0: W rozmowie z Tok FM.
1: W moim przekonaniu jest to celowe utrudnianie mi codziennego funkcjonowania, mi i mojej małżonce oraz życia rodzinnego. Jest to ogromnie frustrujące, jest to stresujący, długotrwały proces, który trwa już 3 lata. My jesteśmy w tym momencie w stanie zerowego zaufania do państwa i do miasta.
0: Miasto na nasze pytania w tej sprawie odpowiedziało, że sąd w prawomocnym wyroku nie wskazał wprost, że rejestr PESEL też ma być zmieniony. Dlatego, jak mówi Beata Pietryczuk z Urzędu Miasta, wystąpiono z wnioskiem o interpretację do wojewody.
2: Zgodnie z artykułem 29 prawa o aktach stanu cywilnego, w akcie stanu cywilnego określa się następujące stany cywilne: panna kawaler, zamężna, żonaty, rozwiedziona, rozwiedziony, wdowa, wdowiec. Ustawodawca nie wprowadził zmian statusu żonata, zamężny i na chwilę obecną kwestia ta nie została uregulowana przez ustawodawcę.
0: W innych miastach przy transkrypcji aktów ślubu, na przykład w Warszawie, zmiany w rejestrze PESEL też bez problemu są nanoszone. Żony nie wykluczają, że częściowe tylko wykonanie wyroków znów skończy się w sądzie. Prezydent Iranu zabrał głos w sprawie najwyższego duchowego przywódcy tego kraju, Mojtaby Chameneiego. Masud Pezeszkian w państwowej telewizji irańskiej powiedział, że komunikacja z Ajatollahem jest obecnie, cytat, bardzo utrudniona, ale jego obecność stanowi ogromny atut. Mojtaba ani razu nie pojawił się publicznie od czasu objęcia 8 marca stanowiska najwyższego przywódcy i wypowiada się wyłącznie za pośrednictwem komunikatów przypisywanych mu przez media. Według amerykańskich źródeł wywiadowczych został on poważnie ranny w tym samym ataku, w którym zabity został jego ojciec Ali Chamenei i cały czas przechodzi rekonwalescencję. Według mediów prezydent Masud Pezeszkian został zabrany w nieznane miejsce i tam mógł jedynie przez kilka minut porozmawiać z Chameneim, od którego odgrodzony był przyciemnioną szybą. Teren pod budowę pierwszej polskiej elektrowni atomowej został oficjalnie przekazany w ręce generalnego wykonawcy. Tym samym rozpoczął się kolejny etap przygotowań do realizacji tej strategicznej dla kraju inwestycji. 300 hektarów w gminie Choczewo zmieni się w serce polskiej energetyki, mówi minister energii Miłosz Motyka.
3: Jesteśmy na terenie inwestycji strategicznej z punktu widzenia całego państwa. To największa inwestycja w polską gospodarkę w historii.
0: Symboliczny kask gospodarza placu budowy od prezesa polskich elektrowni jądrowych Marka Woszczyka przejął szef Bechtel Polska Leszek Hołda.
4: Będzie to uproszczenie pewnych procedur i procesów.
5: Walczymy po każdy dzień, każdą godzinę tego harmonogramu, żeby oddać pierwszą jednostkę w 36 roku, a ostatnią w 38. Staramy się urównoleglać wszystkie działania, które da się urównoleglić w sposób sensowny.
0: Prace, które teraz powinny przyspieszyć, nadal będą jednak miały status przygotowań. Faktyczna budowa elektrowni powinna ruszyć za 2 lata. Była o kilkadziesiąt metrów od wygranej. Katarzyna Niewiadoma Fini zajęła 3. miejsce na 5. etapie Tour de France kobiet. Druga była liderka klasyfikacji generalnej Marlene Rousser, a wygrała Demi Vollering. Obie wyprzedziły Polkę w ostatniej chwili.
6: Miałam ogromną nadzieję, że one po prostu będą się czarowały i mega, mega się cieszę z ostatecznego wyniku. Wiadomo, chciałam bardzo wygrać, ale wiem, że dałam po prostu siebie wszystko. Nie mam żadnych, nie wiem, wyrzutów sumienia, że mogłam coś inaczej zrobić. Wszystko po prostu zostawiłam na drodze.
0: A Niewiadoma Fini awansowała po 5. etapie na 3. miejsce w klasyfikacji generalnej wyścigu. Po tropikalnej nocy nadejdzie ciąg dalszy upałów, przede wszystkim na południowym wschodzie, tam do 38 stopni, w centrum od 29 do 33, na północnym zachodzie 26. Słonecznie, ale we większej części kraju możliwe miejscami opady, także gradu i miejscami burze.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
8: Wojciech Kowalik, dzień dobry. To jest EKG, w którym dziś przyjrzymy się spółce, która rozgrzewa inwestorów na nowojorskiej giełdzie, bo był to największy debiut giełdowy świata, a teraz pierwszy raz od tego debiutu SpaceX, bo o tej firmie Ilona Muska mowa, pokazuje swoje wyniki finansowe. W jakiej jest więc kondycji? Powiemy za moment, a na razie zerknijmy w nasze wynagrodzenia, bo poznaliśmy dziś nowe dane o medianie wynagrodzeń i te dane, zdaniem analityków, lepiej pokazują to, co dzieje się z pensjami, niż podawane co miesiąc średnie wynagrodzenie, bo to średnie ogranicza się tylko do większych firm. A mediana obejmuje też te mniejsze i sektor publiczny. I wynosiła w lutym, bo z takim opóźnieniem poznajemy te dane, niemal 7700 zł brutto. A to oznacza, że połowa Polaków zarabiała więcej, a połowa mniej. W rok był to wzrost o 7%. Mediana jest przy tym o 1/5 niższa od średniej krajowej. Poczekajmy jeszcze 48 godzin, mówi dziś premier, pytany o możliwą rządową interwencję na rynku coraz mocniej drożejących paliw. Donald Tusk przypomina przy tym, że prezydent USA nie wykluczył, że w najbliższych dniach odblokowana zostanie kluczowa dla rynku naftowego i cen ropy cieśnina Ormus, a ceny ropy Brent balansują na granicy $80 za baryłkę. A rząd w zanadrzu ma na szybko obniżkę podatku VAT na paliwa, a powrót do pełnego programu CPN raczej nie wchodzi w grę, mówił dziś w porannym EKG wiceminister finansów Jarosław Neneman i dodawał, że gdyby na ostatnie 2 tygodnie wakacji rząd zdecydował się na cięcie stawki VAT, to wtedy kosztowałoby to państwową kasę około 0,5 miliarda złotych. I teraz jeszcze zerknijmy, co dzieje się na rynkach. Na warszawskiej giełdzie WIG i WIG 20 tracą prawie 0,7%, na minusie oba te indeksy. A na rynku walutowym euro po 4,30 zł, frank po 4,60, dolar po 3,72, a funt po 5,02. Po południowym EKG czas na naszą rozmowę, a naszym gościem jest Michał Stajniak, wicedyrektor działu analiz XTB. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam serdecznie.
8: A porozmawiamy o firmie, która niecałe 2 miesiące temu zadebiutowała na nowojorskiej giełdzie. Był to największy debiut giełdowy świata. No i właśnie odkryła swoje finansowe karty. A że to firma najbogatszego człowieka na świecie, no to nic dziwnego, że budzi to rynkowe emocje. Mowa oczywiście o SpaceX, Ilona Muska. Właśnie pokazała swoje wyniki. No i co? W jakiej jest kondycji finansowej?
9: No to jest dosyć ciężkie pytanie, ponieważ wyniki no, są zdecydowanie lepsze niż rynek oczekiwał, ale z pewnością te wyniki nie są takie, żeby uzasadniać te ekstremalne wyceny, nawet jeśli w tym momencie jesteśmy dosyć sporo poniżej ceny IPO, bo zaczynaliśmy, prawda, po $135, zeszliśmy tu w okolice 110, w międzyczasie byliśmy w okolicach 200, no ale jeżeli popatrzymy sobie na wyceny spółki, czyli na takie podstawowe wskaźniki jak cena do zysku czy cena do sprzedaży, no to oczywiście po pierwsze ceny do zysku nie możemy policzyć, bo ta spółka nie generuje zysków, generuje straty, ale te straty są dużo, dużo niższe niż rynek oczekiwał. Natomiast cena do sprzedaży to jest okolica 30, więc to jest generalnie dużo jak na spółkę nawet technologiczną. No ale oczywiście jakby trzeba pamiętać, że spółki wzrostowe, a SpaceX jest spółką wzrostową, bardzo mocno wzrostową, no charakteryzują się tym, że przez wiele, wiele lat oczywiście mogą cały czas pokazywać straty i dosyć wysokie wyceny. Natomiast no oczywiście tu trzeba pamiętać o tym, że inwestycja w SpaceX to jest zakład o przyszłość i to taką bardzo, bardzo daleką przyszłość.
8: Kosmiczną przyszłość chciałoby się rzec.
9: Dokładnie tak, choć no trzeba tutaj powiedzieć o tym, że duża część biznesu SpaceXa jest taka, no trudno powiedzieć przyziemna, ale jednak tak naprawdę core biznesu wcale nie dotyczy rakiet.
8: No i właśnie, ten core biznesu i to na nim chyba SpaceX teraz zarabia, to co to jest? Internet satelitarny?
9: Tak, to jest głównie internet satelitarny i tu naprawdę widać potencjał ogromnego potencjału wzrostu, tak? Bo dane nam pokazały liczbę abonentów na poziomie 12 milionów osób właśnie na koniec drugiego kwartału. No to co to jest 12 milionów osób przy całym świecie, który może korzystać z internetu SpaceXa? Dosyć mocno spadają ceny korzystania z tego typu usług, a trzeba pamiętać o tym, że SpaceX ma dosyć takie ambitne plany, które mogą tyczyć się tego, żeby zastąpić takie konwencjonalne firmy, które dostarczają nam czy to sieć telefoniczną, czy internetową, więc być może za 5 czy 10 lat będziemy w każdym swoim telefonie mieć dostęp do internetu, gdziekolwiek pojedziemy, właśnie ze względu na usługi, które dostarcza nam SpaceX. Więc to jest taki biznes oczywiście, który po pierwsze jest zyskowny i jest tym korowym biznesem SpaceXa. Z drugiej strony najsilniej rosnącym segmentem w SpaceX jest też przejęta wcześniejsza spółka XAI, czyli spółka, która zajmuje się sztuczną inteligencją, centrami danych. Oczywiście spółka no, dosyć mocno

0: patrzymy sobie na tak zwaną liczbę backlogu, czyli takie przyszłe przychody, które będą generowane przede wszystkim w związku z umowami z amerykańskim rządem, czyli no przede wszystkim chodzi o rakiety, które są wysyłane do przestrzeni kosmicznej, aby tu obsługiwać stację, Międzynarodową Stację Kosmiczną, no to jest 40 kilka miliardów. To nie jest dużo, jeżeli popatrzymy sobie na spółki tak zwane hyperscalery, czyli spółki, które teraz no, zajmują się przede wszystkim dużymi modelami sztucznej inteligencji, chmurami, no to nierzadko te backlogi wynoszą kilkaset miliardów dolarów, więc tak naprawdę no, spółki, które są zdecydowanie mniej warte niż SpaceX, no jednak przyszłe przychody mają zdecydowanie większe niż sam SpaceX, ale no oczywiście tutaj mówimy o rakietach, a wcześniej wspominaliśmy o tym, że właśnie tymi głównymi segmentami SpaceXa wcale nie jest wysyłanie rakiet w przestrzeń kosmiczną.
1: No ale Elon Musk biznes swój widzi ogromny, obiecuje loty na Księżyc, dominację w dziedzinie satelitarnego internetu. No i pytanie, czy nie nazbyt optymistycznie, bo choćby już na tej konferencji wynikowej dyrektorzy z jego firmy nieraz musieli tonować te hura optymistyczne wizje Muska.
0: Oczywiście tak, natomiast no tak jak mówiłem przed momentem, to jest zakład o przyszłość. Trudno powiedzieć o jak długiej przyszłości mówimy. Miejmy nadzieję, że będziemy żyć jak najdłużej. Może się okazać, że ta jedna akcja, którą kupiliśmy na początku, ja przyznam się, sam kupiłem jedną akcję z myślą o tym, że być może kiedyś to będzie bilet w kosmos. Być może w perspektywie 20-30 lat SpaceX będzie absolutnym liderem giełdowych wzrostów, biorąc pod uwagę, że tu jego biznes wychodzi poza Ziemię, a oczywiście no, eksploracja kosmosu może być absolutnie nieograniczona, więc to jest przyszłość. Elon Musk jest oczywiście marzycielem, jest wizjonerem, więc oczywiście to jest kupowanie tej wizji Elona Muska, ale patrząc na jego wcześniejsze przedsięwzięcia, czyli no, zaczynając od PayPala, no to jeszcze do niedawna lider płatności Tesla, która, prawda, była liderem, jeżeli chodzi dalej, można powiedzieć, że jest liderem samochodów elektrycznych, w które jeszcze, powiedzmy, 20 lat temu nikt nie wierzył. No to teraz, prawda, możemy mieć wątpliwości dotyczące tego, czy będziemy latać w kosmos, jak latać samolotami, ale być może okaże się, że za 20 lat tak właśnie będzie.
1: No właśnie, tutaj to kupowanie wizji jest chyba kluczowe w tym przypadku, a jednocześnie reakcja inwestorów na te wyniki i na te słowa, no była negatywna, no bo w handlu przedsesyjnym akcje SpaceX wyraźnie traciły. No i pytanie, dlaczego? Czy też wchodzi tu taki utarty schemat, że spółka rośnie przed publikacją wyników, bo inwestorzy kupują plotki, no i spada po publikacji, bo sprzedają fakty?
0: Znaczy, to nie jest też taka prosta rzecz. Po pierwsze, spółka była bardzo mocno wyceniona, znacznie powyżej swoich fundamentów, więc to jest jedna rzecz. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy nie będziemy mieli sytuacji, w której SpaceX na przykład spadnie do $50 za akcję. Jest taka oczywiście szansa. Natomiast też trzeba pamiętać o jednej ważnej rzeczy. Kiedy mieliśmy debiut, to bardzo duża część akcji nie mogła być przez długi czas sprzedawana. W tym momencie, w dniu jutrzejszym, czyli 6 sierpnia w czwartek, na giełdzie może znaleźć się nawet potencjalnie i blisko 1 milion akcji o wartości no grubo ponad miliarda, przepraszam, tutaj oczywiście mówię o innych kwotach, no dziesiątki miliardów oczywiście dolarów akcje mogą znaleźć się na giełdzie, ze względu na to, że pracownicy no, mieli oczywiście te akcje pracownicze, ale...
1: Co też może wpłynąć na kurs oczywiście.
0: Dokładnie tak, wcześniejsi inwestorzy mogą w tym momencie sprzedawać akcje. No i teraz pojawia się taki znak zapytania, czy oczywiście ci inwestorzy wcześniejsi, pracownicy w dalszym ciągu wierzą w spółkę, czy jednak zdecydują się na to, żeby ten swój potencjalny majątek spieniężyć. No to jest

0: taki dosyć duży znak zapytania. Zobaczymy w najbliższych dniach. Zazwyczaj takie lock-upy no kończyły się wyprzedażą spółki, ale oczywiście no SpaceX poprawił te swoje wyniki znacząco, ale no fundamentalnie ta spółka nie jest, jeżeli byśmy sobie wzięli pod uwagę tylko i wyłącznie liczby, no to ta spółka nie jest warta tyle, ile te liczby pokazują. Z drugiej strony, jeżeli weźmiemy sobie tą potencjalną przyszłość, no to tu oczywiście sky is the limit.
1: Chociaż może kosmos. No, od swojego debiutu w czerwcu SpaceX stracił na giełdzie ponad 20%. Michał Stajniak, wicedyrektor działu analiz XTB, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: To jest pierwsze dziś wydanie EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. A naszym gościem jest pan Jarosław Neneman, wiceminister finansów odpowiedzialny za podatki. Dzień dobry, panie ministrze.
3: Dzień dobry.
2: Podatek pan przyniósł może do studia? Nowy?
3: No, całą masę podatków. To jest coś, co lubię i czym się lubię zajmować. Trochę trudno...
2: Pan naprawdę nie dba o popularność.
3: A ja nie muszę.
2: Okay.
3: Przy tym prezydencie trochę trudno mi rozwinąć skrzydła, ale mówiąc poważnie, oczywiście liczenie podatków, ile który rząd podniósł podatków, to trochę jest niemerytoryczne, bo przecież należałoby raczej patrzeć, czy zmiany podatkowym systemie, czy one jakoś na jakąś spójną wizję się składają, czy coś się uda naprawić. Czasami coś trzeba podwyższyć, czasami coś trzeba obniżyć, czasami trzeba jakąś ulgę wprowadzić. Bardzo często należałoby z niej zlikwidować.
2: Bardzo ogólnie rozpoczęliśmy tę rozmowę, to ja mam bardzo konkretne pytania. Jakie to rozwiązania, nie wiem czy podatkowe, ale jakieś rozwiązania mogą się pojawić pod koniec wakacji, bo premier Donald Tusk obiecywał, że jeśli ceny paliw będą wysokie, to rząd spróbuje nam jeszcze ulżyć tym, którzy z wakacji wracają, tak jakby tylko...
3: Co do cen, jeszcze wczoraj były wysokie, dzisiaj nie sprawdzałem, bo sytuacja jest wielce dynamiczna. Jeśli mamy na myśli poprzedni pakiet CPN, to tak na szybko z tego pakietu można zrobić jedną rzecz, można rozporządzeniem stawki VAT-u obniżyć. Natomiast ten prosty powrót do CPN-u wymagałby
2: procesu legislacyjnego.
3: Tak, bo trzeba by zmienić ustawę VAT-owską i też ten system, ustawowo trzeba by ten system, nazwijmy to, monitorowania czy też ustalania ceny maksymalnej wprowadzić. Także to w okresie wakacji parlamentarnych raczej jest trudne do wyobrażenia sobie.
2: Czyli jeśli jakiś ruch podatkowy, jeśli idziemy w tę stronę, to tylko VAT mógł mieć premier na myśli.
3: Tak.
2: A czy ta obniżka mogłaby być silniejsza niż ta pierwsza, żeby efekt był znaczący?
3: Nie wydaje się to prawdopodobne, żeby mogła być silniejsza.
2: Nie wydaje się. Ale czy mamy pewność, że takie rozwiązanie, o którym mówimy, bo premier jakąś deklarację, niektórzy powiedzą obietnicę, ale możemy dla takiej pełnej już poprawności zatrzymać się przy sformułowaniu deklarację złożył. Już komentowaliśmy sobie, dlaczego wybrał dwa ostatnie tygodnie wakacji. No nie wszyscy jeżdżą na początku i wracają na końcu. Możemy to zostawić. To już niech się premier martwi o swoją popularność, a my skupmy się na tym konkrecie. Mamy pewność, że to rozwiązanie z pana perspektywy wejdzie w życie?
3: Nie.
2: Dlaczego?
3: Decyzja jest premiera. Jeśli premier z ministrem finansów zadecydują, że ceny są, chciałem powiedzieć, na tyle wysokie, aż tak wysokie,
2: to Neneman przygotuje rozporządzenie.
3: Tak.
2: I da ministrowi do podpisu.
3: Tak.
2: Jaki byłby koszt? Nie wiadomo czego, zaraz mi pan odpowie.
3: Możemy wrócić do tego, dlatego że ćwiczyliśmy to rozwiązanie w tej wersji, takiej wersji potrójnej. VAT, akcyza i jednak ten limit na ceny paliw, bo to chyba tak w pakiecie trzeba rozpatrywać. To było miesięcznie około miliarda złotych. Mówimy o tej części VAT-owskiej. Nie jesteśmy w stanie tylko precyzyjnie wyliczyć, bo to zależy od...
2: VAT i akcyza, miliard czy...
3: Nie,
2: tylko
3: VAT i akcyza się sumowały do...
2: Na 6, miliard 600.
3: Miliard 600, miliard 700. O ile ta część akcyzowa jest dość łatwa do policzenia, bo wiemy ile litrów się sprzedało, wiemy o ile stawka została obniżona i można to precyzyjnie wyliczyć, to część VAT-owska zależy od cen. Więc mówimy o około.
2: Miliardzie za miesiąc.
3: Tak, około.
2: Czyli pół miesiąca...
3: Pół miliarda.
2: Pół miliarda.
3: Około.
2: Mamy?
3: Dobre pytanie. Ja rozumiem, że powoli przechodzimy...
2: Ja nic nie powiedziałem.
3: No, ale mogę się domyśleć kolejnego wątku dyskusji ceny Karola Nawrockiego. Jak państwo wiedzą, pan prezydent był łaskaw zawetować naszą ustawę. Powodów bez liku wymienił. No ale ta ustawa, mówimy o ustawie o podatkowaniu nadzwyczajnych zysków osiąganych w sektorze, nazwijmy to petrochemicznym, czy w sektorze paliw, no to jedną ręką państwo, czyli obywatele, bo przy budżet, znaczy budżet nie jest rządu, budżet jest obywateli, bo myśmy się na to składali. Jedną ręką żeśmy 4,7 miliarda, mniej więcej, prawie 5 miliardów w postaci preferencji podatkowych zostawili społeczeństwu i biznesowi, ale z czegoś to chcieliśmy sfinansować. Miał być to podatek, ten taki specjalny podatek na tych, którzy osiągnęli nadzwyczajne zyski. To nie jest rozwiązanie niecodzienne ani na świecie, ani w Polsce. Mieliśmy kiedyś składkę.
2: Tą opowieścią pan chce powiedzieć, że tych pieniędzy nawet na te hipotetyczne 0,5 miliarda nie mamy.
3: To źródło, które mogłoby to sfinansować, właśnie pan prezydent zablokował. A to nie jest tak, że złotówka za złotówkę.
2: Tak, mnie się jednak coś nie zgadza w tych wyliczeniach.
3: Proszę pytać.
2: Spróbujmy.
3: No.
2: To ile kosztował program CPN?
3: Mówię, ten program kosztował około 4,7-4,8.
2: 4,7, a ja sobie na wszelki wypadek przed naszą rozmową zajrzałem do ustawy, co do której wątpliwości miał prezydent. I tam pan wpisał w OSR-ze, że budżet zarobi, no głównie w tym, ale jeszcze na początku przyszłego roku ze względu na opóźnienie tam, zarobi 4,2 miliarda. Czyli i tak już kosztowało nas to więcej niż zarobek z tej ustawy. To jeśli tak, to nie można powiedzieć, że prezydencka decyzja nam uniemożliwia sfinansowanie tego. I tak by tak nie było.
3: Nie, trochę przy dużej sympatii i szacunku.
2: Nie, błędu.
3: Ubyło nam w budżecie prawie 5 miliardów złotych. Nie wnikajmy w szczegóły.
2: I nie zarobiliśmy 5, a mieliśmy zarobić nieco ponad 4.
3: Potencjalnie tę lukę chcieliśmy wypełnić podatkiem od nadzwyczajnych zysków, którego wpływy możemy też na chwilkę podyskutować, jak na ile one były szacowane. Odwołał się pan do OSR-u, sami żeśmy go tworzyli, więc nie polemizuję z tym. To było z wielkim znakiem zapytania, dlatego że część tych pieniędzy, część tych zysków już była i o nich żeśmy wiedzieli, dlategośmy ustawę zrobili. Część tych zysków być może się pojawi albo się nie pojawi. To, co się w Zatoce dzieje, sprawia, że znowu marże wzrosły, ale być może w drugiej połowie roku sytuacja się diametralnie odwróci.
2: Ale zgodzi się pan ze mną, że przeglądając tę ustawę, jej uzasadnienie i nawet OSR, raczej rząd miał w głowie, że pisze to pod konkretną sytuację i pod konkretny program. A teraz ta decyzja prezydenta, ja rozumiem, można się z nią zgadzać lub nie. I tu pełna zgoda. Jeden z argumentów jest to prawo działające wstecz.
3: Składka solidarnościowa działa identycznie.
2: Trochę mi to nie odpowiada w logice, bo jednak musieliśmy odpowiedzieć na sytuację, która nas zastała. Więc ja bym tu polemizował z prezydentem, ale nie ja od tego jestem. Ale mimo wszystko w tym projekcie ustawy, która miała dać nam te pieniądze, nie było w planach kolejnego programu. A wy teraz mówicie, no prezydent odebrał nam możliwość sfinansowania kolejnego programu.
3: Możliwość.
2: Detal, ale wydaje mi się,
3: możliwość zostaje, natomiast pytanie jest, skąd wziąć na te pieniądze.
2: No to ja się pytam.
3: Składka podatek od nadzwyczajnych zysków miał w dużej mierze skompensować tamten program. Efekt jest taki, że około 4 miliardów w budżecie będzie mniej po tym wecie, dlatego decyzja o kolejnym programie jest o wiele trudniejszą decyzją, niż by te pieniądze były.
2: Ale jeśli zapadnie polityczna decyzja, to rozumiem, pan przygotuje rozporządzenie.
3: Oczywiście.
2: Ale na dziś pan tej decyzji nie poznał, nie została panu zakomunikowana od ministra finansów.
3: Jeśli taka decyzja zostanie podjęta, myślę, że opinia publiczna się dowie.
2: Wcześniej od pana?
3: Może nie wcześniej, ale równie szybko.
2: Dobrze. Gościem magazynu EKG jest pan Jarosław Neneman, wiceminister finansów odpowiedzialny w rządzie za podatki. W 2027 roku będzie przesunięty próg podatkowy, od którego zaczynamy płacić wyższą stawkę podatku?
3: Nie wiem.
2: Czy jest w tym kraju pięknym, gorącym człowiek, który to wie?
3: To to nie polega na tym, że jest gdzieś jakaś tajemnica ukrywana i tylko nieliczni wiedzą, co się wydarzy. Jak państwo wiedzą, składamy...
2: Mam wrażenie, że tak.
3: Nie, składamy budżet na przyszły rok i to jest absolutnie priorytet. I to jest
2: no, ale to jest jego element.
3: To jest jego element, ale to z tej układanki dochodów i wydatków zobaczymy, jaka jest przestrzeń do ewentualnych ruchów w tę czy w tamtą stronę. Myślę, że ta decyzja niedługo się pojawi, ale jak się pojawi, to myślę, że minister finansów czy nawet premier będą ją komunikować, a nie moja skromna osoba.
2: Bo tak niedawno minister Domański w jednym z wywiadów, wczoraj albo przedwczoraj, to był chyba wywiad w Polsacie, a przepraszam, już w tej chwili nie pamiętam, to nie złośliwość, raczej nie wykluczył, właściwie taką deklarację złożył, żeby chciał, żeby ten próg został podniesiony. Pan tak historycznie tym razem w rządzie jest, bo był pan w wielu rządach, tym razem historycznie z rekomendacji Polski 2050, nie? Tak mi się wydawało. Już teraz to może się zatarło, ale tak na początku z rekomendacji. Nie wracajmy, ale przywołałem tę Polskę 2050 dlatego, że liderka tego ugrupowania, członkini rządu, napisała, że będzie podwyższenie drugiego progu podatkowego, deklaruje minister finansów. Czekamy na szczegóły, ale sama deklaracja to sukces Polski 2050 i wszystkich, którzy podnieśli ten temat publicznie, tak jakby to już...
3: Może wypowiedzi różnych polityków nie będę komentował. Ja nie uważam się za polityka. Dostanę od pana ministra Domańskiego decyzję, rób to i to.
2: Dobrze, czy prog...
3: Będę gotowy.
2: Czy pan dostał decyzję, żeby przeliczyć, czy pan już dostał zadanie, przeliczmy i co by się stało?
3: Panie redaktorze, nie chcę powiedzieć, że nic innego nie robimy niż przeliczamy, bo to nie byłaby prawda. Mamy to przeliczone, bardzo różne warianty.
2: No właśnie, ale... macie różne warianty, bo przecież już wyliczenia stały się też publiczne w odpowiedzi na interpelacje poselskie, że podniesienie progu ze 120 do 140 kosztowałoby 11,5
3: Około. Mamy to wszystko policzone, mamy analizy dotyczące, ilu podatników skorzystałoby na takim czy
2: innym.
3: Nie potrafię panu z głowy powiedzieć. Tych wariantów mamy tyle, że...
2: Pan minister, no mam przebrać państwa tutaj z karteczką. Może na tej karteczce, panie ministrze?
3: Ta karteczka odnosi się do CPN-u i do tego, że pan prezydent zawetował. Tam mam te dane, które...
2: Z których ja nie skorzystałem, bo pan w ogóle nie sięgnął po tę karteczkę.
3: No nie, bo... Nie przepytuje mnie pan tak głęboko, żeby musiał zerkać sobie na...
2: Przecież tak czasu na Karola Nawrockiego poświęciliśmy tyle, że już starczy. Mhm. To co z tym progiem podatkowym? Jakie pan warianty policzył? Ze 120 na 140? Jaki jeszcze?
3: Policzyliśmy bardzo różne warianty. Nie chcę o nich opowiadać, żeby nie wzbudzać niepotrzebnych emocji.
2: I nadziei.
3: Ja jestem raczej człowiekiem, który nie...
2: Ostatnie pytanie, bo widzę, że więcej... Coś pan dzisiaj jest twardy i się niewiele chce tutaj...
3: No ale to chyba pana nie dziwi.
2: Niby nie, ale chciałoby się jednak usłyszeć
3: to. Pan na słabości jakiej złapać i na gadulstwie.
2: Panie ministrze, który wariant podniesienia progu podatkowego, tego 120 tysięcy na ile, w pana zdaniem byłby najbardziej rozsądny?
3: Panie redaktorze, no oczywiście na to pytanie panu nie odpowiem, bo ja zaproponuję jakieś rozwiązanie, będzie inne rozwiązanie przyjęte i potem kolejnym razem mnie pan spyta, tak pan fajnie wymyślił i nic nie wyszło.
2: Podniesienie progu podatkowego, czytałem takie badanie, pan pewnie również w Rzeczpospolitej w zeszłym tygodniu, ponad 80% odpowiadających.
3: Panie redaktorze, jeśli się spytamy, czy chcecie...
2: Pan na sondaże nie patrzy.
3: Żeby obniżyć jakiś podatek, myślę, może poza podatkiem na wódkę i na papierosy, większość byłaby za obniżką podatku, bo dlaczego płacić, jak można nie płacić?
2: Czy tak samo niekonkretnie będzie pan komunikował się ze mną i z państwem, naszymi słuchaczkami i słuchaczami, jeśli spróbuję dowiedzieć się, co z kwotą wolną w tej kadencji?
3: Równie enigmatycznie.
2: Równie enigmatycznie, może tak rzeczywiście grzeczniej. Ale to zadam ostatnie z tej samej serii, jak przy CPN-ie pytanie. Czy jest decyzja w pana wiedzy polityczna, że ten próg na razie bez szczegółów zostanie podniesiony w przyszłym roku?
3: Panie redaktorze, tak jak już powtarzałem, decyzje polityczne komunikuje minister finansów, a być może sam premier, bo to jest duża, ważna i potrzebna decyzja, ale to naprawdę na najwyższym szczeblu. Proszę mnie pytać o różne technikalia. Wtedy z przyjemnością panu o nich opowiem.
2: Fundacja Rodzinna. Wrócił pan do tematu. Zajrzałem sobie do wykazu prac legislacyjnych. Nic nie rozumiem z tego, co pan chce zmienić, ale jak pan pierwszy raz próbował zmienić opodatkowanie fundacji rodzinnych, to się nie udało w tej kadencji.
3: Pierwszy raz tak próbowaliśmy, się nie udało. Pan prezydent Zostawmy motywy pana prezydenta, bo...
2: Tak, to już zostawmy. Prezydentów już zostawmy.
3: Pierwsza próba pewnego niedużego uporządkowania sytuacji w fundacjach rodzinnych, których powstało o wiele więcej niż było planowane. I część z nich ewidentnie powstała do tego, żeby optymalizować...
2: Co w trzecim kwartale pan spróbuje zmienić w tej ustawie?
3: Już mówię. Wychodzimy z projektem. Jednym z podstawowych zarzutów prezydenta było to, że nie minęło jeszcze 3 lata, które było przewidziane...
2: Że damy ludziom skorzystać z tego prawa
3: i... Ale po 3 latach będzie taki raport, taki przegląd sytuacji...
2: Co teraz?
3: Z rekomendacjami. Ten raport jest już, on jest w tej chwili w konsultacjach. My stoimy na stanowisku, że raport dotyczy przede wszystkim idei, istoty funkcjonowania, a nie opodatkowania, ale zostawmy niuanse. Z tego raportu jasno wynika, że dużo pieniędzy w fundacjach jest... Niewiele podatków z nich spływa i są luki, które są wykorzystywane przez osoby, które tworzą fundacje, nie chcę powiedzieć jedynie, ale być może głównym celem części fundacji,
2: bo to trzeba. Ale co pan zmieni?
3: Już mówię, wracamy do rozwiązań, które były poprzednio, z 3 modyfikacjami. Proponujemy stawkę 19%, a nie 15%, tak jak jest teraz. Zgadzamy się na to, żeby fundację rodzinną z preferencjami podatkowymi mogły tworzyć na przykład rodzeństwo. W tej chwili jest to niemożliwe. I trzecia, ponieważ nie chcemy, żeby fundacja rodzinna zajmowała się najmem krótkoterminowym, wprowadzamy przepis, który umożliwi neutralne podatkowo wycofanie tych aktywów, które służą tej działalności.
2: I na tym kończymy, a mam nadzieję, że niebawem przyjmie pan zaproszenie ponownie i już postęp prac nad budżetem też ujawni nam konkretne podatkowe szczegóły na 27 rok.
3: Z przyjemnością się podzielę tą wiedzą.
2: Na to czekamy. Pan Jarosław Nandeman, wiceminister finansów, dziękuję za rozmowę.
4: To jest powtórka.

0: To jest powtórka.
1: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska. Od dziś, 5 do 15 sierpnia, trwa 79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Locarno i podczas tej znamienitej imprezy w prestiżowej sekcji Semaine de la Critique pokazany zostanie polski dokument A teraz wiosna, pełnometrażowy debiut dokumentalny Kamili Serwickiej, która jest dzisiaj moją i Państwa gościnią. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Semaine de la Critique to jedna z najważniejszych na świecie sekcji poświęconych autorskiemu kinu dokumentalnemu. No jest tak, że obecność w tym konkursie oznacza dołączenie do grona twórców naprawdę takich, którzy wyznaczają kierunki współczesnego kina dokumentalnego. Jaki to jest moment dla Ciebie?
2: Bardzo ekscytujące to na pewno, z racji tego, że to jest mój debiut, wszystko jest dla mnie takie nowe i nie mogę się doczekać. Chyba najbardziej kontaktu z widzem, właśnie tych pierwszych rozmów, tego jak oni będą to odbierać. No myślę, że też dla mnie to jest, poza tym, że zawodowy debiut, jakiś taki moment ważny w mojej karierze, to z racji tego, że to jest historia mojej rodziny, no to czuję, że jest to jeszcze bardziej wyjątkowe. Plus czuję jeszcze jakąś taką dużą odpowiedzialność za to, jakie przesłanie niesie film. No i też właśnie to, że bardzo odsłaniam siebie, swoją rodzinę, więc to jest wszystko bardzo intymne i osobiste.
1: Tę odpowiedzialność jeszcze Cię zapytam. Myślę, że ona zawsze towarzyszy twórcom filmowym, filmów dokumentalnych przede wszystkim. Ale zanim Locarno się wydarzyło w Twoim życiu, była nauka w Kielcach, w liceum plastycznym.
2: Tak.
1: Potem wydział operatorski w łódzkiej filmówce. Tam studiowałaś między innymi pod okiem Pawła Edelmana. Współpracowałaś także, i to jest dla mnie bardzo takie znaczące, z Wojciechem Staroniem przy jego... Tak. produkcjach, bardzo refleksyjnych, też bardzo takich wchodzących głęboko w tematy, w treści, w bohaterów. Jakbyś opisała tę swoją dotychczasową drogę i też tych najważniejszych właśnie ludzi i ich wpływ na to, kim dziś się trochę już stałaś.
2: Tak.
1: Chociaż to oczywiście jest najwięcej w tym twojej zasługi, ale jednak to, kogo spotykamy na naszej drodze, też się liczy.
2: Tak, oczywiście. Te nazwiska, które teraz padły, są niesamowicie ważne w moim życiu i jest jeszcze jedna osoba, o której bardzo bym chciała wspomnieć. Jest to właśnie Marcin Bondarowicz. To jest artysta ze Starachowic. Jest bardzo uznanym polskim rysownikiem i plakacistą i tak naprawdę moja wrażliwość i jakaś taka pierwsza myśl, że mogłabym pójść w stronę sztuki ze swoim życiem, pojawiła się właśnie u niego na zajęciach, kiedy miałam tam naście lat, będąc jeszcze takim bąbelkiem. Pojawiałam się właśnie u niego na zajęciach na ognisku plastycznym w Starachowicach na Złotej. No i to był na pewno początek jakiejś takiej pięknej, aczkolwiek ciężkiej drogi. Natomiast jeśli chodzi o film, no to właśnie pan Paweł Edelman, Wojciech Staroń, to są właśnie takie osoby, które są takimi kolumnami dla mnie. Wojtek, z racji tego, że bardzo dużo projektów już razem zrobiliśmy i on też prowadził moje krótkie filmy w szkole, to bardzo dużo się od niego nauczyłam, jeśli chodzi o uważność, o empatię, jak dbać o to, żeby nie przekroczyć granicy ludzkiej. I właśnie warto to podkreślić, że jak się pracuje na żywej tkance w dokumencie, to naprawdę bardzo, bardzo trzeba być czujnym i takim z otwartym sercem, bo inaczej nie powstanie film.
1: Ten film jest wyjątkowy, bo tutaj pracowałaś na żywej tkance bohaterów, czyli twojej rodziny, ale również na swojej tkance. Teraz może powiedzmy państwu więcej na ten temat. A teraz wiosna to jest film, którego jesteś reżyserką, ale także autorką scenariusza. No i oczywiście bohaterką, czyli jedną z trzech córek Agnieszki i Wojciecha. Po 8 latach dlaczego postanowiłaś wrócić do domu, w dodatku z kamerą?
2: Tak, myślę, że 8 lat to był czas, w którym byłam w stanie sobie poukładać wszystkie rzeczy, aczkolwiek cała moja historia układała się w głowie również w trakcie kręcenia filmu, więc na pewno te 8 lat to był czas, który poświęcałam sobie w kontekście takiego zdrowia psychicznego również. Starałam się właśnie zainwestować w to, żeby wyjść na prostą i przede wszystkim realizować jakieś swoje marzenia i takie potrzeby wewnętrzne. No i też proces terapii, który przeszłam w ciągu tych lat, myślę, że był kluczowy też do tego, żeby w ogóle powstał ten film, ponieważ no, dopiero po kilku latach człowiek jest w stanie z dystansem, przynajmniej minimalnym, spojrzeć na całość. Plus, no, nie ukrywam, że no, byłam też już starsza, więc w wieku 23 lat zaczęłam kręcić ten dokument, a więc no, już nie byłam dzieciakiem, tylko jakąś młodą dorosłą, która już czuje, że chciałaby w końcu zabrać głos.
1: Stopniowo poznajemy, oglądając film, całą twoją rodzinę. Kierujesz kamerę nie tylko na mamę, bo ten film jest tak przedstawiany, że to jest historia właśnie twojej mamy, Agnieszki, która całe życie pracowała w sklepie w małej miejscowości, utrzymywała rodzinę, mając męża przemocowego, alkoholika, rozumiem. No właśnie, a ty kierujesz kamerę nie tylko na nią, ale także na ojca, także na młodsze siostry, także na babcię. To są bardzo intymne przestrzenie. I wiem, że to pytanie padnie jeszcze milion razy, kiedy będą z tobą rozmawiać o tym filmie, ale czy nie miałaś wątpliwości? Co cię przekonało, żeby to zrobić?
2: Wątpliwości są do samego końca. Zawsze jest gdzieś z tyłu głowy myśl, a co jeżeli komuś zrobi się przykro albo poczuje się w jakiś sposób
1: obnażony,
2: dokładnie. Natomiast jakby z każdym dniem i w trakcie procesu tworzenia tego filmu odbyła się olbrzymia ilość rozmów między mną a moimi siostrami, ojcem, mamą właśnie na temat tego, czym dla mnie jest ten film, dlaczego ja w ogóle chcę to zrobić, więc tak.
1: No tak, ale kiedy zaczynałaś pracę nad filmem, to jeszcze nie wiedziałaś, jak on się tak naprawdę zakończy. Ja nie chcę tutaj też uprzedzać państwa, no bo tu jest też jakaś dokumentalna fabuła w tym wszystkim, fabuła życiowa bardzo, bardzo ważna. Ale też to jest ciekawe, jaki twoja rodzina miała stosunek do kamery, do tego, że ich bardzo trudna historia pójdzie w świat, w ludzi, że zostanie zarejestrowana. Tutaj też szczególnie pytam o ojca, który jest gdzieś postacią pół na pół pozytywną, raczej negatywną.
2: Tak, no wszystko to zaczęło się od właśnie rozmów, tak jak wspomniałam, później przyzwyczajenia mojej rodziny do obecności kamery, tak żeby oni nie traktowali jej jako obcy obiekt.
1: Tylko babcia najpierw ucieka, tak ja mam poczucie, a potem już nawet sama bierze tę kamerę do ręki.
2: Dokładnie, tak, tak. I właśnie to było takie stopniowe przyzwyczajanie się też również i dla mnie. Natomiast wychodziło to z jakiejś takiej mojej wewnętrznej potrzeby opowiedzenia o tym, co przez bardzo długi czas było ukrywane. Czyli ja też, będąc dzieckiem, bardzo mocno się buntowałam przed ukrywaniem problemu. Bo mam takie podejście, że jeżeli jest problem i my milczymy, to jednocześnie też się na to godzimy. Więc najtrudniej było mi z tym wszystkim po prostu czuć tą bezsilność. Więc myślę, że na pewno z takiej potrzeby na początku ratowania rodziny przed tym, żeby to dalej trwało, wróciłam. Natomiast w całym procesie tworzenia nagle ta historia też zaczynała nabierać swoich kolorów i skręcać w różne strony, na które trzeba było reagować.
1: A czy masz takie poczucie, że obecność kamery pomogło też, tak powiem, twoim bohaterkom w podjęciu niektórych decyzji, tych przełomowych, proces? Myślę też o wyjeździe.
2: Tak, myślę, że na pewno coś w tym jest, aczkolwiek myślę, że to wszystko to były autonomiczne decyzje.
1: I sytuacje.
2: I sytuacje, tak. Ja w ogóle zaczęłam ponownie kręcić, bo film zaczęłam kręcić na samym początku właśnie w COVID, a później była przerwa w zdjęciach i tak naprawdę wróciłam z powrotem z kamerą, tak żeby faktycznie to kontynuować w momencie, w którym dowiedziałam się, że moja mama podjęła decyzję, że jakby będzie kolejna rozprawa sądowa o tam o znęcanie się, a później właśnie rozwód, więc jak w momencie, w którym ja z nią rozmawiałam i czułam, że ona jest bardzo przestraszona, ale jednocześnie ma w sobie już decyzję i to, że jest jakaś taka siła i bunt trochę w środku, to ja poczułam, że bardzo bym chciała po prostu uczestniczyć tam po pierwsze jako córka, ale też zarejestrować to, żeby móc też dać taki przykład i nadzieję innym osobom, które są w podobnej sytuacji jak ja, jak moja mama, jak moja rodzina, żeby dać znać: słuchajcie, da się, to nie jest koniec świata. Rozmawianie o tak trudnych sprawach jest ważne i są osoby, które decydują się na to, żeby to zamknąć i faktycznie się udaje.
1: Najtrudniejszy moment? Wiem, że życiowo było ich mnóstwo. Życiowo-filmowy. Który był?
2: Najtrudniejszy? bardzo dużo ich było.
1: Często odkładałaś kamerę?
2: Tak, tak, bardzo często. Właśnie też postanowiłam, że ten film będzie bardzo subtelny i będzie właśnie na tych takich podskórnych, delikatnych rzeczach, które są, które krzyczą w tej historii, a można je bardzo łatwo pominąć, więc zdecydowałam się nie pokazywać takich najtrudniejszych momentów. Nie chciałam bardzo, żeby przemoc wzięła główną rolę w tym filmie, tylko jednak chciałam się skupić na tej walce o siebie, o pozwolenie sobie na szczęście, o tą bliskość, która się nagle buduje.
1: To siostrzeństwo wasze.
2: Tak.
1: Tak ważne na wielu poziomach.
2: Tak, ale też bardzo mi zależało na tym, żeby ten film nie oceniał. Bo właśnie dla mnie Blossoming, a teraz Wiosna, to jest film, który towarzyszy bohaterom, który w tych wszystkich sytuacjach obserwuje, ale też pokazuje złożoność problemu, że to nie ma tak, że są źli i dobrzy. Jednak są po prostu osoby, które są w tym wszystkim, czasami właśnie nie dźwigają swojego losu i później podejmują decyzje, których później mogą żałować. Ale też właśnie jakaś taka wewnętrzna walka kobiet o to, żeby jednak się nie poddać, jest czymś tak pięknym, co niesamowicie mnie porusza do tej pory za każdym razem, jak widzę ten film, mimo tego, że widziałam go naprawdę wiele razy. I no, jestem bardzo dumna z tych moich kobietek.
1: A twoja rodzina właśnie widziała? Pytam o siostry, mamę, tak. Pytam też o ojca.
2: Tak. Mama o dziwo bardzo spokojnie przyjęła całą tą historię.
1: Na ekranie.
2: Tak, na ekranie. Miała takie, no tak, no tak było, no jakby cóż to dużo mówić. I też na samym początku się bardzo martwiłam, jeśli chodzi o reakcję sióstr, mamy i ojca, jak to będą odbierać. No, że jakoś zretraumatyzuje albo właśnie wydarzy się coś trudnego. Ale się okazało, że moje siostry oczywiście przeżywały całą historię, ale w taki piękny sposób, że się wzruszały, czasami się śmiały bardzo głośno, czasami po prostu gdzieś tam słyszałam jakieś westchnięcia, łapanie się za rączki, obserwowałam między nimi, więc jakby to było wszystko bardzo piękne. No ale oczywiście też potem były bardzo długie rozmowy o tym, co zobaczyły, jak to czują. I myślę, że podobnie było właśnie z mamą, że też rozmawialiśmy bardzo długo. Natomiast ojciec gdzieś tam bardzo się obawiał, że ktoś może go osądzać po tym filmie. Więc ja też mam trochę coś takiego, że pytanie, czy wstydzę się, czy zaprosiłabym swoich bohaterów na projekcję filmu, to jest taki test sprawdzający, czy faktycznie film jest zrobiony zgodnie ze mną. Mhm. I ja w ogóle nie mam wątpliwości, że chciałabym zaprosić nawet te osoby, które mogłyby się wydawać trudne do zaproszenia, bo dla mnie jednak to jest pretekst do właśnie do rozmowy i do opowiedzenia historii i swoich emocji z własnej perspektywy i czuję, że w kontekście właśnie mojego ojca, że to jest taki sposób komunikacji dla mnie z nim, do jakiego wcześniej nie miałam niestety dostępu. Więc dla mnie to jest taki dialog i takie wypowiedzenie się w końcu. Ja czułam tak. I co ty myślisz? Co ty czujesz?
1: Bardzo ci dziękuję. Bardzo ci dziękuję za ten film. Dziękuję ci za dzisiejsze spotkanie. No i czekamy na wieści z Locarno. Tak. Tam właśnie będzie pokazywany pełnometrażowy debiut dokumentalny Kamili Serwickiej, a teraz Wiosna. Kamila była moją i państwa gościnią. Bardzo ci dziękuję.
2: Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję Jakubowi Paziowi, wydawcy programu. Marta Perchuć-Burzyńska. Do usłyszenia.
0: To jest powtórka.

0: nazywamy stuk-puk zapisywane z łącznikiem, ale puk-puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
1: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mówią Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Donald Tusk nie wyklucza kolejnych interwencji na rynku paliw, ale w mniejszej skali niż było to w przypadku programu CPN. Ukraina ponownie apeluje o pomoc i dostarczenie rakiet, które pozwolą bronić się przed zakusami Moskwy. Pierwsza połowa tegorocznych wakacji była w Polsce wyraźnie bezpieczniejsza niż w zeszłym roku. Filip Kakusz, informacje TOK FM. Do piątku powinniśmy dowiedzieć się, czy i jaka będzie rządowa interwencja na rynku paliw. Tak wynika z przedpołudniowej zapowiedzi Donalda Tuska. W środku wakacji ceny benzyny i oleju napędowego idą mocno w górę, co związane jest z wojną Stanów Zjednoczonych z Iranem. Donald Trump zapowiada, że lada chwila zostanie otwarta cieśnina Ormus, ale zapowiada to już po raz kolejny. Wszystko zależy od tego, czy ta obietnica się spełni, mówił Tusk.
5: Godzin. Z ministrem finansów będę rozmawiał o tych możliwościach decyzji, która przynajmniej trochę ulżyłaby polskim kierowcom, szczególnie w tym czasie powrotu z wakacji.
4: Przy czym rząd nie ma wielu możliwości interwencji, bo o pełnym powrocie do pakietu CPN nie ma mowy, mówił w porannym EKG wiceminister finansów Jarosław Neneman.
6: Tak na szybko można rozporządzeniem stawki VAT-u obniżyć. Natomiast prosty powrót do CPN-u wymagałby
7: procesu legislacyjnego.
6: Tak, to w okresie wakacji parlamentarnych raczej jest trudne do wyobrażenia sobie.
4: Rządzący mogą też namawiać państwowy Orlen do obniżenia marsz na paliwa, ale wieczorem w TVN24 minister finansów Andrzej Domański powiedział, że żadna decyzja jeszcze nie zapadła. Minionej nocy w trakcie rosyjskiego ataku na Ukrainę siłą powietrznym Kijowa nie udało się zestrzelić żadnej z 28 rakiet. W uderzeniach na Kijów i jego okolice zginęło co najmniej 17 osób, ponad 40 zostało rannych. Do ofiar i zniszczeń prowadzą opóźnienia w dostawach lub niechęć partnerów, jeśli chodzi o przekazywanie środków obrony przeciwrakietowej, twierdzi prezydent Wołodymyr Zełenski.
8: Obrona powietrzna jest najwyższym priorytetem, a ważne jest, aby nasi partnerzy słyszeli Ukrainę i wiedzieli, że każdy pakiet wsparcia dla naszej obrony powietrznej rzeczywiście chroni ludzkie życie.
4: Szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sibicha wezwał do ograniczenia zdolności Rosji do produkcji narzędzi terroru balistycznego. Według niego niezbędne są kolejne surowe sankcje. Pierwsza połowa tegorocznych wakacji była w Polsce wyraźnie bezpieczniejsza niż w roku ubiegłym. Według policjantów to głównie dzięki kapryśnej pogodzie w lipcu i zaostrzeniu kar za wykroczenia na drogach. Najmocniej różnice widać w trzykrotnie niższej niż w zeszłym roku liczbie utonięć. Województwo podlaskie ze swoimi rzekami i jeziorami nie zawyża tu statystyki. Przez pierwszą połowę wakacji życie w wodzie straciły tu 4 osoby, wylicza Tomasz Krupa z Komendy Wojewódzkiej.
9: W tamtym roku w lipcu mieliśmy aż 11. W dużej mierze wszystko zależy od pogody, od tego, czy jest to pogoda sprzyjająca wypoczynkowi nad wodą.
4: W zeszłym roku w lipcu na polskich drogach zginęło ponad 180 osób, w tym niespełna 160. To zdaniem policjanta do pewnego stopnia efekt pogody. Im jest bowiem lepsza, tym wypadków więcej.
9: Kierowcom wydaje się, że mogą jechać trochę szybciej, trochę mocniej nacisnąć na pedał gazu, bo przecież są dobre warunki, jest dobra widoczność i zdążą zatrzymać samochód, jak się coś stanie nieoczekiwanego.
4: Znacznie wzrosła natomiast liczba praw jazdy odbieranych za przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę nie tylko na terenie zabudowanym. Samorządowcy z Podkarpacia, województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego wspólnie zabiegają o budowę tak zwanego kolejowego korytarza centralnego. To alternatywa dla planowanych linii dużych prędkości. Projekt jest na razie na bardzo wczesnym etapie, ale już teraz zakłada remont istniejących tras i budowę nowych odcinków w zaledwie kilku miejscach, tak by pociągi z Warszawy do Rzeszowa mogły jechać przez Radom, Sandomierz i Tarnobrzeg z prędkością do 200 km na godzinę. Samorządowcy przekonują, że będzie szybciej i taniej niż przy budowie zupełnie nowych linii szybkich prędkości z Warszawy do Rzeszowa, mówi prezydent Tarnobrzega Łukasz Nowak.
10: Dzisiaj osiągamy czas na poziomie 3,5 godziny. Przy delikatnej modernizacji osiągniemy te wysokie prędkości na poziomie 200 km.
4: To, jak mówi wiceprezydent Rzeszowa Maciej Ulita, nie konkurencja dla kolei dużych prędkości.
11: Wybudujemy mniej nowych torów za mniejsze pieniądze, ale za to szybciej.
4: Samorządowcy szacują, że inwestycja kosztowałaby około 15 miliardów złotych i mogłaby zostać zrealizowana w ciągu 15 lat. W Senacie trwają prace nad rządową ustawą o państwowym e-dzienniku. Wspólny projekt resortów edukacji i cyfryzacji zakłada uruchomienie pilotażu cyfrowego dziennika w początkach września, a następnie rozszerzenie programu na wszystkie szkoły za rok. Wgląd w ocenę byłby wówczas możliwy przez zalogowanie się do aplikacji M-Obywatel. Ben O'Connor.
12: Według senatora Kazimierza Wiatra, zasiadającego w Senackiej Komisji Edukacji, wątpliwości budzi bezpieczeństwo gromadzonych w e-dzienniku danych.
13: Weźmy pod uwagę, że mamy 700 czy 800 tysięcy nauczycieli, czyli ilość dostępów, ale i rodzice. No to jest po prostu niesamowita sprawa i z punktu bezpieczeństwa to budzi moje poważne wątpliwości. Nie ma systemów, do których się nie można włamać.
12: Jednak zdaniem ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego w państwowych bazach dane uczniów będą dużo bezpieczniejsze niż obecnie, gdy dane przechowywane są przez zagraniczne firmy.
14: Chodzi o to, żeby państwo usługi cyfrowe realizowało w taki sposób, żeby były przyjazne i darmowe. Dla mnie to jest podstawa.
12: Wprowadzenie e-dzienników do wszystkich szkół w 2027 roku ma kosztować 200 milionów złotych. Benedykt O'Connor, TOK FM.
4: Więcej informacji na tokfm.pl. Po tropikalnej nocy nadejdzie ciąg dalszy upałów, przede wszystkim na południowym wschodzie, tam w ciągu dnia do 38 stopni, w centrum od 29 do 33, na północnym zachodzie 26, słonecznie, ale we większej części Polski możliwe miejscami opady, także gradu i miejscami burze.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
15: Po dość obiecującym spotkaniu Zełenskiego z Trumpem w ubiegłym tygodniu w Białym Domu przyszło to, co charakteryzuje niemal wszystkie relacje polityczne Donalda Trumpa, czyli zmiana. Ta zmiana nie jest jakaś spektakularna, tym razem Trump na nikogo nie nakrzyczał, nie wytarł nikim podłogi, ale powiedział po prostu, że pomysł z produkcją patriotów na Ukrainie nie jest jednak taki świetny, jak się pierwotnie wydawało. Okazuje się więc, że nie jest powiedziane, czy Ukraińcy dostaną narzędzie obrony, na które tak bardzo liczyli. Być może dostaną inne, być może jakieś wytworzą sami. To wszystko jest możliwe, tak samo jak możliwa okazała się produkcja dronów i to na masową skalę. Dronów, których już nie trzeba przemycać na terytorium Federacji Rosyjskiej, jak to miało miejsce w przypadku operacji Pajęczyna sprzed kilku lat. Te drony mają wystarczające zasilanie, by przelecieć prawie 2000 kilometrów. I to zasadniczo zmienia charakter przedsięwzięcia. Ale to jeszcze nie oznacza, że drony wystarczą w starciu z rakietami balistycznymi Federacji Rosyjskiej, których ta wystrzeliwuje w stronę Ukrainy coraz więcej. I coraz więcej z nich dociera do celu. Głównie dlatego, że zestrzeliwać ich już nie ma czym. Arsenały zachodnie po operacji w Iranie i po latach wojny w Ukrainie są w dużej mierze opróżnione. Dlatego właśnie zgoda na produkcję patriotów w Ukrainie jest tak ważna, ale wciąż niepewna. Może skończy się tak, jak w przypadku większości uzbrojenia, które nigdy na Ukrainę miało nie trafić, a ostatecznie trafiło. Miało nie być patriotów, a są. Miało nie być hajmarsów, a są. Nigdy nie miały tam latać F-16, a latają. Więc może hamletyzowanie wokół patriotów jest częścią tego rytuału. Ale to i tak nie rozwiąże całości problemu. Ukraina musi bronić swojego terytorium zarówno przed rakietami balistycznymi, jak dronami, jak inwazją piechoty. To wszystko wyczerpuje obronę skutecznie i to na tej kalkulacji opiera się logika Federacji Rosyjskiej. Sama Federacja ma problem z własną obroną i to też zmienia postać rzeczy, bo ogromne terytorium kraju jest jeszcze trudniejsze do uszczelnienia, a zasoby, choć zdecydowanie większe niż w przypadku Ukrainy, wcale nie są niewyczerpane. To też, chociaż możemy wciąż mówić o wyścigu zbrojeń i innowacji wojennej po obu stronach, to przede wszystkim po obu stronach trwa walka o to, czyja obrona załamie się jako pierwsza. Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a państwa i moim gościem jest Daniel Szeligowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
15: Specjalista od Ukrainy, o której właśnie będziemy dzisiaj mówili, a konkretnie o polityce prezydenta Zełenskiego i o różnych aspektach tej polityki. Ja bym może zaczął od, niekoniecznie od zwolnienia Michała Fedorowa, które jest niewątpliwie wydarzeniem znacznym i jeszcze do tego wrócimy w tej rozmowie, ale od wizyty w Białym Domu. Wizyty, która poprzedzała uroczystości pogrzebowe senatora Lindsey'ego Grahama. Sam fakt, że Zełenski został tam zaproszony, świadczy o czym?
16: Zmienia się trochę postrzeganie Ukrainy przez prezydenta Trumpa, ale to nie śpieszmy z hurra optymistycznymi wnioskami. To jest tak, że prezydent Trump jako bardzo pragmatyczny inwestor, ja bym w ten sposób to skomentował. Lubi zwycięzców, lubi się grzać w blasku zwycięzców, lubi się grzać w blasku tych, którzy są postrzegani jako wygrywający. I teraz to jest interesujące. Otóż wedle prezydenta Trumpa ta sytuacja na froncie i w ogóle na Ukrainie się o tyle zmienia, że to Ukraina prezentuje się, to jest ważne, prezentuje się jako ta strona wypadająca lepiej, jako potencjalny zwycięzca. Amerykanie zawsze lubią zwycięzców, lubią przybijać piątki i stać po stronie zwycięzców. To jest ważne, dlatego że wiemy, jak wygląda druga strona medalu. Pamiętamy słynne spotkanie, to pierwsze w Białym Domu i kłótnie, tak? Więc przeszliśmy daleką drogę. Ja bym to ujął w sposób następujący, że prezydent Zełenski się z czasem nauczył obsługi Trumpa, no, powiedzmy sobie, obrazowo przeczytał taki podręcznik, który mu podsunęli, no pewnie Brytyjczycy przede wszystkim. Jonathan Powell, były doradca premiera Starmera, ale na razie zostaje na swoim stanowisku. On bardzo mocno tutaj pomagał prezydentowi Zełenskiemu nawiązać kontakty z Białym Domem. To się udało. Dlaczego mówię, żeby nie śpieszyć z tymi wnioskami? No bo prezydent Trump w poniedziałek, jak wstanie lewą nogą, to powie jedno, a we wtorek, gdy wstanie prawą nogą, to powie coś zupełnie innego. I już to zresztą widzimy, bo dopiero prezydent Trump obiecał, że będzie ta kwestia udzielenia licencji Ukrainie na produkcję rakiet do systemu Patriot. No nie wiem ile, kilkanaście, kilkadziesiąt godzin później ten sam prezydent Trump mówiący, no jednak to nie tak szybko, to musimy się zastanowić, to jest trudna sprawa i w ogóle. Więc okej, te sygnały, które płyną z Białego Domu, są obiecujące. Od tych sygnałów do konkretnych decyzji po stronie amerykańskiej, ja myślę, że jest jeszcze długa droga, ale no, będzie na tym kierunku Zełenski mocno pracował.
15: Ale to jest interesujące właśnie w kontekście tego, jak Zełenski, bo trzeba powiedzieć, że tamto spotkanie w marcu 2025 roku, czy w końcówce lutego, ono zostało opisane jako upokorzenie Zełenskiego, ale gdyby przyjrzeć się uważnie, co zaszło podczas tego spotkania, podczas tej konferencji, to widać, że no nie jest to takie proste. To znaczy, że jednak arogancja ze strony prezydenta Ukrainy też była bardzo wyraźna. To znaczy, on uniemożliwiał w pewnym sensie tym partnerom amerykańskim przedstawienia pomocy dla Ukrainy jako własnego sukcesu. I teraz, z czego się bierze ten pomysł polityczny na to, żeby tak właśnie rozmawiać z partnerami? Bo mam wrażenie, że on chyba ze wszystkimi tak rozmawia.
16: Znaczy, ja w ogóle uważam, że to prezydent Zełenski sprowokował tę dyskusję w Białym Domu. Zresztą mówiłem to już wcześniej, to więc nie zmieniłem tutaj zdania. Mogę się podzielić takimi informacjami z bardzo dobrych źródeł, że doradcy prezydenta Zełenskiego mu taki sposób prowadzenia dyskusji odmawiali, on po prostu nie posłuchał. No i skończyło się tak, jak się skończyło. Były różne rady. Prezydent Zełenski miał nie przywozić na przykład materiałów graficznych do Białego Domu i nie pokazywać, nie wiem, zdjęć dzieci jeńców wojennych prezydentowi Trumpowi, bo to by mogło spowodować niekontrolowaną reakcję Trumpa. Czytaj dokładnie taką, jaką.
15: Co też się wydarzyło.
16: No tak, ale to od tego są doradcy, żeby mówić prezydentowi rzeczy, które mogą go z tego pantełyku zbijać. Prezydent Zełenski rzeczywiście tak ma i teraz trzeba do tego dwojako podejść, bo z jednej strony to właśnie to podejście świetnie działało na początku wojny. Takie pokazywanie palcem na każdego, wywieranie moralnej presji na społeczeństwo, ale musicie nam pomóc, bo my was bronimy, bo tutaj Rosja naciera, bo to jest po prostu niemalże przyczynek III wojny światowej i tak dalej, no to świetnie działało, tak? Ludzie wychodzili na ulice w różnych państwach, wywierali taką polityczną

0: nie robił, to by tej pomocy miał jeszcze mniej. Trudno jest mi to jednoznacznie ocenić. Nie? Po rezultatach śmiało dzisiaj możemy powiedzieć, że to nie jest już tak skuteczne jak w roku 2022-2023. I ja bym radził i czasem swoim ukraińskim kolegom doradzam, że ta retoryka i generalnie komunikacja ze strony ukraińskiej powinna być trochę inna. Ale to też jest tak, że prezydent Zełenski wielu tych doradców, takich trzeźwo myślących, samodzielnie myślących, już się pozbył. No i w momencie, w którym się oczywiście lider polityczny otacza takimi yes-menami, którzy przytakują, mówią, że panie prezydencie, to jest fantastyczny pomysł i to jest oczywiście wszystko pana prezydenta zasługa, no to trudno jest reagować na takie zmieniające się uwarunkowania.
1: Ale czy to jest tak, że to jest jakby jego rys psychologiczny, czy to jest tak, że to się opłaca, nie wiem, on ma badania opinii publicznej ukraińskiej i widzi, że to chwyta? Co tutaj może działać?
0: O, to i jedno, i drugie, bo nawet jeżeli popatrzymy na te kłótnie w Białym Domu, no to jest wymiar taki międzynarodowy i wymiar wewnętrzny. No i ten wymiar międzynarodowy, moim zdaniem, to była no, jednoznaczna klapa. Znaczy, widzieliśmy reakcję na przykład ambasador Markarowej w Białym Domu. No, tak, załamanie po prostu. Tak? Tak. Później widzieliśmy, z jakimi minami ukraińska delegacja wychodziła z Białego Domu. Wiem, że jeszcze w trakcie tego lotu przez Atlantyk do Wielkiej Brytanii Zełenski już się konsultował, w jaki sposób to wszystko naprawić. Później zresztą partnerzy mu mówili. Przypominam, że to samo powiedział wtedy jeszcze wydaje mi się prezydent Duda, gdzieś to w mediach społecznościowych napisał, że no, Wołodymyr to super, ale to trzeba załagodzić z Donaldem Trumpem. To nie tak. No ale jest jeszcze wymiar wewnętrzny. Znaczy jest taki efekt solidarności. On się czasem nazywa w naukach politologicznych efektem jednoczenia się wokół flagi. Innymi słowy, naszego biją, więc go no popieramy. Tak. No i on zadziałał bardzo mocno wtedy w przypadku prezydenta Zełenskiego. Notowania pokazały ten efekt solidarności i wzrost poparcia w kraju. I uwaga, ten sam efekt wystąpił niedawno, gdy prezydent Zełenski poszedł na noże z Polską. To widzieliśmy to, znaczy widzieliśmy to w jego reakcji, ale te notowania wewnętrzne, które też, to przecież no, bądźmy poważni, nie tylko polski rząd, nie wiem, niemiecki, amerykański zleca zamknięte badania opinii publicznej regularnie, ukraińskie władze też to robią. Więc efekt był taki, że poparcie dla prezydenta Zełenskiego skoczyło 8 punktów procentowych, no, niemalże z dnia na dzień, po tej kłótni z Polską. Tak? Więc tak, wewnętrznie to się opłaca.
1: Jeżeli to się opłaca i to się podoba, to dlaczego wokół, tu z kolei jakby troszeczkę inny aspekt tej polityki Zełenskiego, czyli te kwestie personalne, to, że on ma być solistą, to, że się pozbywa, tak się mu się zarzuca, że się pozbywa potencjalnych rywali. Michajło Fiodorow, dlaczego taki ruch w momencie, kiedy właśnie ta dymisja no, ludzi jednak rozjuszyła?
0: Cóż, no po pierwsze każdy się myli, a zwłaszcza jeżeli się usunie tych doradców, którzy by mogli jakiś pomysł skomentować albo go skorygować, no to tych błędów jest więcej. To nie jest pierwszy błąd. Uważam, że pierwszy duży błąd to było zamachnięcie się na instytucje antykorupcyjne.
1: No tak, no, rok
0: faktycznie
1: temu.
0: Rok temu, latem ubiegłego roku też przecież duże protesty społeczne. Moim zdaniem nawet tamte miały większe reperkusje polityczne niż teraz sprawa z Fiodorowem. No ale to wtedy był błąd. Uważam, że z Polską też był błąd. On się skończył jak skończył, ale to nie było zaplanowane. I tutaj z ministrem Fiodorowem też jest błąd. Więc te błędy prezydent Zełenski, no znów Biały Dom, tak? Popełnia. Zdarzają się. Natomiast co do samego Fiodorowa, no to jest oczywiście cała masa czynników, która za tym stoi. Młody minister przychodzi do Ministerstwa Obrony, na którym wisi największa część budżetu dzisiaj ukraińskiego. Są zakupy broni, no generalnie budżet obronny, tak? No, dziesiątki miliardów dolarów. No i zaczyna naruszać układ, który tam zostaje. Więc różni producenci krajowi broni, różne zamówienia publiczne, kto komu, po jakiej marży i tak dalej, to się oczywiście nie podoba, tak? Więc tu sobie minister Fiodorow robi wrogów. Druga kwestia, którą się zajmuje, to jest reforma armii, mobilizacja, bardzo kwestia delikatna i wrażliwa też politycznie, więc tutaj też sobie robi wrogów. Zdradza jakieś ambicje polityczne. Dzisiaj widzimy, że jest całkiem świetnym na przykład oratorem i organizatorem, więc to się prezydentowi Zełenskiemu też nie podoba. To kolejny czynnik, który jakby do tego wszystkiego dokładamy. No jeszcze jeden, on jest mało w Polsce, myślę, taki znany. Znaczy wtedy, gdy instytucje antykorupcyjne się wzięły z Andrija Jermaka, czyli poprzedniego szefa administracji prezydenckiej, no to minister Fiodorow, wtedy jeszcze nie był ministrem, ale później nim został, był takim pośrednikiem, czy też, nie wiem, no kimś, kto mediował między obozem prezydenta a tymi instytucjami antykorupcyjnymi. Nie do

0: powiedziane, nieformalne porozumienie było takie, że Andrija Jermaka odsuniemy w cień i to się stało, no ale przeciwko niemu nie pojawiły się żadne zarzuty korupcyjne. Te zarzuty korupcyjne się pojawiły, każdy uważa, że ta druga strona naruszyła tę umowę, tym niemniej prezydent Zełenski ma jeszcze jeden zarzut wobec ministra Fedorowa, rząd był tym mediatorem, no a porozumienie nie zostało dotrzymane. Więc jakby cały zbiór różnych czynników, które niestety, powiem niestety, bo uważam, że to jest błąd prezydenta Zełenskiego, przeważyły szale w tym kierunku, że się go z Ministerstwa Obrony pozbyto, ale to jest problem, to jest teraz ból głowy dla prezydenta Zełenskiego. Proszę zwrócić uwagę, że to jest pierwszy z całej najbliższej ekipy Zełenskiego, pierwsza osoba, z którą prezydent Zełenski się nie pokłócił na odchodne. Wręcz przeciwnie, bardzo delikatnie działa, ma świadomość tego, że to jest w tym momencie już bardzo poważny gracz polityczny, a w zasadzie to prezydent Zełenski sam z niego zrobił tego gracza politycznego, że stoi za nim duża część ulicy, że stoi za nim też duża część środowiska wojskowych, więc tutaj bardzo delikatnie musi grać.
1: A z czego wzięła się ta popularność Fedorowa? Bo oczywiście on niby jest tym ojcem sukcesu DIA, tego systemu ukraińskiego, i wtedy właściwie po raz pierwszy zobaczyliśmy jego zdjęcia w prasie, ale czy to jest tak, że on się stał jakąś, nie wiem, supergwiazdą polityki ukraińskiej, tak na zasadzie celebryty rządowego? Jak to właściwie jest? Z czego się wzięły te protesty?
0: Ja myślę, że to jest kwestia percepcji. To jest tak jak z generałem Załużnym. I to jest w ogóle tak jak kiedyś z Zełenskim, zanim został prezydentem Zełenskim. Znaczy mówiliśmy o wyobrażeniu Wołodymyra Zełenskiego. Jego tak naprawdę w pewnym momencie koniec roku 18, początek 19, czyli te poprzednie wybory prezydenckie, które Zełenski wygrał, w pewnym momencie go w ogóle odsunięto na bok, schowano, bo on zaczął popełniać błąd za błędem w tej kampanii wyborczej. I tak naprawdę prezydent Zełenski istniał jako takie społeczne wyobrażenie z tego słynnego serialu Sługa Narodu.
1: Tak.
0: I każdy sobie przypisywał prezydentowi Zełenskiemu jakieś cechy, które chciał w nim zobaczyć. Podobnie jest w tym momencie z generałem Załużnym, którego już od dobrej chwili nie ma w kraju. Jest ambasadorem w Londynie, ale on ma ciągle wysokie poparcie. No, nie dlatego, że coś robi. Wręcz przeciwnie, nic nie robi w polityce krajowej, poza tym, że od czasu do czasu da jakiś wywiad. Tylko to jest wyobrażenie generała Załużnego. Ludzie mu przypisują pewne cechy. Tak? Ktoś jakby pozytywny, ktoś negatywny. Z Fedorowem jest podobnie. Tak? Znaczy Fedorow utożsamia taką walkę młodego pokolenia wykształconego na Zachodzie, liberalnego, z tym całym postsowieckim establishmentem, że tutaj jest zupełnie nowy sposób myślenia. W centrum wojny stoi człowiek, a w tym sowieckim stylu myślenia, upraszczam, ale to jest coś w tym, że w tym sowieckim stylu myślenia, oczywiście wojskowym, to człowiek jest najmniej ważny w tym całym łańcuchu dowodzenia. Nie można go rzucać tak jak Rosjanie, jak mięso armatnie gdzieś tam na froncie. Więc są dwie percepcje jakby zupełnie nowej Ukrainy, o którą walczymy teraz, zwłaszcza ci młodzi liberalni, no i ten postsowiecki establishment, to co całe lata chcieliśmy się tego wszystkiego pozbyć. No i wyrzucenie ministra Fedorowa przez prezydenta Zełenskiego jakby jeszcze bardziej pokazuje, że ta walka rzeczywiście trwa.
1: Ale czy to by oznaczało, że ten człowiek, który jest w centrum tego nowego sposobu myślenia, że to jest właśnie ta koncepcja, którą tak Fedorow teraz sprzedaje, czyli to taka próba robotyzacji armii po to właśnie, żeby ograniczyć te straty w tak zwanej sile żywej na froncie, czy to jest to?
0: No między innymi, ale to jest jeden z jakby elementów, te takie szersze układanki, no bo czym zasłynął przede wszystkim minister Fedorow jako minister cyfryzacji? Tak, no, ten słynny, to prezydent Zełenski używał zawsze takiego sformułowania, że państwo w smartfonie, że teraz będziemy mieli wszystko w smartfonie, tak? No dobrze, ale to wszystko robił minister Fedorow. To on jest jakby symbolem tego. Więc złamał jakiś schemat, pokazał, że się da, dał nadzieję. No, nadzieje bywają złudne w polityce i tym sobie pewnie też podpadł prezydentowi Zełenskiemu, ale ludziom się to podoba, tak? Że to jest coś nowego, tego chcemy tej zmiany. To zapotrzebowanie na zmianę na Ukrainie jest ogromne. Wszystkie sondaże pokazują, tego się też prezydent Zełenski, myślę, może obawiać. Sondaże wyraźnie pokazują, że po wojnie chcemy dogłębnego oczyszczenia sceny politycznej. Nie? Po wojnie jest tutaj ważne, bo to jest jakiś trik. Tak. Bo co, jeżeli w trakcie wojny jeszcze zrobimy wybory, to powiedzmy jakiś tam wytryk dla Zełenskiego. Ale generalnie jest zapotrzebowanie społeczne bardzo mocne na zmianę. No i on i minister Fedorow, no już nie minister Michał Fedorow, w tym momencie te zmiany uosabia. No, tu jest bardzo wiele percepcji. Zobaczmy, czy to się utrzyma, bo my nie wiemy. Mamy, powiedzmy, sondaże sprzed kilku dni. Ten pierwszy strzał no oczywiście jest momentum, ludzie wychodzą na ulicę, no to jest taka nie inna atmosfera społeczna, ale zobaczmy, nie wiem, za miesiąc, za dwa miesiące, czy to poparcie się będzie utrzymywało dla niego.
1: Ale to jest też o tyle ciekawe, że właściwie Fedorow w momencie, kiedy dostał dymisję, niemal natychmiast to było przedmiotem rozmaitych analiz i z takich dość sążnistych artykułów w tej prasie globalnej. Rzadko kiedy te decyzje krajowe mają aż taki oddźwięk. To jest interesujące, że to się tak mocno od razu przełożyło na, no może nie skandal, ale na jakiś temat dla społeczności międzynarodowej.
0: Znaczy, no to się musi przekładać, ale dymisja Załużnego też wywoła dużo dyskusji, bo no, nie zapominajmy, że to jest jednak kraj w stanie wojny.
1: No, jeżeli, właśnie, tak? Bo to jest ta różnica. Znaczy Załużny był szefem armii, więc to na pewno. A to był po prostu urzędnik w Ministerstwie Obrony.
0: No nie, no to aż tak bym go nie sprowadzał nisko. Znaczy to jednak minister obrony, który znów, jak mówiłem, odpowiada za ogromną część ukraińskiego budżetu, za wszystkie zamówienia publiczne, miał robić reformę armii, miał robić reformę mobilizacji. No to nie sprowadziłbym go absolutnie do podrzędnego, czy nawet do szeregowego urzędnika. To był jeden z czołowych generalnie jedna z osób z najbliższego kręgu władzy prezydenta Zełenskiego i co istotne, to była jedyna osoba, która stała razem z prezydentem Zełenskim od samego początku, od 2019 roku. Jedyny członek rządu zmieniał stanowisko, ale zawsze był w rządzie od 2019 roku.
1: Co się z nim teraz dzieje? Co się w ogóle teraz dzieje wokół tej sprawy?
0: No to się trochę rozlewa w protest polityczny, już czysto polityczny. Nazwiska to jedno, ale to wychodzi poza nazwiska, tak? To jest już protest troszeczkę przeciwko establishmentowi znów i przeciwko prezydentowi Zełenskiemu, przeciwko takiemu, a nie innemu sposobowi prowadzenia wojny, myślę, i zarządzania państwem, tak? Centralizacja, to ten sowiecki sposób też myślenia trochę. Ja go celowo używam, bo to, no wiadomo, że to nie są wszyscy dowódcy sowieccy, tak? Ale generalnie duża część z nich rzeczywiście, na przykład generał Syrski, który, no oczywiście stracił stanowisko, no ale on był przecież wykształcony na takich, a nie innych uniwersytetach wojskowych, no sowieckich. I mu przypisywano takie, a nie inne przymioty, czy sposób zarządzania. Więc on z tym się oczywiście to środowisko na Ukrainie utożsamia. Natomiast robi się to problematyczne dla wszystkich stron. Taka niekomfortowa sytuacja, bo dla ministra Fedorowa moim zdaniem jest jasne, że do ministerstwa nie wróci, ale moim zdaniem też jest jasne, że on celowo nie chce sobie zaogniać stosunków z prezydentem Zełenskim. Robi to moim zdaniem celowo nie dlatego, że się panowie w wielce pokojowych jakby nastrojach rozeszli, ale myślę, że Fedorow sam rozumie, że jeżeli ma ambicje polityczne, to nie może dać pretekstu Zełenskiemu w tym momencie do uderzenia. Więc cały czas gdzieś tam niby jestem członkiem ekipy, no dobrze, będę na boku, ale... Tak? No i teraz ci ludzie protestują za kogo? Czy przeciw komu? Czy jakby Syrskiego już nie ma? Jest już nowy minister obrony i Fedorow tam nie wróci. Jest jasne, że raczej żadnego innego stanowiska też nie dostanie, więc jakby cała konstelacja już się poskładała na nowo, ale ludzie ciągle są na ulicach. I to jest niekomfortowe i dla Fedorowa, który nie chce do tych ludzi wyjść, bo nie chce się kojarzyć z protestem politycznym. No jest to oczywiście niekomfortowe dla Zełenskiego, bo ma protesty na ulicy, nie wiadomo, co z tym zrobić. No jest to trochę niekomfortowe dla tych, którzy ten protest zaczęli, bo żaden z tych postulatów oprócz pozbycia się Syrskiego nie został spełniony. Ale wszyscy już zrobili krok do przodu. Więc to jest trochę taki polityczny pad w tym momencie.
1: Ale dalej trwają protesty?
0: Dalej trwają protesty.
1: A duże są?
0: No, z dnia na dzień mogą się zmieniać, tak? W weekend widziałem, w weekendy bywają stosunkowo duże. Przyjmijmy, że to jest ciągle stan wojenny, tak?
1: A czy to jest prawda, że Fedorow, bo słyszałem tak, może to jest hearsay tak zwany, czy jakieś pogłoski, że Fedorow miał świetne kontakty z tak zwaną Fundacją Renesans, czyli z Sorosem. Ja oczywiście wiem, że jak się mówi, ktoś ma świetne kontakty z Sorosem, to w tej części Europy to funkcjonuje już w zasadzie jako pewnego rodzaju dowcip, czyli taka konstrukcja, która ma uzasadniać, nie wiem, jakieś szalone wpływy i dostęp do wielkiej kasy, ale coś w tym może być, to znaczy to bardzo często są wpływy i to bardzo często jest wsparcie finansowe. Czy to jest, to się jakoś tutaj potwierdza?
0: Znaczy Fedorow generalnie ma bliskie kontakty, jest myślę politycznie utożsamiany. Ja bym nawet nie powiedział, że to tak na 100% jest, ale sam fakt, że jest utożsamiany, to jest już argument polityczny. z środowiskiem liberalnym na Ukrainie. Generalnie ta łatka Sorosza i tak dalej, to ona na Ukrainie też bardzo mocno funkcjonuje. To tak się trochę przekleiło nawet z Węgier, bym powiedział paradoksalnie. I jest takie słowo Sorsjata na Ukrainie, czyli jakby no, takie dzieci Sorosza, tak? No, określenie oczywiście no, pejoratywne na to środowisko liberalne, działaczy społecznych, jakichś aktywistów, działaczy antykorupcyjnych i tak dalej.
1: A co to znaczy w rzeczywistości ukraińskiej? Że kim oni są? Że to są jakieś takie agenci bananowe dzieciaki?
0: Nie, agenci wpływu zagranicznego, jakieś tam pionki no, Departamentu Stanu i CIA, które tutaj chcą dokonać zamachu stanu na Ukrainie. Ale to jakby trzeba...
1: Ale rozumiem, że to jest to, co sprawia, że Zełenski może uchodzić za tego, który broni naszych, tak?
0: No, ale on uchodzi za tego, który broni naszych. Jest generalnie taki trend, który na Ukrainie narasta, ja go nazywam populistycznym suwerenizmem. I to jest takie wykrzywione troszeczkę niemalże w krzywym zwierciadle to tak wygląda, próba obrony kraju przed jakimiś tam zagranicznymi wpływami, tymi rosyjskimi i Bruksela, no teraz Polacy jeszcze do tego wszystkiego, tak. To trochę się wyzłośliwiam, ale mam powód, żeby to robić. To są dwa elementy tego. Jeden element jest znów element percepcji, a mianowicie prezydent Zełenski uważa, że rzeczywiście po 2014 roku i też po wybuchu wojny partnerzy zagraniczni no, za mocno się rozpychają na tej Ukrainie. Tak? Mhm. Okej, to jest argument, który możemy przyjąć. To już nie chodzi o to, czy się podoba, czy nie podoba. Jest jakiś argument, bo za dostawami broni, za pomocą finansową, za każdym jakby takim instrumentem pomocy Ukrainie idzie wpływ. Oczywiście, że tak. No, wiemy, że pomoc finansowa na przykład jest obwarowana bardzo tutaj konkretnymi wskaźnikami gospodarczymi czy reformami. Reformy są, no to pomoc finansowa idzie dalej. Reform nie ma, no to wstrzymujemy. Tak? Instytucje antykorupcyjne też bardzo wielu w establishmencie ukraińskim uważa, że to jest właśnie taki instrument wpływania na politykę wewnętrzną, że to w ten sposób się robi jakieś przewroty, właśnie kogoś się tam wrzuca w centrum władzy albo się go zbija z pantełyką i tak dalej. To trochę jest oczywiście wykrzywione, ale wielu w to wierzy. No i teraz jest drugi element tego, to są ci, którzy doskonale wiedzą, że to jest jakaś bójda na resorach, ale to bardzo instrumentalnie wykorzystują dla samych siebie. Czyli na przykład taki stary establishment oligarchiczny, który mocno stracił po 2022 roku, po wybuchu wojny, ale w ten sposób sobie odbudowuje swoje wpływy. W jaki sposób to działa? Na przykład mamy inwestora jakiegoś zagranicznego, czy jakiegoś partnera dużego, nie wiem, duży międzynarodowy bank, który by chciał kupić jakieś aktywa na Ukrainie, tak? No to się robi taką nagonkę, że tutaj proszę, oni nam przychodzą i oni nam tu będą dyktować, co my mamy robić, no to my się będziemy bronić, nie pozwolimy na to i tak dalej. No to się inwestora przygoni i kupi jakiś oligarcha ten bank za połowę taniej.
1: Kim w tym wszystkim jest Zełenski?
0: No to jest bardzo niejednoznaczna postać, bo znajdziemy wiele przykładów jego bohaterskiego działania, bardzo, bardzo mądrego też politycznie. On się już zapisał w historii Ukrainy i to się zapisał złotymi zgłoskami w pierwszych dniach wojny, ale z drugiej strony ma też tendencję do tego, żeby to wszystko rozmieniać na drobne i to po prostu masowo. Prezydent Zełenski, gdy przyszedł do władzy, dał też bardzo wiele nadziei. 19 rok, tak? To jest całkowite przeoranie sceny politycznej, na prawie 60-70% nowych deputowanych, więc wchodzimy, zmieniamy zupełnie system zarządzania. Centralizowany, jak każdy inny, ale okej, ale to jest prezydent Zełenski, który próbuje coś zrobić. Z naruszeniem prawa, tu nielegalnie, tam nielegalnie, bo tak to było wszystko robione, ale próbował to zmieniać. Jego notowania bardzo mocno spadały przed wojną, więc 21 rok, końcówka, to było bardzo mocno widać, że to jest schyłkowy prezydent Zełenski. Zaczyna się wojna, mamy powiedzmy Zełenskiego 2.0, tak? Zupełnie nowa postać odnajduje się w tym wszystkim fantastycznie. I teraz znów to samo. Znaczy masa błędów, masa niepotrzebnych decyzji, centralizacja władzy, coraz mocniej kierowanie się logiką polityki wewnętrznej zamiast jakby, no, mieć ten strategiczny pogląd na przyszłość państwa i wojnę. Więc tutaj każdy sobie coś znajdzie, żeby albo mu zarzucić coś, albo wręcz przeciwnie pokazać, że to jest lider polityczny, który trzyma to wszystko jakoś tam silną ręką. Trudno jest, znaczy bardzo trudno będzie prezydenta Zełenskiego jednoznacznie ocenić, ktoś to będzie pisał jego biografię, to będzie miał nie lada wyzwanie. To, co nas interesuje, bo nas interesuje jedna rzecz. No, jeżeli to jest egzystencjalna wojna, a jest, no to być może trzeba się na tym przede wszystkim skupić, a trochę mniej mieć tego baczenia na politykę wewnętrzną. To jest mój główny zarzut do prezydenta Zełenskiego, że rzeczywiście, no nie, przecież to nie będzie wielki sekret, jak ja to powiem. No, często słyszymy od naszych partnerów ukraińskich, że ale bo jest wojna, to my nie mamy czasu na to mm-hmm. i na coś tam jeszcze, tak? A potem się okazuje, że ukraińskie władze mają czas na to, żeby wieczorem dzwonić do jednego i drugiego polskiego ministra, bo tutaj się jeden z drugim upili na lotnisku koledzy, no usyka ich, nie chcą wpuścić do samolotu, tak? No to na to jest czas, a nie ma czasu na jakieś tam inne rzeczy, które trzeba sobie, i to nie mówię ja, Szeligowski, teraz zacytuję Budanowa sprzed kilku dni, który powiedział, żebyśmy mieli zwycięstwo Ukrainy, to musimy mieć partnerów i musimy o to wsparcie partnerów zabiegać. O to trzeba zabiegać przede wszystkim.
1: Ale czy to jest dalej wojna egzystencjalna? Czy może to już jest wojna o, nie wiem, znaczenie polityczne, o porządek po wojnie? Czy ona jest dalej w tej fazie takiej, gdzie wszystko jest na stole, wszystkie pytania są otwarte?
0: Ja uważam, że niewiele się zamknęło pytań od tamtego czasu. Tak, stoję na stanowisku, że Ukraina broni swoją suwerenność. Nie wiem tylko w jakim kształcie, jakim kosztem. Ale to nie jest wcale aż tak drugorzędne pytanie. No, zazwyczaj tak mówię, że jest drugorzędne, no, ale powiedzmy, że w tym przypadku zbyt duży koszt narzucony Ukrainie jednak będzie mocno rzutował na przyszłość tego kraju. Znaczy sytuacja demograficzna jest katastrofalna przecież.
1: To prawda, to absolutnie.
0: Jeżeli Rosja będzie w stanie bardzo mocno zniszczyć system energetyczny, infrastrukturę krytyczną w trakcie następnych pół roku i zimy, trudno powiedzieć, jaka będzie kondycja państwa ukraińskiego wiosną kolejnego roku. Więc generalnie jakby suwerenność suwerennością, ale żeby się nie okazało, że to będzie suwerenność nominalna tylko na papierze. A generalnie kraj będzie tak wyniszczony, że o przyszłości tutaj będzie można zapomnieć. Jakieś dzikie pola będziemy mieli za granicą. Więc to jest jednak na stole wszystko jeszcze. Ja bym tutaj nie przekreślał tego, że wynik jest rozstrzygnięty.
1: A gdybyśmy spojrzeli na to, co dzieje się teraz, jeśli chodzi o te działania frontowe, a choć nie tylko, bo front można rozumieć oczywiście fizycznie, ale to jako tą linię, ale myślę, że nie tylko tak trzeba na to patrzeć. Podobno w tej chwili to nie jest oczywiście rzecz nowa, ale wydaje mi się, że ona jest ciekawa w kontekście tego kryzysu paliwowego w Rosji. Ponoć Rosja zaczęła atakować stacje benzynowe na Ukrainie.
0: Tak, dokładnie. Przede wszystkim na tym odcinku północno-wschodnim. To prawda.
1: Do czego to się ma, że tak powiem, przydać?
0: No, po pierwsze, że to też wpływa na lokalną gospodarkę. Po drugie, że wpływa też na zdolność do prowadzenia działań zbrojnych, bo jednak ten sprzęt na czymś musi jeździć i latać. No. To jest coś więcej niż tylko po prostu stacje benzynowe, bo to jest bardzo duży kraj. Więc to są jako punkty przesiadkowe. To jakby stacje benzynowe już w tym momencie, zwłaszcza gdzieś tam daleko na wschodzie, to pełnią już, no, powiedzmy, rolę społeczno-kulturową niemal.
1: Taka baza logistyczna.
0: W pewnym sensie tak, no, ale oczywiście chodzi o uderzenie w to zaplecze ukraińskie. Więc żeby spowodować również problemy z dostawą paliwa w tej części. Znaczy, to, co robi Rosja w tym momencie, to konsekwentnie wyniszcza ukraińskie zaplecze i vice versa, bo Ukraina oczywiście robi to samo, tak? Więc wyniszczamy sobie nawzajem zaplecze logistyczne i kto pierwszy wymięknie. Problem zazwyczaj jest taki, że wymięka ten słabszy, a nie tanie ten silniejszy, więc tutaj trzeba było jakąś asymetrię zastosować, więc to fajnie wygląda na razie w mediach społecznościowych, fajnie to wygląda na tych wszystkich filmikach, zdjęciach, no rozumiem, po co to jest, bo trzeba jednak ciągle apelować do tej opinii publicznej i pokazywać, że jest się w walce, to Dawid, Goliat i tak dalej, ale generalnie niestety problem jest, to znaczy nawet gdybyśmy wszystkie rakiety Patriot, które dzisiaj zjeżdżają z linii produkcyjnej, wysłali na Ukrainę, no to będzie ich za mało, żeby zbijać balistykę. To się nie da za długo powojować. Na razie można, ale za długo się takim podejściem nie da działać, więc albo partnerzy pomogą Ukrainie atakować po prostu miejsca, z których te rosyjskie rakiety są wystrzeliwane, no albo będzie problem, to tak powiem bardzo oględnie.
1: Co się wydarzyło z produkcją ukraińskich dronów, że Ukraina zaczęła odnotowywać takie poważne sukcesy w tym roku? I kiedy te decyzje zostały podjęte? Ja tak trochę pytam w kontekście Fedorowa, któremu łatwo jest to przypisać, bo za jego kadencji to się zaczęło jakby materializować, te sukcesy i te straty po stronie rosyjskiej zaczęły rosnąć. Ale kiedy te decyzje kluczowe dotyczące inwestycji właśnie w ten przemysł dronowy ukraiński zostały podjęte?
0: Znaczy, Ukraińcy weszli mocno w przemysł dronowy, no, w pierwszych miesiącach wojny. To musiało zacząć pracować. Znaczy, metodą prób i błędów po prostu. Tak. W pierwszych miesiącach też nie były tak mocno wykorzystywane ukraińskie drony, bo bardzo dużo było takich dużych, ciężkich dronów, które za granicę przecież partnerzy. Pamiętamy Bayraktary przecież.
1: Tak.
0: Dopiero z czasem, gdy te wszystkie duże zachodnie platformy się okazało, że już nie przystoją do pola walki, to jakby ten ukraiński ekosystem zaczął się wybijać na pierwszy plan. Więc decyzje były podejmowane dawno, ale to nie tylko kwestia tutaj tych technikaliów. Bardzo istotna kwestia jest danych wywiadowczych amerykańskich. Znaczy, bez tego to by tak nie latało sobie fajnie.
1: A one nie były dostępne od samego początku wojny?
0: Być może się tutaj pomylę, to mnie któryś z wojskowych później poprawi, ale nie, wydaje mi się, że nie mogli korzystać, nie na całym terytorium mogli korzystać Ukraińcy z danych wywiadowczych amerykańskich. Do dzisiaj zresztą jest. Po co prezydent...
1: Czyli pytanie o zakresy tych danych.
0: O to mi chodzi, tak, że on był stopniowo rozszerzany. No właśnie, to pan redaktor to lepiej ujął. Po co pojechał teraz prezydent Zełenski między innymi do Waszyngtonu? Prosić Ilona Muska. Elon Musk się ostatecznie nie spotkał z prezydentem Zełenskim, bo miał bardzo dobre kontakty z Fedorowem, a Fedorowa już nie ma. Nie zwalnia się ludzi, którzy mają świetne kontakty, między innymi. Będzie musiał jakoś to prezydent Zełenski załatwić. Niemniej prosi Ilona Muska o to, żeby mógł korzystać ze Starlinków nad terytorium Rosji. Tak? Czy żeby mógł po prostu naprowadzać te wszystkie rakiety i drony na rosyjskie obiekty. Więc te dane wywiadowcze są istotne i powiedzmy, że ten zakres z czasem był rozszerzany, tak? Więc powiedzmy hardware, czyli sprzęt to jedno, ale oprogramowanie i te dane wywiadowcze, to bez tego to by tak nie działało.
1: A kiedy to się zaczęło jakby zmieniać? To znaczy, kiedy podejście Amerykanów odnośnie rażenia celów w głębi Rosji zaczęło się zmieniać? Co my o tym wiemy?
0: No, myślę, że tak dokładnie to nie wiemy, bo nie są anonsowane takie decyzje. Myślę, że to pewnie gdzieś przełom, to będzie moja hipoteza, nie wiem, myślę, że to będzie gdzieś przełom 23-24 roku, bo jednak mieliśmy ten moment, w którym Amerykanie się bardzo mocno zawahali i to był ten moment, w którym Ukraińcy zaplanowali kontrofensywę na lato-jesień 23 roku, no i powiedzmy zaczęła się ta kolejna duża dyskusja o tym, czy Rosjanie użyją taktycznej broni jądrowej na Ukrainie, gdyby się ta ukraińska kontrofensywa powiodła. No, ona się ostatecznie nie powiodła,
1: tak
0: ale mamy takie różne przecieki, gdzieś tam w prasie się też pojawiają artykuły, szersze opracowania o tym, jakie deliberacje były w Waszyngtonie, jakie były obawy przed tym, czy Rosja może się odwołać do zastosowania broni jądrowej na Ukrainie, czy nie. No i to była bardzo taka zachowawcza polityka Stanów Zjednoczonych. Ja myślę, że potem to się zaczęło zmieniać, jak front utknął i się okazało, że to rzeczywiście coraz mocniej jest wojna pozycyjna, która wyniszcza ukraińskie zaplecze. No i coraz mocniej oczywiście dochodzono do przeświadczenia, że jeżeli ta wojna tak ma wyglądać, no to zaplecze jest bardziej kruche po stronie ukraińskiej, więc czymś to trzeba zrekompensować. Tak? No ale później jakby my stopniowo przełamywaliśmy też te różne bariery. Pierwsze dni, miesiące wojny, przecież to ja przypominam, partnerzy zachodni namówili, no nie można wysyłać samolotów, nie można wysyłać czołgów, ciężkiej artylerii
1: i tak dalej. Tak, prawda? No. Czego nie poślemy i następna rozmowa o tym, co jednak poślemy. I takie mało, w którymś momencie można było nabrać takiego poczucia, że jeżeli zaczyna się dyskusja o czymś, co ma nie trafić na Ukrainę, to
0: za chwilę
1: tam trafi.
0: Tak. No, tylko, że to była widoczna część dyskusji. To mniej więcej jesteśmy w stanie prześledzić po wypowiedziach polityków, artykułach w mediach. Natomiast takie bardzo delikatne kwestie, jak właśnie dane wywiadowcze, być może jakaś pomoc w naprowadzaniu i tak dalej, no to raczej tego nie znajdziemy w
1: mediach. Ale ja rozumiem, że jakiś przełom niedawno, jakieś pół roku temu musiał być, prawda? Jeżeli to się teraz dzieje i tak materializuje skutecznie, jeżeli Ukraina się stała taka skuteczna w tych atakach.
0: No to, ale to, co się stało pół roku temu, mniej więcej, to my wiemy. No to jest ta słynna dyskusja, która się najpierw wywiązała na Twitterze, a potem się przeniosła do realnej polityki, a mianowicie gdy się okazało, że Rosjanie bardzo mocno korzystają ze Starlinków, bo można je kupić na wolnym rynku i zaprogramować też dla siebie. No i minister Fedorow się zwrócił do Ilona Muska z prośbą o to, żeby Rosjanom ten Starlink wyłączyć. No i rzeczywiście to troszeczkę wprowadziło popłoch w rosyjskich szeregach i bardzo mocno Ukrainie pomogło. Okej, Rosja jakoś tam sobie w tym momencie, jak rozumiem, buduje konstelację własnych satelitów, trochę jeszcze nielegalnie te Starlinki pozyskuje, no ale to nie jest jakby taka skala, jaka była wcześniej. Więc to jest dla Ukrainy bardzo mocne, jakby mocna pomoc amerykańska.
1: Czyli to właściwie były przewagi technologiczne, które udało się w którymś momencie pozyskać.
0: No to zdecydowanie tak. To jakby trudno jest Ukrainie walczyć czymś, co nie jest przewagą technologiczną, bo znaczy nie, rzucać więcej ludzi.
1: To jasne, natomiast chodzi mi po prostu o to, że no to były takie kwestie od udrożnienia pewnych, jeśli dobrze rozumiem pana intencje, takich dostępów do konkretnych zasobów danych czy sieci informacyjnych.
0: No tak, ale bo na przykład dostęp do jakiegoś konkretnego oprogramowania, które to wszystko agreguje i pomaga właśnie naprowadzać na cele, to jakby nie ma żadnej Wunderwaffe, ani Rosjanie nie mają, ani Ukraińcy nie mają, więc to takimi małymi bitewkami technologicznymi. To jest mniej więcej to, co generał Załużny cały czas powtarza.
1: A czy my coś wiemy, bo fascynuje mnie przypadek tych ukraińskich dronów, jak chyba wielu, którzy obserwują tę wojnę. Przecież pamiętamy, jak była zorganizowana, czy wiemy, bo Ukraińcy to opowiedzieli, jak była zorganizowana ta słynna operacja Spider's Web, prawda? Czyli drony, które atakowały lotniska wojskowe na terytorium Rosji. I wiadomo było, że one musiały być fizycznie najpierw przewiezione na terytorium Federacji Rosyjskiej, żeby stamtąd je można było uruchomić. Jeżeli teraz słyszymy o tym, że Ukraina razi cele oddalone od granic Ukrainy o 1400 kilometrów, to znaczy, że te drony tam przelatują taki kawał drogi, że to już jest tak nowa i tak rozwinięta technologia?
0: Czy w tym momencie już tak? Ale to jest kwestia jakby, co my rozumiemy pod pojęciem technologia, bo to generalnie się sprowadza do tego, żeby napęd, silnik pozwolił po prostu tak daleko polecieć. Tak? Ale to też, no to nie wszystko z tym, jakby to, co my widzimy, to niekoniecznie jest technologia przełomowa. Powiedzmy, że to jest krok po kroku dopracowywanie bardzo często z różnych nawet starych części przeprogramowane na zupełnie nowy system. No
1: ale
0: na Ukrainie
1: chodzi...
0: nawet to są To ma takie, bo te cuda, powiedzmy, Firepointa, które widzimy, które tak daleko latają, niby to rakiety balistyczne, to jest jakaś śmieszna klasyfikacja na Ukrainie, bo niby nie to balistyka, nie to dron. To nie jest balistyka, bo by podlegało pod krajowe regulacje, więc to by było jeszcze trudniej robić, co paradoksalnie pokazuje, że nie tylko my mamy biurokratyczne procedury, ale Ukraina też. No to jest ze starych silników z odzysku przecież, więc z wielu komponentów, oczywiście między innymi też chińskich. Więc składanka, która po prostu działa, ale działa, tak? Więc to jest konsekwentnie rozwijane, wchodzi do tego zagraniczny kapitał, amerykański, niemiecki, francuski, skandynawski, no i to jest udoskonalane. I coraz dalej rzeczywiście to lata i coraz lepiej to działa, ale krok po kroku.
1: Kiedy te linie produkcyjne ze wsparciem zachodnim tak ruszyły pełną parą?
0: No, trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie, nie wiem. Nie sądzę, żeby ktokolwiek się takimi informacjami tutaj publicznie dzielił.
1: Nie, bo to jest po prostu tyle ciekawe, że do któregoś momentu słyszeliśmy o tym, jak Ukraina ma potężne problemy właściwie, no nie tylko w wojnie obronnej, ale też jakby w takiej odpowiedzi na rosyjskie ataki, po czym to się nagle odblokowało. I to z naszego punktu widzenia wygląda na nagle. Dlatego mnie to ciekawi, jakby co się wydarzyło, że Ukraina jest w stanie atakować rafinerie, że jest w stanie atakować te centra logistyczne Wildberries. Kiedy to się jakby, kiedy te zasoby zostały uruchomione i odblokowane?
0: Znaczy, no, ja pamiętam problemy jeszcze z atakami na kilkaset kilometrów.
1: No, to jakby,
0: no to konsekwentnie,
1: tak, no,
0: jakby, konsekwentnie te technologie udoskonalano. Nie potrafię ocenić, na ile są wiarygodne takie zapewnienie tutaj szefa Firepointu, że jeszcze jesienią tego roku Ukraina może mieć własną broń antybalistyczną. Nie sądzę, no powiedzmy jakiś prototyp może, tak, ale chyba jeszcze zbyt wcześnie. Natomiast jakby, no nagle, to my się nagle dowiadujemy, bo zobaczymy jakiś filmik w internecie, tak? Ale to ja bym nie...
1: No ale czy słyszał pan, nie wiem, na początku tego roku o atakach podobnych do tych, o których dzisiaj słyszymy na Wildberries?
0: No, znaczy cele były inne. ale zasób do atakowania był taki sam.
1: Ale cele były mniejsze, to było mniej spektakularne, to było bliżej frontu i tak dalej.
0: No, było mniej spektakularne, to jest spektakularne, bo to jest powiedzmy duża przestrzeń magazynowa, zaplecze logistyczne. Jeżeli się uderza w bazę wojskową, to też nie ma aż takich dużych, powiedzmy, dowodów na to. No nikt w środku bazy wojskowej tego nie nagrywa. Natomiast na ulicy ktoś z telefonem zazwyczaj stoi i później jakieś wideo z tego robi, więc trzeba też ostrożnie do tego podchodzić, bo my widzimy pewien tylko wyrywek rzeczywistości w tych mediach społecznościowych, które się nam serwuje, bo tak to powinno wyglądać. Natomiast zanim to tak ładnie lata i uderza, to jest zazwyczaj w reżimie testowym, tak? Więc gdzieś tam pewnie już poleciało wcześniej, raz z sukcesem, raz bez sukcesu, gdy już zostało dopracowane, no to teraz tak to widzimy. To krok po kroku. Ja bym nie przyjmował takiej optyki, że to nagle wielkimi skokami się posuwa do przodu. Myślę, że jest po prostu konsekwentnie udoskonalane, podobnie jak te drony na światłowodzie, więc jakby odpowiedź konsekwentna na to, że Rosjanie zagłuszali, czy też drugą stronę zagłuszano różne częstotliwości. Bardzo często jest po prostu efekt chwili, ktoś wymyślił szybko.
1: Tak, tak. Nie? Natomiast ja się cały czas zastanawiam nad tym, w którym momencie jakby ten duży kapitał zachodni, bo ewidentnie tam musi być, to są poważne inwestycje, zresztą to, co pan powiedział o Fedorowie i o Ministerstwie Obrony. Zastanawiam mnie, kiedy to zaczęło płynąć tak szeroko na Ukrainę, żeby tam rozwijać pewne pomysły, pewne technologie.
0: To jest bardziej zniuansowane. To jednak pamiętajmy, że duża część produkcji jest nie na Ukrainie. Czy duża część produkcji jest na terenie Europy nieobjętej wojną, żeby to nie było zagrożone rosyjskimi atakami. To jest tutaj produkowane, tutaj składane, to trafia na Ukrainie jest tylko uzbrajane i sobie leci. Więc to, żebyśmy nie mieli takiego przekonania, że to wszystko jest tam. To nieprawda po prostu jest.
1: No dobrze, to już tak domykając tą naszą rozmowę, jakbyśmy teraz spróbowali obejrzeć, w jakiej sytuacji jest Ukraina w kontekście, no nie wiem, całej tej wojny. Jakbyśmy tak spróbowali to zamknąć jakoś. Gdzie dzisiaj Ukraina jest? Jednak z pewnymi sukcesami, z pytaniem o politykę Zełenskiego, z jakimś takim rzeczywiście zawieszeniem, jeśli chodzi o to, co się może wewnętrznie wydarzyć, bo tam jakieś napięcie rośnie.
0: Ja myślę, że politycznie może być najlepiej od kilku ładnych lat, powiedzmy pewnie od końca 2022 roku. W sensie tego, jak okrzepł system władzy na Ukrainie, na ile ma wsparcia zagranicznego, poparcia partnerów i tak dalej. To myślę, że tu jest całkiem nieźle. Myślę, że w sensie wojskowym będzie pewnie najlepiej od jesieni 23, czyli od tej kontrofensywy, gdy jeszcze była rozważana, a nigdy się nie udała. Natomiast to wszystko jest bardzo kruche. Jakby to, że to dobrze wygląda, bo to lepiej wygląda. Tak, nie powiem, że wygląda dobrze, wygląda lepiej. No źle to wyglądało jesienią tamtego roku, zimą, tak? To wyglądało naprawdę źle. Dziś wygląda to lepiej, ale za chwilę będzie znowu zima, bo to poruszamy się raczej cyklami. Wojna nie ma liniowego charakteru. Więc to wszystko jest na bardzo kruchym fundamencie. System energetyczny jest zniszczony. Ludzie są zmęczeni wojną. Są ewidentnie problemy w armii. I braki w tej armii też są. Niepotrzebna zawierucha polityczna, co znaczy, że powiedzmy przez miesiąc się rząd nie będzie zajmował rządzeniem i przygotowaniem do zimy, tylko się będzie zajmował sam sobą i obsadzaniem stołków. A potem ten, kto przyjdzie, to będzie musiał dopiero wejść w stan spraw. Na szczęście jest rozwiązana na razie na powiedzmy półtora roku kwestia finansowania Ukrainy, więc to odpada. No ale te bardzo delikatne kwestie mobilizacji i reformy armii, sytuacja społeczno-gospodarcza, system energetyczny, nie wiemy jaka będzie zima, ewidentne braki obrony powietrznej, a Rosjanie zbierają zasoby rakiet balistycznych na pewnie na jesień i zimę. Więc będzie kłopot. Prezydent Zełenski sam powiedział, więc mnie wyręczył, nie muszę tego robić, że to będzie dość trudna zima, najtrudniejsza z wszystkich, więc jest lepiej, powiedzenie jest dobrze, trochę wykrzywia rzeczywistość. Jest lepiej niż było, nie jest dobrze jeszcze, ale przed nami ten trudniejszy okres, a nie łatwiejszy. I to, jak będzie wyglądała Ukraina po tej zimie, to może wiele zadecydować, czy przełożyć się na jakikolwiek proces polityczny, bo powiem tak brutalnie, gdybym ja był teraz Putinem, to bym nie zrobił kompletnie nic. Znaczy, widząc, jak wygląda sytuacja na Ukrainie i mając wszystkie zasoby, żeby Ukrainę wyniszczać przez zimę, nie robiłbym nic, zasypał gradem po prostu rakiet Ukrainę w zimę i zobaczył, co będzie wiosną. I zakładam, że tak to będzie wyglądało, nie będzie żadnego procesu politycznego, a jeżeli się wróci do tego, bo tak wymyślą sobie dwaj panowie, albo jeden Witkow, a ten drugi na doczepkę, bo to tak naprawdę wygląda, no to będzie jeden wielki teatrzyk tylko dla Donalda Trumpa.
1: Daniel Szeligowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był Państwa moim i moim gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Rekordowo wysokie temperatury, rekordowo niski poziom rzek, fala upałów i susza wciąż dają się we znaki w Europie Środkowej. Organizacja Greenpeace chce zapobiec przywróceniu importu rosyjskiego gazu do Unii. Teren pod budowę pierwszej polskiej elektrowni atomowej został oficjalnie przekazany w ręce generalnego wykonawcy. Filip Kakusz, informacje TOK FM. Austria, Słowacja i Czechy to europejskie państwa, w których w środę padły rekordy temperatur. Wszędzie było to 41 stopni lub więcej. Na Węgrzech i w Chorwacji obowiązują najwyższe ostrzeżenia przed ekstremalnym ciepłem. Niski poziom wody w Dunaju wciąż powoduje zakłócenia pracy elektrowni atomowych w Rumunii. Na Węgrzech i w Słowenii wysokie temperatury i susze dotykają również mieszkańców Niemiec. Wody Renu także są na rekordowo niskim poziomie. Temperatury zbliżały się do 40 stopni. Organizacja Greenpeace sprzeciwia się próbom przywrócenia importu rosyjskiego gazu do Unii Europejskiej. Organizacja chce włączyć się do postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tej sprawie. Szymon Kępka.
2: Należąca do grupy Gazprom spółka Nord Stream 2 AG zaskarżyła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zakaz importu rosyjskiego gazu, domagając się uchylenia, mówi Marek Józefiak z Greenpeace Polska.
3: Walczymy z Nord Streamem, walczymy z handlem rosyjskimi paliwami. Pamiętajmy, one nie tylko napędzają zmianę klimatu, ale też po prostu godzą bezpośrednio w nasze bezpieczeństwo.
2: Aktywiści przekonują, że Polska nie powinna wracać do współpracy energetycznej z Rosją. Zamiast tego apelują do rządu o przyspieszenie inwestycji w odnawialne źródła energii.
3: 90% elektrowni węglowych, elektrowni gazowych zostało zniszczonych przez Rosjan. Więc my teraz nie możemy naiwnie wierzyć, że u nas będzie inaczej. Musimy stawiać na odnawialne źródła energii, aby być bezpiecznie energetycznie, aby też być niezależnymi.
2: Aktywiści ostrzegają też, że Polska jest w pułapce gazowej, bo 80% gazu pochodzi z importu. Szymon Kępka, TOK FM.
1: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie nakazał transkrypcję aktu małżeństwa pary jednopłciowej zawartego za granicą, ale Urząd Stanu Cywilnego dokonał jej tylko częściowo. Alicja i Jolanta Sienkiewicz-Prochowicz dalej figurują w rejestrze PESEL jako panny. To absurd, mówi Jolanta w rozmowie z TOK FM.
4: W moim przekonaniu jest to celowe utrudnianie mi codziennego funkcjonowania mi i mojej małżonce oraz życia rodzinnego. Jest to ogromnie frustrujące. Jest to stresujący, długotrwały proces, który trwa już 3 lata. My jesteśmy w tym momencie w stanie zerowego zaufania do państwa i do miasta.
1: Miasto na nasze pytania w tej sprawie odpowiedziało, że sąd w prawomocnym wyroku nie wskazał wprost, że rejestr PESEL też ma być zmieniony. Dlatego, jak mówi Beata Pietryczuk z Urzędu Miasta, wystąpiono z wnioskiem o interpretację do wojewody.
5: Zgodnie z artykułem 29 prawa o aktach stanu cywilnego, w akcie stanu cywilnego określa się następujące stany cywilne: panna kawaler, zamężna, żonaty, rozwiedziona, rozwiedziony, wdowa, wdowiec. Ustawodawca nie wprowadził zmian statusu żonata, zamężna. I na chwilę obecną kwestia ta nie została uregulowana przez ustawodawcę.
1: W innych miastach przy transkrypcji aktów ślubu, na przykład w Warszawie, zmiany w rejestrze PESEL też bez problemu są nanoszone. Żony nie wykluczają, że częściowe tylko wykonanie wyroków znów skończy się w sądzie. Prezydent Iranu zabrał głos w sprawie najwyższego duchowego przywódcy tego kraju, Mojtaby Chameneiego. Masud Pezeszkian w państwowej telewizji irańskiej powiedział, że komunikacja z Ajatollahem jest obecnie, cytat, bardzo utrudniona, ale jego obecność stanowi ogromny atut. Mojtaba ani razu nie pojawił się publicznie od czasu objęcia 8 marca stanowiska najwyższego przywódcy i wypowiada się wyłącznie za pośrednictwem komunikatów przypisywanych mu przez media. Według amerykańskich źródeł wywiadowczych został on poważnie ranny w tym samym ataku, w którym zabity został jego ojciec Ali Chamenei i cały czas przechodzi rekonwalescencję. Według mediów prezydent Masud Pezeszkian został zabrany w nieznane miejsce i tam mógł jedynie przez kilka minut porozmawiać z Chameneim, od którego odgrodzony był przyciemnioną szybą. Teren pod budowę pierwszej polskiej elektrowni atomowej został oficjalnie przekazany w ręce generalnego wykonawcy. Tym samym rozpoczął się kolejny etap przygotowań do realizacji tej strategicznej dla kraju inwestycji. 300 hektarów w gminie Choczewo zmieni się w serce polskiej energetyki, mówi minister energii Miłosz Motyka.
6: Jesteśmy na terenie inwestycji strategicznej z punktu widzenia całego państwa. To największa inwestycja w polską gospodarkę w historii.
1: Symboliczny kask gospodarza placu budowy od prezesa polskich elektrowni jądrowych Marka Woszczyka przejął szef Bechtel Polska Leszek Hołda.
7: Będzie to uproszczenie pewnych procedur i procesów.
8: Walczymy, bo każdy dzień, każdą godzinę tego harmonogramu, żeby oddać pierwszą jednostkę w 36 roku, a ostatnią w 38. Staramy się urównoleglać wszystkie działania, które da się urównoleglić w sposób sensowny.
1: Prace, które teraz powinny przyspieszyć, nadal będą jednak miały status przygotowań. Faktyczna budowa elektrowni powinna ruszyć za 2 lata. była o kilkadziesiąt metrów od wygranej. Katarzyna Niewiadoma Fini zajęła trzecie miejsce na piątym etapie Tour de France kobiet. Druga była liderka klasyfikacji generalnej Marlene Rousser, a wygrała Demi Vollering. Obie wyprzedziły Polkę w ostatniej chwili.
9: Miałam ogromną nadzieję, że one po prostu będą się czarowały i mega, mega się cieszę z ostatecznego wyniku. Wiadomo, chciałam bardzo wygrać, ale wiem, że dałam po prostu siebie wszystko. Nie mam żadnych, nie wiem, wyrzutów sumienia, że mogłam coś inaczej zrobić. Wszystko po prostu zostawiłam na drodze.
1: A Niewiadoma Fini awansowała po piątym etapie na trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej wyścigu. Po tropikalnej nocy nadejdzie ciąg dalszy upałów, przede wszystkim na południowym wschodzie, tam do 38 stopni, w centrum od 29 do 33, na północnym zachodzie 26. Słonecznie, ale we większej części kraju możliwe miejscami opady, także gradu i miejscami burze.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. To jest powtórka.
10: Dzień dobry, Cezary Łasiczka, to jest program Owczarek. Media podają, że bociany szykują się do drogi. Być może dlatego, że nie mogą znaleźć lokalu najmu krótkoterminowego, bo środek lata, wszystkie kwatery zajęte i o najmie krótkoterminowym dzisiaj rozmawiamy. Unia Europejska już ma przepisy i zgodnie z tymi przepisami każda oferta najmu na doby powinna mieć numer rejestracyjny. Polska takich numerów nie nadaje, bo nie ma ustawy, jest projekt, ale ten projekt pozostaje wiele do życzenia, mówią różne ośrodki. I dzisiaj porozmawiamy właśnie o tym, czy miasto powinno być domem, czy hotelem, jakie są wady, a jakie są zalety, czy ograniczenie, kontrola najmu krótkoterminowego przekłada się na przykład większą dostępność lokali do wynajęcia, wysokość czynszu, czy spada, czy rośnie. Dzisiejsi goście to pani Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydentka Sopotu. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, witam serdecznie.
10: I pan profesor Mikołaj Lewicki z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Witam serdecznie, panie profesorze.
12: Dzień dobry, kłaniam się.
10: Zaczniemy może od pana profesora. W Polsce mieszkanie wydaje się, że przestało być tylko domem, a stało się pewnego rodzaju aktywem finansowym, jeśli tak można powiedzieć. Czy w takim razie ten najem krótkoterminowy to jeszcze taki wyższy tego etap czy wcielenie, czyli moment, w którym mieszkanie już nawet nie jest inwestycją, ale po prostu staje się sprzedawaną na doby usługą?
12: Z pewnością to jest jakiś proces, który obserwujemy i nie tylko w Polsce i mam wrażenie, znaczy nie mam wrażenia, jestem przekonany, że unijne regulacje starają się diagnozować, monitorować tego typu procesy, ich intensywność. To nie jest tak, że to wyobrażenie mieszkania czy traktowanie mieszkania jako aktywa w Polsce jest powszechne. Ja bym powiedział, że jest punktowe, ale to punktowe, te punkty są ważne, bo to są dotyczy to miast, w których równolegle odbywa się wzrost usług turystycznych. Te miasta stają się atrakcyjniejsze jako punkty, destynacje turystyczne, a jednocześnie są miejscami zamieszkiwania nowych mieszkańców, osiedlania się, szczególnie osób młodych, które szukają mieszkań. Więc podstawowe napięcie polega na tym, że z jednej strony mamy grupy, które są zainteresowane łatwo dostępnym, elastycznym i konkurencyjnym najmem krótkoterminowym, a grupy osób, które szukają mieszkania do wynajmu dłuższego, długoterminowego, no i do zakupienia. Więc ten rynek jest staje się bardziej złożony, a aktywa zaczynają grać rolę nie tylko w sensie dochodów finansowych wynajmujących, ale stają się elementem polityki miejskiej, czy też raczej dostępności mieszkań i właśnie też nierówności społecznych oczywiście, bo tutaj słusznie pan wskazał, że kiedy mieszkanie staje się aktywem, kolejnym źródłem pasywnego dochodu, czy po prostu źródłem pasywnego dochodu, to po prostu rośnie nam grupa osób, które będą bardzo zainteresowane tym, żeby te mieszkania nie traciły wartości, a przepisy były maksymalnie zderegulowane.
10: Pani prezydent, a co dzieje się z miastem, z tkanką miejską, z centrum miasta, kiedy mamy, że powiem, niekontrolowaną kwestię związaną z najmem krótkoterminowym? Na przykładzie Sopotu, oczywiście. Czy mieszkańcy się wynoszą, czy zostają? Jak to wpływa na miasto?
11: No na pewno niekontrolowany najem krótkoterminowy wpływa negatywnie zarówno na takie codzienne życie mieszkańców, no bo są niestety goście, a raczej bym powiedziała właściciele, tak, mieszkań na wynajem, którzy nie ponoszą odpowiedzialności za zachowanie swoich gości i do małych mieszkań często, mówiąc kolokwialnie, pakują dużą liczbę osób, tworząc takie pseudo-hostele, no co nie wpływa na komfort życia sąsiadów, jest dużo większy ruch na klatce. To są kwestie nie tylko związane z takim zakłócaniem porządku, czy wieczornej ciszy, czy nocnej, ale także na przykład kwestia, nie wiem, niesegregowania śmieci, gdzie przecież kary finansowe, kary ponosi potem solidarnie cała wspólnota. Ale z punktu widzenia miasta, no to oczywiście wyludnianie, wzrost cen mieszkań i to, że te mieszkania stają się niedostępne albo trudno dostępne dla nowych mieszkańców, czy dla mieszkańców młodych, którzy chcą się usamodzielnić, mieszkali do tej pory z rodzicami w Sopocie i chcieliby rozpocząć samodzielne życie. Więc tych problemów jest całkiem dużo. Te mieszkania na przykład nie trafiają na rynek długoterminowy, bo też chciałam zauważyć, że wiele młodych osób teraz niekoniecznie chce kupować mieszkania, ale chciałoby móc je wynająć na takich racjonalnych zasadach, stabilnych. No a tutaj też te ceny, w związku z tym, że te mieszkania głównie służą najmowi krótkoterminowemu, są dosyć wysokie. Ja bym chciała jednak jedną rzecz tak uporządkować w tej dyskusji, bo niestety ostatnio mam takie poczucie, że za dużo jest polityki, a za mało merytoryki w debacie o najmie krótkoterminowym. Ta regulacja europejska, panie redaktorze, dotyczy tak naprawdę udostępniania danych. Ta regulacja europejska po prostu zmusza platformy rezerwacyjne do tego, żeby umieszczały tylko te oferty, które posiadają numer w tej ewidencji krajowej, i zmusza też platformy do tego, żeby dane o tym, jakie oferty ma w swoich zasobach, udostępniać władzom krajowym czy władzom regionalnym. I regulacje, które funkcjonują w bardzo wielu miastach europejskich, były wypracowane dużo wcześniej i właśnie często na poziomie krajowym albo wręcz na poziomie miast. I my, muszę powiedzieć, i dlatego z takim ogromnym ubolewaniem patrzę na ślimacze tempo wprowadzania u nas jest jakichkolwiek regulacji, bo my ciągle jesteśmy na początku w ogóle mówienia o najmie krótkoterminowym, jesteśmy na początku procesu w ogóle likwidacji szarej strefy. Zaczynamy dyskusję o strefach, o zgodach, czyli o tych narzędziach, które można zastosować tak naprawdę na drugim etapie. Najpierw zlikwidujmy szarą strefę, poznajmy tą skalę, zmuśmy właścicieli do odpowiedzialności. I tu widzę, że to się przeciąga i bardzo nad tym boleję.
10: Wspomniała pani o tym, że jeżeli ten wynajem krótkoterminowy będzie ucywilizowany, albo przynajmniej nie będzie szarej strefy, to się pozytywnie przełoży na dostępność i ceny. Ale jeżeli spojrzymy na doświadczenia innych...

0: uważam, jest bardzo dobry krok, bardzo dobre myślenie w ogóle o tym zasobie.
1: No nie? Właśnie, bo to są różne pomysły. Amsterdam, Barcelona, Nowy Jork to są różne rozwiązania, ale one niekoniecznie przekładają się na pewnie takie skutki, które też pojawiają się w tej debacie, bo na przykład w Amsterdamie ofert wynajmu ubyło o połowę, a czynsze wzrosły o 1/3. W Barcelonie chyba o 1/4, a czynsze o ponad 1/3 wzrosły. W Nowym Jorku w ogóle masa ofert zniknęła, chyba z 90% ofert i też się to nie poprawiło, a jednocześnie widać nieznaczny wzrost, kilkuprocentowy wzrost cen hoteli, w sensie wynajmu hotelowych. Także ci, którzy słyszą argumenty, jeżeli to ucywilizujemy, to będzie więcej mieszkań do wynajęcia, no mogą poczuć się rozczarowani.
0: No to jest trochę testowanie na żywym organizmie i dobrze pan redaktor powiedział, że w różnych miastach jest różnie to przyjęte, bo my o to jako samorządy od początku apelowaliśmy, żeby stworzyć pewien katalog narzędzi, ponieważ każde miasto ma inną specyfikę. Sopot ze względu na swoją skalę i na to, że tak naprawdę można powiedzieć, że mamy tylko centrum, no nie ma możliwości wprowadzania stref wolnych tak od najmu, bo to byłoby kontrskuteczne, bo wtedy zupełnie już z takich najbardziej atrakcyjnych rejonów byśmy, że tak powiem, wyrugowali mieszkańców. Więc stwórzmy ten katalog, ale rozmawiajmy o tym merytorycznie, a nie politycznie, ale przede wszystkim błagam, zróbmy pierwszy krok, żeby to, żebyśmy wiedzieli, jaka jest skala i zlikwidowali szarą strefę.
1: Panie profesorze, często w tej debacie przeciwstawia się mieszkańców kontra turyści. Mówi się albo mieszkańcy, albo turyści, jakby to były dwie osobne grupy. No ale przecież ten sam człowiek może wynajmować apartament w Chorwacji, a mieszkać sobie spokojnie, nie wiem, w Sopocie na przykład i irytować się, że znowu o 3 w nocy jacyś przyjechali dziwni.
2: No, myślę, że to jest raczej napięcie między lokalnością a w poziomem krajowym czy międzynarodowym, prawda? Bo w gruncie rzeczy, na przykład jak popatrzymy na Polskę, to wciąż najem krótkoterminowy wedle danych w Eurostatu raczej dotyczy krajowych wizyt, krajowych gości, prawda? Czyli w Polsce w najmniej krótkoterminowym wciąż jeszcze jest większość osób, które jest z Polski, prawda? Więc to też nie jest tak, że te takie stereotypowe obrazy międzynarodowych turystów w Polsce dokonujących inwazji i robiących co chcą są właściwe i wiarygodne i adekwatne. Ten obraz jest nieco bardziej złożony. Ale co do zasady jest jasne, że swoje skutki, znaczy skutki tych najmu krótkoterminowych przede wszystkim dotyczą społeczności lokalnych. Możemy teraz się zastanawiać, jakiego poziomu, czy to jest poziom powiatu, gminy, sąsiedztwa, wspólnoty mieszkaniowej. Natomiast jest jasne, że to te społeczności ponoszą koszty i to jest ten klasyczny przykład, jak są upubliczniane koszty, a prywatyzowane zyski, czyli przynajmniej krótkoterminowym, który bardzo często jest związany z jakby prowadzony przez firmy mające wiele lokali. No, zyski dla nich są duże, natomiast one nie podlegają ani regulacjom dotyczącym sektora hotelarskiego, ani też właściwie nie są w ogóle zainteresowane rozwiązywaniem problemów lokalnych. Tak, wszystko jedno, czy to są śmieci na podwórku, ich nagły wzrost na skutek intensywności używania mieszkania, przynajmniej krótkoterminowym, czy to jest kwestia terenów zielonych, ich zagospodarowania, czy jeszcze czegoś innego, prawda? Chodzi o to, że mamy aktora, który wyciąga jak najwięcej zysków, a właściwie jest nieobecny na wielu wymiarach. Tak? Nie widzimy go tak naprawdę ani w systemie wyborczym, ani w systemie regulacji jakichś konkretnych rynków, na przykład turystycznego i hotelarskiego.
1: W programie Owczarek rozmawiamy o najmie krótkoterminowym. Goście to pani Magdalena Czarzyńska-Jachin, prezydentka Sopotu, i pan profesor Mikołaj Lewicki, Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Panie profesorze, czy ten rejestr też, który się pojawia w tym projekcie,

0: czy to jest bardziej narzędzie polityki mieszkaniowej, czy przede wszystkim fiskalnej? Czyli chodzi o to, żeby rynek uregulować, czy raczej opodatkować?
1: Jedno nie wyklucza drugiego, mam wrażenie. To znaczy, ja myślę, że to, co pani prezydent powiedziała, jest kluczowe. To znaczy, my rzeczywiście musimy mieć mechanizmy, które pozwalają uwidocznić skalę i charakter tego najmu krótkoterminowego. Proszę zwrócić uwagę, my właściwie kłócimy się o to, spieramy, przepraszam, że tak użyłem takiego słowa, w kontekście regulacji ogólnounijnej. To jest dość zastanawiające, prawda? Dlaczego Unia Europejska nagle zajmuje się najmem krótkoterminowym? No i tu właściwie pan dał jeden oczywisty trop, taki, który socjolog widzi, to znaczy to jest związane oczywiście z tym, że państwu wyciekają jakieś potencjalne dochody, które należy opodatkować w istniejącym systemie, no i trzeba mieć mechanizm, który pozwoli to wyciekanie ograniczyć, a przynajmniej skontrolować jego skalę. I to jest jeden wymiar tego, ale równie ważnym jest ten, o którym już tutaj właściwie mówimy z panią prezydent, czyli to jest rynek, który się globalizuje, który funkcjonuje w sieciach globalnych i jest zarządzany przez globalne platformy, nad którymi mamy bardzo ograniczoną kontrolę, przede wszystkim właśnie taką sprawozdawczą, czyli jak one zarabiają pieniądze, jakiego typu obowiązkom podlegają jakie są przepływy finansowe z tym związane, prawda? Niektóre miasta, na przykład Barcelona, zanim weszła regulacja unijna, właściwie postawiły pod ścianą Airbnb, prawda? Jedną z tych platform, mówiąc, albo wywalamy was w ogóle z miasta, albo zaczynacie z nami współpracować i przekazujecie nam rejestry, bardziej szczegółowe rejestry, które pozwalają nam właśnie racjonalnie podejmować decyzje o tym, gdzie chcemy najem krótkoterminowy w mieście, a gdzie on jest zbyt intensywny i nas kosztuje zbyt wiele. I to się udało, prawda? Więc chodzi tutaj tak naprawdę też o taki rodzaj zrównoważenia sił, bo nie chodzi tylko o właścicieli mieszkań, wynajmujących i tutaj też trzeba powiedzieć, że jest zróżnicowanie między wynajmującymi indywidualnie, którzy dorabiają, którzy też traktują, tak jak wspomnieliśmy, mieszkanie jako aktywo i być może powinniśmy się na to co do zasady zgodzić, nie ma w tym być może niczego złego, a firmami, które zajmują się, że tak powiem, produkcją mieszkań krótkoterminowym. Tu też ważny jest ten kontekst i właśnie do tego też ta regulacja jest potrzebna, że mamy w tych miastach atrakcyjnych turystycznie rosnącą nadwyżkę mieszkań, które zostały wbudowane w celach inwestycyjnych. I one stają się potencjalnie źródłem tego najmu krótkoterminowego, ale jednocześnie, bo to jest to, co pani prezydent też powiedziała, wypychają z potencjału tych pustostanów, wypychają osoby, które szukają najmu długoterminowego, bo on jest z punktu widzenia inwestora dużo mniej atrakcyjny.
0: A no właśnie, pani prezydent, gdybyśmy mieli taką gradację, jakąś hierarchię rzeczy ustalić, to co jest najważniejsze, jeżeli chodzi o cały ten proces, którego rozumiem pierwszym krokiem jest rejestracja i zorientowanie się, o co chodzi. Czy tańsze mieszkania, czy spokojniejsze klatki schodowe, czy to, żeby no właśnie pieniądze nie wyciekały, krótko mówiąc, żeby ci, którzy zarabiają jak hotele, także płacili jak hotele, czy też ponosili koszty jak hotele, czy też jakieś inne rzeczy, gdyby pani miała wprowadzić hierarchię rzeczy.
2: No ciężko tu pewnie wprowadzić hierarchię, bo mówiąc tak ogólnie, ale też strategicznie, no dla nas celem jest zrównoważenie rozwoju. Mówił pan redaktor, czy miasto ma być domem, czy hotelem, to ja tak powiem przewrotnie, że ma być dobrym domem dla mieszkańców i wygodnym hotelem dla naszych gości, bo turystyka jest naszym takim korem. Nie mamy fabryki, która, nie wiem, coś produkuje, tylko naszą jakby przemysłem jest turystyka. No może niekoniecznie. wolę jednak piękną plażę, lasy i tereny zielone. Natomiast no, musimy znaleźć tutaj złoty środek i na pewno my tutaj postulujemy na przykład takie narzędzie, które wprowadza pewien limit licencji, czyli patrzymy, trochę tak jak jest z koncesjami na sprzedaż alkoholu, że mówimy, no dosyć, tak? I nowe mieszkania na wynajem, krótkoterminowe, będą mogły dostać ten słynny numer dopiero w momencie, kiedy, nie wiem, ktoś inny zrezygnuje. To może pozwoliłoby nam jakby kształtować jednak i zachować, tak jak Rada Miasta Sopotu podjęła kilka lat temu decyzję, że na przykład nie sprzedajemy już mieszkań komunalnych, tak? Mhm. Pozostawiliśmy je w zasobie miejskim właśnie po to, żeby służyły mieszkańcom, a nie po sprzedaży trafiły na rynek najmu krótkoterminowego, no to taka liczba licencji ustalona, byśmy popatrzyli na miasto, że już dosyć, tak? Już więcej tego nie potrzebujemy, bo już wtedy przestaniemy być miastem, a staniemy się tylko atrakcją turystyczną. Ja mam dużą wątpliwość, panie redaktorze, co do zgód wspólnot i spółdzielni, ponieważ moim zdaniem przy takim rozwiązaniu karani są ci, którzy już teraz mają najgorzej, czyli mieszkańcy budynków, gdzie większość stanowią mieszkania na wynajem. No można założyć, że oni będą przegłosowani, tak? Czyli że wspólnota, gdzie większość stanowi właściciele mieszkań na wynajem, no wyda tą zgodę, ale też wprowadza taką niestabilność. No, ktoś inny kupi mieszkanie, zmieni się proporcja głosów we wspólnocie i ta decyzja się zmieni. Więc ja uważam, że lepsze są takie rozwiązania systemowe, które też patrzą trochę na miasto jako na pewien organizm i możemy popatrzeć na pewne strefy, możemy popatrzeć na wręcz ulice czy rejony. Natomiast takie działanie, obawiam się, że bardziej będzie źródłem konfliktów niż jakiegoś uporządkowania tej sytuacji. Zresztą patrząc na Europę, takie rozwiązania są bardzo rzadko stosowane przez miasta. Raczej miasta właśnie wprowadzają jakieś rozwiązania systemowe związane czy ze strefowaniem, czy na przykład z tym, że osoby, które jak tutaj było już mówione, wynajmują, tak po prostu mają drugie mieszkanie i sobie wynajmują, to na przykład mają limit dni w roku, kiedy mogą to mieszkanie wynajmować, a firmy mają już jakieś inne obostrzenia, tak? Możliwości jest dużo, ale naprawdę chociażby była mowa o śmieciach, o wodzie, no jeżeli my wiemy, że ktoś prowadzi tam działalność gospodarczą, czyli zarabia na wynajmie, no to powinien mieć wyższe opłaty, tak? Za śmieci, powinien mieć wyższe opłaty za wodę, wyższy podatek od nieruchomości. No to są takie małe, wydawałoby się może, puzzle, ale które są bardzo istotne w tej całej układance.
0: Skoro mówimy o różnych graczach, różnych aktorach, no to tak, samorządy mają Związek Miast, hotelarze mają swoje izby, platformy mają lobbying w Brukseli, a lokator z drugiego piętra kogo ma?
2: Ja, panie redaktorze, nie robię tego dla siebie jako prezydentka, czy burmistrz nie robi tego dla siebie jako burmistrz, tylko robimy to właśnie dla mieszkańców, bo to do nas przychodzą mieszkańcy.
0: Ale zarówno dla tych, co wynajmują, czy dla tych, co się skarżą?
2: Tak, bo oczywiście dla jednych i dla drugich, bo my współpracujemy bardzo mocno także z firmami, które zajmują się profesjonalnie najmem krótkoterminowym i w ich interesie także jest uregulowanie tego rynku. Ponieważ złe odium, tak, zachowania gości, no też jakby nie wpływa dobrze na ich sytuację, a poza tym też działa taka zwykła konkurencja ekonomiczna, tak, bo w momencie, kiedy oni przestrzegają pewnych zasad, odprowadzają inne podatki albo no, działają legalnie, a obok tego jest szara strefa, która nie ma żadnych zobowiązań, łącznie z wymogami przeciwpożarowymi, no to mamy pewną nierówność także konkurencji gospodarczej.
1: Panie, ja bym dodał może jeszcze.
0: Tak, bardzo tak. Proszę. To proszę dodać, a ja jeszcze dorzucę, żeby pan miał szersze pole. Czy te modele zagraniczne, bo są różne, mówiliśmy o Barcelonie, na przykład wygaszanie licencji, czy też próg 10% na dzielnicę, to Lizbona, Nowy Jork, tam jest wymóg obecności gospodarza w lokalu. Czy któryś z tych modeli jest dla Polski realny albo adekwatny, właściwy?
1: Wie pan, ja myślę, że to jest, punktem wyjścia powinna być jedna obserwacja. W Polsce samorządy są dość silne, w sensie funkcjonują dość sprawnie, mają dość dużą rządność, dość duże kompetencje i w gruncie rzeczy to, co jest tutaj tym podstawowym zadaniem, to dostarczenie tych danych, które będą upublicznione i które będą przedmiotem dyskusji. Sytuacja Polski jest zróżnicowana. Inaczej wygląda ten najem krótkoterminowy w Krakowie i Warszawie.
0: Jasne. Czyli inaczej jedna baza, punkt odniesienia, a potem miasta powinny sobie to doszlifować tak, jaka jest specyfika
1: tak jest,
0: miasta.
1: Tak jest. Natomiast w tych regulacjach, które są wprowadzone, myślę, że powinny być już wprowadzone jakieś obowiązki i ograniczenia tego najmu krótkoterminowego, bo mamy za dużo dowodów naukowych na to, żeby widzieć, że w dłuższej perspektywie najem krótkoterminowy po prostu, jeśli osiąga pewną skalę, jest bardzo, bardzo negatywny. On zarówno psuje podaż na rynku mieszkań, jak i psuje tkankę społeczną. I ja bym powiedział, że ten w ogóle rynek nieruchomości mieszkaniowych bywa tak trochę, jakby zachowuje się trochę tak jak rynek narkotyków. To znaczy pojawia się grupa osób uzależnionych od czegoś, co jest bardzo atrakcyjne, pasywnych dochodów. I ona, że tak powiem, chce coraz więcej. Z jej perspektywy nie ma powodu, żeby się zatrzymywać. Więc to jest ten moment, w którym kwestia tego samorządu lokalnego i mieszkańców jest bardzo ważna. Ja bym się zastanowił nad tymi regulacjami, które dotyczą wspólnot mieszkaniowych, bo jednak to jest też o tym, że dajemy mieszkańcom kolejną prerogatywę, która może ich mobilizować do wspólnego działania i do zastanowienia się nad tym właściwie, jakiego typu wspólnotą jesteśmy. Te wspólnoty mieszkaniowe w Polsce na razie raczej funkcjonują dość słabo, więc tu pewnie takie wzmocnienie poprzez narzędzie, które w większych miastach, gdzie ta tkanka miejska jest bardzo zróżnicowana, mogłoby działać wspólnototwórcza.
0: Bardzo Państwu dziękuję.
2: Dla nas, panie redaktorze, bardzo tylko powiem jedną rzecz. Ważną regulacją, która jest na razie zapisana w projekcie, jest możliwość wykreślenia z rejestru, tak? Jeżeli tam są jakieś naruszenia. I to jest naprawdę bardzo ważne narzędzie i tego będziemy bardzo pilnować, bo teraz nie mamy narzędzia, żeby z ewidencji gminnej kogokolwiek wykreślić.
0: Bardzo Państwu dziękuję. Może taki też rejestr gości niepożądanych, jak na przykład coś zrobił niefajnego.
2: Tych klientów nie obsługujemy. Takie,
0: tych Państwa nie wpuszczamy do Sopotu i na Rogatkach mogłyby stać jakieś strażnicy miejscy czy coś z... Dobra. Ale sprawa jest poważna. Oczywiście we wrześniu prace w Sejmie ruszają. To też jest ciekawostka, że jeżeli te poprawki nawet przejdą, no to przecież one i tak dopiero zaczną obowiązywać od 2029 roku, więc mamy też odroczenie o 3 sezony, a w międzyczasie zobaczymy. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję. Pani Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydentka Sopotu, i pan profesor Mikołaj Lewicki z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję.
2: Dziękuję i zapraszam do Sopotu.
0: Tak, wybieram się właśnie za chwilę.
2: Super, pięknie, woda ciepła.
0: Alerty przed upałami takie dzisiaj są na terenie całej Polski, także na terenie województwa świętokrzyskiego. Pytanie, jaka była pogoda 375 milionów temu w województwie świętokrzyskim? Ktoś powie, ale właściwie dlaczego, co mnie to obchodzi? No to jest ważne, dlatego że jeżeli ktoś jest dzisiaj praworęczny albo leworęczny, być może ta leworęczność lub praworęczność zaczęła się miliony lat temu, mówię tak w województwie świętokrzyskim, ale oczywiście jeszcze wtedy podział administracyjny wyglądał zupełnie inaczej. Właściwie chyba nie było administracji, bo taka wolna Amerykanka, chociaż też w sumie niebo Ameryki nie było, więc nie było punktu odniesienia. W każdym razie jakieś dziwne stwory wtedy tam mieszkały, jakieś ryby pancerne, no właściwie nie wiadomo kto i co. Mówiąc nie wiadomo, mam na myśli siebie głównie, albowiem jest jeden człowiek, który wie doskonale, co się tam wtedy działo, a to jest pan profesor Piotr Szrek z Państwowego Instytutu Geologicznego, Państwowego Instytutu Badawczego. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Czy tam można tą leworęczność i praworęczność jakoś wytropić? Myślę sobie do województwa świętokrzyskiego 375 milionów lat temu.
3: No, myślę, że jeszcze dawniej, może jeszcze? Nawet 400 milionów lat
0: dobra.
3: Temu.
0: To już nie spierajmy rzeczywiście... się jakieś drobiazgi. 50 milionów lat w tę czy we w tę.
3: Dokładnie. No, nam się udało wytropić coś takiego. No, zupełnie nieoczekiwanie, niespodzianie. Po prostu badając ślady, które pozostawiły ryby, takie specjalne ryby, na wysychających wybrzeżach, wysychających zbiornikach, no, dały nam podstawę do przemyślenia tego, że dzisiaj ta praworęczność jest dominująca, a nawet kiedyś się tak prawie że zwalczało leworęczność.
0: Tak.
3: No i się okazało, że te ryby były, miały po prostu dominującą stronę mózgu, która odpowiada dzisiaj za leworęczność. Więc to leworęczność okazała się tym takim oryginalnym wynalazkiem, jeśli chodzi o dominację strony ciała.
0: Czyli pradawne polskie ryby były leworęczne.
3: Tak, tak można stwierdzić, tak wynika ze śladów, które są w osadzie.
0: No właśnie, a co to, bo ja tak patrzyłem na część tych śladów i w ogóle na taki, powiedzmy, krajobraz pięknie zrekonstruowany. Oczywiście to była taka wizja ilustratora. No i potem też patrzyłem na to, na podstawie czego taki krajobraz się rekonstruuje. No i myślę, że dla większości z nas to po prostu jakiś kawałek skały z dziurkami, z jakimiś paseczkami, coś tam się odciska, no ale to myślimy, że dobra, tutaj woda płynęła, tutaj rybka przeleciała i tyle. A panu się udaje wyczytać jakieś niesamowite rzeczy.
3: No to jest taka detektywistyczna praca, gdzie na podstawie różnych poszlak, ale również i dowodów rzeczowych staramy się zrekonstruować, co się wydarzyło. No i różnica między takimi osobami jak ja, a takim detektywem, który dzisiaj pracuje, no mieści się tylko w czasie, kiedy staramy się te zdarzenia odtworzyć, ich następstwo. No my mówimy tu o milionach, setkach milionów lat. W dzisiejszej pracy detektywa liczą się wręcz minuty czasem, żeby jak najszybciej znaleźć sprawcę. No u nas ten sprawca, jeżeli poczeka rok, dwa, dziesięć, to się nic nie stanie, ale no rekonstruując jak najszybciej różne zdarzenia, które tu miały miejsce dawno temu, możemy zaspokoić szybciej naszą ciekawość i skały, które dotychczas niewiele mówiły, niewiele o nich było wiadomo, niewiele było wiadomo na temat tych różnych skamieniałości w tych skałach. No udaje się zmusić do mówienia, udaje się wyciągnąć z nich bardzo ciekawe rzeczy, spojrzeć na nie pod różnym kątem, z różnych punktów widzenia, no i one przynoszą rzeczywiście fantastyczne opowieści na temat tego, co wyszło pierwsze na ląd, czy to coś było lewo- czy praworęczne, również to, jaki był klimat wtedy, jaki był krajobraz, co dzisiaj z dzisiejszych krajobrazów przypominałoby te świętokrzyskie sprzed 400 milionów lat. Więc to jest taka fascynująca praca, bo rzeczywiście trzeba używać wyobraźni, no i ona działa też na wyobraźnię. Uczy takiego szacunku do tego dystansu czasowego, do tego wszystkiego, co za nami, co było naszymi przodkami.
0: No to co się działo? Gdyby pan profesor miał nakreślić nam taki właśnie obraz tych naszych nie praszczurów, tylko praryb, to w jakich warunkach, co się działo, kiedy dzisiaj sobie jedziemy przez województwo świętokrzyskie i widzimy to, co widzimy, to 400 milionów lat temu co byśmy zobaczyli?
3: 400 milionów lat temu prawdopodobnie zobaczylibyśmy bardzo rozległe mokradła, bardzo blisko morza, to takie nadmorskie mokradła, gdzieniegdzie jakaś górka, jakieś wzniesienie, które było pokryte prymitywnymi wówczas roślinami. No i pomiędzy tymi wzniesieniami w tej płytkiej wodzie, a czasem i ponad wodą właśnie na tych takich wysepkach, pełzające ryby dwudyszne, które są naszymi bardzo dalekimi krewnymi, one nie są naszymi bezpośrednimi przodkami, są taką linią równoległą do tej tetrapodzi, z której my pochodzimy. Niemniej rybom dwudysznym udało się wyjść na ląd wcześniej niż tetrapodom, przynajmniej na podstawie Pod Kielcami, tak, tak. Pierwsze tetrapody również są z Gór Świętokrzyskich. No one trochę, one tak 10 milionów lat później zdecydowały się na podróż na ląd, a ryby dwudyszne próbowały swoich sił, robiły to dość nieudolnie. To były takie ruchy przewalające swoje ciało z użyciem płetw, głowy, pyska, no tak, żeby przejść na przykład do następnego zbiornika wodnego, żeby przejść takie wzniesienie, a może znaleźć coś do jedzenia po drodze. Więc nie była to żadna sprawna lokomotoryka, tylko takie bardzo, bardzo niewprawne, takie niemrawe ruchy, ale te ruchy utrwaliły się w osadzie. Znaczy te niezdarne próby poruszania się po lądzie zostawiły odciski płetw, ciała, głowy, pyska i te odciski no, znalazły się w takich warunkach, że miały szansę dotrwać do dzisiaj. One po prostu skamieniały. Ale skamieniały w taki sposób, że no nie od razu i nie natychmiast było jasne, co te dziwne ślady reprezentują. I tutaj pomogły bardzo dzisiejsze ryby dwudyszne. No jest to grupa, która żyje do dzisiaj. I badacze, biolodzy eksperymentowali z tymi rybami, próbowali je zmusić do pełzania właśnie w jakimś błocie na lądzie. No i okazało się, że te współczesne ryby dwudyszne zostawiły te same ślady, które ich przodkowie sprzed 400 milionów lat i to pozwoliło nam na ustalenie sprawcy śladu, więc to
0: również
3: było wszystkim.
0: A jak to w praktyce wygląda, że bierze się taką współczesną rybę dwudyszną i wrzuca się ją na błotko i każe obracać?
3: Tak jak pan redaktor to powiedział, tak to wyglądało na eksperymentach. Ja ich nie robiłem, nie mam żadnej ryby dwudysznej na sumieniu, ale były takie próby. Znaczy ryby dwudyszne zawdzięczają swoją nazwę właśnie takiej swoistej dwudyszności. To znaczy im się nie dzieje krzywda w momencie, kiedy wyjmie się je na powietrze atmosferyczne. One sobie potrafią z tym radzić. Ba, one same wychodzą również dzisiaj jak się znajdą poza wodą, to potrafią przetrwać całkiem długo właśnie poszukując kolejnego zbiornika wodnego. Jeżeli jeden wyschnie, no to one udają się do następnego. Tam sobie żyją, zdobywają pożywienie, a jeżeli i ten wysycha, szukają następnego. Opanowały również taką niezwykłą zdolność, że jeżeli już naprawdę nie ma czego szukać, w sensie jakiegoś zbiornika wodnego, to one sobie kopią takie głębokie nory, i zapadają tam w rodzaj takiego snu, takiej hibernacji i czekają, aż wróci pora deszczowa, zbiorniki, różne zagłębienia wypełnią się wodą, no i wtedy one sobie z tego kokonu wychodzą i dalej funkcjonują jako ryby. Także naprawdę fascynująca grupa, niezwykle ciekawa i bardzo pouczająca, a z drugiej strony niezwykła, bo ryby dwudyszne są nazywane takim no, potocznym określeniem jako żywe skamieniałości. One się bardzo niewiele zmieniły przez te miliony lat i zasadniczo na pierwszy rzut oka, gdybyśmy zobaczyli kopalną rybę dwudyszną i współczesną, no to musielibyśmy się dobrze przyjrzeć, żeby wskazać te różnice.
0: A smaczne są, panie profesorze?
3: Nie jadłem.
0: Serio? Nie korciło pana?
3: Nie mógłbym. Chyba miałbym opory. Za dużo z nimi przebywałem, żeby je zjeść.
0: Okej. No, to jest ultra ciekawe, że można właśnie z czegoś, co jest tak no, trudne do uchwycenia wyczytać. Tak? Tym bardziej, że to nie jest tak, że jak taka ryba dwudyszna 400 milionów lat temu się przeturlała z jednego bajorka do drugiego, to natychmiast to podłoże zastygło i skamieniało tak, żeby nic się już tam nie wdało, tylko to przecież nie wiem, inne ryby się turlały, a to jakiś pies przebiegł, chociaż chyba psów mogło jeszcze wtedy nie być. Wiatr powiał, słońce wyszło, wysuszyło, śnieg
3: skamieniałości
0: spadł.
3: Skamieniałości śladowe to jest bardzo wyjątkowa forma skamieniałości. One rzeczywiście wymagają bardzo specyficznych warunków, żeby się zachować do naszych czasów. No to tak jak dzisiaj idziemy po plaży, możemy pozostawić po sobie ciekawy ślad, ale przejdzie po 10 osób, potem przyjdzie przypływ i wszystko to idzie w zapomnienie. Natomiast w przypadku tych ryb i tego, co było w Devonie te 400 milionów lat temu, mieliśmy do czynienia z sytuacją taką, że ryby przepełzły po mokrym błocie, to błoto wyschło pod wpływem słońca, a jak wyschło, to stwardniało. To tak jak dzisiaj. W kałuży mamy takie miękkie błoto, śliskie, ale jak ono wyschnie, no to robi się takie twardawe, prawda? I to samo działo się z tamtym osadem. I potem jedyne, co gwarantowało zachowanie tego do naszych czasów, to przykrycie, szybkie przykrycie tego jakimś nowym osadem, który osadził się na tej stwardniałej powierzchni.
0: Gościem jest pan profesor Piotr Szrek, Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy. Rozmawiamy o pradawnych stworach, pradawnych rybach dwudysznych, które żyły na terytorium dzisiejszej Polski, a dokładnie w województwie świętokrzyskim. Do innych województw nie wpływały, panie profesorze?
3: Pewnie wpływały. Myślę, że gdzieś w okolicy Krakowa, na Śląsku również były podobne warunki. One nie zachowały się, te profile skalne, do dzisiaj, ale wiele wskazuje na to, że środowiska były podobne. To był po prostu rozległe wybrzeże dawnego kontynentu i ono sięgało dosyć daleko.
0: No i udało się zrekonstruować wygląd takiej, trochę wygląda jak połączenie takiego gigantycznego tuńczyka z rybą piłą.
3: Z rybą piłą. Tak, znaczy rekonstrukcja nie była trudna, ponieważ te ryby, ponieważ są konserwatywne, czyli niewiele się zmieniły przez miliony lat. Tak,
0: to ewolucja.
3: To praktykują to samo dalej. One, jak patrzymy na dzisiejsze, to możemy mieć dużą pewność, że te właśnie dawne, sprzed kilkudziesięciu, kilkuset milionów lat, zasadniczo w budowie swojego ciała one się nie zmieniły. I badając jedynie pewne szczegóły dotyczące szkieletu, możemy modyfikować te rekonstrukcje, natomiast faktycznie ta rekonstrukcja jest najbardziej prawdopodobna i tutaj z dużą pewnością mogę powiedzieć, że tak te ryby wyglądały. Oczywiście poza kolorem, bo to jest zawsze już zupełnie wyobraźnia artysty, który rekonstruuje.
0: No dobrze, a co jest, z czego ten ich konserwatyzm ewolucyjny wynika? Jak to jest, że niektóre gatunki mówią, ej dobra, to ja zostanę w przyszłości takim chodzącym na dwóch łapach ssakiem, który będzie się specjalizował w głupocie, a inne ryby mówią, a inne stwory mówią, dobra, to my się nie będziemy zmieniać przez najbliższe 300 milionów lat.
3: To jest dobre pytanie i myślę, że w przypadku każdej grupy właśnie konserwatywnej tu odpowiedź może być inna, chociaż może mieć jeden mianownik wspólny polegający na tym, że po prostu takie zwierzęta jak ryby dwudyszne opanowały takie nisze ekologiczne, które sprawiły, że było im po prostu dobrze, a że nie wymagały jakichś drastycznych zmian w budowie ciała, w wielkości, no właśnie takich, które są efektem ewolucji, no to pozostały w takim właśnie, w takiej właśnie formie bardzo zbliżonej do współczesnej od tych milionów lat. Po prostu jest im dobrze tu, gdzie żyją i to, w jaki sposób żyją, i tam pozostały.
0: No. Ale przecież pan powiedział, panie profesorze, że te ślady, które pozostały, wynikały z tego, że one musiały się z jednego bajorka do drugiego przetoczyć.
3: No tak, to jest taka cecha takich mokradeł nadmorskich, no tak.
0: Czyli
3: że
0: nie
3: one
0: było
3: okresowo...
0: Dobrze. Gdyby miały łapki, byłoby im lepiej, łatwiej przejść, przeskoczyć, a skrzydełka
3: tak,
0: jeszcze
3: ale...
0: bardziej.
3: Potrzeby, jakie wymusza, znaczy działania, które wymuszało i wymusza środowisko ryb dwudysznych, nie wymagało aż wykształcenia właśnie sprawnych łap. Czyli im wystarczyła umiejętność przeczołgania się niezdarnego, żeby osiągnąć swój sukces w tej niszy ekologicznej. Mówiąc krótko, nie musimy używać super szybkiego samolotu, żeby przejechać sobie z Krakowa do Wieliczki, czy z Warszawy do Pruszkowa. Wystarczy kolejka. I myślę, że podobnie było w przypadku ryb dwudysznych. No, używając jeszcze innego przysłowia, nie ma co strzelać z armaty do wróbla. I tutaj też tak nowoczesne i bardzo przełomowe wydarzenie, jakim było powstanie kończyn i czworonożności, no, zaowocowało wspaniałą ewolucją kręgowców na lądach. A rybom dwudyszną wystarczyło przeczołgiwanie się między tymi bajorkami.
0: No dobra, ale wspinanie się po drzewach i ogon były całkiem spoko.
3: Tak, to prawda.
0: Czyli też to było dobrze, a zdecydowaliśmy się odrzucić ogon i chodzić na dwóch łapach.
3: Tak, bo zmieniło się środowisko i nagle okazało się, że to, co było dobre w lesie, gdzie są drzewa, gdzie można się schronić, czy na drzewie i biegać na czterech łapach, na takim trawiastej równinie już się nie sprawdza i dużo lepiej sprawdzi się. No to też nie do końca. Każdy element ciała jest wydatkiem energetycznym, więc jeżeli jakiś nie jest do czegoś potrzebny, to nie ma sensu w niego inwestować. No więc stąd straciliśmy ogon. Do postawy dwunożnej dużo lepsze jest nieposiadanie ogona, jak jego posiadanie.
0: No tutaj mnie pan nie przekonał. Uważam, ogon jest całkiem przydatny. Proszę zobaczyć, siedzi pan sobie na przykład na jakiejś konferencji i patrzy pan, że wszyscy merdają ogonem, nie? No to, czyli że się podoba prezentacja, tak to trzeba zgadywać. Wyczytywać z tych twarzy takich kamiennych, czy jest okej.
3: No ogon by dużo zdradzał, no nie wiem, czy to byłoby takie dobre dla każdego.
0: No dobra, i mamy teraz te ryby, ale widzimy u nich pewną preferencje, one nie są symetryczne, tak?
3: Nie, one były symetryczne. One były symetryczne, tak jak człowiek, tak, który jest lewo- czy praworęczny, wygląda tak samo. One miały jedną stronę mózgu, która zaczęła dominować.
0: Czyli tylko mózg.
3: Tak, to jest kwestia neurologiczna, a nie budowy ciała. No i ta ręczność jest trochę takim słowem wytrychem. Jasne. Bo no, oczywiście o rękach u ryb nie możemy mówić, to była po prostu dominacja jednej strony, preferencja.
0: A przydałyby im się?
3: No może tak, ale z drugiej strony po co inwestować w palce, w łapy, różne stawy, paznokcie.
0: Ale nie wiemy, czemu jedna półkula zaczęła dominować. Co mogło być?
3: Nie. Tego nie wiemy. No jest to cecha kręgowców, że po prostu jedna półkula zawsze dominuje i u nas jako ludzi, jako gatunku jest to stosunkowo dobrze poznane. Więc jest to po prostu, wygląda, że jest to cecha u wszystkich kręgowców. Nie u wszystkich zostało to dobrze zbadane, no bo nie zawsze jest możliwość zbadania i odkrycia czegoś takiego. W przypadku tych ryb są ich ślady, które pokazywały zdecydowanie preferencje na lewoskrętność niż na prawoskrętność i stąd taka hipoteza i stąd w ogóle przesłanka, że z czymś takim mieliśmy do czynienia. U ludzi, no to wiadomo, długopis, nóż, widelec, jest to też dość proste. Natomiast jak coś takiego zbadać u, nie wiem, krokodyli współczesnych, czy na przykład jak to odkryć u dinozaurów, no to na razie nie mam pomysłu.
0: A co wcinały te ryby? Rośliny,
3: wszystko by się nawinęło. Nie, były to drapieżniki. To one polowały na różną zwierzynę. To były i mięczaki, i stawonogi. Wszystko, co żyło na powierzchni i pod osadem, było ich pożywieniem. Być może również jakieś mniejsze ryby, które się nawinęły. No niemniej ich budowa ciała nie wskazuje na to, że byli to sprawni, szybcy drapieżnicy. No, raczej tacy przeszukiwacze osadu w poszukiwaniu czegoś, co było po prostu powolniejsze od nich.
0: Z tą wielką szpicą na nosie?
3: Tak. No
0: ta się nie da, panie profesorze. Przecież ta szpica to w życiu by się nie zbliżyli do... by się wbili w dno.
3: Nie, te ryby miały bardzo obłe pyski. One miały tak tempo zakończone i właśnie to te ślady tych pysków były tymi pierwszymi, które udało się nam znaleźć. I one dopiero były tym punktem startowym, a cała reszta śladów wleczenia ciała, tych płetw, to była kwestia kolejnych lat, kiedy nauczyliśmy się rozpoznawać i czytać te ślady odpowiednio.
0: Czyli to jest też proces kilku czy kilkunastu lat, zanim się udało to wszystko połączyć w taki wygląd, teorię, model.
3: Tak. No, nie było tak oczywiście, że non-stop tylko nad tym materiałem pracowaliśmy. Niemniej 9 lat minęło od pierwszego stwierdzenia śladów tych ryb po taką interpretację, o której dzisiaj rozmawiamy, czyli tego czołgania, tej leworęczności i wszystkich innych aspektów takich środowiskowych. Ale rzeczywiście do pewnych rzeczy, mówiąc wprost, trzeba dojrzeć, trzeba je dobrze przemyśleć, obejrzeć różne obrazki ze świata dzisiejszego, żeby móc je porównać, od niej znaleźć jakieś podobieństwa. To bardzo pouczające był ten czas.
0: Dzisiejsze ryby dwudyszne, to zależy na jakim kontynencie, ale tak od 1,5 do 2 metrów. Tamte też były takie wielkie?
3: Tamte były mniejsze. Tamte były nieco mniejsze, one tak do 70 centymetrów, przynajmniej te z Gór Świętokrzyskich. I raczej na świecie dużo większych nie było w tamtym czasie. One, właśnie to jedna z takich subtelnych różnic, które przez te miliony lat zaszły. Ryby dwudyszne stały się trochę większe i mają trochę mniej skostniały szkielet w porównaniu z tymi, które żyły na samym początku ich funkcjonowania, czyli te 400 milionów lat temu.
0: I to już jest sprawa zamknięta, czy prace trwają jeszcze? Chcecie coś tam do czegoś dotrzeć? Nie wiem, co.
3: Nie, prace trwają, bo oczywiście myśmy z grubsza określili to środowisko. Przede wszystkim chcemy poznać dokładnie to środowisko. My wiemy, że musiał tam być ląd, bo mamy różne inne przesłanki, na przykład szczeliny z wysychania, ale znaleźliśmy również korzenie pradawnych roślin, zachowane oczywiście in situ w osadzie. Chcemy poznać architekturę, chcemy się dowiedzieć, jaki był charakter tych mokradeł takich nadmorskich, jakie rośliny tam żyły, jakie mogły być relacje piramidy troficznej w tym środowisku. Być może uda nam się rozpoznać, bo jakieś tam mamy już na to pomysły, jakieś zróżnicowanie w obrębie tych ryb dwudysznych. Chodzi mi o to, że to nie musiał być jeden gatunek, którym reprezentowały mniejsze i większe osobniki, a mogły to być różne gatunki tych ryb. Więc jest bardzo, bardzo dużo nadal pytań, na które staramy się znaleźć odpowiedzi i dalej kopiemy, mówiąc wprost. Czyli szukamy w terenie tych skamieniałości.
0: Bardzo dziękuję. Gościem był pan profesor Piotr Szrek, Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy. Dziękuję serdecznie.
4: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Donald Tusk nie wyklucza kolejnych interwencji na rynku paliw, ale w mniejszej skali niż było to w przypadku programu CPN. Ukraina ponownie apeluje o pomoc i dostarczenie rakiet, które pozwolą bronić się przed zakusami Moskwy. Pierwsza połowa tegorocznych wakacji była w Polsce wyraźnie bezpieczniejsza niż w zeszłym roku. Filip Kakusz, informacje TOK FM. Do piątku powinniśmy dowiedzieć się, czy i jaka będzie rządowa interwencja na rynku paliw. Tak wynika z przedpołudniowej zapowiedzi Donalda Tuska. W środku wakacji ceny benzyny i oleju napędowego idą mocno w górę, co związane jest z wojną Stanów Zjednoczonych z Iranem. Donald Trump zapowiada, że lada chwila zostanie otwarta cieśnina Ormus, ale zapowiada to już po raz kolejny. Wszystko zależy od tego, czy ta obietnica się spełni, mówił Tusk.
2: Godzin. Z ministrem finansów będę rozmawiał o tych możliwościach decyzji, która przynajmniej trochę ulżyłaby polskim kierowcom, szczególnie w tym czasie powrotu z wakacji.
1: Przy czym rząd nie ma wielu możliwości interwencji, bo o pełnym powrocie do pakietu CPN nie ma mowy, mówił w porannym EKG wiceminister finansów Jarosław Neneman.
3: Tak na szybko można rozporządzeniem stawki VAT-u obniżyć. Natomiast prosty powrót do CPN-u wymagałby
4: procesu legislacyjnego.
3: Tak, to w okresie wakacji parlamentarnych raczej jest trudne do wyobrażenia sobie.
1: Rządzący mogą też namawiać państwowe Orlen do obniżenia marsz na paliwa, ale wieczorem w TVN24 minister finansów Andrzej Domański powiedział, że żadna decyzja jeszcze nie zapadła. Minionej nocy w trakcie rosyjskiego ataku na Ukrainę siłą powietrznym Kijowa nie udało się zestrzelić żadnej z 28 rakiet. W uderzeniach na Kijów i jego okolice zginęło co najmniej 17 osób, ponad 40 zostało rannych. Do ofiar i zniszczeń prowadzą opóźnienia w dostawach lub niechęć partnerów, jeśli chodzi o przekazywanie środków obrony przeciwrakietowej, twierdzi prezydent Wołodymyr Zełenski.
5: Obrona powietrzna jest najwyższym priorytetem, a ważne jest, aby nasi partnerzy słyszeli Ukrainę i wiedzieli, że każdy pakiet wsparcia dla naszej obrony powietrznej rzeczywiście chroni ludzkie życie.
1: Szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sibicha wezwał do ograniczenia zdolności Rosji do produkcji narzędzi terroru balistycznego. Według niego niezbędne są kolejne surowe sankcje. Pierwsza połowa tegorocznych wakacji była w Polsce wyraźnie bezpieczniejsza niż w roku ubiegłym. Według policjantów to głównie dzięki kapryśnej pogodzie w lipcu i zaostrzeniu kar za wykroczenia na drogach. Najmocniej różnice widać w trzykrotnie niższej niż w zeszłym roku liczbie utonięć. Województwo podlaskie ze swoimi rzekami i jeziorami nie zawyża tu statystyki. Przez pierwszą połowę wakacji życie w wodzie straciły tu 4 osoby, wylicza Tomasz Krupa z Komendy Wojewódzkiej.
6: W tamtym roku w lipcu mieliśmy aż 11. W dużej mierze wszystko zależy od pogody, od tego, czy jest to pogoda sprzyjająca wypoczynkowi nad wodą.
1: W zeszłym roku w lipcu na polskich drogach zginęło ponad 180 osób, w tym niespełna 160. To zdaniem policjanta do pewnego stopnia efekt pogody. Im jest to bowiem lepsza, tym wypadków więcej.
6: Kierowcom wydaje się, że mogą jechać trochę szybciej, trochę mocniej nacisnąć na pedał gazu, bo przecież są dobre warunki, jest dobra widoczność i zdążą zatrzymać samochód, jak się coś stanie nieoczekiwanego.
1: Znacznie wzrosła natomiast liczba praw jazdy odbieranych za przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę, nie tylko na terenie zabudowanym. Samorządowcy z Podkarpacia, województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego wspólnie zabiegają o budowę tak zwanego kolejowego korytarza centralnego. To alternatywa dla planowanych linii dużych prędkości. Projekt jest na razie na bardzo wczesnym etapie, ale już teraz zakłada remont istniejących tras i budowę nowych odcinków w zaledwie kilku miejscach, tak by pociągi z Warszawy do Rzeszowa mogły jechać przez Radom, Sandomierz i Tarnobrzeg z prędkością do 200 km na godzinę. Samorządowcy przekonują, że będzie szybciej i taniej niż przy budowie zupełnie nowych linii szybkich prędkości z Warszawy do Rzeszowa, mówi prezydent Tarnobrzega Łukasz Nowak.
7: Dzisiaj osiągamy czas na poziomie 3,5 godziny przy delikatnej modernizacji. Osiągniemy te wysokie prędkości na poziomie 200 km.
1: To, jak mówi wiceprezydent Rzeszowa Maciej Ulita, nie konkurencja dla kolei dużych prędkości.
8: Zbudujemy mniej nowych torów za mniejsze pieniądze, ale za to szybciej.
1: Samorządowcy szacują, że inwestycja kosztowałaby około 15 miliardów złotych i mogłaby zostać zrealizowana w ciągu 15 lat. W Senacie trwają prace nad rządową ustawą o państwowym e-dzienniku. Wspólny projekt resortów edukacji i cyfryzacji zakłada uruchomienie pilotażu cyfrowego dziennika w początkach września, a następnie rozszerzenie programu na wszystkie szkoły za rok. Wgląd w oceny byłby wówczas możliwy przez zalogowanie się do aplikacji M-Obywatel. Ben O'Connor.
9: Według senatora Kazimierza Wiatra, zasiadającego w senackiej komisji edukacji, wątpliwości budzi bezpieczeństwo gromadzonych w e-dzienniku danych.
10: Weźmy pod uwagę, że mamy 700 czy 800 tysięcy nauczycieli.
4: czyli ilość dostępów, ale i rodzice. No to jest po prostu niesamowita sprawa i z punktu bezpieczeństwa to budzi moje poważne wątpliwości. Nie ma systemów, do których się nie można włamać.
9: Jednak zdaniem ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego w państwowych bazach dane uczniów będą dużo bezpieczniejsze niż obecnie, gdy dane przechowywane są przez zagraniczne firmy.
10: Chodzi o to, żeby państwo usługi cyfrowe realizowało w taki sposób, żeby były przyjazne i darmowe. Dla mnie to jest podstawa.
9: Wprowadzenie e-dzienników do wszystkich szkół w 2027 roku ma kosztować 200 milionów złotych. Benedykt O'Connor, TOK FM.
1: Więcej informacji na tokfm.pl. W tropikalnej nocy nadejdzie ciąg dalszy upałów, przede wszystkim na południowym wschodzie, tam w ciągu dnia do 38 stopni, w centrum od 29 do 33, na północnym zachodzie 26, słonecznie, ale we większej części Polski możliwe miejscami opady, także gradu i miejscami burze.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Jest punktualnie 5:06 i to kolejny dzień sierpnia, 6 konkretnie 2026 roku. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się państwu i zapraszam na pierwszy program w TOK FM. Wydawczynią tej audycji jest Róża Rumińska, realizatorką Oliwia Prądzyńska. Przypomnimy w pierwszej godzinie naszego programu dwie rozmowy, które z punktu widzenia i słuchacza, ale generalnie uczestnika życia społeczno-informacyjnego, tak to nazwę, są bardzo, bardzo istotne, zwłaszcza pierwsza z nich. Jack Strong, tak nazywa się mój rozmówca, występuje pod kryptonimem, a to dlatego, że nie chce ujawniać swoich danych. Wręcz panicznie dbam o swoją anonimowość, napisał kiedyś do mnie Jack Strong i to stało się przyczynkiem, dla którego zainteresowaliśmy się jego udziałem w wywiadzie radiowym. O co chodzi? Chodzi o to, że Jack Strong, ale także ludzie z nim związani, prowadzą profil, prowadzą w social mediach konta, które mają za zadanie demaskować wszelkie clickbaity. Chodzi o to, by nie klikać za sprawą nośnego tytułu, który nic nie ma wspólnego z treścią artykułu, bądź też innej formy dziennikarskiej. Posłuchamy już za chwilę, co ma do powiedzenia nasz gość. Zapytałem go o motywację do założenia tego profilu, w którym demaskuje clickbaitowe nagłówki.
12: Założyłem ten profil z podobnych pobudek, to znaczy miałem w końcu już po wielu latach siedzenia w internecie dość materiałów, które po prostu bezpośrednio albo działały na bazie kłamstwa, albo manipulacji i podburzały społeczeństwo. Tak naprawdę to się wszystko zaczęło gdzieś, może, że tak powiem, to wszystko wybuchło we mnie gdzieś w trakcie pandemii, gdzie przez wiele miesięcy, jak nie lat, byliśmy non-stop zalewani bardzo sensacyjnymi, czerwonymi, rozgrzanymi artykułami, tytułami artykułów, gdzie po wklikaniu się okazywało się najczęściej, że sytuacja opisywana w artykule miała mało co wspólnego z tym poziomem sensacji i emocji z tytułu, tak? I wtedy właśnie podjąłem decyzję, że może warto rozpocząć taki oddolny ruch w internecie po cichu, na spokojnie, na zasadzie właśnie punktowania mediów, wyśmiewania ich. I tak naprawdę, jak ja to zawsze powtarzam, nie po to, żeby je zniszczyć, tylko po to, żeby je naprawić.
11: Ja rozumiem, że pan, nie wiem, nie rozpisywał struktur, nie angażował i nie nawoływał też innych użytkowników sieci, którym przyświeca podobny cel, żeby zebrać się w jakąś formalną organizację. No bo tylko po prostu działacie każdy na własną rękę w imię jednego celu. Bardzo często w komentarzach, w mediach społecznościowych można natknąć się na takie, które streszczają w trzech zdaniach i demaskują właściwie tą taką zafałszowaną sensację w tytule.
12: Tak, i myślę, że to jest ta nasza największa wypracowana siła, ponieważ nasz zespół składa się tak naprawdę z dwóch osób.
11: To nie jest szeroki zespół.
12: Tak, i przez cały czas pracujemy tylko we dwójkę. Większość materiałów przygotowuję ja, że tak powiem, ja tutaj tworzę wszystko według swojej pewnej strategii działania, natomiast właśnie nie organizowaliśmy się w żaden sposób. Po prostu zacząłem prowadzić ten profil. Krystalizował się przez dłuższy okres czasu jakaś tam forma publikacji. I to właśnie, co stanowi siłę, to jest to, że za nami poszło bardzo dużo ludzi. Okazało się, że ta frustracja jest nie tylko moja, nie tylko kilkudziesięciu osób dookoła, ale tu się nagle okazuje, że to są tysiące. I to, co udało nam się zrobić, to pokazać ludziom, w jaki dość ciekawy i de facto działający sposób można się przeciwstawić tym clickbaitom. To znaczy właśnie pokazaliśmy im sposób streszczania tych clickbaitów w komentarzach. Zaczęliśmy to robić my, czyli właśnie ludzie dostrzegli nas głównie przez to, że zaczęliśmy się pojawiać pod clickbaitowymi artykułami w komentarzach, tak? I to, co robiliśmy, to braliśmy taki clickbaitowy tytuł, streszczaliśmy, do czego się ten tytuł odnosi, no i najczęściej udowadnialiśmy takim działaniem właśnie ludziom fakt, że tytuł prawie w żaden sposób nie jest adekwatny do tej treści. I ludzie to podchwycili.
11: No tak, ale ponieważ nadawcy, którzy są jednocześnie dysponentami kont społecznościowych albo kont w mediach społecznościowych, mają też prawo do moderacji komentarzy, które się pojawiają, to działa na zasadzie akcja-reakcja. Wy staracie się streszczać, a nadawca stara się usuwać takie komentarze, żeby nie spoilerować?
12: Niestety tak, to znaczy nawet powiem gorzej, dlatego że bardzo dużo mediów zaczęło po prostu blokować nasz kanał. I to blokować permanentnie. Kilkukrotnie udało się za pomocą naszej społeczności wywrzeć kulturalną presję na nadawcę, żeby jednak nas odblokował, natomiast w większości przypadków niestety to jest ban permanentny. I co ciekawe, jest to ban kompletnie nieosadzony w prawie, to znaczy my nigdy nie wyrażamy się jakoś niezgodnie z prawem, czy nie oczerniamy nikogo, tak? My tylko w bardzo prosty i klarowny sposób streszczamy odbiorcy to, co kryje się za clickbaitowym tytułem. No i niestety najwyraźniej jest to na tyle obciążające dla tych mediów, pewnie powoduje to zauważalne spadki klikalności po ich stronie, że niestety nas definitywnie bardzo dużo tych mediów blokuje.
11: No dobrze, ale to blokowanie jest jedyną retorsją, jaka was spotyka, bo zastanawia mnie, dlaczego występuje pan anonimowo, nie chce pan ujawnić się. W końcu cel, jaki panu przyświeca, to jest i po pierwsze w zgodzie z prawem, a po drugie z interesem użytkowników sieci.
12: Tak, druga strona medalu jest taka, że niestety dostajemy pogróżki, głównie na maila i przez komunikator, ponieważ to są takie dwie formy, gdzie można się z nami skontaktować. Pogróżek było bardzo dużo. Piszą do nas również osoby, pracownicy różnych mediów, ostrzegając nas. Ogólnie dostajemy bardzo duży feedback właśnie od takich pracowników niższych szczebli, że to, co robimy, jest bardzo pożyteczne, że bardzo dużo pracowników tych mediów również się sprzeciwia polityce clickbaitowej, ale właśnie oni również ostrzegają nas przed tym, że niektóre media, i wiemy o takich dwóch, jednych z największych, świadomie już zbierają, że tak powiem, na nas materiały, tak zwane w cudzysłowie haki, i tylko w momencie, kiedy będą w stanie nas oskarżyć, czyli, że tak powiem, przestaniemy być anonimowi, to

0: dział prawny takiego dużego medialnego molocha może tak napisać pismo, że po prostu zacznie nas straszyć. A powiem szczerze, że no też nie mamy ani zasobów, ani sił, żeby z takim dużym molochem podjąć walki. Stąd właśnie staramy się ukryć tożsamość. Z drugiej strony ta nasza tożsamość w ogóle nie jest tutaj do tej sprawy potrzebna, tak? Być może nawet ukrywanie tej tożsamości trochę wskazuje, że to nie my chcemy być sławni z imienia i nazwiska, tylko chcemy, żeby ten ruch stał się sławny.
1: Czyli krótko mówiąc, wy się obawiacie tych slapów, które no, być może zwiążą wam ręce. Ja zapytam inaczej, czy podobne inicjatywy albo spotkaliście się z podobnymi inicjatywami w innych krajach? No przecież internet jest przywilejem całego, niemal całego globu, tam gdzie nie jest cenzurowany. Czy też powstały takie ruchy, które mają na celu obnażanie, jeśli coś jest nieprawdą, bądź też wyjaśnianie, jeśli coś jest nadużyciem?
0: Oczywiście jest bardzo dużo ruchów tych takich antyfake newsowych. No one już, myślę, że one też gdzieś miały swój początek w okolicach pandemii, może jeszcze przed pandemią. Natomiast takiego stricte ruchu antyclickbaitowego, który próbowałby właśnie mówić o tym zjawisku i walczyć z tym zjawiskiem, ośmieszać go w jakiś sposób, nie spotkałem się. Po kilku miesiącach pracy dopiero zacząłem szukać tak naprawdę podobnych stron na Facebooku, czy ogólnie w internecie. Znalazłem jedną zagraniczną, bodajże amerykańską, która po prostu wrzucała clickbaity bez jakiejś szerszej analizy. Także no to też dało mi do myślenia, że być może jesteśmy nie tylko pierwsi w Polsce, może też w szerszym kontekście, może całej Europy, czy świata, nie chcę mówić, bo aż tak dokładnie nie sprawdzałem. Natomiast no zdecydowanie tutaj na naszym rynku polskim czy europejskim jesteśmy w tej materii jedni z pierwszych. Ale jest jeszcze jeden bardzo ciekawy profil, który na przykład, to oni się chyba nazywają pogromcy reklamozy, którzy robią dokładnie to samo co my, tylko w świecie rzeczywistym, czyli walczą między innymi z takimi nachalnymi reklamami w świecie rzeczywistym. To jest taki profil, który nas ostatnio trochę ujął za serce.
1: Ja rozumiem, że no, albo skończy wam się determinacja, albo wręcz przeciwnie, no, będziecie starali się rozpropagować swój ruch. No właśnie, krótko mówiąc, jakie wy macie plany? Nie chcę zgadywać, wolałbym to usłyszeć od pana.
0: Plany są proste, żebyśmy nie mieli pracy. To znaczy, żeby już nie było clickbaitów, żebyśmy już nie mieli materiałów do pracy, bo to by oznaczało, że wygraliśmy. Więc w momencie, w którym zamknę kanał, bo stwierdzę, że od miesiąca już nie mam czego publikować, no to będzie moment, w którym będę sobie mógł podać rękę i poklepać po plecach. Natomiast jakie takie są plany na chwilę obecną? No, patrząc po ilości osób, które angażują się w nasze materiały, są naszymi followersami, podsyłają nam też te clickbaity, tak? No ruch rośnie. Jest niestety tych materiałów coraz więcej. Na pewno naszym głównym celem na dzień dzisiejszy jest edukacja ludzi. To znaczy my chcemy, żeby ludzie zaczęli rozumieć, czym clickbait jest i umieli go odróżnić od nieclickbaitowych materiałów, ponieważ w idealnym świecie byłoby tak, ponieważ my jako jednostka nie jesteśmy w stanie nic zmienić. My musimy działać jako rzesza ludzi. Jeżeli setki tysięcy internautów będą potrafiły odróżnić, czym jest clickbait, a czym nie jest clickbait i zaczną klikać w dobrej jakości rzetelne treści, a przestaną klikać w clickbait, to media zaraz zauważą, że im się w Excelu statystyki nie zgadzają. I pierwsze, co zrobią, to wtedy zrezygnują z clickbaitu. Im się musi clickbait przestać opłacać, żeby nasz ruch w jakikolwiek sposób mógł z tym czymś wygrać. Znaczy, także na chwilę obecną edukacja.
1: Tak, ale ja zapytam, czy dostaliście, albo pan konkretnie, propozycję przejścia na złą stronę mocy i pewnie nie byłoby w tym nic złego, gdybyście zechcieli to obrócić w cnotę i być może naprawiać ten świat, będąc, nie wiem, zatrudnionym w roli wydawców treści serwisów informacyjnych, w zgodzie ze sztuką dziennikarską, ale też i z jakąś zanętą, by do materiału wejść.

0: Nie dostaliśmy nigdy takiej oferty i prawdopodobnie byśmy ją, nawet gdybyśmy dostali, to byśmy ją szybko odrzucili. Natomiast pisało do nas przez ten okres między może 5, 6, może 7 takich średnich portali, które poprosiły o analizę ich materiału przed publikacją. Czyli poprosili nas, żebyśmy tym takim antyklikbajtowym, antymanipulacyjnym okiem rzucili tak jakby okiem na ich materiał. I faktycznie to zrobiliśmy. No i wiedząc, że już tam przeanalizowaliśmy wstępnie ich materiał, też ich wtedy prosiliśmy, czy możemy potem ich publikacji materiału opublikować ich materiał na naszej stronie, żeby też się pochwalić, że takie media są i są świadome tego, że chcą też walczyć z tym clickbaitem. Także takie ciche współprace się zdarzały, ale to były pojedyncze wypadki i zupełnie, że tak powiem, bez żadnej korzyści finansowej.
1: Tyle, szanowni państwo, Jack Strong. Przyznają państwo, że ten pseudonim operacyjny jest dość ciekawy i też nawiązujący dość sugestywnie do bohaterów, choćby tych osadzonych w nurcie kinematografii. Ale już podsumowując, myślę, że to bardzo ważna rozmowa, też dlatego ją przypominamy. Poza tym nie wiem jak państwo, ale ja mam wrażenie, że jednak portale obsługujące swoje konta w mediach społecznościowych trochę znośniej teraz gospodarują słowem, tak by było to w zgodzie z prawdą. Czas na kulturę, jest 5:21.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Klasyki polskiej i światowej kinematografii, m.in. Wielkie Piękno, Skrzypek na dachu, film Andrzeja Wajdy, a także filmowe nowości czekają na miłośników kina podczas pokazów w warszawskich kinach plenerowych. Swoje kina uruchomiło Muzeum Polin. Motywem przewodnim cyklu jest poszukiwanie szczęścia. W programie znalazły się klasyczne komedie i musicale. Sierpień przynosi też odsłonę cyklu Halo, Kino Tęcza. Pokazy odbywają się na dziedzińcu Teatru Komedia. W wakacyjne czwartki prezentowana jest twórczość Andrzeja Wajdy, a we wtorki można zobaczyć filmy wyświetlane we współpracy z festiwalami, m.in. Millennium Dogs Against Gravity czy Afrykamera. Przez całe lato pokazy filmowe odbywają się także przed kinoteką w ramach cyklu W stronę zachodzącego słońca. W Muzeum Emigracji w Gdyni jutro i pojutrze Reflections, dwudniowe wydarzenie organizowane we współpracy z berlińskim kolektywem Migrant Birds. To kolejna odsłona letnich muzycznych spotkań. Tym razem artyści i artystki z doświadczeniem migracji, pochodzący z krajów basenu Morza Śródziemnego, Azji Zachodniej, Wschodniej Afryki i Ameryki Południowej zaprezentują mieszankę afrokaraibskich rytmów, bluesa z meli, jazzu, hip-hopu. Będzie też poetycki slam. Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie przygotowało dla mieszkańców cykl letnich wydarzeń. W programie są otwarte spotkania z Haftem, spektakle, rodzinne warsztaty, a dodatkowo spotkania kaszubsko-greckie w plenerze, mówi Aleksandra Sielicka, dyrektorka muzeum.
4: My tu wspólnie już w listopadzie zorganizowaliśmy taki wieczór kaszubsko-grecki i to jest 29 sierpnia kontynuujemy te spotkania, tą współpracę. Organizujemy właśnie po kaszubsku spotkanie kaszubsko-greckie już teraz w plenerze.
3: Więcej informacji można znaleźć na stronie Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. A Muzeum Mazowieckie w Płocku przygotowuje się do otwarcia wystawy z okazji 500-lecia włączania Mazowsza do Królestwa Polskiego. Pokazane zostaną m.in. relikwiarze świętego Zygmunta, Biblia Płocka, Miecz Sprawiedliwości Zygmunta I Starego oraz dokumenty i numizmaty. Otwarcie 10 września. Ekspozycja będzie dostępna przez kwartał.
1: Czas, szanowni państwo, na pogodę. 15 lat pracuję w tej stacji, ale nigdy nie czytałem prognozy pogody, więc proszę wybaczyć, jeśli ten debiut nie wypadnie zbyt udanie. Uwaga, w czwartek na północ od Polski znajdzie się niż Justyna. Tak się nazywa. Front z nim związany sprowadzi do wielu regionów bardzo gwałtowne burze, niektóre połączone z gradem, ulewami, a także wichurami. Od rana miejscami na zachodzie i północy może się zachmurzyć, padać, grzmieć, ale są to zjawiska zjawiska, prognozowane zjawiska lokalne. Czwartkowy poranek przyniesie jednak ładną, słoneczną i wyjątkowo ciepłą pogodę, momentami nieznośną, a miejscami nawet w najchłodniejszej porze doby odnotujemy ponad 20 stopni Celsjusza. Najgwałtowniejsze nawałnice, i tu proszę uważać, przejdą w pasie od Warmii, Mazur i Podlasia po centrum i Śląska, wieczorem też przez Małopolskę. Czwartek będzie ostatnim tak upalnym dniem przed trochę chłodniejszą przerwą. Na południowym wschodzie temperatura sięgnie aż 35-37 stopni Celsjusza. W Warszawie odnotujemy około 32 stopni. Na zachodzie i północy i w centrum 26-30, nad Bałtykiem 24. W nocy będzie nawet 13 stopni, a więc bardzo duża różnica w porównaniu z tym, co mieliśmy choćby dziś. Na północnym zachodzie temperatury do 20-21 stopni. To tyle, jeśli chodzi o prognozę pogody.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: A okres letni to wakacje. A jeśli wakacje, to także te spędzane w Polsce, w lasach, nad jeziorami. Pewnie wielokrotnie zastanawiali się Państwo, szykując się do letnich wypraw, do urlopów, jak zachować się w sytuacjach, kiedy zostaniemy ukąszeni. Bo tak naprawdę możemy nie zdawać sobie sprawy z tego, że mamy alergię. Porozmawiałem z profesorem Maciejem Kupczykiem z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, jak reagować w poszczególnych kryzysowych sytuacjach, jak przygotować się na nie i gdzie ewentualnie szukać pomocy. I wreszcie też jak dzielimy te wszystkie niepokojące sytuacje ze względu na to, co nas ukąsi i też jak zareaguje nasz organizm. Ukąszenia możemy dzielić na te zadane przez owady, ale także i stworzenia żywe, które są dużo groźniejsze. Czy da się przeprowadzić albo wyrysować taką piramidę, na co powinniśmy uważać przede wszystkim z punktu widzenia alergii, jakie możemy mieć ze względu na jad owadów na przykład?
5: O, dokładnie, panie redaktorze, szanowni państwo. Rzeczywiście, mówiąc o ukąszeniach, urządleniach i naszych kontaktach z owadami, warto tutaj może podzielić to na kilka kierunków. My na pewno nie będziemy dzisiaj mówili o chorobach przenoszonych przez różnego rodzaju owady, bo to zupełnie inny temat. Będziemy mówili o reakcjach niepożądanych po ukąszeniach lub urządleniach. I taka skrajna, najcięższa postać niektórych manifestacji klinicznych reakcji nadwrażliwości, czyli skrajnej postaci alergii, to problemy, które są związane z urządleniami przez owady błonkoskrzydłe, czyli pszczoły, osy, no niekiedy szerszenie. Żeby nas urządlił trzmiel, to trzeba się naprawdę bardzo postarać, ale to też czasami się zdarza. Mamy nowe owady napływowe ze względu na zmianę klimatu. Pojawiają się one już również na terenie Polski, czyli tak zwane klecanki. One są takimi małymi osami, bardzo podobne do os. No i gdybyśmy spojrzeli tak trochę szerzej, bo mamy okres wakacji, to przecież z owadami spotykamy się również w trakcie wyjazdów do innych krajów. I tutaj te reakcje mogą być ciężkie, bo mamy takie owady, które są owadami napływowymi, które napłynęły do Europy ze względu na ocieplenie klimatu. Na przykład w rejonie południowych Włoch, na Sycylii, pojawiły się już pierwsze ogniska mrówek ognistych, które też dają ciężkie bardzo reakcje alergiki. To są owady błonkoskrzydłe i reakcje alergiczne. To, co nam czasami sprawia bardzo duży kłopot, to reakcje po ukąszeniach. I tutaj mamy cały szereg owadów, które nas gryzą, mówimy tak powszechnie. To są różnego rodzaju meszki, komary, niekiedy pajęczaki, niekiedy gdy. Te ukąszenia mogą być bolesne, ale też warto pamiętać, że prawie wszystkie owadów po ukąszeniu wprowadza do naszego organizmu pewnego rodzaju toksyny, substancje, które i uszkadzają okoliczne tkanki i powodują uwolnienie takich substancji, które dają nam nieprzyjemne uczucie świądu. My się często drapiemy, tutaj powikłaniem tego są tak zwane reakcje miejscowe. Dokładnie w tym miejscu ugryzienia mamy niekiedy zaczerwienienie, obrzęk, ból. Niekiedy wtórnie następnego dnia czy w ciągu kilku kolejnych dni pojawia się nadkażenie, które najczęściej nie jest wynikiem samego ugryzienia, tylko raczej tego, że drapiemy się ze względu na te objawy, jak świąt, pieczenie. Drapiemy się i roznosimy czy rozdrapujemy tą ranę i niestety dochodzi do wtórnego nadkażenia. Czyli mamy takie dwie skrajne sytuacje. Albo ciężkie reakcje alergiczne, najczęściej po owadach błonkoskrzydłych w naszej strefie klimatycznej, albo uciążliwe dla nas, ale raczej nie stwarzające zagrożenia dla życia, reakcje po ukąszeniach, ugryzieniach przez różnego rodzaju owady, uciążliwe, ale nie niebezpieczne.
6: Panie profesorze, pytań w związku z tym rodzi się naprawdę mnóstwo. Pan mówił, że napłynęły do nas z Sycylii mrówki ogniste, dobrze zapamiętałem?
5: Powiedziałem, że już na Sycylii pojawiły się podobno, entomolodzy potwierdzili, pojawiły się pierwsze ogniska innych owadów, mrówek ognistych, które rzeczywiście dają też ciężkie objawy alergii u człowieka. Tak, w Polsce jeszcze nie ma.
6: Dobrze, ale myślę, że kwestią czasu jest, kiedy do nas napłyną. I tutaj no, chciałbym, żebyśmy potraktowali to w sensie ścisłym, bo właśnie drogą morską, na przykład w owocach, też docierają do nas owady, które niekoniecznie muszą być towarzyszami takimi naszego życia, z którymi moglibyśmy się zaprzyjaźnić.
5: Tak, na pewno takie sytuacje zdarzają, to nie jest rzadkość. Sam dostałem niedawno z okazji urodzin kwiatka, z którego wyszedł dość pokaźnej wielkości pająk. Naprawdę byłem przestraszony, nieźle. Gdy sprawdziłem później w internecie, to na pewno nie jest nasz rodzimy pajęczak, więc trochę można się zdziwić. Ale na szczęście to są sytuacje, jak my to w medycynie mówimy, kazuistyczne, rzadkie. To jest rzadkość i raczej nie stanowi dla nas tak generalnie z punktu widzenia zdrowia publicznego, społeczeństwa zagrożenia. To, z czym my się spotykamy zdecydowanie częściej, to są te owady, które u nas mieszkają. I rzeczywiście okres wakacji, lato czy początek jesieni to jest ten okres, kiedy tych urządleń może być stosunkowo dużo.
6: Panie profesorze, odniosę się do swoich doświadczeń, proszę wybaczyć, ale myślę, że państwo też mogą mieć tego rodzaju historie, które nie są dość przyjemne. Pamiętam lata temu ugryzła mnie, będę posługiwał się jednak tym sformułowaniem, meszka. I wówczas to odczyn na mojej nodze spowodował to, że miałem kostkę spuchniętą właściwie na szerokość łydki, a nawet więcej. Podano mi steryt, wskutek czego ten obrzęk się wchłonął, wypłynęła z niego, nie będę o tym opowiadał, na antenie. Natomiast już chwilę później, lata później, ta sama meszka gryząc mnie, właściwie nie wyrządziła mi żadnej szkody. Co to oznacza, że mój organizm zareagował w dwóch sytuacjach różnie, czy też ilość tej toksyny wpuszczona do mojego organizmu była też inna, na początku dużo większa niż później?
5: Trudno dokładnie powiedzieć, ale my oczywiście bardzo dobrze wiemy, że tak samo owady błonkoskrzydłe, osa może podawać różne objętości, ilości jadu przy każdym żądleniu, tak zapewne inne owady, jak kąsają nas, mamy ukąszenie, też zapewne ilość substancji, być może tych bardziej toksycznych, które powodują to uszkodzenie miejscowe tkanek i wtórnie ten obrzęk taki, który dla nas jest problemem klinicznym, to ta objętość albo ilość substancji toksycznych zawartych w tej porcji, która dostała się do naszego organizmu, zapewne może być w każdej sytuacji różna. Trochę inaczej to wygląda w reakcjach alergicznych, czyli właśnie urządleniach przez owady błonkoskrzydłe, kiedy nasz organizm się uczula, tak, czyli rozwija się to uczulenie w czasie. To ta ewolucja jest odwrotna do tego, co pan redaktor powiedział. Zwykle my możemy przez lata, przez dziesięciolecia możemy dobrze tolerować żądlenia przez pszczoły, osy, a w którymś momencie nagle może pojawić się ciężka reakcja alergiczna, anafilaktyczna.
6: Czy można dokonać takiej segregacji, myślę, że to właściwe słowo, owadów ze względu na niebezpieczeństwo, jakie niosą?
5: Tak, to znaczy Oczywiście, że tak. Jeśli mówimy o naszych warunkach klimatycznych, no to w Polsce gro ciężkich reakcji alergicznych, większość tak naprawdę, to urządlenia przez osy. Tak? I to na pierwszym miejscu. Pszczoły dają nam cięższe reakcje alergiczne i to też wynika trochę z biologii, ponieważ pszczoły zawsze podają taką samą dużą ilość jadu i giną po urządleniu, bo one ulegają ewentracji, czyli gdy żądło wbija się w naszą skórę, do żądła przyczepiony jest pęcherzyk jadowy, czasami widać, jak on jeszcze pompuje tą porcję jadu, ale owad ulega ewentracji i ginie. Ale zawsze mamy tutaj pełną porcję jadu, więc niekiedy urządlenia przez pszczoły dają cięższe reakcje alergiczne i trochę trudniej się to leczy. To już tak z punktu widzenia medycznego takie podejście. Więc to są dwa wiodące owady. Wcale nie szerszenie i nie inne. Szerszenie, może bardziej się ich boimy, może lepiej widać i bardziej na to uważamy. Ale właśnie ze względu, biorąc pod uwagę i częstość tych zjawisk w populacji i rodzaj reakcji, to na pewno najczęściej to osy, a w drugim miejscu pszczoły.
1: Mam nadzieję, że to dla Państwa bardzo interesująca rozmowa, bo też dotyczy każdego z nas. Mam nadzieję również, że Państwo mają mnóstwo pytań z tym związanych. My będziemy rozmawiać, mówię my jako radio, między innymi z profesorem Maciejem Kupczykiem w naszym cotygodniowym cyklu Życie w zdrowiu w niedzielnym magazynie Radia Tok FM. Tam między 14 a 15 mogą Państwo wsłuchiwać się w kolejne rozmowy dotyczące naszego zdrowia. Proponuję także przy tej okazji, byście Państwo zwrócili uwagę na naszą sobotnią pozycję między 14 a 15 i to audycja Żyjmy Dłużej. Szanowni Państwo, to teraz ciąg dalszy opowieści profesora Macieja Kupczyka. Przypomnę, profesor Kupczyk reprezentuje Klinikę Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
6: Rozmawiamy o tym, jak groźne w skutkach mogą być ukąszenia owadów, ale nie tylko owadów, bo za chwilkę przejdziemy do innych naszych nieprzyjaciół letnich, którzy powodują, że niekoniecznie ta pora roku jest dobrze przez nas wspominana. Natomiast jeszcze a propos owadów i pierwszej części naszej rozmowy, właściwie pańskiego wykładu na ten temat, chciałbym zapytać, czy wszelkiego rodzaju środki ochronne, które nam się poleca, one po pierwsze są skuteczne, po drugie są dla nas korzystne, czy jednak powinniśmy uważać i lepiej dać się ukąsić meszce, nie wiem, komarowi, niż nanieść na naszą skórę bezpośrednio preparat, który no, musi zawierać chemię, bo inaczej być nie może.
5: Zdecydowanie wszyscy eksperci są zgodni, że należy używać substancji, które nazywamy repelentami, które działają odstraszająco na owady. To jest jeden z najlepszych sposobów zapobiegania reakcjom, szczególnie tym, o których mówiliśmy, raczej łagodnym, ale być może dla nas uciążliwym. Wszystkim tym ukąszeniom przez komary, meszki, pajęczaki, gzy. Warto się do tego przygotować i mamy możliwość ochrony. Po pierwsze, jeśli wiemy, że idziemy w taki region, gdzie może być ich więcej, nad jezioro, nad staw, wiemy, że będzie to grill raczej w popołudniowej, wieczornej porze, kiedy tych owadów jest zdecydowanie więcej, to po pierwsze pamiętamy o tym, żeby zakładać ubrania z długimi rękawami, długie spodnie, mieć jak najmniej odsłoniętych części ciała, to zawsze pomaga. I stosujemy repelenty. Ja wiem, że to są substancje chemiczne, ale rzeczywiście z punktu widzenia alergologa to powikłania po tych repelentach no, praktycznie się nie zdarzają. My nie widzimy uczuleń akurat na te substancje chemiczne. One są dobrze przebadane i są chętnie stosowane. I to właśnie repelenty chemiczne. Nie ma co do tego wątpliwości. To jest jeden z najlepszych sposobów unikania tych objawów po ukąszeniach przez owady.
6: Panie profesorze, pan odwoływał się i też precyzyjnie opisywał reakcje alergiczne na ukąszenia pszczół, os, także była mowa o szerszeniach, ale też wspomniał pan o innych owadach. Czym jest gies i czy on jest bardzo groźny? Bo o nim stosunkowo rzadko się mówi, ponieważ nie występuje w metropoliach, nie występuje w miastach. To raczej owad charakterystyczny dla środowisk wiejskich.
5: Dokładnie. Dlatego my raczej właśnie w okresie wakacyjnym mamy ekspozycję na trochę inne populacje owadów. Gdybyśmy mówili o miastach, to pewnie bardziej skupilibyśmy się o pluskwach, na pluskwach, tak, i to by były trochę inne tematy. Ale rzeczywiście w okresie wakacyjnym, kiedy wyjeżdżamy na wieś, na wakacje, na urlop, to możemy spotkać zupełnie inne populacje owadów. Rzeczywiście raczej związane są ze środowiskami wiejskimi. Zwykle częściej i większej ilości tych owadów są w okolicach, gdzie jest hodowla bydła, tak? Krowy, konie. I no, człowiek nie jest tutaj podstawowym tak naprawdę celem tych owadów, ale rzeczywiście ich ugryzienia są bardzo bolesne. To może być problem dla dzieci. Tak, i tu nie spodziewamy się reakcji alergicznej, powikłań ze strony układu immunologicznego, ale same ugryzienie i konsekwencje tego mogą być niemiłe po prostu. Dlatego też warto unikać. A z kolei myszki czy komary bardziej te reakcje są z kolei opóźnione ze względu na uwolnienie pewnych mediatorów zapalnych, histaminy, świąt, drapanie. Mamy i dużą reakcję miejscową i później to się źle goi przez kolejne dni. I rzeczywiście, bo my tu mówimy tak generalnie o wszystkich naszych pacjentach, powiedzmy w ten sposób, ale to właśnie dzieci są najbardziej narażone i o dzieciach musimy też pamiętać w okresie wakacji, żeby chronić je przed ekspozycją, przed ugryzieniem czy konsekwencjami takiego pogryzienia przez owad.
6: Panie profesorze, nie zawsze w okolicy, w której przebywamy, a w której jesteśmy narażeni na ukąszenia, jest na przykład apteka. A co pan powie na takie osadzone gdzieś w takich ludowych przekonaniach terapię przykładania cytryny, wody z octem do miejsca?
5: Cebuli.
6: Proszę wybaczyć, ale też wielu z nas, już nie mówię, ale to zupełnie inna historia, kapuście na stany zapalne, tak? Natomiast tutaj no, bardzo często też widziałem i słyszałem, byłem świadkiem historii, w których na przykład babcia, dziadek mówiły do swojego wnuka, skoro urządliła cię pszczoła, to trzeba przyłożyć cebulę, tak? I co pan na to? Czy my nie jesteśmy w stanie sobie jeszcze bardziej zaszkodzić tymi no, metodami, które nie są raczej wzięte z podręczników medycyny?
5: Zawsze warto na mądrość ludową spojrzeć z pewną atencją i uwagą. Kiedyś nie było innych leków i trzeba było korzystać z możliwości środków, które były łatwo dostępne pod ręką i szybko. Nie są one niebezpieczne dla nas, pod warunkiem, że w przypadku ciężkich reakcji, na przykład alergicznych, zagrażających życiu, o tym pewnie później jeszcze porozmawiamy, nie opóźniają one wdrożenia prawidłowego postępowania. To wtedy możemy sięgać po metody alternatywne i rzeczywiście my nie mamy wątpliwości, że po każdym ugryzieniu czy ukąszeniu, nawet jeśli nie mamy dostępu do apteki i nie mamy maści kojących, bo takie maści też są dostępne bez recepty w aptece, można je nałożyć, one zmniejszają uczucie świądu, często zawierają pochodne mentolu, które chłodzą to miejsce, które było pogryzione i zmniejszają potrzebę drapania się. A nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, ale w przypadku pogryzień, ukąszeń, to wiele problemów wynika nie tylko z samego ugryzienia, ale też z mediatorów uwalnianych w tej reakcji, tego, że my się drapiemy, tak? To prowadzi do uszkodzenia skóry. I to, co my widzimy później, w ciągu doby, dwóch, czy w ciągu kilku kolejnych dni, to właśnie te powikłania drapania. Więc każdy okład, proszę Państwa, jeśli jesteśmy pogryzieni, czy to ochłodzenie, schłodzenie tego miejsca, zastosowanie chłodnego okładu, to nie jest złym pomysłem, pod warunkiem, że nie opóźni nam to leczenia stanów nagłych.
6: No właśnie, czym jest stan nagły i czym są odczyny alergiczne, które są niebezpieczne już nie dla zdrowia, a dla życia? I kiedy zapala się ta czerwona lampka, przy której powinniśmy poszukać fachowej pomocy, a nie czekać, aż samo przejdzie?
5: To jest, panie redaktorze, bardzo dobre pytanie, bo musimy to odróżnić. Tak jak często mówimy nawet sam pan redaktor opowiedział sytuację dużej reakcji miejscowej, obrzęk, ocieplenie, być może zmniejszenie ruchomości, to jest coś, co w medycynie nazywamy tak zwaną dużą reakcją miejscową. Czyli w tym miejscu, gdzie coś ukąsiło, ugryzło, dochodzi do reakcji. To może być nieprzyjemne, uciążliwe, może dochodzić nawet do takiego obrzęku, które da w konsekwencji jakieś problemy, ale to nie zagraża naszemu życiu. To, czego my się boimy, to reakcje alergiczne. Reakcje alergiczne z definicji są reakcjami po pierwsze szybkimi, a po drugie uogólnionymi. Szybkie to znaczy, że jeśli po urządleniu przez owada w ciągu kilkudziesięciu sekund, kilku minut rozwija się reakcja. To nie tak, że my pójdziemy spać i następnego dnia budzi nas obrzęk ręki, w którą coś nas urządliło. No to jest typowe, tak? Tak jak powiedzieliśmy na początku, każdy owad, o którym tu mówimy, czyli pszczoła, osa, żądląc nas, podaje nam jad, który uszkadza tkanki. Ta miejscowa reakcja jest typowa dla uszkodzenia tkanek, tak? To, czego się boimy, to odpowiedzi naszego układu immunologicznego organizmu. Ta odpowiedź jest spaczona, zupełnie nieprawidłowa, nieproporcjonalna do problemu i w ciągu kilkudziesięciu sekund, kilku minut dochodzi do reakcji uogólnionej, czyli nie tego obrzęku w miejscu urządzenia, tylko, mówiąc tak, sekwencjami zdarzeń, jak to wygląda w praktyce. Najczęściej zaczyna się od takiego uczucia świątu dłoni i stóp, pojawia się zaczerwienienie górnej połowy ciała, tak zwany flush, takie uczucie gorąca. Jednocześnie pacjent czuje się trochę niespokojny, może pojawić się duszność, może pojawić się obrzęk krtani, duszność ze strony dolnych dróg oddechowych, świsty, może pojawić się nudności, biegunka, zawroty głowy, zaburzenia widzenia i utrata przytomności. Te ostatnie trzy objawy, które wymieniłem, to już są cechami spadku ciśnienia. To jest reakcja alergiczna uogólniona, prowadząca do wstrząsu anafilaktycznego, czyli takiej bardzo sytuacji, bardzo ciężkiej reakcji alergicznej, która prowadzi, może doprowadzić do śmierci pacjenta, jeśli mu nie pomożemy.
6: Panie profesorze, chciałbym jeszcze o jedną rzecz zapytać, bo w rozmaitych portalach natknąłem się na artykuły, które poświęcone są pladze żmii. I teraz, czy ukąszenie tychże jest niebezpieczne dla nas, jak się zachowywać, bo to jest zjawisko, jeśli rzeczywiście występuje, choć nie poddaję tego pod wątpliwość, dosyć świeże, przynajmniej jeśli chodzi o skalę.
5: Na pewno mamy, tak jak już też wspomnieliśmy, mówiąc o florze i faunie występującej w Polsce, ze względu na zmiany klimatyczne, ocieplenie klimatu, mamy i więcej roślin i zwierząt, których nie widzieliśmy wcześniej w naszym otoczeniu. Z punktu widzenia alergologa to mamy też więcej roślin pylących i mamy inne rośliny, które kiedyś zupełnie u nas nie występowały i rozwinie się na nie uczulenie w populacji. Tak samo jeśli chodzi o ekspozycję na zwierzęta. I tutaj też oczywiście wydaje się, że mamy zmianę klimatu. Być może mamy więcej żmij. Tutaj my nie spodziewamy się reakcji alergicznej. Tutaj mamy, tak jak też wspomnieliśmy, reakcję na jad wprowadzany do organizmu. Tutaj chyba najlepszą poradą będzie udanie się jak najszybciej, wezwanie pomocy medycznej, udanie się do pogotowia ratunkowego, czy wezwanie pogotowia ratunkowego, czy górskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego, GOPR-u, po to, żeby pomóc temu pacjentowi jak najszybciej. A w ośrodkach, tych szpitalach, w rejonach, gdzie rzeczywiście mamy problem z plagą żmij, to tam są już tak naprawdę leki przygotowane do podania w takich sytuacjach. Więc to tutaj, jeśli chodzi o samoleczenie, to nie proponuję żadnych postępowań, za wyjątkiem jak najszybszego udania się do ośrodka specjalistycznego, gdzie rzeczywiście ta pomoc zostanie podana zgodnie z prawidłami sztuki.
6: Na znakomitą większość bodźców zewnętrznych, które szkodzą naszemu organizmowi, są szczepienia. I pytanie, czy możemy zaszczepić się przeciwko właśnie reakcjom alergicznym na owady?
5: O, panie redaktorze, to jest bardzo dobre pytanie. Rzeczywiście, tu wejdziemy już w postępowanie terapeutyczne u osoby, która ma potwierdzoną reakcję alergiczną, to taka osoba, która zauważyła, że u niej pojawiły się objawy przekraczające zakres tak zwanej dużej reakcji miejscowej, bez wątpienia powinna udać się po pomoc specjalistyczną, najpierw do swojego lekarza POZ, później do alergologa i opowiedzieć o tym, co się zdarzyło. Alergolog pobierze badania, które potwierdzą nam, który to był rodzaj jadu i czy rzeczywiście w układzie immunologicznym tego konkretnego pacjenta zaszły te zmiany i my jesteśmy w stanie wykryć przeciwciała związane z alergią i tą gwałtowną reakcją. I to, co my zalecimy, to oprócz tego, że pacjent powinien mieć ze sobą leki ratunkowe na wypadek ponownej ekspozycji i takiej reakcji, zanim wejdzie schemat leczenia, to zaproponujemy immunoterapię swoistą. To jest coś, co pacjenci często nazywają szczepieniami. I to jest właśnie seria iniekcji, która, no, skuteczność immunoterapii na jady owadów to rzędu 90-98%. To jest niezwykle skuteczna metoda terapeutyczna. Jest oczywiście czasochłonna, która trwa najczęściej około 5 lat, ale efekt jest spektakularny. Pacjent, który miał zagrożenie życia, po takim skutecznym nawet rozpoczęciu cyklu zdecydowanie to ryzyko spada i efekt jest po prostu dla pacjenta, no nic więcej się nie dzieje niż zwykle duża reakcja miejscowa po urządleniu przez owadę. To jest coś, o czym mówimy, do czego zachęcamy. Tu każdy ośrodek alergologiczny skieruje do tego centrum, które prowadzi tego rodzaju szczepienia.
1: Jeszcze raz przypomnę, naszym rozmówcą był profesor Maciej Kupczyk z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Na tym kończymy, jeśli chodzi o tematy medyczne w drugiej godzinie naszego programu. Tak szybciutko Państwu zapowiem. Będziemy mówić o tym, jak polscy strażacy biorą udział w akcji gaszenia pożarów w Hiszpanii. Będzie z nami brygadier Jakub Siczek, team leader modułu GFFF Poland. Powiemy, czym jest ten moduł. Po godzinie 6.20 usłyszy się z nami, może tak, Mieczysław Ziach, zastępca naczelnika TOPR. Opowiemy o tym, co robić, by nie paraliżować pracy toprowców, jak zapobiegać wypadkom. Dziś także mija dokładnie rok, odkąd prezydenturę objął Karol Nawrocki. Porozmawiam o tym z dr Anną Zarembą, politolożką. A skoro przy kalendarium jesteśmy, to słów kilka jeszcze o tym, że 6 sierpnia to 218 dzień roku, do końca pozostaje 147 dni. Imieniny obchodzą między innymi Felicysym, Jakub, January, Just, Maria, Namir, Nasław, Oktawian, Stefan, Walburga oraz Wincenty. Swoje święto niepodległości dziś ma Boliwia oraz Jamajka. Dziś także kilka rocznic, między innymi 6 sierpnia 1928 roku urodził się Andy Warhol. Współpracował on także między innymi z zespołem The Rolling Stones. Zmarł 22 lutego 1987 roku w wieku 58 lat. A z tej okazji, jak w dobrym koncercie życzeń, piosenka Stonesów właśnie.

0: Szanowni Państwo, winien jestem Państwu przegląd prasy. Dość szeroko rozłożyłem przed sobą gazety i tak w ujęciu politycznym, ale nie tylko, społecznym postaram się wybrać artykuły, które oddadzą gdzieś trend czwartku, 6 sierpnia. I tak oto dwa tytuły poświęcają swoje czołowe miejsca na sprawy polityczne. Gazeta Wyborcza pisze o tym, jak Konfederacja zaczyna układać listy w kontekście wyborów parlamentarnych 2027. Gra jest o to, czy więcej mandatów weźmie Ruch Narodowy, czy Nowa Nadzieja. Od tego mają zależeć losy ewentualnej koalicji. Konstatacja autora: Mentzen i Bosak nie przypadają za sobą, obaj przyznają, że Konfederacja to strategiczny sojusz i dlatego w nim trwają. Natomiast dziennik Gazeta Prawna pisze o tym, że miało dojść do spotkania między prezesem PSL-u a premierem i podczas tych rozmów uzgadniano starty ludowców na jednej liście z Koalicją Obywatelską, co też w jakiś sposób burzy niektóre konstrukcje predykcyjne dotyczące wyborów przyszłorocznych. Rozmowa miała dotyczyć też kandydata na szefa rządu w kolejnej kadencji Sejmu i, jak czytamy w artykule Joanny Miziołek, mógłby nim zostać Władysław Kosiniak-Kamysz. To wszystko ilustruje zdjęcie premiera Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza właśnie. Rzeczpospolita pisze o tym, że rząd szykuje nam nowe święta. Święto Wojska Polskiego może się zmienić w Dzień Bitwy Warszawskiej, a Dzień Flagi w Dzień Flagi Orła Białego. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego planuje prace legislacyjne dotyczące świąt państwowych. To wszystko, o czym mówimy, nie oznacza, że będzie dzień wolny dodatkowy, bo z pewnością wielu z Państwa może w ten sposób pomyśleć. Ile mamy obecnie dni wolnych świątecznych w roku? 13, jak się okazuje, i chyba jesteśmy jednymi z rekordzistów, jeśli chodzi o europejski rynek, przynajmniej wiele na to wskazuje. W Rzeczpospolitej także czołówka, która poświęcona jest pracy kurierów. Okazuje się, że rząd szykuje zmiany, które spowodują, że kierowcy i kurierzy pracujący za pośrednictwem platform internetowych mogą zyskać łatwiejszą drogę do umowy o pracę. A skala jest naprawdę szeroka. Ponad 2,5 miliona osób w Polsce świadczy usługi za pośrednictwem platform internetowych, więc nie jest to wcale nisza, dotyczy to sporej liczby osób. W Gazecie Wyborczej także wielkie zdjęcie siatkarzy wracających z chińskiego Ningbo, a to, przypomnę, z niedzieli triumfatorzy Ligi Narodów, jednych z najbardziej prestiżowych rozgrywek. Pozwolą Państwo, że do prasy tak zwanej kolorowej, ale codziennej zaglądać nie będę. Zbliża się 6, to też mogę już ogłosić, że pierwsza godzina naszego pierwszego programu dobiega końca, już za chwilkę druga godzina, w której będą z nami brygadier Jakub Siczek, Mieczysław Ziach, zastępca naczelnika TOPR-u, będzie także dr Anna Zaremba, która będzie oceniać pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Rekordowo wysokie temperatury, rekordowo niski poziom rzek, fala upałów i susza. Kolejny dzień dają się we znaki w Europie Środkowej. Donald Tusk do jutra daje sobie czas na decyzję w sprawie interwencji na rynku paliw. Minister spraw wewnętrznych Niemiec przerywa urlop po niebezpiecznych incydentach z dronami nieznanego na razie pochodzenia. Czwartek, 6 sierpnia, minęła 6. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. 38 stopni sięgną dziś temperatury na południowo-wschodnich krańcach Polski. Fala upałów przetacza się przez kraj. W dużej jego części obowiązują wciąż ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia. Podobnie zresztą jest na Węgrzech i w Chorwacji. Kolejne rekordy ciepła padały w całym regionie. Jedna ze stacji meteo na Węgrzech zarejestrowała najwyższe wskazanie w historii pomiarów, czyli 41,4 stopnia. Niemal równie gorąco było na Słowacji. w Czechach. Na południu Moraw słupek rtęci sięgnął 41 stopni. Niski poziom Dunaju wciąż powoduje zakłócenia pracy elektrowni atomowych w Rumunii i na Węgrzech. Wysokie temperatury i susze dotykają również mieszkańców Niemiec. Wody Renu również są na rekordowo niskim poziomie. Temperatury zbliżały się do 40 stopni. Wyjątkowo potężne są w tym roku pożary w Hiszpanii. Objęły sześciokrotnie większy obszar niż w tym samym okresie 2025 roku. Spłonęło prawie 200 tysięcy hektarów. Na razie, jak twierdzi rząd, w Madrycie warunki pogodowe dają chwilę oddechu, ale nie można tracić czujności. Ekstremalne zagrożenie ogłoszono w głębi lądu na południu Andaluzji. W tym regionie wciąż dochodzi do kolejnych pożarów. Władze podejrzewają, że niektóre z nich mogły zostać wzniecone celowo. W Andaluzji temperatura sięga 40 stopni Celsjusza. Trudno jest także w Pirenejach. Tam niewielkie pożary wywołują uderzenia piorunów, ale gaszenie jest utrudnione, bo teren jest niedostępny dla ciężkiego sprzętu. Do piątku powinniśmy dowiedzieć się, czy i jaka będzie rządowa interwencja na rynku paliw. Tak wynika z wczorajszej zapowiedzi premiera. W środku wakacji ceny benzyny i oleju napędowego idą mocno w górę, co związane jest z wojną Stanów Zjednoczonych z Iranem. Donald Trump zapowiada, że lada chwila zostanie otwarta cieśnina Ormus, ale zapowiada to już po raz kolejny. Wszystko zależy od tego, czy ta obietnica się spełni, mówił Tusk.
3: Poczekajmy jeszcze te 48 godzin. Z ministrem finansów będę rozmawiał o tych możliwościach decyzji, która przynajmniej trochę ulżyłaby polskim kierowcom, szczególnie w tym czasie powrotu z wakacji.
2: Przy czym rząd nie ma wielu możliwości interwencji, bo o pełnym powrocie do pakietu CPN nie ma mowy, mówił w porannym EKG wiceminister finansów Jarosław Neneman.
4: Tak na szybko można rozporządzeniem stawki VAT-u obniżyć. Natomiast prosty powrót do CPN-u wymagałby
5: procesu legislacyjnego.
4: Tak, to w okresie wakacji parlamentarnych raczej jest trudne do wyobrażenia sobie.
2: Rządzący mogą też namawiać państwowy Orlen do obniżenia marż na paliwa, ale wieczorem w TVN24 minister finansów Andrzej Domański powiedział, że żadna decyzja jeszcze nie zapadła. Szef resortu spraw wewnętrznych Niemiec przerywa urlop i wraca do pracy. Aleksander Dobrindt zareagował tak po nocnym incydencie z dronem na lotnisku w Lipsku. Służby rozbroiły bezzałogowca z materiałem wybuchowym, którego znaleziono na płycie lotniska. Niedaleko stał ukraiński samolot transportowy. Wcześniej w okolicy inny samolot zderzył się z niezidentyfikowanym obiektem. Do zdarzenia doszło na wysokości 400 metrów. Na maszynie stwierdzono niewielkie uszkodzenia. Lotnisko w Lipsku to ważny węzeł zachodniej pomocy militarnej dla odpierającej rosyjską agresję Ukrainy. Generalny wykonawca przejął teren, na którym powstanie pierwsza polska elektrownia atomowa. Od dzisiaj gospodarzem placu budowy nie jest inwestor, czyli spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, tylko amerykański koncern Bechtel. Nie jest to jeszcze rozpoczęcie budowy elektrowni, ale wejście w decydującą fazę przygotowań. Paweł Radzewicz.
6: Budowa elektrowni jądrowej to inwestycja strategiczna, mówił minister energii Miłosz Motyka.
7: Energetyka dzisiaj jest sercem gospodarki. Bez tej inwestycji nie będzie bezpiecznej Polski.
6: Przekazanie terenu jest dla tej inwestycji kamieniem milowym, zaznaczał szef Bechtel Polska Leszek Hołda.
8: Nakłada większą odpowiedzialność, ale oczywiście na pewno będzie to uproszczenie ścieżki decyzyjnej.
6: I pozwoli otworzyć nowy etap przygotowań do budowy, dodawał prezes PI Marek Woszczyk.
9: Ta faza przygotowawcza sprowadza się przede wszystkim do głębszych interwencji w teren i przygotowania tych miejsc, w których pierwszy beton jądrowy będziemy pod kolejne bloki kładli.
6: Budowa elektrowni ma ruszyć za 2 lata. Prąd z pierwszego reaktora powinien popłynąć w 36 roku. Z Choczewa Paweł Radzewicz, TOK FM.
2: W całej południowej Polsce, także w centrum, obowiązują ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia przed upałami. Dziś temperatura w Rzeszowie sięgnie 38 stopni, 36 będzie w Lublinie i Krakowie, 35 w Kielcach i Katowicach, 31 w Warszawie, 29 we Wrocławiu i Bydgoszczy, 27 w Gorzowie, 26 w Szczecinie i Trójmieście. Przewaga słońca, ale na południu i wschodzie możliwe także burze z gradem.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: 6:05 na zegarach. To jest pierwszy program w TOK FM, którego wydawczynią jest Róża Rumińska, realizatorką dźwięku Liwia Prądzyńska. Ja się nazywam Przemysław Iwańczyk, jestem z Państwem od godziny 5:00. Przypominaliśmy rozmowy, które wydały nam się ciekawe i istotne, choćby ze względu na to, że jest okres wakacyjny. Pogoda też, jak słyszeli Państwo w prognozach na dziś, nas nie rozpieszcza, to ze względu na bardzo wysokie temperatury. Temperatury te wysokie przyczyniają się również do warunków, które są dalekie od optymalnych, a myślę o strażakach, którzy walczą z pożarami na południu Europy, także w Hiszpanii. Brygadier Jakub Siczek jest z nami, team leader modułu Ground Forest Firefighting Poland. Dzień dobry, kłaniam się panu.
5: Dzień dobry. Panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Od razu wyjaśnię, w niedzielnym magazynie Radia Tok FM w tę ostatnią niedzielę dość szeroko opowiadaliśmy o waszej strażackiej misji w Hiszpanii, w pomocy hiszpańskim, ale nie tylko hiszpańskim, bo jest to grupa ponadnarodowa, a żywioł cały czas jest i groźny, i trudny do okiełznania. Proszę powiedzieć, gdzie pan w tej chwili jest, jak wygląda sytuacja?
5: Teraz aktualnie znajdujemy się w miejscowości Toledo. To jest region Castilla La Mancha, jeden z trzech największych regionów, jeżeli mówimy o powierzchni w Hiszpanii. Aktualnie nasz moduł został podzielony na dwa zespoły. Jeden zespół właśnie stacjonuje tutaj w miejscowości Toledo, natomiast drugi w Cuence. Hiszpanie nas poprosili, czy jest taka możliwość ze względu na to, że to ryzyko pożarowe delikatnie jest mniejsze obecnie do piątku niestety. I poprosili nas, żebyśmy się podzielili na dwa zespoły, żebyśmy też mogli zabezpieczać tą wschodnią część regionu.
0: Ja przypominam sobie tę rozmowę z niedzieli. Proszę prostować, jeśli moja pamięć jest niedoskonała, a z pewnością jest. Wy jako polscy strażacy działacie tam w trzech turach, działacie na zakładkę. I proszę powiedzieć, jak wygląda ta kooperacja, współpraca nie tylko z Hiszpanami, ale przedstawicielami także waszego zawodu, waszej misji, waszego powołania z innych krajów. Może wyjaśnijmy istotę działania modułu GFFF.
5: Tak, może zacznijmy od tego, żeby delikatnie wyjaśnić, czym jest w ogóle moduł GFF Poland. Jest to wyspecjalizowany zespół ratowniczy. W Polsce on jest akurat utworzony z zasobów Państwowej Straży Pożarnej. No i naszym głównym celem jest gaszenie pożarów lasów na terenach niezurbanizowanych, czyli w miejscach takich trudno dostępnych, gdzie samochód pożarniczy czy inny sprzęt nie dojedzie. My do miejsca pożaru docieramy pieszo. Często ten teren jest trudno dostępny. Cały sprzęt nosimy na swoich plecach, można powiedzieć. I tak naprawdę, jak wypuszczamy strażaków do lasu, to oni są przygotowani na to, że mają całą dobę, że tak powiem, w tych warunkach przetrwać. To, co tutaj teraz mamy obecnie w Hiszpanii, to my jesteśmy tutaj w ramach takiego programu prepozycjowania. To jest program w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności. To jest taki system wsparcia i koordynacji pomocy w odpowiedzi na kryzysy o dużej skali. Czyli jak załóżmy gdzieś będzie powódź, tak jak my mieliśmy powódź załóżmy 2 lata, to bardzo często jest tak, że kraj dany prosi o pomoc inne kraje ze względu na to, że siły i środki mogą być załóżmy w danym kraju niewystarczające, albo na przykład tak jak to ma miejsce teraz we Francji, że walczą oni z tym pożarem już bardzo długo, siły miejscowe są wyczerpane i po prostu potrzebują podmiany ratowników. Więc w związku z tym Komisja Europejska wymyśliła taki program prepozycjonowania i w krajach o największym ryzyku pożarowym w okresie letnim, znaczy kraje, które mają największe ryzyko w okresie letnim pożarowe, proszą inne kraje, czy mogłyby do nich przyjechać na taką misję prepozycjonowania, czyli być tutaj już na miejscu, nie traci czasu na dysponowanie, czyli na przejazd załóżmy, tak? I Hiszpanie zwrócili się do Państwowej Straży Pożarnej w Polsce, czy jest taka możliwość. Z racji tego, że my jesteśmy w miarę świeżym modułem, powiedzmy świeżym, ale od tego roku jesteśmy modułem certyfikowanym. Co to znaczy? To znaczy, że przeszliśmy certyfikację zgodną z unijnym mechanizmem ochrony ludności, czyli to znaczy, że spełniamy najwyższe standardy, prezentujemy europejski poziom i tak naprawdę państwo, które akceptuje naszą ofertę na przyjazd, wie, że spełniamy najwyższe wymagania i że możemy tak naprawdę ramię w ramię z nimi walczyć.
10: Proszę wyjaśnić naszym słuchaczom, na czym polega różnica w gaszeniu pożarów, jakie rozumiemy my w definicji tego słowa, nie zmagając się z takimi żywiołami jak kraje na południu Europy, ale też na czym polegają różnice ze względu na ten strażacki rynsztunek. No bo wy jesteście tam zupełnie inaczej ubrani, też używacie zupełnie innego sprzętu, bo to wszystko ma pozwolić wam pełnić wielogodzinną służbę każdego właściwie dnia.
5: Tak, dokładnie. Ta specyfika jest bardzo różniąca się od takiej specyfiki normalnego gaszenia pożarów lasów. Przeważnie my jako społeczność wyobrażamy sobie strażaków, którzy gaszą pożary wodą, używają dużej ilości tej wody, natomiast tutaj jest zupełnie inaczej. Wracamy troszeczkę do korzeni i gasimy pożary przy użyciu. Może nie gasimy, tylko czekamy na pożary, albo gasimy, zwalczamy te pożary przy użyciu narzędzi ręcznych. Naszym zadaniem jest zatrzymanie rozwoju pożaru jeszcze przed dotarciem, załóżmy, do terenów zamieszkałych czy do jakiejś krytycznej infrastruktury. Koncentrujemy się głównie na zabezpieczaniu obwodu pożaru. Na czym to polega? Możemy na przykład budować pasy oddzielenia, to znaczy, że strażacy za pomocą narzędzi ręcznych mogą wykopać kilkukilometrowe linie kontrolne przed pożarem. To znaczy, te prace polegają głównie na opracowaniu prawidłowej taktyki. Jeżeli widzimy, w którym kierunku wiatr wieje, pożar się rozprzestrzenia, to my wysyłamy tam strażaków, załóżmy w zależności od taktyki, kilometr, dwa kilometry przed frontem pożaru. Strażacy muszą wykonać tam, załóżmy, takie pasy oddzielenia, pasy przeciwpożarowe. Przeważnie one są do szerokości metra, półtora metra i w ten sposób usuwają materiał palny, tym samym hamują proces rozprzestrzeniania się pożaru. Oprócz tego oczywiście możemy zredukować materiał palny, czyli zrobić tak zwaną wycinkę. Mamy ze sobą również na miejscu pilarki spalinowe do drewna. Są wyznaczeni dwaj albo trzej strażacy, którzy noszą te pilarki na swoich plecach i po prostu oni na samym początku idą i robią wycinkę drzew, a później strażacy jeszcze narzędziami ręcznymi usuwają, załóżmy, demineralizują glebę. Oprócz tego oczywiście też możemy gasić pożary wodą, tylko że te gaszenie jest troszeczkę inne, ponieważ my wykorzystujemy takie przenośne małe pompy oraz węże o małych średnicach. I nasze działania gaśnicze polegają głównie na tym, że my zużywamy bardzo małe ilości wody. Wiadomo, no, ciężko jest nosić ze sobą 200, załóżmy, no 200 może nie, ale 50-70 litrów wody na plecach, więc tak naprawdę bardzo często współpracujemy ze statkami powietrznymi, które zrzucają nam wodę do takich zbiorników w środku lasu i my pobieramy tą wodę do tych pomp i udajemy się, załóżmy, w głąb lasu z tymi liniami wężowymi, żeby, załóżmy, zwilżyć ściółkę albo dogaszać jakiś materiał palny, który, załóżmy, się tli, który może znowu

0: na to, żeby się spalił, niż ten pożar jakby miał się rozprzestrzenić. I tak jak tutaj w Hiszpanii, obecnie już został opanowany ten pożar, ale no spaliło się 80 tysięcy hektarów. Więc to jest największy pożar w historii Hiszpanii. Jeszcze takiego pożaru nie mieli. Więc tak mniej więcej wygląda nasza praca.
1: Proszę powiedzieć, pan użył takiego sformułowania, spodziewamy się, że teraz jest lżej, ale w najbliższych dniach będzie znów trudno. Na jakiej podstawie jesteście w stanie wyprognozować skalę rozprzestrzeniającego się pożaru na najbliższe dni? To jest trochę jak z prognozą pogody i od czego jest to zależne?
0: My tutaj na miejscu współpracujemy bardzo ściśle z służbami hiszpańskimi, które zajmuje się tylko i wyłącznie analizą ryzyka i gaszeniem pożarów lasów. To wygląda troszeczkę inaczej niż w Polsce. U nas w Polsce strażacy tak naprawdę
1: działają reaktywnie, prawda? Jest pożar, trzeba go ugasić, a tutaj?
0: Dokładnie, a tutaj oni, raczej pożar, mówię, że pożar różnego rodzaju, czyli pożar mieszkania, załóżmy wypadek samochodowy. Natomiast tutaj strażacy zajmują się tylko, ta grupa, z którą my współpracujemy, zajmuje się tylko i wyłącznie gaszeniem pożarów lasów i oni mają swoje własne prognozy, mają swoje modele, mają swoje takie wskaźniki. I według IPP, dokładnie, oni używają tutaj takiego wskaźnika IPP, który pokazuje, jakie jest zagrożenie pożarowe. Ten wskaźnik jest pięcioskalowy. Zero to jest najniższy poziom. Natomiast czwarty poziom to jest extreme. I teraz my jesteśmy obecnie na trzecim, można powiedzieć na czwartym levelu, ale na trzecim poziomie. Natomiast właśnie wczoraj dostaliśmy informację, że czy moglibyśmy, żeby drugi zespół, który obecnie stacjonuje w Cuence, wrócił z powrotem tutaj do Toledo, ponieważ na tym regionie w prowincji Toledo ten wskaźnik skakuje na piąty stopień, czyli najwyższy. Tak naprawdę od jutra to ryzyko znacząco wzrasta, to znaczy temperatury będą o wiele wyższe, czyli znowu wracamy do 40 stopni Celsjusza w cieniu. Można sobie wyobrazić, jakie to są temperatury, bo obecnie podobno mamy w Polsce takie. I wiatr będzie wiał z większą prędkością. Więc tutaj, tak pokrótce tylko jeszcze powiem, że w tym czasie, jeżeli jest ten najwyższy stopień zagrożenia pożarowego, to w danej prowincji rolnicy nie mogą pracować, nie mogą zostać wykonywane żadne prace budowlane i strażacy w tym momencie nawet nie ćwiczą, tylko po prostu czekają w bazie na wyjazd, a główny szef regionu powiedział, że patrząc na te prognozy, no to trzeba się spodziewać, że może być z naszego punktu widzenia nieciekawiej weekend, więc my jesteśmy gotowi w razie czego i chętni do tego, żeby w razie takiej sytuacji hiszpańskim strażakom pomóc.
1: Bardzo dziękuję, życzę powodzenia i przede wszystkim bezpiecznej służby. Brygadier Jakub Siczek był z nami, team leader modułu GFFF Poland. Kłaniam się i do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo, do widzenia.
1: Szanowni Państwo, to jest pierwszy program TOK FM. Za chwilkę wracamy, informacje przed nami.
2: Autopromocja.
3: Marta Zdanowska, zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła.
4: Za pontyfikatu Jana Pawła II przypieczętowało to swoje działanie globalne na całym świecie.
3: Porozmawiamy o jednej z najbardziej tajemniczych i kontrowersyjnych organizacji w Kościele katolickim.
4: Wielu liderów, współliderów ruchu MAGA, proweniencji katolickiej, należy do Opus Dei.
3: O Opus Dei porozmawiam z profesorem Arkadiuszem Stępinem.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
9: Volkswagen.

0: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 6.20, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Upał na razie nie odpuszcza 38 stopni, sięgną dziś temperatury na południowo-wschodnich krańcach Polski. Fala upałów przetacza się przez cały kraj, w dużej jego części obowiązują wciąż ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia. Prawdopodobnie na wrześniowym posiedzeniu Sejmu zostanie wybrany nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego, poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Będzie to ósmy sędzia wyznaczony przez Sejm tej kadencji. Zdaniem Żurka jesienią Trybunał będzie normalny, funkcjonującym organem. Przed marokańskim wymiarem sprawiedliwości rozpoczęły się procesy 86 osób oskarżonych o to, że 30 i 31 lipca wspierały i miały udział w masowym wdarciu się migrantów do Ceuty. Według szacunków rządu Hiszpanii podczas kryzysu migracyjnego do hiszpańskiej esklawy w Afryce Północnej wdarło się około 72 tysięcy migrantów, z których około 70 tysięcy powróciło do Maroka. Jak dotąd potwierdzono śmierć 141 osób, zdecydowana większość z nich utopiła się. Dziś 81. rocznica zrzucenia przez Stany Zjednoczone bomby atomowej na Hiroshimę. W Parku Pamięci Pokoju odbyła się już doroczna ceremonia upamiętniająca ofiary ataku oraz promująca ideę całkowitej likwidacji broni jądrowej na świecie. Szacuje się, że sam wybuch oraz bezpośrednie skutki promieniowania do końca 1945 roku uśmierciły od 130 do 140 tysięcy osób. Teraz w TOK FM czas na sport.
3: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Górnik Zabrze będzie musiał odrabiać skromną stratę. W pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy polski zespół przegrał w Budapeszcie z Ferencvarosem 0-1. Mówi trener Michał Gaszparik.
4: Słaby początek, ale potem koło tej 20 minuty dostaliśmy się do meczu i myślę, że to był klucz do lepszego wyniku, bo stwarzaliśmy sobie sytuację, byliśmy groźni. Rozpoczęliśmy grać bardziej ofensywnie i agresywnie, tylko że dla mnie, jak oddamy 5 strzałów, musi coś z tego padnąć do tej bramki.
3: Dziś w Lidze Europy Lech Poznań zagra z Klaksvik, a Jagiellonia Białystok z Rangers FC, natomiast w Lidze Konferencji Raków Częstochowa zmierzy się z Hammarby, a GKS Katowice na wyjeździe z Hapoelem Tel Awiw. Została nam już tylko Iga Świątek. W trzeciej rundzie turnieju w Toronto nie zobaczymy pozostałych Polek. Najpierw odpadła Maja Chwalińska, a wczoraj w drugiej rundzie obie Magdy Linet przegrała z Amerykanką Iwą Jowicz 3-6-5-7, a French z jej rodaczką Jessicą Pegulą 6-3-3-6-2-6. Natomiast w Montrealu do trzeciej rundy awansował Hubert Hurkacz, Polak pokonał Chilijczyka Alejandro Tabilo 6-4-7-6. Jego kolejnym rywalem będzie Holender Botik van de Zandschulp, który pokonał rozstawionego z czwórką Daniła Miedwiediewa. Była o kilkadziesiąt metrów od wygranej Katarzyna Niewiadoma Fini zajęła trzecie miejsce na piątym etapie Tour de France kobiet. Druga była liderka klasyfikacji generalnej Marlene Reusser, a wygrała Demi Vollering. Obie wyprzedziły Polkę w ostatniej chwili.
5: Miałam ogromną nadzieję, że one po prostu będą się czarowały i mega, mega się cieszę z ostatecznego wyniku. Wiadomo, chciałam bardzo wygrać, ale wiem, że dałam po prostu siebie wszystko. Nie mam żadnych, nie wiem, wyrzutów sumienia, że mogłam coś inaczej zrobić, wszystko po prostu zostawiłam na drodze.
3: Niewiadoma Fini awansowała na piątym etapie na trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej wyścigu. A w Tour de Pologne hat-trick Jonathana Milana włoski sprinter wygrał trzeci z rzędu etap, tym razem z metą w Zielonej Górze. I oczywiście umocnił się na prowadzeniu klasyfikacji generalnej. Najlepszy z Polaków startujący w barwach reprezentacji Marceli Bogusławski był 27. Dziś etap czwarty z Żagania do Karpacza z metą na Orlinku.
2: Na wybrzeżu dziś najchłodniej do 23 stopni, na zachodzie 27, ale już w centrum 32, a na południowym wschodzie znowu 38. Deszcz i burze możliwe głównie w centrum, na wschodzie i na południu Polski.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: 6.24, pierwszy program TOK FM. Mieczysław Ziach jest z nami, zastępca naczelnika TOPR. Dzień dobry, kłaniam się panu.
7: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
6: A pan bardzo spokojny w głosie. Czy to oznacza, że obecny sezon w Tatrach przebiega wyjątkowo spokojnie? Czy możemy jednak wnieść trochę niepokoju do naszej rozmowy, choćby na kanwie informacji z mijającego weekendu o trzech śmiertelnych wypadkach w Tatrach? Jak wygląda sytuacja, gdyby pan zechciał porównać rok do roku, ale też i oprzeć się o statystyki, ile razy to udzielał pomocy i jak bardzo to, co dzieje się teraz, odbiega od wydarzeń z poprzednich lat?
7: Dobrze. W bieżącym roku udzielił około 770 osobom pomocy, a w ubiegłym roku tych zdarzeń przez cały rok mieliśmy około 1500, czyli można powiedzieć, że no ten poziom wypadków, ta ilość wypadków mniej więcej na tym samym poziomie występuje, co w tym roku. Wakacje to udzielił, czyli od czerwca do dzisiaj, ponad 300 osobom pomocy. W tym przy użyciu śmigłowca było ponad 100 razy. Śmiertelnych wypadków było 7, a ciężkich 22. To są takie przypadki, gdzie pacjenci zostają odwiezieni do szpitala w bardzo ciężkim stanie. Natomiast my już nie mamy informacji, czy te osoby przeżyły, czy też nie.
6: Proszę powiedzieć, jakiego rodzaju są to urazy? Z jakimi najczęściej wypadkami państwo się spotykacie? A później przejdziemy do tego, na ile one są konsekwencją pewnej brawury, braku wyobraźni, kiepskiego przygotowania, a na ile no pecha, bo przecież i ten dotyka tych, którzy wybierają się w góry.
7: Jeśli mówimy o tych wypadkach śmiertelnych, no to są najczęściej upadki z wysokości lub też zachorowania typu związane z układem krążeniowo-oddechowym. Natomiast no, odnośnie tych ciężkich wypadków, to jest przyczyna jest taka sama. No, jeśli jest jakiś upadek z wysokości, to jest znaczy, że najczęściej, że człowiek popełnił jakiś błąd lub był nieprzygotowany do podejmowania tak trudnych działań w górach.
6: No właśnie, wie pan co, tak zupełnie na luzie, proszę wyobrazić sobie, że jestem tym, który w góry się wybiera. Co to znaczy być dobrze przygotowanym?
7: Zacznijmy od tego, że należałoby przed wyruszeniem na poważniejsze wycieczki w góry już tą kondycję budować nie dopiero tutaj na miejscu, będąc w Tatrach, tylko już jakiś czas wcześniej przygotowywać się do tego sezonu letniego i uprawiać jakiś jogging, bieganie czy chodzenie na siłownię. No, tutaj też, będąc w Tatrach, pierwsze 2-3 dni trzeba by było poświęcić na dostosowanie organizmu do bardziej rozrzedzonego powietrza niż to występuje na nizinach. I podejmować najpierw te wycieczki mniej forsowne. Dopiero potem, jak ten organizm się przyzwyczai, no to możemy pomyśleć o tym, żeby bardziej trudne rzeczy można było robić.
6: Przejdźmy teraz do momentu, w którym turyści decydują się wezwać pomoc. W jaki sposób właściwie przeanalizować sytuację, by nie uczynić tego zbyt pochopnie, by nie narazić was, toprowców, na niepotrzebną interwencję, bo sytuacja być może tego nie wymaga?
7: No to trudne dosyć pytanie jest, bo to zależy o czym mówimy, czy o zwykłym skręceniu, czy też o chorobach serca. I no nawet to zwykłe skręcenie będzie wymagało pomocy, udzielenia pomocy przez nas, bo przecież ze skręconą nogą człowiek przez kilka godzin nie jest w stanie sam, znaczy będzie może i próbował sam zejść z tą skręconą nogą, ale na pewno pogorszy swój stan. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że no wypadki zdarzają się najczęściej to jest w niepogodę, wtedy kiedy śmigłowiec nie może polecieć. No i w tym momencie zostaje uruchomiona wyprawa z tak zwanymi klasycznymi metodami, czyli topr musi gdzieś dojechać samochodami czy kładami w takie miejsce, gdzie się da to właśnie w ten sposób dojechać, a potem normalnie, tak jak i turyści, my musimy na piechotę podejść do tego poszkodowanego, wynieść sprzęt, zaopatrzyć go, no i potem znosić znowu z powrotem w to miejsce, gdzie z powrotem będzie samochód mógł go odebrać i przewieźć do szpitala.
6: Czyli sugeruje pan, sufluje pan taki rodzaj zachowania tych, którzy czują się niebezpiecznie, bądź też zaznali jakiegoś uszczerbku, żeby nie wiem, zatelefonować i ewentualnie w porozumieniu z konsultantem, dyspozytorem ustalić, na ile groźne jest to zdarzenie. No bo przecież wielokrotnie państwo jako toprowcy powtarzacie, że są to telefony nieadekwatne do skali sytuacji. Czy wy dopuszczacie coś takiego, że będzie można z wami, czy też można z wami porozmawiać i ewentualnie wtedy podjąć wspólnie decyzję, co robić dalej?
7: Oczywiście. No pierwsze konsultujemy. Jest tutaj ratownik dyżurny, który odbiera zgłoszenie o wypadkach w górach i rozmawiamy, jaki to jest rodzaj kontuzji, czy on wymaga transportu, czy nie. Czy jest w stanie ten pacjent czekać na nas? No z kontuzją nogi, tak jak już mówiłem wcześniej, nie będzie w stanie za bardzo się poruszać w dół. Natomiast z kontuzją ręki, jeśli to dojście nasze będzie wymagało kilku godzin, no to można w jakiś sposób zabezpieczyć tą kontuzję ręki i powoli zacząć przy pomocy innych turystów na przykład schodzić w dół, a my wyjdziemy naprzeciwko z pomocą.
6: Sytuacja zagrożenia jest sytuacją wyjątkową, natomiast pewnie wielu, nim sięgnie po telefon, nim zwróci się o pomoc, zastanawia się, na ile wiąże się to z konsekwencjami także finansowymi. Kiedy taki turysta, który utknął z jakichś powodów w górach, ponosi odpowiedzialność także finansową za interwencję was, ratowników, a kiedy nie? I kto właściwie ocenia, czy była to interwencja uzasadniona?
7: Czy ratownictwo w Polsce wszelkiego rodzaju jest bezpłatne, więc obywatele Polski nie ponoszą żadnych kosztów. Sięganie po telefon w tej chwili jest dosyć popularne i łatwe, ponieważ prawie każdy już ma ten telefon przy sobie komórkowy i konsultowanie z nami jest na porządku dziennym, prawda?
6: Zapytam jeszcze, kiedy rozmawiamy, też oglądam telewizje informacyjne. Dziś zapowiedź kolejnych bardzo wysokich temperatur dochodzących do 40 stopni. Także zapowiedź gwałtownych burz, co istotne jest w kontekście wypraw wysokogórskich. Jak wyglądała wczoraj sytuacja w Tatrach? Ale też na ile są to niebezpieczne okoliczności, by w ogóle podejmować jakąkolwiek wyprawę, nawet te o najniższym stopniu takiego ludzkiego wyzwania?
7: No to wszystko zależy od naszej formy fizycznej i jedni będą w stanie podejmować większy wysiłek, drudzy mniejszy. Natomiast trzeba pamiętać, żeby się dobrze nawadniać przed wyjściem w góry, przynajmniej dzień wcześniej, mieć ze sobą odpowiednią ilość napojów. Co istotne jest, to wychodźmy nie w południe w góry, kiedy ta temperatura jest najwyższa, tylko w zasadzie bladym świtem wychodźmy w góry i starajmy się w południe już być w dolinach, a nie gdzieś wysoko w Tatrach, gdzie to słońce nas dopadnie i tych sił nam będzie ubywać.
6: Bardzo panu dziękuję. Mieczysław Ziach, zastępca naczelnika TOPR, był z nami. Kłaniam się i jak najmniej pracy panu życzę. Do usłyszenia.
7: Dziękuję, do usłyszenia. Pozdrawiam.
6: Szanowni państwo, to jest pierwszy program w TOK FM, a już za chwilę pierwszy program gospodarczy.
1: Na program zaprasza sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący apartamenty Hafnera Residence w Sopocie. www.hafneraresidence.pl.
6: Tak, i sięgając do dzisiejszej prasy w ujęciu gospodarczym właśnie, mam pewien dylemat, bo też wiele tematów jest wielowątkowych, to miałem na myśli. Choćby praca lekarzy w Gazecie Wyborczej, jest niezwykle ciekawy wywiad, jak medycy stali się biznesmenami. Ja nie chcę opowiadać rzeczy, które trąciłyby o populizm, ale to niezwykle ciekawa rozmowa z Michałem z Abderem Jamrozem, politologiem, adiunktem w Instytucie Zdrowia Publicznego UJCCM-u. To jeden cytat. Pacjenci popierali zwiększenie nakładów na publiczną służbę zdrowia, bo liczyli na lepszą dostępność. Tymczasem zobaczyli, że znaczna część tych pieniędzy trafiła do wąskiej grupy najlepiej zarabiających lekarzy. Jeszcze raz powtórzę, bo wczytałem się w tę rozmowę. Ona ma wymiar także gospodarczy, bo dotyczy bardzo pokaźnej części naszego budżetu. Rzeczpospolita dziś na pierwszej stronie informuje o tym, że łatwiej będzie zdobyć etat, a chodzi o kurierów i kierowców, którzy pracują za pośrednictwem platform internetowych. Jest ich w Polsce ponad 2,5 miliona, a 600 tysięcy z nich traktuje pracę platformową jako główne źródło utrzymania. Dziennik Gazeta Prawna informuje o ustawie frankowej, która wchodzi w życie. Czy to przełom, czy spóźniona reforma? Nowe przepisy miały przyspieszyć tysiące spraw i umożliwić sądom sprawniejsze zakończenie sporów między kredytobiorcami a bankami. A choć wprowadzone rozwiązania mają usprawnić postępowania, to jednak wielu ekspertów uważa, że ustawa pojawia się zbyt późno. To tyle, jeśli chodzi o kilka wybranych artykułów z dzisiejszej prasy. Czas na informacje Radia Tok FM, a po nich o pierwszym roku prezydentury Karola Nawrockiego mówić będzie dr Anna Zaręba.
1: Na program zaprosił sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący apartamenty Hafnera Residence w Sopocie, www.hafneraresidence.pl. Autopromocja.
0: Coś poszło nie tak. Jesteśmy pewni, że lekarze popełnili błąd. Chcemy sprawiedliwości i zadośćuczynienia. Czy jesteśmy skazani na wieloletnią walkę w sądach? Nie. Możemy skorzystać z tak zwanego funduszu kompensacyjnego zdarzeń medycznych. Jakie są jego zalety i ograniczenia? O tym w kolejnym odcinku Prawa bez recepty już dziś po 10:40. Do usłyszenia. Ewa Podolska.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
8: Reklama.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
10: Ale patrz!
11: Ale co?
10: Ale niskie ceny!
12: Mamy to Lewiatanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
14: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Marian, okazja jest.
16: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
15: Ale to mega okazja w Media Expert.
16: A nie, no to już wróciłem.
17: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
18: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
19: Volkswagen. Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
20: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
21: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
22: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
23: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
24: To nie jest pora.
23: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
25: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
2: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 3 produkty szkolne, za 4 najtańszy płacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 6.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. To był rok sypania piachu w rządowe tryby. Tak politycy koalicji rządzącej oceniają pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego. Z kolei politycy Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że Nawrocki okazał się silnym politykiem i dobrym prezydentem. Dziś mija rok od zaprzysiężenia. Karol Nawrocki w ciągu roku zawetował więcej ustaw niż Aleksander Kwaśniewski czy Andrzej Duda, przypomina poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak.
26: Nie rozumie polskiej konstytucji, regularnie szkodzi, ponieważ przeszkadza w reformowaniu naszego państwa, przeszkadza większości parlamentarnej, tak co do zasady, kompletnie nie rozumiejąc, na czym polega ustrój Rzeczpospolitej, na czym polega ustrój parlamentarno-gabinetowy.
11: Koalicja rządowa wypomina prezydentowi przede wszystkim weto do ustawy wdrażającej program SAFE. Z kolei Waldemar Buda z Rozwoju Plus ocenia, że prezydent dobrze wykorzystał swoje pierwsze 12 miesięcy.
27: Trzeba tę prezydenturę oceniać z punktu widzenia takiego generalnego, czy co do zasady była w dobrym kierunku, czy ona podążała wobec oczekiwań wyborców, którzy go wynieśli na ten urząd. Jak tak na to spojrzymy, to nie mam najmniejszych wątpliwości, że to jest realizacja oczekiwań i obietnic składanych wyborcom, którzy zagłosowali na Karola Nawrockiego.
11: Karolowi Nawrockiemu do końca kadencji pozostały 4 lata. Dziś w TOK FM będziemy wracać do podsumowań związanych z pierwszym rokiem jego prezydentury. 10-letnie śledztwo nie wykazało zdrady dyplomatycznej. Prokuratura umorzyła ostatnie 5 wątków postępowania dotyczącego działań polskich władz po katastrofie smoleńskiej. Według śledczych rządzący nie działali na szkodę polskie, współpracujące stroną rosyjską przy wyjaśnianiu przyczyn katastrofy. Główne śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej wciąż trwa. Prokuratura otrzymała niedawno opinię Międzynarodowego Zespołu Biegłych, która ma odpowiedzieć na pytanie, co było przyczyną wypadku. 10. Festiwal Wisły rozpocznie się jutro w 9 nadwiślańskich miejscowościach. Festiwalowa armada przepłynie kujawsko-pomorskim odcinkiem Wisły. To około 160 kilometrów. Jest to największy spływ tradycyjnych statków i łodzi rzecznych w Polsce. Dziś przewaga słońca, ale na południu i wschodzie możliwe także burze z gradem. Na wybrzeżu będzie najchłodniej do 23 stopni, na zachodzie 27, w centrum 32, a na południowym wschodzie 38 stopni.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: 6.43 na zegarach, to jest pierwszy program w TOK FM. Doktor Anna Zaremba, politolożka, jest z nami. Dzień dobry, kłaniam się.
28: Dzień dobry, Agnieszka.
6: Proszę wybaczyć. Bije się w piersi. Pani doktor, nie wiem, czy wsłuchiwała się pani w informacje Radia TOK FM, ale powtórzę i postawię panią przed pewnym dylematem. Czy prezydent Karol Nawrocki to silny polityk i dobry prezydent, czy też etatowy, wetujący, nierozumiejący konstytucji?
28: No, gdybyż ocena była taka prosta, to rzeczywiście można byłoby w ten sposób powiedzieć. Natomiast niewątpliwie po tym roku jest to prezydent przewidywalny. To znaczy nie mamy już teraz najmniejszych wątpliwości, jak pan prezydent będzie się zachowywał i jakie cele sobie postawił. Bo ten cel rzeczywiście tego rzucania piachu w szprychy rządu to jest taki jego, powiedziałabym, nadrzędny cel. No i mamy kilka takich kwestii, które powiedziałabym są jeszcze niedopowiedziane, aczkolwiek no chociażby ustawa o kryptowalutach, której bardzo ciężko przeforsować rządowi, pokazuje chociażby, że pan prezydent faktycznie tu, gdzie obiecał swoim wyborcom, szczególnie tym mocno prawicowym, to realizuje taką politykę. Więc wydaje mi się, że tutaj bardzo łatwo ułożyć sobie strategię albo współpracy, albo właśnie nie współpracy z panem prezydentem.
6: Mówiła Pani o niedopowiedzianych sprawach, wskazując jedną dotyczącą kryptowalut. A co jeszcze Pani ma na myśli?
28: Myślę o tych wszystkich wetach, które obserwujemy, bo niewątpliwie pan prezydent tutaj nie będzie wetował te ustawy, które dotyczą celów rządu. I tu jakby nie mamy co do tego wątpliwości. I tak jak przy poprzednich kadencjach naszych prezydentów, no przynajmniej niektórzy pozostawiali nam taką dozę zastanawiania się, czy taka ustawa zostanie zawetowana, czy nie. No u pana prezydenta wiadomo, że jeżeli na czymś zależy rządowi, to niewątpliwie taka ustawa zostanie zawetowana. Natomiast jeżeli jest to któraś z obietnic pana prezydenta, szczególnie, tak jak powiedziałam, wobec skrajnej prawicy, to niewątpliwie taka ustawa ma szansę być forsowana albo ewentualnie wetowana. Natomiast mamy kilka takich zaskakujących kwestii, chociażby ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, która trochę zaskoczyła obserwatorów, bo też wydawałoby się, że tutaj to weto będzie. Więc wydaje mi się, że mimo wszystko pan prezydent jest przewidywalny, aczkolwiek no wszystko w jego rękach. Myślę, że stara się tworzyć pewien swój wizerunek takiego właśnie, takiej właśnie silnej osobowości, ale z drugiej strony no na ile ta silna osobowość pozwoli mu dotrzeć do drugiej kadencji, ewentualnie tworzyć kampanię wyborczą, no to jeszcze obserwujmy to, bo póki co, tak jak powiedziałam, jest to dość przewidywalne.
6: Które weto było najbardziej szkodliwe, pani zdaniem?
28: Ja myślę, że te weta dotyczące praworządności, dlatego że one pogłębiają ten chaos, który w tej chwili obserwujemy. No i też kwestie związane chociażby, to już nawet nie o weta chodzi, ale o brak nominacji chociażby ambasadorskich. No i właśnie tych kwestii związanych z praworządnością. No chociażby to wczorajszą, czy tam sprzed kilku dni, kwestię związaną z takim też sporem wokół konstytucji, gdzie jakby konstytucja nie pozostawia tutaj dyskusji dotyczącej asesorów sędziowskich, więc wydaje mi się, że to jest najbardziej szkodliwe, bo z pozostałymi, myślę, kwestiami rząd sobie poradzi, tak jak chociażby widać ustawę o oświacie, która została, o reformie oświaty, która została zawetowana przez prezydenta. Mimo wszystko, no rozporządzeniami tutaj rząd dojdzie do tego, do czego ma dojść. No i tu jest właśnie kwestia, panie redaktorze, bo ta przewidywalność powoduje, że rząd może sobie w pewnych momentach wybrać rządzenie rozporządzeniami, no ale już w tych kwestiach ustrojowych dotyczących praworządności niestety takiej możliwości nie ma.
6: Spójrzmy proszę teraz na prezydenta Karola Nawrockiego w tych ostatnich 365 dniach. Po pierwsze, jako zwierzchnika sił zbrojnych w czasach wyjątkowo niespokojnych, a później spróbujmy ocenić go przez pryzmat jego misji dyplomatycznych, zagranicznych, relacji międzynarodowych.
28: No tutaj, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, może od niej zacznę, to w zasadzie bardzo trudno dostrzec jakąkolwiek politykę zagraniczną, bo ona się opiera tylko i wyłącznie na tych dobrych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, a nawet nie chodzi tu o Stany Zjednoczone, a raczej o prezydenta Donalda Trumpa. No i tutaj pan prezydent jest bardzo konsekwentny w tym, co robi, pomimo bardzo niskich notowań prezydenta Trumpa w polskim społeczeństwie. No oczywiście jest to pewna korzyść dla Polski, dlatego że nasz największy sojusznik ma, można powiedzieć, przyjaciela w prezydencie Nawrockim. Natomiast mamy kilka takich niezręczności, no chociażby to, że pan prezydent chcąc albo może nie chcąc zaangażował się w kampanię Viktora Orbana i Viktor Orban bardzo wykorzystał jego wizytę na Węgrzech. Zresztą widać było, że pan prezydent nie do końca czuje się dobrze w tym wspieraniu kampanii. To było widać, ja przypomnę o tym takim bardzo niesympatycznej sytuacji z dziennikarzem, który zapytał go w taki sposób bardzo dociskający, co robi właśnie na tym spotkaniu. No i tutaj bardzo trudno pokazać jakąkolwiek linię właśnie polityki zagranicznej pana prezydenta. Oczywiście to jest to wsparcie prawicy, z tym, że no bardzo ciężko mówić tutaj o tym, w jakikolwiek sposób to wsparcie miałoby wyglądać. Mówię o w tej chwili prawicy europejskiej. Na pewno pan prezydent postawił sobie za cel krytykę Unii Europejskiej i stawianie właśnie przede wszystkim na Stany Zjednoczone. Jako zwierzchnik sił zbrojnych...
6: Dopytam, nim przejdziemy do tej drugiej kwestii. A czy ten kontrapunkt nie jest aby korzystny? Trochę przekornie zadaję to pytanie, w związku z czym my jako Polska mamy zagospodarowaną całą przestrzeń, jeśli chodzi o dyplomację, czyli na jedną nóżkę Stany Zjednoczone, Donald Trump, a z drugiej strony polityka zagraniczna prowadzona przez rząd.
28: No, można by w ten sposób rozpatrywać, że rzeczywiście mamy tutaj przyjaciela Donalda Trumpa i mamy tutaj przyjaciela Unii Europejskiej w osobie pana premiera Tuska. Natomiast pytanie, panie redaktorze, czy my mamy tworzyć w ten sposób wizerunek, czy polityka zagraniczna jednak powinna być spójna? I tutaj myślę bardziej o tym właśnie, i to jakby jest też pewna domena pana prezydenta, że raczej jest takim prezydentem opozycji i prezydentem, który nie myśli generalnie o interesie Polski jako całości, tylko bardziej patrzy w sposób bardzo polityczny na to, w jaki sposób ma kształtować swój wizerunek również na zewnątrz naszego kraju. No i wracając do sił zbrojnych, to tutaj przypomnę taka dosyć spora wpadka wizerunkowa z programem SAFE, bo pan prezydent tutaj próbował bardzo znowu zaszkodzić rządowi, no ale okazało się, że niestety tutaj bank centralny, czyli Narodowy Bank Polski, no bardzo ciężko będzie znaleźć finansowanie tej samej skali, co w programie SAFE. Mało tego, myślę, że tutaj bardzo premier Tusk wybrnął dobrze z tej sytuacji, ponieważ osoba, która zajmuje się SAFE, pani wiceminister, no jest w tej chwili bardzo dobrze rozpoznawalna wizerunkowo i myślę, że w sposób z taką dużą swadą prowadzi właśnie całą narrację wobec SAFE.
6: Czy incydent z dronami we wrześniu ubiegłego roku to był jedyny moment, kiedy dostrzegła pani pewną spójność między prezydentem a premierem Donaldem Tuskiem, bo trudno chyba wyłowić jakąś inną taką chwilę, kiedy oba te ośrodki mówiły jednym głosem?
28: Czy wydaje mi się, że drugą taką sytuacją była oczywiście kwestia związana z tym błędem prezydenta Zełenskiego. Oczywiście pan prezydent Nawrocki poszedł tutaj za daleko i odebrał order Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Natomiast widać było pewną spójność w tym decydowaniu i myślę, że tutaj pan premier z korzyścią dla siebie przyjął tę decyzję Nawrockiego, ponieważ no, mógł być tą osobą łagodzącą. Niemniej jednak tutaj myślę, że oba te ośrodki jednak w tej krytyce mówiły jednym głosem.
6: Czy to wszystko, o czym pani mówi, pani doktor, to nie jest aby tym, czego mogliśmy się spodziewać?
28: Właśnie, panie redaktorze, od tego zaczęłam, że pan prezydent jest bardzo przewidywalny po tym roku i myślę, że tutaj rząd zaczyna już dobrze funkcjonować w tym, w jaki sposób łatwo przewidzieć kolejne kroki pana prezydenta. Moim zdaniem niewiadomą pozostaje kwestia jego wizerunku i mówię tu w kontekście tego, co dzieje się na prawicy, bo przypomnę, że po zwycięstwie pana prezydenta Nawrockiego wszyscy wieszczy, czyli że pan prezydent zostanie taką głową prawicy w Polsce. Natomiast pytanie właśnie, w jaki sposób prezydent w tej chwili ułoży się w tej trudnej układance, którą dostrzegamy od kilku tygodni na prawicy.
6: Trudna układanka będzie przybierać na sile wraz z zbliżającymi się wyborami. To będzie też taki moment, w którym będziemy mogli zobaczyć prawdziwą twarz Karola Nawrockiego, czy ona jest tak jasna i tak ujawniona do tej pory, że nic nas nie zaskoczy?
28: Niewątpliwie pan prezydent będzie wspierał prawicę w kampanii wyborczej i tu jakby nie mamy co do tego wątpliwości i myślę, że dla nikogo nie będzie to zagadką. Natomiast pytanie, czy rzeczywiście pan prezydent pójdzie w tym kierunku konfederackim, bo na razie widać, że jest to środowisko, które bardzo mu odpowiada i w którym czuje się bardzo dobrze. Natomiast bez wsparcia takiej siły wiodącej, można powiedzieć, na prawicy, no prezydentowi nie do końca będzie łatwo wygrać kolejną kampanię wyborczą, chociaż oczywiście mamy jeszcze 4 lata, ale bądźmy szczerzy, czas mija bardzo szybko i trzeba w tej sytuacji się w jakikolwiek sposób ułożyć, bo prezydent oczywiście, aczkolwiek będzie mu dużo łatwiej prowadzić kampanię jako urzędującej głowie państwa, natomiast no, będzie potrzebował zaplecza politycznego i pytanie, czy uda mu się stworzyć właśnie takie szerokie zaplecze, czy też będzie musiał na kogoś postawić, a ten konflikt w Prawie i Sprawiedliwości, czy w zasadzie rozpad już w tej chwili w Prawie i Sprawiedliwości, bo Mateusz Morawiecki zapowiedział jednak tworzenie partii politycznej, no trochę utrudnia prezydentowi Nawrockiemu jednak prowadzenie swojej polityki. No aczkolwiek zobaczymy, być może będzie takim mężem opatrznościowym, który być może w jakiś sposób będzie potrafił tworzyć swój wizerunek właśnie jako polityka prawicowego, być może jednoczącego prawicę. No wszystko przed nami jeszcze.
6: Bardzo dziękuję. Doktor Agnieszka Zaręba, politolożka, była naszą rozmówczynią. Kłaniam się i pozdrawiam. Do usłyszenia.
28: Dziękuję bardzo. Również pozdrawiam.
6: A w naszym studiu jest już Jacek Żakowski.
0: Dzień dobry.
6: Obejmie stery tego...
0: I mikrofony.
6: Mikrofony, tak. Nie tylko stery Radia Tok FM już po godzinie 7. A ty co sądzisz o dotychczasowej prezydenturze Karola Nawrockiego?
0: Skorzystam z prawa do milczenia teraz.
6: Zostać użyte przeciwko tobie.
0: Tak, za radą mojego prawnika, ponieważ po 7.40 będę gościł Sławomira Mazurka, doradca pana prezydenta, i wolałbym, żeby on pierwszy wyraził swoją ocenę.
6: Czy zmierzy się z lawiną trudnych pytań z twojej strony?
0: Nie, to będą tylko łatwe, przyjazne, serdeczne pytania. Żadnej wrogości na tej antenie. Nie. Zwłaszcza, że wcześniej po 7.20 profesor Wojciech Sadurski, porozmawiamy o tym, co się dzieje z Trybunałem i co z nim zrobić.
6: A w ogóle zastanawiam się, czy pan profesor śpi, wiesz? Bo...
0: Sadurski?
6: Tak.
0: A po co?
6: Dlatego, że o godzinie 4.20 przeczytałem jego tweeta sprzed 3 godzin, czyli około 1.20 wpisywał, że będzie gościem naszego programu, twoim gościem, więc sądzę, że nie była to przez pana noc.
0: Proszę państwa, muszę państwa uspokoić. Wojciech Sadurski jest w dobrym stanie zdrowia, śpi dobrze, ale mieszka w Australii, Down Under. I stąd te dziwne przesunięcia. Ale nie słynął nigdy z tego, że się wysypia godzinami. Raczej produktywnie spędza większość życia, więc to już dwóch gości bardzo ciekawych do wysłuchania, których państwa zapraszam, a po 8 Miłosz Motyka, minister energii, no to w ogóle już tematów jest tyle, nie wiem, czy my połowę zdążymy przerobić, i po 8.20 Patryk Strzałkowski, to jest dziennikarz między innymi OKO.press, zajmujący się klimatem, bo to jest dziś problem, nie, jak wyjdziecie na ulicę, to się przekonacie już nawet teraz. Daria Alszechabi, dziennik Gazeta Prawna, i Mateusz Macini, współpracownik Gazety Wyborczej Polityki, Uniwersytet Civitas, więc bardzo będzie ciekawie, gorąco. Nie. Serdecznie zapraszam.
6: Tak, bo dzisiaj 40 stopni. Słuchaj, patrzysz na mnie sugestywnie, ja już zabieram swoje szpargały.
0: Gdzie się wybierasz?
6: No kończę program.
0: W ogóle?
6: Dzisiaj tylko.
0: Nie, ale na chwilę, bo za chwilę będzie znowu program.
6: Tak, ale już z tobą w roli prowadzącego. Szanowni państwo, bardzo dziękuję. Jacek Żakowski już za chwilę, po godzinie 7. Ja się kłaniam, dziękując za wspólnie spędzone 2 godziny. Róża Rumińska była wydawczynią tego programu, Liwia Prądzyńska jego realizatorką. Ja się nazywam Przemysław Iwańczyk. Do usłyszenia po prostu.
1: Reklama. Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 20 zł. W czwartek 6 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go od 8 do 11 sierpnia przy zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
5: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
7: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
9: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: To będzie kolejny burzowy i upalny dzień. Temperatury osiągną znowu 38 stopni. Są już pierwsze wnioski i rekomendacje dotyczące audytów w warszawskich placówkach medycznych. Gigantyczny pomnik Matki Bożej w Konotopie w gminie Kikuł w Kujawsko-Pomorskiem jest już gotowy. Czwartek, 6 sierpnia, minęła 7. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Po burzowej nocy w niektórych regionach również w dzień będzie grzmiało, a temperatury znowu będą wysokie. Ostrzeżenia przed burzami i upałem obowiązują na prawie całym obszarze Polski. Spokojniej będzie tylko na północnym zachodzie. W studiu ze mną Szymon Kępka.
13: Dzień dobry.
12: Dzień dobry. Powiedz, jakie będą te najbliższe godziny?
13: Najwięcej nawałnic pojawi się w pasie od Śląska do Podlasia. Warszawa, Kielce, Kraków, Opole. W tych regionach też dzisiaj zagrzmi. Prognozowane są burze z gradem i silnym wiatrem, w porywach nawet do 100 km na godzinę. W wyniku nawałnic strażacy interweniowali tylko w porannych godzinach 171 razy, najwięcej w województwie łódzkim, a łącznie przez całą poprzednią dobę 375 razy, najwięcej zachodnie Pomorze i Wielkopolska. Meteorolodzy ostrzegają też przed ekstremalnym upałem. 38 stopni prognozowane jest na przykład na Podkarpaciu, ale jest też dobra wiadomość. Od jutra już nieco chłodniej, poniżej 30 stopni. Upały biją rekordy w całej Europie. Na Węgrzech wczoraj zanotowano aż 41,4 stopnia Celsjusza, co jest najwyższą temperaturą w historii tamtejszych pomiarów.
12: Szymon Kępka był z nami. Bardzo dziękuję. Z powodu upału i na szpitalny oddział ratunkowy od kilku dni trafia wielu pacjentów z udarem cieplnym i odwodnieniem. Są to przede wszystkim osoby starsze, w tym te z chorobami przewlekłymi, mówi szef SOR-u w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Lublinie, dr Łukasz Pańko.
14: W starszym wieku to uczucie pragnienia jest mniejsze. Często lądują u nas właśnie z powodu odwodnienia.
12: Lekarze apelują, by w upały pić dużo wody, także elektrolit. Jego szczegóły mają być upublicznione dopiero jutro. Władze Warszawy przedstawiły jednak już pierwsze wnioski oraz rekomendacje dotyczące audytów w stołecznych placówkach medycznych. To konsekwencja afery w Szpitalu Południowym. Okazuje się, że na porządku dziennym była wielogodzinna praca lekarzy, której nikt nie kontrolował. Rekordzista przepracował 400 godzin w miesiącu. Nieprawidłowości jest więcej, a opowie o nich Błażej Kulesza.
15: Tam, gdzie to możliwe, stolica zamierza walczyć o zwrot pieniędzy, ale przypadki pełnienia dyżurów przez 5 dni non-stop są, jak się okazuje, zgodne z prawem, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
29: W związku z tym nie mamy do tego żadnych podstaw, żeby tutaj się domagać jakiegokolwiek zwrotu finansowania.
15: Dlatego potrzeba zmian w zasadzie od podstaw, mówi Izabela Marcewicz-Jędrysik, zastępczyni Trzaskowskiego, odpowiedzialna w ratuszu za zdrowie.
30: Planuję stworzyć standaryzację w zakresie procedur przeprowadzenia konkursów na świadczenia zdrowotne, ponieważ audyty pokazały, że w kilku miejscach doszło do pewnych zaniedbań.
15: Audyt wykazał też, że stawka godzinowa Dawida Kacprzyka rosła w ekspresowym tempie, tak samo jak kolejki karetek z pacjentami do Szpitala Południowego, i za to NFZ wlepił karę w wysokości blisko 1,5 miliona złotych. Błażej Kulesza, TOK FM.
12: Mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Krytycznie ten rok ocenił premier. Donald Tusk stwierdził, że życzyłby sobie lepszego kontaktu z głową państwa, szczególnie w tematach dotyczących bezpieczeństwa.
31: Osobiście też jestem bardzo rozczarowany, bo słyszałem od prezydenta Nawrockiego, że dla niego kwestia związków partnerskich nie jest jakaś ideologiczna, to było było w kampanii. I właściwie dość jednoznacznie obiecał, że będzie wspierał jakieś takie umiarkowane rozwiązania. No i byśmy przygotowali takie umiarkowane rozwiązanie. Ustawa o statusie osoby najbliższej. I tu nic tego nizowego prezydent też to zawetował.
12: W ocenie premiera prezydent Karol Nawrocki przyczynił się do osłabienia pozycji politycznej prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego. Incydent z uzbrojonym w materiał wybuchowy dronem na lotnisku w Lipsku stanowi nową jakość zagrożenia w wojnie hybrydowej, powiedział szef MSW Niemiec Aleksander Dobrindt. Ze względu na profesjonalną konstrukcję drona nie wykluczył udziału obcych mocarstw. W nocy z wtorku na środę port w Lipsku wstrzymał czasowo loty z powodu drona z detonatorem i materiałami wybuchowymi, które znaleziono na płycie lotniska. Bezzałogowiec z zapalnikiem miał znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie ukraińskiego samolotu transportowego. To największa w Europie figura maryjna. Powstała w Konotopiach w gminie Kikuł w Kujawsko-Pomorskim. 15 sierpnia zostanie poświęcona. Pomnik Matki Boskiej przewyższa rozmiarem figurę Chrystusa Króla w Świebodzinie. Całkowita wysokość monumentu wynosi ponad 55 metrów. Figura góruje nad drogą krajową numer 10, mówi w rozmowie z reporterką TOK FM Agnieszką Wynarską burmistrz Kikoła Renata Gołębiewska.
2: Dla nas wybór tego miejsca jest nieprzypadkowy, gdyż nieopodal jest sanktuarium Matki Boskiej w Konotopiu. Pielgrzymi z tego terenu i osoby wierzące odwiedzają je bardzo często, prosząc o łaski, modlą się. W okresie września odbywa się odpust, także my doskonale zdajemy sobie sprawę, dlaczego akurat tutaj inwestor wybrał to miejsce i dla nas to nie jest zdziwienie.
9: Widać figurę z różnych części tutaj Kikoła.
2: Widać, z każdej strony można zobaczyć, czy z Sumina, czy z Jarczechowa, czy z Kikoła. Niektórzy mówią, że widzą nawet z okien swojego domu, jak piją kawę.
12: Pomnik został w całości sfinansowany przez miliardera Romana Karkosika i jego małżonkę jako podziękowanie za powrót do zdrowia.
16: Sponsorem programu jest Abbott Laboratories Poland. Dystrybutor systemu do monitorowania glikami Freestyle Libre 2.
12: W całej południowej Polsce, a także w centrum obowiązują ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia przed upałami. Dziś temperatura w Rzeszowie sięgnie 38 stopni, 36 będzie w Lublinie i Krakowie, 35 w Kielcach i Katowicach, 31 w Warszawie, 29 we Wrocławiu i Bydgoszczy, 27 w Gorzowie, 26 w Szczecinie i Trójmieście. Przebaga słońca, ale na południu i wschodzie może także zagrzmieć.
16: Sponsorem programu był Abbott Laboratories Poland. Dystrybutor systemu do monitorowania glikami Freestyle Libre 2.
17: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Witam, Jacek Żakowski. To jest czwartkowy poranek w TOK FM. Teraz 6 minut po 7. Nie dziwcie się Państwo. Wcale się nie pomyliłem. Czwartkowy. Będę z Państwem prawie do 9. Zastępstwo. Nagłe. Zastępstwo bardzo nagłe, ale urlopowe. Będziemy mieli ciekawych gości, bardzo, wcale nie urlopowych. Po 7.20 profesor Wojciech Sadurski, konstytucjonalista z Sydney. Proszę się nie martwić, profesor Sadurski sypia. Ale także Uniwersytet Warszawski. Porozmawiamy o tym, co zrobić z Trybunałem Konstytucyjnym, ale też co będzie z tymi 200 asesorami, których pan prezydent powołał. I których powołanie może być znowu, już ręce opadają, kwestionowane, bo brak tam kontrasygnaty pana premiera. Uważajcie, jak idziecie do sądu, naprawdę pytajcie sędziego, czy ma wszystkie papiery w porządku. Właściwie sytuacja zrobiła się taka, że każda rozprawa powinna się zaczynać od wylegitymowania sędziego. Zazwyczaj to podsądni albo strony byli legitymowani, a tu trzeba będzie faceta siedzącego z orłem na piersi, albo kobietę siedzącą z orłem na piersi, legitymować. O tym trochę z profesorem Sadurskim. Po 7.40 Sławomir Mazurek, etatowy doradca prezydenta Karola Nawrockiego i przewodniczący Prezydenckiej Rady Klimatu i Środowiska. To nie bez znaczenia, nie tylko o rocznicy pana prezydenta będziemy rozmawiali, ale też o tym, co Państwo widzicie za oknem i czujecie, jak przekraczacie progi swoich domów, opuszczając je na przykład rano. Myślę z troską, prawdę mówiąc, dziś o między innymi o uczestnikach warszawskiej pielgrzymki pieszej na Jasną Górę, która właśnie się zbiera do ruszania. Jak oni w tych 30 kilku, optymistycznie mówiąc, 33 stopniach i żarze lejącym się z nieba będą do tej Częstochowy szli? Czy jest tam dość karetek, sanitariuszy, lekarzy na miejscu, żeby udzielać koniecznej pomocy, bo to będzie rzeczywiście ekstremalne zdarzenie. Może nie tak jak przepłynięcie wpław Bałtyku, bo to jednak jest coś już zupełnie kosmicznego. Ale w 33 stopniach dojść do Częstochowy, no to będzie naprawdę, naprawdę coś. I myślę, że poza normalną mobilizacją służb medycznych, nadzwyczajna mobilizacja będzie po prostu potrzebna. A po 8 Miłosz Motyka, minister energii, Polskie Stronnictwo Ludowe, czy rzeczywiście Kosiniak-Kamysz będzie premierem następnego rządu? To jest ciekawe pytanie. Pisze o tym dziś dziennik Gazeta Prawna, ale ciekawych pytań do Miłosza Motyki oczywiście jest więcej, na przykład kiedy blackout, skoro już część elektrowni w Polsce jest odłączana ze względu na brak wody i jakie to może mieć skutki i czy rzeczywiście warto wracać do jakiejś formy CPN-u. To są wszystko skomplikowane, trudne i bardzo ciekawe sprawy, pytania, na które część samorządów, na przykład o tym będziemy mówili, próbuje odpowiadać. A po 8.20 Patryk Strzałkowski, dziennikarz zajmujący się klimatem, Daria Szechabi, dziennikarz Ta Prawna i Mateusz Macini, dziennikarz, współpracownik Gazety Wyborczej, Tygodnika Polityka, Uniwersytet Civitas. Bądźcie Państwo z nami. Teraz jeszcze mam chwilkę, żeby Wam opowiedzieć o tym, co mi się udało ciekawego wyczytać w gazetach. Powiem szczerze, najciekawszy tekst, jaki mi się udało przeczytać, znalazłem na stronie wyborcza.pl. To tekst Jarosława Osowskiego o tym, jak Warszawa dramatycznie oszczędza prąd, jak na inwestycjach w inteligentne, efektywne oświetlenie zaoszczędziła już 150 milionów złotych. Tak, tak, tak. Rzeczywiście, Kuba Żebrowski klaszcze, trzeba klaskać, bo prawdę mówiąc, jak mamy wysokie ceny energii, to wszystkich nas to boli, ale też przemawia do rozumu i naszej racjonalności. O, widzę, że nie tylko Kuba klaszcze. To jest rzeczywiście coś ważnego. Nie rekompensować rosnących cen, tylko wydawać te pieniądze na inwestycje proefektywnościowe. Pewnie więcej o tym porozmawiamy, ale wystarczyło zmienić żarówki i wprowadzić bardziej inteligentny system zapalania i gaszenia światła, żeby taką oszczędność mieć, która pozwala na kolejne inwestycje proefektywnościowe. Tak się jakoś zrobiło w ciągu ostatniego roku, że Rafał Trzaskowski dobrej prasy nie ma, ale tu naprawdę jest powód, żeby panu prezydentowi Trzaskowskiemu gorąco, gorąco pogratulować tych udanych i efektywnych inwestycji zgodnych z duchem czasu. To też jest ważne. Po tym miłym fragmencie coś bardzo niemiłego, trudnego. Umarł Andrzej Morozowski. Tak się składa, że Tok FM jest od jakiegoś czasu w tym budynku, w którym Andrzej Morozowski przez dłuższy czas pracował, zanim poszedł do TVN24, był przecież reporterem Radia Z. Mijaliśmy się tu między innymi na korytarzach. Andrzeju, dzięki, że byłeś z nami. Wielkie dzięki. I to właściwie tyle, bo już tyle mądrych słów na twój temat powiedziano, że nie czuję się na siłach ubogacić tego. Będzie cię brakowało po prostu. Mnie będzie cię brakowało. Dzięki. Co w gazetach? No, jest trochę o panu prezydencie Nawrockim, że świętuje w amerykańskim stylu. Rzeczywiście, jak się popatrzy na tę budowlę postawioną przed pałacem prezydenckim, bardzo to ambitne. Nie zazdroszczę, panie prezydencie. Tam nie będzie chłodu. Nie da się sklimatyzować dziedzińca. Może jednak lepiej oszczędzić sobie i ludziom w tych warunkach ze względów medycznych obecności na tej pięknej budowli i przenieść rzecz do środka, gdzie będzie chłodniej, gdzie będzie klimatyzacja. ludzi szkoda, że tak powiem. I pana prezydenta też szkoda, bo po prostu pana przypiecze. Fakt na pierwszej stronie, prezydent minął rok prezydentury, wielka feta przed pałacem. Super Express też na pierwszej stronie, tajemnice pierwszej pary. Tam to jest, proszę państwa, co czytać. Na przykład pan kucharz pana prezydenta o tym, jak robi owsiankę. Chce się dowiedzieć, jak wygląda prezydencka owsianka. No proszę bardzo, Super Express, jak znalazł. Albo wyznania, szczere wyznania Izabeli Janachowskiej, projekt kantantki, która mówi Super Expressowi: jestem dumna, że pierwsza dama nosi moje suknie. No dobra, każdy ma swój powód do dumy, jak mu się podoba. Dumny też może być Władysław Kosiniak-Kamysz, z pewnością. Dziś dziennik Gazeta Prawna w tekście Joanny Miziołek: między prezesem PSL a premierem miało dojść do rozmowy, w której uzgadniano start ludowców na jednej liście z Koalicją Obywatelską. Rozmowa miała też dotyczyć kandydata na szefa rządu w kolejnej kadencji Sejmu. Uwaga, uwaga, w kolejnej kadencji Sejmu. Mógłby nim zostać Kosiniak-Kamysz. No mógłby. Skorzystam z prawa do milczenia. Także w dzienniku Gazecie Prawnej bardzo ciekawa, to pewnie pana Motykę też zainteresuje, króciutka analiza Aleksandry Hołowni.

0: Jeśli chodzi o sytuację na rynkach, teraz Krugman pisze jak prawdziwa głębia problemu, tak? Że jest te 70 kilka dolarów za baryłkę w tej chwili, wczoraj wieczorem było przynajmniej, tak?
1: Tak.
0: Surowej ropy, ale jeżeli chodzi o przetworzoną, to już jest 140, bo mocy brakuje.
2: Oczywiście, i to jest bardzo, bardzo...
0: I to jest istotny parametr z punktu widzenia ceny benzyny na stacjach, prawda? A nie to...
2: Gotowe paliwa.
0: Jak Ukraińcy spalą jeszcze dwie rafinerie w Rosji, to będzie 160, bo już...
2: Oczywiście, ale chciałbym, panie redaktorze, zwrócić jeszcze uwagę na jedną rzecz, ale bo 9 dni temu Daniel Obajtek stwierdził, że w ciągu najbliższych dni zabraknie paliwa na polskich stacjach.
0: No, nie zabraknie.
2: A mówię o tym dlatego, żeby naszym słuchaczom w ten pewnie za moment upalny dzień zwrócić uwagę na to, żeby nie dawać wiary takim bzdurom, bzdetom, żeby się nie poddawać takim tekstom, żeby się nie obawiać, że paliwa braknie, albo że będzie rekordowo drogie.
0: Chociaż pisze, że na całym świecie zabraknie paliwa, bo pomoce przerobowe są niewystarczające coraz bardziej.
2: Nie brakuje. I nie zabraknie. Dostawy są realizowane.
0: Super. A blackouty będą, bo w innych krajach już zamykają elektrownie. W Warszawie, w Polsce ograniczamy pracę elektrowni. Jak to jest poważny problem?
2: Bardzo poważna sytuacja związana z sytuacją hydrologiczną.
0: Jaką część mocy musieliśmy wyłączyć do tej pory?
2: To jest kilkaset megawatów. To są oczywiście do tego dochodzące planowane remonty, jak w jednym z bloków elektrowni Bełchatów. I to jest sytuacja, która ma dzisiaj wpływ na nasz system.
0: Będą ograniczenia?
2: Nie. Robimy wszystko, żeby...
0: A skąd weźmiemy ten prąd? Musimy go Węgrom dawać przecież?
2: Mamy moce węglowe, mamy moce w ramach rynku mocy zakontraktowane, które jesteśmy w stanie uruchomić. Nie wykluczam, że także dzisiaj to przywołanie na rynku mocy byłoby potrzebne.
0: I czy to będzie miało wpływ na ceny teraz?
2: To wszystko ma wpływ na ceny. Niestety jest tak, że jak zerkniemy na ceny w ciągu ostatnich dni w całej Europie, te ceny energii są naprawdę wysokie. Wysokie zapotrzebowanie na moc.
0: Czyli wyłączajcie klimę, jak wychodzicie z biura.
2: To jest oczywiście aspekt, który wymaga od wszystkich nas wielkiej edukacji, jeżeli chodzi o liczbę.
0: Czy pan wygłosi taki apel jak premier Węgier?
2: Ja mogę zachęcić, bo nie ma potrzeby, aby dzisiaj ograniczać pracę fabryk, ograniczać pracę wielu firm. Natomiast mamy taki wspólnie z operatorem systemu przesyłowego taką aplikację Energetyczny Kompas, która w przyszłości będzie dedykowana także cenom dynamicznym, żeby można było korzystać wtedy, kiedy jest taniej. Tam jest aspekt, kiedy powinno się i zalecane jest ograniczenie zużycia energii, a kiedy zalecane jest większe zużycie dla stabilności pracy systemu. Zachęcam, Energetyczny Kompas jest wspaniałym narzędziem do tego, który też państwu pokaże, jak kształtują się ceny względem czystej fizyki i ekonomii. Tam macie państwo czystą fizykę ekonomii, a nie polityczne banieluki ze strony opozycji.
0: Można tę szaradę śledzić. Bardzo dziękuję. Miłosz Motyka, minister energii Polskiego Stronnictwa Ludowego, był z nami. Teraz informacja, a za chwileczkę komentatorzy.
3: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPos. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazje w apce InPos. Hau!

0: 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska marchew młoda tylko złoty 49 zł za kilogram. Tak, polska marchew młoda tylko złoty 49 zł za kilogram. A arbus ze skrzyni jedynie złoty 49 zł za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 8.22, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Na razie nie ma jeszcze decyzji w sprawie interwencji na rynku paliw, mówił przed chwilą w poranku TOK FM minister energii Miłosz Motyka. Wiadomo jednak, że o pełnym powrocie do pakietu CPN, czyli ceny paliw niżej, nie ma mowy. W środku wakacji ceny benzyny i oleju napędowego idą mocno w górę, co jest związane z wojną Stanów Zjednoczonych z Iranem. Brak podpisu Karola Nawrockiego pod rządowymi ustawami mógł w tym roku uszczuplić budżet państwa nawet o 7 miliardów złotych. Wynika z szacunków Money.pl. Portal przypomina, że w trakcie rocznej kadencji prezydent Nawrocki zawetował 41 ustaw, a dwie skierował do zbadania przez Trybunał Konstytucyjny w trybie kontroli prewencyjnej. Suma zysków utraconych z powodu wet i wniosków do Trybunału rośnie, jeśli uwzględnimy dochody, które miały trafić bezpośrednio także do NFZ-u, wyliczył portal. Prawdopodobnie na wrześniowym posiedzeniu Sejmu zostanie wybrany nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego, poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Będzie to ósmy sędzia wyznaczony przez Sejm tej kadencji. Zdaniem Żurka jesienią Trybunał będzie normalnie funkcjonującym organem. To jeden z najbardziej malowniczych pejzaży w Tatrach. Na hali gąsienicowej zakwitła wierzbówka kiprzyca, która tworzy spektakularne różowe kobierce na tle górskich szczytów. Turyści od świtu fotografują ten jeden z najpiękniejszych letnich widoków w górach. Tatrzański Park Narodowy przypomina turystom, aby podczas fotografowania kwitnących roślin nie schodzili ze szlaków i nie deptali roślin. Teraz czas na sport w TOK FM.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Górnik Zabrze przegrał 0-1 w Budapeszcie z Ferencvaroszem i jeśli chce awansować do decydującej rundy eliminacji Ligi Europy, to będzie musiał odrobić straty za tydzień przed własną publicznością. Dziś kolejne mecze polskich drużyn. Lech Poznań podejmie Klaksvik. Oczywiście w starciu z drużyną z Wysp Owczych jest faworytem, mówi trener Nils Frederiksen. Nie, to nie będzie łatwy mecz. Ten zespół ma przecież doświadczenie w grze z drużynami dużo lepszymi nawet od siebie, więc wiedzą, jak się do takiego meczu przygotować. Na pewno będą bronić nisko i prawdopodobnie oddadzą nam piłkę, więc kluczowe z naszej strony będzie dobre operowanie nią. Do tego musimy grać szybko. Dużo trudniejsze zadanie przed Jagiellonią Białystok, która podejmie Rangersów. Na ekipę ze Szkocji bardzo chciał trafić kapitan Jagi Taras Romańczuk.
8: My widzieliśmy, że trafimy przede wszystkim na jakiegoś ciężkiego przeciwnika, bo nie byliśmy w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy rozstawieni, także każdy ten przeciwnik był z wysokiej półki. Kiedy zostałem zapytany o Rangersów, to chciałem zmierzyć się akurat z tym zespołem, bo nigdy akurat w swojej karierze nie mierzyłem się z zespołem z Wysp Brytyjskich.
7: Dwie pozostałe polskie ekipy zagrają w trzeciej rundzie eliminacji Ligi i Konferencji. GKS Katowice w Miszkolcu zmierzy się z HPL-em Tel Awiw, mówi trener Rafał Górak.
9: Zdajemy sobie sprawę, że już same wyeliminowanie drużyny bułgarskiej było ogromną, też mi się wydaje, w jakiś sposób może nawet na początku niespodzianką, bo Bułgarzy mieli jeden z najwyższych współczynników poza Ajaxem w tych drużynach rozstawionych. Także to świadczy już jakby o klasie rywala. Dostrzegamy wiele indywidualności zawodników na bardzo dobrym poziomie.
7: Natomiast Raków Częstochowa podejmie dziś szwedzkie Hammarby. Magdalena Fręch i Magda Linet odpadły z turnieju w Toronto. Fręch przegrała w trzech setach z Jessica Pegulą, a Linet w dwóch z Iwą Jowicz. W trzeciej rundzie tysięcznika w Kanadzie zagra zatem tylko Iga Świątek. Dziś zmierzy się ze Szwajcarką Wiktorią Golubicz. A w Montrealu w trzeciej rundzie Hubert Hurkacz zagra jutro z Holendrem Botikiem van de Zandschulpem, bo wczoraj pokonał Chilijczyka Alejandro Tabilo. Karpacz po 16 latach wraca na trasę Tour de Pologne. Dziś czwarty etap z metą na Orlinku. Trzy pierwsze padły łupem włoskiego sprintera Jonathana Milana, który jest liderem wyścigu.
6: 23 stopnie dziś na wybrzeżu, na zachodzie 27, ale już w centrum 32, a na południowym wschodzie znowu 38. Deszcz i burze możliwe głównie w centrum, na wschodzie i na południu Polski.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
4: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest czwartkowy poranek w TOK FM, 27 prawie minut po 8 zaczynamy spotkanie komentatorów. Daria Szechabi, dziennik Gazeta Prawna, Mateusz Macin, dziennikarz, współpracownik Gazety Wyborczej i tygodnika Polityka Uniwersytet Civitas i Patryk Strzałkowski, dziennikarz zajmujący się klimatem, odczytuje wizytówki takie, jakie sobie życzyliście. Ale każdy może coś dodać lub ująć. Wiecie co, dużo jest bardzo ważnych spraw, ale najbardziej bym chciał porozmawiać dziś o tym, jak mamy się dostosować do nowego klimatu, do tej nowej normy, która będzie się, też mam wrażenie, i to nie moje jakieś odkrycie, będzie się pogłębiała. To znaczy, to mamy 36, a za chwilę będzie 39, a potem 45, nie wiem ile tam ta Ziemia w ogóle, zanim się rozpuści, może wytrzymać. No i teraz jak mamy się do tego dostosowywać? Jak pytam polityków o komfort termiczny w szpitalach, DPS-ach i tak dalej, to wszyscy robią szerokie oczy, w ogóle nawet tak statystyk ministerstwa nie prowadzą, gdzie to jest. A wiemy z Francji, gdzie są statystyki, jakie są liczby dodatkowych zgonów, nadnormatywnych zgonów. I Patryk na pewno coś o tym wie, jak to wygląda w Polsce.
10: No, w Polsce wiem, że nie ma żadnych oficjalnych statystyk i oficjalnych danych, ale widziałem, jak doktor Rafał Mundry, który się zajmuje statystykami i sprawdza po prostu liczby zgonów i urodzeń w tych tygodniach, no to w tych danych było widać, że w tym ostatnim tygodniu czerwca, kiedy mieliśmy tę najsilniejszą jak dotychczas w tym roku falę upałów, było około 1200 nadmiarowych zgonów w porównaniu do średniej.
4: W Polsce?
10: Tak, w Polsce. W porównaniu do średniej dla tego tygodnia z ostatnich 10 lat.
4: Mhm. No tak, i to mówimy o 3 dniach upału, prawda? Mhm. Takiego, tego nowego upału, 35 tam plus mniej więcej. Czy teraz pytanie jest takie, czy przekonywać polityków, żeby z tym się zajęli i coś zaczęli systemowo to rozwiązywać, czy po prostu pogodzić się z tym, że jakoś to będzie się samo załatwiało, poinstalujemy sobie te klimki w domkach i będziemy siedzieli w jednym pokoju klimatyzowanym, nie bali się pójść do kuchni, bo tam żar. Mateusz.
11: Nie poinstalujemy sobie tych klimatyzatorów wszyscy, dlatego że nie każdego będzie na to stać, to po pierwsze.
4: Te ceny radykalnie spadają, to już koło tysiaka z kawałkiem można mieć instalację.
11: Tak, ale to jest trochę taka sama opowieść jak o chińskich samochodach, które są kosztują 1/3 tego, co europejskie samochody, a potem jak je musisz serwisować, to cię kosztuje dużo, dużo więcej, więc pytanie jest takie, czy stać się na nowy klimatyzator raz na rok, bo będzie ci się psuł.
4: Po drugie, to chyba nie.
11: Pamiętajmy, że może chyba też za mało się o tym w ogóle mówi takiego technicznego punktu widzenia, że nie wszędzie się klimatyzator w ogóle da zamontować. To nie jest tak, że to jest po prostu jakaś nakładka magiczna, którą się przykleja do fasady każdego budynku i to zawsze działa i tak samo działa dobrze. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, ja myślę, że my musimy zacząć wywierać presję na wszystkie możliwe opcje polityczne, dlatego że nas nie stać najzwyczajniej w świecie, zarówno literalnie, jak i metaforycznie, na to, żeby się tym tematem nie zajmować, dlatego że to jest opowieść, która nam będzie teraz towarzyszyć na każdym kroku, nie tylko w lecie. I ja specjalnie dzisiaj, będąc bardzo zadowolonym, że się wreszcie w poranku TOK FM zajmujemy poważnym tematem, a nie jakimś twitterowym pałkarstwem prawicy, przygotowałem i popatrzyłem na to, jak wyglądał ten czerwiec, o którym powiedział Patryk. No ty Patryk, wskazujesz na zgony nadmiarowe, a ja...
4: Tylko 1000 na razie. Na Polskę to nie jest dużo, w Szykowidzie, prawda? Mieliśmy 200.
12: Mamy 3 dni tego upału.
11: No mamy 3 dni tego upału, ale popatrzmy na kraje, które mają tych dni upału na przykład 7 albo 10. I nawet jeżeli są bardziej doświadczone w walce z upałem, no to mamy Francję. W Francji w czerwcu 2026 spłynęło 91 tysięcy hektarów lasów. To jest 9 razy więcej niż wynosiła średnia miesięczna w ostatnich 10 latach dla tego okresu. W Włoszech mamy 19 największych miast, które są na alercie temperaturowym i mówi się, żeby nie wychodzić w ciągu dnia z domu, dlatego że to jest niebezpieczne. Mamy to David
4: Wallace. Oni mają okiennice na ogół.
11: Tak, i mają stare budynki, mają grube mury, tak. I mają wąskie...
4: W tych domach można przeżyć.
11: Mają wąskie ulice i to też ich nie chroni. I David Wallace miał świetny felieton 3 tygodnie temu w New York Timesie, w którym pokazał, że największym naszym problemem jest to, że to już nawet nie jest anomalia. Dlatego, że to się dzieje tak często, że w tej chwili takie fale upałów, jakie były w czerwcu w Europie Zachodniej, ale też w Polsce, one kiedyś się wydarzały raz na 100 lat, teraz się będą wydarzać raz na 20 lat. to zaraz dojdziemy do momentu, kiedy to się będzie wydarzało raz na 10 albo raz na 5. I to naprawdę nie jest już opowieść, a jednocześnie
4: I
11: cały czas mamy...
4: I będą się wydłużały i temperatury będą rosły
11: tak.
4: w tych falach.
11: Więc a jednocześnie jest... cały czas mamy ludzi, którzy mają miliardowe zasięgi na Twitterze i którzy mówią, również w polskiej przestrzeni publicznej, to nie będę nazywał, żeby nie robić promocji, którzy mówią, ale przecież wcale nie jest tak ciepło.
4: Nie no,
11: i może tym też coś
4: u nas nie jest tak ciepło wcale teraz.
12: To nawet wieje chłodem.
4: Wieje chłodem takim. No dobrze, ale czy to jest... politycznie da się sprzedać. Bo widzę ci, politycy już to widzą.
12: Myślę, ale to że... musi się dać sprzedać. To nie jest rozmowa o tym, czy... No to jest tak, jakbyś mnie pytał, czy powinniśmy sobie strzelić w łeb od razu, czy zaczekać chwilę. No, my musimy
11: to presję... mamy się bronić przed rosyjską
4: agresją. Ja takiej gwałtownej potrzeby teraz nie widzę, żeby sobie strzelić w łeb w czasie tego programu.
12: Bo siedzisz w klimatyzowanym pomieszczeniu, no, ale jakbyś siedział na zewnątrz, to może byś już rozważał taką opcję.
4: No pan prezydent będzie dzisiaj siedział na zewnątrz od 17.30 do Bóg wie której. Nie zazdroszczę. No dobrze, ale czy to jest do politycznego rozegrania?
10: Ja sobie wyobrażam takie rzeczy, może ta szersza debata o klimacie stała się taka politycznie toksyczna, ale kiedy patrzymy na bardziej konkrety, to ja sobie wyobrażam, że po tej fali upałów na koniec czerwca premier Tusk mógł wyjść i powiedzieć, do następnego lata nie będzie w Polsce ani jednego szpitalu, w którym nie ma klimatyzacji. I to byłby konkret. I to nikt by się temu nie sprzeciwiał. To byłoby popularne i to byłoby realne nie tylko poprawienie komfortu, ale
4: za 3 miliardy te, które na CPN przepaliliśmy, tak mniej więcej, można by 1,5 miliona klimatyzatorów zainstalować, mniej więcej.
11: Ja też czekam na to, żebyśmy wreszcie zaczęli opowiadać o tym, przez co my w tych samych dniach przechodziliśmy równolegle do fali upałów, dlatego że jest zamknięta cieśnina Ormus. Rozmawiałeś sam we wcześniejszym segmencie z ministrem Motyką o tym, ile kosztuje teraz ropa Brent, ile kosztuje ropa przetworzona, jak bardzo idą rachunki.
4: No te ceny przetworzonej są zastraszające rzeczywiście.
11: Kraje Europy Zachodniej, które mają większy udział odnawialnych źródeł energii w miksie, zwłaszcza Hiszpania, w czasie kryzysu paliwowego wywołanego przez głupią wojnę Donalda Trumpa, płaciły za energię mniej, o połowę mniej niż kraje takie jak Polska. Jeżeli to nie działa na wyobraźnię ludzi, zwłaszcza naszych polityków, to ja niestety jestem skłonny postawić tezę, że już nic nie zadziała.
4: Wiesz, ja myślę, że oni tak nie cierpią Hiszpanii. Z niej staroma wyjątkowa. Wiesz, wyobrażam sobie 70 tysięcy Białorusinów przepakujących przez płot na granicy z Polską na odcinku 2 kilometrów mniej więcej, bo to, tak to było w Ceucie, prawda? I co my byśmy zrobili w ogóle, tak? A pastwienie się nad Sanchezem, Tuska i wszystkich innych w ogóle przekroczyło wszelkie granice zamiast współczucia, wsparcia i tak dalej. Myślę, że coś z Hiszpanią mamy, wiesz. Może byk...
11: Nie wiem, może po prostu następnym razem trzeba by kogoś z ambasady Hiszpanii tutaj zaprosić, żeby opowiedział o tym OZE. To będzie bardziej produktywne.
4: No tak, ale oni bardzo wcześnie zaczęli to robić, też trzeba powiedzieć, prawda?
12: Ale bo wcześniej mieli też problem, no. Tak. Stosunkowo. Wcześniej.
4: Tak, ale u nas też, my też bardzo dużo robimy. Myślę, że teraz OZE, jak zamykamy elektrownię z braku wody i tak dalej, że OZE też będzie nas ratowało już. Na szczęście, to jest ta faza.
12: To nie wiem, jak myślę sobie, wiecie, o tym Dunaju, to też jest tak, że jeżeli to nie obudzi, to, że trzeba wyłączyć ludziom prąd, wyłączyć reaktory, jeżeli to nie jest jakimś takim momentem, w którym wszyscy sobą wstrząsną i sobie pomyślą, o kurczę, za chwilę możemy nie mieć jak podładować telefonu, zrobić najprostszych rzeczy
11: bo
12: w domu.
11: Bo to jest połowa całej energii dla węgierskiej gospodarki. To powiedzmy głośno, że jedna placówka jądrowa w Paksie, to jest połowa, ona generuje połowę energii, której zużywa węgierska gospodarka.
4: U nas to ma być 10% z tej pierwszej elektrowni mniej więcej, tak? Więc to jest bezpiecznie. Ale wracam do tego pytania, czy to się da spolityzować i wprowadzić jako temat dostosowanie do zmian klimatu, jako temat kampanii wyborczej, która przed nami?
11: No, ja myślę, że warto patrzeć na to, co robią ci, którzy kampanię robią bardzo skutecznie, czyli skrajna prawica w Europie. Marine Le Pen mówi we Francji o tym, że trzeba dopłacać ludziom do klimatyzatorów. No i myślę, że my stoimy przed debatą. Ja otwieram, bo nie wiem, nie mam zdania w tej kwestii, czy czasem klimatyzatory w lecie nie staną się takim samym podstawowym wyznacznikiem standardu życia, jak ogrzewanie w zimie.
4: Albo przekleństwem energetycznym.
11: Albo przekleństwem energetycznym. I czy to będzie obowiązek państwa, żeby się tym zająć?
4: Ciekawe. Wrócimy do tego już w innym programie, bo za chwilkę po informacjach porozmawiamy o czym innym, ale zależało mi, żebyśmy sobie zdali sprawę z jednej rzeczy, że mamy nowy, kluczowy problem egzystencjalny.
11: I jest taki nowy może.
4: Znaczy, no dobrze, nowy w sensie Zdałem sobie z tego sprawę. A teraz informacje.
13: Autopromocja. Marta Zdanowska, zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła.
14: Za pontyfikatu Jana Pawła II przypieczętowało to swoje działanie globalne na całym świecie.
13: Porozmawiamy o jednej z najbardziej tajemniczych i kontrowersyjnych organizacji w Kościele katolickim.
14: Wielu liderów, współliderów ruchu MAGA, proweniencji katolickiej, należy do Opus Dei.
13: O Opus Dei porozmawiam z profesorem Arkadiuszem Stępinem.
5: Autopromocja.
13: Reklama.
15: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego rzeźbienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
16: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
17: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
18: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
19: Volkswagen. Marian, okazja jest.
20: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
19: Ale to mega okazja w Media Expert.
20: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali. Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
21: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra. Jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 79. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Kup jedno duże opakowanie, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis. A tylko z aplikacją Delikatna Szynka Wieprzowa Bez Kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 8.40, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent narzucił duże tempo tego roku, który minął od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta, mówił w TOK FM jego doradca Sławomir Mazurek. Dodawał, że przed Pałacem Prezydenckim stoją kolejne wyzwania.
5: Pracownicy i urzędnicy wspierający pana prezydenta mają takie odczucie, że to nie był rok administrowania, tylko rok konkretnych decyzji, konkretnych zmian, realizacji planu 21, szereg inicjatyw legislacyjnych.
6: A co do poprawy?
5: Do poprawy. Chcielibyśmy, żeby poprawił się dialog z rządem.
6: Jeszcze raz, po stronie Pałacu Prezydenckiego. Co do poprawy?
5: Ja myślę, że...
6: nie ma nic do poprawy.
5: Kluczowe jest to, że prezydent dotrzymał danego słowa wyborcom, jest tarczą wobec złych decyzji rządu.
4: Prezydent w ciągu roku od zaprzysiężenia zawetował 41 ustaw, a 255 podpisał. Złożył też 22 inicjatywy ustawodawcze. Są ostrzeżenia przed upałem dla 13 województw i przed burzami dla przeważającej części kraju. Z wyłączeniem północnego zachodu i zachodu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało w alercie przed burzami, silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu w 14 województwach. Za nami burzowa noc w wielu regionach Polski. Grzmiało i silnie wiało, m.in. w zachodniopomorskim, mówi rzecznik straży w Szczecinie, aspirant Dariusz Szacht.
7: Działania strażaków dotyczyły przede wszystkim usuwania powalonych drzew, konarów i gałęzi blokujących drogi oraz stwarzających zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego.
4: Dziś zagrzmi m.in. na Pomorzu, na Mazowszu Włódzkim i na Dolnym Śląsku. Mieszkanki Lublina, które wzięły ślub za granicą, dostały transkrypcję aktu ślubu, ale bez zmiany ich stanu cywilnego. Urzędnicy mimo prawomocnego wyroku sądu uznali, że nie mają podstaw do naniesienia zmian w rejestrze PESEL, bo w systemie nie da się wpisać dwóch żon. Tyle, że w innych miastach, w tym Warszawie, nie ma z tym problemu.
8: Nasz stan cywilny w rejestrze PESEL pozostał niezmieniony, ponieważ jak się okazuje, wciąż jesteśmy poniekąd pannami.
9: Obecnie mamy sytuację, gdzie Jola i Alicja w Warszawie były potraktowane zupełnie inaczej. Miałyby transkrypcję wydaną bez tylu spotkań, bez tylu rozmów i bez tylu problemów i byłaby ona z miejsca połączona ze zmianą stanu cywilnego, o czym wiemy ze względu na to, że jesteśmy w kontakcie z dziesiątkami par osób tej samej płci po ślubie za granicą, które uzyskują transkrypcję i które potwierdzają w rejestrze PESEL, że mają stan cywilny zmieniony, odpowiadający temu, że wzięły ślub.
8: To, że Urząd Miasta powołuje się na nasz wyrok i że tam nie musi nam tego rejestru PESEL zmieniać, jest w naszym przekonaniu po prostu działaniem urzędniczym wynikającym z uprzedzeń.
4: Mówiły Jolanta i Alicja Sienkiewicz-Prochowicz i Maja Heban ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza. Dziś przewaga słońca, ale na południu i wschodzie możliwe także burze z gradem. O tych ostrzeżeniach mówiliśmy i będziemy mówić w informacjach TOK FM. Na wybrzeżu będzie najchłodniej do 23 stopni, na zachodzie 27, w centrum 32, a na południowym wschodzie 38 stopni.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy, czwartkowy poranek w TOK FM, 43 minuty, pierwszy raz się pomyliłem, od rana mi się udawało. Po 8 mam ostatni odcinek rozmowy komentatorów, Daria Eszehabi, dziennikarz zaprawna, Patryk Strzałkowski, dziennikarz zajmujący się klimatem i Mateusz Macini, dziennikarz współpracownik Gazety Wyborczej, tygodnika Polityka, Uniwersytet Civitas. Musimy ci coś skreślić, ale to proszę
11: bardzo. Ale na jednym wdechu to powiedziałeś.
10: Wiecie co, już myślałem, że przejdziemy, ale widzę po reakcji słuchaczy, że myślałem, że przejdziemy do polityki tak zwanej, a to, że porozmawiać o polityce, która jest życiem naszym. Zaczęła się dyskusja na temat tego, czy wyłączać klimatyzację na noc, czy jej nie wyłączać. Ja wiem, że nie wszyscy mają klimatyzację. To jest bardzo klasowe i bardzo niesprawiedliwe, jak tak rozmawiamy o klimatyzacji, a są też różne inne formy przetrwania. Pamiętam z Nowego Jorku w tych biedniejszych dzielnicach, gdzie wszystkie okna zasłonięte folią aluminiową, na przykład latem, prawda? Wygląda to strasznie, wyobrażam sobie, jak to wygląda od środka też, prawda? Ale pozwala przeżyć. Różnych takich sztuczek pewnie musimy się zacząć uczyć po prostu. Pytanie, jak to zrobić? No więc, czy wyłączać na nas klimatyzację, czy nie? Moja odpowiedź brzmi, nie wyłączać. Ale przede wszystkim, jak to zrobić, żeby ci, którzy potrzebują naprawdę, mieli klimatyzację, prawda? To też jest jakiś program społeczny, może dla Marine Le Pen, jakiś małe szapoba, Mateusz?
2: Nie powiedziałbym, że znowu szapoba, tylko raczej pokazanie zmysłu politycznego i po raz kolejny mamy do czynienia z taką sytuacją, w której te partie...
10: No właśnie, Kuba Żebrowski proponuje program Klimatyzator Plus.
2: Ale to trochę jest mało śmieszne, dlatego że zaraz ktoś wprowadzi taki program, albo przynajmniej go zaproponuje na
10: płaszczyźnie
2: debaty publicznej. No i właśnie będziemy rozmawiać teraz, czy te klimatyzatory dla osób powyżej 65 roku życia, czy dla matek z dziećmi, czy dla wszystkich, czy w budownictwie komunalnym. Kto zapłaci za prąd?
10: To jest osobna
2: historia, no ale my naprawdę w tym momencie musimy zacząć bardzo poważnie rozmawiać o tym, jak się do tego przygotować. Ja myślę, że dobrym tropem... Ja zdaję sobie sprawę z tego, że z polskiego punktu widzenia to cały czas brzmi abstrakcyjnie, ale my musimy patrzeć coraz bardziej, nawet w Warszawie, nawet we Wrocławiu, w Krakowie, na takie miasta jak Madryt, na takie miasta jak Ateny, Palermo. To są miasta, które mają na przykład burmistrzów klimatycznych albo oficerów klimatycznych, którzy się zajmują...
10: Nie sadzeniem drzew, chociaż
2: też
10: przetrwaniem ludzi w tym nowym klimacie.
2: Takim ustawieniem funkcjonowania miasta, żeby w tych miastach dało się funkcjonować. I to jest może jakaś sugestia do naszych samorządowców. Nasza polityka szczebla centralnego jest całkowicie sparaliżowana i bardzo dysfunkcyjna. No to może na poziomie lokalnym nam się uda coś zmienić.
10: No trochę się udaje. Właśnie ja dzisiaj opowiadałem ten przykład Warszawy, gdzie prezydent Trzaskowski wymienił... Kurczę, prosta sprawa. No to nie trzeba Nobla, prawda, z fizyki. Wymienił oświetlenie ulic, zbudował nowy system, wydał na to 60 milionów, zaoszczędził 150. Tak?
12: Jeśli mówimy o tym komforcie cieplnym, to też można przynajmniej zaczynać od tych takich niskotechnologicznych rozwiązań, czyli dachy malowane na biało, czyli okiennice zewnętrzne, które lepiej niż ta folia i bardziej estetycznie odbijają światło.
10: A te Trzaskowski, ale kosztują 50 razy więcej.
12: tak, ale wciąż
10: wiesz,
12: może mniej...
10: Wiesz, kosztują okiennice, chyba się interesowali. Ale to jest fortuna. Mniej,
11: tak?
12: No ale z drugiej strony wciąż mniej niż klimatyzacja na przykład dla całego bloku. Ale tak. Też jakby myślę, że ta klimatyzacja często jest potrzebna. Ja mieszkam w bloku na 15 piętrze bez klimatyzacji, więc nie jest
10: spałeś
12: to łatwo. No, miałem wiatrak nastawiony po prostu na łóżko. Coś to dawało, ale nie to samo, co klima.
10: No nie to samo. Znaczy młody jesteś, to jest to naprawdę.
12: Jeszcze przeżyję.
10: Ale społeczeństwo się starzeje i to jakoś się zbiega. Zbiegają się te dwie okoliczności, prawda? Więc też musimy się liczyć z tym, że nawet przy tych samych parametrach temperatury możemy mieć tych zgonów nadmiarowych, prawda? Tragedii nadmiarowych. Coraz więcej ze względów demograficznych, prawda? I wydaje mi się, że to wszystko by jakoś trzeba zrobić, nie wiem jak to zrobić, żeby stało się przedmiotem debaty politycznej, ale do której musimy wrócić jednak w tym starym wydaniu. Bardzo was przepraszam, no bo jednak mamy za sobą pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego. Nauczyliśmy się tego nazwiska przez ostatnie półtora roku. Całkiem nowe, mało używane. I 56% badanych przez Ibris pozytywnie ocenia tę prezydenturę. 47% badanych przez Polster. To też pokazuje precyzję pomiaru sondażowego. Ale w każdym razie jest to dużo więcej w obu przypadkach niż tych, którzy oceniają krytycznie. Zależy pewnie, jaką miarę się przykłada. Jeżeli chodzi o dokopanie Tuskowi, to ja gdybym uważał, że to jest medal.
2: Order.
10: Mm-hmm. Order, nawet...
11: A może i Nobel?
2: Nie, order myślę jest tutaj w modzie.
10: Order Zeleńskiego. To jest rzeczywiście coś. Jeżeli się patrzy na efektywność na przykład walki z zmianami klimatu w Polsce, to powiedziałbym minus 5. Tak? A wam jak się wydaje, Daria?
13: Ale pytasz mnie teraz o zmianę klimatu, czy
10: nie,
13: o
10: jak ci się
13: całościowe
10: wydaje,
13: podsumowanie?
10: Podsumowanie pana prezydenta.
13: No pan prezydent robi to, co mówił, że robi. W ogóle mnie nie zdziwił w tym roku. Zrobił dokładnie to, co obiecał, czyli nie za dużo, ale to, co obiecał, to pcha, a resztę wetuje. Tam mamy 41 wet i dwie ustawy do Trybunału
10: skierowane. To jest logicznie ułożone w coś z tymi wetami, czy... To są miarowo zadawane ciasy dla Tusk.
13: No moim zdaniem są, zobacz, podatek cukrowy, tak? To, szczególnie mówię teraz o tym, co uszczupliło budżet państwa. Akcyza na alkohol. Teraz te nadmiarowe zyski
10: zagranicznych
13: koncernów.
10: To trzeba tak mówić po prostu.
13: No tak. No ale wszystko to zostało zawetowane i czy to ma jakiś sens? Czy to się układa w jakąś całość?
10: No właśnie.
13: Cały czas tłumaczy, że w każdym z tych projektów coś mu się akurat nie podobało, coś spowodowało, że tam zawsze znajduje jakąś taką drobną rzecz, która uważa, że uniemożliwia w ogóle wejście. No tak, ale tylko dlatego, że sam je przedstawił, tak? Najpierw musimy to tango oglądać i to takie, no nie wiem, teraz ta ustawa o związkach partnerskich. No przecież to jest jakiś absurd, no. Ona była właściwie pisana pod prezydenta, po to tam siedział ten PSL, właśnie po to, żeby to było coś takiego, co Karol Nawrocki będzie mógł podpisać. No po czym się okazuje, że no dalej mu się nie podoba, dalej widzi jakieś znamiona klasycznego małżeństwa czy czegoś tam innego, tak? No ale co do zasady, komunikat jego jest taki, że wszelkie obietnice, które składał rząd, czy którakolwiek z partii rządzących, mają być twardo wetowane i koniec. Nie widzę tutaj jakiegoś pomysłu. Zastanawiam się tylko, co będzie robił w przyszłym roku, no bo właściwie no, mam poczucie, że wykorzystał całkowicie gamę mówienia nie na różnoraki sposób, tak?
10: Patryk?
12: Dla mnie takim osobiście smutnym wetem jest Park Narodowy. Może on umknąć w tych wszystkich takich dużych rzeczach, ale to była projekt, mogliśmy mieć pierwszy od ćwierć wieku nowy Park Narodowy nad Odrą. Lokalne samorządy, wszystkie z wyjątkiem jednego, to popierały, zgodziły się. I tak, no to jest dla mnie takie bezsensowne, niczym nieuzasadnione weto. Jeszcze właśnie w tej sytuacji, gdzie nie można powiedzieć, że to było coś narzuconego mieszkańcom, bo wszystkie te samorządy, gdzie miał powstać park, się na to zgodziły. I to jest w tym wszystkim dla mnie jakiś taki, no taki po prostu przykry element, że coś jakiś nie fundamentalna zmiana dla kraju, ale coś dobrego, co my mogliśmy mieć i nie będziemy mieli.
13: Przepraszam, jeszcze się wtrącę, bo mam taką myśl, że to wszystko się układa w opowieść o nieudolności rządu Donalda Tuska. Tak, jesteśmy za chwilę
10: nawet
13: się zaczyna.
10: Parku Narodowego nie
13: nawet
10: potrafi.
13: Nic nie umie, nic nie potrafi otworzyć.
10: Żabki nie uratować.
13: Kompletnie.
10: Tusku jest taki naprawdę.
13: Tak, a jak pożycza, to na grube miliardy safe.
10: Nie wiadomo od kogo,
13: za ile i ile my wszyscy będziemy za to płacić, ale cała ta historia jest przygotowaniem prawicy na wybory w 27 roku, czyli pokazanie, zobaczcie, miało być 100 konkretów, jest 0 konkretów. Chwalą się tylko tym safe'em, który właściwie i tak próbowałem za trzymać, tak?
10: No. I to jak pisze dziś dziennik, przepraszam bardzo, Gazeta Polska codziennie, te trzy członowe nazwy dzienniku są peszące. Otóż tylko 128 milionów zostało wydane do tej pory z sejfu. Prawda? I oni tym oczywiście będą jechali, jeżeli rząd znowu prześpi i nie odpowie, prawda? Albo odpowie za 2 tygodnie, no to będzie jazda. Mateusz, a ty pana prezydenta polubiłeś, przekonałeś się do niego trochę?
14: Ja go w ogóle nie zauważyłem. Uważam, dlatego że ja zacytuję tutaj Rafała Karukina z najnowszego wydania tygodnika Polityka, gdzie on właśnie też podsumowuje pierwszy rok prezydentury Nawrockiego i pisze o nim, że on jest prezydentem jednowymiarowym. No ja się z Rafałem nie zgadzam, dlatego że myślę, że powiedzieć o prezydencie Nawrockim, że jest politykiem jednowymiarowym, to dać mu jeden wymiar więcej niż ma w rzeczywistości. Dlatego że ja trochę nawiążę do tego, co Daria powiedziałaś o ustawie o związkach partnerskich, ale też o tym, że pan prezydent lubi przede wszystkim obsadzać się w dwóch rolach. W roli Konstytucji, przynajmniej retorycznie w każdym orędziu, które emituje do Polaków. I,
10: ja jako prezydent.
14: I obrońcy polskich rodzin. Bo tak zostało uargumentowane weto w sprawie właśnie ustawy o osobie najbliższej, ale też ustawy o uproszczeniu procedury rozwojowej. Natomiast ja chciałem tylko powiedzieć wszystkim słuchaczom i słuchaczkom, że według badań GUS, według raportu GUS za 2025 rok, drugą najczęstszą przyczyną rozpadu rodzin i rozwodów w Polsce jest nadużywanie alkoholu przez jednego ze współmałżonków. Więc jeżeli pan prezydent Nawrocki naprawdę chce
2: chce chronić polskie rodziny, to ja nie rozumiem, dlaczego w ubiegłym roku nie podpisał ustawy podnoszącej akcyzę na alkohol i utrudniającej dostęp do tego typu substancji ludziom, którzy się wydatnie przyczyniają do rozpadu polskich rodzin. Natomiast na takiej ogólnej płaszczyźnie ja patrzę na prezydenta Nawrockiego i widzę w nim zdecydowanie najbardziej amerykańskiego ze wszystkich polskich przywódców. Dlatego, że pan prezydent Nawrocki jest niewyobrażalnie wręcz jakby taki wyraźny, wyrazisty sposób lepiony przez swoje otoczenie na polską kopię Donalda Trumpa. Tylko to nie działa i to się robi powoli karykaturalne z dwóch przyczyn.
10: Bo tego kasyna nie ma, no.
2: Bo po pierwsze, czego by nie powiedzieć o Donaldzie Trumpie, to jest człowiek, który jest bardzo charyzmatyczny i jest świetny komunikacyjnie i potrafi bardzo dobrze uzbrajać niektóre pojęcia z debaty publicznej, w zależności od tego, do jakiej części elektoratu mówi. Na przykład tak robi ze słowem elity i potrafi wykorzystać moment polityczny. Nawrocki tego nie ma, nie ma takiej charyzmy, nie ma takiego zmysłu, nie jest też takim dobrym showmanem, no a przede wszystkim żyje w kompletnie innej rzeczywistości ustrojowej, instytucjonalnej. W Polsce prezydent nie jest szefem rządu, nie narzuca agendy politycznej, nie decyduje o takich rzeczach i Nawrocki nie będzie Donaldem Trumpem bez względu na to.
10: Ale ktoś mu to powiedział?
2: Ja mam nieodparte wrażenie, że ludzie z jego otoczenia, zwłaszcza Szefernaker i Bogucki, próbują w ten sposób go ulepić.
10: No dobra, będziemy jutro od świtu mieli okazję testować. Znaczy ja przynajmniej, bo będzie smacznie spali w klimatyzowanych pomieszczeniach, testować ten problem z panem prezydentem polityczny. Na pewno po dzisiejszej uroczystości pan prezydent ugotowany będzie być bardzo ciekawym przedmiotem politycznej konsumpcji. Czwartkowy poranek TOK FM wydawał Jakub Żebrowski. Program zrealizowała Livia Prądzyńska. O 9:00 informacje TOK FM, po nich program Owczarek, na który za chwilę zaprosi Państwa Cezary Łasiczka. Do usłyszenia jutro, jak już mówiłem, i jeszcze raz stokrotne dzięki. Daria Szechabi, Pacek Strzałkowski i Mateusz Macini byli z nami.
12: Dzięki wielkie. Dzień dobry, Cezary Łasiczka. Po informacjach o godzinie 9:00 program Owczarek, oczywiście, na który serdecznie zapraszam. Pewnie wszyscy doskonale wiemy, że w szkołach brakuje nauczycieli. I być może są wśród naszych słuchaczek i słuchaczątek osoby, które myślą sobie: ej, właściwie już zarobiłem masę kasy, albo niepotrzebna mi jest kasa, może mógłbym zostać nauczycielem albo nauczycielką. I teraz po informacjach pani doktor Aleksandra Korczak opowie, dla kogo to jest praca, a dla kogo to nie jest praca. Gdyby ktoś wpadł na ten szalony pomysł i postanowił zostać nauczycielem bez uprawnień, warto powiedzieć, bo to jest tak, że kuratoria coraz częściej, coraz szerzej otwierają drzwi, że jeżeli ktoś planuje, a jeszcze nie ma uprawnień, a chciałby w przyszłości, no to jest szansa. Ale tego wszystkiego dowiemy się za chwileczkę w programie Owczarek. Między innymi oczywiście, bo będzie też o starożytnym Rzymie, i o cyberwojnie, cyberatakach, i o różnych innych przedziwnych rzeczach, o których nawet nie wiem, że może być. Do usłyszenia.
15: Autopromocja.
16: Coś poszło nie tak. Jesteśmy pewni, że lekarze popełnili błąd. Chcemy sprawiedliwości i zadośćuczynienia. Czy jesteśmy skazani na wieloletnią walkę w sądach? Nie. Możemy skorzystać z tak zwanego funduszu kompensacyjnego zdarzeń medycznych. Jakie są jego zalety i ograniczenia? O tym w kolejnym odcinku Prawa bez recepty, już dziś po 10:40. Do usłyszenia. Ewa Podolska.
15: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
17: Reklama.
18: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. We'll be right back.
17: Gratis paki Waldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Tylko w środę mleko łaciate UHT. 3,2% litr. Teraz w gratis pakach. 6 plus 6 gratis. A Wedel delicje szampańskie. 294 gramy. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Barbara, łatwa kasa?
20: Marian, zawsze.
19: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
20: Sprytnie.
19: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo Media Expert
20: dalej masz. Ach, ta drżąca powieka.
21: I ten nocny skurcze łydek.
20: Biorę magnez i nie czuję efektu.
21: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
22: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
23: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
24: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty kurki 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
25: Codziennie niskie ceny.
26: Reklama.
27: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: W przyszłym tygodniu możemy spodziewać się decyzji w sprawie cen paliw, zapowiedział w rozmowie z TOK FM minister energii Miłosz Motyka. Czy to próba wyjścia z kryzysu ku nowemu rządowi? Tak brzmi hasło dzisiejszej konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Przez Polskę przetacza się fala upałów, a w wielu miejscach grzmi w informacjach prognozy na najbliższe godziny. Minuta po dziewiątej. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Decyzja o obniżce cen paliw, jeśli będzie to w przyszłym tygodniu, mówi minister energii Miłosz Motyka w rozmowie z TOK FM. Rząd zapowiadał, że rozważa kolejną interwencję na rynku paliw w związku z niespokojną sytuacją na Bliskim Wschodzie. Sprawę analizuje minister finansów, ale resort energii ma swoje rekomendacje.
28: Na pewno w pierwszym kroku, jako minister energii, sugerowałbym kwestię obniżki VAT-u. I to, myślę, powinien być pierwszy krok i to na pewno powinno być brane pod uwagę.
29: I to będzie obowiązywało tylko pod koniec
28: wakacji. To będzie zależało od oczywiście decyzji ministra finansów, dlatego się do niego odnoszę, bo on zna najlepiej aspekt, który jest związany z budżetem państwa, na ile jest w stanie budżet państwa sobie pozwolić, ale ta deklaracja, aby ten pakiet, zależnie od kształtu przyjętego wówczas przez ministra finansów i przez nas, cenę maksymalną z tym powiązaną, trwał do końca wakacji.
4: Poprzednia tarcza ochronna przewidywała m.in. znaczne obniżenie VAT-u na benzynę i olej napędowy, niższą akcyzę oraz ustalenie maksymalnej ceny paliw. Ku nowemu rządowi, tak brzmi hasło dzisiejsze konwencji Prawa i Sprawiedliwości, w czasie której wystąpią Przemysław Czarnek i Jarosław Kaczyński. Konwencja, która odbędzie się po południu w Warszawie, ma być pierwszą z serii. Inne partie odbierają tę inicjatywę jako próbę PiSu wyjścia z kryzysu po rozłamie w partii. Maciej Kluczka.
30: Czas sierpniowych wakacji parlamentarnych chcemy wykorzystać na kontakt z wyborcami, przekonuje senator PiSu Wojciech Skurkiewicz.
31: Tych konferencji będzie kilka. Przedstawimy szczegółowy zarys naszego programu wyborczego.
30: Ale nie ukrywa, że zorganizowanie konwencji właśnie teraz to wynik tego, że swoją aktywność rozpoczęła też grupa Morawieckiego, która niedawno odeszła z PiSu.
31: No nie możemy być postawieni do kąta i działać reaktywnie.
30: Waldemar Buda, stronnik Morawieckiego, pytany o konwencję PiSu, odpowiada lekceważąco.
32: Zupełnie nie interesujemy się naszymi działalnością naszych kolegów z Prawa i Sprawiedliwości. Dobrze im życzymy, ale robimy swoje, nie oglądając się za plecy.
30: Politycy z Rozwoju Plus na 15 października planują dużą konwencję programową. Maciej Kluczka, TOK FM.
4: NATO pracuje nad zapewnieniem Ukrainie skutecznej obrony powietrznej. Poinformował o tym szef sojuszu Mark Rutte. Po ostatnich rosyjskich nocnych atakach na Kijów i jego okolice Ukraińcom nie udało się wtedy zestrzelić żadnej spośród prawie 30 rakiet. Tomasz Orchowski.
0: Prezydent Wołodymyr Zełenski ostrzegł, że przed zimą Rosja dąży do zwiększenia produkcji rakiet, bo zamierza wtedy wznowić kampanię wymierzoną w ukraiński sektor energetyczny. Tymczasem, jak twierdzi Zełenski, partnerzy dostarczają jego krajowi mniejsze wsparcie niż wcześniej. Ukraina zaczęła otrzymywać mniej więcej 3 razy mniej pocisków do zestrzeliwania rakiet. Wynika to przede wszystkim z działań zbrojnych i wojen na Bliskim Wschodzie. Agencja Reutera przekazała w tym tygodniu, że przez wojnę z Iranem Amerykanie praktycznie nie mają już precyzyjnych rakiet dalekiego zasięgu. Tomasz Orchowski, TOK FM.
4: W Łoźnicy na zachodnim Pomorzu w nocy na skutek burzy doszło do zatrzymania pociągu, które miało 140 pasażerów. Na tory spadł duży konar drzewa, mówi aspirant Dariusz Schad.
1: Działania strażaków polegały na usunięciu z torowiska powalonego drzewa. Następnie strażacy prowadzili dystrybucję wody dla pasażerów pociągu oraz w późniejszej fazie pomagali w bezpiecznym przejściu pasażerom do podstawionego składu zastępczego. Na całe szczęście w wyniku tego zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń i nie wymagał pomocy medycznej.
4: Ostrzeżenia przed burzami także dziś od rana grzmiało m.in. na Mazowszu czy w okolicach Łodzi. Później mogą się pojawić burze m.in. na Dolnym Śląsku, ale także w okolicach Łomży czy Ostrołęki.
2: Burze będą przemieszczać się dalej na wschód Polski. Miejscami mogą być gwałtowne, przynosić intensywne opady deszczu, grad oraz porwisty wiatr. W piątek upał już zacznie stopniowo ustępować od zachodu. Na zachodzie temperatura spadnie do 24 do 27.
4: Mówiła Agnieszka Prasek z IMGW. W związku z upałami na szpitalny oddział ratunkowy od kilku dni trafia wielu pacjentów z udarem cieplnym czy odwodnieniem. Anna Gmitarek-Zabłocka.
3: Są to przede wszystkim osoby starsze, w tym z chorobami przewlekłymi, mówi szef Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Lublinie, dr Łukasz Pańko.
5: W starszym wieku to uczucie pragnienia jest mniejsze. Często lądują u nas właśnie z powodu odwodnienia.
3: Kłopot ze zniesieniem upału jest w samych szpitalach, bo niejednokrotnie temperatura w salach chorych i w innych pomieszczeniach jest nie do wytrzymania, przyznaje kardiolog Robert Błaszczyk.
6: Nasz szpital ma już 62 lata. Budowany był w zupełnie innej epoce. Staramy jakoś sobie radzić w tych trudnych warunkach.
3: Wiatraki chodzą?
7: Jest przewiew. Panie otwierają drzwi na przemian w jednej strony, z drugiej.
6: Oczywiście są pojedyncze przypadki, że musimy tłumaczyć się pacjentom z obecnej sytuacji.
3: Klimatyzację mają jedynie niektóre szpitale w Polsce. Tam jest zdecydowanie inaczej niż na większości sal chorych w całej Polsce. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
4: 38 stopni pokażą dziś termometry w Rzeszowie, 36 w Lublinie i Krakowie, 35 w Kielcach i Katowicach, 31 w Warszawie, 29 we Wrocławiu i Bydgoszczy, 27 w Gorzowie, 26 w Szczecinie i Trójmieście. Deszcz i burze możliwe głównie w centrum, na wschodzie i na południu Polski.
27: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek, a w studio pani dr Aleksandra Korczak, nauczycielka języka polskiego, filozofii i etyki i ekspertka do spraw lektur szkolnych i edukacji antydyskryminacyjnej. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Która kiedyś wpadła na przedziwny pomysł o treści, może bym została nauczycielką?
9: Sensacyjne, prawda? Że niektórzy wybierają sami tę ścieżkę zawodową. No ale cóż, gdy podejmowałam taką decyzję, to pragnę też dodać, że stosunek średniej płacy nauczycielskiej przedstawiał się o wiele korzystniej niż dzisiaj w stosunku do minimalnego wynagrodzenia krajowego. No dzisiaj wiadomo, że w sensie budżetowym to jest decyzja być może wątpliwa. Ale cóż, trwam przy niej i bardzo kocham moją pracę w szkole, więc póki będę mogła sobie na to pozwolić, pozostanę w niej.
8: A kiedy po raz pierwszy pojawił się taki moment, Boże, co ja zrobiłam?
9: Oj, takiego momentu nie było. Natomiast przyznaję, że były takie lata szkolne, w których byłam przepracowana, to głównie gdy pracowałam z klasami maturalnymi, albo gdy przygotowywałam już ładnych parę lat temu do egzaminu ósmoklasisty. Te klasy, tak zwane egzaminacyjne, to jest szczególne obciążenie, dlatego że trzeba sprawdzać po prostu arkusze, a za te nadgodziny czasem jest ich kilkanaście w miesiącu, bo tyle zajmuje sprawdzanie wypracowań egzaminacyjnych i testów. No, nikt dodatkowo nie płaci.
8: Mhm. Czyli na razie to jest audycja pełna zachęt do tego.
9: Oj, jedną mam zachętę ekonomiczną. Wydaje mi się ona nie bez znaczenia w dzisiejszej rzeczywistości zawodowej. To jest bardzo stabilna praca. I tutaj muszę z pełną uczciwością powiedzieć, że to jest coś wyjątkowego wśród moich znajomych, którzy często pracują na B2B albo na zleceniach. Ja też zresztą czasem realizuję jakieś dodatkowe side joby, powiedzmy. Piszę artykuły, tworzę materiały edukacyjne, jakieś tam wykłady dla nauczycieli. I czasem jest tak, że trzeba o te zapłaty się upominać, przypominać o umowie. Czasem wynagrodzenie wpływa po paru miesiącach. A pensja z pracy w szkole regularnie, elegancko, na początku każdego miesiąca z góry.
8: Wpływa, tak. Po czym drugiego dnia miesiąca jest pobierana rata kredytu i trzeciego człowiek mówi, okej, idę po chwilówkę.
9: Jeżeli jest się aktywnym w pracy w szkole, zresztą są nauczyciele, którzy zarabiają dużo, tylko że wiąże się to z tym, że biorą sobie bardzo dużo nadgodzin, albo pracują na półtora etatu, pracują w dwóch szkołach. To jest bardzo duże obciążenie.
8: Tak
9: i wtedy rzeczywiście bywa ciężko. Ale myślę, że najłatwiej mają po prostu ci, którzy akurat do tej pracy w szkole pasują, bo jest pewien profil charakterologiczny.
8: No właśnie, czy pasują. I są z tych, którzy pasują, są ci, którzy już tę decyzję podjęli chwilę temu, skończyli studia, odpowiednie szkolenia i trafili, ale są tacy, którym wpadło do głowy, że może to jest dobry pomysł, bo na przykład znajoma czy znajomy mówi, słuchaj, u nas w szkole to w ogóle poszukują, a wydaje mi się, że ty świetnie pasujesz. No i ta osoba mówi sobie, no dobrze, być może wysokie zarobki nie są priorytetem, bo kocham uczyć, a może jestem już tak zamożny, że szukam czegoś innego. W każdym razie, jakikolwiek to jest powód, że ktoś rozważa karierę taką właśnie i do tego może, znaczy jest przed zdobyciem odpowiednich uprawnień, ale rozumiem, że kuratoria są otwarte.
9: Tak, to jest wyjątkowa sytuacja. Jeszcze parę lat temu to byłoby nie do pomyślenia na taką skalę, ale teraz faktycznie do tego stopnia brakuje nauczycieli, nauczycielek. Mowa naprawdę o setkach tysięcy godzin do poprowadzenia przy tablicy. W samej Warszawie brakuje tyluset nauczycieli, czy już nawet to są jakieś czterocyfrowe liczby, że można spróbować zatrudnić się w szkole bez posiadania odpowiedniego kierunkowego wykształcenia, ale jednocześnie trzeba zadeklarować, że jest się w trakcie zdobywania takowego. Dopiero co pisała o tym na profilach, w mediach społecznościowych kurator Małopolska, pani Gabriela Olszowska, że kuratoria już coraz częściej wydają zgody, no poniekąd przymuszone do tego, dlatego, że do tego stopnia brakuje nauczycieli. Więc jeżeli są wśród naszych słuchaczy...
8: Ja jestem, zgadzam się. Namówiła mnie pani, rozważam to. Pierwsze pytanie, czy trzeba cokolwiek wiedzieć?
9: Oj, tak. To jest... myślę, że jedno z najważniejszych kryteriów. W naturalny sposób wtedy zdobywa się autorytet wśród uczniów, jeżeli się rzeczywiście dużo wie. Jeżeli się próbuje prowadzić lekcje, ale trzeba to robić z nosem w podręczniku, uczniowie zaraz się zorientują, to są bystre bestie. Dobrze jest wszystko wiedzieć w swojej dziedzinie, albo chociaż wiedzieć, gdzie szukać brakujących informacji, potrafić się do tego przyznać. Mnie się zdarzało nieraz nie dwa na lekcji powiedzieć, że czegoś nie pamiętam, ale że sprawdzę, że albo sprawdźmy wszyscy i następnego dnia się spotkajmy w tym samym miejscu. Oczywiście, zróbmy sobie z tego wyzwanie, że czegoś nie wiemy. Myślę, że nauczyciel nie jest od tego, żeby deklarować na dzień dobry, że pozjadał wszystkie rozumy, ale musi w swojej dziedzinie poruszać się na tyle płynnie, by wiedzieć, gdzie znaleźć brakującą informację. I właśnie ta wiedza to jest coś, co wzbudza szacunek. W szkołach ponadpodstawowych przede wszystkim.
8: A to nie jest tak, że im niżej sobie wybierzemy, czy na przykład klasy 1 do 3, tym jest większa szansa, że możemy jakoś dobrze wypaść na tle pierwszoklasistów? Czy lepiej jest wypaść na tle dobrze? Lepiej wypadniemy na tle pierwszoklasistów niż szósto?
9: Nie, myślę, że wbrew pozorom to nie ma aż takiego znaczenia jak inny czynnik. Mianowicie uważam po latach doświadczania tego, czym jest praca w szkole i praca ze społecznością uczniowską, że żeby pracować w szkole i się nie zadręczyć swoją pracą, trzeba lubić ludzi. I oczywiście nie mówię o przyjaźnieniu się ze wszystkimi, ale trzeba zakładać, że dzieciaki wszystkie mają w sobie jakiś pozytywny pierwiastek. I nawet jeżeli uczeń zachowuje się prowokacyjnie, ofensywnie w stosunku do rówieśników czy na lekcji, trzeba zawsze pamiętać, że to jest ten acting out, że on się zachowuje w określony sposób, bo doświadcza trudności, bo jest w bardzo trudnym momencie dorastania, bo nie ma rozwiniętego płata przedczołowego, ciała migdałowatego i tak dalej, i tak dalej. Oj, trzeba po prostu znaleźć zawsze w sobie jakąś wyrozumiałość i zakładać, że młode osoby, z którymi pracujemy, są w stanie się zmienić. Bo to jest jeszcze taki wiek, że naprawdę można ich jakoś tam uformować. To gołym okiem widać w szkole podstawowej, ale w przypadku starszych osób, nastolatków też jak najbardziej można jeszcze jakoś wpłynąć na nich. Tylko trzeba lubić ludzi. Jak się lubi ludzi, wie się pewne rzeczy intuicyjnie. Nie trzeba się doedukowywać popsychologicznie. Niekoniecznie, nie w każdej sytuacji. Jeżeli ktoś lubi ludzi, no to wie na przykład, że nie wiem, nie krzyczy się na dzieci, że nie zwraca się uwagi na lekcji. Że nie zwraca się uwagi na lekcji, bo wtedy uczeń poczuje się zawstydzony i będzie prowokował jeszcze bardziej. Jeżeli ktoś lubi ludzi, to przeczuwa, że dobrze jest porozmawiać na osobności, wyczuwa pewne niuanse. To jest bardzo ogólne to, o czym mówię, ale chyba takie wyczuwalne.
8: To jaki jest plan lekcji na pierwszą lekcję, żeby nie dać się zjeść?
9: Myślę, że dobrze jest być profesjonalnym w zarządzaniu czasem. Ja sama bardzo nie lubiłam, gdy chodziłam do szkoły i nauczyciel plutł 3 po 3 przez 15 minut na lekcji. To, że się lubi ludzi, nie znaczy, że można przeznaczać 10 minut na opowiadanie na przykład o tym, jak się spędziło weekend. Nie, to jest czas dla uczniów i uczennic, to jest czas na lekcje. Jeżeli ktoś lubi ludzi, jest gadułą, to może sobie, nie wiem, pogadać z uczniami po lekcji na przerwie, ale sam czas lekcyjny jest czasem, no powiedzmy, że świętym edukacyjnie. Nie można się spóźnić na lekcję. Nie można na przykład poprowadzić lekcji w pół godziny i potem przez ostatnich 15 minut dać uczniom czas wolny. Nie, to jest nieprofesjonalne.
8: Naprawdę?
9: Oczywiście.
8: Ja takich nauczycieli kochałem.
9: Oj, nie. Trzeba mieć wszystko zaplanowane. Uczniowie bardzo to docenią i będą szanować, że przyszłam przygotowana na lekcję. Nie ma czegoś takiego jak czas wolny na lekcji. Nie ma czegoś takiego jak godzina wychowawcza, na którą wchodzę i mówię, a pointegrujcie się. Moim uczniom chyba raz się coś takiego zdarzyło i to intencjonalnie, że mieli taki czas na przegadanie czegoś tam. To chyba było po wycieczce.

0: o strach, tylko dlatego, że mnie to przeszkadza. Ja nawet zastanawiałam się nad sobą, czy nie mam jakiegoś wysoko funkcjonującego ADHD, wiem, wszyscy teraz mają, ale autentycznie bardzo przeszkadzają mi różne szumy w tle, szum uliczny. Ja nie potrafię jakoś sobie tego wyeliminować. I tak, gdy uczniowie gdzieś tam gadają na lekcji między sobą, ja od razu zwracam się ku nim i mówię, że słuchajcie, możecie sobie wyjąć kartkę, popisać na tej kartce, jeżeli chcecie jakiejś wymiany zdań, ale proszę was, jedna osoba mówi na lekcji jednocześnie. I nie chodzi o to, że ja tylko mówię, oni milczą, tylko gdy ktoś się...
1: Straszne.
0: Oj, nie, naprawdę, to wychodzi bardzo...
1: Jak w wojsku.
0: Oj, nie, ja robię takie ankiety zresztą pod koniec każdego semestru, co im się podoba w lekcji,
1: imienne?
0: Co by chcieli zmienić. Nie, anonimowe.
1: Ale zna pani charakter pisma?
0: Oj, panie Czarku, no nie, oni naprawdę... No teraz wygląda, jakbym musiała przekonywać, że moi uczniowie są zadowoleni z moich lekcji. No nie wiem, zawsze sprawiali takie wrażenie, miałam taką informację zwrotną od nich, ale też warto zaznaczyć, są uczniowie, uczennice na lekcjach, którzy sami czują się niekomfortowo, gdy jest głośno na lekcji. I też zdarzało mi się w ogóle gdzieś tam w społeczności szkolnej od innych nauczycieli słyszeć, że mają uczniów neuroatypowych w klasie, którzy w ogóle nie mogą się skupić, bo uczniowie rozrabiają na jakichś lekcjach.
1: Tutaj zawieszamy, bo teraz będzie dzwonek. Trrr, i mała przerwa, czyli informacje. Także proszę nie jeść kanapek. Nie no, można jeść. W studio pani doktor Aleksandra Korczak. Dla kogo jest praca nauczyciela? O tym będziemy jeszcze więcej rozmawiać po informacjach.
2: Autopromocja. Masz więcej niż jedno dziecko, a może dopiero planujesz kolejne?
3: W czasie rodziców zapytamy, jak zmieniają się relacje w rodzinie, gdy pojawia się brat lub siostra oraz jak zarządzać tym chaosem zwanym rodzeństwem.
2: Sobota 13.
3: Zapraszamy.
2: Ula Malko
3: i Krzysztof Chorwat.
4: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Mówisz nabiał na śniadanie.

0: każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę, a wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 9.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Krytycznie ten rok ocenił premier. Donald Tusk stwierdził, że życzyłby sobie lepszego kontaktu z głową państwa, szczególnie w tematach dotyczących bezpieczeństwa. Szef rządu skrytykował też decyzję prezydenta o ułaskawieniu Piotra Starucha-Staruchowicza, kibica Legii Warszawa, który miał sądowy zakaz stadionowy.
8: Znakiem szczególnym tej pierwszej rocznicy będzie też bardzo kontrowersyjne ułaskawienie. Bardzo bym chciał, żeby prezydent w sposób jednoznaczny stał po stronie tych, którzy dzisiaj obawiają się tego, że na ulicy może się coś złego zdarzyć. Ja bym chciał, żeby prezydent Nawrocki był strażnikiem bezpieczeństwa ludzi, a nie faworyzował tych, którzy kojarzą się raczej z bałaganem.
7: Z sondażu Ibris dla portalu Wirtualna Polska wynika, że 56% Polaków ocenia prezydenturę Karola Nawrockiego pozytywnie, negatywnie 40,5%. 10-letnie śledztwo nie wykazało zdrady dyplomatycznej. Prokuratura umorzyła ostatnie 5 wątków postępowania dotyczącego działań polskich władz po katastrofie smoleńskiej. Według śledczych rządzący nie działali na szkodę Polski, współpracując ze stroną rosyjską przy wyjaśnianiu przyczyn katastrofy. Główne śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej wciąż trwa. Prokuratura otrzymała niedawno opinię Międzynarodowego Zespołu Biegłych, która ma odpowiedzieć na pytanie, co było jej przyczyną. Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że dokumenty kogoś, kto do środy nie zalogował się do aplikacji mObywatel, wygasły.

0: i konieczne jest przywrócenie ich ważności. Niezbędne do tego będzie m.in. użycie e-dowodu lub profilu zaufanego, a w przypadku legitymacji wygenerowania kodu QR. Z obywatela korzysta blisko 12 milionów osób. Dokumenty dostępne w aplikacji to obok dowodu osobistego, legitymacji szkolnej oraz legitymacji studenckiej, m.in. prawo jazdy, karta dużej rodziny, legitymacja emeryta rencisty i legitymacja osoby niepełnosprawnej. 23 stopnie pokażą dziś termometry na wybrzeżu, tam najchłodniej, na zachodzie 27, ale w centrum 32, nadal upał, i na południowym wschodzie, tam 38 stopni aż. Deszcz i burza możliwe głównie w centrum, na wschodzie i na południu Polski. A teraz jeszcze raport smogowy. Umiarkowana jest o poranku jakość powietrza w Katowicach, w Sosnowcu i w Zamościu, poza tym wszędzie jest dobrze, a najlepiej nad samym morzem.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: Nauczyciele pilnie poszukiwani, ale czy jest to zajęcie dla każdego?
3: Nie.
2: Nie, mówi pani doktor Aleksandra Korczak, która na rzeczy się zna, albowiem zęby zjadła na pracy z uczniami.
3: Odważnie powiedziane, jeszcze parę mi ich zostało. Uważam, że to nie jest praca dla każdego, choćby dlatego, że trzeba być naprawdę bardzo dobrze...
2: Czyli tak, numer jeden, o którym mówiliśmy, to jest tak, musi lubić ludzi, tak, może nawet
3: tak,
2: kochać.
3: Tak, tak, tak. Musi wiedzieć też, o czym mówi, musi mieć wiedzę, naprawdę.
2: Jakoś,
3: musi
2: na jakiś temat.
3: No na swój, najlepiej na swój temat. Jak się uczy historii, to historia i tak dalej. Trzecie, o czymś trzecim jeszcze rozmawialiśmy. Tak. A że stawiać granice, komunikować się i...
2: Ale to jest zarządzanie.
3: No to jest zarządzanie, powiedzmy. Uważam, że trzeba być osobą naprawdę bardzo dobrze zorganizowaną, dlatego, że jeżeli nie jest się osobą dobrze zorganizowaną, to po prostu się nie przetrwa, polegnie się na tym placu boju.
2: Nie można...
3: Nie, szczególnie jeżeli jest się wychowawcą, wychowawczynią, to wtedy tej papierologii jest naprawdę bardzo dużo.
2: A nie można wyznaczyć sobie asystentów wśród dzieci?
3: Otóż nie wolno. Ja pamiętam z własnych doświadczeń szkolnych.
2: Czy nie powinno się?
3: Gdy dawała nauczycielka do wypisywania świadectwa, oj nie, teraz to RODO, nie wolno, nie wolno. Trzeba pilnować dokumentacji i samemu mieć zapięte na ostatni guzik, zaplanować z wyprzedzeniem, nie zostawiać na ostatnią chwilę, bo to naprawdę utonie się w tych papierach.
2: Poza już tym... wiem, dlaczego to jest tak mało popularne.
3: No właśnie. Poza tym uczniowie bardzo nie lubią niezorganizowanych nauczycieli. Nie cierpią. To jest największy zarzut uczniowski, taki naprawdę najcięższy, że zrobiła klasówkę, a tego nie było na lekcji, bo gdzieś tam uciekł jeden temat, nie był zrobiony, a później na klasówce, bam, pojawia się zadanie z tego. No nie można, nie można.
2: A można nie robić klasówek?
3: Oczywiście, że tak.
2: Yes.
3: Można nie lubić klasówek, ja
2: nie,
3: sama...
2: Nie robić.
3: A nie robić.
2: Nie, że nie lubić, nie robić.
3: Zależy od szkoły. Ja mówię teraz o szkole publicznej. Zazwyczaj wewnątrzszkolny system oceniania przewiduje konkretne formy sprawdzenia wiedzy w takich zwykłych, publicznych szkołach i wtedy, no, jest założenie, że nauczyciele w danej grupie, na przykład poloniści, weryfikują wiedzę mniej więcej przy użyciu tych samych form. Oczywiście luźne odstępstwa zawsze się pojawią, ale no, założenie jakiś tam sprawdzian co jakiś czas powinien być zrobiony, tym bardziej, że sprawdzian jest taką formą, która jest potrzebna uczniom, żeby oswajać się w ogóle z zarządzaniem czasem, realizowaniem zadań.
2: Bo przypomina mi się film, jeden z filmów, o których rozmawialiśmy.
3: Tak?
2: Czyli Stowarzyszenie Umarłych Poetów.
3: A.
2: Czy nie można być właśnie takim nauczycielem, że przychodzimy i mówimy te reguły, te jakieś w ogóle wymagania, te pensa, to do kosza wyrzucamy. Wolność, otwieramy umysły.
3: No, dobrze jest mieć na uwadze również i takie cele, ale przypominam, że trzeba też czegoś nauczyć i zazwyczaj...
2: Życie nauczy.
3: Oj, zazwyczaj, żeby czegoś nauczyć, przynajmniej żeby realizować podstawę programową z języka polskiego, przydają się też inne formy sprawdzania wiedzy.
2: No dobrze, to oprócz języka polskiego, bo to rozumiem, że się pani trochę przydaje.
3: Tak, tak, tak, bardzo.
2: Ile tego materiału, którego się pani nauczyła na innych przedmiotach, przydało się pani w życiu?
3: Oj, ja akurat akurat mam radykalne spostrzeżenie na ten temat. Nie, to znaczy, po pierwsze, nie jestem zwolenniczką kategoryzowania wiedzy na przydatną i nieprzydatną, dlatego że przydaje się, nie przydaje, to nie wiem, chusteczki higieniczne. Nie wszystko, czego się uczymy w szkole, musi się przydawać. Jesteśmy ludźmi i jako ludzie snujemy też czasem rozważania abstrakcyjne. One nie wszystkie muszą się przydawać. One po prostu czynią nasze życie pełniejszym, bogatszym i tak dalej.
2: Wiedza o pantofelku nie uczyniła mojego życia bogatszym ani pełniejszym.
3: No, być może nie. Ja mimo wszystko uważam, że uczniowie też jednocześnie, równolegle do tego, o czym powiedziałam przed chwilą, uważam, że faktycznie dobrze by było, żeby uczniowie wybierali sobie przedmioty, które chcą jakoś zgłębiać, rozszerzać. No akurat w naszym polskim systemie to liceum ogólnokształcące trochę wymusza, ale wydaje mi się, że zboczyliśmy. Jeszcze przypomniało mi się, co ważnego trzeba właśnie, żeby uczyć. Bo ja teraz o tym opowiadam, mogę kogoś przekonać, mogę kogoś nie przekonać, ale trzeba mieć taką charyzmę. Tak, trzeba opowiadać w taki sposób, żeby ludzie chcieli słuchać. Nawet jeżeli nie zgadzają się ze mną, to żeby chociaż mnie wysłuchali, a potem dopiero dyskutowali. I właśnie wydaje mi się, że ta charyzma, opowiadanie w taki sposób, żeby inni słuchali, że to jest coś, czego bardzo trudno jest się nauczyć. I gdy myślę o warsztacie nauczycielskim, to wydaje mi się, że właśnie są w nim takie jakości, które można sobie jakoś przyswoić, a są takie rzeczy, których nie da się nauczyć. Myślę, że można się nauczyć ludzi, lubić ludzi. Można jakoś tak kształtować swoje doświadczenia, jakoś, nie wiem, czytać, otwierać się po prostu na innych, że okej, ten uczeń się bardzo różni ode mnie w tym, kim jest i co jest dla niego w życiu ważne, ale jestem w stanie jakoś się z nim porozumieć. No a na przykład właśnie charyzmy, czy można się nauczyć opowiadania w taki sposób, bo to i teoretycznie może być częściowo na przykład praca z emisją głosu. Ja chodziłam przez parę lat na emisję głosu, no i wiem, jak mówić, tak żeby jakby przykryć tym głosem taki zwykły szum lekcyjny. To jest coś, czego można się nauczyć, ale no ale mimo wszystko charyzma to nie jest tylko głos, prawda? Więc choćby to.
2: A gdybym miała pani do wyboru zostać nauczycielką albo wstąpić do policji?
3: Niektórzy pewnie myślą, że to samo. Oczywiście być nauczycielką. W ogóle w byciu nauczycielem to jest bardzo mocno uzależniające, że człowiek czuje się potrzebny. W sumie o policjantach też można to powiedzieć, ale uważam, że to jest inna skala potrzebności. To znaczy dobrze jest się czuć w jakim stopniu, kurczę, nie mogę powiedzieć niezastąpionym, ale dobrze jest czuć, że się robi coś takiego fajnego w życiu. Takie poddaństwo idei. Może to brzmi jakoś górnolotnie, no ale taka jest prawda. Przychodzi się do tych dzieciaków, one są różne, one potrzebują też jakiegoś przewodnictwa. No i właśnie ta potrzeba bycia potrzebnym, to jest coś, co szkoła bardzo dobrze zagospodarowuje.
2: Teraz inwestuje pani czas, wiedzę i te wszystkie inne rzeczy, cierpliwość. I w którym momencie jest, że tak powiem, zapłata za to, satysfakcja? Jak ktoś, nie wiem, zdaje maturę, czy jak dzwoni do pani i mówi: zostałem wybrany, jestem teraz posłem RP, yes! Pani mówi: o matko.
3: Oj, są czasem takie mikrowzmocnienia, gdy jakieś były uczennice, byli uczniowie, piszą, że tak, dziękuję za wieloletnią inspirację, dzięki pani też rozważam
2: opuściłem
3: pracę w szkole. Nie, ale na przykład ktoś właśnie mówi o pozytywnym
2: doświadczeniu. Serio?
3: Oczywiście.
2: Widzę, że czegoś nie nauczyli.
3: Pozytywne doświadczenie jakichś studiów humanistycznych, które się wybrało właśnie dzięki temu, że się ktoś zainspirował na lekcjach. To jest oczywiście bardzo miłe, ale też jest taki czas takiej euforii zakończenie roku szkolnego. Ja wiem, że niektórzy nauczyciele i nauczycielki wypisują, że nie chcemy kwiatów, chcemy podwyżek. No ja też bym wolała podwyżkę, powiem szczerze, niż te kwiaty, ale jest to miłe, gdy przychodzi uczeń, uczennica i mówi, że no, że naprawdę dziękuję za ten rok szkolny. Pamiętam, miałam kiedyś taką sytuację, jeszcze gdy uczyłam w gimnazjum. Było takich dwóch uczniów, takich...
2: Teraz nas słuchają pewnie.
3: No, być może, pozdrawiam, jeżeli tak. Oni się zorientują, że o nich mowa, mimo że imiona nie padną. Byli tacy twoi uczniowie, oni nie lubili szkoły. Oni w ogóle nie lubili szkoły, nie lubili się uczyć. No, oni odkryli swojego talentu w takiej przestrzeni, powiedzmy, w podziale na dyscypliny wiedzy. Z tego polskiego też, tam jakieś dwójeczki czy trójeczki. I pamiętam, jak przyszli tak na sam koniec gimnazjum, gdy już było wiadomo, że nie spotkamy się w kolejnym roku szkolnym, przyszli jeden z deskorolką pod pachą, drugi żuł gumę, dają mi takie Raffaello i mówią: Pani Olu, naprawdę dziękujemy, fajnie było. Tak skoczyliśmy tutaj z kolegą po to Raffaello do sklepu na drugą stronę ulicy i przynieśliśmy pani tak podziękować. I ja wiedziałam, że...
2: Nauka nie poszła w las.
3: Oni nie przyszli dlatego, że rodzice im kazali. Tam gdzieś mama stoi z tyłu i patrzy, czy kwiatki są wręczane kwiatem do góry, a łodygą do dołu.
2: Do paczki papierosów dorzucali batonik za free.
3: Być może tak było, ale wiem, że nie mieli tych Raffaello dla wszystkich i ta niezwykła nobilitacja zapadła mi w serce. Podziękowania uczniów naprawdę dużo dają. Właśnie jeżeli jest się takim typem osoby, która lubi ludzi, która ceni sobie gdzieś tam pracę na relacjach, wzmocnienia, bo w ogóle neurokognitywistyka, przypominam, to jest tak, że żeby nauczyć czegoś uczniów, oni muszą mieć pozytywny stosunek do nauczyciela, żeby się uczyli.
2: A nie jest tak, że neurokognitywistyka to jest tak, że to jest na razie taka zmyślona dyscyplina, żeby na bazie zainteresowania mózgiem wyciągać kasę?
3: Są takie głosy, ale są też badania edukacyjne, które pokazują, że jak uczeń ma pozytywne emocje na lekcji, to lepiej przyswaja wiedzę.
2: Czyli rozumiem, że lubi pani słodycze. Czyli dobrze, żeby nauczyciel... cenił słodycze.
3: To znaczy, tak naprawdę, to też można zawsze sobie dorabiać do pracy w szkole. Nie trzeba zarabiać w szkole jakoś mało. Ja akurat bardzo nie lubię mieć za dużo lekcji, za dużo klas. Czuję wtedy, że moja uważność spada, że nie jestem w stanie tak dobrze przygotowywać lekcji, jak powinnam.
2: A za dużo to ile?
3: 18 lekcji w tygodniu, czyli pełen etat, uważam, że w przypadku polonisty to jest maksimum. To jest naprawdę maksimum. Ja kiedyś pracowałam więcej, dlatego że koleżanka zaszła w ciążę, przejęłam po niej klasy. To było chyba, nawet już nie pamiętam, być może prawie 30 lekcji tygodniowo. Ja byłam później półżywa i te lekcje naprawdę po prostu nie były tak dobre, jak mogłyby być. Do dobrej lekcji trzeba się przygotować. Przypominam też, że sprawdzanie wypracowań, można sprawdzać na różne sposoby. Na przykład wyrzucić wszystkie w górę i które spadną górą do góry, to zaliczają, a reszta nie.
2: Super. Podoba mi się ten pomysł.
3: Można też sprawdzać...
2: Odpowiednio obciążał moje.
3: Można też sprawdzać bardziej czasochłonnie, na przykład je przeczytać, ale można sprawdzać naprawdę bardzo czasochłonnie i wtedy jeszcze poza przeczytaniem daje się pełną informację zwrotną, czyli rozpisy. Rozpisuje się plusy, minusy, co uczeń zrobił dobrze, co powinien był zrobić lepiej, jak to zrobić lepiej. Czasem można napisać na pracy: zostań proszę po lekcji, wyjaśnię ci i pokazywać palcem, dlaczego ten argument jest niefunkcjonalny. I to jest niestety bardzo czasochłonne. Ja teraz od 1 września będę miała 16 godzin tygodniowo, godzin lekcyjnych.
2: Czyli tak blisko fulla.
3: Tak, blisko tego maksimum. I jeżeli gdzieś tam dodatkowo pracuję, to też poza szkołą, żeby dla szkoły, dla tych 16 lekcji zachować świeżą głowę.
2: Czy pani doktor Aleksandra Korczak zachęciła, czy zniechęciła? To mnie
3: interesuje. Zapraszam do pracy w szkole. Brakuje nauczycieli, proszę państwa.
2: Tak, proszę pisać na adres czarek@tok.fm. Czy to, co usłyszeli państwo od pani doktor, zachęciło czy zniechęciło? To mnie bardzo interesuje. Bardzo pani dziękuję. Pani doktor Aleksandra Korczak, nauczycielka języka polskiego, etyki i filozofii oraz ekspertka do spraw lektur szkolnych i edukacji antydyskryminacyjnej była.
3: Dziękuję.
2: Gościnią, tak? Dobrze. Informacje za minut kilka o 9:40, a po nich Maciej Głogowski, program EKG. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Co dzisiaj w programie EKG?
4: Ponieważ jest bardzo ciepło i raczej ci, którzy mogą, korzystają z klimatyzacji, to my dziś w EKG zastanawiają się, czy będziemy zastanawiać się w magazynie EKG nad tym, co nas czeka w sezonie grzewczym, kiedy trzeba będzie dogrzewać nasze domy, bo temperatura będzie dużo, dużo niższa. Jak jesteśmy przygotowani na najbliższy grzewczy sezon, o tym będziemy mówić w EKG. Tak, trochę może przekornie, ale to jest dobry moment.
2: EKG i Maciej Głogowski po informacjach, a te o 9:40.
5: Reklama.
6: W euro na wszystko cię stać. Eurorawa ty masz, kupuj.
7: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: expert.pl.
1: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
2: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Idealne na letnie noce. Lekkie kołdry Livarno z tkaniny Hydrokul. W różnych rozmiarach. Już od 39,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe.

0: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.
2: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś schab wieprzowy bez kości rzeźni. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca. Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 9.40, Marta Perchucz-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Na razie nie ma jeszcze decyzji w sprawie interwencji na rynku paliw. Będzie prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, mówił w TOK FM minister energii Miłosz Motyka. Rząd zapowiadał, że rozważa kolejną interwencję w związku z niespokojną sytuacją na Bliskim Wschodzie. Poprzednia tarcza ochronna przewidywała m.in. znaczne obniżenie VAT-u na benzynę i olej napędowy, niższą akcyzę oraz ustalenie maksymalnej ceny paliwa. Teren pod budowę pierwszej polskiej elektrowni atomowej został oficjalnie przekazany w ręce generalnego wykonawcy. 300 hektarów terenu w gminie Choczewo zmieni się w serce polskiej energetyki, mówił minister energii.
6: Jesteśmy na terenie inwestycji strategicznej z punktu widzenia całego państwa. To największa inwestycja w polską gospodarkę w historii.
5: Symboliczny kask gospodarza placu budowy od prezesa polskich elektrowni jądrowych Marka Woszczyka przejął szef Bechtel Polska Leszek Hołda. Obaj zgodnie mówili, że to kamień milowy.
7: Będzie to uproszczenie pewnych procedur i procesów.
8: Walczymy do każdy dzień, każdą godzinę tego harmonogramu. Żeby oddać pierwszą jednostkę w 36 roku, a ostatnią w 38, staramy się urównoleglać wszystkie działania, które da się urównoleglić w sposób sensowny.
5: Prace, które teraz przyspieszą, nadal będą miały status przygotowań. Formalnie budowa elektrowni atomowej powinna ruszyć za 2 lata. Samorząd lekarski pozytywnie ocenia uregulowanie zbierania danych o zarobkach lekarzy. Chodzi o tak zwaną ustawę PESEL-ową, która wczoraj weszła w życie. Zmiany w prawie to efekt afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Ustawa pozwala Agencji Oceny Technologii Medycznych na gromadzenie danych o zarobkach lekarzy w powiązaniu z numerami PESEL i prawa wykonywania zawodu. Choć dokument wszedł już w życie, zanim ruszy zbieranie danych, potrzebne jest przygotowanie procesu, mówi prezes agencji Daniel Rutkowski.
9: Będziemy to robić za miesiąc wrzesień, czyli tak naprawdę w drugiej połowie października, bo wtedy będą kompletne dane.
5: Z kolei prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi Łukasz Jasek pozytywnie ocenia zmiany w przepisach, ale jego zdaniem atmosfera wokół nowych regulacji źle odbija się na lekarzach.
10: Dlatego, że kilka czarnych owiec, które zarabiały bardzo duże pieniądze, wielokrotnie niezasłużenie te pieniądze zarabiały, teraz świecą na całe środowisko, a całe gro, znakomita większość uczciwie, ciężko pracujących lekarzy, którzy w życiu takich pieniędzy nie zarobili i zarobić by nie mogli, ponoszą konsekwencje.
5: W trakcie prac nad ustawą samorząd lekarski zgłasza uwagi odnośnie do właściwej ochrony danych osobowych przy zbieraniu informacji o zarobkach, ale jak mówi prezes agencji, te objęte będą maksymalnym poziomem zabezpieczeń. 38 stopni pokażą dziś termometry w Rzeszowie, 36 w Lublinie i Krakowie, 35 w Kielcach i Katowicach, 31 w Warszawie, 29 we Wrocławiu i Bydgoszczy, 26 w Szczecinie i Trójmieście. Deszcz i burze możliwe głównie w centrum, na wschodzie i na południu Polski.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
12: 9.43, to jest pierwsze dziś wydanie EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. A naszym gościem jest pan Jacek Szymczak, prezes Zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwa Polskiego. Dzień dobry, panie prezesie.
13: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
12: Jaka temperatura w miejscu, w którym pan przebywa?
13: Mam to szczęście, że przebywam teraz nad morzem. Tu jest niższa niż w centrum, około 24-25 stopni.
12: No tak, ale jest pan świadomy tego, że temperatury wysokie, fala naprawdę takich dla wielu osób na pewno trudnych do zniesienia upałów. I pomyśleliśmy sobie, że to nas nie powinno powstrzymywać od rozmowy na temat tego, co będzie za kilka kilkanaście tygodni, jak nadejdzie sezon grzewczy i będziemy się zastanawiać, jakie ceny w tym sezonie grzewczym. Zdaje się, że już niektórzy z nas zainteresowali się, bo ceny peletu czy drewna kominkowego ostatnio tylko wyższe. Wyższe i jeszcze wyższe.
13: Zgadzam się, że zawsze okres letni jest bardzo dobrym momentem, żeby porozmawiać o cenach ciepła systemowego, które będą na najbliższy sezon grzewczy. I rzeczywiście sytuacja będzie zróżnicowana w zależności od tego, jakie paliwo będziemy wykorzystywać. Wspomniał pan o pelecie. Pelet akurat, jeżeli chodzi o ciepłownictwo systemowe, ma marginalne znaczenie, natomiast większe znaczenie ma dla indywidualnego ogrzewnictwa i rzeczywiście był problem na przełomie 25-26 roku, dlatego że po pierwsze była wyjątkowo sroga zima, więc było duże zapotrzebowanie, nie było wystarczającego popytu i ceny w klasach tych dla gospodarstw domowych i malutkich ciepłowni były od 1500, a nawet do 3000 za tonę. Dzisiaj one są na poziomie 1400-1600 zł. Natomiast o wiele istotniejsze dla tych 52% gospodarstw domowych, którym dostarczamy ciepło systemowe, jest struktura cen ciepła w zależności od paliwa. Zaczynając od węgla, bo wciąż 53% węgiel stanowi w miksie paliwowym w naszym sektorze. To ceny w 26 roku węgla i zarówno na rynkach światowych, jak i krajowym spadły około 11%. I tutaj uważamy, że do końca roku nie powinno być jakichś drastycznych podwyżek, jeżeli chodzi o cenę ciepła. Natomiast sytuacja z gazem jest bardzo skomplikowana.
12: Czyli węgiel tutaj, jeszcze raz, proszę to powtórzyć, tak, bo to będą różne informacje. Aha. Niektórzy z nas będą zainteresowani jakimś konkretnym fragmentem naszej rozmowy. Czyli tak, węgiel, jeszcze raz.
13: Węgiel jest dzisiaj na poziomie, ten węgiel dedykowany do ciepłowni.
12: Tak jest,
13: o indywidualnych piecach. Dla ciepłowni jest na poziomie 400 kilkunastu złotych za tonę i to jest około 11% mniej niż w 2025 roku. I podobne ceny są na rynkach światowych. ARA czy Richard Bale. Ceny się wyrównały.
12: I to jest dobra wiadomość i przewidywanie na ten sezon, tak?
13: Zdecydowanie tak.
12: Dobrze, to węgiel zostawmy. Olej opałowy, tak, gaz.
13: Sytuacja na ten gaz. Ponieważ gaz.
12: Panie prezesie, mam tylko drobną prośbę. Zanim zaczniemy rozmawiać o gazie, może proszę powrócić do miejsca, w którym pan wcześniej przebywał, bo może gdzieś pan krąży rozmawiając z nami.
13: No niestety przebywam w tym samym miejscu.
12: W tym
13: nawet
12: samym
13: się nie ruszyłem.
12: Nawet się pan nie ruszył? Nawet nie drgnął?
13: Nawet nie.
12: Co tu się wydarzyło z tą jakością połączenia, ale mam wrażenie, że już teraz jest trochę lepiej. Zrobimy taki test.
13: Dobrze.
12: Nie wiem, czy pan uczestniczył w testach antenowych na żywo. Ja powiem zdanie, a pan musi na nie odpowiedzieć. Niech to jeszcze nie będzie to z tych merytorycznych, tylko testowe. Jest czwartek, słucham Tok FM. Teraz pan?
13: Tak, jest czwartek i mam przyjemność rozmawiać z panem w Tok FM.
12: Nie, no wszystko dobrze słychać, więc przerobiliśmy już węgiel, to teraz wracamy i rozmawiamy o cenach gazu. Dla państwa przypomnienie, naszym gościem jest pan Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwa Polskiego. Zastanawiamy się, jakie będą ceny, ja uproszczę, za ciepło systemowe w nadchodzącym sezonie. Gaz.
13: W przypadku gazu sytuacja jest o wiele trudniejsza z uwagi na konflikt w cieśninie Ormus. Dzisiaj cena gazu na TTF-ie, to taki wirtualny hub w Holandii, który jest benchmarkiem dla całego handlu w Europie. Na podstawie tych cen ustala się transakcje spotowe i kontrakty terminowe. Dzisiaj ta cena jest na poziomie 52 euro za megawattogodzinę. To się przekłada mniej więcej na 230 zł za megawattogodzinę. I trzeba powiedzieć, że w 2026 roku ta cena jest około 35-40% wyższa niż była w 2025 roku. Przewidywania są takie, jeżeli odniesiemy się na przykład do Międzynarodowej Agencji Energetyki, która podaje, że zapełnienie magazynów gazu w Unii Europejskiej jest na poziomie tylko 56%, to znaczy, że będzie duży popyt. I teraz w sytuacji zablokowania cieśniny Ormuz cena gazu może niestety rosnąć. Podam pewien przykład, jak to jest niebezpieczne i jak wysokie skoki mogą być. W 2022 roku, kiedy nastąpiła agresja Rosji na Ukrainę, cena gazu skoczyła do 130 paru euro za megawattogodzinę, czyli prawie 800 zł za megawattogodzinę, a następnego roku spadła do 40 kilku. Czyli w przeciągu kilku miesięcy trzykrotnie mogła się zmienić cena gazu. I teraz w sytuacji dalszego problemu i blokowania cieśniny Ormuz nikt nie jest w stanie dzisiaj z pełną odpowiedzialnością przewidzieć, czy gaz będzie rósł, jak wysokie podwyżki cen gazu będą.
12: No tak, właściwie każdego dnia rozmawiamy tutaj nie tylko o takich względach międzynarodowego bezpieczeństwa w kontekście konfliktu na Bliskim Wschodzie, konflikt tych działań między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, cieśniny, ale rozmawiamy także o przewidywaniach rynkowych, mówiąc o tym, co dzieje się najczęściej i obserwujemy ceny ropy naftowej. Wspólnie z naszymi gośćmi, ekspertami, analitykami uczymy się też tej rzeczywistości takiej niepewności i bardzo dużej zmienności. Czasem wystarczy jedna wypowiedź, jeden wpis w portalu społecznościowych przywódcy Stanów Zjednoczonych, prezydenta Trumpa, i ceny się zmieniają. Głównie patrzymy wtedy na ropę naftową. Ceny paliw gotowych, dostępnych na stacjach benzynowych, to również taki codzienny temat rozważań. W tej chwili zastanawiamy się, czy będą jeszcze jakieś programy, więc myślę, że nie zaskoczył nas pan wiadomością, że niektóre ceny bardzo trudno w tej chwili przewidzieć, tak? No, to jest jasne.
13: Natomiast jeśli można, jest jeszcze ten element, trochę bardziej przewidywalny, ale niezwykle istotny z punktu widzenia ceny paliw i z tego, co w konsekwencji ceny ciepła systemowego naszych odbiorców. To jest kwestia cen uprawnień do emisji CO2. Ponieważ dzisiaj koszt jednego uprawnienia jest na poziomie około 82 euro za tonę. I proszę zwrócić uwagę, to jest bardzo ciekawy moment, ponieważ 17 lipca tego roku Komisja Europejska przedstawiła projekt zmian w dyrektywie o ETS-ie. Było bardzo wielkie oczekiwanie, że będą to gruntowne zmiany, które bardziej urynkowią cały system, co spowoduje spadek cen uprawnień. Natomiast w marcu jeszcze tego roku cena uprawnienia wahała się na poziomie 60 paru euro, teraz 82 euro. I z tego wynika, że rynek nie zareagował zbyt pozytywnie na propozycje zmian Komisji Europejskiej.
12: Też bardzo
13: kierunki zmian.
12: Popularny temat.
13: To jest ważna sprawa.
12: I polityczny, co z tym ETS-em.
13: I tak. Politycznie niesamowity, dlatego że istotą systemu handlu powinno być zachęcanie przedsiębiorstw i wszystkich instalacji objętych systemem do inwestowania, a nie do kupowania uprawnień. Bo dzięki inwestowaniu poprawiamy zarówno kwestie środowiskowe, jak i kwestie ekonomiczne. Natomiast dzisiaj, do tej pory, ten system skupia się na tym, że kupujemy uprawnienia. Szczególnie niebezpieczne jest to w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw ciepłowniczych, które często mają kłopoty nawet z płynnością finansową. I w zależności od ceny uprawnienia i ceny na przykład węgla czy gazu, to udział tego kosztu może być w cenie jednostkowej ciepła dla naszego odbiorcy. Od 15 nawet do 35%. Więc jest o co walczyć, żeby nie kupować uprawnień, tylko te środki przeznaczać na inwestycje, bo w konsekwencji również będą niższe ceny dla naszych odbiorców.
12: Bardzo muszę panu przerwać. Bardzo ważny fragment. Tutaj to pana stanowisko chyba jest już jasne. Trochę inna dyskusja. Moglibyśmy tutaj dołączyć także inne głosy i skupić się tylko na tym wątku ETS-u. Zresztą, tak jak wspomniałem, z różnych powodów bardzo politycznie popularnym w Polsce. Wracam do tego naszego 2026-27 sezonu grzewczego? Czyli właściwie tak, gdyby spróbować podsumować, to właściwie jak będzie? Drożej? Bardzo drogo? Tak, żebyśmy spróbowali uchwycić jakiś taki ogólny, ale też podsumowujący i konkretny Oczywiście. Przekaz dla naszych słuchaczek i słuchaczy.
13: A zatem kluczowe będą takie elementy jak cena paliw, cena uprawnień do emisji CO2, jakie będą taryfy zatwierdzane przez Urząd Regulacji Energetyki, jakie będzie tempo inwestycji i czy będą kontynuowane mechanizmy osłonowe dla odbiorców w 2027 roku.
12: Bądź
13: Jeżeli
12: chodzi
13: o przewidywanie eksperckie, na przykład, chodzi o to
12: jest.
13: O podsumowanie. Do końca 2026 roku spodziewamy się, że będzie stabilizacja cenowa. Natomiast jeżeli mówimy o 2027 roku i nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę niepewność cen gazu w ciepłownictwie systemowym, to jest 18%, to przewidujemy, że ceny ciepła systemowego mogą się wahać w stosunku do dzisiejszych od minus 3 do plus 2%. Czyli też nie przewidujemy jakichś gwałtownych skoków cen ciepła systemowego w 2027 roku. No chyba tutaj ten nawias, kilka razy wzrośnie cena gazu. Natomiast trzeba pamiętać, że nie będzie również istotnych obniżek cen ciepła systemowego, ponieważ stoimy wobec bardzo dużych nakładów inwestycyjnych na transformację.
12: A jeszcze gdybyśmy wrócili, panie prezesie, do początku naszej rozmowy, tak króciutko, tam pytałem o ten pelet, drewno kominkowe, czemu te zwyżki tam są takie wysokie, bo chyba patrząc na dostępność tego produktu, a przede wszystkim wzrost jego ceny, to jest on, no, powiedziałbym, znaczący.
13: Tak, tylko że ma to znaczenie bardziej, jak powiedziałem, dla indywidualnych gospodarstw domowych, bo
12: też
13: dla
12: ich szanujemy. Też warto chwilę o nich powiedzieć. Myślałem, że korzystając z pana obecności możemy kilka zdań tutaj dodać.
13: I dlatego, tak jak powiedziałem, myślę, że sytuacja jest korzystniejsza teraz niż na przełomie tego roku, bo dzisiaj te ceny wahają się w zależności od jakości, czyli klasy peletu, od 1400 do 1600 zł za tonę, a przypomnę, że na przełomie roku były
12: chociaż
13: nawet 2,5
12: i
13: 3000.
12: Właśnie, bo tutaj widzę, że momentami to osiąga jakieś historycznie wyższe poziomy w ostatnim czasie.
13: Tak, mówimy to o takim średniej cenie z przeciągu kilku miesięcy, a zatem jest co najmniej o połowę taniej. I myślę, że jeżeli nie będą uzupełnione zapasy, jeżeli nie będzie aż tak ostrej zimy, no to pelet w ciepłownictwie nie będzie konkurował tak ostro na przykład z przemysłem meblarskim.
12: Trzeba pamiętać, że tej najwyższej zastrzeżeń musieliśmy poczynić i w pierwszej, no i w drugiej, i w tej części, w której pozwoliliśmy sobie na podsumowanie naszej rozmowy. Dziękuję, że znalazł pan dla nas czas. Pan Jacek Szymczak, prezes Zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwa Polskiego. Bardzo dziękuję. Na koniec EKG kilka informacji rynkowych, które są tradycyjne w naszej audycji. Euro 4,30 zł, dolar 3,72, frank 4,61 i funt 5,01 zł. Dla fanów, sympatyków, ewentualnie wszystkich innych, mam nadzieję też, krótko tylko o giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Tak patrzyłem ostatnio głównie na te punkty, żeby odnotować kolejne ważne osiągnięcia naszych głównych indeksów. No, WIG20 w tej chwili może akurat jest na delikatnym minusie, ale przecież to dopiero początek sesji. Pewnie nasi inwestorzy jeszcze sporo decyzji mają dzisiaj do podjęcia. 3982 punkty ma i na tym skończymy EKG, by wprowadzić się już w nastrój audycji owczarek. Cezary Łasiczka.
14: Mówiąc dolar, Maćku, masz na myśli USD, dolar amerykański, bo jeszcze jest australijski, kanadyjski, różne są.
12: Wybacz, mówiłem o amerykańskim.
14: No właśnie, bo już się zmartwiłem.
12: Z dużego uproszczenia, ale myślę, że to już tak się przyjęło, że jak dolar bez dodatku, to chyba ten amerykański,
14: no
12: 4,30.
14: W programie owczarek za chwileczkę powrócimy do starożytnego Rzymu i porównamy go z Unią Europejską. Pytanie, czy te podboje starożytnego Rzymu były tylko podbojami, a może to były takie pierwsze próby właśnie integracji kontynentu. Czy Rzym starożytny był pierwotną formą UE, EU, czy coś?
12: Odpowiedź po informacjach.
14: Oczywiście.
12: Bo mam nadzieję, że nie pytałeś mnie. Musimy wysłuchać audycji owczarek z przyjemnością. Teraz informacje w TOK FM. Maciej Głogowski, do usłyszenia.
11: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
3: Reklama.
15: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero. 5,49 za 100 gramów. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
2: Mamo, jak jest łopatka po meksykańsku?
3: Bardzo prosto. Lecimy do delikatesów centrum, pieczemy na ostro i ole!
4: Do środy. Łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Cena przed obniżką 14,99. A winogrona 6,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
8: Reklama.
9: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Ponowny program CPN możliwy jest pod koniec wakacji, zapowiada resort. Sąd oddalił skargę Prawa i Sprawiedliwości, co oznacza mniej pieniędzy dla partii na działalność polityczną. Czy będzie porozumienie w sprawie cieśniny Ormus? Rozmowy między Omanem a Iranem idą dobrze. Minuta po 10:00. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Decyzja o obniżce cen paliw, jeśli będzie, to w przyszłym tygodniu, mówi minister energii Miłosz Motyka. Premier i rząd zapowiadali, że pod koniec wakacji możliwe jest wznowienie programu ceny paliwa niżej. Komentował to w poranku TOK FM Miłosz Motyka.
11: Jest to analizowane, na dzisiaj nie ma decyzji. Sytuacja na rynkach jest bardzo, bardzo niestabilna, więc te decyzje będą podejmowane pewnie za kilka dni.
10: Według Motyki pierwszym krokiem powinna być obniżka VAT-u. To już ostatnie rozstrzygnięcie sądowe w walce Prawa i Sprawiedliwości o miliony złotych z subwencji i dotacji. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił wczoraj skargę PiS-u dotyczącą wstrzymania wypłaty subwencji oraz dotacji przez Ministerstwo Finansów, a chodzi o działania PiS-u w kampanii parlamentarnej w 2023 roku. Tym tematem zajmuje się nasz reporter Maciej Kluczka.
12: PiS w kampanii parlamentarnej wykorzystywał środki państwowe, a to jest przez prawo zakazane. Dowodem w sprawie były pikniki wojskowe, na których prezes PiS-u agitował wybory. I spot wyborczy przygotowany przez ministra Zbigniewa Ziobrę. PiS z tą decyzją się nie zgadzał, dlatego złożył kasację do NSA. Ale sąd uznał, że poprzednia decyzja sądu została wydana poprawnie. Dla przekręciarzy pieniędzy nie ma i nie będzie. Tak ten wyrok skomentował Donald Tusk. W sumie Prawo i Sprawiedliwość na swoją działalność partyjną otrzyma przez to ponad 10 milionów złotych mniej. Maciej Kluczka, TOK FM.
10: A była premier Beata Szydło została ukarana przez prokuratora mandatem w wysokości 3000 zł za kilkukrotne niestawienie się na przesłuchanie jako świadek w śledztwie dotyczącym sfinansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy. Beata Szydło nie usprawiedliwiła swojej nieobecności. Postanowienie o ukaraniu jest nieprawomocne. Terminy przesłuchania europosłanki jako świadka wyznaczane były kilkukrotnie w okresie od maja do lipca. Ponadto prokurator prowadzący śledztwo uwzględnił przy wyznaczaniu kolejnych terminów brak zaplanowanych posiedzeń Parlamentu Europejskiego, zarówno plenarnych, jak i prac komisji według terminarza Europarlamentu. Beata Szydło może jeszcze złożyć zażalenie do sądu. Rok temu Karol Nawrocki objął urząd prezydenta RP. Dzisiaj po południu w Warszawie uroczystości związane z tą okazją. Prezydent przewidywalny, tak po roku od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego podsumowała w TOK FM politolożka dr Agnieszka Zaręba.
13: Nie mamy już teraz najmniejszych wątpliwości, jak pan prezydent będzie się zachowywał i jakie cele sobie postawił. Bo ten cel rzeczywiście tego rzucania piachu w szprychy rządu to jest taki jego, powiedziałabym, nadrzędny cel.
10: Dzisiaj po południu Kancelaria Prezydenta zaplanowała wydarzenie na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego, podczas którego rok prezydentury podsumuje Karol Nawrocki. Co najmniej 4 osoby zginęły, a około 40 zostało rannych w atakach wojsk rosyjskich na Ukrainę w ciągu ostatniej doby. Jak twierdzą ukraińskie władze, Rosjanie użyli głównie dronów i rakiet. Poważnie ucierpiało miasto Sumy. Oman i Iran są blisko zawarcia porozumienia w sprawie cieśniny Ormus. Reuters informuje, że umowa zakłada przekazanie części kontroli nad przeprawą Teheranowi. Iran ma też móc ściągać opłaty za korzystanie z cieśniny. Amerykanie podkreślali wcześniej, że nigdy się na to nie zgodzą. Tym tematem zajmuje się Tomasz Rachowski.
1: Reuters donosi, że umowa zapewni Teheranowi kontrolę nad statkami wpływającymi do Zatoki Perskiej przez cieśninę Ormus, kluczowy szlak dla transportu ropy i skroplonego gazu. To oznaczałoby zmianę układu sił na korzyść Teheranu. Przed wojną przeprawa była otwarta dla wszystkich bez opłat, zauważa agencja. Irańczycy przyznają, porozumienie z Omanem jest na końcowym etapie prac. Zaprzeczają, że rozmawiają z Amerykanami. Inaczej niż prezydent USA, który twierdzi, że takie rozmowy trwają. Trump miał dać Iranowi szansę przed, tu cytat, dekapitacją. Z kolei Irańczycy przekazali, że jeśli Waszyngton zaatakuje znowu, to oni ponownie uderzą na infrastrukturę energetyczną w regionie. Tomasz Orchowski, TOK FM.
10: Stołeczny ratusz domaga się wyjaśnień od stowarzyszenia Tak dla CPK. Jego założycielem jest Maciej Wilk, ten sam, który stoi za akcją referendalną w Warszawie. Zbiórka podpisów, jak deklarują organizatorzy, idzie wyjątkowo sprawnie, więc rodzą się pytania, czy inicjatywa Macieja Wilka będzie pod baczniejszą kontrolą władz Warszawy. Więcej wie Błażej Kulesza.
14: To pierwsze pismo, jakie dostał Maciej Wilk od władz stolicy.
15: 2,5 roku nie mieliśmy żadnej komunikacji z ratuszem.
14: Chociaż dotyczy stowarzyszenia Tak dla CPK, to zbiegło się w czasie ze startem zbiórki podpisów pod referendum.
15: No ta koincydencja czasowa jest, powiedziałbym, wysoce zastanawiająca.
14: Miasto zaprzecza i przekonuje, że takie pisma to po prostu standard, mówi Monika Wojt, rzeczniczka stołecznego urzędu.
16: Pisma trafią do 100 takich stowarzyszeń, dosłownie naprawdę około 100, 60 z nich już wyszło. No i tak się składa, że jedno z nich to jest stowarzyszenie, o którym mowa.
14: Urząd przekonuje, że oświadczenia muszą być zbierane. Wymaga tego NIK oraz Generalny Inspektor Informacji Finansowej. Błażej Kulesza, TOK FM.
10: A informacje ponownie o 10.20. 38 stopni mogą dziś pokazać termometry na Podkarpaciu. Na Pomorzu Zachodnim dziś nieco wytchnienia, maksymalnie 23 stopnie. W całym kraju mogą pojawić się burze.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: To jest program Owczarek. W studio pani profesor Anna Tarwacka, Katedra Prawa Rzymskiego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
17: Zanim wskoczymy do starożytnego Rzymu, to trochę skręcę w bok do pobliskiej krainy, zwanej starożytną Grecją, bo wiem, że obejrzała pani film Christophera Nolana Odyseja.
18: No oczywiście. To jest jasne, przy moim zawodzie trudno się powstrzymać, tym bardziej, że opinie były takie no, bardzo zróżnicowane, więc chciałam się sama przekonać.
17: Pośród interesujących wątków, oczywiście są tacy, którzy się zachwycają, mówią ach i och i och i ach, i są tacy, którzy mówią, ale to myślę, że nie chcemy być ani w jednym, ani w drugim. Możemy oczywiście, ale pojawiły się też ciekawe pytania pośród różnych komentujących czy pytających. Na przykład kwestia odkupienia. Krytycy zarzucają Nolanowi, że chrystianizuje materiał, który z chrześcijaństwem nie ma nic wspólnego, bo wprowadza niejako koncepcję odkupienia do kultury, która odkupienia nie przewidywała.
18: Czy to rzeczywiście jest trochę tak, że każdy z nas, obcując z jakimikolwiek dziełami sztuki starożytnej, mam tu na myśli zarówno literaturę, jak i, nie wiem, freski, mozaiki, cokolwiek, ma tendencję do tego, żeby nakładać nasz system wartości, nasz sposób pojmowania świata na to, z czym obcuje. I tak było zawsze. Przecież Odyseja no, to nie jest jakiś jeden punkt w historii, tylko to jest obcowanie z pewnym zjawiskiem kultury, potem tekstem kultury przez wieki. No, kiedy, nie wiem, Rzymianie czytali Odyseję, to też ją czytali przez pryzmat swoich doświadczeń, a nie przez pryzmat doświadczeń ludzi, którzy słuchali jeszcze Aoidów. Także wydaje mi się, że w tym nie ma nic złego. Każdy ma prawo spojrzeć na taki tekst tak, jak mu w duszy gra. A Nolan wydaje mi się, że dosyć wiernie pokazał to, że bohaterowie Odysei nie są jednoznaczni.
17: Jasne, chodzi mi o to, czy w kulturze greckiej mamy pojęcie odkupienia albo w języku.
18: To jest trochę tak, że pewne terminy, one są strasznie trudne do przełożenia. I oczywiście jakieś tam znaczenie, któreś z kolei może być w ten sposób rozumiane. To jasne, że to jest bardzo chrześcijańskie rozumienie. Natomiast no, to, że ktoś się stara zadośćuczynić duchom osób niepochowanych, czy w ogóle ten problem z pochowaniem zmarłych, to jest problem, który przecież w literaturze antycznej był obecny. Nie wiem, Antygonę weźmy, tak? To jest to samo. I teraz to, że osoba, która nie dopuszcza do pochowania, jest postrzegana jako bohater tragiczny, bo to też nie jest tak, że Antygona jest jednoznaczna. Antygona jest dobra, Kreon jest zły. Ale to, że oni mają z tym problem, to oznacza, że gdzieś tam pewne zaczątki takiego myślenia też się mogły pojawiać.
17: No natomiast dobrze, ale to nie chodzi o to, żeby zgadywać, czy się coś pojawiało, tylko czy było. No bo argument jest taki, że nie ma odkupienia ani w języku, ani w kulturze.
18: No okej.
17: A Nolan to jak gdyby wprowadza.
18: No to muszę wprowadzać, tak. Dlaczego nie?
17: Czyli chrystianizuje Odyseję.
18: Czy on chrystianizuje? No nie idźmy za daleko.
17: Ale też nie idźmy za blisko.
18: Moim zdaniem ma do tego pełne prawo, nawet jeżeli...
17: Ma do tego prawo, czyli rozumiem, że chrystianizuje, ale ma do tego prawo.
18: No możemy się tak
17: mówić. Okej, dobra. Inny wątek, który się pojawił, czy też takie jest ciekawe pytanie, które się pojawiło przy okazji Odysei, to jest, czy można, mówię, pozostając w kulturze starożytnej Grecji, wyciągnąć z poematu, który trochę jest... poematem sławiącym wojnę i sławiącym bohaterskie czyny, no właśnie jakieś takie, powiedziałbym, motywy PTSD, że oto bohater, który dokonał czynów bohaterskich, potem siedzi i myśli, o Jezu, co ja zrobiłem, to straszne.
18: Oczywiście to się nie mieści w samej treści poematu. To jest jasne. I w ogóle... Tak, PTSD jako syndrom jest bardzo trudno w jakikolwiek sposób przyporządkować do tego świata. Są współcześnie prowadzone takie badania dotyczące tego, czy na przykład w odniesieniu do rzymskich legionistów, którzy wracali z pola walki, możemy mówić o PTSD. Mhm. I oczywiście można obserwować opisy pewnych symptomów, które przypominają PTSD, natomiast no, ja nigdy nie jestem zwolenniczką takich bardzo prostych przełożeń. Tak, już starożytni Rzymianie, już starożytni Grecy znali, robili coś. Natomiast mnie się wydaje, że jeżeli Nolan chce wejść w dialog ze współczesnym widzem, no to on celowo przekłada ten świat antyczny i zadaje pewne pytania, które nam się nasuwają, a które no, niekoniecznie muszą wprost wynikać z tego poematu, co też oczywiście nie oznacza, że oni sobie tych pytań nie zadawali. No bo przecież jak ci wszyscy ludzie wracają z wojny, no to oni są pokaleczeni i to widać, bo wszystkie te historie około powrotu z wojny trojańskiej, one mają ten element bardzo tragiczny, tak? Agamemnon, sam Menelaos, tak? Przecież to są wszystko ludzie, którzy no, byli pokaleczeni okrutnie, niektórzy skończyli tragicznie szybciej, inni później. To jest w ogóle taki nurt we współczesnej kulturze i sztuce, żeby czytać te starożytne mity przez pryzmat naszych dzisiejszych potrzeb i na przykład cały ten nurt literacki pokazujący mitologię starożytną z punktu widzenia kobiet, to jest też to. Tutaj też Penelopa jest przecież taką bardzo dobrze zarysowaną postacią.
17: A no właśnie, to pozostańmy na chwilę przy Penelopie. Cóż takiego w filmie, nie w tekście, cóż takiego w filmie, w tej postaci Penelopy jest wyjątkowego na podstawie tego, co zobaczyliśmy, że mąż chciałby za wszelką cenę do niej wrócić?
18: To, że ona jest niesamowicie silna. To, że ona...
17: Ale on tego nie wie.
18: A, okej, okay, to, że on
17: nie, chodzi o coś
18: to...
17: takiego... No bo tak, zostawia żonę, wyrusza na wojnę. i potem długo z tej wojny do żony nie wraca, no ale jednak rozumiemy, że to też jest taka opowieść o tym, że na końcu wraca do niej, bo jest wyjątkowa. Ale czy ta wyjątkowość bije z filmu? Czy coś takiego w filmie jest pokazane, że no, czyni ją właśnie kobietą wyjątkową?
18: Znaczy, no mnie się wydaje, że w ogóle...
17: Nie dla widza, tylko dla bohatera.
18: W filmie to, że jest ta rozmowa między nimi, kiedy ona proponuje, żeby uciekli.
17: Tak.
18: Wydaje mi się, że to jest bardzo wyjątkowe, bo to, to jest kompletnie niezgodne z tamtą mentalnością. Ja nie sądzę, żeby jakakolwiek kobieta coś takiego zaproponowała, dlatego że oni mieli wdrukowany pewien obowiązek. To jest trochę tak jak, nie wiem, z rzymskimi małżeństwami, tak? Nam się wydaje, że te kobiety nie chciały wychodzić za mąż w pewnych okolicznościach społeczno-politycznych, ale one prawdopodobnie miały tak zaprogramowane swoje myślenie, że dla nich to była oczywistość. I wydaje mi się, że w Grecji wojna, w Grecji, w Helladzie, szeroko pojętej, czy nawet wcześniej, tak, w tych czasach, w których wojna trojańska miała się toczyć.
17: Czyli to jest, do V wieku przed naszą erą, tak?
18: To jest, to jest po prostu obowiązek. I nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek mógł to kwestionować. A dzięki temu Penelopa staje się nam bliższa. Bo ona jest bardzo ciepła. Ta scena między nimi w ogóle, ona jest taka... pokazuje nam ich ludzkie oblicze.
17: No dobra, czyli ktoś mówi, moja żona ma ludzkie oblicze, zaproponowała mi, żebyśmy uciekli. Pamiętam to przez 12 lat, wrócę, bo może jeszcze ponowi swoją ofertę?
18: Znaczy, to jest jeszcze jedna rzecz, którą Nolan pokazuje. On pokazuje, że on na początku wcale wracać nie chce.
17: No właśnie.
18: Bo te wszystkie przygody, one powodują, znaczy one są wyrazem tego, że jemu się nie spieszy. Coś się pewnie zdarzyło w międzyczasie w nim.
17: No kobiety atrakcyjne spotyka na swojej drodze,
18: które oczywiście.
17: Jak nie kwiat lotosu, to dziki seks.
18: No po jedno z drugim.
17: Dokładnie. Kawa nie wyklucza herbaty.
18: Nolan pomieszał trochę te wątki poszczególnych epizodów z Odysei, no ale mimo wszystko, tak, on niekoniecznie chciał wracać, a potem coś się z nim dzieje takiego, że jednak chce wrócić. No i rzeczywiście to jest też taki mechanizm psychologiczny, że dopóki człowiek czegoś sam zrobić nie chce, to mu to nie wychodzi. A w momencie, w którym

0: W każdym razie to, co mnie uderza, to jest to, że Nolan pokazał Odyseję z jednej strony, moim zdaniem jednak wiernie, ale z drugiej strony przełożył ją na nasz sposób myślenia w taki sposób, że my tych bohaterów możemy poczuć.
1: Wrócimy do naszej rozmowy, ale przeskoczymy z Grecji do Rzymu, gdyż ten też jest niezwykle ciekawy. Państwa i moim gościem jest pani profesor Anna Tarwacka, Katedra Prawa Rzymskiego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
2: Autopromocja.
3: Okej, sprawdźmy, czy wszystko mamy. Paszporty?
4: Są.
3: Karty pokładowe?
4: Są.
3: Stroje plażowe?
4: Są.
2: Na wakacje spakuj jeszcze radio. Pobierz aplikację TOK FM i słuchaj ulubionych audycji i autorskich podcastów tam, gdzie jesteś. Wtedy, kiedy masz czas. Autopromocja.

0: Reklama.
1: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 10:20, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje Tok FM. Strażacy na Pomorzu Zachodnim minionej doby 71 razy wyjeżdżali do usuwania skutków burz. Przede wszystkim musieli usuwać połamane drzewa. Trzeba było też ewakuować prawie 140 pasażerów pociągu, bo tory zablokowało jedno z powalonych drzew. Dziś ostrzeżenia przed burzami także obowiązują w wielu miejscach w Polsce. Tymczasem w związku z upałami polskie sieci elektroenergetyczne ogłosiły okresy przywołania na rynku mocy dziś między 17 a 22. To w związku z wysokim zapotrzebowaniem na energię elektryczną. Ogłoszenie okresów przywołania na rynku mocy oznacza, że wszystkie zobowiązane do tego podmioty we wskazanym okresie muszą dostarczyć odpowiednią moc do systemu. Zapasy gazu ziemnego w unijnych magazynach wynoszą 57,9% wobec średniej pięcioletniej na tę porę wynoszącej 74,5%. Wynika z wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe. W Polsce zapełnienie magazynów wynosi 86,5%. A w Tok FM czas teraz na kulturę.
7: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Klasyki polskiej i światowej kinematografii, m.in. Wielkie Piękno, Skrzypek na dachu, film Andrzeja Wajdy, a także filmowe nowości czekają na miłośników kina podczas pokazów w warszawskich kinach plenerowych. Swoje kina uruchomiło Muzeum Polin. Motywem przewodnim cyklu jest poszukiwanie szczęścia. W programie znalazły się klasyczne komedie i musicale. Sierpień przynosi też odsłonę cyklu Halo, kino Tęcza. Pokazy odbywają się na dziedzińcu Teatru Komedia. We wakacyjne czwartki prezentowana jest twórczość Andrzeja Wajdy, a we wtorki można zobaczyć filmy wyświetlane we współpracy z festiwalami, m.in. Millennium Docs Against Gravity czy Afrykamera. Przez całe lato pokazy filmowe odbywają się także przed kinoteką w ramach cyklu W stronę zachodzącego słońca. W Muzeum Emigracji w Gdyni jutro i pojutrze Reflections, dwudniowe wydarzenie organizowane we współpracy z berlińskim kolektywem Migrant Birds. To kolejna odsłona letnich muzycznych spotkań. Tym razem artyści i artystki z doświadczeniem migracji pochodzący z krajów basenu Morza Śródziemnego, Azji Zachodniej, Wschodniej Afryki i Ameryki Południowej zaprezentują mieszankę afrokaraibskich rytmów, bluesa z meli, jazzu, hip-hopu. Będzie też poetycki slam. Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie przygotowało dla mieszkańców cykl letnich wydarzeń. W programie są otwarte spotkania z Haftem, spektakle, rodzinne warsztaty, a dodatkowo spotkania kaszubsko-greckie w plenerze, mówi Aleksandra Sielicka, dyrektorka muzeum.
8: My tu wspólnie już w listopadzie zorganizowaliśmy taki wieczór kaszubsko-grecki i to jest 29 sierpnia kontynuujemy te spotkania, tą współpracę. Organizujemy właśnie

0: po kaszubsku spotkanie kaszubsko-greckie już teraz w plenerze.
1: Więcej informacji można znaleźć na stronie Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. A Muzeum Mazowieckie w Płocku przygotowuje się do otwarcia wystawy z okazji 500-lecia włączania Mazowsza do Królestwa Polskiego. Pokazane zostaną m.in. relikwia świętego Zygmunta, Biblia Płocka, Miecz Sprawiedliwości Zygmunta I Starego oraz dokumenty i numizmaty. Otwarcie 10 września. Ekspozycja będzie dostępna przez kwartał.
2: Od 23 stopni na północnym zachodzie do nawet 38 na południowym wschodzie. Burze mogą dzisiaj pojawić się w wielu miejscach w Polsce.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Jak Odyseusz, albo podobnie jak Odyseusz, przepływamy tym razem z Grecji do Rzymu. Pani profesor Anna Tarwacka jest w studio i Imperium Rzymskie jako pierwowzór Unii Europejskiej, czyli bo myślimy trochę, że ci Rzymianie tak podbijali, włączali i żelazną ręką rządzili, no ale być może można spojrzeć na politykę Rzymu trochę jak na politykę Unii Europejskiej, czyli dobrze, przyłączamy, ale nie narzucamy, tylko akceptujemy różność i inność, mówimy bądźcie tacy, jacy chcecie być, przestrzegajcie pewnych wybranych dyrektyw rzymsko-unijnych, a jednocześnie dawajcie nam kasę.
5: Znaczy, to oczywiście zbyt proste przełożenie, ale faktem jest, że no, istnieje dosyć dużo różnych teorii integracji europejskiej, które starają się znaleźć ten złoty środek między tym, co oddajemy, a tym, co zostawiamy sobie. I faktem jest, że można pewnych pomysłów doszukiwać się w tym, jak Rzym zarządzał swoim imperium, chociaż oczywiście jest to bardzo, bardzo daleka analogia i nie należy z nią przesadzać. Natomiast to jest tak, że Rzym oczywiście jest nastawiony na podboje. To nie jest absolutnie przeciwnik, którego można lekceważyć. To nie jest państwo, które będzie w jakikolwiek łagodny sposób traktować tych, którzy mu się przeciwstawią. Jeżeli ktoś się przeciwstawiał Rzymowi, to zwykle kończyło się to dla niego nie najlepiej. Natomiast z drugiej strony te społeczności, które zostały włączone do imperium, i to najczęściej te, które nie zrobiły tego w jakichś bardzo brutalnych okolicznościach, to były społeczności, które dostawały mnóstwo swobody. Rzym generalnie nie jest nastawiony na to, żeby narzucać komukolwiek swój sposób rządzenia, swoje prawo, swoją religię. Rzym jest generalnie dosyć pod tym względem inkluzywny i potrafi wykorzystać potencjał tych wszystkich terytoriów, które zostają włączone w skład imperium, co przekłada się na to, że na przykład lokalne porządki prawne były przez Rzym co do zasady respektowane, chyba że były wprost sprzeczne z jakimiś fundamentalnymi zasadami prawa rzymskiego, ale to też nie tak, że lokalsom zabraniano, bo na przykład, nie wiem, Egipt i incest, tak, kazirodztwo, małżeństwo między rodzeństwem, to jest coś, co czego Rzymianie u siebie by nigdy nie zaakceptowali, no ale przecież to jest pewien zwyczaj lokalny. Czyli mamy zasadę, zgodnie z którą...
4: Czyli Macedończycy mogą sobie tam robić, co chcą.
5: No, może nie co chcą. Mogą stosować swój lokalny porządek prawny jako taki punkt wyjścia, chyba że się okaże, że prawa lokalne nie pozwalają danego problemu rozwiązać w sposób satysfakcjonujący. Wtedy odwołujemy się najpierw jeszcze do zwyczajów lokalnych również, a potem dopiero do prawa rzymskiego.
4: Procedury ponad wszystko. Kiedy rzymski kapłan miał wypowiedzieć wojnę, to rzucał włócznią na terytorium wroga. No, potem, kiedy już imperium się rozrosło i było za daleko do rzucania, to wyznaczono w Rzymie działkę, którą uznano za terytorium wroga i tam rzucano. Taka trochę fikcyjna...
5: Ale proszę zobaczyć, wojna dla Rzymian ma charakter jednak w dużej mierze sakralny. W szczególności wszystkie te obrzędy związane z jej wypowiadaniem. I to, że tam jest w ogóle kapłan, no to jest bardzo znamienne. My wiemy doskonale, w jaki sposób funkcjonuje sfera sakrum. Ona funkcjonuje według pewnych rytuałów, więc to jest to, czego należałoby się spodziewać. Natomiast to, co jest pod spodem, to jest dosyć ciekawe. Dlatego, że Rzymianie mają taką koncepcję, która swego czasu była uznawana za taką bardzo postępową. Sprawiedliwa, czy zgodna z prawem wojna, bellum justum. No i mogłoby się wydawać, że w takim razie oni no, hołdują tym przekonaniom, którymi my dzisiaj hołdujemy, że sprawiedliwa to jest ta wojna, która jest obronna, a nie ta, która, w której atakujemy. Nic bardziej mylnego. Dla Rzymian wojna sprawiedliwa to jest taka, którą w odpowiedni właśnie rytualny sposób wypowiemy naszym wrogom, ale żeby na pewno wszystkim zasadom stało się zadość, zanim ją wypowiemy, to mamy jeszcze jeden etap do przejścia. Musimy zażądać od tych wrogów, żeby spełnili nasze żądania. Zwykle te żądania były takie, że wrogowie niekoniecznie chcieli je spełniać i wtedy był pretekst casus belli i można było tę wojnę spokojnie wypowiedzieć. Także to jest wszystko no, hipokryzja, ale rzeczywiście podszyta rytuałem.
4: Czyli wojna sprawiedliwa to taka, która została wypowiedziana lege artis, można by rzec.
5: Tak jest. I to przeciwko takim wrogom, którzy są społecznością zorganizowaną, mają charakter, no powiedzmy sobie językiem współczesnym, państwowy.
4: Członkostwo, można powiedzieć, wielu prędkości, czyli inaczej kolonie, inaczej prowincje, inaczej miasta sprzymierzone, wolne, płacące trybut, czyli można powiedzieć takie nie imperium, ale bardziej tabela z różnymi kategoriami członkostwa.
5: Tak, oczywiście. Przy czym trzeba mieć świadomość, że to nie było konstans, to znaczy status niektórych ludów w ramach imperium się zmieniał. I po pierwsze trzeba pamiętać, że początkowo Rzymianie podbijali no, głównie to, co mieli dookoła siebie, czyli Italię. I Italikom nadawali bardzo różny status w zależności od tego, w wyniku jakiej sytuacji dane terytorium było przyłączane do Rzymu. Mogli czasami dostawać obywatelstwo, czasami obywatelstwo z jakimiś tam ograniczeniami, czyli bez prawa głosowania na zgromadzeniach. Natomiast oprócz tego Rzym prowadził też bardzo konsekwentną politykę mającą na celu uzyskanie kontroli nad terytorium, no bo właśnie zakładanie kolonii to jest polityka, która ma spowodować, że będzie miasto na danym terytorium, które da Rzymowi poczucie kontroli. I takie kolonie, początkowo zakładane tylko w Italii, mogły funkcjonować na prawie rzymskim, wtedy ich mieszkańcy byli obywatelami, ale mogły też funkcjonować na prawie latyńskim, czyli tak jak mieszkańcy Latium, ale bez prawa takiego łatwego nabycia obywatelstwa rzymskiego. I teraz to doprowadziło do konfliktu. No bo jeżeli mamy Półwysep Apeniński, na którym różne społeczności mają bardzo różny status, a od wszystkich wymaga się wystawiania żołnierzy do walki, i na dodatek oni zawsze są tymi, którzy jako pierwsi idą do walki, więc jest największe ryzyko, że zginą i giną dość masowo, no to oni zaczynają się domagać pełnego obywatelstwa.
4: No tak, ale jeszcze rozumiem, że mamy różne inne sposoby, czyli nie wiem, inter amicos.
5: To jest... Nie,
4: czyli
5: nie,
4: taki
5: to jest
4: trochę
5: kwestia...
4: punktowy system naturalizacji i wiza inwestorska w jednym.
5: Znaczy to jest tak. Mamy z jednej strony ludy podbite, które włączamy do imperium i którym nadajemy różny status. Ale oprócz tego wojna daje Rzymianom bardzo łatwy dostęp do niewolników. I to jest gospodarka oparta na pracy niewolników. Natomiast to, co jest absolutnie fenomenalne w tym wszystkim, to jest to, że bardzo wcześnie Rzymianie dochodzą do wniosku, że niewolnika można wyzwolić, co jest oczywiste i w innych społecznościach starożytnych też następowało, ale że temu wyzwolonemu niewolnikowi w niektórych okolicznościach można nadać obywatelstwo. I to jest fenomen, bo to oznacza...
4: Właśnie, skąd ten pomysł? Bo nie mieszkaniec, nie rezydent, tylko obywatel.
5: Tak jest. No bo to daje możliwość awansu społecznego, ale to dla społeczeństwa też jest pewne wsparcie, bo to są ludzie, którzy z jednej strony są bardzo silnie związani ze swoim patronem i z rodziną swojego patrona, zwykle będą kontynuować to, co robili dla patrona, czyli na przykład założą już indywidualny biznes, który będzie dobrze prosperował, i to jest dla społeczeństwa wartość dodana. To są ludzie, którzy nigdy nie będą mogli głosować, dopiero ich dzieci będą miały prawa polityczne. Przepraszam, nie będą mogli kandydować na urzędy, głosować mogą tylko w innych, znaczy w takich jednostkach, gdzie ich głos za dużo nie znaczy, ale głosować mogą. Natomiast nie mogą kandydować na urzędy, ale no, mogą się wybić. I mamy historie rozmaite, które możemy wyczytać i z rozmaitych tekstów źródłowych, ale i z nagrobków, gdzie możemy się doszukać sukcesu tych ludzi.
4: Pani profesor, jest jeszcze taki pomysł interesujący, pewna strategia przeciwko wyludnianiu peryferii, czyli jus migrandi, czyli czy można się było przenieść do Rzymu i dostać obywatelstwo, ale trzeba było zostawić syna w rodzinnym mieście.
5: Tak, tylko to dotyczy wyłącznie tych tak zwanych dawnych Latynów, czyli mieszkańców Latium. Rzymianie z nimi mieli bardzo ścisłe stosunki handlowe, dawali im prawo zawierania transakcji handlowych z Rzymianami, prawo zawierania małżeństw z Rzymianami, więc to była rzeczywiście to taka duża bliskość również kulturowa. Tylko tyle, że no, dla Latynów bardzo atrakcyjne było przyjechanie do Rzymu i nabycie obywatelstwa. I oni mieli to jus migrandi, które im na to pozwalało, natomiast rzeczywiście chodziło o to, żeby no nie było tak, że nagle wszystkie gminy latyńskie się wyludnią, więc to pozostawienie syna w rodzinnym mieście gwarantowało, że no ten eksodus nie będzie taki totalny.
4: No i jeszcze był, zdaje się, taki mechanizm zawieszenia praw członkowskich, ale z zachowaniem członkostwa, tak? Myślę o tych różnych sprzymierzonych.
5: Znaczy, to jest tak, że jeśli chodzi...
4: artykuł 7 traktatu.
5: Wydaje mi się, że bardziej to działało na zasadzie pewnych mechanizmów zabezpieczających. To znaczy, status danej społeczności był generalnie ustalony, ale on się mógł zmieniać. Więc rzecz jasna, jeżeli byłaby taka sytuacja, w której jakaś społeczność się dla Rzymu zasłużyła, to ta zmiana statusu była możliwa. Było możliwe na przykład zwolnienie z podatków. Natomiast to, o czym mówimy, to jest kwestia różnych poziomów obywatelstwa, w tym tak zwanej civitas sine suffragio, czyli obywatelstwa bez prawa głosu na zgromadzeniach. No i oczywiście to jest ta znana bardzo dobrze zasada divide et impera, dzieli rządź. Dzięki temu Rzymianie mogli nad tym wszystkim zapanować.
4: Liczyłem na dłuższą rozmowę, ale ten Nolan nam przeszkodził, co oznacza, że będziemy mogli spokojnie powrócić w najbliższym czasie do tych wątków, których nie udało się dzisiaj dotknąć.
5: Bardzo chętnie.
4: Pani profesor Anna Tarwacka z Katedry Prawa Rzymskiego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego była gościem. Dziękuję pani profesor.
5: Dziękuję bardzo.
4: Informacje o 10.40, już za kilka minut po informacjach. Ewa Podolska i Prawo bez recepty. Dzień dobry. O czym dzisiaj?
6: Dzień dobry. Dzisiaj o takiej sytuacji. Uważamy, że lekarze w szpitalu popełnili poważny błąd. Jak domagać się rekompensaty finansowej? Czy jedyną drogą jest pozew sądowy? Nie. Istnieje sposób prostszy i szybszy. Kiedy można go zastosować? O tym już za chwilę. Zapraszam. Ewa Podolska.
4: Prawo bez recepty po informacjach, a te o 10.40.
7: Reklama.
8: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
12: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
13: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solewita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
17: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
16: Travistofast i trawisz to.
18: Aflofarm. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska. Tylko 9,99 za 500 gramów. Aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra. Jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 79. Netto. Patent na tanie zakupy.
19: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan. Specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
20: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
20: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
9: Sprytnie.
20: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
21: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
15: Lidl, to się opłaca.
7: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Minęła 10.40, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. W bazach kuratorów jest łącznie 15 729 ofert pracy i 10 895 wolnych etatów dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ministrów, poinformowała wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer. Wiceministra odpowiedziała na interpelację w sprawie wakatów, a w szkołach przekazała, że jeśli chodzi o poprzednie lata, to liczba ta wyniosła w ubiegłym roku 16 061 ofert i 11 029 etatów. Dynamika ruchu kadrowego nauczycieli monitorowana jest na podstawie ogłoszeń o wolnych miejscach pracy dla nauczycieli, o których zgodnie z przepisami dyrektorzy szkół informują kuratora oświaty. Senat wznowił obrady. Jednym z punktów dzisiejszego spotkania jest wyrażenie zgody na powołanie Mateusza Szpytmy na prezesa IPN-u, a także głosowanie nad wnioskiem prezydenta o zarządzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Senackie Komisje Spraw Unii Europejskiej, Infrastruktury, Klimatu i Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Gospodarki Narodowej i Innowacyjności zarekomendowały niewyrażenie zgody na zarządzenie referendum. To już drugi wniosek prezydenta w tej sprawie o referendum dotyczące unijnej polityki klimatycznej. Pierwszy wniosek został złożony w maju i został odrzucony. Kwestia ewentualnego wyrażenia przez Sejm zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej wiceszefa MSZ-u, posła PSL-u Władysława Teofila Bartoszewskiego, będzie przedmiotem rozmów koalicyjnych, poinformował szef MSZ-u Radosław Sikorski. Jak jednocześnie podkreślił, decyzje kadrowe należą do premiera. 14 lipca prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał marszałkowi Sejmu wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie Bartoszewskiego do odpowiedzialności karnej. Według prokuratury zgromadzony materiał dowodowy wskazuje na dostatecznie uzasadnione podejrzenie popełnienia przez wiceszefa MSZ-u dwóch przestępstw polegających na przywłaszczeniu powierzonych środków pieniężnych i nabytych za nie lokali mieszkalnych oraz na podejmowaniu działań zmierzających do udaremnienia wykonania spodziewanego orzeczenia sądu poprzez zbycie i darowiznę składników majątku. Kleszcze zbierają swoje żniwo. Lekarze ze szpitala Żeromskiego w Krakowie alarmują, że na oddział trafia coraz więcej dzieci z ciężkimi powikłaniami boreliozy. Tylko w lipcu hospitalizacji wymagało 25 małych pacjentów. Jak podkreśla ordynator zakaźnego oddziału dziecięcego, dr Lidia Stopyra, choroba coraz częściej ma ciężki przebieg i może atakować układ nerwowy.
0: Na pewno mamy ocieplenie klimatu, na pewno mamy coraz więcej tak zwanych chorób wektorowych, czyli przenoszonych przez komary, przez kleszcze. Mamy też przesunięcie wektorów, czyli owadów bardziej na północ, dlatego że klimat się ociepla.
2: W porównaniu z poprzednimi latami liczba przypadków boreliozy i pokleszczowego zapalenia opon mózgowych w całej Polsce wzrosła aż o 50%. Ostrzeżenia przed upałami i przed burzami to dziś norma w większości kraju. Jedynie na północnym zachodzie nie powinno być zbyt gorąco, tam raczej dzisiaj nie zawędrują też burze. Maksymalnie dziś 38 stopni na Podkarpaciu.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Dzień dobry Państwu. Ewa Podolska. Witam Państwa w kolejnym programie z cyklu Prawo bez recepty. Vis-a-vis mnie w tym dzisiejszym programie pani mecenas Jolanta Budzowska. Dzień dobry. Radczyni prawna, która zajmuje się błędami medycznymi. Reprezentuje poszkodowanych pacjentów i ich rodziny. Proszę Państwa, te najbliższe 3 odcinki będą poświęcone sprawom trudnym, chyba najtrudniejszym spośród tych, o których żeśmy rozmawiali. Bo będziemy rozmawiać o takich sytuacjach, gdy coś poszło nie tak, gdy zabieg został źle przeprowadzony, a może wcześniej była źle postawiona diagnoza, a może opieka po zabiegu była zła, w efekcie stan pacjenta się pogorszył, może być, że pacjent też zmarł. Błąd lekarzy doprowadził do cierpienia, powikłań lub właśnie nawet śmierci. I wtedy pacjent ma prawo walczyć i jego rodzina o sprawiedliwość. My wiemy, że ta walka to jest droga przez mękę. Ta walka jest długotrwała, ciężka. Panuje opinia taka, że z lekarzami wygrać nie można, ponieważ swój swego popiera i nie powie złego słowa, nie wyda złej opinii na temat tego, co zrobił kolega. Niemniej takie sprawy się toczą, takie sprawy są wygrywane, w czym pani ma swój wielki udział, pani mecenas. Dzisiaj powiemy o takim rozwiązaniu, które zostało wymyślone, by uporać się chyba z najgorszą kwestią, długością postępowań w takich przypadkach. Lata, całe lata trwały sprawy sądowe. I wymyślono, stworzono coś takiego, co się nazywa Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych. Droga prostsza, krótsza, łatwiejsza. Pani mecenas, jaka jest specyfika tej drogi postępowania?
22: To jest bardzo dobra alternatywa dla niektórych pacjentów, dla rodzin zmarłych pacjentów w niektórych sytuacjach. Podkreślam, że w niektórych, dlatego że ten fundusz jest z jednej strony ścieżką rzeczywiście uproszczoną, ułatwiającą pacjentom uzyskanie rekompensaty finansowej, ale z drugiej strony ma swoje ograniczenia. I może zacznijmy od początku, czyli od tego, o czym pani redaktor wspomniała, czyli czas trwania postępowania. Postępowanie przed funduszem od momentu, kiedy rzecznik zgromadził komplet dokumentów, powinno się zamknąć w 3 miesiące i zaraz potem, jeżeli oczywiście decyzja rzecznika jest pozytywna, czyli mamy decyzję, która stwierdza, że doszło do zdarzenia medycznego, pacjent ma otrzymać rekompensatę zwaną świadczeniem kompensacyjnym w 14 dni. To jest rzeczywiście konkret, który bywa dużą zachętą do wyboru właśnie tej ścieżki. W praktyce to niestety rzadko się kończy w 3-4 miesiące. Zwykle te postępowania trwają dłużej, ale to nadal nie jest kilka lat, jak to bywa w sądach.
3: I tak są krótsze, wiesz?
22: Tak, tak. Z moich doświadczeń wynika, że w takich naprawdę skomplikowanych sprawach, które trafiły do funduszu, to postępowanie czasem trwało blisko rok, ale jednak to jest nadal tylko rok na ostateczną decyzję. Więc mamy po pierwsze tą szybkość, po drugie mamy konkret. Świadczenie kompensacyjne na ogół jest niższą rekompensatą niż pacjent mógłby otrzymać, gdyby wygrał sprawę sądową. Ale znów, coś za coś. Tutaj ma tą rekompensatę szybko i z minimalnym ryzykiem finansowym. Opłata od wniosku do funduszu dzisiaj to jest 348 zł.
3: Można powiedzieć symboliczna.
22: Symboliczna i tylko to pacjent może stracić. Mówiąc krótko, jeżeli decyzja nie będzie dla niego pozytywna. Nie płaci ani za koszty biegłych pozyskanych przez rzecznika, bo rzecznik korzysta oczywiście z opinii eksperckich w toku postępowania. Nie płaci za wszystkie czynności podejmowane przez rzecznika, czyli za ściąganie dokumentacji, za analizy, za wydanie decyzji. Więc nawet jeśli pacjent nie uzyska pozytywnej decyzji, to co najwyżej straci 348 zł.
3: W takim postępowaniu my drążymy i usiłujemy ustalić winnego?
22: I to jest kolejny bardzo ciekawy aspekt tego postępowania. Fundusz został utworzony między innymi dlatego, że lekarze, podmioty lecznicze stały na stanowisku, że nie powinno się poszukiwać winnego, takiego wskazanego z imienia nazwiska, tylko najważniejsze jest, żeby pacjent uzyskał rekompensatę. I to postępowanie mniej więcej właśnie ma taki charakter. To znaczy tutaj nie mówimy, nie wskazujemy palcem, czy zawiniła pielęgniarka, czy zawinił lekarz. Najważniejsze jest to, że to postępowanie lecznicze nie było optymalne. I tutaj nawet nie zmierza się do takiego wykazania ścisłego błędu medycznego, tylko wystarczy w niektórych przypadkach wykazać, że po pierwsze na przykład doszło do zakażenia szpitalnego, do którego nie powinno dojść w normalnych okolicznościach, albo że gdyby zastosować inną metodę leczenia, to pacjent miałby większe szanse na pozytywny rezultat. Więc te wymogi dowodowe są znacznie łatwiejsze. Ta definicja zdarzenia medycznego jest bardziej przyjazna pacjentowi niż definicja błędu medycznego, którą przyjmują sądy.
3: A jaki jest rząd wielkości? Możemy nie podawać dokładnych liczb, ale mamy więcej takiej rekompensaty.
22: I tutaj, jeżeli chodzi o kwoty, to one z jednej strony dobrze wyglądają, dlatego że maksymalna rekompensata dla pacjenta to jest 230 821 zł dzisiaj. Te kwoty są waloryzowane co rok, ale oczywiście bardzo rzadko pacjent uzyskuje taką wysoką, taką maksymalną kwotę, bo na tę kwotę składają się trzy czynniki, można powiedzieć. Po pierwsze, jaki uszczerbek na zdrowiu doznał pacjent na skutek leczenia. Po drugie, jak uciążliwe było to leczenie, czyli na przykład, czy musiał przejść kilka dodatkowych zabiegów operacyjnych, jak dużo czasu spędził na OIOM-ie, czy miał jakieś zabiegi o podwyższonym ryzyku. I trzeci czynnik to jest, w jakim stopniu na skutek tego zdarzenia medycznego doszło do pogorszenia jego jakości życia. I te trzy elementy składają się dopiero na końcową kwotę. Przy czym podkreślam, maksymalnie to jest ta kwota 230 821 zł. I tu nie można już dostać renty, nie można w przyszłości.
3: To jest jednorazowe, koniec, kropka.
22: Tak, to jest już jednorazowa kwota, można powiedzieć, raz na życie. I dlatego to postępowanie nie jest dla tych pacjentów, którzy doznali tych najpoważniejszych szkód na zdrowiu. Przynajmniej taka jest moja ocena. Czyli osoby, które są w stanie wegetatywnym, dzieci.
3: One będą cały czas potrzebowały co miesiąc pieniędzy, tak? A tutaj zostaną jednorazowo kwotę.
22: No tak, a w tych najcięższych przypadkach za błąd medyczny sądy dzisiaj przyznają i tak nie najwyższe zadośćuczynienia, ale to są zadośćuczynienia rzędu 1 200 000, 1,5 miliona, ale najważniejsza jest dla tych osób renta. Na zwiększone potrzeby to jest renta kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie.
3: Powiedziała pani o wysokości rekompensaty dla pacjenta, dla osoby poszkodowanej. A jak wygląda sprawa jego rodziny?
22: W przypadku śmierci pacjenta uprawnionymi do otrzymania świadczenia są członkowie najbliższej rodziny zmarłego pacjenta. Przy czym tutaj krąg jest ograniczony w stosunku do osób, które mogłyby uzyskać zadośćuczynienie po śmierci pacjenta w sądzie. Przed funduszem uprawnieni są małżonkowie, rodzice, dzieci, osoby bliskie pozostające w wspólnym pożyciu. I tu mamy jasno powiedziane, jakie kwoty dla każdej z tych osób są należne. Jest tabela, która to reguluje. Maksymalna kwota to jest 115 411 zł dla jednej osoby.
3: W przeciwieństwie do sprawy sądowej, kto tu nie wchodzi w grę?
22: Przede wszystkim rodzeństwo.
3: A, tak, rzeczywiście. Nie zauważyłam, że pani nie powiedziała o rodzeństwie. Pani mecenas, ten fundusz istnieje od kilku lat, prawda? Raz, że on istnieje dopiero od kilku lat, a dwa, czy w ogóle jest w wypadku takiej szybkiej ścieżki jakieś kryterium czasowe, kiedy można wystąpić?
22: Szybka ścieżka oznacza, że rzecznik szybko proceduje, ale też pacjent ma mało czasu na decyzję. Pacjent może wystąpić do funduszu w ciągu roku od momentu, w którym dowiedział się o tym, że doszło do zdarzenia medycznego, ale nie dłużej niż w ciągu 3 lat od chwili samego zdarzenia. W sądzie te terminy są dłuższe. Przede wszystkim w sądzie ten termin dla pacjenta to jest 3 lata od dowiedzenia się o szkodzie i osobie zobowiązanej do naprawienia szkody.
3: Pani mecenas, i na koniec, od czego człowiek ma zacząć? Zacząć od wizyty u prawnika? Prawnik będzie występował w moim imieniu? Czy sam mogę złożyć, jak to się nazywa, wniosek, czy o co chodzi?
22: Pacjent powinien zacząć od pozyskania pełnej dokumentacji medycznej i jej przeanalizowania. Jeżeli dochodzi do przekonania, że coś w trakcie tego leczenia było nie tak, coś było nieprawidłowo, to może złożyć wniosek do funduszu. Powinien złożyć ten wniosek sam. Rzecznik zachęca do tego, żeby nie korzystać z usług prawnika. I rzeczywiście zgadzam się, to postępowanie jest stosunkowo mało sformalizowane, z jednym wyjątkiem. Kiedy rzeczywiście przebieg tego leczenia był skomplikowany, nasze zarzuty nie są takie oczywiste, to warto to skonsultować z prawnikiem i warto, żeby to prawnik zbudował argumentację przemawiającą za uznaniem wniosku.
3: Bardzo pani dziękuję. Naszym gościem była pani mecenas Jolanta Budzowska, specjalista w zakresie błędów medycznych. Dziękuję.
22: Dziękuję bardzo.
3: A za tydzień będziemy kontynuować tę tematykę w kolejnym programie z cyklu Prawo bez recepty. Przypominam, można do nas pisać, zadawać pytania na adres prawomałpatok.fm.
4: Ewa Podolska i Prawo bez recepty. Bardzo dziękuję. Informacje już za kilka minut, o godzinie 11:00. Po informacjach porozmawiamy o cyberoperacjach jako narzędziu polityki państwa, ale przygotuję już i uczulę państwa na program, który startuje w samo południe, czyli TOK 360. Filip Kekusz jest już w studio i za chwilę podzieli się niektórymi tematami, które
5: tak
4: pojawią
5: jest.
4: Się.
5: Dzień dobry Czarku, dzień dobry państwu. Ty uczulasz na TOK 360, a my będziemy uczulać na kolejne alerty RCB. Prognozowane burze, silny wiatr, intensywne opady deszczu, możliwe przerwy w dostawie prądu, unikaj otwartych przestrzeni. To jest komunikat, który dostała duża część mieszkańców Polski. Właśnie, burze, a jak burze to pioruny, a jak pioruny to relatywnie niewielkie, ale jednak wciąż istniejące zagrożenie rażeniem piorunem. Wyładowania dzisiaj są możliwe w wielu regionach, one mogą być miejscami bardzo intensywne, no więc takich kilka lekcji, w jaki sposób uniknąć tegoż minimalnego, ale jednak ryzyka. Do tego będziemy wracać. Będziemy rozmawiać z jednym z lekarzy tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego. Wiadomo, że to zjawisko jest, jak pioruny są, jest nasilone właśnie w górach, więc wydaje się, że jest to doskonały specjalista w tym zakresie. No i oczywiście 6 sierpnia, wobec tego czas podsumować 20% prezydentury Karola Nawrockiego, chyba że zostanie wybrany na drugą kadencję. Zobaczymy, ale jeśli chodzi o pierwszą kadencję, no to właśnie pierwszy rok mija w tym momencie. Ja pamiętam, że w zeszłym roku relacjonowaliśmy przez cały dzień to, w jaki sposób wyglądało zaprzysiężenie i chyba takiej celebry jeszcze w III Rzeczpospolitej nie było. No i teraz co z tej celebry zostało i co z tych obietnic wobec Karola Nawrockiego zostało oraz czy może pojawiły się jakieś nowe cechy naszego prezydenta, o których nie wiedzieliśmy, kiedy obejmował ten urząd, a wydaje się, że jest sporo do opowiedzenia, ponieważ zarówno opozycja, jak i sejmowa większość nie tak sobie chyba prezydenta wyobrażały.
4: To bardzo ciekawe. To chętnie tego wysłucham. No bo będzie to bardzo, rozumiem, fachowe spojrzenie. Natomiast coś bardzo cenne, dlatego że coraz trudniej jest znaleźć ważne głosy, tak?
5: Postaramy się nie operować emocjami i duopolem, tylko spojrzeć z perspektywy takiej politologicznej.
4: Z każdej strony.
5: Z każdej strony. I będzie też każdy temat.
4: Każdy temat.
5: Każdy temat jeszcze będzie.
4: To wszystko w samo południe w programie TOK 360. No ale oczywiście, jeżeli coś jeszcze ważnego wydarzy do tego czasu, to to z pewnością się pojawi w programie. Tym bardziej, że no, żyjemy w takiej rzeczywistości, że w każdym momencie może coś się wydarzyć. Na wschodzie, na zachodzie, w Stanach, w kanale jednym czy drugim, na południu, na północy.
5: Jest to przerażające, ale staramy się nie bać i reagować.
4: TOK 360, samo południe. Informacje TOK FM o 11, już za 3 minuty. A po informacjach porozmawiamy o cyberoperacjach i cyberbezpieczeństwie, które też przecież nas dotyka i czasami czytamy o udaremnionych jakichś cyberatakach, a czasami nawet o nich nie czytamy, albo czytamy, że właśnie udaremniono i mówimy, ojej, nic się nie wydarzyło, nie było przerw w dostawach prądu, dostęp do banku działa normalnie, czyli nie udało się. A okazuje się, że to, że się nie udało, to nie znaczy, że się nie udało. Czasami to, że się nie udało, oznacza, że jakieś służby, albo nazwijmy to aktorzy, podmioty po drugiej stronie zdobyły wiedzę na temat tego, jak coś operuje. Także to jest niesłychanie interesujący temat i wątek i zapraszam do wysłuchania rozmowy już za 2 minuty informacje, a po nich owczarek.

0: Reklama.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty kurki 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
4: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
5: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
4: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
4: Aflofarm.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
6: Od czwartku w Kauflandzie schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A olej beskidzki 4,99 za litrową butelkę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 4 na osobę. Kaufland.
0: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Upały nadal nie odpuszczają. Miasta apelują o odpowiedzialne zarządzanie wodą. Nielegalne składowisko odpadów w podwarszawskim Wołominie skontrolowane. Wnioski to tykająca bomba. Co dalej z Giannim Infantino? Słabnie dla niego poparcie. Minęła 11. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Znaczna część Polski objęta jest dziś alertami przed upałami. Najwyższe trzeciego stopnia obowiązują w prawie całej południowej połowie kraju. Dodatkowo do upałów dołączą dziś także burze. Podlubelska gmina Niemce apeluje o odpowiedzialne korzystanie z wody. To gmina, w której osiedla się coraz więcej ludzi. Budują domy i dojeżdżają do pracy w mieście. W związku z upałami, zwłaszcza w okolicy Ujęcia w Krasieninie, momentami brakuje wody albo ciśnienie w kranie jest minimalne, mówi wójt Maria.
10: No jest to spowodowane zwiększonym poborem wody z sieci. Głównie to u nas to jest problem podlewania działek i napełniania basenów. Jest to ciśnienie obniżone, no nawet w takich newralgicznych momentach, 2-3 godziny, no jest praktycznie tylko, że ta woda tam się sączy.
9: Jak dodaje jeden z sołtysów, Franciszek Drost, sytuacja jest trudna od kilku lat po tym, jak zmienia się klimat. Jest coraz mniej opadów i coraz większa susza.
11: No w upalne dni to na pewno, no ale... Ale ten problem nie istnieje od dziś, tylko to już jest jakiś czas.
9: Od kilku lat?
11: Tak, od kilku lat. No niestety, no jest tak, jak jest, ponieważ jest susza.
9: Duża uciążliwość, te braki wody?
11: No na pewno są uciążliwe, no przeważnie, no wiadomo, kto ma małe dzieci w ogóle, no ale co zrobimy?
9: Urząd Gminy chce nieco poprawić sytuację i połączyć dwa ujęcia. Odpowiednie prace trwają. Gdy tylko pojawi się zgoda starosty, inwestycja zostanie przeprowadzona. Dzięki niej ciśnienie wody powinno być większe nawet w upały. Mimo apeli organizacji pozarządowych i deklaracji rządu, w Polsce nadal nie powstała instytucja odpowiedzialna za koordynowanie walki z rosyjską dezinformacją. Jak słyszymy od NGO-sów, problemy, na które zwracali uwagę miesiące temu, cały czas narastają. Mowa m.in. o wybielaniu rosyjskich zbrodni na portalach społecznościowych i rosnącej fali hejtu wobec obywateli Ukrainy. Potrzebujemy zdecydowanej odpowiedzi ze strony państwa, mówią w rozmowie z TOK FM specjaliści w dziedzinie dezinformacji.
12: Powinna powstać instytucja koordynująca wysiłki, działania antydezinformacyjne całego państwa. Nie da się dezinformacji powstrzymać bez stworzenia systemu odpowiedzi. Według takiej zasady wszystkie ręce na pokład.
13: W Polsce działa też wiele organizacji, instytucji, ekspertów, którzy zajmują się też przeciwdziałaniem dezinformacji na wielu bardzo obszarach. No właśnie i tutaj znowu problem polega na tym, że te działania są bardzo często rozproszone. Dlatego potrzeba jest tutaj takiego właśnie systemowego podejścia. Potrzebna jest jakaś instytucja, która będzie koordynować właśnie zarówno współpracę administracji, ale też właśnie organizacji społecznych, mediów.
9: Mówili dyrektor Centrum Badań nad Dezinformacją Uniwersytetu Civitas Grzegorz Rzeczkowski i Marcel Kiełtyka ze Stowarzyszenia Demagog. Specjaliści ostrzegają, że z konsekwencjami rosyjskiej dezinformacji jako społeczeństwo będziemy zmagać się latami. To tykająca bomba biologiczna. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska skontrolował nielegalne składowisko odpadów w podwarszawskim Wołominie. Rdzewiejące pojemniki z niebezpiecznymi chemikaliami mogą się rozszczelnić, zapalić i dostać do wód gruntowych. Inspektorzy mówią o krytycznym zagrożeniu, a władze miasta zgłaszają problem od miesięcy, mówi burmistrzyni Wołomina Elżbieta Radwan.
0: Jest wyczuwalny chemiczny opar na całym tym terenie. To już naprawdę nie są żarty. I przy takich temperaturach wysokich i tego wycieku może być więcej i naprawdę nas to bardzo niepokoi.
9: Samorząd wskazuje, że największą przeszkodą są procedury i brak pieniędzy. Za usunięcie składowiska odpowiadać ma marszałek województwa mazowieckiego, jednak Urząd Marszałkowski nie dostał pieniędzy z państwa, mówi Marcin Podgórski z Urzędu Marszałkowskiego.
14: Równolegle prowadzimy wzmożone działania, które mają na celu przymusić firmy, które zwiozły tam te odpady, jednak do usunięcia ich na własny koszt.
9: Resort klimatu przekonuje, że pieniądze są, a samorządy mogą się o nie ubiegać. Koszt wywozu i unieszkodliwienia odpadów szacowany jest nawet na 200 milionów złotych. Słabnie poparcie dla szefa FIFA Gianni Infantino. Po fatalnie przyjętym pomyśle częściowej prywatyzacji mundiali ma coraz więcej przeciwników. To między innymi cała Europa, bo UEFA nie chce, by Szwajcar został wybrany na kolejną kadencję. Michał Waszkiewicz.
15: UEFA mówi dość. Najpierw w całości sprzeciwiła się kontrowersyjnemu pomysłowi. Teraz zaczyna walkę o odsunięcie Gianniego Infantino od władzy. Szwajcar może zostać prezydentem FIFA na jeszcze jedną kadencję, a wybory odbędą się w przyszłym roku, w marcu. Kierownictwo FIFA straciło zaufanie nie tylko UEFA, ale także wielu innych członków rodziny piłkarskiej, powiedział szef Europejskiej Federacji. CONCACAF, czyli amerykańska federacja, mówi z kolei o symptomie przywództwa, które przestało stawiać piłkę nożną na pierwszym miejscu. Na razie wyraźne poparcie dla Infantino wyraził jedynie Katar. FIFA starcie przegrała, ale już przechodzi do ofensywy i to w swoim wątpliwym moralnie stylu, jeśli prawdziwe są doniesienia brytyjskiego Timesa. A ten pisze, że Infantino obiecał Maroku, że finał kolejnego mundialu odbędzie się w Rabacie, a nie w Madrycie. Oczywiście w zamian za poparcie. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
9: Opozycja na wyłonienie i zgłoszenie kontrkandydata dla Infantino ma czas do 18 listopada. Najgoręcej jest dziś na Podkarpaciu. Tam w prognozach nawet 38 stopni. W większości kraju powyżej 30, jedynie na Pomorzu Zachodnim nieco chłodniej.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: To jest program Off Czarek. Gościem jest pani profesor Justyna Marzec, Katedra Międzynarodowych Stosunków Politycznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry, pani profesor.
17: Dzień dobry.
16: Świat jest niezwykle interesujący. Czasami nie wszystko wiemy, albo nie wszystko nas martwi, a być może powinno. Okazuje się, że rosyjskie służby infiltrowały polską elektrociepłownię przez kilka miesięcy, potem próbowały wyłączyć ciepło no prawie 500 000 Polaków, ale się nie udało. I okazuje się, że nawet jeżeli czasami coś się nie udaje, to nie znaczy, że coś się faktycznie nie udaje. Można zadać pytanie, czy to, że nic się nie stało i nic się nie dzieje, to jest jedno i to samo.
17: Wręcz przeciwnie. Tak na dobrą sprawę cyberoperacje, incydenty, które obserwujemy, które mają miejsce w cyberprzestrzeni, one mają różny cel i różne skutki. To, że się nie udało i tutaj ta operacja została wykryta, została zidentyfikowana, nie oznacza, że jesteśmy w 100% bezpieczni, bo już nie żyjemy w takim świecie, gdzie to bezpieczeństwo w 100% osiągniemy. Ataki często, które nawet bezpośrednio nie są powiązane przy odbiorze, przez opinię publiczną z zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa, często mają właśnie taki charakter włamania się do sieci, pozyskania informacji i nie zawsze celem operacji jest właśnie odcięcie obywateli na przykład od ciepła, czy też zablokowanie dostępu do bankowości. To jest pierwszy krok. Natomiast tutaj mamy informację, że już coś zaczęło się dziać, że już ten system jest obserwowany, już jest analizowany, już te informacje są pozyskiwane. O tym zakresie jakby nie mamy też publicznie dostępu o tym, jaki to jest zakres danych pozyskanych, natomiast to są dane, które nie muszą być od razu wykorzystane i od razu nie muszą przekładać się na widoczne skutki. To znaczy one mogą być wykorzystane w późniejszym czasie, na przykład w czasie kryzysu. Więc nie jest tak, że to, co trafia do opinii publicznej, to, że zostało wykryte, to jest taki sygnał, że coś już się dzieje, że my jako obywatele powinniśmy być czujni i powinniśmy budować swoją świadomość na temat tych zagrożeń.
16: Tak, czyli celem nie zawsze musi być zniszczenie, może być rozpoznanie procedur, sprawdzenie czasu reakcji instytucji, czyli przeciwnik nas testuje i patrzy, co się dzieje. A czy można, no pewnie rozumiem, że to nie jest pytanie do przeciętnego użytkownika, ale czy da się odróżnić taki rekonesans od przygotowania do uderzenia i czy w ogóle trzeba to odróżniać?
17: To znaczy z punktu widzenia obywatela myślę, że nie mamy takich mechanizmów wbudowanych jeszcze, bo ta sfera cyberbezpieczeństwa jest stosunkowo świeża. My wszyscy jesteśmy podłączeni do sieci, korzystamy z niej. Natomiast badania, które są przeprowadzane czy przez Agencję Unii Europejskiej do spraw cyberbezpieczeństwa, która między innymi bada to poczucie bezpieczeństwa w sieci, świadomość zagrożeń, jednoznacznie pokazuje, że użytkownicy Unii Europejskiej czują się bezpiecznie w sieci, więc tutaj z punktu widzenia takiego indywidualnego użytkownika sieci myślę, że jeżeli są to incydenty, bardzo takie właśnie jednostkowe zdarzenia, będzie trudno nam to odróżnić i wymaga, takie działania wymagają po prostu systemowych obserwacji.
16: Na początku wspominałem o tym przypadku próby wyłączenia ogrzewania w środku zimy. Tu CERT Polska pisał, że to taką najbliższą analogią ze świata fizycznego byłoby celowe podpalenie. No i tam można by rzec, że Polska się obroniła, no właśnie, pytanie, dzięki strategii, czy dzięki temu, że akurat ten zakład miał wykupioną licencję na program, który był zainstalowany i wykrył?
17: Ja myślę, że dzięki strategii, dlatego że poziom przygotowania Polski, bo tutaj wchodzimy na ten element właśnie przygotowania Polski. Jakby Polska, biorąc pod uwagę położenie geopolityczne, jest świadoma zagrożeń i tych działań w cyberprzestrzeni, które są podejmowane przez różne podmioty, w tym podmioty pochodzące, powiązane z Federacją Rosyjską, chociaż nie wszystkie. Natomiast wydaje mi się, że tutaj CSIRT bardzo dobrze rozpoznał sytuację i to jest element strategii, obserwacji sieci, rozpoznanie zagrożeń, wyzwań, które są. Natomiast właśnie wracając do tego, o czym przed chwilą zaczęłam mówić, że ten poziom Polski przygotowania na zagrożenia w cyberprzestrzeni jest rosnący. On jest naprawdę w moim odczuciu na wysokim poziomie, natomiast widać wiele nierówności. To jest podkreślane w dokumentach naszych agencji, Dlatego, że ten poziom centralny, on ma bardzo dobrze rozwinięte zabezpieczenia, a problemy pojawiają się na niższych szczeblach, więc mamy długi łańcuch mniejszych operatorów, dostawców technologii, firmy serwisowe i to są te wąskie gardła, przez które na początek przeciwnik próbuje wejść do systemu. Właśnie przez te mniejsze, mniej zabezpieczone elementy całego łańcucha dostaw.
16: Można by się zastanawiać, jaki państwo ma dzisiaj realny wgląd w to, co się dzieje, bo przecież w sektorze energetycznym spora część to jest część prywatna. No i teraz kto ma obowiązek zgłaszać takie zdarzenia, kto ponosi koszty, czyli czy państwo ma, czy powinno mieć realny wgląd w to, co się dzieje w na przykład w sieciach przemysłowych prywatnych spółek?
17: Tak, i do tego jeszcze jesteśmy zobligowani przez dyrektywę NIS-2, która jakby zeszła z odpowiedzialności za właśnie monitorowanie sieci, za zgłaszanie incydentów, które u mniejszych operatorów mają miejsce, jako obowiązek. Jakby dostrzeżono tę lukę, która przez lata występowała, więc operator mniejsi, prywatne firmy, które są podłączone do sieci i funkcjonują w tym systemie, naczyń połączonych infrastruktury krytycznej, mają obowiązek zgłaszania wszelkich incydentów, które mają miejsce w tych podmiotach, nawet tych najmniejszych.
16: To oczywiście po drugiej stronie jest też kwestia wiarygodności, no bo rozumiem, że państwo nie chce ujawniać wszystkiego. Z jednej strony no, z wiadomych przyczyn, z drugiej strony, jeżeli wszystkiego nie wiemy, no to też nie do końca wierzymy na słowo, tak? Trochę też państwo nas tego uczy przy innych okazjach, żeby nie wierzyć na słowo, ale pewnie oczekuje, żeby wierzyć na słowo, że opinia publiczna powinna wierzyć na słowo, jeżeli państwo tak mówi. No ale na przykład był pewien incydent i tam jeden podmiot wskazał na to, że powiedzmy ten incydent był związany z klastrem związanym z FSB, a druga zewnętrzna firma badawcza wskazała grupę związaną z GRU. No i teraz myślimy sobie, no dobra, no to czyli co? Czyli komu mamy wierzyć? Jak w takich okolicznościach, w jakich sytuacjach buduje się wiarygodność, jeżeli nie można wszystkiego powiedzieć, odkryć wszystkich kart?
17: To znaczy tak, to, że nie tylko w cyberbezpieczeństwie nie możemy jako państwo odkryć wszystkich kart, jest rzeczą naturalną, prawda? Natomiast w cyberprzestrzeni te zagrożenia, które są kierowane do podmiotu, jakim jest państwo, są szczególnie wrażliwe. Dlatego, że sposób wykrycia, kwestie związane z dochodzeniem, kto faktycznie stoi za atakiem, to są informacje, których nie możemy zdradzić. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli to nastąpi, my pokażemy drogę i źródło, w jaki sposób ustaliliśmy źródło, co może być też takim sygnałem i informacją dla przeciwnika, prawda? Z drugiej strony w cyberprzestrzeni też to rozpoznanie sytuacji jest bardziej skomplikowane. Tu nie chodzi tylko i wyłącznie o wskazanie adresu IP, bo to byłoby zbyt proste, ten system jest bardzo złożony. Mówimy w kontekście chociażby Federacji Rosyjskiej o pewnego rodzaju ekosystemie, czyli wielu podmiotach, które działają w ramach już szeroko zaprogramowanej, zaplanowanej kampanii według ustalonej strategii. Więc nie jest tak, że jest to zazwyczaj jeden podmiot, który działa indywidualnie i ustalenie w ogóle sprawcy to jest temat, który obecnie wygląda w ten sposób, że od 6 miesięcy, nawet do 4 lat, jeżeli chcemy ustalić sprawcę ataku, to

0: Riki Skłodowskiej w Lublinie.
1: Reklama.
2: To pewne.

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
3: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
4: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
6: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: W końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 11.21. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. I zaczynamy od ważnych wiadomości dla kierowców. Trzy samochody zderzyły się w miejscowości Styrzyniec na Lubelszczyźnie. Na drodze krajowej numer 92 trzy osoby są ranne, a droga jest zablokowana. Do wypadku doszło na trasie między Międzyrzecem Podlaskim a Białą Podlaską. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca osobowym Oplem chciała skręcić w lewo, a jadący za nią bus najechał na tył jej samochodu, dlatego Opel zderzył się jeszcze z samochodem jadącym z naprzeciwka. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Policja wprowadziła objazd tylko dla aut osobowych. Ponad 10% Polaków nie pije w ogóle wody. Większość z kolei nie wypija zalecanej dawki 2-2,5 litra dziennie, podaje NFZ. I jak zaznacza, właściwe nawodnienie jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Skutki odwodnienia mogą być dotkliwe. Jego objawy to m.in. zaburzenia trawienia, zmęczenie, senność czy problemy z koncentracją. Szczególnie narażone na odwodnienie są dzieci i osoby starsze. Podczas upałów kluczowe jest regularne sięganie po wodę, zanim pojawi się uczucie pragnienia, które stanowi już pierwszy sygnał odwodnienia. W Śląskiem powstały dwa nowe rezerwaty przyrody. Bogdaniec i Psi Nos objęły łączną ochroną prawie 220 hektarów jurajskich lasów oraz wapiennych wzgórz z charakterystycznymi ostańcami skalnymi. Bogdaniec i Psi Nos zostały ujęte w bazie propozycji nowych rezerwatów opracowanej przez Klub Przyrodników w ramach ogólnopolskiej inicjatywy Rezerwaty Przyrody Czas na Comeback. Dzięki utworzeniu dwóch nowych rezerwatów ich liczba w województwie śląskim wzrosła do 70. Teren pod budowę pierwszej polskiej elektrowni atomowej został oficjalnie przekazany w ręce generalnego wykonawcy. Tym samym rozpoczął się kolejny etap przygotowań do realizacji tej strategicznej dla kraju inwestycji. W miejscu, gdzie już za kilka lat staną reaktory, był reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
12: 300 hektarów terenu w gminie Choczewo zmieni się w serce polskiej energetyki, mówi minister energii Miłosz Motyka.
13: To największa inwestycja w polską gospodarkę w historii.
12: Symboliczny kask gospodarza placu budowy od prezesa polskich elektrowni jądrowych Marka Woszczyka przejął szef Bechtel Polska Leszek Hołda. Obaj zgodnie mówią, że to kamień milowy.
14: Będzie to uproszczenie pewnych procedur i procesów.
15: Walczymy do każdy dzień, każdą godzinę tego harmonogramu, żeby oddać pierwszą jednostkę w 36 roku, a ostatnią w 38.

0: Prace, które teraz przyspieszą, nadal będą miały status przygotowań. Formalnie budowa elektrowni atomowej powinna ruszyć za 2 lata. Choczewa Paweł Radzewicz, TOK FM.
1: Informacje ponownie o 11.40. 38 stopni mogą dziś pokazać termometry na Podkarpaciu. Na Pomorzu Zachodnim dziś nieco wytchnienia, maksymalnie 23 stopnie. W całym kraju mogą pojawić się burze.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
3: Pani profesor Justyna Marzec z Katedry Międzynarodowych Stosunków Politycznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jest gościem dzisiejszego programu. Rozmawiamy o cyberoperacjach jako narzędziu polityki państwa. Trochę, pani profesor, wymagamy od państwa, aby przeciwdziałało, czyli i miało też skuteczne narzędzia, czyli krótko mówiąc, żeby nic się nie wydarzyło złego. No ale to jest takie oczekiwanie trochę nierealne. Też jako część strategii należałoby założyć, że część włamań, prowokacji, ataków się powiedzie. I wtedy myślę, że trzeba myśleć trochę bardziej strategicznie, czyli głębiej. Czyli nie tylko myślimy o tym, że mamy narzędzia, które mają nas uchronić, ale także musimy myśleć w taki sposób, że jeżeli coś się, jakiś atak się powiedzie, to musimy mieć zdolność państwa, czyli systemu, struktury do podejmowania decyzji, świadczenia usług.
4: Tak, zgadzam się. Pan redaktor zwrócił uwagę na bardzo ważny aspekt w bezpieczeństwie i również w cyberbezpieczeństwie. Nie chodzi o to, aby ataków nie było, aby zapobiec każdemu atakowi, na które państwo zostanie narażone, bo tak się po prostu nie da. Natomiast ważniejszym elementem jest budowanie odporności, czyli nie tylko kwestia przygotowania, ale odbudowy i możliwości funkcjonowania państwa w przypadku takiego ataku. Te działania, one są wpisane i w strategię cyberbezpieczeństwa, ale są też realizowane na poziomie państwa. Są wspierane również przez struktury europejskie, bo cyberodporność jest tym elementem dość mocno i dynamicznie rozwijanym właśnie na poziomie państwa i na poziomie międzynarodowym. Więc mówienie o tym, bądź też życie w przekonaniu, że do cyberataków nie będzie dochodziło i że ta skuteczność państwa w tym zakresie powinna być oceniana przez brak ataków na sieć, jest po prostu utopią. Te ataki były, stały się naszą rzeczywistością mniej więcej od 2007 roku i ten zakres będzie się poszerzał. I po prostu kwestia budowania zdolności przez państwo, ale tutaj będę mocno podkreślała również ten element świadomości społecznej i edukacji społeczeństwa na temat cyber zagrożeń i właśnie konieczności zachowania takiego bezpieczeństwa w sieci. Bo to też jest ważne, to też jest element budowania cyberodporności państwa.
3: Najlepiej byłoby tak, gdyby połączyć te dane z administracji, energetyki, transportu, przemysłu, ale także z sektora prywatnego i w czasie zbliżonym do rzeczywistym najlepiej, można było ostrzegać. Pytanie, czy, no bo myślę, że albo inaczej, czy jesteśmy w stanie to robić? A jeżeli tak, to super, a jeżeli nie, to co stoi na przeszkodzie? Czy technologia, czy prawo, a może to, że jednak podmioty, firmy nie chcą się chwalić tym, że zostały zaatakowane?
4: To znaczy to, że nie chcą się chwalić, to ma swoje uzasadnienie, że nie chcą się chwalić, że zostały zaatakowane, dlatego że zazwyczaj pojawia się informacja o właśnie o cyberataku, czasami opinia publiczna również używa określenia cyberwojna. To nakręca taką niepotrzebną spiralę niepewności w społeczeństwie i to też jest element budowania tych kampanii w obszarze cyber. Czy możemy w czasie rzeczywistym? Są pewne pomysły, są pewne możliwości, aby w czasie rzeczywistym obserwować sieć. To znaczy ona jest obserwowana na tym poziomie takim niedostępnym dla obywatela. Natomiast można byłoby zastanowić się nad użyciem bliźniaków cyfrowych w celu właśnie uelastycznienia sieci, czyli odwzorowania tego, co już mamy w różnych sektorach, właśnie energetycznym, sektorze bankowym i próbowaniu na tym bliźniaku różnych zachowań, różnych rodzajów ataku, aby lepiej przygotować państwo, bądź też jego instytucje do ataków w przyszłości. Takim dobrym też elementem budowania odporności i bezpieczeństwa są ćwiczenia na poziomie międzynarodowym, które były ostatnio przeprowadzane w czerwcu, Cyber Europe, które właśnie pokazały konieczność współpracy między wszystkimi podmiotami, że nie tylko te działy informatyczne, które są odpowiedzialne za zabezpieczenie takie, powiedzmy, fizyczne sieci, ale również administracja, kierownicy komórek, które podejmują działania i podejmują zadania w sferze cyber, aby właśnie rozwijać współpracę.
3: Pojawia się w deklaracjach NATO taki, nie wiem, obietnica, warunek, wspomnienie, że odpowiedź na cyberatak czy cyberoperację nie musi się ograniczać do domeny cyfrowej, w rozumieniu, że to może być, no rozumiem, atak wojskowy na przykład w odpowiedzi. Ale czy to tylko taka formuła, której nikt nie chce testować, czy to jest realne odstraszanie, czy ta trochę taka erystyka?
4: Ja odczytywałabym to jako taka realna strategia, przy czym ta deklaracja, w tej deklaracji NATO dotyczącej właśnie odpowiedzi na atak cyber, to nie są odpowiedzi jeden do jednego. To znaczy kwestia właśnie tego, z czym mamy miejsce do czynienia obecnie, czyli te sankcje, które zostały nałożone w lipcu na podmioty związane z Federacją Rosyjską. Ustalenie, kto dokładnie był odpowiedzialny, trwało 6 miesięcy, więc nawet jeśli będzie reakcja zbrojna, to ona nie, jeżeli nie przyniesie skutków za sobą w postaci ofiar, myślę, że nie zostanie podjęta w takim układzie jeden do jednego, dlatego że tutaj kwestia identyfikacji podmiotu, państwa, które za tym stoi, zajmuje czas. Natomiast od 2016 roku ta domena cyber jest elementem, którym zajmuje się NATO, więc w przyszłości, gdyby doszło do zmasowanego ataku na państwo NATO, myślę, że ten mechanizm byłby podjęty.
3: Pani w swoim artykule, który jest punktem odniesienia naszej rozmowy, wspomina, że przeciwnik musi zakładać trzy rzeczy, że zostanie wykryty, że nie osiągnie celu i że poniesie konsekwencje. Zastanawiam się, czy Rosja realnie przyjmuje te wszystkie trzy założenia, czy może wie, że w niektórych z tych punktów nie musi, czy o niektórych z tych punktów nie musi się obawiać.
4: Ja myślę, że tutaj kwestia konsekwencji. jest tym elementem wpisanym w strategię działań Rosji ze względu na to, że działania, które są podejmowane w cyberprzestrzeni, one nie przekraczają progu wojny. I one są takie czasami nieoczywiste, więc te konsekwencje, one są brane pod uwagę. To jest normalne. Natomiast cele, które są przypisane, one nie zawsze są widoczne. To, że jakaś strona zostanie zablokowana, my to widzimy, odczuwamy jako obywatele, ale to pytanie, co stoi za tą zablokowaną stroną, o której na przykład mówimy w przestrzeni publicznej. Te cele, one nie zawsze są takie bardzo oczywiste. Natomiast konsekwencje ze względu właśnie na tylko takie, przepraszam za kolokwializm, zaczepki, one pokazują, że tak, jesteśmy, działamy, tutaj próbujemy różnych działań, natomiast niekoniecznie będziemy za to odpowiedzialni, ta odpowiedzialność niekoniecznie zostanie nam bezpośrednio przypisana, a jeśli nawet zostanie przypisana, mamy zasoby, aby odtworzyć te komórki i te działania po prostu na przykład nasilić albo działać w inny sposób.
3: Pani profesor, a gdyby pani miała zadecydować, co powinno się zmienić w ciągu najbliższego roku i mówiąc nie tylko życzeniowo, ale wykonalnie na jedną rzecz, jaką by pani miała, wskazałaby jedną rzecz, którą należałoby zmienić, żeby było lepiej, bezpieczniej?
4: Na poziomie państwa, tak, czy na poziomie obywatela?
3: Na poziomie państwa.
4: Ciężkie pytanie. Myślę, że takiej jednej rzeczy nie da się zrobić, bo to są działania bardziej systemowe, ale myślę, że tutaj wzmacnianie tych mniejszych elementów, które składają się na system cyberbezpieczeństwa, czyli nie koncentrowanie się tylko na dużych operatorach, tylko na właśnie mniejszych operatorach, na dostawcach technologii, na firmach serwisowych, na wsparcie samorządów i starszych systemów przemysłowych. To są te elementy, które już zostały zidentyfikowane jako wąskie gardła i wydaje mi się, że tutaj ten element należy wzmocnić, jeżeli mówimy o systemie, który sprawnie funkcjonuje.
3: Bardzo dziękuję pani profesor Justyna Marzec z Katedry Międzynarodowych Stosunków Politycznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie była gościem. Informacje o 11.40 już za kilka minut. Po informacjach program Kultura Osobista i Marta Perchuć-Burzyńska. Co dzisiaj w kulturze?
5: Dzisiaj w Kulturze Osobistej przeniesiemy się do Wrocławia i będzie ciekawie, bo w pawilonie Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej we Wrocławiu do zobaczenia bardzo ważna, myślę, wystawa o sztuce średniowiecznej, przede wszystkim śląskiej sztuce średniowiecznej, stulecie w rocznicę Wielkiej Wystawy Śląskiej Sztuki Średniowiecznej. Tak, tak, tak. To jest, proszę Państwa, ta wystawa, którą postanowiono otworzyć w rocznicę, setną rocznicę wystawy, także sztuki średniowiecznej. Tak, to wszystko wydaje się może skomplikowane, ale wszystko się wyjaśni w rozmowie z moją gościnią w Kulturze Osobistej po 11.40. Kuratorka wystawy Agata Stasińska będzie z nami. Także czekamy na Państwa.
3: To wszystko po informacjach, a te o 11.40.
2: Autopromocja.
6: Marta Zdanowska, zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła.
7: Za pontyfikatu Jana Pawła II przypieczętowało to swoje działanie globalne na całym świecie.
6: Porozmawiamy o jednej z najbardziej tajemniczych i kontrowersyjnych organizacji w Kościele katolickim.
7: Wielu liderów, współliderów ruchu MAGA proweniencji katolickiej należy do Opus Dei.
6: O Opus Dei porozmawiam z profesorem Arkadiuszem Stępinem.
2: Autopromocja.
8: Reklama. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
12: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś schab wieprzowy bez kości rzeźni. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
14: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
15: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
14: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
15: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
14: Czyli?
15: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
17: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
18: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
17: Od czwartku w Kauflandzie napój niegazowany Hortek, lody bracia Koral, różne rodzaje, opakowanie 900 ml, 11,99 z Kaufland Card Extra, 4 na osobę. Kaufland.
19: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na Volkswagen.pl.
20: Volkswagen.
21: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
22: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
23: Reklama.
24: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 11.41. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Wszystkie zmiany w podatkach muszą być zgodne z naszymi zobowiązaniami wobec partnerów z Unii Europejskiej, powiedział minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Nie wykluczył wprowadzenia zmian w podatkach, tłumacząc, że rząd ma pewną elastyczność. Ewentualne propozycje zmian w podatkach zostaną przedstawione w projekcie ustawy budżetowej, nad którym obecnie pracuje Ministerstwo Finansów. Nie ma decyzji o zmianie progów podatkowych, poinformował minister. Przedstawiciele koalicji rządzącej, na przykład z Polski 2050, domagają się podniesienia drugiego progu podatkowego, który obecnie wynosi 120 tysięcy złotych. Z wcześniejszych wypowiedzi ministra finansów wynika, że 11% podatników rozliczających się na zasadach ogólnych obecnie przekracza ten próg, co oznacza, że muszą płacić podatek według wyższej stawki 32% wobec stawki 12%, która obowiązuje do kwoty 120 tysięcy złotych. Samorząd lekarski pozytywnie ocenia uregulowanie zbierania danych o zarobkach lekarzy. Chodzi o tak zwaną ustawę PESEL-ową, która wczoraj weszła w życie. Zmiany w prawie to efekt afery w Szpitalu Południowym w Warszawie, którego lekarz w ciągu roku zarobił 1 600 000 zł. Samorząd broni jednak dobrego imienia lekarzy. Bartosz Kądziołka.
25: Ustawa pozwala Agencji Oceny Technologii Medycznych na gromadzenie danych o zarobkach lekarzy w powiązaniu z numerami PESEL i prawa wykonywania zawodu. Choć dokument wszedł już w życie, zanim ruszy zbieranie danych, potrzebne jest przygotowanie procesu, mówi prezes agencji Daniel Rutkowski.
26: Będziemy to robić za miesiąc wrzesień, czyli tak naprawdę w drugiej połowie.
0: połowie października, bo wtedy będą kompletne dane.
25: Z kolei prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi Łukasz Jasek pozytywnie ocenia zmiany w przepisach, ale jego zdaniem atmosfera wokół nowych regulacji źle odbija się na lekarzach.
4: Dlatego, że kilka czarnych owiec, które zarabiały bardzo duże pieniądze, wielokrotnie niezasłużenie te pieniądze zarabiały, teraz świecą na całe środowisko, a całe gro, znakomita większość uczciwie, ciężko pracujących lekarzy, którzy w życiu takich pieniędzy nie zarobili i zarobić by nie mogli, ponoszą konsekwencje.
25: Bartosz Kądziołka, TOK FM.
1: Jest akt oskarżenia przeciwko 52-letniej kobiecie, która prowadząc hodowlę psów znęcała się nad nimi, fałszowała dokumentację dotyczącą stanu zdrowia zwierząt oraz zatajała ten stan przed swoimi klientami, informuje prokuratura rejonowa w Zgierzu. Oskarżonej grozi do 8 lat więzienia. Działalność właścicielki hodowli

0: lipców rasowych została ujawniona w lutym, gdy na posesję w gminie Piątek wkroczyli policjanci ze Zgierskiej Komendy. Zostali zaalarmowani przez osoby, które kupiły szczeniaki z hodowli. Niedługo po przewiezieniu do nowych domów zwierzęta padły z powodu nieuleczalnej choroby. W hodowli znajdowały się 44 psy oraz 3 koty. Od 23 stopni na północnym zachodzie do nawet 38 na południowym wschodzie. Burze mogą dzisiaj pojawić się w wielu miejscach w Polsce.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska. Stulecie. W rocznicę Wielkiej Wystawy Śląskiej Sztuki Średniowiecznej, o tej wystawie pokazywanej od niedawna w pawilonie Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej we Wrocławiu, będę dziś rozmawiać w Kulturze Osobistej z kuratorką wystawy Agatą Stasińską. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, bardzo mi miło.
2: Mi też jest bardzo miło. Jest mi miło, bo bardzo lubię te wycieczki kulturalne do Wrocławia. A Muzeum Narodowe we Wrocławiu, tak jak Państwo wiedzą, także z rozmów w Kulturze Osobistej, tu zwracam się do słuchaczy Tok FM, szczyci się sztuką średniowieczną, przede wszystkim śląską sztuką średniowieczną. Tak jest dziś i tak było wcześniej, tak było zawsze, w latach przedwojennych również.
3: Tak, tutaj mamy to szczęście, że region, o którym mówimy, czyli Śląsk, historyczny Śląsk, był jednym z takich ciekawszych centrów sztuki, kiedy mowa o tej sztuce okresu średniowiecza, tej sztuce, która była jeszcze dyktowana działalnością warsztatów cechowych. I faktycznie wytwórczość była tutaj bardzo bogata. Mimo że Śląsk dotknęły ciężkie losy na przestrzeni dziejów, bardzo dużo bezcennych obiektów zachowało się do naszych czasów. Także i te muzea przedwojenne w niemieckim jeszcze wówczas mieście Breslau tworzyły bardzo bogate kolekcje sztuki dawnej, w tym przede wszystkim sztuki średniowiecznej, która już wówczas, no te fascynacje padały na podatny grunt, jeżeli chodzi o badaczy, o zainteresowania muzealników. Tak i dzisiaj, ponieważ naprawdę wiele zabytków, malarstwa, rzeźby, przede wszystkim tej gotyckiej, późnogotyckiej, trafiła do zbiorów muzealnych, no i dzisiaj możemy się nimi chwalić i zachęcać zwiedzających do oglądania, czy to na wystawie stałej, czy czasowych.
2: Powtórzmy jeszcze raz, bo ten pomysł jest bardzo ciekawy. Pomysł na wystawę stulecia to pomysł rocznicowy i nawiązuje do tego, co wydarzyło się we Wrocławiu w 1926 roku, czyli w Breslau, tak jak to pani już powiedziała. Czemu tamta wystawa? Mhm. O niemieckim tytule, którego nie przywołam, gdyż nie władam językiem niemieckim tak dobrze, jak pewnie powinnam. Ta wystawa przygotowana przez Heinza Braunego i Erisha Wiesego była tak ważna.
3: Wystawa była szalenie ważna z kilku względów. Przede wszystkim mowa tu o takim względzie muzealniczym, wystawienniczym. No my dzisiaj jako odbiorcy jesteśmy bardzo przyzwyczajeni do tego, że tworzy się duże wystawy. Wystawy, na które się jeździ, prawda, odwiedza inne kraje po to, żeby daną ekspozycję zobaczyć. Natomiast kiedy mówimy o tych czasach 100 lat temu, w 26 roku, no to było nie lada przedsięwzięcie, żeby nie tylko objechać dawny Śląsk, znaleźć te obiekty, które będą interesujące, a tu mówimy nie tylko o tych takich obiektach, no powiedzmy sobie najbardziej znanych, ale też na tej wystawie pojawiło się wiele dzieł z mniejszych, lokalnych, wiejskich kościołów. No potem przekonać też opiekunów tych dzieł do wypożyczenia. No i w końcu przedsięwzięcie przywiezienia ich do Wrocławia. Wysyłano po nie specjalne samochody do przewozu mebli, miękko wyściełane. Tam obiekty pakowano w skrzynie wyłożone belami słomy. Często obudowywano je deskami wypchanymi słomą. W związku z czym było to przedsięwzięcie no, bardzo bardzo karkołomne. A warto dodać, że Brauny i Wiese zgromadzili w pawilonie ekspozycyjnym na Szczytnikach, czyli w dzisiejszym pawilonie Czterech Kopuł, ponad 280 tego typu bezcennych zabytków, czyli jeszcze więcej niż my dzisiaj, mimo że nasza wystawa jest wyładowana po brzegi, tak można by kolokwialnie powiedzieć. I jeszcze tylko dodam, że prócz tej takiej muzealnej wartości, tej takiej wystawienniczej wartości, ogromną wartością tej ekspozycji był ten dobytek naukowy, ponieważ Braune i Wiese stworzyli katalog wydany 3 lata później, w 1929, który podsumowywał cały właściwie stan wiedzy, ówczesny stan wiedzy, jeśli chodzi o średniowiecze na Śląsku, i wprowadzał dużo nowego. Rzadko się o tym przypomina, ale to dzięki Braunemu i Wiesemu dzisiaj o sztuce średniowiecznej mówimy tak, jak mówimy.
2: Podobno bardzo głośno było o tej wystawie, także na świecie. Słyszałam, że nawet w amerykańskiej prasie pojawił się recenzje i artykuły dotyczące tej ekspozycji.
3: Tak jest. Z tego jesteśmy bardzo, bardzo dumni, że rzeczywiście to dziedzictwo naszego regionu, dziedzictwo Śląska pojawiło się i było rozpropagowane tak szeroko. Oczywiście, kiedy mówimy tu powiedzmy sobie o lokalnej prasie, jest to oczywiste, ale kiedy taka recenzja z wystawy z Breslau trafia za ocean, to jest już się czym chwalić.
2: Dobrze, to w takim razie powiedzmy bardziej szczegółowo o tych samych obiektach, które są pokazywane we Wrocławiu. Czy są to te same obiekty, które były pokazywane 100 lat temu? Już pani powiedziała, że jednak tutaj są pewne różnice.
3: Tak, są pewne różnice, bo rzecz jasna naszym celem nie było odwzorowanie 1:1, to nie miałoby sensu. Natomiast rzeczywiście można powiedzieć, że około 75% zabytków, które pokazujemy na naszej wystawie, są to te same, które były tu 100 lat temu. Czasami nawet puszczamy takie oczko do zwiedzającego, stawiamy je w analogicznych konfiguracjach. Towarzyszą temu zdjęcia archiwalne, towarzyszą temu też specjalnie przygotowane materiały filmowe, więc można sobie to prześledzić. Ale rzecz jasna, poszliśmy troszkę o krok dalej, ponieważ nasza wystawa mówi również o zmianie. O tej zmianie w percepcji sztuki, w tym, jak o niej mówimy, jak ją przeżywamy, ale też o tych takich po prostu możliwościach, jakie mamy. Czy to właśnie możliwościach scenograficznych, czy też takich związanych z naszą wiedzą i o tym, jak ta wiedza przez 100 lat się rozwinęła. Dzisiaj więc mogliśmy uzupełnić naszą ekspozycję o te zabytki, których Braune i Wiese jeszcze nie znali, bądź o te, które odpowiadają pewnym dziełom, które zaginęły w przestrzeni tych 100 lat. Uważamy je dzisiaj za straty wojenne, także staraliśmy się jak najbardziej i jak najciekawiej poszerzyć tę narrację.
2: To które obiekty błyszczą najmocniej na wystawie, dla których najbardziej warto wybrać się do pawilonu Czterech Kopuł? Wiem, że są takie perełki typu poliptyk zaśnięcia Marii ze Świdnicy. Coś wspólnego ma z ołtarzem Wita Stwosza to dzieło?
3: Ma i to bardzo, bardzo dużo. Nieprzypadkowo jest to takie trochę ukoronowanie naszej wystawy. Na zwiedzających czeka w ostatniej sali w specjalnie dostosowanej oprawie świetlnej i muzycznej. I tak jak tutaj pani wspomniała, to nawiązanie do Wita Stwosza nie jest przypadkowe. Mało Polska miała tego mistrza, ale mało kto wie, że my na Śląsku mamy, nie chciałabym powiedzieć odpryski jego twórczości, ale bardzo silne inspiracje. Dlatego, że to właśnie dzięki temu artyście, dzięki Witowi Stwoszowi mamy pewien kanon przedstawienia sceny śmierci Matki Boskiej. Mowa tu oczywiście o tym znanym z ołtarza mariackiego zaśnięciu Najświętszej Panny, kiedy to Matka Boska osuwa się w ramiona otaczających ją apostołów. Tak tę scenę przedstawił Stwosz i tak ta scena również wybrzmiała w poliptyku z Katedry Świdnickiej, w bardzo wysokiej klasie artystycznej dzieło, na co dzień znajdujące się właśnie na chórze Świdnickiej Katedry, bogato złocone, odnowione, jakiś czas temu bardzo wnikliwie odrestaurowane, pełne żywych kolorów, typowych dla średniowiecza, o czym warto wspominać, co warto podkreślać. No i tutaj też ogromna nasza muzealna wdzięczność dla kurii biskupiej i przede wszystkim dla księdza proboszcza, który zdobył się też właśnie na ten gest, na to wielkie zaufanie, żeby wypuścić na chwilę ten poliptyk z rąk i pozwolić nam go zaprezentować w naszym muzeum.
2: No, czyli musiał tak trochę zdemontować, że tak powiem, swoją świątynię, której tam przewodzi w pewnym sensie.
3: Tak, tak. No niewątpliwie. Tutaj też zawsze podkreślamy, że wystawa, szczególnie wystawa sztuki dawnej, to jest wysiłek wielu rąk, praca często w pocie czoła. No i to jest też taki koronny przykład. Tu praca na rusztowaniu, różnej maści dźwigi, suwnice. Wszystko to było tutaj zaprzęgnięte do pracy, a przede wszystkim niesamowicie zdolna ekipa, która rozłożyła, złożyła tą nastawę. No to jest, myślę, że ta sama ich praca może być określona majstersztykiem.
2: Jeśli poliptyk Zaśnięcia Marii ze Świdnicy pokazują Państwo w ostatniej sali jako takie wielkie wow, to czego Państwo zaczynają w takim razie?
3: Zaczynamy trochę przewrotnie, ponieważ w końcu jesteśmy w Muzeum Sztuki Współczesnej w pawilonie Czterech Kopuł, który dzisiaj takie wystawy gości. Zaczynamy więc od sali imersyjnej. Działamy na zmysły, działamy na emocje naszych odbiorców. Zaczynamy więc od przygotowanego specjalnie filmu, który wprowadzi naszych widzów, który pozwoli się zanurzyć w pewnej odpowiedniej, dostosowanej ścieżce dźwiękowej, ale też nakreśli pewną sytuację, z którą będą obcować nasi zwiedzający, przedstawi historię miasta, które przyspieszało, które miało szalone ambicje i w końcu kuratorów, którzy włożyli ogrom pracy w stworzenie dzieła, które samo wówczas było historią i zapisało się na kartach historii. I myślę, że dopiero po takim kilkuminutowym seansie, no już śmiało można się zanurzyć w wystawie i podziwiać już teraz na żywo, a nie na filmie.
2: Wystawa Stulecie w rocznicę Wielkiej Wystawy Śląskiej Sztuki Średniowiecznej, to podkreślmy, jest częścią ogólnopolskiego projektu Gotyk w Polsce, który jest realizowany no właśnie teraz w obecnym roku i w roku 2027 przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu, także Muzeum Narodowe w Poznaniu i Zamek Królewski na Wawelu, czyli takie połączone siły. Dużo jeszcze przed nami do odkrycia i do docenienia, jeśli chodzi o dzieła gotyckie w Polsce?
3: Bardzo dużo, bardzo, bardzo dużo. My już tutaj jako wrocławska ekipa zacieramy ręce, myśląc o tym, co szykuje dla nas Poznań, który otworzy się tej jesieni. Ale też uspokajam, bo takie głosy się pojawiają, to nie będzie jedna jeżdżąca wystawa, a każdy z nas, każda z ekip przygotowuje swoje ekspozycje na bazie tej lokalnej sztuki. I nie tylko, bo właśnie chcę pokazać, że ta sztuka, te tradycje sięgały daleko poza granice regionów, ale to właśnie to, ta miłość do wytwórczości regionu jest takim słowem kluczem, więc czekamy właśnie na tą sztukę wielkopolską i pomorską, którą zaprezentuje Poznań, no i w końcu na Wawelu, ta królewska sztuka najwyższych lotów już w przyszłym roku, także tak jak my czekamy, tak i Państwa już chyba możemy śmiało zaprosić.
2: Na razie podziwiajmy stulecie. Wspaniałą wystawę o wspaniałej wystawie do 30 grudnia. Tę ekspozycję można oglądać w pawilonie Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej, nomen omen, we Wrocławiu. Moją i Państwa gościnią była kuratorka wystawy Agata Stasińska. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję serdecznie i oczywiście również serdecznie zapraszam do Wrocławia.
2: Dziękuję Jakubowi Paziowi, wydawcy programu, Marta Perchuć-Burzyńska. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie dezodoranty i antyperspiranty. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Do tego wszystkie bakalie Bagador. 2 plus 1 gratis. A do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%. Mleczna Dolina 1 litr. Złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka. Codziennie.
2: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
3: Rel Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
4: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
6: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włodzi wspiera zdrowie pęcherza.
5: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
6: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
5: Aflofarm.
7: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
8: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
9: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
0: Lidl, to się opłaca. Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Czwartek, 6 sierpnia, minęło południe. Minister energii mówi reporterowi TOK FM, że w przyszłym tygodniu zapadną decyzje w sprawie rządowej interwencji na rynku paliw.
14: Ostrzeżenia przed upałami, burzami i wiatrem obowiązują w całym kraju. Do tego panuje susza. Kolejne gminy apelują o rozsądne korzystanie z wody.
13: Został niespełna miesiąc i już wiadomo, że się nie uda. Warszawa nie będzie w stanie na czas przyjąć ogólnego planu zabudowy, a to oznacza paraliż inwestycyjny.
14: Karol Nawrocki będzie dziś świętował rok swojej prezydentury. Opinie na temat tego czasu wśród polityków są wręcz skrajne.
13: To jest TOK 360 w południe.
14: Tamara Pawlik-Lipska.
13: Filip Kakusz, zaczynamy. Decyzja w sprawie ewentualnej obniżki cen paliw zapadnie najpewniej w przyszłym tygodniu, zapowiedział minister energii Miłosz Motyka.
14: Rząd analizuje możliwość ponownego wsparcia kierowców i ingerencji w rynek paliw. O tym, jak te analizy wyglądają, z ministrem energii Miłoszem Motyką rozmawiał reporter TOK FM Szymon Kępka.
15: Ta decyzja ma zapaść dzisiaj, jutro?
16: Nie, myślę, że ta decyzja zapadnie po analizie na sytuacji na rynkach. Zobaczymy, jak będzie się kształtowała, bo znowu jest ona niezwykle dynamiczna. Ostatnie dni, kilkadziesiąt godzin to spadki, wcześniej drastyczne wzrosty, więc myślę, że pan minister potrzebuje jeszcze. Nie mówię tutaj o ministrze finansów. Kilku dni na analizę tej sytuacji. Jeżeli ona ma zapaść, to zapadnie przyszłym tygodniu.
15: Ale to będzie mniejsza skala pomocy niż na
16: pewno,
15: wiosną?
16: Na pewno w pierwszym kroku jako minister energii sugerowałbym kwestię obniżki VAT-u. I to myślę powinien być pierwszy krok i to na pewno powinno być brane pod uwagę.
15: I to będzie obowiązywało tylko pod koniec wakacji?
16: To będzie zależało od oczywiście decyzji ministra finansów, dlatego się do niego odnoszę, bo on zna najlepiej aspekt związany z budżetem państwa, na ile jest w stanie budżet państwa sobie pozwolić, ale ta deklaracja, aby ten pakiet zależnie od kształtu przyjętego wówczas przez ministra finansów i przez nas i cenę maksymalną z tym powiązaną, trwał do końca wakacji.
13: Na wcześniejsze rozwiązania osłonowe pakiet CPN złożyły się obniżenie stawki VAT na paliwa z 23 do 8%, zmniejszenie obciążeń akcyzowych oraz wprowadzenie limitu maksymalnej ceny paliwa.
14: 38 stopni pokażą dziś termometry na Podkarpaciu. Niewiele mniej będzie na Lubelszczyźnie, w Świętokrzyskiem, Łódzkiem, Śląskiem, Opolskim i na Mazowszu. Tam od 33 do 36 stopni.
13: Jakby tego było mało, w dużej części kraju obowiązują ostrzeżenia przed burzami, silnym wiatrem i intensywnymi opadami.
14: Ekstremalne warunki dają się we znaki na przykład w podlubelskiej gminie Niemce i władze apelują o odpowiedzialne korzystanie z wody. W części domów, zwłaszcza tych dalej położonych od ujęć, zaczyna jej brakować.
13: Nakłada się na to fakt, że to szybko rozwijająca się gmina z wieloma nowymi domami i większym zużyciem wody, mówi wójt Marian Golianek.
17: No jest to spowodowane zwiększonym poborem wody z sieci. Głównie to u nas to jest problem podlewania działek i napełniania basenów.
18: Aneta Stefaniak, zastępca wójta gminy Niemce. Nie pamiętamy takiej sytuacji, aby w maju wysychały trawniki, także bardzo ogromna susza i tutaj myślę, że każdy to widzi, nawet przejeżdżając przez te miejscowości, jak wyglądają te tereny zielone.
19: Mieszkańcy nie słuchają waszych próśb i apeli?
18: Tak, bo jakby patrząc na to, co jest bardziej konieczne, no to myślę, że to zapewnienie tych celów socjalno-bytowych, a więc tego, żeby ta woda była do spożycia i właśnie do takiego funkcjonowania w domu. I to jest podstawowy, moim zdaniem, warunek, żeby ta woda do tych celów była. Natomiast niektórzy tego nie rozumieją i twierdzą, że skoro płacą, to im się należy.
20: Drost Franciszek, sołtys z Krasiń Kolonia.
19: Często ma pan sygnały od mieszkańców narzekających i opisujących, co się u nich w domu konkretnie dzieje.
20: Zgłaszają, że dlaczego nie ma wody i tak dalej. Ja mówię, no z tym problemem, no niestety, jest tak, jak jest, ponieważ jest susza. Tak, kwestia jak napełnianie tych basenów i w ogóle i podlewanie trawników.
19: Pretensje do pana jako sołtysa?
20: No dlaczego? Co to jest i w ogóle?
17: Podjęliśmy z radnymi decyzję, że będziemy budować dwie nowe studnie na ujęciu w Krasieninie Kolonii. Tu już jest praktycznie inwestycja na ukończeniu. W tym momencie już tylko czekamy na pozwolenie na budowę ze starostwa powiatowego.
14: Podobne apele o oszczędzanie wody w upały można znaleźć na stronach internetowych wielu gmin praktycznie w całej Polsce.
13: Warszawa nie przyjmie planu ogólnego na czas. Termin uchwalenia dokumentu przez wszystkie samorządy w kraju mija z końcem miesiąca.
14: Stolica twierdzi, że potrzebuje wydłużenia terminu do końca roku, ale według ekspertów to i tak może nie wystarczyć.
13: Oznacza to, że od września żaden stołeczny urząd nie wyda warunków zabudowy. Podobne kłopoty ma większość gmin w naszym kraju. Więcej o problemach planistycznych Błażej Kulesza.
21: Warszawa pozostanie na jakiś czas bez planu. Ten ogólny, będący swoistą mapą drogową rozwoju miasta, nie zostanie przyjęty na czas.
22: Od początku wiadomo było, że terminy są bardzo trudne do sprostania.
21: Jak mówi Monika Bojt, rzeczniczka stołecznego ratusza, problemem okazało się 77 tysięcy uwag, jakie zgłosili mieszkańcy.
22: Mamy zamiar taki, żeby do końca tego roku plan ogólny został uchwalony.
21: Ale i ten termin wydaje się być wątpliwy, mówi Piotr Grzegorczyk, lokalny radny ze Stowarzyszenia Razem dla Wawra z zawodu architekt.
23: Jeżeli ktoś dzisiaj mówi, że plan ogólny jest przedłużony o kolejne 3 miesiące, chociaż słyszę raczej, że nie wiadomo na kiedy, to ja bym raczej mówił o roku. Od dnia dzisiejszego.
21: Kłopoty z przyjęciem dokumentu to efekt braku odpowiedniej liczby specjalistów.
23: Dlatego, że mamy pewną ograniczoną ilość urbanistów. Proszę pamiętać, że kadra warszawska obsługuje całą Polskę, a co najmniej województwo mazowieckie.
21: Od 1 września oznacza to spore problemy dla tych, którzy chcieliby ruszyć z budową.
22: Uniemożliwi to decyzję o warunkach zabudowy w przypadku, jeśli wniosek o taką decyzję zostanie złożony przez zainteresowaną stronę po dacie 31 sierpnia.
21: Podobne problemy ma większość gmin w kraju, co od kilku tygodni sugerują samorządowcy, mówi Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich.
24: Skala nieuchwalonych planów ogólnych będzie gigantyczna i pojawią się pierwsi mieszkańcy niezadowoleni.
21: Dlatego znów być może rząd będzie próbował ratować sytuację, co sugeruje rzecznik rządu Adam Szłapka.
25: Słyszałem też o tych obawach, myślę, że one zostaną, że tutaj ministerstwo będzie na tyle sprawnie pracować, że tutaj te obawy wszystkie zostaną rozwiane.
21: Termin uchwalenia planów ogólnych był już przesuwany, a jego przyjęcie w terminie jest jednym z kamieni milowych w sprawie odblokowania unijnych środków. Takie zapisy z Brukselą wynegocjował rząd premiera Mateusza Morawieckiego. Błażej Kulesza, TOK FM.
13: A do tego tematu wrócimy w TOK 360 za kilka minut.
14: Mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta.
13: Krytycznie ten rok ocenił premier.
14: Donald Tusk stwierdził, że życzyłby sobie lepszego kontaktu z głową państwa, szczególnie w tematach dotyczących bezpieczeństwa.
1: Osobiście też jestem bardzo rozczarowany, bo słyszałem od prezydenta Nawrockiego, że dla niego kwestia związków partnerskich nie jest jakaś ideologiczna. To było w kampanii. I właściwie dość jednoznacznie obiecał, że będzie wspierał jakieś takie umiarkowane rozwiązania. No i myśmy przygotowali takie umiarkowane rozwiązanie. Ustawa o statusie osoby najbliższej. I to nic tego nizowego prezydent też to zawetował.
13: Prezydent narzucił duże tempo. Tak o roku, który minął od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego, mówił w poranku TOK FM jego doradca Sławomir Mazurek. Dodał, że przed Pałacem Prezydenckim stoją kolejne wyzwania.
2: To nie był rok administrowania, tylko rok konkretnych decyzji, konkretnych zmian, realizacji planu 21, szereg inicjatyw legislacyjnych. Kluczowe jest to, że prezydent dotrzymał danego słowa wyborcom, jest tarczą wobec złych decyzji rządu. No, do poprawy chcielibyśmy, żeby poprawił się dialog z rządem.
14: Dzisiaj po południu Kancelaria Prezydenta zaplanowała wydarzenie na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego, podczas którego swój ostatni rok podsumuje Karol Nawrocki.
13: Wcześniej po 13 rok prezydentury podsumujemy w TOK 360. Iran będzie kontrolował cieśninę Ormus i pobierał opłaty za przeprawę. To niektóre z założeń porozumienia między Iranem i Omanem, o którym informuje agencja Reutera.
14: Umowa, nad którą wciąż pracują negocjatorzy, ma zostać zawarta bez udziału Stanów Zjednoczonych. Wcześniej Amerykanie podkreślali, że nie zgodzą się na irańską kontrolę cieśniny i pobieranie przez Teheran opłat. Tomasz Orchowski.
3: O cieśninie Irańczycy nie rozmawiają z Amerykanami, choć nieoficjalnie przyznają, że to od wprowadzonej przez nich blokady będzie zależało, czy przeprawa zostanie otwarta. Z powodu agresywnych działań Stanów Zjednoczonych oraz poczucia zagrożenia, jakie wywołały one w regionie, cieśnina Ormus pozostaje zamknięta. Rozmowy nie mają żadnego związku ze Stanami Zjednoczonymi. Jest to kwestia dwustronna między Iranem a Omanem, a dyskusje są kontynuowane. Mówił niedawno rzecznik irańskiego MSZ-u. Mimo to Trump twierdzi, że Waszyngton negocjuje z Teheranem. Stwierdził, że jeśli te rozmowy, o które miał prosić Iran, nie przyniosą skutku, to przeprowadzi bardzo dotkliwe ataki. Tyle, że pod większą presją jest właśnie Trump. Wojna kosztuje go coraz więcej, zarówno finansowo, jak i wizerunkowo, a oba te czynniki mogą mieć wpływ na listopadowe wybory uzupełniające do kongresu. Reuters zauważa, wdrożenie omańsko-irańskiego porozumienia i pobieranie przez Teheran opłat za przeprawę cieśniną byłoby znaczącą zmianą układu sił w regionie na korzyść Iranu, bo przed wojną rozpętaną przez Izrael i Stany Zjednoczone przeprawa była otwarta dla wszystkich, bez opłat, a Trump zarzekał się, że konflikt skończy się bezwarunkową kapitulacją Iranu, którego przywódcę będzie zatwierdzał. Teraz prezydent USA stara się wycofać z wojny i jakoś zachować twarz. Tomasz Rochowski, TOK FM.
13: 12.10, jest z nami Sebastian Juszczak, prawnik z kancelarii Filipowicz, doktorant Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
13: Jak mówił Błażej Kulesza kilka minut temu, Warszawa nie przyjmie planu ogólnego na czas terminu uchwalania tego dokumentu przez wszystkie samorządy w kraju, zresztą mija z końcem miesiąca i zdecydowana większość tychże samorządów ma wrażenie, że tego planu nie przyjmie. No dobrze, powiedzmy, zanim przejdziemy do tego, czym jest plan ogólny i co stoi na przeszkodzie wypełnieniu tych terminów, co się wydarzy, kiedy 1 września tego planu ogólnego nie będzie?
4: Najprościej można to określić paraliżem inwestycyjnym, ponieważ jeżeli gmina nie przyjmie planu ogólnego, to wygaśnie taki obecnie obowiązujący akt o nazwie studium uwarunkowań i jeżeli planu ogólnego nie będzie, to gmina nie będzie mogła uchwalać ani nowych planów miejscowych, ani wydawać decyzji o warunkach zabudowy, czy przyjmować tak zwanych zintegrowanych planów inwestycyjnych, czyli takich planów miejscowych na wniosek inwestora.
13: Czyli plan ogólny to jest taki schemat, według którego trzeba budować i inwestować w danej gminie?
4: Można tak powiedzieć, w którym gmina planuje, co, jakiego rodzaju zabudowa powstanie w danym miejscu, wyznaczając jednocześnie podstawowe parametry tej zabudowy, takie jak wysokość, powierzchnia biologiczna, czy intensywność właśnie zabudowy, czy powierzchnia zabudowy.
13: To w takim razie, co się dzieje, że większość gmin ma problem z tym terminem? Terminem, który, dodajmy, był już przesuwany, dlatego że wcześniej te plany ogólne miały zostać przygotowane do 30 czerwca.
4: Tak jest, to jest nawet drugie przesunięcie, ponieważ pierwotnie gminy miały uchwalić plany ogólne do 31 grudnia 2025 roku. Wynika to przede wszystkim z tego, że tempo narzucone reformą jest po prostu ogromne. Jednocześnie ustawodawca zobowiązał gminy do uchwalenia planów ogólnych, dając jednocześnie takie przepisy przejściowe, na podstawie których można w taki, powiedzmy, bardziej liberalny sposób uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. I gminy, mając też ograniczone możliwości kadrowe, stały przed dwoma albo nawet trzema wyzwaniami. Po pierwsze, uchwalić plan ogólny w bardzo krótkim terminie, który trzeba zopiniować, uzgodnić z innymi organami, dać możliwość wypowiedzenia się mieszkańcom dwukrotnie, czy to w formie wniosków, czy uwag. Po drugie, że gminy zostały, mówiąc kolokwialnie, zalane wnioskami o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, ponieważ inwestorzy, czy to deweloperzy, czy inwestorzy prywatni, bali się, że wraz z wejściem planu ogólnego po prostu nie będą mogli budować. I po trzecie, gminy uchwalają jeszcze taki trzeci akt planistyczny o nazwie strategii rozwoju. I ta reforma jest o tyle być może postawiona na głowie, że gminy zostały przede wszystkim zobowiązane do przyjęcia planów ogólnych, ale jednocześnie muszą gdzieś tam uchwalić te strategie rozwoju. I problem jest taki, że strategia rozwoju to jest taki dokument, w którym gmina określa swoją politykę przestrzenną, swoje, powiedzmy, dążenia do tego, jak w taki długim horyzoncie czasowym chce się rozwijać, i na podstawie i plan ogólny powinien być zgodny właśnie ze strategią rozwoju. Więc pewnym podstawowym problemem tej reformy, poza tym bardzo szalonym wręcz tempem dla gmin, jest to, że zobowiązano gminy do przyjęcia dwóch różnych aktów planistycznych, natomiast zmuszono gminy do przyjęcia szybciej planu ogólnego, mimo że strategia rozwoju, powiedzmy, jest tym dokumentem bardziej szerokim, który powinien być właśnie zgodny plan ogólny.
5: Czyli najpierw powinniśmy przygotować strategię, a dopiero potem wedle tej strategii konstruować plany. I jasne, to wszystko jest tak niezwykle skomplikowane przy tak szaleńczym tempie, tak, i przy tylu czynnikach, które wchodzą do tego, jeszcze do tego równania, między innymi w Warszawie 77 tysięcy uwag ze strony mieszkańców się pojawiło. Dlaczego się tak spieszymy?
4: To jest doskonałe pytanie. Na pewno tym są takie zobowiązania formalne wynikające z KPO, natomiast ten pośpiech jest o tyle też niezrozumiały przy wdrożeniu tej reformy, że jednocześnie ustawodawca dał przepisy przejściowe, przede wszystkim związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, które realnie opóźnią skutki tej reformy, ponieważ w obrocie pozostanie mnóstwo bezterminowych decyzji o warunkach zabudowy, na podstawie których będzie można składać wnioski o pozwolenie na budowę, nawet gdy wejdzie już plan ogólny w życie. Dopóki gmina nie przyjmie takiego bardziej szczegółowego dokumentu, jaki jest plan miejscowy, to te wszystkie stare decyzje o warunkach zabudowy, które też mówią, co mogę budować, na jakich zasadach, pozostaną w mocy. Więc tutaj to tempo było naprawdę bardzo, bardzo duże i urbaniści i samorządowcy ostrzegali właśnie rząd, że to tempo jest faktycznie ogromne, tym bardziej, że gminy dostały, no, powiedzmy, ponad 2 lata w tym pierwotnym terminie na uchwalenie planów ogólnych, który ma być takim podstawowym dokumentem w gminie, który określa, co i gdzie będzie się budować, więc mamy te 2 lata, a z drugiej strony taki średni czas uchwalenia planów miejscowych, które mogą objąć obszar jakiegoś kwartału, jakiejś części dzielnicy, to jest czasem 3, czasem 4 lata, 5, 8, więc 2 lata to z takiej też perspektywy tego, jak wygląda procedura planistyczna, to był zdecydowanie za krótki termin, więc dobrze, że pojawiły się te przedłużenia do 30 czerwca i teraz do 31 sierpnia, ale oczywiście nadal to mamy tylko około 17% gmin, które przyjęło plan ogólny na ten moment.
5: Spodziewa się pan kolejnej interwencji rządu i ponownego przedłużenia terminu na uchwalenie planu ogólnego?
4: Na pewno rząd negocjuje teraz z Unią, aby obniżyć próg gmin, które muszą przyjąć plan ogólny do 31 sierpnia. Obecnie on wynosi 40%. W lipcu rząd podjął starania, aby obniżyć ten próg do 30%. Natomiast patrząc, że mamy teraz te 17%, jestem sceptyczny, czy nawet ten próg 30% udałoby się osiągnąć, więc wydaje mi się, że ten termin powinien jeszcze zostać przedłużony. Tak.
5: Bardzo dziękuję. Sebastian Juszczak, prawnik z Kancelarii Filipowicz, doktorant Uniwersytetu Warszawskiego, był z nami. 12:20 za 3 minuty. Informacja po informacjach. Porozmawiamy o konsekwencjach incydentu z uzbrojonym dronem na lotnisku w niemieckim Lipsku.
6: Autopromocja.
7: Nazywam się Monika Góra. Jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
8: Śmierć Luki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
7: Dlaczego kurierzy śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji Tok FM. Premiery we wtorki.
6: Autopromocja.
0: Reklama.
9: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje. Już od 9 groszy za sztukę. Oraz wygodne markowe plecaki szkolne. Różne wzory i wielkości. Już od 79,90.

0: złotych. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
2: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
1: Pamiętałem o wszystkim.
2: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
2: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
2: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
3: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
4: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl. Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Minęła 12.20. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Wiceprzewodnicząca Koalicji Obywatelskiej Izabela Leszczyna musi przeprosić byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła za słowa, że roztoczył on parasol ochronny nad jedną z firm pożyczkowych i że ustawa dla niepoznaki nazywa się antylichwiarską. Ma także wpłacić 10 tysięcy złotych na dziecięce hospicjum w Rzeszowie. Tak dziś zdecydował sąd apelacyjny. Brytyjski rząd poinformował o dopisaniu na listę sankcyjną kolejnych 13 podmiotów wspierających rosyjską wojnę przeciwko Ukrainie. Sankcjami objęto 6 banków z siedzibą w Rosji, 6 statków oraz firmę zarządzającą statkami z siedzibą w Indiach. Prokuratura w Duisburgu prowadzi śledztwo w związku ze śmiercią 37-letniego Polaka po interwencji policji w tym mieście. Według wstępnych wyników sekcji zwłok mężczyzna zmarł wskutek niedotlenienia, a śledczy badają, czy zgon miał związek z unieruchomieniem go w pozycji leżącej na brzuchu. 37-latek był zamknięty w łazience, głośno krzyczał i nie reagował na próby uspokojenia go przez funkcjonariuszy. W trakcie interwencji mężczyzna stracił przytomność i musiał być reanimowany przez obecnych na miejscu ratowników medycznych.
9: Dwunasta 21, TOK 360, Filip Kakusz, jest z nami dr Jacek Raubo, szef działu analiz Defense 24. Dzień dobry.
10: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
9: Szef resortu spraw wewnętrznych Niemiec, Aleksander Dobrindt, mówi o nowej jakości zagrożenia po incydencie, do którego doszło na lotnisku w Lipsku w nocy z wtorku na środę. Lotnisko Lipsko to jest taki ważny port, jeśli chodzi o niesienie zachodniej pomocy Ukrainie. Na płycie tegoż lotniska znaleziono uzbrojonego drona wyposażonego w ładunek wybuchowy, który stał niedaleko ukraińskiego samolotu transportowego. To nie był jedyny incydent, do którego doszło tej nocy w tej okolicy, ale ten, na który zwracają uwagę media, dlatego że, jak podają teraz niemieckie dzienniki, mogło dojść do tragedii. Jakim cudem uzbrojony dron może się znaleźć w miejscu, które jest tak istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa i kraju, i właściwie całej Europy już w tym momencie?
10: Przede wszystkim system zawiódł, ale pytanie, na ile on był nasycony elementami do obserwacji właśnie takich bezzałogowych statków latających. No, pamiętajmy, że ten problem dotyczy nie tylko i wyłącznie lotnisk, ale i również baz wojskowych. Wiele państw dzisiaj odkrywa, że niejako może nie tyle jest bezbronna wobec takich zagrożeń właśnie związanych z bezzałogowymi statkami latającymi, ale jest ograniczona w swoich możliwościach oddziaływania na nie. Więc tutaj na pewno śledztwo to jedno, a druga kwestia to będzie pewna zmiana, jeżeli chodzi o obiekty no, związane z lotnictwem cywilnym albo też podwójnym przeznaczeniem, bo pamiętajmy, że część obiektów, które obejmują chociażby spedycję, logistykę za pomocą tutaj samolotów transportowych, no gdzieś jest ulokowana na zapleczu działań, czy to w ramach pomocy wojskowej, czy też w ramach własnych działań wojskowych, przerzutu wojska, przerzutu sprzętu, logistyki, to na pewno będzie podlegało no, modyfikacjom, bo tak jak po 11 września doszło do zmian jakościowych, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na lotniskach i portach lotniczych, co odczuwamy szczególnie chociażby teraz w kontekście okresu wakacyjnego, no to prędzej czy później nasze lotniska będą bardziej chronione przed systemami bezzałogowymi.

0: głowymi. Trzeba też brać pod uwagę jeszcze jedną rzecz, która tutaj może być jako hipoteza oczywiście wskazana, bo pamiętajmy, że nie operujemy odpowiednimi danymi. Niewykluczone, że doszło do infiltracji obiektu takiego osobowego i dana osoba mogła gdzieś przenieść system bezzałogowy z ładunkiem. No, jeżeli to prawda, że użyto tam materiału wybuchowego, tego PTN, mającego, bym powiedział, wymiar bardzo efektywny, jeżeli chodzi o eksplozję, no to jest rzeczywiście incydent, który wskazuje nową jakość zagrożeń.
1: A co to znaczy bardzo efektywny materiał, jeśli chodzi o eksplozję?
0: Bo pamiętajmy, że systemy bezzałogowe były wykorzystywane przez terrorystów w różnych częściach świata do przenoszenia czy to jakichś improwizowanych ładunków wybuchowych, czy też prób zastosowania na przykład, nie wiem, środków takich jak granaty. Tutaj, jeżeli to był skonstruowany ładunek wybuchowy w oparciu o militarny, taki materiał wybuchowy dający większą skuteczność porażenia celu, no to widzimy tą militaryzację tych zagrożeń, które kiedyś definiowaliśmy jako terrorystyczne. A dzisiaj Rosja sięga po te operacje tajne, potencjalnie w postaci chociażby działań dywersyjno-sabotażowych z użyciem również takich narzędzi terrorystycznych. No i taki scenariusz właśnie, który dzisiaj analizujemy, no może wyznaczać nowy kierunek, no bo zauważmy, że w przypadku działań zbrojnych prowadzonych pomiędzy tutaj Rosją, która napadła w 2022 roku Ukrainą, obie strony stosują systemy bezzałogowe, nie tylko te wojskowe, do działań właśnie dywersyjno-sabotażowych z użyciem czy to środków zapalających, czy też różnych materiałów wybuchowych o charakterystyce wojskowej.
1: Jak pan mówi o nowym kierunku działań zbrojnych w tej wojnie hybrydowej, to chciałbym dopytać o ten stary. To znaczy, czy Niemcy są bardzo zaskoczone tego typu działaniem ze strony, no prawdopodobnie Rosji. W Polsce o działaniach hybrydowych na różnych płaszczyznach mówimy wielokrotnie. Te działania mają różny stopień nasilenia i zagrożenia. Natomiast czy Niemcy padają w takiej skali ofiarą tych działań hybrydowych ze strony Rosji, tak jak Polska?
0: Czy ja bym powiedział, że Niemcy nie powinni być zaskoczeni, dlatego że na terytorium Republiki Federalnej Niemiec dochodziło na przykład do fizycznej eliminacji opozycjonistów, gdzie zatrzymywano osoby związane z tutaj Federacją Rosyjską, wymieniane później w ramach tych wielkich wymian. Dodatkowo zauważmy, że to właśnie na terytorium Republiki Federalnej Niemiec najprawdopodobniej miały mieć miejsce spiski polegające na tym, że chciano wyeliminować osoby związane z przemysłem zbrojnym, czy też były próby grożenia, zastraszenia firmom i osobom odpowiedzialnym za te firmy. Dodatkowo przecież to na terytorium tutaj Republiki Federalnej Niemiec niemiecki kontrwywiad Bundesnachrichtenstruktur czy inne służby no, wskazywały na nasycenie bardzo dużą ilością szpiegostwa ze strony rosyjskiej, różnych służb i to z użyciem źródeł osobowych, i to z użyciem tutaj cyberprzestrzeni. Więc Niemcy nie powinni być zaskoczeni, my w ogóle nie powinniśmy być zaskoczeni w perspektywie europejskiej. Dlaczego? Dlatego, że my o tego typu zagrożeniach widzieliśmy już od wielu lat. Nawet ten 2022 i zdynamizowanie się tych zagrożeń no, nie jest taką zmianą jakościową, która by zaskoczyła przestrzeń ekspercką i przestrzeń zajmującą się na co dzień bezpieczeństwem, bo o wykorzystaniu bezzałogowych statków powietrznych wobec na przykład imprez masowych, wobec więzień, wobec obiektów infrastruktury krytycznej, wobec lotnisk, no, dyskutowaliśmy od lat i to dotyczyło na początku oczywiście tych zagrożeń, tak jak powiedziałem, grup niepaństwowych, grup terrorystycznych, organizacji. A obecnie, jeżeli rzeczywiście sprawdzi się ta kwestia, że za tym stał podmiot państwowy, potencjalnie na przykład służby wywiadowcze strony rosyjskiej, no to zaskoczenia nie powinno być. Powinna być formuła otrzeźwienia, że nie ma czegoś takiego jak bezpieczne miejsce, w którym możemy prowadzić na przykład działania w zakresie pomocy wojskowej, bo Rosjanie przekraczają potencjalnie, tutaj podkreślam, wszystkie możliwe granice i to nie tylko chodzi o skalę szpiegostwa, ale również i o tajne operacje, które wymagają ryzyka. Dodam jedno, szanowni państwo, taka rzecz, która powinna być przed naszymi oczami zawsze. Zobaczmy, co się stało w Europie w ostatnich latach. Było strącenie samolotu cywilnego pociskiem rakietowym baterii, które Rosjanie dali separatystom. mieliśmy do czynienia z użyciem nowiczoka, czyli bojowego środka trującego. W środku Wielkiej Brytanii wcześniej użyto materiałów radiacyjnych do otrucia Aleksandra Litwinienka. Mieliśmy bardzo dużą ilość potencjalnych zgonów wywołanych przez działanie rosyjskich służb wywiadowczych, więc my nie powinniśmy się dziwić, że dojdzie do, albo będzie dochodziło do zagrożeń związanych z dywersją sabotażu.
1: Bardzo dziękuję. Dr Jacek Raubo, szef działu analiz Defense 24 był z nami. A teraz łączymy się z Sylweriuszem Kosińskim, naczelnym lekarzem Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: W 14 województwach obowiązują dzisiaj ostrzeżenia przed burzami, silnym wiatrem. Kiedy burze, to i pioruny. Dużo ekstremalnych zjawisk w ostatnim czasie nad Polską i nad całą Europą. Panie doktorze, mam więc pytanie związane z tym, jak w tym momencie wzrasta ryzyko uderzenia pioruna w człowieka.
2: Tak, wzrasta. Teraz mamy sezon burzowy. Jesteśmy w takiej szerokości geograficznej, która powoduje, że tych dni burzowych jest więcej i w miarę ocieplania klimatu coraz więcej. No i wszystkie te zjawiska, które się nakładają na bardzo dużą liczbę ludzi, którzy są w górach, są ogromnie niebezpieczne.
1: Pan się zajmuje keraunomedycyną, tak? Jest pan pierwszym w Polsce ekspertem w tej dziedzinie i to jest też powiązane z naszą rozmową, więc jakby chciałbym zapytać, co to jest keraunomedycyna?
2: To jest dział medycyny, który się zajmuje skutkami porażeń przez pioruny. To jest stosunkowo nowa gałąź i tak na dobrą sprawę, o ile mi wiadomo, jestem jedyną osobą, która się w sposób taki dosyć profesjonalny i długotrwały tym zajmuje, ale sporo młodych ludzi też do tego się garnie, bo jesteśmy zainteresowani wszyscy, jak to jest, jak człowiek jest porażony przez piorun, jakie mogą być tego skutki.
1: No to porozmawiamy o tym chwilę, jakie są tego skutki, również w kontekście tego, że przypadki porażeń ludzi przez pioruny są też badane po to, żeby uniknąć tego zagrożenia w przyszłości.
2: Tak, my po to robimy, żeby wiedzieć, co się dzieje z organizmem człowieka podczas przejścia tak ogromnej dawki, w cudzysłowie, prądu. No i staramy się wypracować jakieś takie mechanizmy, schematy, które będą to zapobiegać. Co się dzieje z człowiekiem podczas porażenia piorunem? No to zależy głównie od drogi przepływu prądu. To jest iskra elektryczna do potęgi którejś tam setnej. Ogromna ilość energii, to są rzędu dziesiątek, a nawet setek tysięcy amperów, tylko że ten impuls jest bardzo krótki, to jest, trwa dosłownie milisekundy. Więc jeżeli piorun pokonuje opór skóry, no to dokonuje spustoszenia w narządach wewnętrznych. Jeżeli piorun prześlizguje się po powierzchni naszego ciała, a czasami są do tego warunki, no to my cierpimy na ogromne, bardzo bolesne oparzenia. Ale generalnie rzecz biorąc, wszystko zależy od tej drogi przepływu prądu, która jest nieprzewidywalna, więc w różnych okolicznościach, u różnych osób ten sam piorun może wykazać swoją aktywność w różny sposób.
1: No właśnie, od czego zależy to, że piorun o podobnej mocy wykaże różną aktywność w zależności od osoby?
2: Po pierwsze od właściwości skóry i od warunków, bo nasza skóra ma bardzo duży opór dla przepływu prądu, więc niełatwo jest, mówiąc w cudzysłowie, temu piorunowi przebić się przez powierzchnię zewnętrzną, przez naszą skórę. Jeżeli już do tego dojdzie, to piorun przemieszcza się przez te tkanki i tymi drogami, które stwarzają również najmniejszy opór, czyli no tu tkanka nerwowa, naczynia krwionośne, to są te drogi, którymi najczęściej ten ładunek elektryczny się przemieszcza. Jeżeli na drodze są ważne życiowo narządy, czyli na przykład mózg, czyli serce, no to w tym momencie te powikłania i te skutki są tym tragiczniejsze. Generalnie jeżeli dochodzi do porażenia bezpośredniego albo porażenia bocznego, to wtedy mówimy o bardzo dużych energiach, bo to jest nierozproszona, bardzo silna dawka tego prądu, która dotyczy nas bezpośrednio. W takiej sytuacji może dojść do porażenia ośrodka oddechowego, czyli człowiek przestaje oddychać, i zatrzymania serca, czyli dochodzi do zatrzymania krążenia. Paradoksalnie i co ciekawe, czasami jeżeli dochodzi do zatrzymania serca, to serce spontanicznie wznawia swoją czynność. ale jeżeli ośrodek oddechowy jest cały czas zablokowany, to człowiek nie oddycha, czyli dochodzi do wtórnego zatrzymania krążenia z powodu niedotlenienia.
1: Jest bardzo wiele niewiadomych wokół tego, o czym pan mówi, panie doktorze, natomiast zagrożenie, kiedy już do burzy dojdzie, pojawia się i wobec tego na koniec naszej rozmowy chciałbym się dopytać jeszcze o takie podstawowe ABC w momencie, w którym burza nas zastanie w miejscu, w którym nas być nie powinno, no bo wiadomo, że takie sytuacje w tym momencie, kiedy te burze nad Polską przechodzą, się zdarzają.
2: Tak, te burze bywają bardzo gwałtowne i często nie jesteśmy w stanie się odpowiednio przygotować. Faktycznie nas w różnych dziwnych miejscach. Co zrobić? Przede wszystkim profilaktyka. No, musimy unikać tego porażenia ze wszystkich sił, czyli unikamy wszystkich eksponowanych miejsc, unikamy miejsc, które przewodzą prąd, czyli cieków wodnych, na przykład jaskiń, z których może się wydobywać zjonizowane powietrze, mokrych przedmiotów, kabli i tak dalej. Jeżeli już ta burza jest nad nami, to trzeba maksymalnie zmniejszyć tą powierzchnię, która wystaje poza poziom terenu. W ten sposób możemy ograniczyć ryzyko, ale nie całkowicie wyeliminować. Czyli taką pozycją zalecaną jest pozycja kuczna z nogami połączonymi ze sobą i najlepiej płytka roślinność. Pamiętamy oczywiście oddalić maksymalnie od drzew, słupów i różnych tych elementów wysokich architektury czy krajobrazu, które mogą ściągać te pioruny.
1: Bardzo dziękuję. Sylwariusz Kosiński, naczelny lekarz tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego, był z nami. W studiu Wojciech Kowalik. Witaj,
3: dzień dobry.
1: Kłaniam się. Po godzinie 12:40.
3: I porozmawiamy w nim o pewnym papierku lakmusowym polskich firm, czyli o leasingu, bo to jest coś, z czym firmy spotykają się na co dzień. No i to, jak chętnie sięgają po tę formę finansowania, pokazuje też, w jakiej kondycji finansowej się znajdują. Mamy podsumowanie pierwszego półrocza. Co z niego wynika? O tym po 12:40.
1: A o 12:40 informacje.

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
2: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: przyjdź.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: Słuchaj, Marian.
12: No?
11: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
12: Ta.
11: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
12: No i co, Barbara, i co?
11: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
12: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
13: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
14: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
15: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
16: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na Volkswagen.pl.
15: Volkswagen.
17: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
18: Reklama.
19: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: 12.40. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Polska była w ubiegłym roku 6. największą gospodarką Unii Europejskiej pod względem nominalnego PKB. Według danych Eurostatu wartość polskiego produktu krajowego brutto w cenach bieżących wyniosła prawie 923 miliardy euro, co odpowiadało prawie 5% łącznego PKB Unii. Największą gospodarką Unii pozostały Niemcy. Kolejne miejsca zajęły Francja, Włochy, Hiszpania oraz Niderlandy. Powinniśmy przyjąć większą liczbę uchodźców, stwierdził współprzewodniczący szwedzkich Zielonych Daniel Helden. Możemy przyjąć więcej uchodźców niż obecnie. Istnieje unijny system, który to reguluje. Możemy również zwiększyć liczbę uchodźców kwotowych, powiedział Helden. Zieloni wraz z innymi partiami opozycji prowadzą w sondażach przed wrześniowymi wyborami parlamentarnymi. W ciągu pierwszych 3 lat OKI, czyli osobiste konto inwestycyjne, może założyć ponad 2 miliony klientów, wynika z raportu BNP Paribas. W tym czasie wartość aktywów OKI może urosnąć do ponad 100 miliardów złotych. Zgodnie z ustawą, osobiste konto inwestycyjne będzie umożliwiać inwestowanie w różnego rodzaju aktywa finansowe.
19: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
21: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
22: Na program zaprasza sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący apartamenty Hafnera Residence w Sopocie. www.hafneraresidence.pl.
0: 12.41, Wojciech Kowalik, dzień dobry, to jest czwartkowe południowe EKG, a w naszym studiu Monika Konstant, prezes zarządu Związku Polskiego Leasingu. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
0: Podsumowali Państwo pierwsze półrocze w polskim leasingu. Przedsiębiorcy dalej chętnie sięgają po ten model finansowania?
2: Nadal leasing jest jedną z ulubionych form finansowania inwestycji przedsiębiorców w Polsce. Pewnie dlatego, że jest to chyba taka najbardziej elastyczna forma, przynajmniej tak na to wskazują przedsiębiorcy. Elastyczna, wygodna, stosunkowo tania forma sfinansowania inwestycji w momencie, kiedy nie chcemy własnej gotówki włączać, a potrzebujemy wykorzystać jakieś aktywo do swojej działalności. I oczywiście ten wzrost jest silny. Przez wiele lat mieliśmy nawet dwucyfrowe wzrosty. Po pierwszym półroczu 26 mówimy o wzroście prawie 9%.
0: Tego całego rynku leasingowego.
2: Tego całego rynku. No dobrze, to może jak my to liczymy? Jako Związek Polskiego Leasingu już od bardzo dawna liczymy wartość sfinansowanych aktywów. To, co dla nas jest ważne, czyli dla firm leasingowych, to jest to, ile pieniędzy, jak dużo pieniędzy przekazujemy naszym przedsiębiorcom na sfinansowanie ich potrzeb inwestycyjnych. Potrzeb inwestycyjnych, bo leasingujemy trochę wszystko. Za chwilę może zdążę, jak czas pozwoli, opowiedzieć o tym, co. Ale w zasadzie wszystko, co się rusza, może być sfinansowane poprzez właśnie czy leasing, czy tak zwaną pożyczkę leasingową, czasami również przez ten najem długoterminowy. Więc te 8,9, jeżeli mam być precyzyjna, oznacza, że o tyle wzrosła wartość pieniędzy przeznaczonych właśnie na inwestycje dla przedsiębiorców, co nie oznacza, że o tyle wzrosła ilość podpisanych umów, bo to jest jeszcze zupełnie inna.
0: Chodzi o wartość tych pieniędzy, które do przedsiębiorców
2: dokładnie
0: popłynęły.
2: A było ich za te pierwsze 6 miesięcy 26, 60 prawie 2 miliardy złotych przeznaczonych właśnie na te potrzeby inwestycyjne.
0: No to i sporo. Właśnie o czym to świadczy, że przedsiębiorcy coraz mniej boją się inwestować w swój rozwój? Czy to zależy, którzy?
2: Powiem tak, no biorąc pod uwagę, że tak jak powiedziałam, leasing rośnie no dość wysoko, bo te 9%, czy tak jak w poprzednich latach nawet 11, 12, 16%, to ja bym nie powiedziała, że inwestorzy czy przedsiębiorcy bali się inwestować i wykorzystywać właśnie leasing do finansowania.
0: Wręcz odwrotnie, powiedziałabym, inwestycje firm to była pięta Achillesowa polskiej gospodarki.
2: Tak, ale tym bardziej cieszy to, że właśnie na tle tych słabych, stosunkowo niskich poziomów inwestycji leasing ciągle rósł, co oznacza raz jeszcze, że jeżeli już przedsiębiorca chce rozwijać się i potrzebuje do tego jakiegoś przedmiotu, jakiegoś aktywa, czy to będzie pojazd, czy to będzie maszyna, jakaś linia produkcyjna, czy nawet komputer, to on faktycznie myśli o tym, żeby nie pakować własnej gotówki, tylko wykorzystać rozwiązanie, które istnieje na rynku. I teraz tak, to może faktycznie porozmawiajmy o tym, jak ci przedsiębiorcy inwestowali, no bo z tych 60 prawie 2 miliardów złotych nadal dużą część, prawie 75% to są pojazdy.
0: A no właśnie, bo leasing dla większości przedsiębiorców, zwłaszcza tych najmniejszych, no to kojarzy się jednoznacznie samochód w firmie. I to tylko samochody, większość to samochody, tak?
2: No ale ten samochód bardzo często jest takim podstawowym narzędziem do tego, żeby móc w ogóle rozpocząć działalność. Więc faktycznie ponad połowa wszystkich wyleasingowanych przez nas przedmiotów, mówimy tutaj wartościowo, czyli 56% to są pojazdy lekkie, ale i to jest dość stabilna wartość, czyli
0: osobowe,
2: z roku na
0: dostawcze.
2: Rok obserwujemy faktycznie, że tych samochodów osobowych i dostawczych, ich jest dużo mniej w tej puli, ale nadal są. To jest taki pierwszy krok, tak jak pan zauważył, taka pierwsza potrzeba inwestycyjna dla przedsiębiorców. Natomiast cieszy nas to, że po kilku kwartałach stagnacji, czy wręcz spadków, rośnie ilość leasingowanych pojazdów ciężkich, pojazdów ciężarowych, ciągników siodłowych, naczep, bo to oznacza, że pomimo bardzo trudnej sytuacji wśród firm transportowej, to nie jest taka jednoznaczna sytuacja, gdzie możemy powiedzieć, że branża transportowa odbiła się od dna i teraz już będzie tylko lepiej. Ale nastąpił taki moment przełomu, kiedy faktycznie firmy transportowe, które musiały, część zbankrutowała, część musiała się skonsolidować, połączyć, i doszła do takiego etapu, kiedy faktycznie podjęła tą decyzję o inwestycji w nowy tabor, bardziej nowoczesny. To też jest zrozumiałe, choćby kiedy obserwujemy tę sytuację ekonomiczną na rynku. Wysokie ceny paliwa, wysokie ceny benzyny, ograniczenia związane z emisyjnością pojazdów, ograniczenia związane z pewnym raportowaniem i tematyką w ogóle szeroko rozumianego ESG powodują, że ten tabor musi być coraz bardziej nowoczesny. Przedsiębiorcy często wskazują też na takie, no może mniej ważne, ale istotne aspekty związane z wymogami czy z wymaganiami samych kierowców, którzy oczekują tego, żeby pojazdy, w których spędzają dużą część czasu, swojego czasu pracy, były coraz wygodniejsze i dobrze wyposażone.
0: A o pracownika trzeba dbać.
2: A że ciągle mamy rynek pracownika, więc to jest również ten argument za tym, żeby ten tabor wymieniać i my to widzimy w liczbach. 19% wszystkich sfinansowanych aktywów to są właśnie pojazdy ciężarowe i to jest wzrost o ponad 3%. Dla nas to jest naprawdę dużo.
0: Samochody, ale co jeszcze? No bo dla większości przedsiębiorców, jak powiedzieliśmy, leasing równa się pojazd. Ale co jeszcze przedsiębiorcy leasingują?
2: Maszyny, urządzenia. 21% sfinansowanych przez nas aktywów, czyli co piąte w zasadzie sfinansowane aktywo, to jest jakaś maszyna i urządzenia. Z tych 21%, aż 1/3 praktycznie, to są maszyny rolnicze. Czyli większość rolników finansuje się, te wszystkie nowoczesne kombajny, ciągniki, traktory. Tutaj mogłabym wymieniać różne nazwy maszyn, które są dość skomplikowane, ale niezbędne w produkcji rolniczej, również drony do nadzorowania pól. Są zakupywane właśnie, finansowane poprzez leasing czy pożyczkę leasingową. Maszyny to również maszyny budowlane. Z kolei właśnie 20%, czyli też można powiedzieć co piąta maszyna przez nas finansowana, to maszyna budowlana. No i tutaj w tej przestrzeni maszyn, urządzeń też widzimy duże różnice. W roku 2025 zakończyły się dotacje, dopłaty do maszyn rolniczych. No i widzimy spadek z kolei, jeżeli chodzi o zainteresowanie finansowaniem właśnie poprzez leasing czy pożyczkę leasingową w tym pierwszym półroczu 2026. No bo skończyły się dotacje, ale za to odblokowały się środki z KPO.
0: A no właśnie, czy na tempo wzrostu tego rynku wpływają te olbrzymie programy, które teraz mamy, czyli właśnie krajowy KPO, czyli Krajowy Plan Odbudowy, fundusze z końcówki obecnej perspektywy unijnej, czy wreszcie program SAFE, czyli te olbrzymie nakłady na obronność, to widać odbicie tych programów właśnie w tych wzrostach również na rynku leasingowym?
2: Widać i będzie widać coraz bardziej, dlatego, bo po pierwsze, tak, bardzo często to są środki, które są wykorzystywane przez przedsiębiorców do inwestycji przemysłowych, budowlanych. To są często inwestycje publiczne, ale które są realizowane przez firmy prywatne i ich podwykonawców, którzy potrzebują nowych maszyn, urządzeń, odnawiają swój park maszynowy i wtedy przekłada się to oczywiście na wyniki również finansowania leasingiem. Ale będzie coraz bardziej widoczne, dlatego, bo tak naprawdę my też widzimy, że te zamówienia często na maszyny, które są realizowane na przykład na początku roku 26, dochodzą do skutku, czyli maszyny są dostarczane dopiero po kilku miesiącach, czy wręcz po kilkunastu miesiącach, więc ten wpływ wydatkowania, czy absorpcji w zasadzie środków, na przykład z KPO, czy wreszcie programu SAFE, będzie, mamy nadzieję, coraz bardziej widoczny w kolejnych kwartałach 26, czy nawet 27, więc pośrednio bardzo będzie widoczny, bezpośrednio może troszkę mniej, już troszeczkę odczuwamy ten wynik, bo faktycznie maszyny budowlane odbiły w tej pierwszej połowie 26 po trudnych pierwszych dwóch miesiącach. Zima za oknem, ale już pierwsze zamówienia były realizowane. Widzimy odbicie właśnie w sektorze budowlanym i w sektorze przemysłowym, który również jest bardzo często finansowany właśnie poprzez leasing.
0: Tak sobie myślę, czy może też pomogły obniżki stóp procentowych z ostatniego roku, no bo zwłaszcza dla tych mniejszych firm, no te raty leasingowe dzięki temu są niższe.
2: Oczywiście, to miało wpływ, natomiast z badań, które przeprowadzamy regularnie wśród klientów firm leasingowych, wynika, że to finansowanie, w zależności oczywiście od podpisanej umowy, stałej, zmiennej stopy procentowej, to finansowanie właśnie poprzez leasing tak czy inaczej traktowane jest jako bardzo elastyczne, dostosowane do potrzeb i w związku z tym atrakcyjne. Więc tak, stopy mogą mieć wpływ, ale myślę, że decyzja o tym, czy inwestujemy i czy w związku z tym wybieramy leasing, nie jest zależna tylko i wyłącznie od wysokości stóp procentowych.
0: Mówiła pani, że leasing jest barometrem gospodarki. No to co ten barometr pokazuje?
2: Ten barometr pokazuje, że polska gospodarka ma się całkiem dobrze. Rośniemy kolejny kwartał z rzędu. Oczywiście ten wzrost napędzany jest przez różne gałęzie gospodarki, ale to tym bardziej pokazuje, że nie stoimy na jednej nodze, że nie jesteśmy uzależnieni tylko od przemysłu, nie jesteśmy uzależnieni tylko od produkcji rolnej, czy tylko wreszcie od konsumpcji, no bo pamiętajmy, że tu taką otwieram pewien nawias, dużą, ponad 66% klientów firm leasingowych to są małe mikrofirmy, do 20 milionów obrotu. Czyli to są bardzo często przedsiębiorstwa albo te jednoosobowe działalności gospodarcze, albo naprawdę małe, niewielkie firmy zatrudniające po kilkanaście raptem osób. I to są firmy, które podejmują decyzje tu i teraz. One nie czekają ze wstrzymaniem się z decyzją inwestycyjną. Te decyzje podejmowane są często jednoosobowo, szybko, w zależności od koniunktury. W związku z tym, jeżeli małe i średnie firmy decydują się na, mają wysoki poziom zaufania, decydują się na jakąś inwestycję, to to od razu widać w wynikach firm leasingowych. Duże firmy reagują z pewnym opóźnieniem. Te decyzje podejmowane przez nie są często widoczne dopiero po kilku, sześciu miesiącach mniej więcej w gospodarce. Więc faktycznie bardzo często widzimy, że te wyniki, które my pokazujemy, wyprzedzają mniej więcej o 6 miesięcy wskaźniki koniunktury całej gospodarki w Polsce.
0: Minął rok, od kiedy wreszcie udało się przeforsować możliwość zawierania umów leasingowych przez internet. Długo na to i przedsiębiorcy, i państwo jako branża czekali. Coś przez ten rok się zmieniło?
2: Zmieniło się oczywiście
0: Łatwiej zawrzeć taką umowę teraz przedsiębiorcom?
2: Po pierwsze, sama świadomość, że można, jest już bardzo korzystna. Do tej pory umowy leasingowe musiały być zawierane w formie tak zwanego mokrego podpisu, czyli na papierze. Musieliśmy iść do przedstawiciela i podpisać się, ewentualnie z wykorzystaniem elektronicznego podpisu. Raz jeszcze przypominam, duża część naszych klientów to małe firmy, które nie mają często własnych podpisów elektronicznych, więc należało ten podpis uzyskać, udostępnić ewentualnie i było to skomplikowane. Poza tym, proszę pamiętać, to są firmy, które często myślą o finansowaniu nie w trakcie godzin swojej pracy, wtedy myślą o biznesie, tylko tego typu decyzje podejmowane są często wieczorem, w weekend. Trzeba jakby ta forma dokumentowa, czyli możliwość zdalnego podpisu umowy, to jest opcja dla klienta, żeby mógł sfinalizować umowę w dowolnym dla siebie momencie, to raz, a dwa, bez wykorzystania papieru. Czyli nie drukujemy umowy, nie drukujemy aneksów do umowy, to jest często kilkanaście stron, tylko możemy w sposób zdalny, tak jak firma leasingowa daje do tego możliwość, podpisać taką umowę i przejść do kolejnego kroku. Z naszych badań wynika, że po roku, 13 lipca minął rok od wdrożenia tej ustawy, z 20 mniej więcej 9% firm, które miały możliwość udostępnienia właśnie takiego elektronicznego podpisu do, dla swoich klientów, wzrosł odsetek o 10%, czyli do 39% zawieranych umów właśnie zdalnie. I to jest dopiero początek. Dlatego, bo bardzo dużo firm dopiero zaczęło wdrażać procesy udostępniania klientów klientom i przyzwyczajania klientów do tego, że mogą właśnie wykorzystać tę cyfrową możliwość podpisania umowy i mamy nadzieję, że będzie to się rozwijało.
0: Monika Konstant, prezes zarządu Związku Polskiego Leasingu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję również.
0: Za chwilę informacje, po nich wraca Filip Kekusz i TOK 360, a ja w EKG wracam o 14.40. Wojciech Kowalik, dzięki i do usłyszenia.
21: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
22: Na program zaprosił sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący apartamenty Hafnera Residence w Sopocie, www.hafneraresidence.pl.
1: Reklama. Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
5: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
21: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
18: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
23: Lidl, to się opłaca.
24: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,49 za 550 gramów. Super cena. Netto, patent na tanie zakupy.
25: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
26: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić? Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
27: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska marchew młoda tylko złoty 49 za kilogram. Tak, polska marchew młoda tylko złoty 49 za kilogram. A arbus ze skrzyni jedynie złoty 49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Reklama.
22: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: Upały wpływają na coraz więcej dziedzin życia w Polsce. Szpitale nie dają chorym wytchnienia i o tym na początek. Przed senatorami dziś ważne głosowanie. O ich możliwym wyniku opowie nasz reporter. Będziemy też w Krakowie, gdzie zaczyna się ostra kampania przed wyborami na prezydenta miasta. Minęła 13. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. To kolejny dzień ekstremalnych upałów w Polsce. Wysokie temperatury utrudniają funkcjonowanie części szpitali. Rodzice dzieci leczących się w klinicznym szpitalu wojewódzkim w Rzeszowie alarmują, że na oddziale kardiologii dziecięcej brakuje klimatyzacji, a chorzy muszą znosić temperatury sięgające kilkudziesięciu stopni. Marcin Starzec.
28: Pani Katarzyna Kowal, mama 9-letniej pacjentki, swoją córkę ratuje okładem z zimnych ręczników.
29: Taka w chwili obecnej jest sytuacja, że ja
3: dziecko obkładam od głowy po stopy lodem, żeby jednak tą temperaturę troszkę obniżyć.
28: Temperatura na oddziale w ciągu tygodnia regularnie przekraczała 30 stopni.
3: Po prostu bardzo jej gorąco, jest bardzo czerwona i bardzo już upocona.
28: Rodzice na własny koszt kupują też wiatraki czy turystyczne lodówki, a dyrekcja przyznaje, że remont całego oddziału to na razie odległa melodia przyszłości, bo pieniądze idą na budowę Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej, które powstanie dopiero za 3 lata. Marcin Starzec, TOK FM.
20: Senatorowie zdecydują dziś o losie prezydenckiego wniosku w sprawie referendum klimatycznego, ale także w sprawie kandydatury Mateusza Szpytmy na nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. W obu przypadkach wszystko wskazuje na to, że decyzja będzie negatywna. Maciej Kluczka.
6: Prezydent Karol Nawrocki chce rozpisania referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej, a więc i systemu do handlu emisjami CO2. Referendum w tej sprawie mogłoby wywołać dyskusję o wyjściu Polski z Unii Europejskiej. Nie możemy na to pozwolić, mówi senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.
7: To jest podważanie przez prezydenta i jego urzędników obecności Polski w Unii Europejskiej.
6: Z kolei w sprawie prezesa Instytutu Pamięci Narodowej trwa pat, odkąd Karol Nawrocki, ówczesny prezes Instytutu, wygrał wybory prezydenckie. Ludowcy popierają kandydaturę Mateusza Szpytmy, obecnego wiceprezesa Instytutu, ale na niego nie chce się zgodzić Koalicja Obywatelska i Lewica ze względu na jego współpracę z Karolem Nawrockim. Według PSL-u to błąd, bo kandydatów na to stanowisko i tak wskazuje kolegium Instytutu, a więc koło się zamyka. Maciej Kluczka, TOK FM.
20: 3000 zł kary dla Beaty Szydło. Prokuratura Regionalna w Rzeszowie ukarała byłą premier za niestawiennictwo na przesłuchanie w śledztwie dotyczącym kampanii Sprawiedliwe Sądy i finansowania jej przez Polską Fundację Narodową. Jak mówi szef prokuratury w Rzeszowie, Jaromir Rybczak, Szydło kilkukrotnie nie stawiła się na wezwania, stąd maksymalna kara pieniężna.
8: Pani premier była kilkakrotnie wzywana w charakterze świadka, nie stawiła się, przedkładała informacje, które miały usprawiedliwić tą nieobecność. Natomiast no, to nie były okoliczności, które tą nieobecność na przesłuchaniu mogłyby usprawiedliwić.
20: Kara jest nieprawomocna. Beata Szydło może się odwołać. W sprawie Sprawiedliwych Sądów zarzuty usłyszeli niedawno były prezes Fundacji Cezary J. oraz były członek zarządu Maciej Eś. Jednocześnie były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w czasach rządów PiSu. To już pewne, że w walce o fotel prezydenta Krakowa udział weźmie radny Łukasz Gibała, główny kontrkandydat Aleksandra Miszalskiego w poprzednich wyborach prezydenckich. Jutro oficjalnie rozpocznie kampanię wyborczą. Tymczasem swoje komitety zarejestrowało już 12 kandydatów. Katarzyna Młynarczyk.
9: Poza Gibałą m.in. przedstawicielka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska, Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości, Daria Gosek-Popiołek i Aleksandra Owca, które reprezentują środowiska lewicowe, a także Łukasz Wantuch, Bartosz Bocheńczak czy Marian Banaś. Chętnych do rządzenia Krakowem jest tylu, że trudno ich wszystkich wymienić. Takie bogactwo kandydatów to sytuacja dość egzotyczna, przyznaje profesor Marek Bankowicz, politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
10: Mnie to nie przeraża. Demokracja tym się charakteryzuje, że jest otwartość procesu wyborczego. Jeżeli ktoś ma aspiracje kandydowania, to niech kandyduje. Wyborcy w tym gąszczu kandydatów się absolutnie nie pogubią.
9: Komitety zarejestrowane muszą zostać do 17 sierpnia, a czas na zgłoszenie kandydatów wraz z wymaganymi podpisami poparcia mają do 3 września.
20: Górnik Zabrze zaczął 3 rundę eliminacji Ligi Europy od wyjazdowej porażki w Budapeszcie. Dziś rywalizację o awans do fazy głównej tych rozgrywek rozpoczyna Jagiellonia Białystok. O Europę walczą także Lech Poznań, Raków Częstochowa i GKS Katowice. A tym tematem zajmuje się Michał Waszkiewicz.
11: Najtrudniejsze zadanie stoi przed Jagiellonią, która zagra z utytułowaną szkocką drużyną z Glasgow. Ale kapitan drużyny z Białegostoku, Taras Romańczuk, cieszy się na mecz z Rangersami.
12: Chciałam zmierzyć się akurat z tym zespołem, bo nigdy akurat w kariery nie mierzyłem się z zespołów z wojsk brytyjskich.
11: Dużo łatwiejsze zadanie przed Lechem, który podejmie Klaksvik z Wysp Owczych. W lidze konferencji Raków Częstochowa zagra ze szwedzkim Hammarby, a GKS Katowice, który jako jedyny gra dziś na wyjeździe, zmierzy się z Hapoelem Tel Awiw, mówi trener Rafał Górak.
23: Zdajemy sobie sprawę, że już same wyeliminowanie drużyny bułgarskiej było ogromną, też mi się wydaje, w jakiś sposób może i nawet na początku niespodzianką. Także to świadczy już jakby o klasie rywala. Dostrzegamy wiele indywidualności zawodników na bardzo dobrym poziomie.
11: Mecz GKS-u z HPL-em zostanie rozegrany w Miszkolcu. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
20: W informacjach TOK FM słyszymy się ponownie o 13.20. 38 stopni mogą dziś pokazać termometry na Podkarpaciu. Na Pomorzu Zachodnim jest nieco wytchnienia, maksymalnie 23 stopnie. W całym kraju mogą pojawić się burze.
0: Trzynasta sześć, TOK 360, Filip Kakusz. Jest z nami doktor habilitowany Kamil Marcinkiewicz, Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: 6 sierpnia, więc będziemy rozmawiać o roku prezydentury Karola Nawrockiego. To jest też chyba moment, żeby porozmawiać o roku polskiej prawicy i polskiej kohabitacji, jeśli chodzi o poszczególne instytucje i ośrodki władzy. Natomiast zanim to, co było, to ja chciałbym zacząć od tego, co będzie za kilka godzin, ponieważ przed Pałacem Prezydenckim staje już Wielka Trybuna, gdzie około godziny 17 będzie rocznicowe wydarzenie z udziałem Karola Nawrockiego. Prezydent chce podsumować rok własnej prezydentury. I ja sobie nie przypominam, być może mnie pan profesor poprawi, żeby Aleksander Kwaśniewski, Lech Wałęsa, Lech Kaczyński czy Andrzej Duda podobną celebrę w rok swojej prezydentury uprawiali. Jak to czytać? Czy to jest dobry humor ze strony prezydenta, czy może jest to jakiś rodzaj marketingu politycznego, który wpisuje się w szerszy program promowania głowy państwa?
2: Myślę, że to jest taki właśnie bardzo dobry sygnał, podsumowujący to, co widzieliśmy też w ostatnim roku, bo to jest prezydentura bardzo silna pod względem marketingu politycznego. Jeżeli chodzi o właśnie tą prezentację na zewnątrz, tworzenie wizerunku kandydata, to się udało bardzo dobrze i myślę, że to jest kontynuacja tej tradycji. Też nie pamiętam, żeby to coś takiego zdarzało się również w przeszłości, ale wpisuje się dobrze w to, co widzieliśmy w zeszłym roku.
0: Dobrze, marketing polityczny. Zaczął się rzeczywiście rok temu takim przemarszem pary prezydenckiej przez ulice Warszawy zaraz po zaprzysiężeniu i tych oficjalnych uroczystościach. Potem były wizyty na stadionach, potem było jedzenie kebaba z młodzieżą, prezentowanie się w koszulce z okien Belwederu. Czy poza tym marketingiem politycznym, czy ten marketing polityczny rzeczywiście przekłada się na to, w jaki sposób Karol Nawrocki jest postrzegany?
2: Na pewno. Tutaj, jeżeli chodzi o ocenę całej prezydentury, myślę, że możemy postrzegać ją na dwóch poziomach. My jako eksperci, politolodzy, ale też komentatorzy często koncentrujemy się na tym poziomie taktycznym. Myślę, że to jest właśnie ten poziom taktyczny, krótkofalowy, gdzie patrzymy, w jaki sposób ktoś się zaprezentował i na tym poziomie rzeczywiście ta prezydentura jest bardzo aktywna. Zresztą pan prezydent ma wokół siebie wielu dobrych specjalistów z tej dziedziny. Ja bym powiedział, że to się zaczęło nawet wcześniej, przed objęciem prezydentury przez pana prezydenta. Cała kampania wyborcza była zorientowana na to, żeby znaleźć najpierw odpowiedniego kandydata. Pan prezes Kaczyński mówił, że musi być wysoki, mówić w językach obcych i tak dalej. I później na wypromowaniu tego produktu były różne rzeczywiście zawirowania, ale ten aspekt marketingowy widać, że sprzedał się dobrze, funkcjonował dobrze i rzeczywiście to się podoba, bo widzimy, że zaufanie do pana prezydenta jest bardzo wysokie. Z drugiej strony, jeżeli popatrzymy bardziej całościowo, nie na poziomie taktycznym, ale strategicznym, no to ta ocena musiałaby być troszeczkę bardziej krytyczna, mam wrażenie, bo nie widzimy tutaj takiego spójnego programu, jakiegoś konstruktywnego. Widzimy raczej dużą pasywność, widzimy reaktywność tego działania, to znaczy 41 wet i tutaj idziemy pewnie na kolejne rekordy w najbliższym czasie, więc pod względem takim konstruktywnym, bardziej systemowym, co ta prezydentura ma zmienić, czy w jaki sposób ma się przełożyć na lepszą jakość rządzenia w Polsce, lepszą jakość demokracji, to tutaj ta ocena musiałaby wypaść dużo bardziej krytycznie. Ale ten marketing polityczny rzeczywiście udaje się ekipie Karola Nawrockiego bardzo dobrze.
0: To porozmawiajmy o tej wizji strategicznej, biorąc pod uwagę, że w 2027 roku wybory parlamentarne, w których zapewne Karol Nawrocki, jego postać i jego rola na prawicy odegrają pewną rolę. Powiedział pan, panie profesorze, o dużej pasywności. Jak to rozumieć? Karol Nawrocki ma niewiele tematów, którymi się zajmuje.
2: Znaczy, są propozycje, które są składane, ale aktywność głowy państwa w systemie, gdzie mamy pewną równowagę pomiędzy prezydentem a rządem, nasz rząd tworzy politykę, prezydent w jakiś sposób z nim współpracuje, podejmuje dialog, powinna się objawiać na tym, że prezydent rzeczywiście podejmuje konstruktywny dialog z rządem. Nie widzę takiego konstruktywnego dialogu. Widzę szereg propozycji, które pojawiają się w odpowiedzi na weta. I to można uznać za jakiś sposób kształtowania polityki. Jeżeli pan prezydent wetuje ustawę, czy wetuje na przykład propozycję w sprawie SAFE, umowę, pojawia się jakaś kontrpropozycja, ale ona jest po pierwsze niedopracowana i ona chyba ma też tylko charakter marketingowy, bo tutaj nie ma takiego zorientowania na dyskusję. Z drugiej strony teoretycznie szerokość poruszanych tematów jest, nie można to panu prezydentowi zarzucić, ale nie widzę tam woli, żeby te tematy przeforsować. To jest właśnie takie czekanie na Godota, który ma przyjść w roku 2027 na tą prawicową większość, którą sugerują sondaże. Rzeczywiście wychodząc z tego, co pokazują sondaże, ta prawicowa większość jest bardzo prawdopodobna, ale to jest też troszeczkę oceniając, tak jak mówię, z tego poziomu bardziej systemowego, podobny błąd jak błąd rządu Donalda Tuska, który czekał na to, aż zmieni się prezydent. I też nie podejmował żadnych bardzo aktywnych działań. Więc bardzo prawdopodobne, że ta większość prawicowa się wyłoni. Tak jak mówię, sondaże na to wskazują. Rzeczywiście im bardziej podzielona jest prawica, tym bardziej Karol Nawrocki będzie na tle tej podzielonej prawicy rósł. I myślę, że to jest właśnie ta wizja, jeżeli można ją określić jako strategiczna. To jest czekanie na ten prawicowy rząd, który w jakiś sposób rzeczywiście on jest dość, to środowiska prawicowe są mocno skłócone. Widzimy, że też ta atmosfera pomiędzy Rozwojem Plus Mateusza Morawieckiego a resztą PiSu, która została przy Jarosławie Kaczyńskim, nie jest najlepsza. Mamy dwie konfederacje, które też prowadzą dialog z pozostałymi częściami prawicy w sposób często dość burzliwy. Zresztą jedna z tych konfederacji też jest podzielona na dwie frakcje, Mentzena i Bosaka. Więc myślę, że to wszystko sprzyja w pewnym sensie środowisku Karola Nawrockiego. Nie wiem, czy samemu prezydentowi, nie wiem, jaką wizję strategiczną ma sam prezydent, czy taką wizję strategiczną posiada, ale wszystkie te skłócone prawice, ktoś będzie musiał je w jakiś sposób szukać między nimi, czy zmusić, czy zaproponować porozumienie, jeżeli oczywiście będzie ta większość prawicowa w 2027 roku.
0: No i właśnie, pod względem takiego marketingu politycznego Karol Nawrocki wydaje się idealnym patronem tej prawicy, którą mógłby zjednoczyć. Ale teraz przechodzimy do strategii. Czy Karol Nawrocki wraz ze swoim środowiskiem, nierzadko ludzi z ogromnym doświadczeniem, ma mimo wszystko takie narzędzia i taki pomysł, żeby na przykład doprowadzić do stworzenia większościowego prawicowego rządu złożonego z tych różnych środowisk, które podgryzają się od wielu miesięcy?
2: Znaczy, jako prezydent oczywiście ma narzędzia, jeżeli wszystko zależy od wyniku wyborów. Jeżeli w wyborach zarysuje się taka prawicowa większość, to prezydent oczywiście nominuje czy desygnuje kandydata na prezesa Rady Ministrów, który później musi uzyskać poparcie Sejmu. I to jest taki moment, w którym prawdopodobnie można negocjować, można rozmawiać. I w sytuacji, kiedy nie będziemy mieli po stronie partii, czy po stronie grupy partii, która wygra jakiegoś, takiego dominującego środowiska, tak jak to było w 2023 w przypadku Koalicji Obywatelskiej, czy w 2019-2015 w ogóle nie było z tym problemu, bo PiS miał większość absolutną, ale tutaj nie będzie takiego dominującego środowiska, no to wtedy otwiera się cała beczka z prochem albo z dyskusją, inaczej na to patrząc, gdzie właśnie prezydent może odgrywać taką istotną rolę, bo jeden nie lubi do końca drugiego, brak zaufania jest widoczny pomiędzy tymi środowiskami i wtedy rzeczywiście Karol Nawrocki może odegrać istotną rolę, być może może zaproponować kogoś ze swojego środowiska również na prezesa Rady Ministrów, to nie musi być reprezentant bezpośrednio jednej z partii prawicowych, niewykluczone, że taki scenariusz pewnie będzie brany pod uwagę. Do tego jeszcze jest troszeczkę czasu, ale tak jak wspominałem, im więcej jest tych prawic, a mamy już 4, a nawet można liczyć 5, tym ważniejsza, istotniejsza będzie rola dla Karola Nawrockiego, ale oczywiście kwestią otwartą pozostaje to, jak te wybory będą wyglądały, jak one wyjdą. Sondaże wskazują na to, że tutaj większość obecnie rządząca ma problem z tymi kilkoma mniejszymi ugrupowaniami, które są pod progiem. Jeżeli ten problem udałoby się w jakiś sposób rozwiązać poprzez kumulację tych głosów, jeżeli udałoby się obecnej większości rządowej porozumieć w jakiś sposób z partią Razem, to możemy mieć taką sytuację, że większość będzie z drugiej strony, bo sytuacja będzie bliska Katowi. I wtedy prawdopodobnie podejrzewam, że Karol Nawrocki będzie tak czy inaczej próbował forsować większość prawicową. Zresztą mieliśmy podobną sytuację po wyborach w 2023 z tym słynnym rządem dwutygodniowym Mateusza Morawieckiego. Więc jak najbardziej tutaj prezydent odgrywa w takim czy innym scenariuszu, będzie odgrywał bardzo istotną rolę. Jedyny scenariusz, w którym rzeczywiście ta rola prezydenta będzie bardziej zmarginalizowana, to jest taki, że rzeczywiście partie umiarkowane, centrowe, nieprawicowe zdobywają zdecydowaną większość, na co na razie się nie zanosi, patrząc na sondaż.
0: Wybiegliśmy w przyszłość, kiedy mieliśmy podsumowywać, ale wróćmy do tych ostatnich 12 miesięcy. Czy Karol Nawrocki po tych 12 miesiącach faktycznie jest takim kandydatem, takim prezydentem, jakim został opowiedziany w kampanii wyborczej przez Prawo i Sprawiedliwość?
2: Myślę, że tutaj nie ma żadnych zaskoczeń, jeżeli chodzi o opinię ekspertów. Jeżeli chodzi o wizerunek, który tworzyło Prawo i Sprawiedliwość, myślę, że on odpowiada preferencjom wyborców PiS, którzy są przekonani, że rząd Donalda Tuska raczej postrzegają go krytycznie. I tutaj Karol Nawrocki się z tym zupełnie nie kryje, że nie jest chętny na jakąkolwiek współpracę. To jest takie zjawisko przejściowe i zaraz wrócimy do tej w większości bezwzględnej. Z drugiej strony, jeżeli popatrzymy i spojrzymy na te słowa, które zostały wypowiedziane podczas inauguracji pana prezydenta, zaprzysiężenia w Sejmie, to jednak widzimy pewną niespójność, bo jednak mieliśmy dużo takich słów o budowaniu jedności, o tworzeniu jakiejś wspólnoty. No a nie widzę, żeby to się przekładało na jakąś rzeczywistość. Więc Karol Nawrocki na pewno jest prezydentem wszystkich środowisk prawicowych, bardzo mocno się identyfikujący z tymi środowiskami prawicowymi, ale nie widzę ani jednego sygnału wyciągnięcia ręki do drugiej strony. I to jest rzeczywiście nowa jakość w przypadku wszystkich pozostałych prezydentów, także Andrzeja Dudy. Widzieliśmy, że jednak jakaś gotowość do kompromisu, przynajmniej w tych kwestiach polityki zagranicznej i bezpieczeństwa jest. A tutaj od czasu weta Safe, no widzimy, że takiego dialogu w ogóle nie ma chęci, żeby taki dialog podjąć. Więc w pewnym sensie powiedziałbym, że to jest spójne z tym, co widzieliśmy w kampanii, z tym, co można było odczytać z wypowiedzi kandydata, ale niespójne z wizją, jaką mieliśmy prezydentury w Polsce i z tym, co było mówione podczas inauguracji pana prezydenta. Więc w pewnym sensie można powiedzieć, można być rozczarowanym, jeżeli wychodzimy z tego założenia, że prezydent powinien być takim symbolem jedności wszystkich Polaków, niezależnie od światopoglądu. No ale z drugiej strony to nie powinno być zaskoczeniem, bo taką wizję prezydenta wybrało większość wyborców, jednak budującego poparcie dla swojej frakcji czy różnych formacji identyfikujących się z nim. Więc w pewnym sensie to zaskoczeniem być nie powinno.
0: Bardzo dziękuję. Doktor habilitowany Kamil Marcinkiewicz, Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, był z nami o 13.20. Informacje.
4: Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
13: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
14: Disney Plus. Los Angeles, 81.

0: tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Minęła 13.20. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Rzeszowska prokuratura zabezpieczyła majątki Macieja Eś i Cezarego J. Są oni podejrzani o sfinansowanie kampanii Sprawiedliwe Sądy, a także nielegalne finansowanie partii politycznych PiSu i Solidarnej Polski. Maciej Eś, były członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej, i jej były prezes Cezary J. usłyszeli zarzuty już w lipcu. Nie przyznają się do winy. Polska Fundacja Narodowa została utworzona w 2016 roku na mocy przepisów ustawy przyjętej za rządów premier Beaty Szydło. Zgodnie z zapisami statutowymi jej głównym celem miało być promowanie wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, ochrona jej dobrego imienia oraz wspieranie polskiej gospodarki. Zajęty wiosną na Bałtyku przez szwedzkie władze statek Kaffa należący do rosyjskiej floty cieni zostanie ostatecznie wydany Ukrainie. Nie mający precedensu wyrok w tej sprawie uprawomocnił się. Sprawa była rozpatrywana przez Sąd Rejonowy Wisztat w czerwcu, a następnie na wniosek armatora przez Sąd Apelacyjny w Malmę w lipcu. Obie instancje przyznały rację szwedzkiej prokuraturze, która na prośbę śledczych z Ukrainy dowiodła, że statek brał udział w nielegalnym wywozie zboża z okupowanego przez Rosję Krymu. Warszawa nie przyjmie planu ogólnego na czas. Termin uchwalenia dokumentu przez wszystkie samorządy w kraju mija z końcem miesiąca. Stolica twierdzi, że potrzebuje wydłużenia terminu do końca roku, ale jak sugerują eksperci, to i tak może nie wystarczyć. Oznacza to, że od września żaden stołeczny urząd nie wyda warunków zabudowy. Podobne kłopoty ma większość gmin w naszym kraju. Jak mówi Monika Bojt, rzeczniczka stołecznego ratusza, problemem okazało się 77 tysięcy uwag, jakie zgłosili mieszkańcy.
9: Mamy zamiar taki, żeby do końca tego roku plan ogólny został uchwalony.
8: Ale i ten termin wydaje się być wątpliwy, mówi Piotr Gregorczyk, lokalny radny ze Stowarzyszenia Razem dla Wawra, z zawodu architekt.
10: Jeżeli ktoś dzisiaj mówi, że plan ogólny jest przedłużony o kolejne 3 miesiące, chociaż słyszę raczej, że nie wiadomo na kiedy, to ja bym raczej mówił o roku, od dnia dzisiejszego.
8: Kłopoty to efekt braku odpowiedniej liczby specjalistów. Termin uchwalenia planów ogólnych był już przesuwany, a jego przyjęcie w terminie było jednym z kamieni milowych w sprawie odblokowania unijnych środków. Od 23 stopni na północnym zachodzie do nawet 38 na południowym wschodzie. Burze mogą dzisiaj pojawić się w wielu miejscach w Polsce.
7: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Ogłoszenie płatne. Rowerowy stan rzeczy to cykl o tym, jak dbać o rower, o przepisach i bezpieczeństwie, a także inspiracje do rowerowych podróży. Praktyczne porady dotyczące planowania tras na wakacyjne wypady przedstawia ekspert Marcin Korzonek, instruktor turystyki rowerowej.
11: Pomyślmy, co tak naprawdę nas najbardziej uraduje. Czy jazda, czy przyroda, czy chcemy odwiedzać jakieś miasta, czy chcemy mieć bardzo przygotowaną tą infrastrukturę, czyli taką naprawdę na najwyższym poziomie, że wszystko, że noclegi na każdym kroku, że przejazdy pociągami i tak dalej, czy to nie jest takie konieczne. To jest podstawa, czyli czego oczekujemy od naszej wycieczki.
7: Cała rozmowa o doborze tras do swoich możliwości i planowaniu wyjazdów tak, aby uniknąć zbędnych niespodzianek, już dziś na tokfm.pl. Sponsorem podcastu jest właściciel sklepu internetowego centrumrowerowe.pl. To było ogłoszenie płatne.
12: 13.24, TOK 360, Filip.

0: Kakusz, w TOK 360 w czwartki po 13.20 zaglądamy do państw, które rzadko znajdują się na radarach polskich mediów. O Kostaryce będziemy rozmawiać. Jest z nami dr Joanna Gocłowska-Bolek, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, pani doktor.
1: Pura vida. A ja się przywitałam po kostarykańsku od razu,
0: napis,
1: żeby
0: który
1: wprowadzić
0: widać wszędzie w Kostaryce, tak jest.
1: Klimat. Ale to nie tylko napis, to jest w ogóle filozofia życia. To przetłumaczylibyśmy sobie na te dwa słowa, pura vida, na czyste życie, ale to jest nie tylko powitanie i pożegnanie, ale całe takie podejście do życia, taka koncepcja, która opiera się na tym, że akceptujemy życie takim, jakim jest, cieszymy się każdą chwilą, żyjemy w zgodzie z naszymi bliskimi, ale też z naturą. I dlatego wydaje mi się, że przez te podejście, takie dość szczególne, to Kostaryka jest znana jako kraj szczęśliwych ludzi. Kraj, gdzie właśnie mamy zawsze ten uśmiech, słońce, ale w tych rankingach sporządzanych przez National Geographic co roku Kostarykę znajdziemy na samym szczycie. To jest jeden z najszczęśliwszych krajów na świecie.
0: Pani doktor, pani wprowadziła taką radosną atmosferę do tej rozmowy. Dodajmy jeszcze, że Kostaryka to znaczy bogate wybrzeże, co też nie jest nieistotne dla naszej rozmowy. Dobrze, to ja o przestępczość zorganizowaną i El Diablo, najbardziej poszukiwanego przestępcy narkotykowego, zapytam pod koniec naszej rozmowy. Natomiast
1: może nie zdążymy porozmawiać o tych trudnych rzeczach, ale są, tak, trudne też.
0: Państwo w Ameryce Środkowej z dostępem do dwóch oceanów, niezwykła bioróżnorodność, 5% wszystkich gatunków fauny i flory na świecie znajduje miejsce właśnie tam. Turystyka, parki narodowe stanowiące 25% powierzchni, kilkanaście wulkanów, w tym niektóre czynne i mogą powodować ogromne zniszczenia. No właśnie, w jaki sposób Kostarykanie próbują zachować rzeczywiście ten dobry humor, bo to też jest ściśle powiązane z tym, jak oni podchodzą do tych kwestii turystyki, tak, i tej przyrody.
1: Nawet ekoturystyki powiedzmy sobie, prawda, bo to jest też oparcie rozwoju gospodarczego na takim czerpaniu z tej przyrody, która nie będzie jej niszczyło. To znaczy w Kostaryce rzeczywiście 25% powierzchni to są parki narodowe. To są parki albo obszary w ogóle chronione w postaci też różnych rezerwatów, biosfery, takich ostoi dzikiej przyrody. I rzeczywiście możemy to zwiedzać jak najbardziej, tylko to jest takie zwiedzanie bardzo zorganizowane, tam nie wolno niczego niszczyć. To jest też jeden z pierwszych krajów, który wprowadził zakaz na przykład polowań rekreacyjnych, tam nie wolno zabić, w ogóle dbałość o tę dziką przyrodę jest po prostu niesamowita. Także to widać na każdym kroku, ale warto chyba tutaj powiedzieć, że to nie zawsze tak było, znaczy Kostaryka zawsze znajdowała się oczywiście w tym regionie, gdzie ta bioróżnorodność jest duża, ale jakbyśmy sobie się cofnęli, lata 70. jeszcze, to jest praktyczne niszczenie tej przyrody. To jest kraj, który jeden z najszybciej wylesiających się krajów tropikalnych. I wtedy jakby zdiagnozowano to, że tracimy przez to, że warto o tę przyrodę dbać i wprowadzono właśnie tę filozofię odwrotną. Dbamy o przyrodę, zalesiamy. I od tamtej pory, gdzie lasy pokrywały niespełna 25% powierzchni, dzisiaj mamy 60% powierzchni kraju pokryte tym bujnym lasem, lasem tropikalnym albo lasami mglistymi. I to wszystko tworzy nam taką unikalną nie tylko przyrodę, ale też koncepcję, podejście do tej przyrody, o którą trzeba dbać, no bo ona jest też źródłem właśnie tego dobrobytu, bo jest mnóstwo turystów, zwłaszcza z Ameryki Północnej, ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady, też z Europy, chociaż mniej, którzy oczywiście za to, żeby tego doświadczyć, pobyć właśnie na tych wulkanach i zobaczyć tę przyrodę, to oczywiście płacą odpowiednie pieniądze.
0: To już możemy przejść do przestępczości zorganizowanej, czy jeszcze nie?
1: No ja bym wolała tutaj jeszcze o dobrych rzeczach porozmawiać.
0: No
1: to znaczy, zanim, to jeszcze jeden temat, bo będzie nam się łączył z tą przestępczością zorganizowaną, a myślę, że to jest ważne, żeby pokazać tę specyfikę Kostaryki i takie no dość szczególne podejście, bo to jest kraj o bardzo wysokim poziomie rozwoju. Właściwie jak patrzymy na Amerykę Łacińską, to unikalny. Ten poziom rozwoju jest, no, tylko w Urugwaju jest wyższy, mierzony takimi wskaźnikami globalnymi. I Kostaryka i Panama no właściwie zajmują bardzo podobne miejsca. I tutaj wchodzi w to zdrowie, tak, edukacja, gospodarka, więc ten poziom rozwoju gospodarczego również, ale jakby wszystko naraz. Natomiast to, co jest zadziwiające absolutnie w Kostaryce, to myślę, że tam nie ma wojska, nie ma armii. Oni wyzbyli się w ogóle takiego podejścia do tego, żeby inwestować w jakieś kwestie militarne dawno temu, bo w roku 1948, kiedy mieli jedyny właściwie taki incydent, była wojna domowa, się zaczęli strzelać, zginęło około 2000 osób i ta wojna domowa trwała ledwie 44 dni. I wtedy doszło do takiego chyba ustalenia, które obowiązuje do dzisiaj, że nie warto się zabijać, nie warto jakby marnować środków, czasu, no i no zasobów, ale też oczywiście życia ludzkiego, po to, żeby coś tam sobie udowadniać. I od tego momentu rozwiązano armię po to właśnie, żeby nie było takich doświadczeń i to jest jedyny chyba kraj w Ameryce Łacińskiej, który nie doświadczył żadnych tych wojskowych dyktatur, które przecież niszczyły przez dziesięciolecia no wszystkie prawie kraje, jak sobie popatrzymy na tę mapę, a w Kostaryce tych dyktatur nie mieliśmy. Natomiast te środki, które wcześniej były przeznaczane właśnie na wojsko, one wszystkie, to zostało zapisane w konstytucji, zostają wydawane na bezpłatną i powszechną edukację. 6% PKB do 8% PKB to idzie po prostu na edukację. I wskaźnik alfabetyzacji tam jest niemal najwyższy, no tylko na Kubie mamy wyższy, ale to jest 98-99%. Dzieci od 4 roku życia chodzą do bezpłatnej właśnie edukacji, no najpierw w postaci tam tych różnych przedszkoli i później do 16 roku życia muszą się uczyć. I do tego wprowadzono jeszcze obowiązkowy język angielski, co też jest fenomenem w ogóle, więc to są ludzie, którzy są przygotowani do tego, żeby rozmawiać po angielsku właśnie z tymi turystami. Ja jestem po prostu pod wrażeniem takiego podejścia i przy tym no, tych efektów, które rzeczywiście ten kraj na tym polu osiąga.
0: Ta demilitaryzacja też jest związana z położeniem geograficznym, bo Kostaryka nie ma wielu granic lądowych. Tak, z jednej strony ma Nikaragua, która ma w tym momencie zdecydowanie inne problemy, a z drugiej strony ma Panamę, która wydaje się krajem bardzo, bardzo spokojnym. Ale jeśli chodzi o to, w jaki sposób Kostaryka dba o prawa człowieka i o rozwój demokracji, no, obecna prezydentka Laura Virginia Fernandez Delgado jest określana jako prawicowa populistka. Czy to nie jest, jeśli się słyszy takie słowa w Europie, to można pomyśleć o jakimś zagrożeniu dla demokracji? Czy ten prawicowy populizm w Kostaryce jest zbliżony do tego europejskiego?
1: Chyba ma jednak inny wymiar, inną specyfikę. To znaczy rzeczywiście, no takie hasło usłyszymy, Laura Fernandez, to jest konserwatywna populistka, która rzeczywiście wygrała wybory zdecydowanie w pierwszej turze. Teraz niedawno, 8 maja objęła urząd. To jest osoba, która mówiła o tym, że należy wprowadzić rządy silnej ręki, rozprawić się z tą rosnącą przestępczością. O tym jeszcze za chwilę, mam nadzieję, zdążymy powiedzieć. A więc realizuje no, takie hasła, które no, kojarzą nam się chyba z Ameryką Łacińską dzisiaj, czyli program walki z przestępczością, no, budowę jakiegoś wielkiego więzienia. Mówi, że pójdzie w ślady swojego poprzednika Chavesa, no, który był trochę krytykowany właśnie za to, że te instytucje demokratyczne próbował popsuć nieskutecznie. Ona też mówi o wprowadzaniu Trzeciej Republiki, która ma oznaczać jakieś głębokie, nieodwracalne zmiany. I to trochę nam tutaj rezonuje no, z takimi hasłami, które słyszeliśmy za czasów Ugona Chaveza w Wenezueli, bo on mówił o Piątej Republice wtedy, czy López Obrador w Meksyku, który obiecał czwartą transformację, więc to jakoś tam podobnie brzmi, ale jak sobie popatrzymy na to, w jaki sposób Kostaryka jednak tę demokrację pielęgnowała przez długie lata. To jest kraj najbardziej demokratyczny w Amerykach dzisiaj. No czasami tam z Chile albo z Urugwajem o pierwszeństwo walczą. Wcale nie Stany Zjednoczone, tylko właśnie Kostaryka, więc tak długa historia demokracji, te silne instytucje, takie głęboko zakorzeniona, powiedziałabym, kultura demokratyczna, no nadal po prostu będą stanowić chyba taką skuteczną ochronę przed jakimiś nadużyciami władzy wykonawczej. I tego Laura Fernandez nie zepsuje, tego nie da rady zepsuć, a jeszcze tym bardziej, że no nie ma takiej znaczącej większości w tym jednoizbowym parlamencie. Natomiast to wybrzmiewa rzeczywiście obawa dzisiaj przed przestępczością zorganizowaną, no bo jeżeli wypychamy te gangi, te kartele z innych krajów, z Wenezueli, ale też dano to, co się dzieje w całej strategii Stanów Zjednoczonych, no to wskazuje, że gdzieś muszą znaleźć ujście, prawda, ta zorganizowana przestępczość, to rzeczywiście w ostatnich latach pojawił się ten problem. On zupełnie inaczej wygląda niż nie wiem, w Kolumbii czy w Meksyku. To jest zupełnie inna skala. Jednak dzisiaj Kostarykańczycy mówią o tym, że rzeczywiście boją się może nie bezpośrednio tego, że ktoś przyjdzie, będzie im zagrażał, ale po prostu popsucia tego nieskazitelnego wizerunku. Bo Kostaryka to jest kraj, gdzie rzeczywiście masowo przyjeżdżają turyści, czują się tam bezpiecznie, świetnie zorganizowane. To jest też kraj, chyba trzeci na świecie, wybierany przez bogatych emerytów po to, żeby spędzić tam sobie emeryturę po Grecji i Panamie. A więc no, szkoda byłoby ten nieskazitelny wizerunek popsuć.
0: No i pani doktor, miała pani rację, prześlizgnęliśmy się raptem po przestępczości zorganizowanej, ale nie szkodzi, to pewnie będzie temat też na inną rozmowę, chociaż oczywiście Kostarykańczykom tego nie życzymy. Doktor Joanna Gocłowska-Bolek, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego była z nami, bardzo dziękuję. O 13.40 informacja, po nich na magazyn filmowy zaprosi państwa Patrycja Wanat. O kandydatach śmierci Macieja Suskę będzie w programie.
2: Reklama. Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra, jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
1: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. Do soboty. Wszystkie dezodoranty i antyperspiranty. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Do tego wszystkie bakalie Bacador. 2 plus 1 gratis. A do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%. Mleczna Dolina 1 litr. Złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Minęła 13.40. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Co dalej z prezydenckim wnioskiem w sprawie referendum klimatycznego, a także co z kandydaturą Mateusza Szpytmy na nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. W tych sprawach będzie decydował dziś Senat i w obu prawdopodobnie decyzja nie będzie pozytywna. Przypomnijmy, że prezydent chce rozpisania ogólnokrajowego referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej, a więc i systemu handlu emisjami CO2. Jak twierdzi senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna, referendum w tej sprawie mogłoby wywołać dyskusję o wyjściu Polski z Unii Europejskiej, na co nie możemy pozwolić.
7: Wątpicie, czy wyrażacie wątpliwość w politykę klimatyczną Unii Europejskiej, to zapytajcie, czy Polska powinna być w Unii Europejskiej, tak? No bo to tak to wyglądało i to uzasadnienie tak brzmiało, że to jest podważanie przez prezydenta i jego urzędników obecności Polski w Unii Europejskiej.
6: Z kolei w sprawie prezesa Instytutu Pamięci Narodowej trwa pad. Ludowcy forsują kandydaturę Mateusza Szpytmy, obecnego wiceprezesa Instytutu, ale na niego nie chce zgodzić się Koalicja Obywatelska i Lewica. Poziom wody w Dunaju wzrósł o średnio 9 cm w porównaniu z niedzielnym minimum, a w austriackich regionach, z których woda spływa do rzeki, spodziewane są opady deszczu, poinformował premier Węgier Peter Modzior. Przekazał, że ostatnia z 8 turbin w elektrowni jądrowej Baskszu nadal pracuje i zaapelował do odbiorców przemysłowych oraz gospodarstw domowych o dalsze ograniczanie zużycia energii elektrycznej. Produkcja energii w elektrowni była stopniowo ograniczana w miarę jak poziom wody w Dunaju wykorzystywanej do chłodzenia obiektu spadał do rekordowo niskich wartości. W ostatni weekend węgierskie władze ostrzegały, że całkowite zamknięcie elektrowni jest nieuniknione. W Turyngii na wschodzie Niemiec zatrzymano tak zwanego jednorazowego agenta podejrzanego o szpiegowanie firmy zbrojeniowej w Bawarii na zlecenie obcego wywiadu. Mężczyzna miał przygotowywać działania sabotażowe. Jak podały służby, podejrzany, będąc obywatelem Ukrainy, miał w czerwcu wykonać zdjęcia terenu zakładu bawarskiej firmy zbrojeniowej i przekazać je swojemu zleceniodawcy. Śledcze podejrzewają, że mężczyzna to tak zwany jednorazowy agent. Chodzi o osoby werbowane przez obce wywiady bez większych wymagań i wykorzystywane do stosunkowo prostych operacji. Nie podano, na rzecz którego państwa podejrzany miał szpiegować. Ostrzeżenia przed upałami i przed burzami to dziś norma w większości kraju. Jedynie na północnym zachodzie nie powinno być zbyt gorąco. Tam też raczej dzisiaj nie zawędrują burze. Maksymalnie 38 stopni na Podkarpaciu.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Kandydaci śmierci, film dokumentalny Macieja Cuskę, który pokochała już festiwalowa publiczność, od jutra trafi do kin w całej Polsce i z wielką przyjemnością będę go nie tylko polecać, ale też wypytywać Macieja Cuskę o jego realizację. Ja nazywam się Patrycja Wanat, to jest magazyn filmowy Do Zobaczenia, no a Maciej Cuskę jest z nami. Cześć, dzień dobry.
9: Cześć Patrycja, dzień dobry, witam zobaczę.
8: 17 lat temu pod takim pretekstem nakręcenia horroru namówiłeś swojego 13-letniego syna Stasia oraz jego kolegów Rafała i Adriana na wyjazd na podlaską wieś. Woda ze studni, wychodek zamiast domowej toalety. No, pomysł ryzykowny dla nastolatków, ale zadziałał tak dobrze, że od tego czasu każdego roku, czy prawie każdego roku, za chwilę będziemy to wyjaśniać, kręciliście kolejne części tego filmu grozy pod tytułem Kandydaci śmierci. No a ty patrzyłeś, jak chłopcy się zmieniają, jak dorastają, jak stają się mężczyznami, bo teraz to no 30-letni młodzi mężczyźni. No i pokazujesz nam ten fascynujący świat, wpuszczasz nas do środka, działa to niezwykle mocno, no bo to jest opowieść o relacji, o przyjaźni, o bliskości, o dojrzewaniu, o męskości, też pozwolę sobie tak jeszcze to rozszerzyć i przeglądamy się w nim trochę jak w lustrze, nawet jeśli jesteśmy kobietami, dziewczynami, no bo to są tematy, które wszystkich nas dotyczą bez względu na płeć, bez względu na wiek. I mówisz na spotkaniach, że trochę cię zaskoczył ten odbiór, że jest on niezwykle wzruszający i to wzruszenie też zwłaszcza u kobiet, u dziewczyn. Dlaczego cię to w zasadzie zaskakuje?
9: Oczywiście to jest bardzo miłe zaskoczenie i po prostu jak już jako reżyser nauczyłem się niczego nie oczekiwać, wiesz, bo jak robię te filmy, to czasami jak sobie wyobrażam, że o, no to chwyci. Czasami miałem poczucie zawodu, więc staram się, chociaż to jest trudne, już nie oczekiwać. A z tym filmem, wiesz, to było 7 lat naprawdę takiego potu i łez, gdzie no, często odbijałem się od ścian różnych, czy finansowych, czy tam właśnie takich. Zaczynałem powątpiewać w nasz projekt, w nasz film dokumentalny nawet. Nic złego się bohaterom nie dzieje, a w kinie lubimy, kiedyś dzieje się coś złego, albo często opowiadamy o złych i trudnych rzeczach, bo kino dokumentalne też o tym musi opowiadać, otwierać nam oczy na to, że dookoła dzieje się krzywda. To jest jasne, to jest też część tej misji dokumentalnej i dokumentalistów. Ale wiesz, bardzo trudno znaleźć w tym świecie coś takiego, wiesz, jaśniejszego, a przynajmniej opowiedzieć o tym w dokumencie, a już w ogóle, wiesz, znaleźć na to sponsorów, dystrybutorów i tak dalej. To jest bardzo trudno z takim filmem się przyjrzeć. To nas zaskoczyło bardzo miło, no bo wiesz, bo po 7 latach bo widzą może, co trzeba wyjaśnić, że od momentu, kiedy zacząłem robić ten film już tak ze świadomością, że chcę zrobić film dokumentalny o naszej przygodzie, to minęło 7 lat. Ale tak, sama przygoda trwała 17. Więc wiesz, po takim czasie takiej niepewności, trochę, znaczy wiele razy niewiary, no kiedy nagle widzisz, że ludzie okazuje się, że potrzebują takich historii, gdzieś odnajdują, myślę, że w tych bohaterach, no sam jestem jeden z nich, ale też w trójce tych chłopców, odnajdują też siebie, a jeszcze jak widzę, że też dziewczyny odnajdują, kobiety odnajdują tematy, które je bardzo dotykają. To się bardzo cieszyłem, bo bałem się rzeczywiście w jakimś tam momencie, że to, że tam są właściwie film o chłopakach, no to będzie trochę taka, wiesz, taki film, który się zamknie rzeczywiście do takiej sfery męskiej, nie?
8: Męska szatnia, tak zwana.
9: Męskiej szatni. Jaka dziewczyna by tam chciała wejść, tak naprawdę?
8: No, ale słuchaj, twoi bohaterowie i ty sam jesteście bardzo też takimi uczuciowymi mężczyznami, to znaczy ludźmi, którzy tych uczuć się nie boją. Tam nie ma jakichś przełomowych monologów, jest tam trochę żartów, jest tam trochę gestów, krótkich dialogów. Wyłania się z nich właśnie ta codzienna bliskość. Tak sobie myślę, jak patrzę na przykład na dokumenty, które zyskały ogromną publiczność w kinach w ostatnich miesiącach, czyli na przykład Bałtyk albo Kumotry. To są właśnie dokumenty nie o wielkich tragediach, tylko o tym naszym, wiesz, żyćku takim codziennym, ale też takich może emocjach, które my nie do końca potrafimy też wypowiedzieć i wy to trochę robicie za nas?
9: No wiesz, no ja starałem się, żeby te wyjazdy były nie tylko taką zabawą w kino, nie? Może mam w sobie troszeczkę takiego wychowawcę, nie wiem, czasem pewnie nieznośnego, a czasami, no nie wiem, może czasami to jest dobre. I stąd fajnie, że to tak dojrzewało. Wiesz, że najpierw ja stawałem się, no bo byłem siłą rzeczy opiekunem chłopców. I ja sam nie miałem nigdy rozmów z moim tatą. Nie pamiętam ani jednej takiej, wiesz, rozmowy, którą potrzebowałem bardzo, wiesz. I no, uświadomiłem sobie to w jakimś dojrzałym okresie moim, że to jest bardzo duży mój deficyt. Wiesz, wiem dzisiaj oczywiście, że tata mnie kochał, i wyrażał to tak, jak potrafił, ale no nie mam ani, nie pamiętam ani jednej takiej rozmowy. I próbowałem też chyba to gdzieś, no czasami jako ojcowie czy jako rodzice próbujemy dać dzieciom to, czego sami nie mieliśmy. No to starałem się dać to mojemu synowi, a że byliśmy w trójkę, no to traktowałem tych chłopaków, no nie jak moje dzieci, ale równo, byliśmy razem na tej wyprawie. I to jest fantastyczne, że to się przerodziło, bo to pracowało przez lata i to się przerodziło w taką, mogę śmiało dzisiaj powiedzieć, że jesteśmy czwórką przyjaciół, że oni też poczuli taką potrzebę tych rozmów i oni często inicjowali te rozmowy, a że ognisko stało się takim naszym świętym rytuałem. Sam się, wiesz, wychowałem jako dziecko gdzieś, miałem tak, pamiętam wspomnienia takie właśnie ogniska.
8: Tak, ja też.
9: No, i też jako, wiesz, młody chłopak też, no to ognisko to było takie, wiesz, no święty moment, gdzie czasami się rozmawiało, czasem się milczało.
8: Można się było zapatrzyć w ten ogień.
9: Tak, to jest taki piękny moment, kiedy Stasiu mówi, że można patrzeć w ognisko i nic nie robić. Wykorzystałem to do takiego jakby zapadnięcia się i cofnięcia się w czasie. To nie będę więcej mówił widzom, ale to jest taki mój bardzo prywatny, intymny moment właśnie, kiedy Staś mówi o tym, że w ognisko można się zapatrzeć. No więc ta relacja tak się, wiesz, kształtowała, budowała i ta potrzeba wymiany myśli, smutków, spraw, które się zostawiło w domu, no po prostu w nas była, no. I nie wstydziliśmy się tego.
8: Fascynuje mnie podglądanie tego procesu dorastania, to w jaki sposób oni, w ogóle wy się zmienialiście, no bo to też oczywiście uruchamia moją pamięć i te pytania o to, kim ja byłam te, nie wiem, 17 czy nawet 20-30 lat temu i kim jestem teraz. Pamiętasz siebie z tego okresu? Jak patrzyłeś na nich, myślałeś o tym, czy, nie wiem, czy te lęki, ambicje, marzenia były podobne?
9: Wiesz, to myślę, że to są podobne, wiesz, dylematy i problemy i lęki. Tych lęków, tak, tam była cała masa. Ale myślę, że naprawdę się świat zmienił, nie? I że mają inne problemy. Ja przy nich, wiesz, tak trochę doświadczałem tego. To jest naturalne, że zawsze starsze pokolenie mówi, o, ale my mieliśmy ciężko. No co, mieliśmy inne możliwości. No, Polska się zmieniała akurat, jak byłem młody. Ja byłem totalnie zielony, nie wiedziałem w ogóle, co w tej rzeczywistości, tych przemian PRL-ów w zachód, dziki, zrobić ze sobą. No. A dzisiaj widzę, że perspektywy są inne, ale są inne lęki. Rzeczywiście, ja nigdy nie myślałem o tym, to jestem szczęśliwy, mimo że w dzieciństwie może byłem karmiony tą wojną, bo oglądaliśmy te seriale, filmy, wszystko to było takie wojenne i te pieśni, konkurs piosenki żołnierskiej, pamiętam, i tak dalej, ale nie bałem się wojny, ja myślałem, że wszystko było...
8: To było takie trochę powojenne, a teraz jest przedwojenne.
9: A teraz jest takie, wiesz, to się wyczuwa i wiesz, ci młodzi ludzie wchodzą w świat, który jest po prostu rozadrygany, już nie mówiąc o tym, że to gorąco, które nas zalewa, wiesz, z roku na rok te pożary, które gdzieś toczą się, nie tylko w Europie, bo przecież i w Ameryce, żyją w jakimś świecie, który, boją się, że może pęknąć za ich pokolenia. No ja tego nie miałem, więc wiesz, i dużo innych takich, przecież ten świat wirtualny, który jest po prostu już taką codziennością, właściwie nawet nie wiesz momentami, gdzie jest ta rzeczywistość, czy w tym telefonie, czy właśnie tu i teraz.
8: Niby zbliża, a oddala tak naprawdę.
9: Tak, więc myślę sobie, że dzięki nim, wiesz, doświadczałem trochę ich perspektywy i to też było dla mnie bardzo cenne.
8: Proszę Państwa, bardzo gorąco polecamy Kandydaci Śmierci, film dokumentalny Macieja Cuskę w kinach od piątku, a jeśli uda się w ogóle Państwu pójść ze swoim dzieckiem dorosłym, czy też dorastającym, myślę, że to będzie niezwykłe przeżycie dla wszystkich. Bardzo gorąco polecam, bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. Maciej Cuskę, reżyser filmu Kandydaci Śmierci, był z nami.
9: Dziękuję bardzo. A mogę coś jeszcze powiedzieć?
8: Oczywiście.
9: Bo ja chciałem, jeśli ktoś już pójdzie z dziećmi, to bardzo zachęcam dzieci, ale i rodziców również, do takiego konkursu, który wymyśliliśmy, nakręć swój horror. Do końca września czekamy na po prostu wasze filmy z horrorem w tle.
8: A, wspaniale. To jeszcze trochę czasu jest. Gdzie wysyłamy? Na jaki adres?
9: Jest wszystko na stronie Millennium Dog Against Gravity, a także na stronie kandydaciśmierci.pl, która od piątku będzie uruchomiona i będzie można obejrzeć tam wszystkie odcinki Kandydatów Śmierci od piątku.
8: Koniecznie, proszę Państwa, polecamy gorąco, a ja zapraszam również na kolejny magazyn filmowy. Do zobaczenia już za tydzień w czwartek po 13.40. Patrycja Wanat, do usłyszenia.
4: Anna Piekutowska w studiu. Witaj, dzień dobry.
10: Dzień dobry.
4: Zapytam inaczej po godzinie 14.
10: No skoro Patrycja wprowadziła słuchaczy i słuchaczki w filmowy nastrój, to może o serialu? Wczoraj cały wieczór oglądałam nowy sezon 1670, serialu, który można oglądać na Netflixie, polskiego serialu, żeby dzisiaj porozmawiać z moim gościem, którym będzie Artur Wójcik, historyk. Może fact-checkingu historycznego nie będziemy robić, ale będziemy opowiadać o tym, co rzeczywiście jest tam przesadzone, a co jest ciekawym nawiązaniem do historii i w ogóle o tym, jak ten serial wpłynął na nasze postrzeganie akurat tego wycinka z historii Polski, który nazywamy Polską Sarmacką, Rzeczpospolitą Obojga Narodów.
4: Anna Piekutowska zostaje z Państwem. Tok 360 dobiega końca. Program przygotowaliśmy razem ze Szczepanem Maziarkiem, Marią Mroczkowską i Martą Lateską. Realizował go Szymon Baluta. Ja nazywam się Filip Kakusz. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia.
11: Autopromocja.
12: Masz więcej niż jedno dziecko, a może dopiero planujesz kolejne?
13: W czasie rodziców zapytamy, jak zmieniają się relacje w rodzinie, gdy pojawia się brat lub siostra oraz jak zarządzać tym chaosem zwanym rodzeństwem.
12: Sobota 13.
13: Zapraszamy.
12: Ula Malko
13: i Krzysztof Chorwat.
5: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
14: Najgorzej, kiedy jest ten alarm w nocy. Że jak jest alarm w dzień, to ja się nie boję. No bo ja jestem z jasnym mózgiem, rozumiem, co się dzieje, jak się dzieje, dokąd pójść. A jak w nocy człowiek spie, budzi się, słyszy, ale wiesz, jak chcesz spać, myślisz tak, a może w ten raz to wszystko będzie dobrze.
15: Żyjemy, dzieci chodzą do szkoły, studenty na uniwersytecie, teatry pracują, często na dieselgeneratorach pracują, ale pracują.
16: Tak, nie mamy światła, nie ma prądów, różne są godziny, kiedy wymykają, no ale już jesteśmy do tego też przyzwyczajeni. Rozumiemy, że to jest, no po prostu to jest walka naprawdę o wolność nie tylko Ukrainy.
14: Ja nie wiem, czy jest dobrze mówić o tym, że ja się przyzwyczaiła do tego, bo do tego się nie wolno przyzwyczaić.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: Reklama.
3: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie.

0: 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.
2: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
3: To nie jest pora.
2: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
4: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulamin.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Idealne na letnie noce. Lekkie kołdry Livarno z tkaniny Hydrokul. W różnych rozmiarach. Już od 39,99.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Ach, ta drżąca powieka.
13: I ten nocny skurcze łydek.
12: Biorę magnez i nie czuję efektu.
13: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Dziś mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Przy Pałacu Prezydenckim będzie feta. Ukraina w ramach obrony przechodzi do ataku. Trafia coraz więcej rosyjskich celów. Nowa zielona trasa tramwajowa powstanie w Bydgoszczy. Będzie to jedna z kluczowych inwestycji miasta. Minęła 14. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. To ma być specjalne wydarzenie. Tak, Pałac Prezydencki zapowiada popołudniowe uroczystości z okazji rocznicy zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Kulminacją obchodów ma być wystąpienie prezydenta. Taka feta to czysty marketing. Ocenił dr Kamil Marcinkiewicz z Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Żaden z dotychczasowych prezydentów nie organizował takiej uroczystości.
17: Myślę, że to jest taki właśnie bardzo dobry sygnał podsumowujący to, co widzieliśmy też w ostatnim roku, bo to jest prezydentura bardzo silna pod względem marketingu politycznego. Jeżeli chodzi o właśnie tą prezentację na zewnątrz, tworzenie wizerunku kandydata, to się udało bardzo dobrze.
16: To, co Nawrockiemu się nie udaje, to współpraca z rządem, ocenił politolog. Dodał, że w miejsce zawetowanych ustaw prezydent proponuje jedynie niedopracowane inicjatywy.
17: Aktywność głowy państwa w systemie, gdzie mamy pewną równowagę pomiędzy prezydentem a rządem, powinna się objawiać na tym, że prezydent rzeczywiście podejmuje konstruktywny dialog z rządem. Nie widzę takiego konstruktywnego dialogu, widzę szereg propozycji, które pojawiają się w odpowiedzi na weta.
16: Podczas obchodów na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego ma odbyć się debata publicystów. Będzie też część artystyczna. Ukraina się broni i atakuje cele na terytorium Rosji. Uderzyła w dwie rafinerie, na cel wzięła też rosyjskie okręty i statki floty cieni na Morzu Czarnym. Rosjanie twierdzą, że w nocy zestrzelili ponad 600 ukraińskich dronów. Więcej na ten temat Tomasz Orchowski.
18: Ukraińcy atakują na terytorium Rosji, odpowiadając na uderzenia Moskwy, która wykorzystuje coraz większe braki Kijowa. Jeśli chodzi o pociski do systemów obrony powietrznej, wczoraj podczas nocnego ataku na Kijów i jego okolice Ukraińcom nie udało się zestrzelić żadnej. Prawie 30 30 rosyjskich rakiet. Myślę, że będą dalej eskalować sytuację przy użyciu pocisków balistycznych, mówił prezydent Wołodymyr Zełenski. Ostatniej nocy Rosjanie uderzyli na dworzec kolejowy i statek handlowy w Ukrainie. W ciągu doby w ich atakach zginęły 4 osoby, a mniej więcej 40 zostało rannych. Tomasz Rzechowski, TOK FM.
16: Niemieckie media poinformowały, że ukraiński samolot transportowy, obok którego odkryto dron z ładunkiem wybuchowym, był załadowany amunicją. Cudem uniknięto katastrofy, pisze Süddeutsche Zeitung. Gazety dotarły do wstępnego raportu policji w sprawie incydentu, do którego doszło wczorajszej nocy. Dron znajdował się w pobliżu samolotów transportowych należących do Ukrainy. Możliwe, że na teren lotniska wtargnęła niepowołana osoba, mówił w TOK FM dr Jacek Raubo z Defense 24.
6: Niewykluczone, że doszło do infiltracji obiektu takiego osobowego i dana osoba mogła gdzieś przenieść system bezzałogowy z ładunkiem.
16: Niemieckie media zauważają, że transporty wojskowe dla NATO również obsługiwane są przez lotnisko w Lipsku. Według szefa niemieckiego MSW ten incydent to nowa jakość zagrożenia w wojnie hybrydowej. W pogranicznym Podlaskiem rośnie liczba instytucji, które włączą się w Krajowy Program Obrony Cywilnej i Ochrony Ludności. Do strażaków czy WOPR-u dołączyły regionalne CPK, Bank Żywności czy jeden ze szpitalnych, ze specjalistycznych szpitali. Jakub Medek.
14: Wejście do programu umożliwi instytucjom sięgnięcie po środki z wielomiliardowego państwowego programu ochrony ludności. Szef podlaskiego PCK listę zakupów ma gotową od dawna.
19: Namioty całodobowe i całosezonowe z nagrzewnicami, z agregatami prądotwórczymi, gdzie możemy zapewnić opiekę ludziom w przeciągu tych najbardziej potrzebnych 72 godzin.
14: Na 3-dobową autonomię swoją placówkę będzie przygotowywał też dyrektor białostockiego szpitala MSWiA Marek Karp.
20: Żeby w tym czasie szpital w sposób samodzielny był zaopatrzony w energię elektryczną, wodę, gazy medyczne i różne inne rzeczy, które są potrzebne do bezpośredniego ratowania zdrowia i życia.
14: Inne podmioty z podlaskiego porozumienia chcą na przykład zorganizować w gminach sieć magazynów. Z Białegostoku Jakub Medek, TOK FM.
16: W Bydgoszczy rozpoczyna się budowa nowej, zielonej trasy tramwajowej na osiedle Szwederowo. To jedna z kluczowych inwestycji komunikacyjnych w mieście, mająca połączyć osiedle bezpośrednio z centrum miasta. Dziś rozpoczyna się jej pierwszy etap. Projekt obejmuje nie tylko ułożenie nowych torowisk, ale również przebudowę układu drogowego, chodników, ścieżek rowerowych oraz infrastruktury podziemnej. Mówi zastępca dyrektora Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Maciej Gust.
21: Przekazaliśmy plac budowy wykonawcy i ma rozpocząć prace budowlane. Oczywiście to nie będą prace budowlane polegające od razu na zasadniczych elementach. Rozpoczynamy od rozbiórek na odcinku pomiędzy ulicą Gory. To jest ta część północna ulicy Solskiego.
16: Inwestycja pochłonie 107 milionów złotych i potrwa 2 lata. Iga Świątek zagra dziś o awans do 4. rundy turnieju w Toronto i jest już jedyną Polką, która pozostała w turnieju w Kanadzie. Z kolei w Montrealu bardzo dobrze radzi sobie wracający po kontuzji Hubert Hurkacz. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
22: Maja Chwanicka w tysięczniku w Toronto odpadła już po pierwszym meczu. Magdalinet i Magdalena French wygrały starcia w pierwszej rundzie, ale poległy wczoraj w drugiej. Z Amerykankami Linety z Iwą Jowicz, a French z Jessiką Pegulą. Czyli wracamy do sytuacji, którą doskonale znamy. Szansa na dobry wynik ma już tylko Iga Świątek. Zaczęła dobrze. W meczu z Sarą Bejlek nie miała żadnych problemów. Dzisiaj rywalką będzie Szwajcarka Wiktoria Golubicz. A w Montrealu to również tysięcznik. Do trzeciej rundy awansował Hubert Hurkacz, bo pokonał Chilijczyka Alejandro Tabilo.
23: Tabilo prowadził 2 razy z przełamaniem i w pierwszym i w drugim secie, więc tym bardziej się cieszę z tego zwycięstwa, że zwyciężyłem w 2 setach i myślę, że doda mi pewności siebie na kolejne mecze.
22: Jutro rywalem Hurkacza będzie Holender Botik van de Zandschulp. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
16: Informacje ponownie o 14.20. Najgoręcej jest dziś na Podkarpaciu, tam nawet 38 stopni. W większości kraju powyżej 30, jedynie na Pomorzu Zachodnim nieco chłodniej.
15: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
24: Anna Piekutowska, zaczynamy audycję Zapytam Inaczej. Dzień dobry. Państwo dobrze wiedzą, że te ostatnie miesiące, tygodnie przyniosły wyraźny wzrost liczby ataków, aktów wrogości wobec osób z Ukrainy, które mieszkają w Polsce. I o tym, jak zmieniła się ich codzienność, z jakimi problemami najczęściej się stykają i gdzie szukają pomocy, porozmawiam z założycielką Fundacji Martynka, Nastią Podorożną. Dzień dobry.
0: Witam serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie, mimo że w tak ciężkim temacie.
24: Nastia jest edukatorką, seksuolożką, aktywistką. My wiemy chociażby z policyjnych statystyk, które pokazują wyraźny wzrost zgłoszeń dotyczących przestępstw z nienawiści wobec obywateli Ukrainy, ale czy ty, czy w Fundacji Martynka również odczuwacie te zmiany?
0: Ja również znam te statystyki, że w pierwszej połowie 26 roku polska policja zgłosiła, że otrzymała ponad 30% więcej przestępstw ze względu na nienawiść wobec Ukraińców aniż w podobnym okresie w zeszłym roku. Ale no i my przecież również wchodzimy do internetu i co kilka dni widzimy straszne nagrania, filmiki, doniesienia o atakach werbalnych, fizycznych wobec osób z Ukrainy. Ale my w Martynce jesteśmy infolinią, do której piszą osoby z Ukrainy i opowiadają o takich atakach. My tą tendencję dostrzegłyśmy niestety wiele, wiele wcześniej. Ja już od roku co najmniej bardzo często słyszałam historie o atakach ze względu na nienawiść, a nawet mogę powiedzieć prywatnie, że doświadczam tego również jako osoba z Ukrainy, mimo że mieszkam w Polsce ponad 12 lat, mimo że absolutnie jestem zintegrowaną migrantką. Niestety integracja nie równa się bezpieczeństwu i właśnie dlatego, mimo że tak dużo osób migranckich jest zintegrowanych, nie oznacza to, że nie potrzebują wsparcia.
24: I z czym zgłaszają się takie osoby, które szukają pomocy?
0: Najwcześniej, jeszcze od początku 22 roku, bo może od końca 22 roku, zaczęłyśmy otrzymywać informacje o bullyingu w szkołach. No i niestety my jako dorośli no, nie podciągnęłyśmy dzieci i nie sprawiliśmy, że ksenofobia zanikła, tylko no, niestety przyrosło to na dorosłych. I słyszymy o tym, że ludzie się wstydzą mówić w języku ukraińskim. Ja byłam bardzo zdziwiona, nawet przerosło to moje własne oczekiwania, mimo że pracuję w tym zakresie, że 58% osób z Ukrainy w całej Unii Europejskiej miało przynajmniej jedno doświadczenie ataków werbalnych lub fizycznych, kiedy rozmawiało publicznie po ukraińsku. Jest to bardzo smutne. Ponadto Martynka się skupia na przemocy ze względu na płeć i takie przypadki, niestety takich przypadków jest tylko więcej. Bardzo dużo miałyśmy do czynienia z przypadkami eksploatacji, próby eksploatacji kobiet, które były na skraju bezdomności, czyli na przykład właściciele hosteli albo schronisk dla uchodźców robili niewłaściwe propozycje takim kobietom. Niestety tej przemocy jest bardzo dużo i zawsze jej będzie więcej niż to, co dociera do mediów, bo większość osób pokrzywdzonych po prostu nie pójdzie do mediów i nie będzie opowiadała o swoim doświadczeniu publicznie.
24: W ostatnich miesiącach też zmieniły się przepisy dotyczące części świadczeń dla obywateli Ukrainy. Czy to też wpłynęło na osoby, którym pomagacie?
0: Tak, dla mnie jest to bardzo temat, który mnie bardzo dotyka i który wywołuje u mnie bardzo dużo emocji. Ja opowiem może o jednym konkretnym przypadku, z którym pracowałyśmy właśnie w lutym tego roku. Właśnie w lutym przestały osoby z Ukrainy, które nie miały pracy albo nawet nie miały wystarczających zarobków, przestały otrzymywać świadczenia 800+. I wtedy do Martynki napisała bardzo młoda dziewczyna poniżej 20 roku życia, która miała kilkumiesięczne dziecko i z tym dzieckiem została wystawiona przez swojego partnera na ulicy w takim akcie agresji wobec nich. Martynka wprowadziła je do schroniska, a wtedy akurat w tym miesiącu ona przestała otrzymać świadczenie 800+ na swoje dziecko. Natomiast jej partner, który oprócz tego, że był przemocowy, również miał problem z nadużywaniem alkoholu, miał zatrudnienie oficjalne, legalne w Polsce, był oczywiście ojcem tego dziecka, więc zaczął otrzymywać to świadczenie zamiast matki z dzieckiem, która musiała na inne sposoby próbować ratować siebie i dziecko również z pomocą Martynki. Takie przypadki no, nie trafiają do mediów, nie zawsze jest łatwo zrozumieć, czemu nie jest to sprawiedliwe, kiedy osoba bezrobotna nie dostaje świadczenia na dziecko, ale ludzie, którzy są najbardziej zagrożeni, którzy należą do najbardziej grup wrażliwych, zawsze w takie sytuacje będą trafiać.
24: A czy ta przemoc, którą zgłaszają się do was, no rozumiem, że głównie kobiety, to częściej ma taki charakter domowy czy seksualny, czy właśnie wynika z uprzedzeń cudzoziemców i jest taką przemocą, która spotyka wasze podopieczne na zewnątrz domu?
0: W na chwilę obecną powiedziałabym, że nawet jest pół na pół. Wcześniej zawsze skupiałyśmy się, promowałyśmy się też jako fundacja, która pomaga w przypadkach przemocy ze względu na płeć. Więc gwałty, eksploatacja seksualna, a nawet przypadki, kiedy osoba nie chce nazywać tego, co się z nią dzieje, eksploatacją, mówi po prostu mój partner ma takie zacięcie przedsiębiorcze, więc zmusza mnie do pracy na kamerce na przykład. Z takimi przypadkami pracowałyśmy bardziej. Coraz więcej, z całą pewnością przez ostatni rok dostajemy zgłoszeń dotyczących ksenofobii i prawie już się te przypadki się wyrównały.
24: To jest straszne, to jest przerażające po prostu. Trudno jest nawet o tym słuchać, ale takim pozytywnym głosem jest to, że pozytywną kwestią jest to, że istniejecie, że udzielacie tej pomocy, a nawet stworzyłyście takie schronienie, które dla osób migranckich, dla osób uchodźczych, które doświadczają tej pomocy. Opowiedz proszę o tym.
0: Dla mnie jest to absolutnym snem, w którym tkwię od 4 lat, że po prostu po tym, jak zaczęła się pełnoskalowa inwazja i przeprowadziłem na początku swoją rodzinę, która mieszkała w Ukrainie, do Polski i do Europy, i przyszedł mi do głowy pomysł, że fajnie by było, żeby dziewczyny trafiające w niebezpieczne sytuacje miały gdzie napisać. I nazwałam Martynkę imieniem swojej siostrzenicy, która miała 6 lat, kiedy wywiozłam ją z Ukrainy. I tak razem z koleżankami, razem z osobami, które zaczęły pisać i proponować pomoc, zaczęłyśmy robić taką sieć pomocową. Ktoś miał edukację psychologiczną i mógł udzielać terapii, ktoś pracował w sferze prawa w Polsce, mógł udzielać konsultacji prawnych. I tak powoli rozrosłyśmy się w całą fundację, która już pomogła ponad 5000 osób. Nie wierzę, jak to wymawiam nawet, że od takiego małego pomysłu dziewczyn, żeby pomagać innym osobom, rozrosło się coś tak pięknego. No i w 22 też roku zauważyłyśmy, że brakuje bezpiecznego schronienia dla osób, które uciekają od przemocy i potrzebują na dzisiaj gdzieś przenocować pilnie. I otworzyłyśmy takie schronisko. Nie wiedziałyśmy wtedy, że będzie to pierwsze w Polsce bezpieczne schronienie zrobione specjalnie dla migrantek po przemocy. I wciąż jest to takie jedyne miejsce w Polsce, które specjalnie dla migrantek funkcjonuje. Jesteśmy z niego bardzo dumne. Jestem bardzo dumna, że otworzyłyśmy go w Krakowie, gdzie mieszkam od 12 lat. I że właśnie poza stolicą jest takie miejsce, do którego sprowadzamy kobiety nie tylko z całej Polski, ale nawet miałyśmy straszne przypadki dosłownie ratowania, tutaj użyję tego mocnego słowa, a ludzi z na przykład współczesnego niewolnictwa spoza Polski.
24: Powiedziałaś o wsparciu psychologicznym, powiedziałaś właśnie o takim wsparciu socjalnym. Jeszcze jakiś rodzaj tutaj wsparcia, które udzielacie, sytuacje, w których jesteście w stanie pomóc?
0: Również pomagamy z dostępem do praw reprodukcyjnych w Polsce. Tłumaczymy, dlaczego dostęp do na przykład aborcji w Polsce nie jest taki jak w Ukrainie i jak sobie można pomóc bezpiecznie i legalnie. Oraz jeśli wydarza się przemoc w jakimkolwiek zakątku Polski, Martynka już ma takie szczęście, że mamy ogromną sieć wolontariuszek we wszystkich dużych miastach na pewno. I jeśli dzieje się przemoc, chcesz pójść na policję i brakuje ci odwagi, albo brakuje ci bardzo często znajomości języka jeszcze na tak zaawansowanym poziomie, żeby opowiedzieć o traumatycznych przeżyciach, pójdziemy z tobą, weźmiemy cię za rękę, będziemy ci służyć pomocą. Jest to organizacja, do której absolutnie z łatwością wysyłam, jeśli coś się niestety dzieje, koleżanki, i absolutnie jestem dumna z tej jakości i z tej szerokiego zakresu usług, które świadczymy. W listopadzie, kiedy jeszcze Martynka nie miała trudności finansowych, które niestety nas teraz dotykają, w samym listopadzie codziennie na przykład samą tylko terapię psychologiczną otrzymywały od nas 18 osób codziennie, łącznie 50-40 konsultacji psychologicznych w listopadzie udzieliłyśmy.
24: A co jest dzisiaj największym wyzwaniem w prowadzeniu takiej organizacji?
0: Chciałabym, żebym największym wyzwaniem było pomaganie na jak najlepszym poziomie, ale niestety przez ostatnie kilka miesięcy moim absolutnym punktem skupienia w pracy jest szukanie pieniędzy. Martynka zawsze od pierwszych dni działalności była otwarta 24 godziny na dobę. I odpisywałyśmy na wiadomości w najbardziej dziwnych godzinach, bo przemysł niestety nie wybiera i nie dzieje się w godzinach biurowych. I w kilka tygodni temu z ogromnym żalem musiałyśmy z naszym zespołem podjąć decyzję, żeby skrócić czas naszej pracy na infolinii. Nie odpisujemy już o każdej porze dnia i nocy, bo moje koleżanki i ja również musimy szukać innych źródeł dochodu. Nie stać nas na godziwe wynagrodzenia. Ledwie stać nas na podstawową pomoc. Nie już jest tak, że możemy udzielać tych 18 konsultacji psychologicznych codziennie. Musiałyśmy przez ostatnie kilka miesięcy, i słyszę, jak drży mój głos, kiedy o tym opowiadam, musiałyśmy odmówić pomocy wielu osobom, szukać, gdzie można je przekierować, a takich miejsc niestety już prawie nie zostało w Polsce oraz w Europie, bo Ukraina zniknęła z nagłówków gazet i mam wrażenie, że wszyscy odnieśliśmy wrażenie, że zniknęła potrzeba bezpieczeństwa i zniknęła potrzeba wsparcia. I ja się bardzo boję, jak długo jeszcze będziemy trwać. Wiem na pewno, że my rozpoczęłyśmy Martynkę, otworzyłyśmy Martynkę nie dla pieniędzy, więc nie zamkniemy jej dla pieniędzy. Ale ta możliwość pomagania, możliwość udzielania pomocy, ilu osobom będziemy mogły podać rękę, nie tylko przez infolinię, nie tylko przez słowo wsparcia, ale poprzez realną pomoc, poprzez niezamknięcie schroniska jedynego takiego w Polsce. Jest dla mnie pytanie, z którym kładzę się spać i budzę się rano.
24: Naprawdę. Jest obawa, że będziecie musieli zamknąć Martynkę?
0: Jest to realna obawa. Ja nie myślę, że zamkniemy infolinię, bo tutaj wszystko zależy tylko od nas, od naszego entuzjazmu. Natomiast wszystkie nasze serwisy pomocowe, zamknięcie schroniska, zamknięcie możliwości udzielania konsultacji psychologicznych i prawnych jest jak najbardziej realnym dla nas zagrożeniem. I w związku z tym prowadzimy teraz zbiórkę. Jedyną inspirującą w ogóle rzeczą w ostatnich miesiącach było dla mnie, jak dużo osób się odezwało. Kiedy zaczęłyśmy o tym mówić publicznie, kiedy powiedziałyśmy, że może się zamknąć jedyne schronisko. Na wszystkich social mediach Martynki można znaleźć naszą zbiórkę, którą dalej prowadzimy. W ostatnich 7 tygodniach udało nam się zebrać 50 tysięcy złotych, dzięki czemu latem naprawdę na poważnie rozważałyśmy zatknięcie schroniska i już wiemy, że nie zamykamy go w sierpniu i wrześniu. Skróciłyśmy godziny pracy infolinii, ale wciąż udzielamy tych podstawowych serwisów, tej podstawowej pomocy. I bardzo gorąco zachęcam Państwa, jeśli tylko mają Państwo możliwość wygooglować naszą zbiórkę dla Martynki i wpłacić dowolną kwotę lub udostępnić

0: Lift. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku. A teraz?
2: Uczucie pełności.
1: Dobrze. I ostatni.
2: Gazy.
1: Świetnie. A co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Trawisto.
3: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 14.21. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Iran porozumiał się z Omanem w sprawie nowego toru przez cieśninę Ormus. Jednak ponowne otwarcie zablokowanej przez Teheran cieśniny będzie zależało od działań USA, informuje agencja AFP. Irański resort spraw zagranicznych przekazał, że zostały zatwierdzone współrzędne geograficzne toru wodnego i planowanego przez Iran i Oman, a także, że oba kraje pracują nad wspólną deklaracją. Wygrana Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich była triumfem PiSu. Możemy tu mówić o triumfie naszej partii, naszej inwencji, determinacji, naszej umiejętności działania, powiedział Jarosław Kaczyński. A dziś mija rok od zaprzysiężenia prezydenta. Realny dochód gospodarstw domowych na mieszkańca w krajach OECD wzrósł w pierwszym kwartale tego roku o 0,2% kwartał do kwartału, wobec wzrostu 0,6% w czwartym kwartale ubiegłego roku. A to oznacza, że wzrost dochodów gospodarstw domowych wyraźnie wyhamował. Z danych wynika również, że w Polsce wzrost spowolnił do 0,6% z 2,5% w czwartym kwartale. A w TOK FM czas teraz na kulturę.
7: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. 7 scen i 3 dni muzyki alternatywnej i eksperymentalnej. Jutro w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach rozpocznie się OFF Festival. Jedną z najbardziej wyczekiwanych gwiazd jest grupa The Flaming Lips. Będzie to ich druga wizyta na OFF-ie. 20 sierpnia rozpocznie się pierwsza edycja Festiwalu Rzeki Literatury, organizowanego przez Fundację Olgi Tokarczuk. Scenami festiwalu będą głównie plenerowe lokalizacje w Zielonej Górze, Bojadłach, Trzebiechowie, Zaborze i Klenicy. Będzie można na przykład wybrać się na rejsy Odrą w towarzystwie poetów i poetek oraz na wędrówki piesze i rowerowe Pradoliną Rzeki. W Zatoniu scena muzyczna festiwalu i tam zagrają Waglewski, Fisze Made, Mela Koteluk, Cortez i Raz, Dwa, Trzy. Stworzenie Gdyńskiego Centrum Modernizmu ma być jednym z działań miasta po wpisaniu zabytkowego Śródmieścia na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Promocja Gdyńskiego Modernizmu musi wejść na nowy poziom, przekonuje wiceprezydentka Oktawia Gorzeńska.
8: Planujemy stworzenie Gdyńskiego Centrum Modernizmu z prawdziwego zdarzenia. Będzie to coś na kształt interaktywnego, chciałbym powiedzieć muzeum, ale tak nie do końca, czyli miejsca, gdzie będzie można dotknąć, doświadczyć modernizmu poprzez opowieści, poprzez detale, a z drugiej strony będzie to przestrzeń właśnie warsztatowa.
7: Wszystko to będzie mieścić się w infoboksie tuż obok skweru Kościuszki. Pokłosiem wpisu na listę UNESCO będą także stworzenie turystycznego szlaku modernizmu i inwestycje w miejską przestrzeń, dodaje prezydent Aleksandra Kosiorek.
9: Chodzi m.in. o odtworzenie szpalerów historycznych, drzew tam, gdzie kiedyś te szpalery tworzyły charaktery gdyńskich ulic, a więc więcej zieleni, nowe zielone miejsca odpoczynku, a także wspieranie mieszkańców w zazielenianiu podwórek.
7: Samorząd liczy na to, że wyróżniona przez UNESCO Gdynia będzie częściej niż dotąd odwiedzana przez amatorów turystyki kulturowej.
6: -38 stopni, tyle jest dziś na Podkarpaciu. Na Pomorzu Zachodnim nieco więcej wytchnienia, maksymalnie 23 stopnie. W całym kraju mogą pojawić się burze.
5: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
10: Anna Piekutowska, a teraz w audycji Zapytam Inaczej. Mam ogromną przyjemność przedstawić moich gości. Janek Koza, dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Rysownik, ilustrator, autor komiksów, animacji, teledysków. No i w tym roku ukazał się drugi tom Złotej Kolekcji, zbierający te prasowe felietony rysunkowe. A kilka miesięcy temu też rysunki pojawiły się w kampanii TOK FM, ale też jest z nami Bibi, witaj.
12: Dzień dobry.
10: Jesteście na wakacjach, rodzinnie przyjechaliście do Warszawy. Bardzo się cieszę, że też do nas wpadliście. Tak jak powiedziałam, tutaj nawet na ścianach wiszą twoje rysunki z tegorocznej kampanii rysunkowej Radia TOK FM.

0: czym, czy tych społeczno-politycznych swoich rysunkach wykorzystujesz do researchu Radio Tok FM?
1: Tak, oczywiście. Znaczy, ja wykorzystuję jakby wszystko, no bo to jest taka praca, że, która prawdopodobnie w 90% polega na zbieraniu pomysłów, czyli słuchaniu radia, słuchaniu ludzi na ulicy, przeglądaniu gazet, portali, komentarzy i tego wszystkiego i potem wyciągania z tego jakichś pomysłów na rysunki.
0: A w którym momencie wybierasz ten temat? Ten temat, który zmieni się w rysunek?
1: Za 5-12. No, tak naprawdę tak jest, że głównie ta praca polega na tym, że siedzi się i myśli i się nic nie robi. Z zewnątrz to wygląda, jakby się nic nie robiło. I tak naprawdę w ostatniej chwili wybieram tych kilka pomysłów, które gdzieś tam zebrałem i już wydaje mi się, że to jest to i je rysuję. I to rysowanie zajmuje najmniej czasu.
0: A co sprawia, że z 1000 newsów zostaje tylko ten jeden? Czego w nim szukasz?
1: Wiesz co, no to jest trudno powiedzieć. No, to jest trochę takie jakby takie puzzle, że musisz znaleźć jakiś temat, który jest mniej więcej aktualny, musisz znaleźć coś, co będzie śmieszne, musisz znaleźć, jak to fajnie narysować, żeby to nie był po prostu postać, która ma dymek i to wszystko. I połączenie tego wszystkiego, to musi zadziałać. No, takie puzzle, no tak to powiedzieć.
0: Przez 30 lat rysujesz już Polskę, transformację, kapitalizm, protesty, polityków, politykę, media, pandemię i tak dalej. A kiedy patrzysz na ten zestaw złotej kolekcji, to masz poczucie, że bohaterowie tych rysunków to są inni ludzie niż bohaterowie twoich rysunków sprzed tych 30 lat?
1: Nie. Wydaje mi się, że jest taka jednak ciągłość, że to jest wciąż jesteśmy my, bo ja też rysuję siebie. No wiadomo, że trochę się zmieniamy, zmienia się rzeczywistość, zmieniają się rzeczy, ale niektóre rzeczy wręcz wracają. Te same rzeczy, które gdzieś czasem oglądam, to jest jakby przy wydaniu tego komiksu przeglądałem różne stare rzeczy sprzed tam 10 lat i okazało się, że pewne tematy były niezrozumiałe, nie wiedziałem, o co już chodziło, ale pewne rzeczy są wciąż aktualne, jakby na nowo wręcz wybuchły, więc...
0: A ja przejrzałam twoje rysunki pod kątem ubrań i stylizacji, jakie mają twoje postaci i rzeczywiście to też się nie zestarzało, że ten szelest sprzed 10 czy 15 lat, mówię o dresie, o kurtce dresowej, wygląda dzisiaj, no, nawet pewnie dzisiaj jeszcze bardziej modnie niż wtedy, ale to jest też... Ciekawe, o czym mówisz, no bo rysunek taki publicystyczny, prasowy z definicji jest bardzo krótkotrwały, jest taki wręcz czasami jednodniowy. Tymczasem tutaj jest Tom, który zbiera kilkanaście lat pracy i właśnie wcale nie czuję, oglądając go, żeby coś się zestarzało, żeby coś wydawało mi się niezrozumiałe, wręcz przeciwnie. Czy coś, co właśnie z zasady miało żyć jeden dzień, po jakimś czasie zyskuje nowe znaczenie, kiedy się ogląda po latach? I z jakimi ty uczuciami oglądasz swoje stare komiksy?
1: Znaczy tak, po pierwsze niektóre rzeczy się zestarzały, tylko się tam nie znalazły. Ale też jeden z puzzli to jest właśnie, szukam takiego czegoś, co jest trochę takie ponadczasowe, no znaczy może nie ponadczasowe, ale takie bardziej generalne, czyli na przykład nie do końca zawsze interesuje mnie, że polityk kradnie, ten konkretny polityk kradnie, tylko ludzie kradną w pewnych sytuacjach i jakby staram się uogólnić takie, żeby te rysunki nie były tylko karykaturą kogoś konkretnego, który zrobił coś głupiego, tylko jednak znaleźć w tym coś takiego bardziej, co dotyczy nas wszystkich, no że trochę jakbyśmy my się zachowali, gdybyśmy byli politykami i mielibyśmy taką okazję, czy na pewno byśmy się powstrzymali. Może dlatego te rzeczy wciąż, część z tych rzeczy jest wciąż aktualna.
0: Mieszkacie od dłuższego czasu za granicą, ale jednak cały czas wracasz w swojej pracy do Polski. Po co?
1: To znaczy głowę wciąż... Znaczy, nie, no to jest tak naprawdę, gdzie się mieszka, no tak naprawdę, czy mieszka się w Polsce na wsi, czy się mieszka właśnie w innym kraju, tak naprawdę większość kontaktu mam przez internet, czytam wszystkie wiadomości i pewnie gdybym zamieszkał w domku w lesie, to bym również nie miał jakby kontaktu z innymi, z wieloma ludźmi, ale jakby wciąż jakby ten kontakt utrzymuję mentalnie, no więc jakby, no nie wiem, znaczy wydaje mi się, że te rysunki nie zgubiły sensu, znaczy są wciąż czytelne to co robię, ale nie odleciałem gdzieś z tematami.
0: A mieszkanie poza Polską uważasz, że ci bardziej pomaga, czy bardziej przeszkadza?
1: Na początku czułem, że mi pomaga, że widzę jednak taką dużą...
0: Taki dystans
1: do tego, co tu się dzieje, a zarazem też kiedyś miałem takie poczucie, że po prostu w Polsce dzieją się strasznie głupie rzeczy i że robimy straszne idiotyzmy i że politycy zachowują się strasznie źle, a teraz widzę, że to wszędzie jest tak i robią ludzie dokładnie te same rzeczy i nawet w ogóle nie zwracają uwagi na to, co nam się wydaje, że wszyscy widzą, jak to w Polsce, co się dzieje i jakie głupoty my robimy, bo tam się dzieją takie same rzeczy, podobne, gorsze i wcale nie jesteśmy aż tacy inni, głupsi.
0: Wyjątkowi
1: w naszej śmieszności.
0: Jest taki jeden rysunek, który gdybyś za każdym razem dostawał 10 groszy, kiedy jakiś publicysta na antenie Radia Tok FM go cytuje, albo cytuje go w felietonie, to naprawdę, to już byłoby wór pieniędzy. Mianowicie chodzi o taki rysunek, na którym są mężczyźni bijący leżącego i podpis "nie boli go, to nasz najtwardszy elektorat". No to jest już używane jako skrót myślowy, wszyscy wiedzą, o co w tym chodzi. Czy ty wiesz, kiedy narysujesz coś, co zostaje z ludźmi na dłużej?
1: Nie. Czasem to jest tak, że coś rysuję tak trochę, bo już po prostu mam termin w polityce do oddania rysunku, więc okej, to jeszcze ten pomysł. I robię to i wrzucam i wydaje mi się, że to jest zupełnie nieudane i okazuje się, że no potem po wrzuceniu na Facebooka, że bardzo dużo ludzi lubi, komentuje albo nie lubi, komentuje. A czasami mam takie pomysły, które mi się wydają super śmieszne, super bystre i po prostu klapa.
0: Więc... A pamiętasz taki, który?
1: Nie pamiętam.
0: Nie, lepiej nie mówić takich rzeczach. A jest taki temat, którego nadal nie potrafisz narysować?
1: Każdy temat da się narysować, tylko niektóre tematy są jakby trudniejsze, no chociażby tematy wojny, tematy, nie wiem, Palestyna, Ukraina, jakieś tego typu rzeczy. Czasami wymaga to... Żeby właśnie znaleźć odpowiednią perspektywę na takie rzeczy, to jednak trzeba bardziej się postarać.
0: Ale myślisz, że są po prostu takie tematy, które się nie nadają na rysunki?
1: Uważam, że wszystkie tematy. Znaczy, jak chodzi o znalezienie pomysłu na takie rysunki. Czasami jak nie ja, to inny rysownik czasem znajdzie, jestem zazdrosny, znajdzie rozwiązanie, czy potrafi to jakoś skomentować śmiesznie, ale myślę, że każdy temat da się znaleźć, no bo to też tak naprawdę jest pytanie, czy to są śmieszne rysunki, czy chodzi o śmiech, a chodzi o jakąś czasem o takie
0: Ale też to jest pytanie o to, które ty tematy lubisz, a których nie.
1: Wiesz co, ja się boję takiego, ponieważ też rysuję długo bardzo, boję się też takiego, że czasami coś za łatwo idzie i wtedy staram się nie iść w tą stronę i szukam tam, gdzie mi idzie trudniej. Czasami jakieś rysunki się powtarzają na przykład w sensie wizualnym, że na przykład są to dwie postacie, które rozmawiają i na przykład jak którymś razem tak patrzę, ile razy można, nawet jeśli to jest śmieszne, to co oni tak stoją? Muszę coś wymyślić, żeby tam się więcej działo, bo ważne dla mnie jest też, żeby sam rysunek też niósł jakby jakiś przekaz.
0: A czy w twojej karierze były takie momenty, w których rysowało ci się na przykład lepiej tematy polityczne, dlatego że mieliśmy na świeczniku postaci, które były wyjątkowo, dzisiaj pewnie byśmy bardziej powiedzieli memiczne, czy wyjątkowo wdzięczne, czy to jest niezależne od polityków?
1: Trochę to jest niezależne. Znaczy, wiadomo, że jak troszeczkę więcej się dzieje, przynajmniej troszkę więcej, to jest więcej tematów. Chociaż jak nie polityka, to zawsze się znajdzie coś innego. Są takie tematy społeczne, nie wiem, czy właśnie teraz, na przykład pogoda, czy sztuczna inteligencja, czy...
0: A to też są tematy polityczne.
1: Polityczne, ale nie w takim sensie, że potrzebni są tam memiczni politycy do tego. To znaczy, jakby to są tematy takie bardziej... też mogą być tematy, może być, nasze zachowanie przy stole, przy świętach, czy... Nie wiem, czy jazda na wakacje w samochodzie z całą rodziną.
0: Natrafiłeś już kiedyś na obrazek, który ewidentnie był wygenerowany przez AI, który udawał twoje prace?
1: Nie, jeszcze nie.
0: To się może zdarzyć.
1: Pewnie się zdarzy. Znaczy, chyba największym problemem pewnie szybciej będzie to obrazek, który wygląda jak mój obrazek, niż mam nadzieję, że jeszcze długo poczucie humoru jeszcze jestem w stanie wygenerować lepiej niż sztuczna inteligencja.
0: A co ciebie najbardziej bawi?
1: Znaczy ja nie jestem jakąś taką super zabawową osobą i tak naprawdę nie jestem jakiś taki, żeby mnie coś strasznie bawiło.
0: Bibi, a ciebie bawią rysunki twojego taty?
2: Zależy, jak je zrozumiem, to tak, ale część jeszcze nie rozumiem, na przykład kontekstu albo no.
0: A ty sama lubisz komiksy?
2: Tak, przypadam.
0: Rysujesz?
2: Czasem tak.
0: Masz takie marzenia, patrząc na to, co robi twój tata, że też byś chciała mieć taką pracę, czy raczej myślisz o czymś innym?
2: Raczej pójdę w inną stronę, choć rysowanie też jest interesującym zawodem.
0: Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Moimi gośćmi byli Janek Koza, rysownik, ilustrator, oraz Bibi. Bardzo dziękuję za rozmowę.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Gdyby opera mogła Cię naprawdę zaskoczyć? Operowe odkrycia. Szósty Festiwal Opery Współczesnej od 5 września do 3 października w Operze Wrocławskiej. Wielkie emocje, nowe brzmienia i niezwykłe historie. Odkryj coś, czego się nie spodziewasz. Festiwal Opery Współczesnej dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt współfinansowany przez gminę Wrocław. Sponsorem strategicznym Opery Wrocławskiej jest KGHM Polska Miedź S.A.
6: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
7: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
13: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
12: Od czwartku w Kauflandzie schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. A olej beskidzki 4,99 za litrową butelkę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 4 na osobę. Kaufland.
0: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 14.40, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Mamy patriotycznego prezydenta. Potrzebujemy patriotycznego rządu, powiedział Jarosław Kaczyński. Podczas konwencji swojego ugrupowania nawiązał do zwycięstwa Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich w 2025 roku. Według lidera PiS zagrożona jest suwerenność i niepodległość Polski. Wskazał w tym kontekście na Unię Europejską, zdominowaną jego zdaniem przez Niemcy i w mniejszym stopniu Francję. Jego zdaniem ewentualne zwycięstwo sił prawicowych m.in. we Francji czy w Polsce otworzyłoby okno możliwości w sprawie reformy sojuszu. Ukraiński samolot, obok którego na lotnisku w Lipsku wykryto dron z materiałem wybuchowym, był załadowany amunicją. Takie informacje przekazały dziś niemieckie media, powołując się na poufny raport policji. Według nich amunicja została przywieziona na krótko przed incydentem i była prawdopodobnie przeznaczona do dalszego transportu. Z ustaleń mediów wynika, że lotnisko było o krok od katastrofy. Zapalnik w przymocowanym do drona pakiecie oderwał się, co zapobiegło wybuchowi. Na 10 lat może trafić do więzienia mężczyzna, który na stacji paliw w Swarzędzu we własnym samochodzie umieścił urządzenie z materiałem pirotechnicznym. Następnie powiadomił służby o zagrożeniu. Badania potwierdziły, że w pojeździe znajdowało się improwizowane urządzenie wraz ze zdalnym zapalnikiem. Do urządzenia dołączony był niewielki materiał pirotechniczny. Mężczyzna usłyszał już zarzuty i trafił do aresztu. Podczas przesłuchania odmówił składania wyjaśnień. IMGW ostrzega przed burzami i niemal w całej Polsce wprowadza ostrzeżenia drugiego stopnia. Wyładowania atmosferyczne, intensywne opady deszczu i porywy wiatru sięgające 100 km na godzinę mogą występować do jutra rana, mówi synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek.
0: Burze będą przemieszczać się dalej na wschód Polski, miejscami mogą być gwałtowne, przynosić intensywne opady deszczu, grad oraz porwisty wiatr. W piątek upał już zacznie stopniowo ustępować od zachodu. Burze będą koncentrowały się głównie we wschodniej części kraju i stopniowo będą słabnąć.
15: W związku z ostrzeżeniami Instytut przypomina, by w trakcie burz nie stać pod drzewem, nie wchodzić do wody i unikać otwartych przestrzeni. Alerty obowiązują do jutra do godziny 10. Informacje wracają o 15, a teraz zajrzyjmy jeszcze do pogody. Do wieczora utrzyma się umiarkowane zachmurzenie. Wspomniane burze mogą pojawiać się dziś głównie na Dolnym Śląsku, Mazowszu i Podlasiu. Na termometrach od 23 stopni na Pomorzu do nawet 39 na południowym wschodzie.
14: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl
16: 14.43, Wojciech Kowalik, kłaniam się, to jest czwartkowe popołudniowe EKG, w którym porozmawiamy dziś o tym, czy Polacy przekonają się do nowych osobistych kont inwestycyjnych. Ale o tym za chwilę. A na razie Polska była w ubiegłym roku 6. największą gospodarką Unii Europejskiej. Jak podaje Unijne Biuro Eurostat, wartość naszego produktu krajowego brutto, czyli wszystkich produktów i usług, jakie wytworzyliśmy, przekroczyła 900 miliardów euro, co stanowi około 5% całej unijnej gospodarki. Najwięcej, bo jej 1/4, to oczywiście gospodarka Niemiec. Warta w ubiegłym roku prawie 4,5 biliona euro. Dalej Francja 3 biliony, Włochy ponad 2, Hiszpania i Holandia. A Polska wyprzedziła takie kraje zachodu jak Belgia, Szwecja, Irlandia i Austria. Z kolei najmniejszą gospodarką w Unii jest Malta. Narodowy Bank Polski nie powinien przejmować finansowania zadań publicznych, takich jak wydatki obronne, pisze Europejski Bank Centralny w opinii do projektów ustaw zakładających finansowanie wydatków militarnych z zysków NBP, w tym sprzedaży złota. Chodzi tu o projekty prezydencki i poselski dotyczące utworzenia Polskiego Funduszu Inwestycji Obronnych, których podstawowym źródłem finansowania miałyby być pieniądze pochodzące z zysku NBP. Według EBC sprzedaż rezerw złota Narodowego Banku Polskiego, mająca na celu generowanie zysków, które miałyby być przekazywane do funduszu, stanowiłaby obejście unijnych przepisów, które wykluczają finansowanie wydatków publicznych przez bank centralny. Teraz jeszcze spójrzmy, co dzieje się na rynkach. Euro dzisiaj po 4,29 zł, frank szwajcarski na granicy 4,60, dolar po 3,72, a funt po 5,01. A na warszawskiej giełdzie indeks 20 największych spółek WIG20 grubo przekroczył dzisiaj psychologiczny poziom 4000 punktów. Rośnie w tej chwili o 0,8%. Na plusie też WIG o 0,5%. Osobiste konta inwestycyjne to ma być sposób na uniknięcie tzw. podatku Belki, które zjada nam 19% zysków z inwestycji, lokat czy obligacji. I to rozwiązanie ma wejść w życie od nowego roku. No i tego podatku nie będzie od kwoty do 100 tysięcy złotych, z czego 25 tysięcy będzie mogło być ulokowane w lokatach czy obligacjach, no a reszta w produktach inwestycyjnych, funduszach na przykład czy akcjach. W naszym studiu dr Samer Masri, dyrektor biura maklerskiego PKO Banku Polskiego. Dzień dobry.
17: Dzień dobry, witam.
16: Przygotowali państwo opracowanie dotyczące wpływu OKI na polską gospodarkę. Pana zdaniem Polacy przekonają się do tych osobistych kont inwestycyjnych?
17: Moim zdaniem jest to bardzo atrakcyjne rozwiązanie i myślę, że z czasem jak coraz więcej osób będzie rozumiała i poznawała zasady, które stoją za tym rozwiązaniem, narzędziem, to będą zachęceni do tego, żeby jednak uczestniczyć w tym programie.
16: Ta zachęta w postaci braku podatku od zysków i odsetek będzie takim magnesem dla oszczędzających inwestorów?
17: To nie jest jedyny element. Najlepszym elementem, który jest wbudowany w ten program, to jest dostępność w jednym miejscu do wszystkich produktów każdej instytucji, czyli w przypadku PKO Banku Polskiego będzie miał klient dostęp do produktów bankowych i produktów maklerskich i produktów naszego PKO TFI, czyli fundusze inwestycyjne, ETF-y, akcje, obligacje skarbowe, obligacje korporacyjne, lokaty terminowe, wszystko w jednym miejscu. I to jest największą zaletą, czyli klient, który dotychczas miał tylko depozyt, lokatę, będzie mógł założyć sobie, podpisać umowę o OKI i mieć dostęp do wszystkich instrumentów w jednym miejscu, wykreować sobie portfel, może na początku bezpieczny, a z czasem może się zachęcić do bardziej dochodowych, ale też ryzykowniejszych instrumentów i wszystko będzie oczywiście zyski z tych instrumentów nieopodatkowane do 100 tysięcy złotych, tak jak pan redaktor powiedział.
16: Rozmawia pan na pewno z innymi uczestnikami rynku, z biurami maklerskimi. Polski sektor finansowy już opracowuje takie projekty, które wpisywałyby się w to, jak OKI ma wyglądać?
17: Pracujemy już nad tym od kilku miesięcy i to bardzo intensywnie, żeby ten cały proces zakładania rachunku, sterowania swoimi finansami był bardzo, bardzo przyjazny. I naprawdę to jest wielka okazja, bo instytucje dobrze się do tego przygotowują. Tutaj nadzorca KNF zmienia przepisy, wprowadza nowe interpretacje, które umożliwiają wprowadzają większą elastyczność i łatwość w zakładaniu rachunków. I to wszystko będzie powodowało, że dostaniemy do ręki instrument, który wcześniej nie istniał, nie tylko jako rozwiązanie prawno-podatkowe takie, natomiast też w zakresie takiego łatwości alokowania środków, łatwości zrozumienia i dostępu do różnych instrumentów. To jest, powiedziałbym, naprawdę rewolucja, którą wszystkie instytucje będą chciały wykorzystać dla dobra swoich klientów, bo ta instytucja, która nie zrobi, nie odrobi lekcji, no to po prostu klienci mogą swoje środki przealokować gdzie indziej. I to jest taki haczyk, żeby jednak mocno się angażować w ten projekt.
16: Ciekawe liczby w tym waszym opracowaniu widzę. Sporo Polaków według waszych szacunków, bo ponad 2 miliony w ciągu pierwszych 3 lat OKI miałaby się do tego produktu przekonać. Dużo.
17: Powiedziałbym, że to są bardzo konserwatywne założenia. To są prognozy naszego zespołu analiz. Natomiast nasze założenia biznesowe, wewnętrzne są bardziej ambitne, bo my prognozujemy, czy tam zakładamy, bo to nawet nie prognozy, tylko to są założenia biznesowe, że ta ścieżka będzie dochodzenia do tej liczby szybsza. W sensie takim, że będziemy musieli bardziej agresywnie walczyć o klienta. I dlatego potraktujmy te prognozy jako minimum. No, w rozwiązaniu szwedzkim to 50% osób uprawnionych, dorosłych, ma swoje konta, takie odpowiednie ISKI, czyli odpowiedniki OKI. 50%. Tutaj oczywiście, jak mówimy o 2 milionach, to jest raptem 10%, więc to jest naprawdę jeszcze daleko, daleko od tego, co w Szwecji. Więc ja bym był jeszcze bardziej optymistyczny i uważam, że to jest rozwiązanie, które od razu się spodoba Polakom.
16: Jak duże pieniądze mogą w tym pierwszym etapie tam popłynąć?
17: Bardzo szybko popłyną pieniądze, bo inwestorzy, ci doświadczeni, którzy zdają sobie sprawę, jaka stoi optymalizacja podatkowa w tym rachunku, to będą przekierowywali swoje środki z obecnych rachunków na inwestycyjnych na OKI. Czyli będą sprzedawali, bo nie jest dopuszczalny transfer, czyli nie można przerzucić swoich aktywów, akcji, na przykład ETF-ów, tylko trzeba kupić je na tym rachunku. W związku z tym stopniowo będą sprzedawali i kupowali na rachunku OKI. Będzie to duży obrót, tak przewidujemy. Natomiast jak już będą ich środki na rachunku OKI, do 100 tysięcy są zwolnione z podatku Belki, ale też z podatku od aktywów. Powyżej 100 tysięcy to jest zwolnione te środki z podatku Belki, ale jest nałożony podatek od aktywów, który na chwilę obecną to jest 0,71%. To jest bardzo mało, czyli niezależnie od wyniku na portfelu, byśmy zapłacili na przykład, jakbyśmy alokowali na OKI 200 tysięcy, czyli 100 tysięcy więcej niż to zezwolenie, czy tam ulga przewiduje, to od 100 tysięcy dodatkowych zapłacimy 710 zł podatku. To jest bardzo mało, bo widzimy, jak giełda się zachowuje bardzo pozytywnie i można w dłuższym terminie, niezależnie od korekt, zyskać na giełdzie więcej niż na lokacie. W związku z tym, jak się nie płaci podatku Belki 19%, a zamiast tego płaci się 0,71% podatku od aktywów, to naprawdę jest to dobry deal.
16: I to jest od tej nadwyżki ponad 100 tysięcy złotych, tak dla porządku. 100 miliardów złotych szacują państwo, że w 3 lata Polacy mogą wpłacić na OKI. Mówi pan, że w pierwszym etapie to będą pewnie te pieniądze, które będą pochodziły z kończących się lokat czy obligacji skarbowych. No i właśnie, Polacy jednak, mam wrażenie, wolą te bezpieczniejsze formy, no bo trzymamy pieniądze na lokatach, na rachunkach oszczędnościowych, właśnie w obligacjach. Nie ma takiej obawy, że do tej części inwestycyjnej to jednak klienci Polacy podejdą trochę jak pies do jeża?
17: Będą oczywiście sceptyczni. Te osoby, które nie inwestowały, będą ostrożne. Natomiast co się zmieni? To, że tak jak powiedziałem, na OKI będzie można w tym tak zwanym parasolowym OKI, tak? Podpisuje się umowy, ma się dostęp do, można mieć dostęp do różnych form inwestowania. I tam oczywiście ci ostrożni klienci będą zaczynali od tego, co znają. Czyli założą lokatę, ale lokatę nie opodatkowaną. Później do 25 tysięcy oczywiście. Później mogą sobie dokupić na przykład obligacje skarbowe w ramach tego limitu, czyli coś, co jest bardzo bezpieczne. I stopniowo, i to jest cały magia, która tu jest, że obok tego, jeżeli pasuje do ich profilu ryzyka i doświadczenia, będą stały w gotowości fundusze inwestycyjne, ETF-y, akcje, obligacje korporacyjne i w każdym momencie klient będzie mógł sobie alokować jakąś malutką część chociaż w te bardziej dochodowe, ale ryzykowniejsze instrumenty. I to doświadczenie, to jakby łatwość takiego przekierowania tych środków i też doradztwo, które będzie wbudowane w ten system, które będzie podpowiadało klientowi, że można w twoim profilu ryzyka bardziej troszeczkę alokować w te inne instrumenty, będzie zachęcony, bo będzie widział też wynik, jaki jest na tych innych instrumentach wypracowywany. W związku z tym stopniowo oczywiście ci klienci będą przekierowywali, ale dotychczas największym problemem to nie jest jakby ten strach przed utratą, przed ryzykiem, tylko trudność w zrozumieniu, jak zacząć. A tam będzie łatwo zacząć. I to jest ta zmiana, bo jest dużo osób, które na przykład inwestują w kryptowaluty, których zupełnie, mojej jakby z punktu widzenia, nie ma to sensu. Nie jest to dochodowy instrument, nie jest to obligacja, która wypłaca.
16: No to oczywiście decyzja należy już do inwestorów.
17: Ja, oczywiście, że tak.
16: Ale widzę jeszcze jedno niebezpieczeństwo, bo my możemy wejść w OKI w momencie, w którym jesteśmy w wielkiej hossie na warszawskiej giełdzie. Przed chwilą mówiłem o tym rekordzie na WIG-u 20. Hossa się kiedyś kończy i przychodzi korekta, mniejsza, większa, czy my przypadkiem nie wejdziemy w oki w tym momencie, w którym uczestnicy właśnie, kiedy rynek wejdzie w bessę, w pierwszym etapie zobaczą straty, no i się do tego zniechęcą.
17: Nigdy nie możemy przewidzieć, kiedy jakaś będzie korekta, ale korekta jest korektą. Tylko jak pokazuje historia rynku kapitałowego, każda korekta kiedyś się kończy i coraz szybciej się kończą te korekty. Jak widzimy, nawet ta największa z największych, które w naszych czasach była, czyli w trakcie COVID-u lub Lehmanu, to była chwilowa, takie już z perspektywy historii rynku. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że jakby widzimy, jaka będzie kolejność pojawiania się inwestorów w OKI. Najpierw będą ci doświadczeni inwestorzy, którzy i tak mają alokowane swoje środki w instrumenty ryzykowne, i tak wiedzą i liczą się i z takim ryzykiem korekty. Oni tylko się przesiądą na rachunek, w którym nie płacą podatku do 100 tysięcy. Natomiast klienci niedoświadczeni, to tak jak powiedziałem, będą zaczynali od bezpiecznych instrumentów i stopniowo alokowali na te bardziej ryzykowne. Jeżeli będzie korekta, to będzie na ułamku ich portfela. Resztę będzie dalej pracowało, czyli na przykład obligacja Skarbu Państwa, czyli lokata. Ona dalej będzie dostarczała zysk. Ta mała część oczywiście może być korekta, ale tak jak mówię, coraz one są coraz płytsze, coraz szybciej wraca rynek do trajektorii wzrostowej. Więc naprawdę nie warto się obawiać korekt w kontekście małych alokacji, małych kwot, bo to są tylko korekty.
16: Osobiste konta inwestycyjne miałyby zacząć działać od 1 stycznia, no i jak słyszeliśmy, instytucje finansowe już się do tego przygotowują. Doktor Samer Masri, dyrektor Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
17: Dziękuję ślicznie.
16: A z nami jest już też Adam Ozga, czyli TOK 360 po 16, a u ciebie?
18: Między innymi o piciu wody w upały. Ile wody wypiłeś dzisiaj?
16: Dzisiaj wypiłem kilka szklanek.
18: No to nie jest najgorzej, ale większość Polaków nie przyjmuje zalecanej dawki wody od 2 do 2,5 litra na dobę. 10% w ogóle nie pije wody, to są dane NFZ-u. Dość poważnie brzmiące w sytuacji, kiedy po prostu za oknem żar leje się z nieba, do tego po prostu wypacamy tę wodę z organizmu. No i co się w tym organizmie dzieje, o tym między innymi w TOK 360. Będzie też o tym, że samoloty NATO coraz częściej przechwytują rosyjskie samoloty. O konsekwencjach incydentu w Lipsku, gdzie niedaleko ukraińskich samolotów transportowych odnaleziony został dron z amunicją. No i tak to się mniej więcej układa. Ja idę po szklankę wody tymczasem.
16: A to było popołudniowe EKG. Wojciech Kowalik, do usłyszenia.
19: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
20: Reklama.
21: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
22: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
23: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
24: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
23: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
24: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
23: Aflofarm.
25: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
20: Reklama.
26: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
27: Przemysław Czarnek chciałby, żeby powstały nowe służby mundurowe. Czym miałaby zajmować się Straż Praw? Były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ma nie lada kłopoty. Prokuratura zabezpieczyła jego majątek. Warszawa pozostaje bez planu ogólnego. Kiedy możemy spodziewać się uchwały w tej sprawie? O tym za chwilę. Minęła 15, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek zapowiada powołanie Straży Praw. Miałaby ona stać ponad innymi służbami państwa. Czarnek ogłosił ten pomysł na konwencji PiSu, która odbywa się w Warszawie pod hasłem ku nowemu rządowi.
1: Musimy stworzyć taką rzeczywistość, w której będzie jednostka, będzie służba, która będzie stała na straży praworządności bez względu na to, kto zarządza innymi służbami. Musimy powołać do życia swego rodzaju dziś roboczo nazwaną Straż Praw, która będzie broniła polskiej praworządności, broniła polskiej demokracji, broniła porządku w Polsce. To jest konieczne. I to się da zrobić nawet bez zmian fundamentalnych konstytucji.
27: Czarnek nie sprecyzował, kto zasiadałby w tej nowej służbie i jakie dokładnie byłyby jej kompetencje. Rzeszowska prokuratura zabezpieczyła majątek byłego przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Eś. Śledczy zajęli należącą do niego nieruchomość oraz wynagrodzenie z rady. To zabezpieczenie w ramach śledztwa dotyczącego kampanii Sprawiedliwe Sądy prowadzonej przez Polską Fundację Narodową. Według prokuratury Maciej Eś i były prezes Fundacji Cezary J. nadużywając uprawnień mieli doprowadzić do wyrządzenia szkody przekraczającej 8 400 000 zł, mówi szef prokuratury regionalnej w Rzeszowie Jaromir Rybczak.
2: Dotyczy nie tylko niegospodarnego działania na szkodę Polskiej Fundacji Narodowej, ale również przekazania korzyści czy wartości niepieniężnych w postaci usług marketingu politycznego na rzecz dwóch partii politycznych.
27: A chodzi o Prawo i Sprawiedliwość i Solidarną Polskę. Obaj podejrzani nie przyznali się do winy. Również dziś prokuratura nałożyła mandat 3000 zł dla byłej premier Beaty Szydło za niestawiennictwo na przesłuchanie w tym samym śledztwie. Przekładanie ostatecznego terminu na nic się zdało. Samorządy mają gigantyczny problem z uchwalaniem planów ogólnych. Największy ma największy samorząd w Warszawie. Tu na pewno nie uda się dotrzymać terminu do końca sierpnia, a władze celują w końcówkę roku. Jak tłumaczy miasto, nie oznacza to paraliżu inwestycyjnego, ale przyznaje, że nikt od 1 września nie otrzyma warunków zabudowy. Więcej Błażej Kulesza.
3: Termin uchwalenia planów już dwukrotnie przesuwano, mówi Monika Boit ze Stołecznego Urzędu.
4: Mamy zamiar, żeby do końca tego roku plan ogólny został uchwalony. Mamy do przeanalizowania ponad 77 tysięcy różnego rodzaju wniosków.
3: Cała procedura w samej tylko stolicy może potrwać znacznie dłużej, a to oznacza kolejne problemy, mówi Piotr Grzegorczyk, architekt i radny ze stowarzyszenia Razem dla Wawra.
6: Nie będzie można ani uchwalać nowych planów miejscowych, ani nie będzie można wydawać decyzji o warunkach zabudowy.
3: Terminy uchwalenia planów zapisano jako jeden z kamieni milowych w sprawie wypłaty środków z KPO, przypomina Sebastian Juszczak, doktorant UW.
7: Rząd negocjuje teraz z Unią, aby obniżyć próg gmin, które muszą przyjąć plan ogólny do 31 sierpnia. Obecnie on wynosi 40%.
3: Na razie plany przejęło raptem 17% samorządów. Błażej Kulesza, TOK FM.
27: Nawet do 70 stopni nagrzewają się nawierzchnie dróg przy takich upałach, jakie obecnie mamy w Polsce. Asfalt jest przygotowany do sytuacji, gdy słupki rtęci pokazują ponad 40 stopni w cieniu, deklaruje w rozmowie z reporterką TOK FM Anną Gmiterek-Zabłocką wicedyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych w Lublinie Marek Żmijan.
8: Obecne technologie pozwalają tak projektować te mieszanki mineralno-asfaltowe, żeby rzeczywiście sprostać tym wymaganiom i to, co nie było możliwe jeszcze kilkanaście lat temu, teraz jest możliwe.
9: Czy to jest tak, że my już w tej chwili mamy takie nawierzchnie, jak od wielu lat są, nie wiem, w Hiszpanii, w Grecji, w tych krajach, w których upały są od dawna?
8: To trochę jak w medycynie. Nie możemy stawać, zarówno my, projektanci, jak i wykonawcy naszych dróg, non-stop szukają optymalnych mieszanek, żeby ta trwałość nawierzchni była jak najdłuższa.
9: Czy nie ma takiego ryzyka, że kiedy ta nawierzchnia ma 60 czy 70 stopni, że, mówiąc krótko, opony naszego samochodu się do niej przykleją?
8: Nie, nie, nie. Te zakresy działania temperatur, zarówno w kontekście produkcji opon, ale przede wszystkim tych temperatur, które są na tych nawierzchniach, nie zagrażają temu zjawisku, wobec tego o to bym się nie obawiał.
27: Podczas poprzedniej fali upałów na przełomie czerwca i lipca doszło do wybrzuszenia drogi na jednym odcinku w S17 z Lublina do Warszawy. Drogowcy czekają na ekspertyzę, co było tego przyczyną i czym mógł być to upał. Na dziś nie ma 100% pewności. Droga została w ciągu 3 dni naprawiona. W Detroit w Michigan odbędzie się jutro wiec jedności Partii Demokratycznej. Dojdzie do niego po prawyborach, w których nominację ugrupowania na kandydata do Senatu uzyskał Abdul El-Sayed. Tomasz Orchowski.
0: Zwycięstwo El-Sayeda to wygrana progresywnego skrzydła Partii Demokratycznej z establishmentową częścią ugrupowania. El-Sayed jest nie tylko bardziej lewicowy, ale też krytyczniejszy wobec Izraela. Po wygranej podkreślał: rzeczy, które nas łączą, jest znacznie więcej od tych, które nas dzielą. Zbudujemy ruch, który dotrze do wszystkich. Wybory uzupełniające do amerykańskiego kongresu odbędą się w listopadzie. Jednym z głównych tematów kampanii może być konflikt na Bliskim Wschodzie, w szczególności jeśli republikańskiemu prezydentowi Donaldowi Trumpowi nie uda się szybko zakończyć wojny z Iranem, której większość Amerykanów nie rozumie. Tomasz Szkowski, TOK FM.
27: W większości kraju do wieczora obowiązują alerty IMGW przed upałami. Najgorzej jest jednak na południowym wschodzie, gdzie termometry pokazują nawet 39 stopni. Najchłodniej dziś z kolei na Pomorzu, 23 na plusie. W centrum, na Dolnym Śląsku i na Podlasiu możliwe burze, lokalnie z gradem.
26: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
5: Anna Piekutowska, zapytam inaczej. Teraz naszym gościem jest Artur Wójcik, historyk, autor bloga Sigillum Authenticum i między innymi autor książki Sarmatia, czarna legenda złotego wieku. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
5: Wymieniłam tę książkę, dlatego że porozmawiamy o serialu 1670. Trzeci sezon miał wczoraj premierę na Netflixie. Jeśli ktoś nie wie, to jest komedia polska, która nawiązuje do czasów sarmackich, a tak naprawdę jest komentarzem do współczesności naszych polskich przywar, ale też po prostu rozrywką, która na tym etapie trzeciego już sezonu ma bardzo wielu fanów. Rok temu właśnie rozmawialiśmy o pańskiej książce Sarmatia i co ciekawe, ona zaczyna się właśnie od serialu 1670. Nietypowy początek, jak na książkę historyczną. Co ten serial tak dobrze robi, że uznał pan, że warto od niego zacząć opowieść o sarmatyzmie?
10: No ja myślę, że przede wszystkim dystans, bo ten serial uczy nas dystansu do siebie. Co prawda, oczywiście musimy to podkreślić kolejny raz, bo to często jest mylone, ale 1670 nie jest serialem historycznym, nie jest produkcją historyczną, natomiast ona świetnie bazuje na tamtych realiach. Jest to po prostu współczesność przebrana w taki kostium XVII-wieczny. W tym serialu właściwie nie ma żadnego stanu społecznego, który w jakiś sposób nie zostałby przedstawiony w taki, powiedziałbym, komediowy sposób, więc tutaj nie ma świętych krów. Natomiast też zauważyłem, że ten serial zyskał niezwykłą popularność wśród publiczności i uznałem, że jeżeli coś tak no tutaj w jakiś sposób no wzmaga tą popularność, no to uznałem, że warto to w jakiś sposób wykorzystać, więc wszedłem tutaj jako historyk i próbowałem coś niecoś opowiedzieć na temat realiów tamtej epoki.
5: Lepiej się nie uczyć historii z 1670, ale chociaż serial zmyśla fakty, no to bardzo tak świadomie opowiada o mentalności, właśnie o hierarchii społecznej, o której pan powiedział, czy naszych wyobrażeniach o sarmatyzmie.
10: Tak, no oczywiście ten serial nie jest zupełnie oderwany od jakichś takich historycznych realiów, no bo mamy i w poprzednich sezonach mieliśmy i sejmiki, i liberum veto, i w ogóle pokazanie relacji między właśnie szlachtą a chłopstwem. I to uważam, że jest taką najmocniejszą jakby tą stroną tego serialu, że pokazuje, znaczy możemy sobie wyobrazić, jak to mogło wyglądać i to rzeczywiście, powiedzmy, oczywiście to jest ubrane w humor, ale te relacje w taki sposób wtedy mogły po prostu wyglądać. No w tym najnowszym sezonie myślę, że jakby zwolennicy czy publiczność się absolutnie nie zawiedzie, bo myślę, że ten serial w dalszym ciągu trzyma poziom, aczkolwiek oczywiście można się do wielu rzeczy przyczepić. Oczywiście to nie jest, można powiedzieć, że pierwszy sezon jest jakby tym najlepszym sezonem, tak jest takim nowym otwarciem, takim zrobionym na świeżości, więc tutaj twórcy muszą się też zmagać jakby z własnym sukcesem. Więc mam nadzieję, że ten najnowszy sezon też mimo wszystko przypadnie do gustu i mam nadzieję, że taką naszą narodową tutaj przywarą sarmacką nie będzie to, że będziemy narzekać ciągle na to, że coś nie jest takie, jak sobie tam gdzieś wyobraziliśmy. No nie, jest uważam dobrze i pod tym względem nie ma się absolutnie co przyczepiać.
5: Na samym początku nowego sezonu główny bohater Jan Paweł tłumaczy, że Sarmaci wykluli się z jaja w 1670 roku przed naszą erą, a ziemię nad Wisłą przekazał im sam Aleksander Wielki. To jest oczywiście absurd, ale czy stoi za nim prawdziwy mit, w który szlachta wierzyła?
10: No właśnie nie do końca, bo to akurat ten wstęp jest taki oczywiście troszkę z humorem, ale myślę, że może będę kontrowersyjny, ale gdyby na lekcji historii ktoś chciałby opowiadać o Sarmatach, o szlachcie, to ten wstęp mógłby pokazać, tak? Bo rzeczywiście tam jest takie ziarnko prawdy, bo rzeczywiście Sarmaci czy w ogóle szlachta polska wywodziła się od, czy tak uważali, że wywodzą się od starożytnych Sarmatów. Oczywiście nie wykluli się z jaja, tylko to był po prostu
5: byli taki, ssakami.
10: Można powiedzieć, tak, to był oczywiście taki lud irański, który z Kaukazu, tutaj z regionu Morza Czarnego przybył na nasze terytorium, no i tutaj miał się osiedlić. No i faktycznie miał prowadzić liczne wojny z wielkimi tamtego świata starożytnego, tak, no bo to i z Persami, i z legionami rzymskimi. I rzeczywiście w jednej z teorii pojawia się Aleksander Wielki, który miał przekazać właśnie te terytorium w środkowej Europie Sarmatom, żeby tutaj mogli się urządzić. Więc to tak do końca nie jest takie oderwane. Natomiast rzeczywiście ten pierwszy odcinek jest poświęcony maturze sarmackiej. I tutaj, żeby też tak nie było, że tak cały czas chwalę, to tutaj się przyczepię jednak do twórców, ponieważ tam jakby taką postacią, powiedziałbym tak, z historiografii, tak, którą się tam pokazuje, jest Wincenty Kadłubek. No ale jak? Przecież Wincenty Kadłubek wywodził Polaków od Lechitów. To jest coś zupełnie innego. Sarmaci to jest dopiero XVI wiek. Za sprawą, no moglibyśmy to już szukać u Długosza, ale przede wszystkim to jest Maciej Miechowita, więc tutaj jest taka dla mnie już taka historyczna sprzeczność, że okej, można byłoby pokazać jakiegoś ówczesnego historiografa, ale Kadłubek akurat tutaj nie pasuje.
5: No tak, ale jest jednym z tych trzech, których kojarzymy z lekcji historii, jeśli mam tutaj argumentować za twórców, ale też w tym sezonie jest scena na Królewskim Dworze, w której pada takie stwierdzenie, że Polska jest skonfliktowana ze wszystkimi swoimi sąsiadami. I też mnie zastanawia, czy to jest żart z obecnej sytuacji, obecnej polityki, czy rzeczywiście ta XVII-wieczna szlachta miała poczucie takiego życia w oblężonej twierdzy.
10: No niestety to jest analogia dosyć dobra, bo rzeczywiście XVII wiek to jest dla ówczesnej Rzeczypospolitej wiek wojen. 1670 rok akurat był pod tym względem spokojny, bo to był taki moment przestoju. No ale to były wojny ze Szwedami, to były wojny z Moskalami, no i to wreszcie były wojny z Turkami, więc tutaj rzeczywiście byliśmy skonfliktowani z każdym z naszych sąsiadów. Więc no to był taki okres przygotowań, jeżeli tak mogę powiedzieć, do wielkiej kampanii tureckiej. Więc tak, to jest świetna analogia. Myślę też do naszych współczesnych czasów.
5: A też jest taki bohater nowy, chociaż różnie można na to patrzeć w tym sezonie, który jest kozakiem i jego największym marzeniem jest zemsta na Lachach. Nawet się nazywa Lachożerca. No i to jest trochę stąpanie po cienkim lodzie w czasach, kiedy rosną napięcia na linii Polska-Ukraina. Może to budzić jakieś emocje niekoniecznie pozytywne. Jak pan go odebrał i czy tutaj jest jakaś prowokacja ze strony twórców?
10: No ja myślę, że twórcy z całym szacunkiem nie byli w stanie przewidzieć ostatniego kryzysu na linii polsko-ukraińskiej. Serial, jak wiemy, powstawał troszkę wcześniej, więc natomiast no jak widać, no świetnie ten wątek się, myślę, że przebije. No jest on, myślę, kontrowersyjny.
5: Ale też pokazuje, że nasze wspólne stereotypy nawzajemne mają długą historię.
10: No dokładnie tak, więc no tutaj Zastanawiam się, czy ten wątek bardziej doleje oliwy do ognia, czy może bardziej jednak jakoś pozwoli nam wyjść z tego impasu. No zobaczymy, no być może ten dystans i humor w czymś tutaj pomoże, natomiast no rzeczywiście no jest to taki kontrowersyjny wątek. Myślę, że twórcy nie byli w stanie tego w zupełności przewidzieć, że tak w ostatnich miesiącach te stosunki się nam poukładają z naszym wschodnim sąsiadem, natomiast no to też musimy pamiętać, że no, kozacy, tamte tereny też były częścią Rzeczpospolitej, że Rzeczpospolita była państwem wielonarodowym i to myślę, że musimy po kolejny raz podkreślić, bo nam tak się czasem wydaje, że to my tak staramy się, Polacy, tak zawłaszczyć całą tą Rzeczpospolitą, że to była Polska, no to jednak do tej kultury tamtejszej myślę, że mogą się przyznawać także inne narody, które dzisiaj też mają swoją niepodległość i jest to po prostu nasza wspólna historia.
5: Jestem przekonana o tym, że tutaj nie zdradzamy zbyt wiele z fabuły. Raczej staram się z panem zrobić taki krótki poradnik do oglądania 1670 i wypatrywania różnych historycznych smaczków. Bardzo ogólnie tylko powiem, że jest motyw buntu chłopów w tym sezonie. No i to jest też w pewnym sensie nawiązanie do tego, że w ostatnich latach bardzo zmienił się sposób opowiadania o relacjach między szlachtą a chłopami właśnie. Ten 1670 to się wpisuje w tę taką chłopomanię naszą, czy może pan jednak czuje w tym parodię?
10: No ja tutaj widzę nawet coś zupełnie innego. Ja tu nawet widzę w pewnym sensie taki zwrot sarmacki, bo oczywiście nie w takim znaczeniu, że my tutaj będziemy przewracać sarmatyzm na salony, bo myślę, że to jest idea czy nurt, który już się gdzieś wyczerpał. Natomiast myślę, że cała ta kultura szlachecka jest przez nas postrzegana w sposób negatywny i myślę, że i tak trochę wstydzimy się tego, tak do końca nie wiemy, co z tym mamy zrobić, taki trochę gorący ziemniak, no wiadomo, że trochę nam to się kojarzy z upadkiem państwa, z rozbiorami, natomiast myślę, że ten serial właśnie doskonale pokazuje, że nie trzeba ani tego bronić, ani tego krytykować, tylko można pokazać to w krzywym zwierciadle, pokazać dobre strony, pokazać złe strony, no po prostu, że to jest jakaś część naszego dziedzictwa, i no, które musimy w jakiś sposób zagospodarować, więc to jest też myślę taka duża wartość tego serialu, że pokazuje, że można rozmawiać i może stanowić po prostu bardzo dobry punkt wyjścia do rozmowy właśnie o historii.
5: I właśnie punktem wyjścia do naszej rozmowy uczyniliśmy serial 1670, który na Netflixie już do oglądania, trzeci sezon, a moim gościem był Artur Wójcik. Bardzo dziękuję.
10: Dziękuję.
5: Czas na informacje TOK FM o 15.20, a po nich wracamy z Zapytam Inaczej.
20: Reklama.
21: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
11: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
12: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
11: Pamiętałem o wszystkim.
12: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
11: Dokładnie, kochanie.
12: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
11: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
12: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
13: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
14: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
15: W Media Ekspert.

0: www.dinamediaexpert.pl.
1: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
2: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A Wydział

0: prezydenta. PiS musi dążyć do stworzenia rządu, który będzie miał siłę i wszystko to, co z siłą się wiąże, mówił Jarosław Kaczyński podczas konwencji programowej jego ugrupowania. Jak wskazał, chodzi o siłę militarną, silne państwo oraz możliwie zintegrowane społeczeństwo. Jego zdaniem ta ostatnia kwestia jest obecnie naprawdę trudna do uzyskania. Kaczyński ocenił, że zbliża się sezon na niepodległość. Musimy go wykorzystać, powiedział prezes PiS, wskazując, że do tego celu partia musi mieć dobry program. 5 osób zginęło w wyniku ataku rosyjskich sił na miasto Pawłochrad i gminę Wyszniawka na wschodzie Ukrainy. W Chersoniu na południu kraju 7 osób zostało rannych w ataku rosyjskiego drona na minibus komunikacji miejskiej. Do wszystkich 3 ataków doszło dziś. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził, że dronowe safari, które urządzają żołnierze rosyjscy na ukraińskich cywilów, jest dowodem na to, że Rosja oszalała. Przez Polskę przetacza się kolejna fala upałów. O to, jak je przetrwać na harcerskim obozie, pytał trójmiejski reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
1: Czy te namioty czasami przypominają piekarniki?
2: Czasami, jak jest jakiś ciepły dzień.
3: Tutaj jest bardzo ciepło, ogólnie w mundurze. To jest w ogóle masakra, po prostu jakby naprawdę ciężko jest wytrzymać się ogólnie.
1: I co wtedy robicie?
3: No, jakoś trzeba się schodzić, tak? Z kolegami tutaj jesteśmy, się schodzimy coś, do jeziorka może coś pójdziemy.
1: Koszulkami się wachlujecie na zmianę?
3: Zależy, czasami może.
2: Wachlarz, czapka, jakby czapką wachlarz.
1: I działa.
2: Działa, bardzo, działa. Tak.
4: Okej, okay, dajcie mu wody, bo mu chyba brakuje, co?
5: Nie tylko pijemy zimną wodę, więc ochładzamy nasz organizm, ale możemy takie chusty harcerskie, które tutaj nosimy zawsze na szyi, zmoczyć, założyć na kark i one też będą nas chłodzić, będą nas zabezpieczać.
1: Harcerz musi być gotowy na wszystko.
5: Zawsze.
0: Zapewniali harcerze obozujący w pomorskiej Czernicy. Oprócz upałów synoptycy ostrzegają także przed burzami. Wyjątkiem jest północny zachód. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Najcieplej dziś na południowym wschodzie, nawet do 39 stopni Celsjusza. Najchłodniej z kolei na Pomorzu, 23 na plusie. Popadać i zagrzmieć może na Dolnym Śląsku, w centrum i na Podlasiu.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Anna Piekutowska, a teraz połączyliśmy się z Tomaszem Bieleckim z Polityki Insight, ze współtwórcą czwartkowego Zapytam Inaczej. Witaj, dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Tydzień już minął, odkąd do hiszpańskiej Ceuty w ciągu jednego dnia przedostało się kilkadziesiąt tysięcy osób z Maroka. Chociaż wydarzenie wywołało ogromny alarm i debatę, no to faktycznie kryzys został szybko dosyć zażegnany, bo już następnego dnia większość migrantów wróciła do Maroka. Nikt nie przedostał się też z Ceuty na kontynent europejski, ale ujawnił głębokie podziały w Unii Europejskiej. Zamiast wspólnie potępić to wykorzystywanie migrantów do takiego ataku wręcz na Hiszpanię, czy na Unię Europejską może nawet, to wielu polityków wykorzystało sytuację do ataku na rząd Hiszpanii. Więc jak po tygodniu, na chłodno, bo ile to jest możliwe w te upały, spojrzeć na to ze strony jedności Unii Europejskiej?
8: A ten test, można powiedzieć, nie został zdany, bo to było bardzo gorące kilka dni, podczas których no, po stronie większości krajów unijnych zapanował rodzaj wręcz paniki politycznej związanej z tymi obrazkami z Ceuty i przedostającymi się w pław dziesiątkami tysięcy migrantów. Właściwie w takich kryteriach brukselskich wspólne pismo z ostatniej soboty 22 przywódców 22 państw Unii, które zostało zainicjowane przez Włochy i przez Danię. Pismo, w którym tak naprawdę w języku średnio dyplomatycznym ten palec oskarżycielski został wymierzony w premiera Hiszpanii i we władze Hiszpanii i zostało zasugerowane czy powiedziane niemal wprost, że to polityka hiszpańskiego rządu lewicowego mogła być magnesem dla nielegalnej migracji. To się działo w momencie, w którym już większość tych ludzi została zawrócona w stronę Maroka. Pismo, w którym 22 liderów wskazało, że decyzja rządu Hiszpanii o legalizacji, czy masowej legalizacji migrantów, nie była wymieniona liczba. Tutaj ten plan hiszpański, to jest 500 000, chociaż zdaje się, że będzie znacznie

0: mniej więcej, że to mogło być tym magnesem dla tej migracji, no to było coś w tym momencie, co wydawał się kryzysem, bo trudno to nazywać kryzysem i to był jakiś straszliwy incydent migracyjny z dużą liczbą ofiar śmiertelnych. To jak na Unię takie stanięcie naprzeciw jednego lidera, który mógł oczekiwać pomocy, no było przejawem czegoś bardzo rzadkiego, że takie rzeczy nie dzieją się często w Unii Europejskiej. To pismo nie zostało podpisane przez irlandzką prezydencję, przez Portugalię, przez Macrona, przez Francję i przez włamujący się z tego centroprawicowego frontu premiera Luksemburga, Luxa Wicena, który wtłumaczył w mediach, że ten list po prostu nie jest fair.
1: No ale już socjaldemokratyczna pani premier Dani Mette Frederiksen tak pokazuje, że to nie tylko prawica, ale też i centroprawica, ale też lekko lewostronna.
0: Ona jest na tej centrolewicy unijnej, ma bardzo szczególną pozycję, bo rzeczywiście kilka lat temu zmieniła patrzenie lewicy, centrolewicy duńskiej na kwestie migracyjne. Ona to tłumaczy tym, że po prostu jej partia i jej obóz polityczny nie mógł dłużej nie zauważać woli wyborców i tak naprawdę, jeśli chodzi o różne inicjatywy unijne związane z zakorzenianiem, zakotwiczeniem w prawie unijnym tych hubów deportacyjnych poza terytorium Unii, naciski na redefinicję Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i jej odczytania przez Trybunał Strasburski, one są inicjowane od 2-3 lat wspólnie przez kiedyś radykalnie prawicową, teraz nazwalibyśmy już po prostu mocno prawicową premierkę Włoch Giorgia Meloni wspólnie z Frederiksen, więc nie mamy taki prawicowy czy mocno prawicowo centrolewicowy sojusz tych dwóch premierek i ten Sanchez, który znalazł się tutaj na widelcu. Kiedy okazało się, że Hiszpania, pomimo czegoś, co jest nazywane obecnie w Unii Europejskiej liberalnej polityki imigracyjnej, tak naprawdę we współpracy z Marokiem, rola Maroka to jest inny temat, ale współpracy z Marokiem tak naprawdę ten incydent migracyjny, ten kryzys migracyjny rozwiązała szybciej niż Meloni kiedykolwiek zrobiła z podobnymi incydentami na Lampedusie, to znaczy po prostu w kilkadziesiąt godzin zdecydowana większość tych ludzi wróciła do Maroka. Już ten wydźwięk późniejszych komunikatów i końcowego komunikatu posiedzenia wideo konferencji ministrów spraw wewnętrznych z wtorku w tym tygodniu był znacznie łagodniejszy. Jest tam też taki ważny dla języka unijnego akapit, że następnym razem ta komunikacja powinna być lepsza i jest pewne uderzenie się w piersi. Również szefowa Komisji Europejskiej, wywodząca się z chadecji niemieckiej, czyli będąca tą częścią prawicy, centroprawicy unijnej, też stała się bardziej hojna w deklarowaniu wyrazów solidarności, chociaż tutaj lewica unijna pamięta jej to, że kiedy był kryzys na Lampedusie, to poleciała wspólnie z Meloni, żeby tam deklarować solidarność. Tutaj pierwszą reakcją w piątek, w sobotę Komisji Europejskiej było tylko wskazywanie, że to są niedopuszczalne obrazy tego, co się dzieje z tą masową migracją, tak to nazwijmy. I te oskarżenia o to, że ten magnes dla tej migracji to polityka Hiszpanii, gdzieś tam też w tle był przez pierwsze 2-3 dni.
1: No i teraz jest pytanie, czy jest jakikolwiek pomysł na to, aby podobnym przypadkom zapobiegać? No mamy pakt migracyjny, który nie tyle okazał się jakoś nieużyteczny w tej sprawie, ale wręcz przeciwnie, no sam powiedziałeś o tych hubach poza Unią Europejską, czyli o oddawaniu państwom trzecim kontroli nad migracją, która doprowadziła do tego, co się wydarzyło na Ceucie.
0: Tak, przy czym rzeczywiście w tych pierwszych kilkudziesięciu godzinach była mowa, że to będzie pierwszy test dla paktu migracyjnego, który obowiązuje od czerwca tego roku w praktyce. Tak naprawdę ta sytuacja została, tak nazwijmy, rozwiązana tak szybko, że tam nie było przestrzeni, żeby sięgać po pakt migracyjny. Jednak władze Hiszpanii, władze Ceuty wspólnie z Marokiem doprowadziły do masowego powrotu tych ludzi, którzy którzy się tam przedostali w sposób nielegalny, tak szybko, że pakt migracyjny, który przewiduje przyspieszone procedury deportacji w takich przypadkach, przyspieszone, czyli to jest mowa o kilkunastu dniach czy kilku tygodniach, tutaj czy elementy solidarnościowe, to wszystko okazało się niepotrzebne, więc tak naprawdę ta sytuacja z Ceutą niczego o pakcie migracyjnym nam nie powiedziała, ponieważ on po prostu tutaj nie był stosowany i nie było takiej potrzeby.
1: Znaczy on nie ma takich obszarów, tak? Nie ma takiej żadnego scenariusza na sytuację awaryjną.
0: Sytuację awaryjną o tyle, znaczy pakt migracyjny, przyznajmy to również pod naciskiem polskich negocjatorów, zawiera możliwość zawieszania, skracania pewnych procedur rozpatrywania wniosków o ochronę międzynarodową w przypadku instrumentalizacji migracji. To było sformułowane, dodane pod wskutek lekcji z granicy przede wszystkim polsko-białoruskiej. Tutaj gdyby stało się tak, że część duża tych migrantów zostałaby na Ceucie. Pamiętajmy, że też wbrew tam tym alarmistycznym deklaracjom premierki Meloni i jej rządu, Ceuta nie jest objęta regułami Schengen, więc to też nie było tak, że ci ludzie mieli swobodną drogę na kontynentalną część Hiszpanii, później do Europy. No ten pakt można by stosować po prostu przez błyskawiczne przyspieszenie deportacji, ponieważ ci ludzie w większości byli z Maroka, który jest uznawany za bezpieczny kraj trzeci na użytek polityki migracyjnej unijnej i też paktu migracyjnego, więc no on by zadziałał, ale nie w ciągu do jednej doby, dwóch dób, tak jak zadziałała po prostu polityka czy działania migracyjne rządu Sancheza. Też pakt migracyjny sam w sobie nie zawiera tych przepisów, ale jest wbudowany w cały kontekst prawny prawa międzynarodowego, unijnego, który pozwala w skrajnych sytuacjach na zawieszanie przyjmowania wniosków azylowych. To, co zrobiła Polska na granicy z Białorusią, to, co Komisja Europejska bodajże w 2024 roku potwierdziła w swoich wskazówkach, czyli w takim nielegislacyjnym dokumencie, że to jak najbardziej jest zgodne z prawem migracyjnym, więc tutaj prawne możliwości też byłyby, żeby tę kwestię szybko rozwiązać, natomiast no, uderzająca jest ta, no, tak jak powiedziałem na początku, wręcz panika polityczna, co powiedzą wyborcy na widok tej masowej migracji. Oczywiście był tam moment, gdzie można było odnieść wrażenie, że skrajnie prawicowych youtuberów, influencerów przybywało już więcej i szybciej niż już tych migrantów w pewnym momencie. No jest pytanie, jak będzie, co się będzie działo, czy reszta Unii będzie rozsądniejsza, jeśli to się powtórzy za miesiąc, za dwa i wtedy pozwoli sobie na to, żeby wziąć trzy oddechy i zobaczyć, co rząd Hiszpanii w ciągu trzech dni, czterech dni, tygodnia jest w stanie zrobić z tą sytuacją, zamiast reagować w ciągu 24-48 godzin, no i jednak dosyć niebywałymi oskarżeniami wobec rządu Hiszpanii, który w tym momencie oczekiwał solidarności, co zresztą premier Sanchez napisał do szefa Rady Europejskiej, że oczekiwałby solidarności, a pojawiły się działania będące owocem dezinformacji, fake newsów i tak dalej.
1: A myślisz, że ten incydent w Ceucie będzie miał takie konsekwencje wynikające już z samego tego naruszenia zaufania wspólnego, naruszenia wspólnoty?
0: Pesymista powiedziałby, że może mieć, zwłaszcza, że te reakcje były trochę podkręcane tutaj, tak jak mówiliśmy, przez Meloni, Frederiksen, która ciągle wymaga, znaczy oczekuje, jest to bardzo zrozumiałe, wyrazów solidarności wobec kolejnych epizodów nawrotów grenlandzkich premiera Trumpa. I tutaj Sanchez oczywiście on z innych powodów i dla innych przyczyn jest mocno antytrumpowy i tutaj zawsze bardzo, bardzo mocno Danię wspierał w tych kwestiach. Pewnie jakiś tam polityczny niesmak pozostał, natomiast myślę, że jednak częściowe jakieś tam uderzenie się w piersi po tych kilku dniach w polskich ministrów spraw wewnętrznych i jednak jakaś tam lekcja być może wzięta czy przyjęta przez innych liderów po tygodniu, no sprawi, że ten incydent jakoś trwale mocno nie podważy tego wzajemnego zaufania, natomiast pokazuje, że jednak w kontekście kampanii wyborczej w przyszłym roku od Francji przez Polskę po Hiszpanię, bo to również jest rozgrywane w hiszpańskiej polityce, sprawy imigracji są strasznie toksyczne politycznie.
1: No to z optymizmem. To był Tomasz Bielecki z Polityki Insight. Bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: I pojawił się w studiu Przemek Pozowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, tak. Na razie jestem sam, ale będziemy tutaj zaraz we troje, bo dzisiaj w jeszcze więcej sportu tenis. Trwa cały czas turniej na kortach Legii rangi WTA 125, a gościnią będzie uczestniczka tego turnieju, mistrzyni Polski Zuzanna Pawlikowska i jej trener i menedżer Krzysztof Puna. To dosłownie za chwilkę.
1: Zapraszamy serdecznie. Ja się z Państwem żegnam. Program wydawała Maria Andrzejewska. Realizowali Szymon Baluta i Adam Szura. Ja się nazywam Anna Piekutowska. Do usłyszenia jutro.
3: Autopromocja.
4: Okej, okay, sprawdźmy, czy wszystko mamy. Paszporty?
5: Są.
4: Karty pokładowe?
5: Są.
4: Stroje plażowe?
5: Są.
3: Na wakacje spakuj jeszcze radio. Pobierz aplikację Tok FM i słuchaj ulubionych audycji i autorskich podcastów tam, gdzie jesteś. Wtedy, kiedy masz czas. Autopromocja.
6: Reklama.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Szeroki wybór, pełny smak?
8: Tak.
9: Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto. Żyj ze smakiem.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
12: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Marian, okazja jest.
14: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
13: Ale to mega okazja w Media Expert.
14: A nie, no to już wróciłem.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
16: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
17: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
16: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
17: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
16: Czyli?
17: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
19: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
20: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
21: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
22: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
23: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. A wszystkie ręczniki papierowe 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 15.40, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Pałac Prezydencki był pierwszym krokiem. Drugim musi być Kancelaria Premiera, mówił Jarosław Kaczyński podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości, którą partia zorganizowała pod hasłem ku nowemu rządowi. Kaczyński odniósł się do wypadającej dziś rocznicy zaprzysiężenia na prezydenta Karola Nawrockiego.
4: Dziś mamy rzeczywiście bardzo radosny, dobry dzień. Rok temu zostały przełamane wszelkiego rodzaju przeszkody, a było ich wiele, także po wyborze, i pan prezydent Nawrocki został zaprzysiężony. Ten triumf przeżywamy szczególnie, bo to jest nasz triumf, naszej partii.
3: Z kolei Przemysław Czarnek stwierdził, że prezydent Karol Nawrocki powinien mieć swój rząd. W domyśle rząd Prawa i Sprawiedliwości. Senat po raz drugi nie zgodził się na przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej, o które wnioskował prezydent. Wniosek o referendum Karol Nawrocki przekazał do Senatu 23 lipca. Chciał on zadać obywatelom pytanie, czy jest pani pan za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Był to już kolejny wniosek prezydenta o referendum dotyczące tego zagadnienia. Pierwszy, który został złożony w maju, również odrzucono. Chociaż z powodu upałów i niskiego poziomu wody w rzekach elektrownie ograniczyły pracę, nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa dostaw energii w Unii, zapewniła rzeczniczka Komisji Europejskiej do spraw energii Anna Kaisa-Itkonen. Poinformowała, że produkcję jak dotąd ograniczyły lub czasowo wstrzymały elektrownie na Węgrzech, w Rumunii, Słowenii, Francji, Włoszech oraz w Polsce. Należące do Enei elektrownie w Kozienicach i Połańcu ograniczyły pracę w związku z niskim stanem wody w Wiśle, która wykorzystywana jest do ich chłodzenia. Na ulicach Warszawy pojawi się niebieski wrocławski tramwaj. W przyszłym tygodniu ma on zadebiutować na linii 36. Niebieski wagon wyprodukowany został przez chorzowską wytwórnię konstrukcji stalowych Konstal w 1975 roku. W ostatnich latach przeszedł remont i pełnił rolę tramwaju historycznego, regularnie obsługując wrocławskie linie turystyczne. W środku czeka niespodzianka. Jednym z pasażerów jest wrocławski krasnal, symbol stolicy Dolnego Śląska. W tym roku w ramach wymiany wakacyjnej w Warszawie są również wagony z Krakowa i Poznania. W informacjach to wszystko, a teraz pogoda. Do końca dnia w sporej części kraju utrzyma się umiarkowane zachmurzenie. Na Dolnym Śląsku, Mazowszu i Podlasiu może jednak popadać i zagrzmieć. Temperatura maksymalna od 23 stopni na Pomorzu do nawet 39 na południowym wschodzie.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
5: Przemysław Pozowski, dzień dobry, to jest magazyn Jeszcze Więcej Sportu. Dzisiaj swoich gości, państwa też oczywiście gości, do studia przywiozłem prosto z kortów. Już państwo zdążyli usłyszeć głos sprawdzającej wyniki rozgrywanego na kortach Legii turnieju WTA mistrzyni Polski w tenisie Zuzanny Pawlikowskiej, która też w tym turnieju rangi WTA 125 brała udział. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: I jest też z nami trener Zuzanny, czyli Krzysztof Puna, trener-menedżer, tak?
7: Tak.
5: Ale nie będę każdego...
7: Dzień dobry.
5: Dzień dobry, ale nie będę każdego pytania skierowanego do pana zaczynać. Trenerze, menedżerze.
7: Nie.
5: Dobrze.
7: Nie.
5: Okej. Okay. Słuchajcie, wątków mamy przynajmniej kilka, bo i sam turniej, i twoje, Zuza, w nim starty, i plany. Trzeba powiedzieć, że ty będziesz też, tak żeby to zwizualizować słuchaczom, w najnowszym rankingu, trener mnie poprawi, ale chyba dobrze zapamiętałem, 367 zawodniczką świata, tak?
7: No mniej więcej w tych okolicach na pewno będzie życiówka nowa.
5: I to jest super, a ledwie w połowie lipca były te Mistrzostwa Polski, setne Mistrzostwa Polski w Gdyni, na których ty sięgnęłaś po tytuł. Mamy też inne wątki, takie jak hejt w sporcie, bo dużo się wokół tenisa o tym ostatnio mówiło, no ale może zacznijmy najpierw od tak prozaicznej rzeczy, jak to, że my tutaj przyjechaliśmy i pierwsze, co mówiłaś, jak wsiadaliśmy do samochodu, to wsiadam dopiero, jak będzie klimatyzacja. Tutaj też klimatyzacja cały czas chodzi, może państwo nawet słyszą. straszne są warunki do gry, strasznie wymagające, bo dochodzi to do 35 stopni. Wczoraj podczas meczu Katarzyny Kawy była ta tak zwana hit rule zastosowana. A powiedz, jak się wytrzymuje grę w takich warunkach ekstremalnych?
1: Na pewno nie jest łatwo, zwłaszcza jak są wymagające wymiany, jak ten mecz jest coraz dłuższy, jak przeciwniczka jest wymagająca. Także na pewno to nie jest łatwe, aczkolwiek ja już jestem przyzwyczajona do takich warunków, bo nieraz grałam już jeszcze w gorszych warunkach za granicą. Także mi to też tak dużej różnicy nie robi, jestem przyzwyczajona.
5: Trenerze, ten hit rule to jest zasadne, bo to jest, to troszkę się zmieniło ostatnio.
7: Znaczy, no nam to tłumaczyli w Stanach, bo w Stanach rzeczywiście była stosowana zasada hit rule, akurat dość ciekawie, bo my w tym czasie trenowaliśmy, mieliśmy dwugodzinną jednostkę z taką Amerykanką i podczas gdy my trenowaliśmy, to nagle wszyscy zaczęli z kortów meczowych schodzić. My oczywiście kontynuowaliśmy trening, ponieważ no, jesteśmy przyzwyczajeni, a tam już takie były wskaźniki, że zaszła potrzeba przerwania meczów, zarówno ze względu na zawodników, jak i na sędziów, którzy gdzieś tam biorą w tym udział, siedzą na stołkach i tak dalej, więc no jest to na pewno jakaś próba, powiedzmy, pomożenia zawodnikom, żeby nie dochodziło do dramatów, bo nam się też zdarzyło, Zuzanna też gdzieś tam w Indiach w czasie meczu miała element omdlenia i wymiotów w warunkach pogodowych podobnych wczoraj, tylko przy dużo wyższej wilgotności, bo prawie 90%, więc no w Stanach też podczas Australian Open zawodnicy wymiotują, różne się dzieją, że tak powiem, dramaty.
5: Janika Sinera wystarczy przypomnieć z Rolanda Garrosa, no, przegrywającego mecz.
7: No więc to jest te mecze tenisowe, no tak sobie ciężko to wyobrazić sprzed fotela, ale są naprawdę bardzo wymagające i kosztują zawodników dużo zdrowia.
5: Można sobie trochę lepiej niż sprzed fotela wyobrazić i to jeszcze dzisiaj można było zrobić nawet nie bez biletu, bo bezpłatny wstęp, by po prostu usiąść nawet i próbować oglądać to spotkanie w roli kibica, to też bez parasola jest ciężkie. A hit rule to jest nie tylko temperatura, co ciekawe, tak? Tylko, czyli miks tych dwóch czynników.
7: Tam są jakieś parametry, jeszcze wilgotność dochodzi, tak, tak, temperatura, to się ustawia w jakimś specjalnym miejscu, to urządzenie takim w miarę słonecznym. Widzieliśmy, jak to robią. Dla nas te warunki są jakby okej. No.
5: Dobrze. Zuza, może jeszcze tylko dopowiem, bo to też jest fajne i warto słuchaczom powiedzieć. Też sędziowie stolikowi są zobligowani nawet do tego, żeby przypominać nawet dzieciakom, które podają piłki, żeby się chowały w cieniu. I to fajnie brzmi, jak mówią, schowaj się troszkę w cień, teraz nie musisz stać na słońcu. Do twoich występów. Na pewno przyjechałaś jako mistrzyni Polski, więc na pewno ambicje miałaś tutaj spore. Mecz pierwszej rundy wygrany, no ale wczoraj trafiłaś na Czeszkę Waldmanową. Patrzę na ranking 182, przynajmniej ten nie live, tylko aktualny jeszcze. No czyli zawodniczka, wiadomo, która jest w zasięgu, ale jednak jako faworytka pewnie przystępowała do tego meczu. I trener tutaj mówił przed wejściem do studia, że tak naprawdę ten mecz drugiej rundy nawet lepszy niż ten wygrany pierwszej. Przewrotny ten tenis jest, prawda?
1: Tak, zdecydowanie. Mecz pierwszej rundy był dla mnie na pewno cięższy psychicznie, bo był to mój pierwszy turniej tak wysokiej rangi w Polsce, więc nie byłoby to łatwe mentalnie dla mnie, ale dałam radę. No, druga runda była cięższa tenisowo zdecydowanie, bo Wendula jest świetną tenisistką. Myślę, że niedługo będzie top 100, bo cały czas konsekwentnie pnie się w górę, także na pewno był to bardzo ciężki, wymagający mecz, ale myślę, że z fajnej strony na pewno się pokazałam wczoraj.
5: Wendula 18-latka.
1: Zdecydowanie tak. Jest młoda, świetna dziewczyna, jeszcze lepsza tenisistka.
5: A uśmiecham się, bo ledwie wczoraj czy przedwczoraj o tym opowiadałem w radiu, że jak się spojrzy na ranking WTA, to w pierwszej 50 7 czeszek, w pierwszej setce 10 czeszek i jakbyśmy popatrzyli od miejsca 100 do 200, to jeszcze przynajmniej następnych kilka w tym Wendule.
7: Ta kultura tenisowa w Czechach jest kształtowana od wielu lat. Fajnie funkcjonuje ich system i nie ma się co dziwić też ilości Czeszek zarówno w pierwszej setce rankingu juniorskiego, jak i dorosłego rankingu WTA, ale trzeba też powiedzieć, że nasz tenis polski, zwłaszcza kobiecy, w tej chwili myślę, że przeżywa rozkwit, bo oprócz cały czas grającej na wysokim poziomie Igi, mamy Maję, która zrobiła też duży postęp. Są jeszcze dwie Magdy. Magda Magdalena, jest Kasia, która też, Kasia Kawa, która cały czas...
5: Która tutaj grała w Warszawie, grała, przegrała.
7: No przegrała, tak, rundę. Ale ona cały czas gra na wysokim poziomie, jest też niesamowicie wartościową osobą i tak dalej. Jest Linda, no i potem, no teraz Martyna Kubka weszła na szlemy po też jakimś tam takim
6: będzie
7: okresie.
6: Grać kwalifikacje US Open, prawda?
7: Będzie, tak. Już sobie je zapewniła. Bardzo się cieszymy. Martynę znamy, więc no super. No i mamy też dziewczynę Weronika Falkowska. Fantastycznie tutaj powalczyła. Mało brakowało, żeby gdzieś awansować troszeczkę poza ćwierćfinał jeszcze.
6: To z tego meczu was dzisiaj wyciągałem, który sam zresztą oglądałem. Liczyliśmy, że zamknie ten mecz Weronika Falkowska w dwóch setach, ale niestety tiebreaka drugiego seta przegrała i do tego półfinału ostatecznie nie weszła Amerykanka Lee górą.
7: Tak, tak. Natomiast no, ta Lee pokonała też turniejową jedynkę wcześniej, że Kamo, więc na pewno nie było, nie jest trudno. No ogólnie dziewczyny grają dobrze. Ale na pewno polski tenis kobiecy też przeżywa fajne chwile.
6: A ty, Zuza, sprawdzałaś to, co tak na początku było cichutko słychać, to sprawdzałaś, jak idzie już Alicji Rosolskiej, tak? Bo
1: nie, Alicja gra dopiero za jeden mecz. Teraz gra Wendula, swój mecz finałowy. Okay. Także był początek pierwszego seta, ale na pewno się na mecz Ali i Martyny wybiorę.
6: No tak, bo was jeszcze nawet odwiozę zaraz na te korty po programie. Wspomniałem to US Open wprawdzie w innym kontekście, ale też czytając o was i widząc trenerze koszulkę US Open 2023, zapytałem, czy to z Nowego Jorku. I tak, byliście wtedy w Nowym Jorku na juniorskim US Open i żeby w ogóle pojechać, bo to też jest wątek, może do ciebie się najpierw zwrócę, to nie jest tak, że masz talent i o tym wiesz i wszystkie drzwi się od razu otwierają. Trzeba było zbiórkę zrobić.
1: Tenisty są olbrzymie nakłady finansowe, także na pewno nie było łatwo tam pojechać właśnie ze względów finansowych. Oczywiście Polski Związek pomaga mi bardzo od początku mojej kariery, aczkolwiek no, trzeba było założyć tą zbiórkę, żebym się wybrała na ten turniej. Szkoda było odpuścić, no bo jednak to był ostatni mój juniorski wielki szlem, także bardzo chciałam tam pojechać i zagrać. No i koniec końców się udało.
6: I ty się tą zbiórką jeszcze podzieliłaś?
1: Tak, tak, przekazaliśmy nadwyżkę właśnie młodszej koleżance, no bo jak już tyle dostałam od innych ludzi, no to było to dla mnie naturalne, że chciałam się podzielić też tymi pieniędzmi i chciałam sprawić komuś też radość, także w ogóle cała sytuacja była bardzo miła, bo no chyba w dwa dni się udało zabrać całą sumę, także to było coś niesamowitego.
6: Dobra tenisistka i dobra osoba, potwierdza trener. No, no bo tak tutaj sobie żartujecie, że to już ostatni miesiąc współpracy.
7: Nie, no, my mamy takie specyficzne poczucie humoru, gdyż rzeczywiście już dość długo pracujemy razem. Tu przy okazji US Open chciałbym też wspomnieć Kubę Ulczyńskiego, trenera, który wygrywał z Kamilem ostatnio Majszakiem 250, który teraz też zresztą z nim jest na dwóch turniejach na skończyli teraz w Kanadzie.
6: No bo Gael Monfils się trafił.
7: No niestety trafił się Gael i akurat Kamil przegrał, ale właśnie chciałbym wspomnieć Kubę. Kuba był z Zuzią na US Open, koszulkę
1: tak, pozdrawiamy
7: przyjechała.
1: Pozdrawiamy Kubę.
7: Pozdrawiamy Kubusia. Kamila oczywiście również i ta koszulka przyjechała. Natomiast zbiórka, dostaliśmy jakby, no wiadomo, z jednej strony mamy wsparcie z Polskiego Związku Tenisowego i bardzo za nie dziękujemy. Bez tego na pewno w tenisa by Zuzia nie grała. Natomiast staliśmy w przededniu startów zawodowych, które są ogromnie kosztowne. No i z tych rozmów wyszło nam, że albo rezygnujemy z US Open, albo zawalczymy o nie w jakiś sposób. Gdzieś tam podpowiedział nam zbiórkę. W dwa dni odzew fantastyczny. Ludzie w ogóle fajnie reagowali, bo niektórzy wpłacali po 30 zł, 40 i włączali sobie te Eurosport playery i widok walczącej z Zuzi wygrywającej, bo doszła wtedy do trzeciej rundy. No to pisali w komentarzach też, że czują się jakby sami grali, albo
6: że to się... tak, zwycięstwa.
7: Tak. I to było świetne. Natomiast no też Zuzanna potem mówi trenerze, no w sumie to tyle zebraliśmy, może podzielimy się tą nadwyżką z kimś. No i tutaj też przy konsultacji właśnie z władzami PZT ustaliśmy, że będzie to tenisistka też młodsza, akurat wtedy mistrzyni polskiej lat 16 na Diafeld. No i no udało, tak jakoś nam się podzieliło. I uważam, że to fajnie, że jest taka sytuacja, że jak ona nie ma pieniędzy, ale coś dostaje, to chce jeszcze komuś coś przekazać.
6: To jest fajne, co mówicie, bo okazuje się, że ludzie w internecie czasem robią fajne rzeczy, a nie tylko hejtują. Chciałem ten temat hejtu poruszyć. Czy ty go na przykład, Zuzo, doświadczasz? No i też nie ukrywam, że chciałem zapytać, jak reagujecie na no, tego typu historie, które się ostatnio zdarzyły, gdzie ktoś z autorytetem, czyli no, jakby nie było... osoba zajmująca się sprawami właśnie psychiki, no jednak mówi o naszej mistrzyni wielkoszlemowej rzeczy co najmniej dziwne, że jest głupiutka na przykład.
1: Znaczy takie rzeczy są niedopuszczalne i byłam w szoku, że tak doświadczona osoba mogła się tak wypowiadać publicznie na tematy sportowców zawodowych. No ja doświadczam tego hejtu no, dość regularnie, tak samo jak inni zawodowi sportowcy. Także no jest to bardzo przykre. No jak nie muszę, to nie wchodzę w te media społecznościowe. Staram się nie czytać też różnych artykułów na mój temat, bo wiem, że to nie pomaga.
6: Ale hejt poprzez artykuły, czy bardziej poprzez jakieś prywatne właśnie wiadomości, tak? To media społecznościowe
1: przede wszystkim. Prywatne wiadomości, tak naprawdę to jest wszędzie, także no, to jest też na dużą skalę, to jest duży problem. Dlatego też właśnie dołączyłam do akcji Hate Out Love In, żeby też wypowiedzieć się na ten temat publicznie.
6: Co powiedziałaś?
1: No, że sprzeciwiam się po prostu hejtu. Podpisałam deklarację już bardzo dawno, bo jest to bardzo ważny temat i my zawodowi sportowcy po prostu doświadczamy tego hejtu regularnie.
7: No, jakby są takie dwa rodzaje. Jeden to jest to, co się dzieje w czasie meczów i podczas meczów i po meczach, gdzie regularnie myślę, że Zanna dostaje po 60-80 wiadomości od ludzi, którzy obstawiają mecze i kupon im nie wszedł, gdzie są...
6: I wtedy tą swoją złość, tak?
7: Tak, no są groźby tam śmierci, gwałtu, życzą mi, żeby cała rodzina tam raka dostała. No tego, to są tego typu wiadomości i tego jest naprawdę multum, nie? To jest po 60-80 wiadomości. Ja czasami wczoraj też grałem z Wendulą, przegrałem seta i no ciężko pocytować, co tam się zaczęło pojawiać i ja akurat wyjąłem telefon, pokasowałem to wszystko, bo dlatego też robimy tak, żeby ona w tych mediach społecznościowych nie funkcjonowała.
6: Znaczy funkcjonowała, ale funkcjonowała w pewnego bardzo, rodzaju ochronie.
7: Tak. Natomiast no Zuzia jest już troszeczkę bardziej dojrzała, natomiast jest wiele osób, które wchodzą w ten świat i naprawdę mają taką potrzebę akceptacji i sprawdzają, co tam się dzieje i one sobie z tym doradzą ciężko. A druga sprawa to jest taka, że generalnie no jest jakiś taki ostatnio w mediach, jeżeli ktoś już ma mikrofon, to troszeczkę bardzo często zapomina o szacunku do procesu, do tego, jak inni ludzie pracują, w ogóle do człowieka jako takiego i pojawiają się takie wypowiedzi, nie wiem, czy to się ktoś dobrze czuje, bo ma więcej, bo ktoś, nie wiem, nie rozumiem tego. Natomiast no, to jest karygodne, osoby w tego typu się nie powinny w ten sposób wypowiadać, w ogóle związane z naszym sportem. Myślę, że powinny zawsze trochę patrzeć na sport też w odniesieniu do osoby. Bo Iga głupiutka na pewno nie jest, ani żadna z tych dziewczyn.
6: Akurat wszyscy wiedzą, którzy ją znają.
7: Nie, no to jest za mało szacunku. Dzisiaj zdecydowanie, mówię, i do procesu, i do człowieka, i to są wypowiedzi po prostu, które nigdy nie powinny się zdarzyć. Nie wiem, jak można w ogóle coś takiego powiedzieć, ale przykre.
6: Tak, i kropkę musimy postawić, bo tak naprawdę mamy ostatnią minutę tego programu, więc ja już nie chcę zaczynać wątku takiego czysto sportowego, bo chciałem was jeszcze zapytać o to przejście na hart Mai Chwalińskiej. Ona przegrała pierwszy mecz w Toronto i też się od razu ten hejt pojawił, a to wiadomo, że to nie jest tak łatwo zagrać pierwsze spotkanie na innej nawierzchni, jeszcze nawierzchni, która daje jej mniej atutów niż...
7: Sukces ma wielu ojców, porażka jest sierotą.
6: To prawda.
7: Więc oczywiście, że teraz różne osoby będą Mai umniejszać, ale jest świetną osobą, świetną tenisistką, poradzi sobie.
6: Tak, turniej w Warszawie trwa, będą dzisiaj są jeszcze ćwierćfinały, jutro będą półfinały, w sobotę finał, także mecz pokazowy między innymi, także warto śledzić ten turniej w Warszawie, chociaż już na poziomie singla bez Polek, ale może Lisa Rosolska zagra do końca i warto śledzić też turnieje kanadyjskie, w których ciągle mamy Huberta Hurkacza i dzisiaj grającą właśnie około godziny 18:30 Igę Świątek, a pożegnanie Alicji Rosolskiej też jest zaplanowane, jeszcze sobie tutaj zapisałem, właśnie na sobotę, w dzień finału singla. Zuzanna Pawlikowska, nasza mistrzyni Polski w tenisie, czyli jak mistrzyni to nasza, tak? I jej trener, czyli Krzysztof Puna, także menedżer.
7: Na wypowiedzeniu, tak.
6: To oczywiście w cudzysłowie, bo to żart już państwo zdążyli przez te kilkanaście minut poznać, to poczucie humoru. Ja serdecznie dziękuję za magazyn Jeszcze Więcej Sportu, przy którym pomagała Maria Andrzejewska, który realizował Adam Szuraj. Za chwilę to 360, a my się usłyszymy w Sport 360 po godzinie 18:20.
8: Reklama.
9: W euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
10: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: przyjdź.
1: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
2: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Jest 16. A wciąż nie ma prezesa IPN-u. Prezydent wciąż też nie zrealizuje swojego pomysłu referendum klimatycznego. Upały odpuszczą, czas teraz na burzę. Ukraina pilnie potrzebuje pocisków do systemów obrony przeciwrakietowej. To jest TOK 360. Adam Ozga. Dzień dobry. Niespodzianek nie było. Senat nie zgodził się na wybór Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Popierali go PiS, popierali go senatorowie PSL-u, ale przeciw była Koalicja Obywatelska. Oznacza to, że procedura związana z konkursem na prezesa IPN-u rusza od nowa. Senat po raz drugi też nie zgodził się na przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej, o które wnioskował prezydent, i tym samym senatorowie trochę psują Karolowi Nawrockiemu obchody rocznicy prezydentury. Dziś przed Pałacem Prezydenckim dzieje się debata publicystów, którzy przyjęli zaproszenie głowy państwa, przemówienie samego prezydenta, występ artystyczny i dużo, dużo telewizji Republika. Za rok druga rocznica prezydentury, za dwa lata trzecia, potem czwarta, a potem wybory. W Warszawie przed chwilą z kolei zakończyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości pod hasłem ku nowemu rządowi. W jej trakcie wystąpili i Jarosław Kaczyński, i Przemysław Czarnek, i Mariusz Błaszczak. Odnosili się do przypadającej dziś rocznicy zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. A na miejscu jest Maciej Kluczka.
9: Konwencja jest pierwszą z cyklu, ale zorganizowanie jej właśnie teraz jest odpowiedzią na niedawne spotkanie grupy Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus. Politycy PiSu podkreślają, że muszą wyjść z inicjatywą, by nie mówić już o rozłamie w partii. A w nowym programie PiSu między innymi pomysł na powołanie Straży Praw, nowej służby.
10: Będzie jednostka, będzie służba, która będzie stała na straży praworządności bez względu na to, kto zarządza innymi służbami. Musimy powołać do życia swego rodzaju dziś roboczo nazwaną Straż Praw, która będzie broniła polskiej praworządności, broniła polskiej demokracji, broniła porządku.
9: Mówił na konwencji Przemysław Czarnek, kandydat PiSu na premiera. Po konwencji próbowałem dopytać, o co tak naprawdę chodzi. Czy pomysł jest w ogóle zgodny z konstytucją?
11: Rozwiniemy to... zainteresował pan redaktora.
12: Chyba dosyć mocno zabrzmiało, panie
11: Tak położ, jest. Tak. Rozwiniemy to na następnych konwencjach i pokażemy, z czego zmontujemy taką służbę.
12: Byłaby nad komisją, nad służbami specjalnymi, nad wojskiem?
11: Zdecydowanie nie możemy dopuścić dalej do sytuacji takiej, w której służby, które są w dyspozycji prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają ministrowi spraw wewnętrznych i administracji, by doprowadzić do takiej patologii, o których mówiłem.
9: Z kolei Tobiasz Boheński, europoseł PiSu, zapowiedział stworzenie centrów deportacji dla migrantów łamiących w Polsce prawo. A Jarosław Kaczyński dodał, że celem PiSu musi być teraz powrót do władzy, bo wygrane rok temu wybory prezydenckie to, jak to ujął prezes, dopiero pierwszy krok.
13: Rok temu zostały przełamane wszelkiego rodzaju przeszkody. Szkoda, było ich wiele. Pan prezydent Nawrocki został zaprzysiężony.
9: Z konwencji Prawa i Sprawiedliwości Maciej Kluczka, TOK FM.
8: Jest taki kraj, który ma specjalną straż. Straż, która jest nad służbami. Straż, która strzeże ustroju. I nie najlepiej się ostatnio w tym kraju dzieje. Zmęczeni upałem? No to czas na burzę.
14: Burze będą przemieszczać się dalej na wschód Polski. Miejscami mogą być gwałtowne, przynosić intensywne opady deszczu, grad oraz porwisty wiatr. W piątek upał już zacznie stopniowo ustępować od zachodu. Burze będą koncentrowały się głównie we wschodniej części kraju i stopniowo będą słabnąć.
8: To synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek, która zapowiada wyładowanie atmosferyczne, intensywny deszcz, nawet 45 litrów na metr kwadratowy. No i wiatr. Porywy mają sięgać do 100 km na godzinę, a to wszystko do jutra rana. Fala upałów odbija się na pacjentach, również tych najmłodszych pacjentach. Rodzice dzieci leczonych na kardiologii dziecięcej w Rzeszowie biją na alarm, bo w salach bez klimatyzacji temperatura staje się po prostu nie do zniesienia. Marcin Starzec.
0: Od kilku palnych dni temperatura na oddziale regularnie przekracza 30 stopni. Pani Katarzyna Kowal, mama 9-letniej pacjentki, okłada swoją córkę ręcznikiem nasączonym zimną wodą, by przynajmniej w taki sposób schłodzić swoje dziecko. Gorąco i duchota sprawia, że organizm małych pacjentów się przegrzewa, a to nie sprzyja dobrej diagnostyce.
6: Czy elektrolity, które spadły mojej córce, są z powodu tego, że wypociła zbyt dużo płynu, bo jest tak gorąco na oddziale, czy ze względu na to, że steryt, który został jej podawany, ma już skutki oboczne?
0: Jak tłumaczy kierownik kliniki Wojciech Tarała, zamontowanie klimatyzacji to nie jest prosta sprawa.
15: Tutaj szpital na ten moment prawdopodobnie nie jest na to przygotowany, tym bardziej, że w planach jest jak gdyby nowy budynek.
0: A nowy budynek Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej ma powstać dopiero za 3 lata. Na razie rodzice liczą na zapowiadane na jutro ochłodzenie. Z Rzeszowa Marcin Starzec, TOG FM.
8: Obozowanie w lesie samo w sobie jest wyzwaniem, ale rośnie, gdy pojawia się ekstremalna pogoda. Harcerze muszą uważać nie tylko na wichury, nie tylko na burze, ale właśnie też na upał. I z harcerzami wypoczywającymi w Czernicy na Pomorzu rozmawiał trójmiejski reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
16: Czekacie na alerty, czy obserwujecie termometry, czy robicie to harcerskim sposobem na palec?
17: Tak naprawdę robimy wszystko, bo dostajemy oczywiście informacje, alerty od straży pożarnej, od służb, które o nas dbają, ale też mamy te harcerskie sposoby. Obserwujemy niebo, ptaki, owady, płazy i to nam daje bardzo dużą informację, jaka będzie pogoda i czy będzie niebezpiecznie na przykład i właśnie czy musimy się schronić w cieniu, czy nie.
16: A to, że to jezioro jest tak blisko, pomaga w te dni, kiedy temperatura przekracza 30 stopni?
18: Na pewno pozwala tak zapomnieć o tym, że jest taki upał i możemy sobie troszeczkę odpocząć i też bezpiecznie się pobawić, poszaleć.
8: Termometry na południu Polski pokazują dziś nawet 39 stopni. Uff. Niepogrzebany, ale odroczony. Tak o pomyśle ustawowego uregulowania dostępu do bezpłatnej wody w gastronomii mówi kierownictwo Ministerstwa Klimatu. Resort wykreślił zapisy w tej sprawie z tak zwanej ustawy o ROP, ale zapewnia, że z rozwiązania nie rezygnuje, prowadzi je odrębną ścieżką legislacyjną, a przepisy o wodzie w restauracjach zostaną gruntownie skonsultowane z branżą gastronomiczną. A reporter TOK FM Tomasz Węskę w ponad 30-stopniowym upale postanowił po prostu sprawdzić, czy w Warszawie darmowa woda w restauracji to rzeczywiście duży problem, czy może burza w szklance wody.
19: Dzień dobry.
20: Dzień dobry.
19: Czy ja mógłbym szklaneczkę wody poprosić dosłownie? Dziękuję bardzo.
21: I tak było w każdym z kilku warszawskich lokali, do których zeszedłem około południa, by w upalny dzień poprosić po prostu o szklankę wody. W każdym dostałem, w dwóch miejscach zaproponowano mi dodatkowo lód. Mimo szerokiej dyskusji, która toczy się na temat darmowej wody w gastronomii, nie brakuje miejsc, w których jest ona od dawna. Menadżerka sieci Bistro Charlotte Urszula Kuźnik mówi o czerpaniu ze wzorców francuskich.
22: Od wielu lat podajemy wodę filtrowaną. Uznajemy to za gest właśnie gościnności.
21: Może u nas jest to jeszcze nie do końca przesadnie popularne czy spotykane, ale to nie jest jakoś szczególnie niezwykłe we Francji, w Hiszpanii.
22: We Francji butelka wody jest jak najbardziej czymś absolutnie standardowym. Wedle mojej wiedzy w Wielkiej Brytanii jest to absolutny standard, tak? W USA też. U nas rzeczywiście nie jest to standardem.
21: Ale standardem według baristy z kawiarni Forum w stołecznym Śródmieściu Pawła powoli się staje.
23: Cały czas mamy wystawione buteleczki i ludzie, jakich nie ma, no to się o nie pytają i trochę każdy tego potrzebuje i mi było trochę dziwnie, jakby tego nie było pod ręką cały czas. Z takich miejsc, gdzie teraz chodzę, no to zawsze jest taka butelka, którą sam mogę się obsłużyć. Ale no dbamy o to i fajnie, że to też jest poporcjowane i każdy może sobie wziąć do stołu i mieć swoje. Takie wydatki, żeby się tak naprawdę tym przejmować. Nie, to tak samo jak liczenie za toaletę. Nieludzkie, żeby jakby od nich wymagać pieniędzy.
21: Pytanie, czy w Polsce naprawdę wszystko trzeba regulować ustawą? Nawet gościnność. Tomasz Węskę, TOK FM.
8: Organizacje pozarządowe walczą o zmiany w prawie, by pomóc ukraińskim uchodźcom wojennym, których część została w Polsce bez wsparcia. Choć między innymi opowiadaliśmy o tym już w TOK 360, o dzieci, które nie mogą dłużej mieszkać w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania. Chodzi też o seniorów, którzy nie mają prawa leczyć się, bo stracili ubezpieczenie. NGOsy przygotowały projekt ustawy, którym zajął się specjalny parlamentarny zespół. Posłanka Katarzyna Królak zapytała, jak zmienić ustawę i wesprzeć Ukraińców w Polsce, gdy społeczeństwo może być przeciwne takiej pomocy.
1: To jest dobra przestrzeń i dobre miejsce, żeby porozmawiać o tym, jaki mamy plan na to, żeby zmienić nastawienie naszego społeczeństwa, które po prostu obserwujecie to, widzicie to. Jaki macie na to pomysł, żeby teraz wyjść z projektem ustawy? Bo ja nie wiem.
2: Zdajemy sobie sprawę, że atmosfera jest pogromowa i atmosfera w społeczeństwie się pogarsza i jest coraz trudniejsza. To jest zdecydowanie zadanie dla posłów, posłanek, senatorów i rządu i odpowiedzialność jest na państwie i my tutaj jako organizacje pozarządowe, ja za siebie też mówię, że ja oczekuję tego od państwa. Jesteśmy naprawdę o krok od tragedii w Polsce i wyobrażam sobie sytuację, która już pójdzie za daleko, ktoś zginie, a my będziemy dalej słuchać o faszyzującym społeczeństwie. Nie zgadzam się na to.
8: Odpowiedziała posłanka Karolina Kotowska z Polskiego Forum Migracyjnego. W niedzielę w kilkunastu miastach w Polsce mają odbyć się protesty pod hasłem Nie bądź obojętny. Organizuje je Komitet Obrony Demokracji. A ukraińskie władze podkreślają, że pilnie potrzebują pocisków do systemów obrony przeciwrakietowej. Bez nich nie będą mogły się bronić przed rosyjskimi atakami rakietowymi, które, jak ostrzega Kijów, będą się tylko nasilać. Tomasz Orchowski.
4: Ukraińcom coraz trudniej strącać rosyjskie rakiety, bo nie mają czym tego robić. Dlatego prezydent Wołodymyr Zełenski pilnie wzywa partnerów do zwiększenia dostaw pocisków antyrakietowych. Te dostawy, jak twierdzi, zmniejszyły się obecnie aż trzykrotnie, a ukraiński przywódca ostrzega, Rosja szykuje się do większych ataków rakietowych zimą.
20: My wyterminować zimę nie możemy z wami.
4: Nie da się przełożyć zimy, nie możemy też odkładać działania na rzecz zwiększenia naszej odporności wewnętrznej. To akurat zależy wyłącznie od nas, a nie od naszych partnerów. Chodzi o przygotowanie planów wzmacniania bezpieczeństwa i lepszą ochronę sieci energetycznych, dostaw prądu, gazu i wody oraz całej infrastruktury krytycznej państwa. Ukraińcy się bronią, przeprowadzając ataki na terytorium Rosji. Zełenski poinformował m.in. o uderzeniu na rafinerię. Uszkodzony został też magazyn Wild Berries. To kolejny obiekt tego rosyjskiego odpowiednika Amazona, który wzięli na cel Ukraińcy. Moskwa twierdzi, że ostatniej nocy zestrzeliła ponad 600 ukraińskich dronów. Tomasz Orchowski, TOK FM.
8: A dzisiaj w rosyjskim ataku na obwód Dniepropetrowski zginęło 5 osób. W Chersoniu z kolei 7 osób zostało rannych w ataku rosyjskiego drona na minibus komunikacji miejskiej. Opowiadałem wczoraj w TOK 360 wspólnie z moją gościnią o tym, że ataki dronów w Chersoniu i nękanie tam ludności cywilnej są absolutną regułą. 16.11 to jest TOK 360, Adam Oskar. A gościem TOK 360 jest Filip Rakoczy, radca prawny związany ze Stowarzyszeniem Nomada. Dzień dobry.
24: Dzień dobry.
8: Atmosfera wokół migrantów, uchodźców z Ukrainy w Polsce nie jest najlepsza. Widzimy w internecie dużo agresji, widzimy też w internecie trochę wyjęte z kontekstu, trochę też pełniące rolę takiego argumentu przez anegdotę, nagrania, w których ktoś z Ukrainy dopuszcza się czegoś. Ja mam przed sobą statystyki policyjne dotyczące przestępstw. I tak na przykład w 2021 roku liczba Ukraińców podejrzewanych o popełnienie przestępstw wynosiła około 6,5 tysiąca, w 2022 nieco ponad 8,5 tysiąca, a już po inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Oczywiście te liczby są trochę większe, ale też więcej jest Ukraińców w Polsce i tak liczba stwierdzonych przestępstw popełnionych przez obywateli Ukrainy to w kolejnych latach jest 12 tysięcy, 13,5 tysiąca, 14, 17 tysięcy. W tym roku w pierwszej połowie niemal 11 tysięcy. Ja nie widzę, żeby tu się działo coś niepokojącego.
24: Ciężko mówić o tym, żeby działo się coś niepokojącego, zwłaszcza, że ogólna liczba przestępstw w Polsce także rokrocznie spada. I to powoduje, że te przestępstwa popełnione przez cudzoziemców, których populacja jest w Polsce coraz większa, procentowo rosną. I to jest najczęstsza manipulacja, z którą mamy do czynienia w mediach czy w social mediach. ponieważ te dane procentowe najczęściej nie oddają rzeczywistości, jeżeli wyrwie się z kontekstu od ogólnej populacji polskiej czy cudzoziemców w Polsce, czy ogólnej liczby przestępstw, która maleje.
3: No dobrze, ale skoro pan mówi, że ogólna liczba przestępstw spada, a liczba przestępstw popełnianych przez cudzoziemców procentowo rośnie, to ktoś może z tego wysnuć wniosek, że cudzoziemcy proporcjonalnie częściej popełniają przestępstwa.
24: Nie jest to najlepszy wniosek, ponieważ on całkowicie ignoruje pozostałe czynniki, które tutaj mają miejsce. Przede wszystkim nie uwzględnia tego, jaka grupa cudzoziemców przebywa w Polsce, jaka jest struktura tej grupy, a także pomija kwestie klasowe, czyli chociażby to, w jakiej sytuacji ekonomicznej czy kulturowej przyjeżdżają te osoby. Faktem jest, i to myślę, że mogę potwierdzić, że cudzoziemców o wiele łatwiej jest werbować do przestępstw, zwłaszcza takich, przy których jest wyraźny podział pomiędzy wykonawcą a sprawcą kierowniczym. Tych przestępstw nablika, nielegalnego przewożenia osób. No tam faktycznie zdarza się, że do tego są zatrudniani cudzoziemcy, natomiast są oni wykorzystywani po prostu jako piony. Ze względu na trudną sytuację ekonomiczną, ze względu na to, że są pozbawiani albo dostępu do rynku pracy przez przedłużające się procedury, albo w przypadku osób z Ukrainy świadczeń socjalnych.
3: No to wnioskuję z tego w takim razie, że atmosfera, która w tej chwili jest w Polsce, wcale sytuacji też nie sprzyja i wpędza cudzoziemców, już niezależnie od tego, czy są to osoby z Ukrainy, czy z innych krajów, bo przecież jedno się przekłada na drugie, wpędza też cudzoziemców w te trudne dla nich relacje klasowe, o których pan wspomniał.
24: Zdecydowanie tak jest. Myślę, że warto zwrócić uwagę na grupę taką, jaką są Kolumbijczycy, gdzie bardzo wiele osób tutaj alarmuje o bardzo dużym wzroście przestępczości ze strony tej grupy. Natomiast ignoruje się po pierwsze to, w jakich warunkach te osoby przyjeżdżają do Polski, a także to, że najczęściej te osoby są oszukiwane przez pracodawców w Polsce. Informowane o tym, że ich pobyt jest legalizowany, potem po 3 miesiącach upływa ten, tak powiem, pierwszy pobyt bezwizowy, albo w związku z wizą, osoby okazuje się, że przebywają w nielegalności i nie mają możliwości legalnego podjęcia pracy. Często też nie mają możliwości powrotu do domu, bo bilet jest kosztowny, a przyjechały tu zarabiać.
3: Próbując dyskontować politycznie to, o czym rozmawiamy, Prawo i Sprawiedliwość przy okazji dzisiejszej konwencji, dokładnie ustami Tobiasza Bochańskiego, europosła, zapowiedziało stworzenie centrów deportacji dla migrantów łamiących w Polsce prawo. Legalne, nielegalne?
24: Absolutnie nielegalne. Można by też powiedzieć, że to dzieje się już teraz nawet ze zbyt dużym entuzjazmem. Wydaje mi się, że nie muszę już mówić o tym, że obecnie polski rząd, Polska Straż Graniczna deportuje osoby, które nie mają prawomocnych wyroków skazujących, albo osoby, które zostały skazane za popełnienie wykroczeń, takich jak łowienie ryb w miejscu niedozwolonym lub wjazd do Parku Narodowego lub przeskoczenie barierki na koncercie. Te osoby są traktowane, i to wprost im się przypisuje w aktach spraw, jako zagrożenie dla porządku bezpieczeństwa publicznego i są niezwłocznie deportowane z Polski, mimo tego, że w praktyce te wykroczenia nie stanowią takiego zagrożenia.
3: Obawiam się, że jednak musi pan mówić o tym jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz.
24: Niestety tak jest cały czas. My robimy swoje, widzimy wzrost przestępczości wobec cudzoziemców w tym momencie. To jest coś, co faktycznie ma odzwierciedlenie i w statystykach, i w mediach. Państwo na pewno też o tym widzą. To, co jest bardzo istotne z naszej strony, to jest to, żeby pamiętać o tym, że te osoby przyjeżdżają do Polski i nierzadko znajdują się w bardzo trudnej sytuacji, a jeżeli my będziemy dokręcać śrubę jako społeczeństwo polskie czy jako rząd polski, one się w tej sytuacji trudniejszej znajdą i coraz łatwiej im będzie sięgać, czy będą zmuszane sięgać do też nielegalnych źródeł przychodów i dochodów.
3: Bardzo dziękuję. Filip Rakoczy ze Stowarzyszenia Nomada był gościem TOK 360. 16:17 o 16:20 informacje TOK FM, a po nich o tym, że Rosjanie wielokrotnie naruszają przestrzeń powietrzną w okolicy krajów wschodniej flanki NATO.
5: Autopromocja.
7: Pies i dziecko pod jednym dachem. Jak sprawić, żeby ta relacja była bezpieczna i dobra dla obu stron? Jak przygotować psa na pojawienie się noworodka, a dziecko nauczyć szacunku do zwierzęcia? W nowym odcinku podcastu Kalna i Pieski szukam odpowiedzi na pytania, jak uniknąć błędów i budować zaufanie od pierwszego dnia. Posłuchaj na tokfm.pl i w aplikacji Tok FM. Karolina Wiśniewska, zapraszam.
5: Autopromocja.
10: Reklama.

0: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
1: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
0: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
1: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
0: Aflofarm.
2: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
3: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 16.20, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. W Ministerstwie Zdrowia rozpoczęło się posiedzenie trójstronnego zespołu do spraw ochrony zdrowia. W całości

0: Pomiędzy Placem Bankowym a Aleją Jana Pawła II jest zablokowany. Na miejsce jadą saperzy. Nie podjęto jednak decyzji o ewakuacji okolicznych budynków. W informacjach to wszystko, a teraz pogoda.
1: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
2: Sponsorem programu jest Abbott Laboratories Poland. Dystrybutor systemu do monitorowania glikami Freestyle Libre 2.
0: W większości kraju do wieczora obowiązują alerty IMGW przed upałami. Najgorzej jest jednak na południowym wschodzie, gdzie termometry pokazały nawet 39 stopni. W centrum, na Dolnym Śląsku i na Podlasiu możliwe burze, lokalnie z gradem.
1: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
2: Sponsorem programu był Abbott Laboratories Poland, dystrybutor systemu do monitorowania glikemii Freestyle Libre 2.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Adam Ozga, gościem TOK 360 jest dr Bartosz Maziarz, ekspert do spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu Opolskiego. Dzień dobry.
5: Dzień dobry Państwu.
4: Wczoraj przed południem 56 km na północny zachód od Koszalina doszło do kolejnego przechwycenia rosyjskiego samolotu rozpoznawczego IU-20M. Nie zdziwię się, jeżeli dziś doczekamy się komunikatu MON-u w sprawie przechwycenia kolejnego albo kolejnych rosyjskich samolotów, bo ostatnio staje się to regułą i to, że jest to regułą, odzwierciedlają też dane przekazane przez NATO. Liczba poderwań myśliwców NATO do przechwycenia rosyjskich samolotów wzdłuż wschodniej flanki wzrosła w lipcu o ponad 250% w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku. Wzrost o 250% to jest 3,5 raza to, co było wcześniej. Co chcą osiągnąć Rosjanie?
5: Rosjanie tutaj testują, nie tylko testują nasze systemy, bo to jest jakby ich główny cel, czyli ten samolot IU-20 jest samolotem walki elektronicznej, rozpoznania elektronicznego i obrazowego, więc sprawdzają nasze działania, naszych systemów, radarów, ale przede wszystkim Rosjanie dzisiaj testują naszą odporność, cierpliwość i zdolność do zachowania zimnej krwi, ponieważ jeżeli uda im się nas sprowokować i dojdzie do jakiegoś incydentu, no to tak naprawdę oni osiągną swój efekt, czyli no bez jednego wystrzału z powodu powodują jakąś prowokację ze strony państwa natowskiego, a na to nie możemy sobie pozwolić.
4: Czyli to jest gra, w którą musimy umieć grać.
5: Oczywiście, że tak. I tutaj właśnie nasza obrona przeciwlotnicza, nasze pary dyżurne, ale nie tylko nasze, bo również w krajach nadbałtyckich od lat funkcjonuje misja Baltic Air Policing. No, ich zadanie jest naprawdę bardzo, ale to bardzo ważne, ponieważ opanowanie tych pilotów, no i pokazywanie rosyjskim statkom powietrznym, że jesteśmy, czuwamy, widzimy was i nie pozwolimy wam tutaj na żadne działania bez naszej wiedzy i zgody.
4: Jakie jest ryzyko, że ktoś tutaj zrobi coś głupiego, że tak powiem? Bo rozumiem, że to jest ten incydent, do którego może dojść i to jest ten incydent, którego oczekują Rosjanie, a im bardziej rośnie napięcie, tym rozumiem, że ryzyko pewnego incydentu jest większe.
5: No, tu ze strony NATO i naszych sił powietrznych nie obawiałbym się, że do takiego incydentu dojdzie, ale jedno jest pewne. Rosjanie będą kontynuować tego typu naruszenia przestrzeni czy zbliżania się do przestrzeni powietrznej, w tym przypadku Polski, właśnie po to, żeby cały czas nie dawać spokoju i wzbudzać tą dyżurną parę i nasze systemy do wytężonej pracy.
4: A jak długo tak mogą?
5: No, biorąc pod uwagę ich aktywność w ostatnich kilkunastu latach, to niestety raczej długo mogą. No, na razie mamy do czynienia ze samolotem rozpoznawczym, zwiadowczym, ale już nad Bałtykiem zdarzały się sytuacje, że rosyjskie myśliwce były przechwytywane gdzieś zbliżając się do przestrzeni powietrznej krajów nadbałtyckich. W tym również przechwytywały to polskie myśliwce.
4: To wszystko dzieje się poza polską przestrzenią powietrzną. To jest zgodne z prawem międzynarodowym przechwytywać samolot, który jest poza jakby jurysdykcją danego państwa?
5: Dokładnie tak. Właśnie przechwycenie samolotu zazwyczaj odbywa się poza przestrzenią danego państwa i polega na tym, żeby nie dopuścić tego samolotu do wlecenia w daną przestrzeń powietrzną danego kraju. Dlatego ma miejsce to w przestrzeni międzynarodowej i celem pary dyżurnej, która wylatuje na taki alarm, jest wzrokowe zlokalizowanie tego samolotu, rozpoznanie go.

0: oczywiście też zrobienie zdjęć i tak dalej, i odeskortowanie go w głąb jakby przestrzeni międzynarodowej, zmuszenie go do zmiany kursu, ponieważ samoloty są przechwycone wtedy, gdy nie mają włączonego transpondera, czyli nie emitują sygnału w przestrzeni międzynarodowej, co może utrudniać lotnictwu cywilnemu ruch, no i nie mają zgłoszonego planu lotu. Radary wojskowe widzą ten samolot, no i dlatego są podrywane myśliwce w celu jego lokalizacji i zidentyfikowania.
1: A co to znaczy zmusić do zmiany kursu? Bo prawdę mówiąc, brzmi mi to na dość siłowe rozwiązanie. Na jakieś pogrożenie palcem bądź bronią, albo sprowokowanie tego typu sytuacji, żeby taki samolot nie miał wyjścia i musiał odlecieć. Chyba że znów wracamy do tego, o czym wspomnieliśmy wcześniej. Gramy w pewną grę i druga strona też rozumie zasady tej gry.
0: Dokładnie tak. Ku tezie pana redaktora bym się skłaniał, czyli gramy w pewną grę. Rosjanie doskonale wiedzą, że zostaną przechwyceni, ponieważ wiedzą, jak ten system funkcjonuje i wiedzą doskonale, że każda para dyżurna obrony przeciwlotniczej każdego kraju, wylatując na alarm do przechwycenia samolotu, są to samoloty uzbrojone. A przez zmuszenie do zmiany kursu chodzi o to, że poprzez odpowiednie procedury w lotnictwie samolot jest zmuszany jakby i odeskortowany, no, w celu oddalenia się od naszej przestrzeni powietrznej, mówiąc w najprostszy sposób.
1: Dowództwo NATO zapewnia, że każde poderwanie pokazuje, że jesteśmy czujni, każde przechwycenie dowodzi, że przestrzeń powietrzna NATO jest chroniona i z tym nie dyskutuję, ale zakładam też, że Rosjanie może będą chcieli przetestować, skoro poradziliśmy sobie z jednym samolotem, to czy poradzimy sobie z dwoma, trzema, czterema, pięcioma i może nagle tych samolotów nadleci więcej niż jeden.
0: Niestety jest na to duża szansa. Co więcej, jest duże prawdopodobieństwo, że poza samolotami rozpoznania elektronicznego, takimi, z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnich przechwyceniach, zaczną się pojawiać rosyjskie samoloty bojowe, również uzbrojone. No i tego typu sytuacje będą niestety eskalować.
1: I co wtedy?
0: No prawdopodobnie sytuacja będzie dokładnie taka sama, czyli pary dyżurne będą przechwytywać te rosyjskie samoloty bojowe i starać się odeskortować je w przestrzeń międzynarodową.
1: A jeżeli to będą bojowe samoloty, to ryzyko czegoś głupiego rośnie, czy nie?
0: No, biorąc pod uwagę zachowanie rosyjskich pilotów podczas kilku przechwyceń w ostatnich czasach i wykonywania bardzo niebezpiecznych manewrów w obliczu statków powietrznych NATO, no jest tutaj duże ryzyko zarówno potencjalnej kolizji. No, mieliśmy w ostatnich kilku miesiącach sytuacje takie, że rosyjscy piloci wykonywali bardzo niebezpieczne manewry wokół samolotów natowskich, czy to nad Morzem Czarnym, czy to nad Morzem Bałtyckim, w celu właśnie takiego sprowokowania i sprawdzenia reakcji pilotów natowskich. No i z tymi sytuacjami możemy mieć ponownie do czynienia.
1: Bardzo dziękuję. Dr Bartosz Maziarz, ekspert do spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu Opolskiego, był gościem TOK 360. Jest 16:29. Adam Ozga. Gościnią TOK 360 jest już Agnieszka Chreczuk, dziennikarka z Berlina. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Ukraiński samolot transportowy, obok którego w nocy z wtorku na środę wykryto na lotnisku w Lipsku dron z materiałem wybuchowym, był załadowany amunicją wojskową, poinformowały dziennik Süddeutsche Zeitung i rozgłośnie NDR i WDR, powołując się na poufny raport policji. Amunicja została prawdopodobnie przewieziona krótko przed incydentem z Francji do Lipska i była prawdopodobnie przeznaczona do dalszego transportu. Lotnisko miało być o krok od katastrofy. Zapalnik w przymocowanym do drona pakiecie oderwał się i tylko to zapobiegło wybuchowi. Jak na to reagują niemieckie władze?
2: Jeżeli chodzi o same władze federalne, to dosyć powściągliwie. To znaczy w Polsce też była pokazywana konferencja wczorajsza Dobrindt. Dobrindt wypowiedział się jako oficjalny przedstawiciel Dobrindt, czyli minister spraw wewnętrznych Niemiec, wypowiedział się jako oficjalny przedstawiciel rządu. No i oczywiście zostało podkreślone to, że była to bardzo niebezpieczna sytuacja, że to jest w ogóle nowa jakość zagrożenia dla Niemiec. Dobrindt powiedział też to, co powiedział, co już wcześniej mówił Merz też o tych hybrydowych zamachach, o hybrydowej wojnie, która jest prowadzona również wobec Niemiec, ale na razie to było tak powiedziane, że na pewno, że to nie jest atak przeprowadzony przez jakichś amatorów, że musieli za tym stać profesjonaliści. I że prawdopodobnie włączone są to państwa trzecie. Natomiast nie powiedział słowa Rosja, I powiedział, że wszystko musi wyjaśnić śledztwo. I to była taka najważniejsza wypowiedź polityka niemieckiego.
1: Ale to jest reakcja na dość niskim poziomie, jak na to, że o mało na lotnisku nie doszło do ogromnej eksplozji.
2: Nie powiedziałabym. Powiedziałabym, że to jest normalna reakcja, okay. Dlatego że to jest typowe dla Niemców, że oni trzymają się, są bardzo ostrożni, przynajmniej jeżeli chodzi o władzę, o polityków, są bardzo ostrożni i zawsze czekają na oficjalne potwierdzenie przez śledczych. Także jestem święcie przekonana, że oczywiście jeżeli śledczy potwierdzą, że rzeczywiście ten dron był powiązany z Moskwą, to na pewno zareaguje też ktoś inny. Natomiast jakby za sprawy bezpieczeństwa wewnętrznego odpowiada minister spraw wewnętrznych i on był odpowiedzialną osobą, która powinna się była tym zająć i wypowiadać na ten temat. I to jest federalne stanowisko, bo oczywiście mówimy też o politykach, innych politykach, parlamentarzystach, czy ministrze spraw wewnętrznych Saksonii, czyli Landu, w którym znajduje się Lipsk i gdzie doszło do tego incydentu. I oni się też wypowiadają na ten temat i opowiadają się bardziej otwarcie. Oni nie są tak ograniczeni tą dyplomacją międzynarodową i jakimiś granicami, nie możemy kogoś oskarżać. I na przykład dwóch posłów, posłanka Zielonych, przewodnicząca frakcji parlamentarnej, Katarina Dröge, wezwała do zwołania Narodowej Rady Bezpieczeństwa, czegoś, co Niemcy powołali stosunkowo niedawno, właśnie na skutek tych różnych aktów sabotażu, które się nasilały. A jej kolega, który z kolei jest w komisji parlamentarnej do spraw służb specjalnych, on powiedział wyraźnie, że to jest rosyjski ślad i to jest najbardziej rosyjski ślad, jest najbardziej prawdopodobny ze względu na to, w jakim to miało miejsce i w jakim miejscu był ten atak i ze względu na takie nawarstwianie się, taką spiralę tych ataków z Rosji. On powiedział wyraźnie o Rosji, on powiedział, że Dobrindt powinien to powiedzieć wyraźnie, a nie powstrzymywać się przy dyplomacji.
1: Ale rozumiem, że Dobrindta tutaj ta międzynarodowa dyplomacja i ten obyczaj, którego nawet trochę zazdroszczę, może trochę wiąże, a AfD jakoś reaguje na tę sytuację?
2: Ja na razie nic takiego nie znalazłam, żeby AfD się wypowiedziało. Dla AfD jest to rzeczywiście poważny problem, bo AfD
1: tak niezręcznie,
2: jednak, tak trochę niezręcznie, bo AfD cały czas się wypowiada przeciwko pomocy dla Ukrainy, za współpracą z Rosją, więc trochę taka sytuacja zaskakująca, ale oczywiście oni mogą to nadal wytłumaczyć tym, że jest postępowanie. Więc AfD raczej nie, natomiast na przykład CDU, czyli partia powiedzmy rządząca, tam też jeden, ale też parlamentarzysta powiedział wyraźnie, że to się wpisuje w taktykę Władimira Putina i nie ukrywał tego, tak? Więc jakby parlamentarzystom wolno więcej.
1: Jasne. To lotnisko w Lipsku to jest ważny węzeł w ogóle zachodniej pomocy militarnej dla Ukrainy, bo też tam w 2022 roku, gdy Rosja zaatakowała, koncern Antonow przeniósł swoją flotę. To jest flota tych dużych samolotów transportowych, chociaż największy ucierpiał w pierwszych dniach inwazji. Jeszcze krótko na koniec, bo nam została dosłownie minuta, zapytam. Czy to się wpisuje w jakąś atmosferę zagrożenia, która się buduje w Niemczech? No bo też wcześniej był na przykład atak na Paradę Równości.
2: Nie, znaczy z Paradą Równości kompletnie to się nie łączy.
1: To wiem, że się nie łączy. Ja mówię o pewnej atmosferze.
2: Nie, ale nie łączy się też w atmosferze. Jakby to jest, ludzie tego nie łączą. To nie jest też temat, o którym się wczoraj mówi wszędzie. To więcej, nie ma jakichś specjalnych wydań w telewizji. To się pojawia w wiadomościach jako jedna z najważniejszych wiadomości, łącznie od razu z wypowiedziami ekspertów, którzy mówią, jak to można zmienić, jak można lepiej zabezpieczyć, dlaczego jest to groźne. I podkreślają przede wszystkim, że jest to groźne, bo jak w tej chwili podały media, takich niedopuszczonych dronów przeleciało nad różnymi lotniskami w Niemczech w ostatnim roku 200. I to jest tylko pytanie, jeżeli każdy inny dron tak wleci, to może wlecieć oczywiście dron z materiałami wybuchowymi. No i jest pytanie, jest krytyka rządu, który stworzył rzeczywiście takie centrum walki z dronami w grudniu zeszłego roku. Tylko jak się okazało, kompetencje tam są tak niejasno określone, że tak naprawdę nie wiadomo, kto powinien w tej chwili wkroczyć i kto powinien nawet zestrzelić te drony.
1: Bardzo dziękuję. Agnieszka Chreczuk, dziennikarka z Berlina, była gościnią TOK 360. 16.36, informacje TOK FM o 16.40, a po informacjach o zdrowiu w wakacje.
3: Reklama.
4: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
6: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
2: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
1: Pamiętałem o wszystkim.
2: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
2: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
2: W końcu zobaczymy kawałek świata.
3: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
4: A gdyby opera mogła Cię naprawdę zaskoczyć? Operowe odkrycia. Szósty Festiwal Opery Współczesnej od 5 września do 3 października w Operze Wrocławskiej. Wielkie emocje, nowe brzmienia i niezwykłe historie. Odkryj coś, czego się nie spodziewasz. Festiwal Opery Współczesnej dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt współfinansowany przez gminę Wrocław. Sponsorem strategicznym Opery Wrocławskiej jest KGHM Polska Miedź S.A.
5: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
6: To nie jest pora.
5: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.
7: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 tysięcy 900 złotych. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
8: Marian, o czym myślisz?
9: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
8: O mega okazjach w Media Expert.
9: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.
12: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 16.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Senat bez poprawek przyjął ustawę dotyczącą wsparcia dla rolników, których grunty zostały zniszczone przez powódź w 2024 roku. Zmiany mają pomóc odzyskać im możliwości produkcyjne. Nowela doprecyzowuje tryb prowadzenia rekultywacji gruntów, a w przypadku braku takiej możliwości zamianę na grunty Skarbu Państwa lub dokonanie wykupu przez Skarb Państwa. Prezydent Donald Trump zapewnił, że USA posiadają ogromną ilość amunicji. Jednocześnie zagroził więzieniem osobom przekazującym mediom informacje w tej sprawie. W ostatnich dniach różne redakcje napisały o uszczuplonych amerykańskich zapasach amunicji. Rosyjska dziennikarka została skazana na 12 lat w kolonii karnej. Wyrok ogłosił dziś sąd w Buriacji. Wasilisa Szyszkina została uznana winną zdrady stanu. Według Nowej Gazety obrońcy praw człowieka podejrzewają, że może chodzić o przelanie kwoty na Ukrainę.
13: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Adam Ozga, a gościnią TOK 360 jest Milena Dorosz, specjalistka chorób zakaźnych oraz specjalistka medycyny morskiej i tropikalnej. Dzień dobry.
16: Dzień dobry bardzo.
15: Jak co czwartek o tej porze przyglądamy się wakacjom z różnych stron, niekoniecznie pozytywnych, ale też nie demonizując tego, co się może wydarzyć. Lepiej być czasem przygotowanym i cieszyć się urlopem, ale też być gotowym na pewne zaskoczenia, które nas spotkać mogą. I ja pamiętam, że absolutnie od dzieciństwa słyszę o tak zwanej klątwie Faraona, czyli wyjeździe gdzieś w może trochę inny klimat, ale nawet w okolice basenu Morza Śródziemnego, o zjedzeniu czegoś i zepsutym urlopie przez jakieś dolegliwości żołądkowe. Czy to jest... Czy klątwa Faraona jest demonizowana, czy rzeczywiście zdarza się dość często?
16: Tak, rzeczywiście jest to jedna z najczęstszych dolegliwości zdrowotnych.
12: przy wyjazdach turystycznych, zwłaszcza do krajów o takim cieplejszym, no i tym bardziej tropikalnym klimacie. Szacuje się, że około nawet od 30 do 70% podróżujących w trakcie takiego typowego dwutygodniowego wyjazdu turystycznego może spotkać ta słynna zemsta faraona.
15: Czyli wcale demonizowana nie jest.
12: Nie jest. Oczywiście zależy to od rejonu, też od czasu, w którym jedziemy i od danej osoby. No ale tak, i rzeczywiście jest to jedna z najczęstszych takich dolegliwości. O powszechności problemu świadczą również różne nazwy, bo ta zemsta faraona z Egiptu...
15: Zemsta, nie klątwa.
12: Ale klątwa jest sułtana na przykład. Czy klątwa to, myślę, Ilco Kraj, to jest wiele nazw. Jakieś galopujące gringo, turistas, dalibeli, balibeli. Także co kierunek, co kraj to nazwa. Także to rzeczywiście świadczy o powszechności problemu.
15: A można się jakoś przygotować? Można się jakoś zabezpieczyć? Bo są tacy, którzy mówią, probiotyki to jest świetny pomysł, żeby zażywać probiotyki przed. Inni mówią, to nie jest wcale dobry pomysł.
12: Znaczy, dużo tutaj ważniejszym pytaniem, taką zasadą bardziej jest, co zrobić na miejscu, jakie zasady przestrzegać. I to jest dużo bardziej zalecane, dużo bardziej takie podstawowa zasada, czyli na przykład higiena własnych rąk, regularne mycie.
15: Tutaj żaden probiotyk nam nie pomoże.
12: Żaden probiotyk tutaj nie pomoże. Mycie najlepiej oczywiście wodą z mydłem, jeśli nie mamy, bo w podróży nie ma takiej możliwości, więc wtedy używanie środków do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu, ale z takim stężeniem co najmniej 60%. Też takie racjonalne podejście do spożywania wody, oczywiście tylko butelkowanej, fabrycznie zamkniętej, czy innych napojów butelkowanych, również takich fabrycznie zamkniętych. No i chyba tutaj takim największą problemem i taką rzeczą, którą ciężko się powstrzymać, no to unikanie kostek lodu, zwłaszcza w krajach o gorącym klimacie.
15: Bo nie znamy ich pochodzenia, tak, nie wiemy, tak, co to jest za woda. Z jednej strony pijemy wodę butelkowaną, a z drugiej strony nikt nam nie zagwarantuje, że te kostki lodu są z wody butelkowanej. Raczej
12: w krajach tropikalnych niekoniecznie, albo jeśli nie mamy pewności, no to zdecydowanie tutaj nie polecam. No i też przede wszystkim takie staranie się wybieranie produktów, które są podawane obróbce termicznej, no, czyli wygotowane, usmażone, zawsze są dużo bardziej bezpieczne, ale też unikanie potraw, na przykład, które są przechowywane przez długi okres czasu w temperaturze, no, powyżej pokojowej. I często na przykład takie bufety hotelowe, gdzie są potrawy przechowywane wiele godzin w wysokiej temperaturze, no to często też mogą być dużym problemem, niekoniecznie, bo tutaj zawsze najbardziej się boimy tego street food, ale też tutaj warto zwrócić uwagę, że to nie tylko.
15: Street food jest często właśnie poddany obróbce termicznej.
12: Tak, często też jest świeżo przygotowane, tak na bieżąco. Natomiast, no rzeczywiście, no warunki przygotowania tych posiłków, no często odbiegają zdecydowanie od norm. Natomiast mamy świadomość, jakie produkty są mniej ryzykowne, no to też tutaj można oczywiście korzystać z tej lokalnej kuchni. Tylko mówię, najważniejsze przede wszystkim, zwłaszcza to obróbka termiczna. A co do tych probiotyków, to rzeczywiście dużo osób o to pyta, bardzo często się z tym spotykam w gabinecie. Natomiast no, nie mamy na obecny moment takich wystarczająco mocnych danych w badaniach klinicznych, które by potwierdzały skuteczność stosowania profilaktycznego probiotyków. Tylko tutaj w kontekście mówię odnośnie tylko wyłącznie biegunki podróżnych. One mogą być traktowane jako taki dodatek, ale dużo ważniejszym są przede wszystkim nie jaki probiotyk, no i długo trzeba przyjmować, tylko przede wszystkim to jest podstawa. Właśnie te wspomniane proste zasady.
15: Tak, to co robimy na miejscu, ważniejsze nawet od tego, co zrobimy wcześniej. To co robimy na miejscu, istotne jest też w kwestii zabezpieczenia się na przykład przed komarami. Bać się komarów w krajach tropikalnych?
12: Tak, to zależy oczywiście, gdzie jedziemy, ale rzeczywiście komar, zwłaszcza właśnie w krajach tropikalnych czy w subtropikalnych, uchodzi za najgroźniejsze w ogóle zwierzę, bo powoduje najwięcej chorób, które mogą skończyć się śmiertelnie. I rzeczywiście komary czy inne owady, ale tutaj przede wszystkim komary, mogą powodować, przenosić wiele chorób groźnych, w tym jak malaria, jak denga na przykład, czy chikungunia, wirus Zika, japońskie zapalenie mózgu, żółtą gorączkę, filariozę, czy wiele innych chorób. Z drugiej strony też wyjeżdżamy, ta medycyna podróży to nie tylko wyjazdy w rejony tropikalne, tylko też coraz częściej na przykład wybieramy kierunki o chłodniejszym klimacie. Jest moda teraz na taki Coolcation, tak. Oczywiście, tak. Często wybieram jakąś Skandynawię, czy jakieś inne kierunki, czy nawet wakacje spędzamy też w Polsce, no bo to też i tutaj w takich krajach o strefie miarkowanego klimatu, no to dużo większym zagrożeniem będą nie komary, tylko kleszcze, które mogą przenosić też również inne choroby, chociażby jak kleszczowe zapalenie mózgu, czy borelioza, czyli ta ochrona przeciwko komarom, kleszczom, czy innym owadom, no to jest ważne, nie tylko czy wjeżdżamy do Afryki, czy do Azji, czy spędzamy wakacje w Alpach, na Mazurach, czy w Bieszczadach na przykład.
15: Jasne. Jeżeli chodzi o komary, domyślam się, że wystarczy się porządnie spsikać, uważać, pilnować moskitier i tak dalej, i tak dalej. Pewnie spsikać się nie byle środkiem z supermarketu w tych krajach tropikalnych. A jeżeli chodzi o kleszcze, to też się psikać, czy oglądać się przede wszystkim po?
12: Też, znaczy tu podstawą ochrony przeciwko komarom czy kleszczom są repelenty. I zwłaszcza tutaj odnośnie komarów, które są w krajach tropikalnych, no to muszą być odpowiednio dobrane repelenty. To nie może być, tak jak pan powiedział, że taki pierwszy lepszy supermarketu. Oczywiście on musi mieć odpowiedni skład, odpowiednie stężenie danej substancji i też ważne, żeby te repelenty stosować zgodnie z zaleceniami producenta. One też nie działają 24 godziny na dobę, tylko pamiętamy o reaplikacji. Tak, przeciętnie czas działania takiego repelentu to jest 4-6 godziny, maksymalnie do 8 godzin. Oczywiście w zależności od substancji, od stężenia. Poza tym no takie podstawowe środki barierowe, na przykład noszenie ubrań z długimi, przewiewnych oczywiście w krajach, zwłaszcza o gorącym klimacie, ale ubrań z długimi rękawami, nogawkami, zwłaszcza jeśli na przykład przebywamy w porach o największej aktywności komarów, na przykład wieczorami, albo tak jak w podróżach w tropiku, na przykład gdzieś w okolicach w okolicach pól ryżowych, dżungli, jakieś tereny wiejskie, podmokłe, ale również ważne jest, no kiedy my przebywamy na przykład w lasach, na terenach takich, gdzieś, gdzie są wysokie trawy, no i w kontekście kleszczy, no to bardzo ważne jest potem dokładne oglądanie skóry po powrocie właśnie z terenów zielonych. I jeśli obserwujemy kleszczan, to bardzo ważne jest jak najszybciej jego usunięcie. Natomiast
15: plus szczepienie przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu. Dla młodych i dla starych.
12: Tak, oczywiście. Tutaj przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu się zaszczepić. Można też również na niektóre choroby przenoszone też przez komary w tych rejonach takich tropikalnych też mamy szczepienia, jak przeciwko żółtej gorączce, przeciwko japońskiemu zapaleniu mózgu, czy przeciwko dędze, czyli chikungunii, aczkolwiek tutaj te dwie ostatnie to są szczepienia, które mają ograniczone zastosowania tylko dla wąskiej grupy pacjentów. Plus jeszcze pamiętamy o podstawowych innych środkach ochrony przeciwko komarom, czy kleszczom, czy innym owadom.
15: To już na koniec.
12: Tak. To na przykład moskitiery ważne, jeśli śpimy na przykład w takich bardziej prostych warunkach, jakichś bungalowach, jakichś chatkach gdzieś tam w dżungli, na plaży. Możemy stosować również insektycydy, czyli takie środki na przykład na bazie, między innymi na przykład permetryny, które służą do impregnacji ubrań, butów, nie wiem, moskitier.
15: Bardzo dziękuję. Milena Dorosz, specjalistka chorób zakaźnych oraz specjalistka medycyny morskiej i tropikalnej, była gościnią TOK 360. Mam nadzieję, że się jeszcze usłyszymy. 16.50, Adam Ozga, gościem TOK 360 jest już Jacek Wąsiński z Leśnego Pogotowia. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, witam serdecznie.
15: Ale lato, sytuacji w lasach nie sprzyja, zagrożenie pożarowe jest duże. Jak duże to jest zagrożenie dla zwierząt w lasach?
16: No na pewno ogień to jest taki żywioł, który no niestety nie daruje nikomu, więc każdy taki duży pożar, a szczególnie mówimy o małych zwierzętach, bo jeszcze jelenie, sarny, gdzieś tam próbują dziki, próbują się wydostać, próbują uciec i są w stanie, ale wszystkie drobne, małe zwierzęta niestety no w takich pożarach giną i to jest naprawdę ogromna strata zresztą, no dlatego też tak gorąco zawsze wszyscy jako leśnicy zawsze namawiamy, prosimy, żeby uważać, a szczególnie z otwartym ogniem. Ale trudno walczyć z ludźmi, którzy celowo podpalają lasy i to już jest pewnie inna rzecz.
15: Tak, no ci, którzy celowo podpalają lasy, no to prokuratura i jak najdalej idące konsekwencje, ale zastanawiam się, czy w sytuacji ogromnego zagrożenia pożarowego w lasach, a jest po pierwsze bardzo gorąco, po drugie bardzo sucho, tak. No i nawet te godziny teraz mniej więcej one są też najtrudniejsze pod tym względem. Czy da się jakoś przeciwdziałać, zabezpieczać zwierzęta w lasach w związku z pożarami, czy to jest po prostu niemożliwe?
16: To nie do końca się nie da zabezpieczyć ich w ten sposób, tak jakbyśmy sobie myśleli, że na przykład zwierzęta domowe możemy gdzieś schować, skryć, dać do cienia. No tu jest trudno. Ja mimo wszystko zachęcałbym wszystkich i zresztą myślę, że i też leśnicy mówią o tym, żeby o takiej właśnie w takich, o takiej porze roku, a szczególnie przy tak ekstremalnych warunkach, mówię tu o temperaturach, żeby jednak unikać, nie wszędzie wchodzić do tego lasu. A dlaczego? Dlatego, że ludzie teraz mają taką tendencję, troszkę tak by chcieli jak traperzy, już nie tylko ścieżką, tylko idą przez dżunglę, jak to się mówi, przez chaszcze. I w tych miejscach chowają się zwierzęta. My je płoszymy, wytrzamy, nie pozwolimy im odpocząć. Więc idąc nawet teraz na spacer do lasu, miejmy na uwadze to, że my jesteśmy tam tylko gośćmi. Zwierzęta, czyli można tak powiedzieć gospodarze tego terenu, to jest ich dom, więc pozwólmy, żeby one w tym domu też miały się bezpiecznie, po prostu bezpiecznie. A na czym to będzie polegać? Tak jak powiedziałem wcześniej, chodźmy wyznaczonymi ścieżkami, a nie próbujmy wchodzić w gęsty las z maczetami, mówię to tak w cudzysłowie, i robimy sobie takie traperskie wycieczki. Pozwólmy, żeby zwierzęta też w tym lesie przede wszystkim miały się bezpiecznie, żeby nie wychodziły poza ten las, żeby nie wychodziły do ludzi, na pola, między domy. To jest niestety pokłosie tego, że no, mają trochę mniej spokoju tego w tym lesie.
15: A domyślam się też, że obecna sytuacja, to znaczy upały i właśnie niski poziom wód, to jest nie tylko pożarowe wyzwanie dla zwierząt, to jest również wyzwanie, jeżeli chodzi o dotarcie do źródeł
16: wody. Woda, bo zawsze ludzie się pytają, że w przypadku, kiedy znajdziemy jakieś tam ranne, chore zwierzę, czy trzeba je nakarmić, czy napoić. Zatem najważniejsza jest woda. I ta woda jest zawsze bardzo ważna. A teraz, szczególnie dla zwierząt, do życia najbardziej właśnie ta woda jest im potrzebna. Jeżeli my mamy tutaj wokół nas suszę, to i te nawet malutkie niecki, zbiorniki, cieki wodne, które idą przez las, również poziom wody w tych miejscach się obniża albo w ogóle zanika. I zwierzęta będą szukały i w poszukiwaniu tej wody no będą mogły bardzo często wychodzić z lasu. No wiemy, że są gdzieś tam sygnały, że do kogoś na podwórko, ktoś tylko mieszka gdzieś w pobliżu lasu, a ma jakieś oczko wodne, tu się gdzieś jakiś łoś pojawił, który pije wodę, tu sarny przychodzą. Te zwierzęta po prostu chcą żyć, a bez wody po prostu umrą. No, to może zabrzmi tak bardzo drastycznie, ale tak jest. Woda, brak tej wody będzie pierwszym takim przysłowiowym gwoździem do trumny, więc jeżeli możemy, to wystawiajmy przynajmniej dla niektórych mniejszych zwierząt, tam gdzie się da, jakieś pojemniki, miski, wiaderka z wodą. Nie chodzi o to, żeby te zwierzęta zwabiać. To jest taka sytuacja ekstremalna, więc normalnie na co dzień nigdy nikogo nie zachęcam ani do karmienia dzikich zwierząt, ani do ściągania ich w pobliżu domostw, ale jesteśmy wspólnie, musimy dzielić tą planetę. My bez tych zwierząt, bo one są bardzo ważnym elementem tego ekosystemu, nie będziemy funkcjonować. Ale te zwierzęta i pozostały ekosystem bez nas, tak. Więc weźmy to pod uwagę, jakie to jest ważne, więc pomóżmy tym, jak mówią fajnie niektórzy braciom mniejszym, bo myślę, że warto, to przyroda gdzieś tam zawsze to zapamięta nam jako coś dobrego.
15: Bardzo dziękuję. Jacek Wąsiński z Leśnego Pogotowia był gościem TOK 360. O tym, jak woda dla nas jest istotna dla ludzi, bo rzeczywiście, że jest. A dane NFZ-u dzisiejsze naprawdę mnie przestraszyły. Okazuje się, że 10% Polaków w ogóle nie pije wody, a większość z nas nie wypija tych 2-2,5 litra dziennie, które są potrzebne do normalnego funkcjonowania, no już zwłaszcza w takich warunkach, jakie mamy za oknami. O tym po godzinie 18 w TOK 360, bo teraz wywiad polityczny po 17 po informacjach. Maciej Kluczka, wracam. Dzień dobry. Prosto z konwencji Prawa i Sprawiedliwości.
17: Musiałem przebrnąć przez centrum Warszawy w remontach i z utrudnieniami, ale za to z świeżymi informacjami z konwencji PiS. I można powiedzieć, że Przemysław Czarnek razem z Jarosławem Kaczyńskim i Tobiaszem Bochańskim odkrywają karty. Jeśli ktoś myślał, że po odejściu Mateusza Morawieckiego może PiS zmiękczy swoją narrację, swój kurs, także antyukraińskie,
15: nie, w ogóle
17: w zupełnie innym kierunku, to jest, można powiedzieć, konfederacja BIS. Jeżeli Mateusz Morawiecki jest teraz określany jako PiS-BIS, to ten PiS oryginalny chyba chce być konfederacją i to jeszcze bardziej, bo ten rząd, który miał wiceministrę Marlenę Maląg i wprowadzał, miał plan na centra integracji migrantów, o co później był atakowany przez Konfederację, teraz zapowiada ustami Tobiasza Bochańskiego wprowadzenie centrów deportacji migrantów i każdy Ukrainiec, który nie pracuje w Polsce, a jest w wieku poborowym, będzie wysyłany na Ukrainę.
15: A, ja myślałem, że to tylko dla tych, którzy złamią prawo tutaj w Polsce.
17: Nie, nie, nie. Jak nie pracuje, to też. A z kolei Przemysław Czarny chce wprowadzić nową służbę, szanowni państwo, służbę Straży Praw.
15: Tak, i ona ma być nad wszystkimi innymi służbami. Ja już mówiłem w TOK 360,
17: że to się źle
15: kojarzy. Jest taki kraj, w którym jest taka służba, która stoi na Straży Praw i nawet rewolucji. I źle się w tym kraju ostatnio dzieje. Dzisiaj też pierwsza rocznica zaprzysiężenia Karola Nawrockiego.
17: Gorący
15: w Pałacu Prezydenckim. Czy ty wiesz, o co chodzi z tym występem artystycznym? Bo ja się
17: nie,
15: nie mogę doczekać.
17: Nie miałem czasu na to, żeby to sprawdzić. Będę śledzić, ale na pewno wszyscy zważają uwagę na to, czy nie będzie tam za gorąco, nie tylko politycznie, ale i temperaturowo, bo to taka scena w stylu trumpistowskim, ale nasłonecznienie tam jest bardzo duże.
15: Maciej Kluczka, wywiad polityczny już za chwilę. Informacje TOK FM o 17. TOK 360 wraca punktualnie o 18. Adam Ozga, do usłyszenia.
18: Autopromocja.
19: Masz więcej niż jedno dziecko, a może dopiero planujesz kolejne?
20: W czasie rodziców zapytamy, jak zmieniają się relacje w rodzinie, gdy pojawia się brat lub siostra, oraz jak zarządzać tym chaosem zwanym rodzeństwem.
19: Sobota 13.
20: Zapraszamy.
19: Ula Malko
20: i Krzysztof Horwat.
21: Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
22: Reklama.
23: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
24: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
25: Volkswagen. Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
26: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. How good is that?
27: Marian, okazja jest.
28: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
27: Ale to mega okazja w Media Expert.
28: A nie, no to już wróciłem.
29: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
22: Reklama.
21: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
30: Minęła 17. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Senat jednomyślnie przyjął uchwałę w sprawie przeciwdziałania aktom wrogości w Polsce. Potępiono w niej m.in. przejawy ksenofobii, rasizmu czy mowy nienawiści. Senatorowie wyrażają w niej też przekonanie, że Polska pozostanie państwem, w którym prawa człowieka i tolerancja będą fundamentem życia publicznego. Silne gradobicie uszkodziło dachy budynków w Lubominie w województwie warmińsko-mazurskim. W ocenie Straży Pożarnej problemy mogą dotyczyć nawet 15 budynków mieszkalnych i gospodarskich, również w pobliskim Wapniku. Teraz strażacy we współpracy z jednostkami OSP będą wymieniać uszkodzone dachówki i zabezpieczać dachy plandekami. W całym regionie straż otrzymała około 60 zgłoszeń, głównie o połamanych drzewach. Organizacje obrony praw człowieka oskarżyły Izrael o zbrodnie wojenne po zabiciu dziennikarki Amal Halil. 42-letnia libańska dziennikarka zginęła w ataku na wioskę Al-Tiri 22 kwietnia. Halil wraz z kamerzystką schroniła się w budynku, gdy siły izraelskie zaatakowały samochód, który jechał przed nimi. Budynek również został zaatakowany. Władze Libanu zarzuciły także armii izraelskiej utrudnianie operacji ratunkowej po zranieniu dziennikarki. Informacje wracają o 17.20, a teraz jeszcze pogoda.
0: Sponsorem programu jest Abbott Laboratories Poland. Dystrybutor systemu do monitorowania glikami Freestyle Libre 2.
1: Na program zaprasza sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący apartamenty Hafnera Residence w Sopocie. www.hafneraresidence.pl.
30: Najcieplej dziś na południowym wschodzie, nawet do 39 stopni. Najchłodniej z kolei na Pomorzu, 23 na plusie. Popadać i zagrzmieć może na Dolnym Śląsku, w centrum i na Podlasiu.
0: Sponsorem programu był Abbott Laboratories Poland. Dystrybutor systemu do monitorowania glikami Freestyle Libre 2.
1: Na program zaprosił sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący apartamenty Hafnera Residence w Sopocie. www.hafneraresidence.pl.
21: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
17: Wywiad polityczny w czwartek. Maciej Kluczka, dzień dobry, zapraszam. Naszym pierwszym gościem jest europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
17: Mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd prezydenta. Ma pan takie jedno wydarzenie, jedną decyzję, za którą jest w stanie pan pochwalić prezydenta? Albo przynajmniej uznać, że dobrze zrobił?
2: Jedyną. No, chyba ta wreszcie ten podpis pod ustawą łańcuchową. Myślę, że to może być jedyna rzecz, którą dobrze wykonał. Natomiast no niestety dzisiaj, także ze względu na tą pierwszą rocznicę, przyglądałem się tym 40 wetom i naprawdę no mam absolutne przekonanie, że w tylu ważnych sprawach, jak SAFE, jak ustawa o statusie osoby najbliższej, jak
17: kryptowaluty,
2: jak kwestia także transparentności wykonywania tego urzędu, ale też takich najwyższych standardów, no w wielu, wielu miejscach zawodził.
17: A dzisiejsze spotkanie... Czuje pan tutaj styl trumpistowski Donalda Trumpa? Scena przy Pałacu Prezydenckim, okrągły taki podest, z którego będą przemawiać mówcy, może i sam prezydent zapewne, ma być jakiś występ artystyczny, no i takie trybuny z dwóch stron. No pachnie Trumpem. I ludzie mogą to lubić, niektórzy, część polskiego społeczeństwa. Jeżeli prezydent będzie to powtarzać, to może też po prostu wygrać na tym politycznie.
2: Pachnie Trumpem. Ja akurat się wybieram z końcem sierpnia na zaproszenie Kongresu Amerykańskiego do Stanów. Tam rzeczywiście pachnie przegraną Trumpa w wyborach połówkowych w listopadzie i nie tylko do Kongresu, ale również do Senatu. Więc nie wiem, czy to jest dobry wzór. Natomiast trochę to wygląda komicznie. Mam wrażenie, że to jest jakby więcej tej scenerii akademii, aniżeli treści, bo mamy prezydenta, który rzeczywiście w wielu sprawach zawodził i to nie jest tylko kwestia chociażby tych ostatnich wet, opodatkowania gigantycznych zysków spółek, koncernów paliwowych po to, żeby również stworzyć w razie czego plan B z nowym CPN-em. Ale to jest kwestia nawet takich spraw drobnych, jak powiedziałem, jak kwestia tego, że dwie osoby chcą po prostu się rozstać i chcą to zrobić szybko, nie mają żadnych zobowiązań, nie mają na przykład dzieci.
17: Mówi pan o przyspieszonej procedurze rozwodowej, tak? Pozasądowej.
2: Tutaj się pojawiało weto, no ale też, jak mówię, no, czy to w sprawie kryptowalut i ma za uszami, bo przecież to lobby kryptowalutowe finansowały jego kampanię, no ale też inne sprawy, które powodowały, że stawał się w obronie na przykład, nie wiem, fundacji rodzinnych, które unikają opodatkowania, a nie po stronie ludzi i budżetu państwa.
17: A czy nie uważa pan poseł, że jest bardzo dużo ruchu po stronie prawicowej. Oczywiście ruch czasami oznacza rozłam, ale mimo wszystko to skupia zainteresowanie opinii publicznej wyborców. Powstaje nowe ugrupowanie Mateusza Morawieckiego, będzie przygotowanie do konwencji październikowej, jest objazd po kraju. Dzisiaj była konwencja PiSu ku nowemu rządowi, tak się nazywała, z bardzo mocnymi zapowiedziami, bardzo takimi konfederackimi, można powiedzieć, jeśli chodzi o politykę migracyjną, ale dzieje się, tak? Teraz jeszcze Karol Nawrocki ze swoim eventem. Po waszej stronie mam wrażenie cisza wakacyjna.
2: Nie, to jest praca. To jest praca, która trwa w wielu obszarach. Ja też to widzę w kontekście i jakby z perspektywy Parlamentu Europejskiego, który pracuje nad nową perspektywą. To nie jest tak, że te setki miliardów euro przyjdą po 2028. Trzeba to po prostu wypracować i również środki na projekty obronne. Natomiast ja, gdybym był Karolem Nawrockim, to bym się naprawdę głupio czuł 15 sierpnia na święcie Wojska Polskiego, wtedy, kiedy pod hasłem Polska Safe będzie prezentowany sprzęt wojskowy, który zamówiliśmy, domówiliśmy od chociażby zakładów w ramach grupy PGZ. Zobaczy pioruny, zobaczy borsuki, zobaczy kraby.
17: Może zmieni zdanie, bo już trochę zaczyna zmieniać zdanie prezydent.
2: Pan, on tą zbrodnię weta wobec ustawy, która miała uzbroić Wojsko Polskie, już popełnił. Więc
17: zbrodnia, tak?
2: To jest zbrodnia.
17: Prezydent pewnie by powiedział jego ministrowie prawo. Do weta.
2: On ma prawo do wszystkiego, no ale wie pan, jak ja słyszę, że on, że słyszę jego rzecznika, i który to mówi, że wara od prerogatyw prezydenta, bo on może sobie ułaskawiać każdego, kogo chce, no to ja mówię nie. Właśnie państwo prawa polega na tym, że wszystko jest transparentne, że to nie jest tak, że ktoś może, tak jak w innych miejscach na świecie, gdzie dochodzi do licznych konfliktów interesów, nie wiem, zbierać pieniądze na jakieś fundacje, na jakieś inicjatywy polityczne, a jednocześnie oczekując, że ktoś kogoś ułaskawi.
17: Ale jeszcze o te aktywności wakacyjne bym chciał zapytać, bo PiS rusza w trasę, Mateusz Morawiecki rusza w trasę, Lewica miała już swoją trasę wakacyjną, ale ja pamiętam Donalda Tuska, który mówił, że będzie regularnie w czasie tej kadencji spotykać się z wyborcami w różnych regionach kraju. Miały być jeszcze te tak zwane spowiedzi ministrów, skończyło się chyba tylko na jednej spotkaniu z Waldemarem Żurkiem. Czy premier odkłada te spotkania na czas już typowo kampanijny, czy jednak kiełkuje jakiś pomysł w Koalicji Obywatelskiej, by ruszyć w trasę też nawet teraz, w trakcie wakacji?
2: No, przede wszystkim rząd jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo, za kwestie, jak powiedziałem, również wypracowania tych dobrych rozwiązań po 2028 roku.
17: Ale i o tym można mówić na spotkaniu.
2: Oczywiście myślimy o wyborach. I to jest przede wszystkim zadanie premiera. Natomiast ja bym jednak zwrócił uwagę, że są inicjatywy. Za chwilę z końcem sierpnia Kampus Polska Przyszłości Rafała Trzaskowskiego, jest zryw Radosława Sikorskiego, więc te inicjatywy, które również są inwestycją w młode pokolenie, są widoczne.
17: Prawo i Sprawiedliwość na tej konwencji proponuje konto indywidualne dla migrantów. Tutaj kupił je Rozwój Plus, żeby były takie punkty po naliczeniu, których może dojść do deportacji. Tobiasz Bocheński, to ten człowiek, który był wojewodą łódzkim w czasie, gdy ministrą rodziny, polityki społecznej była Marlena Maląg, która chciała tworzyć centra integracji. Teraz proponują centra deportacji. Ukrainiec w wieku poborowym, niepracujący, będzie wysyłany na Ukrainę. Aha. I jeszcze Przemysław Czarnek proponuje służbę na rzecz Straży Praw. Jak pan to czyta?
2: Wiem, że pan redaktor obserwował z bliska tę konwencję, natomiast ja tylko z pozycji medialnej, powiedzmy, gdzieś tam próbowałem dostrzec Piotra Wawrzyka, czy się nie kręci i
17: nie było.
2: Nie załatwia jakichś wiz za łapówki. No przypomnę, to nie są moje dane z kontroli poselskiej, to są dane także Najwyższej Izby Kontroli, kilkaset tysięcy obcokrajowców wpuszczonych podczas 8 lat rządów PiSu, ale co najgorsze, no gigantyczna sfera nadużyć, nacisków na konsulów. Wspomniany Tobiasz Bocheński jako wojewoda łódzki wydawał on chyba najwięcej po Mazowszu zezwoleń na pracę, więc...
17: A teraz mówią, będziemy bardzo restrykcyjni.
2: Są kompletnie niewiarygodni w tych swoich deklaracjach. Jedno jest pewne, ja tam nie widziałem żadnej świeżości, żadnej nowości. Widziałem Widziałem Kaczyńskiego, widziałem Błaszczaka, widziałem Czarnka, którzy próbują na się przedstawiać z jakiejś nowej strony, ale wszyscy wiemy tak naprawdę, że są ci sami ludzie, ci zużyci politycy, którzy udowodnili, że nie warto na nich stawiać.
17: Ale jeśli ci zużyci, jak pan mówi, politycy wrócą do władzy, to będą mieli może i nową energię, i nowe pomysły i chociażby spróbują wprowadzić straż praw, służbę, która będzie nad policją, nad służbami. Żeby nie dochodziło, jak mówi Czarnek, do takich sytuacji, że policja wchodzi do Pałacu Prezydenckiego, pił oczywiście do historii z Wąsikiem i Kamińskim.
2: To rozumiem, że chodzi o jakąś kolejną firmę ochroniarską, która ma bronić Kaczyńskiego, jak niepodległości. No, prawda brutalna jest taka, że PiS chciał bardzo często stawiać się i stawiał się ponad prawem. Po to była polityczna prokuratura, po to były polityczne służby, które nie wykrywały przestępstw i korupcji, tylko chroniły ludzi władzy przed tym, żeby odpowiadali za swoje przestępstwa i wykroczenia. Dzisiaj są w różnych częściach świata, ukrywają się, ale to wszystko obciąża Kaczyńskiego, Morawieckiego, więc naprawdę nie dajmy się nabrać, że oni cokolwiek nowego tworzą. To są ci sami ludzie, te same twarze, które raz już zawiodły. Czy to była pandemia, czy to była kwestia odpowiedzialności za finanse publiczne.
17: Senat dzisiaj obradował i też głosował i odrzucił wniosek prezydenta o referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Chodzi przede wszystkim o system ETS do handlu emisjami CO2. Czy według pana wyborcy społeczeństwo oceni tę decyzję Senatu pozytywnie, czy jednak istnieje ryzyko takie, że niektórzy stwierdzą, może też część wyborców koalicji 15 października, Senat odbiera prawo głosu obywatelom?
2: Nie, no przede wszystkim to była czysto polityczna inicjatywa, która nie miałaby żadnego, i to mówię jako poseł do Parlamentu Europejskiego, żadnego wpływu na politykę Unii Europejskiej. To, co my robimy jako rząd, jako polska reprezentacja w Parlamencie Europejskim, to jest właśnie odsuwanie tych złych decyzji, które były wypracowywane podczas rządów Szydło, Morawieckiego i Kaczyńskiego. Między innymi kwestia ETS-2, który by uderzył w polski przemysł, także papierniczy, także inny. Odsunęliśmy te rozwiązania. Na razie się udało na rok, ale plan jest taki, żeby na kolejne lata.
17: Ale na to wchodzi Czarnek z Kaczyńskim, którzy mówią, wyjdźmy z ETS. Nie wiem dokładnie, jaka procedura, ale mówi, wyjdźmy i rachunki dla Polaków będą o 40% tańsze. I pójdą z tym do wyborów.
2: To jest tylko potwierdzenie, że ludzie mają za idiotów. Bo nie jest tak, że ktoś, kto jest w Unii Europejskiej, może sobie stwierdzić, okej, no to mnie wspólna polityka rolna nie obowiązuje, mnie polityka energetyczna czy klimatyczna nie obowiązuje, jestem w Schengen, ale tak naprawdę mogę robić, co chcę. No nie. Mhm. Są pewne zasady i skuteczna polityka polega na tym, żeby mieć wpływ na decyzje, na rewizję tych decyzji. To właśnie robimy w sprawie ETS-u, ale robi to rząd Donalda Tuska, a nie na pewno tego typu decyzje nie będą zapadały w referendach. Karol Nawrocki, jak mówię, jest słabym prezydentem, jest wetomatem. Te weta były naprawdę szkodliwe i dotykały i tych bardzo dużych, elementarnych interesów jak bezpieczeństwo, ale też po prostu ludziom uniemożliwiały i nie umożliwiają, żeby żyli tak, jak chcą. I dla mnie skandalem rzeczywiście było to, że po tylu latach, po tylu miesiącach wypracowania projektu, żeby osoby, które są razem, bez względu na to, czy są w związkach heteroseksualnych czy homoseksualnych, mogli brać ze sobą, mogli wziąć wzajemnie swoje pewne prawa i obowiązki. To był skandal i to pokazuje, jak Nawrocki jest ideologiczny prezydent.
17: Lubi pan pizzę?
2: Nie jestem fanem pizzy, natomiast bardzo lubię raz na jakiś czas.
17: Okej. Czyli raz na jakiś czas, czyli pewnie ten termin czas nie zbiegnie się z pizzą Morawieckiego we wrocławskim Jagodnie, którą jutro chcę raczyć mieszkańców tej wrocławskiej dzielnicy, właśnie tej wrocławskiej dzielnicy, która tak do późna głosowała w wyborach w 23 roku, która prawdopodobnie też i dołożyła swoją cegiełkę do stworzenia waszego rządu. Jak mówi Morawiecki, jadę, żeby przekonać ich do siebie. tych może
2: no
17: czasami...
2: Myślę, że nie. Znaczy, po pierwsze, no, Morawiecki rzeczywiście kojarzony jest ze wszystkimi patologiami tego regionu Polski i także z, bezpośrednio z Wrocławiem.
17: No, no tak, startował.
2: Przypomnijmy słynne...
17: Nie, z Katowic, przepraszam, startował, no, ale pochodzi z Wrocławia, tak.
2: Nie wiem skąd, pewnie tak. Natomiast istotne jest to, że największe swoje interesy zresztą robił we Wrocławiu, bo przecież
17: działki
2: wyprowadzona z kościoła... działka 15-hektarowa i tak dalej, i tak dalej.
17: No, ale może przy kawałku pizzy ludzie nie będą ale tego dopominać.
2: Też, ale też mieszkańcy Wrocławia i mieszkańcy Jagodna pamiętają kwestię szpitala tymczasowego we Wrocławiu. 100 milionów w piach, potwierdziły to raporty NIK-u, nasze kontrole poselskie z posłem Jońskim.
17: Czyli pan nie obawia się tych łowów nie, na Jagodnie Morawieckiego?
2: Powiem panu szczerze, wszyscy we Wrocławiu wiedzą, kim jest Mateusz Morawiecki i ma absolutne przekonanie, że tego farbowanego lisa nikt nie kupi.
17: Wadim Tyszkiewicz zaraz będzie naszym gościem. Gdyby pan rozmawiał z senatorem mniej więcej za rok, a jeszcze pewnie trochę wcześniej, by tworzyły się listy wyborcze do Sejmu, no bo do Senatu pewnie będzie pakt senacki, zaproponowałby pan partii Nowa Polska Centrum, by była na listach? Samorządowcy tej partii byli na listach Koalicji Obywatelskiej?
2: Nie ma żadnych wrogów po stronie demokratycznej i absolutnie wtedy, kiedy widzimy, kiedy PiS, Konfederacja się dzielą, tworzą, przepoczwarzają, no, naszą odpowiedzią na tą dezintegrację musi być większa konsolidacja.
17: Czyli więc, łączenie.
2: Jak tak, absolutnie. Szczególnie byli samorządowcy, ludzie, którzy znają, czym jest ciężka praca, ja naprawdę teraz mam okazję, bo są już wakacje w Parlamencie Europejskim, w moim mieście Warszawie spędzać no, praktycznie cały czas jestem tutaj. Widzę, jak Warszawa się fantastycznie zmieniła, jak naprawdę ta nowa złota, plac centralny. Czyli... ludzie się cieszą, że mieszkają w Warszawie.
17: Chociaż
2: i naprawdę,
17: na większą ilość przejść czy na pierwszych kierowców narzekają?
2: Odrzucam tę fałszywą narrację, która próbuje udowadniać, że miasto jest źle zarządzane. To jest fantastyczne miasto i to
17: czyli
2: jest najlepsze miejsce
17: na świecie. Czyli im więcej samorządowców na listach Koalicji Obywatelskiej, tym lepiej, według pana.
2: Z pewnością tak, trzeba takie zaproszenie wystosować.
17: Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska, dziękuję. I za chwilę właśnie zapowiadany Wadim Tyszkiewicz, senator.
3: Autopromocja.
4: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
5: Śmierć Luki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
4: Dlaczego Kurierzy Śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji Tok FM. Premiery we wtorki.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
8: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
9: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
8: Pamiętałem o wszystkim.
9: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
8: Dokładnie, kochanie.
9: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
8: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
9: W końcu zobaczymy kawałek świata.
10: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
11: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
13: Volkswagen.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
31: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: TravistoFast i Travisto.
31: Aflofarm.
6: Reklama.
32: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
30: Minęła 17.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent zawiódł w wielu kwestiach, ocenił w wywiadzie politycznym TOK FM Michał Szczerba, europoseł Koalicji Obywatelskiej. Dziś mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na to stanowisko. Gość Macieja Kluczki zwrócił uwagę, że obecny prezydent zawetował już ponad 40 ustaw. Wśród nich były te dotyczące m.in. programu SAFE, statusu osoby najważniejszej.

0: 7:40, a teraz jeszcze pogoda. Do wieczora w większości kraju utrzyma się umiarkowane zachmurzenie. Deszcz, a lokalnie również burze mogą pojawić się w pasie od Dolnego Śląska przez Mazowsze po północny wschód. Na termometrach od 23 stopni na Pomorzu do nawet 39 na południowym wschodzie. Powietrze w sporej części kraju pozostawia wiele do życzenia. Najgorsza sytuacja jest m.in. w okolicach Krakowa, Piotrkowa Trybunalskiego, Katowic, Kielc czy Warszawy. Tam indeks jakości powietrza jest dostateczny lub umiarkowany. Znacznie przyjemniej oddycha się na północy i zachodzie. Tam jakość powietrza jest co najmniej dobra.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Wadim Tyszkiewicz, senator klubu Nowa Polska Centrum. Dzień dobry.
3: Witam pana, witam państwa serdecznie.
2: Właśnie, odnieśmy się do końcówki mojej rozmowy z posłem Szczerbą. Widzi pan ze strony Nowej Polski ludzi, polityków, którzy mogliby zasilić listy Koalicji Obywatelskiej do Sejmu w przyszłorocznych wyborach?
3: Nie listy Koalicji Obywatelskiej do Sejmu. Jeżeli my coś próbujemy robić, tworzymy wspólnie partię polityczną, bo ona już jest zarejestrowana, zajęło to rok. Na razie gdzieś tam, jeśli chodzi o sondaże, nas nie widać. My wykonujemy swoją pracę, budujemy fundamenty, mamy świetny program, mamy świetnych ludzi, mamy reprezentację w całej Polsce i robimy pomalutku swoje.
2: I zmierza pan do wniosku, że będziecie startować samodzielnie?
3: Tego nie wiem, ale na pewno nie będziemy przystawką żadnej partii, tak? Ten duopol, my jesteśmy przeciwko duopolowi. Oczywiście ja jestem członkiem, elementem, ja wychodziłem na ulicę koalicji 15 października, tak? Więc ja jestem członkiem koalicji 15 października, ale nie członkiem Platformy Obywatelskiej. Ja jestem ze wszystkimi tymi ludźmi, którzy wychodzili na ulicę i protestowali przeciwko temu, co robił PiS, tak? Ale to nie mylić z członkostwem w partii.
2: Tak, ale zawsze można być członkiem może innej partii, a być na listach gościnnie.
3: Ja na pewno nie. Jeżeli już, to możemy rozmawiać o pakcie senackim. Pakt senacki rzeczywiście zadziałał. Gdyby nie pakt senacki, to dzisiaj mielibyśmy naprawdę duży problem. A nie daj Boże w rękach, powiedzmy, tej szeroko pojętej prawicy prezydent i senat, czyli otwarcie drogi do referendum w każdej sprawie, na przykład wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. Więc Senat jest bardzo ważny, o ten Senat trzeba powalczyć i dopuszczamy pakt senacki, ale to nie jest członkostwo. Nikt nie będzie z nas wchodził na listę.
2: A skoro pakt, myśli pan, że powstanie po stronie prawicowej, bo tam jest dużo animozji między Mencenem a Kaczyńskim, no trochę są skazani na ten pakt, jeśli chcieliby próbować odbić Senat, ale trudne chyba do realizacji.
3: Wie pan, nikt nie wie, co się wydarzy za trochę ponad rok, tak? Bo mówimy tam rok i kilka miesięcy. Tego nie wiemy. Oczywiście dla nas lepiej byłoby, gdyby ten pakt powstał, żebyśmy sobie nawzajem nie podcinali skrzydeł.
2: Ale tak? Tylko po stronie koalicji.
3: Ja reprezentuję koalicję 15 października, tą szeroko pojętą oczywiście.
2: A z naszego punktu widzenia lepiej byłoby, żeby prawica była rozbita w tym boju o Senat.
3: Oczywiście, niech się kłócą. Nie ma nic przeciwko temu.
2: Referendum, wspomniał pan. Dzisiaj Senat zdecydował, że nie będzie referendum ogólnokrajowego na wniosek prezydenta w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Jakby pan odpowiedział tym, którzy może nie byli jakoś tam wielkimi fanami pytań prezydenta, ale którzy by stwierdzili, Senat odbiera nam prawo głosu.
3: No tak, wie pan, ale można co tydzień robić referendum. Czemu nie? A tam może ja zadam pytanie, czy pan redaktor wie, ile takie referendum miało kosztować?
2: No pewnie w miliony idziemy.
3: No, ile?
2: Kilka? Naście? 300?
3: 70.
2: 70, okej.
3: Nie.
2: 370.
3: Okay. Dzisiaj pan minister Szefernaker na pytanie, ile będzie kosztowało referendum, odpowiedział, jak za poprzednim razem, 370 milionów złotych. Więc wie pan, można zadać pytanie, czy chcesz być piękny, bogaty, zdrowy i młody? Zadajmy takie pytanie referendalne, tylko zapłacimy za to 370 milionów
2: ale
3: złotych.
2: Ale to pytanie było trochę inne.
3: Ale jakie było? Czy wychodzić z Unii Europejskiej? Bo no, wie pan, ETS...
2: Prost nie, ale...
3: Proszę pamiętać o tym, że jednak Unia Europejska to jest członkostwo, tak? To jest wspólnota, to jest 27 państw, tak? I można powiedzieć, że nam się teraz coś nie podoba. Wzięliśmy 100 miliardów złotych, złotych. Trzeba zapytać polityków PiS, co zrobiliście ze 100 miliardami złotych, które zostały przejedzone, a mogły być zainwestowane w nowoczesną gospodarkę, w nowoczesne źródła energii. Wtedy ceny energii były tańsze o 40%, bo dzisiaj szczucie Polaków omówienie, nie, my nie godzimy się na ETS, bo wiecie, mieli za wysokie rachunki o 40%. To trzeba tych, którzy o tym mówią, zapytać,

0: Dlaczego?
1: Jak wykorzystali antrakis.
0: Przejedliście te 100 miliardów, zamiast doprowadzić do tego, żeby dzisiaj Polacy mieli rachunki niższe o 40%.
1: A w takiej debacie spolaryzowanej często takie już bardziej precyzyjne, ale potrzebne dane, no giną w tej debacie, więc pewnie byłoby to trudne do wytłumaczenia.
0: Bo w takiej debacie najczęściej główną rolę odgrywają emocje. Mm-hmm. I ten, kto lepiej zagra na emocjach, kto lepiej czuje jednych na drugich, ten wygrywa.
1: Ale właśnie w sprawie polityki klimatycznej ma szansę koalicja 15 października wygrać debatę właśnie w czasie przyszłorocznej kampanii parlamentarnej z PiS-em i z Przemysławem Czarnkiem, który dzisiaj na konwencji razem z Jarosławem Kaczyńskim mówi: powiemy Polakom, że wyjdziemy z ETS, da się to zrobić, tak? I będziemy rachunki mieli o 30%.
0: A to bardzo ciekawe, jak on to zrobi, tak? Czyli proszę sobie wyobrazić, że 26 państw głosuje za jakimś rozwiązaniem. Mhm. A jedyna Polska, powiedzmy w cudzysłowie Czarnka, mówi nie, tak? Mówi nie. Czyli to jest po pierwsze, nie ma co oszukiwać Polaków. To jest pierwszy krok do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej, a to była katastrofa. Ja, panie redaktorze, przepraszam, że to powiem. My żyjemy w pięknym kraju. Polska jest pięknym krajem, która zrobiła przez 20 lat gigantyczny postęp i uważam, że w głównej mierze dzięki samorządowi, który ja tak naprawdę reprezentuję, bo ja jestem dzisiaj w parlamencie, ale dalej czuję się samorządowcem.
1: Był pan prezydentem Nowej Soli?
0: Także zbudowaliśmy potężne fundamenty. Dzisiaj jak wyjeżdżamy za granicę, nie mamy czego się wstydzić. Dzisiaj Polska jest pięknym krajem. I niech ci ludzie w imię polityki, niech tego nie niszczą. Powinniśmy się dalej rozwijać, dalej budować silny kraj, a nie niszczyć tylko spory polityczne, które mają doprowadzić do katastrofy.
1: Druga ważna decyzja Senatu dzisiaj podjęta. Nie będzie nowego prezesa IPN-u Mateusza Szpytmy. W Sejmie zdobył większość, ale tam była koalicja także z PiS-em i Konfederacją. Tutaj tej koalicji nie dało się odtworzyć w Senacie.
0: Ja głosowałem przeciw.
1: No właśnie. Dobrze, niedobrze, bo tak. Instytut Pamięci Narodowej, który współtworzy proces ekshumacji na Wołyniu, uczestniczy, ma cały czas pełniącego obowiązki, więc wszystkich decyzji prezes nie może podjąć. Jest to pan Polejowski, który jest oceniany bardzo krytycznie, ze względu na swoją bliską współpracę z Karolem Nawrockim, gdy ten prezesem IPN-u był. Oczywiście Mateusz Szpytma też był współpracownikiem Karola Nawrockiego, ale jest już lepiej oceniany między innymi przez ludowców. Stwarzacie państwo sytuację, że w IPN-ie nie ma w pełni umocowanego prezesa.
0: Okej, bardzo ważna instytucja, bardzo ważne ekshumacje, to powinno być realizowane, ale nie wolno też dopuścić do tego, żeby IPN, ta bardzo ważna, potrzebna Polsce instytucja była w rękach partii politycznej, żeby była zawłaszczona. A niestety tak jest.
1: PiS ale Szpyt ma to partia?
0: Wie pan, jeżeli do tej pory był tak naprawdę bardzo bliskim współpracownikiem pana prezydenta Nawrockiego, to dla mnie już wystarczy. Ta rekomendacja jest wystarczająca, żeby na niego nie zagłosować. Oni budowali ten IPN. Te wszystkie nieprawidłowości. Proszę spojrzeć w raport NIK-u.
1: Chociażby w sprawie przystanku historii.
0: Chociażby, tak? Druzgocący. Wie pan, jaki, znowuż, bo o pieniądzach rozmawiamy. Mówimy IPN. Okej. Znowuż, ja mówię jako były samorządowiec. Budżet IPN-u to jest około 600 milionów złotych. 600 milionów złotych, tak? Instytucja, jeszcze raz powtarzam, bardzo potrzebna. Wie pan w samorządzie, ile można dróg wybudować za 600 milionów złotych? Więc niech IPN działa. Półtorej roku jakoś przeżyjemy. Chodzi o to, że dzisiaj wybierając prezesa, wybieramy go na 5 lat. A dzisiaj mamy sytuację przejściową przez ten rok, coś tam. Zobaczymy, kto wygra wybory, jak się ocalą, jak się określą Polacy.
1: A myśli pan, że kolegium IPN-u wyśle znowu nowego kandydata, czy już raczej odpuszczą?
0: Nie pan, jeżeli wyślą nowego kandydata, który będzie...
1: Trzeciego?
0: Niech wyślą. Jeżeli będzie spełniał kryteria niezależności, czyli nie będzie jasno kojarzony z polityką, IPN powinien być odpolityczniony.
1: Czyli jakieś okienko wtedy by się mogło otworzyć.
0: Ja też nie głosowałem na prezydenta Nawrockiego, kiedy kandydował. Mieliśmy długą rozmowę, bo po prostu uważałem, że nie jest godny tego zaufania. Głosowałem na Nawrockiego i nie zagłosowałem na pana Szpytmę.
1: A skoro o prezydencie pan wspomniał, dzisiaj mija rok jego prezydentury. Donald Tusk przed chwilą na portalu X napisał, że na pierwszą rocznicę ma top 5, ale najgorszych decyzji Nawrockiego. Sejf, związki partnerskie, kryptowaluty, ułaskawienie starucha i CKN, czyli ceny Karola Nawrockiego na stacjach benzynowych. To jest a propos weta nadmiarowych zysków. A według pana senatora, pan coś by tu dorzucił? A może top 5 najlepszych decyzji?
0: Oczywiście, pan, 41 zawetowanych ustaw, ja przypomnę. Poprzedni prezydent w pierwszym roku nie zawetował ani jednej ustawy. I teraz można powiedzieć, no dobrze.
1: Miał rząd PiSu przy sobie.
0: Okay. Można powiedzieć, że ten prezydent jest aktywny, aktywny, tamten nie był aktywny, ten prowadzi swoją politykę. Oczywiście, może warto było się zastanowić na tym, jaki system w Polsce powinien być. Bo jeżeli Polacy chcieliby powiedzieć, że to ma być system prezydencki, tak? I ta jedna osoba wybierana w wyborach, czasami wygrywając, nie wiem, 1%, tak? Ma dostać władzę absolutną, to trzeba się na to zdecydować.
1: No bo w sumie w sprawie ustaw ma taką władzę absolutną.
0: No ma.
1: Tym długopisem
0: no
1: może
0: tak,
1: zrobić
0: może
1: wszystko.
0: Zawetować. Czyli my pracujemy kilka miesięcy w parlamencie nad ustawą. Są zmiany, są kompromisy, są poprawki wprowadzane do ustawy.
1: A na koniec kosz.
0: A na koniec kosz, dokładnie. Tak powinno być. Polska powinna być krajem, który się rozwija, którym się tworzy, a nie się burzy, a nie burzy. Niestety pan prezydent Nawrocki burzy wiele tego, co dobrego. Nawet jeśli chodzi o nasze spory, my z PiS-em też się potrafimy czasami dogadać. Są projekty ustaw, gdzie oczywiście się różnimy, a są projekty ustaw, gdzie robimy poprawki i razem nad nimi głosujemy. Więc dla mnie trzeba się w końcu zdecydować. Albo mamy system parlamentarny i wybieramy swoich przedstawicieli, 460 posłów i 100 senatorów. Może trzeba ich zrobić mniej, może senat zmienić w izbę samorządową, może ograniczyć posłów do 300, może ograniczyć kadencję posłów
1: ale
0: i senatorów
1: tutaj
0: do 2. To jest odrębny temat.
1: Nieco zgadza się pan z prezydentem, który mówi, porozmawiajmy o nowej konstytucji.
0: Oczywiście, wie pan, ale to nie musi mnie prezydent do tego namawiać. O nowej konstytucji możemy rozmawiać bez pomocy prezydenta. To Polacy sami powinni o tym zadecydować.
1: I jeszcze jeden temat i znowu ważna decyzja Senatu. Tym razem uchwała w sprawie przeciwdziałania aktom wrogości w Polsce. Na kanwie oczywiście coraz to częstszych niestety i bardzo złych w skutkach ataków, czy to słownych, czy to fizycznych wobec Ukraińców. A pan też jest niestety przykładem na to, że hejt zarówno na ulicy, ale i w mediach społecznościowych wylewa się. Jest pan odbiorcą wielu informacji, których wręcz grozi się panu. Tak? Czy to innym politykom koalicji?
0: Ja zacznę od Ukrainy. Ja pamiętam, co się działo około 4 lat temu, kiedy wszyscy rzuciliśmy się do pomocy, pomagaliśmy, tak? I była jakaś naprawdę mobilizacja ogromna i byliśmy dumni z tego, że tworzymy jakąś wspólnotę. Co minęło? Minęło 4 lata i co się zmieniło? Tam dalej spadają bomby, tam dalej zabijani są ludzie, tam giną matki i dzieci, a tutaj ta moskiewska propaganda zatacza coraz szersze kręgi, tak?
1: Czy uchwała coś pomoże?
0: Niewiele. Niewiele. Dlatego są konkretne, potrzebne działania, uwaga, prokuratury i sądów, dlatego że ludzie, którzy łamią prawo, a wie pan, w tej chwili rośnie lawinowo ilość agresji,
1: tak.
0: Chociażby...
1: Na szczęście policja sprawnie zatrzymuje autorów.
0: Wie pan, niekoniecznie. Ja
1: na ulicach mówię
0: na
1: bardziej,
0: ulicach,
1: tak.
0: Ale jeśli chodzi o, wie pan, o te przestępstwa internetowe, one są coraz bardziej powszechne i z roku na rok rośnie to 30-40%.
1: A ile pan takich wiadomości dostał?
0: Gigantyczną. Ja mam na przykład z takiego stalkera, który wysyłał mi setki wiadomości. Udało mi się go rozpracować. Zgłosiłem zawiadomienie do prokuratury. Uwaga, rok temu, tak? Coś tam się dzieje, ale znam ludzi...
1: Przynajmniej przestał wysyłać?
0: Nie.
1: Ale to były groźby, wyzwiska?
0: Wie pan, wyzwiska, atakowanie mnie, rodziny, bliskich, mojej żony, mojej córki,
1: ale
0: mojej
1: za działalność
0: dzieci
1: polityczną,
0: i tak dalej.
1: Za...
0: Wie pan, za wszystko. Za wszystko, za to, że żyje, za to, że istnieje. Wie pan, nie są ludzie, którzy... On na mnie głosował w ostatnich wyborach. I nagle, wie pan, o 180 stopni i stalking. Wystarczy przeczytać, co to znaczy stalking. Tylko dzisiaj stalking jest tylko hasłem. Jest artykułem w kodeksie karnym zapisanym. Czas, żeby wyciągać wnioski z tego, co się dzieje w tej chwili w sieci, żeby ludzie nie czuli się anonimowi. Trzeba zmiany w prawie, żeby ktoś, kto anonimowo gdzieś tam funkcjonuje w internecie, mógł być pociągnięty do odpowiedzialności.
1: Ale jakie konkretne zmiany? Wyższe kary czy coś innego?
0: Wie pan, kary, na razie, kary na razie są zapisane tylko w kodeksie karnym. Proszę mi pokazać, ile, bo może były takie przypadki, że ktoś został ukarany za stalking.
1: Czyli może
0: za
1: więcej osób
0: ludzi
1: w policji, którzy znają się na... Tego typu cyfrowych,
0: tak, wie pan, bo to, co wcześniej powiedziałem, sama uchwała super, ona jest potrzebna, oczywiście, ale ona niczego nie zmienia. Są potrzebne działania prokuratur i sądów, bo prokuratury i sądy działają ospale i niestety nie są skuteczne jak na ten moment. Liczę na to, że to się zmieni.
1: Wadim Tyszkiewicz, senator klubu Nowa Polska Centrum. Dziękuję za rozmowę. Za chwilę informacje po nich Tomasz Lisiecki z Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
2: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: do środy. Mleko UHT łaciate, litr złoty 99. Przy zakupie 6 z Delikartą, limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,29. W Delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
4: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
11: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Reklama.
13: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 17.41, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Podpis pod ustawą łańcuchową może być jedyną rzeczą, którą prezydent dobrze wykonał, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Gość Macieja Kluczki podsumowuje tymi słowami pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego.
15: W tylu ważnych sprawach jak sejf, jak ustawa o statusie osoby najbliższej, jak kryptowaluty, jak kwestia także transparentności wykonywania tego urzędu, ale też takich najwyższych standardów, no w wielu, wielu miejscach zawodził.
14: Z okazji pierwszej rocznicy objęcia urzędu przez Karola Nawrockiego pod Pałacem Prezydenckim rozpoczęła się specjalna uroczystość. Na początku odbędzie się debata publicystyczna. Zaplanowana jest także część artystyczna. Kulminacją obchodów ma być wystąpienie samego prezydenta. Zdaniem polityków koalicji odrzucenie przez Senat wniosku prezydenta w sprawie referendum dotyczącego unijnej polityki klimatycznej było zasadne. W ich opinii inicjatywa prezydenta miała polityczne podłoże. Opozycja zarzuca zaś większości rządzącej, że odebrała Polakom prawo do wypowiedzenia się w bardzo ważnej kwestii. W lipcu Karol Nawrocki skierował do Senatu wniosek o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Senat dziś nie wyraził na niego zgody. Był to drugi wniosek prezydenta w tej sprawie, który został odrzucony. Prokuratura i policja wyjaśniają sprawę uszkodzenia pomnika i miejsca pochówku żołnierzy ukraińskiej powstańczej armii na Lubelszczyźnie. Pomnik został pomalowany sprejem oraz wycięto z niego łuk zdobiący, który był jego integralną częścią. O uszkodzeniach policję powiadomiła 30 lipca Straż Graniczna. Akt wandalizmu potępiła już ambasada Ukrainy w Polsce. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymał miliard złotych z KPO na finansowanie finansowanie programu Czyste Powietrze. Fundusz przekazał również, że obecnie przygotowywane są wnioski o przekazanie kolejnych niecałych 2 miliardów. W komunikacie czytamy również, że w ubiegłym roku Komisja Europejska potwierdziła realizację wskaźników programu w ramach KPO. Chodzi m.in. o liczbę wymienionych źródeł ciepła oraz budynków poddanych termomodernizacji. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Do końca dnia w większości kraju pojawi się więcej chmur. W wielu miejscach może również zagrzmieć i popadać. Burzowe alerty IMGW obowiązują do jutrzejszego poranka. Termometry na przeważającym obszarze cały czas pokazują powyżej 30 stopni.
12: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Gościem wywiadu politycznego jest teraz Tomasz Lisiecki, ekspert od wizerunku Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
16: Przed Pałacem Prezydenckim, na terenie Pałacu Prezydenckiego, trwa uroczystość związana z rocznicą, z pierwszą kadencją, pierwszego roku pierwszej kadencji prezydenta Karola Nawrockiego. Jest na razie spotkanie publicystów. Prowadzi je Dorota Gawryluk, jest Krzysztof Stanowski, Rafał Ziemkiewicz i profesor Andrzej Nowak. Historyk, jak to się mówi, autor koncepcji właśnie Karola Nawrockiego jako kandydata w ubiegłorocznych wyborach. Jest taki okrągły podest na środku i trybuny po obu stronach, biało-czerwone flagi, białe parasole, no bo jest upał. Jak na to patrzysz, Tomaszu, na taki sposób obchodzenia pierwszego roku prezydenta?
17: Czy w polskiej polityce na pewno to jest coś nowego? Do tej pory żaden z polskich prezydentów czegoś takiego nie robił. To jest jakiś plus, dlatego że to też jest taka sytuacja, kiedy ci ludzie, którzy głosują na swojego kandydata, potem mogą się z nim spotkać, czyli to byłby taki sygnał, że prezydent jest cały czas zainteresowany obywatelami. Ale tutaj się chyba kończą komplementy, dlatego że jeśli popatrzymy na dobór dziennikarzy prowadzących tą debatę, to zobaczymy, że prezydent Karol Nawrocki lepiej się czuje u siebie niż na wyjeździe. Znaczy, trochę mówię złośliwie, ale chodzi mi o to, że on mówi przede wszystkim do swojej bazy wyborczej, bo jeśli popatrzymy na jego komunikację, to jest komunikacja, która z jednej strony jest nudna, przewidywalna, skoncentrowana na kilku tematach, takich jak duma, rodzina, historia, bezpieczeństwo, tradycyjne, konserwatywne wartości, suwerenność, sport i kibicostwo. Mhm. Ale z drugiej strony to jest komunikacja, która może być bardzo skuteczna. I teraz trochę to też jest tak, że prezydent Karol Nawrocki z swoją komunikacją, tym, jak ta komunikacja wygląda, nie odbiega od reszty polskiej sceny politycznej, którą ja uważam za bardzo zdeprawowaną. Przede wszystkim dlatego, że takim dobrym obrazem tego wszystkiego jest taka grafika Marka Raczkowskiego, wydaje mi się, gdzie jest na górze napisane pytanie, czy Polacy są podzieleni na pół, a grafika jest taka, że to jest koło, które jest biało-czerwone i jest 50-50. No i więc jeśli politycy mają świadomość tego, że jesteśmy podzieleni na pół, to są przekonani, że wystarczy mówić do swojej bazy wyborczej, wystarczy mówić systematycznie, wystarczy czasami być złośliwym i w złośliwy sposób odpowiedzieć swojemu rywalowi i w zasadzie niczego więcej nie potrzeba. Więc z jednej strony jako obywatel oczekiwałbym, że ta komunikacja prezydenta mojego kraju będzie bardziej wkluczająca, a z drugiej strony myślę, że ona jest bardzo dobrze przemyślana, nawet jeśli jest to komunikacja z zaciśniętymi zębami, taka trochę duszna, trochę niepasująca do młodego człowieka. Mówię o młodym człowieku jako polityku, o prezydencie Karolu Nawrockim. Tak to oceniam. Mhm.
16: Czyli sprecyzowana jest ta polityka, te aktywności polityczne po to, żeby utrzymać swój elektorat, ewentualnie spróbować gdzieś tam znaleźć nowych wyborców, ale wiadomo, że właśnie te dwie połówki praktycznie, no właśnie, są równe, więc nie ma co się wychylać, wychodzić z takiej politycznej strefy komfortu, bo jeszcze się straci, jeszcze się za bardzo spoci człowiek, a może nie za dużo uzyska.
17: No właśnie, myślę, że ta komunikacja, którą ma prezydent Karol Nawrocki, to jest komunikacja, która daje niezbyt duże szanse na to, żeby pozyskać nowych wyborców, chociażby takich wyborców z politycznego centrum, bo no weźmy chociażby sobie dwa przykłady dotyczące zachowania i takiej percepcji prezydenta Karola Nawrockiego, czyli będziemy mieli sytuację dotyczącą odmowy podpisania ustawy o statusie osoby najbliższej, a dwa to będziemy mieli ułaskawienie popularnego w Warszawie kibica. To są takie komunikaty, które pokazują, które mogą być komunikatami blokującymi dla osób, które mają centrowe poglądy, natomiast będą komunikatami, które będą wzmacniające w takiej twardej, prawicowej bazie wyborczej. Ale tak jak mówiłem, ta komunikacja prezydenta, ona się naprawdę niezbyt wiele różni, jeśli chodzi o skuteczność, od tego, co się dzieje na pozostałej części polskiej sceny politycznej. Może troszeczkę odbiega od niej i pokazuje nowy standard komunikacja pani minister Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej. Tam się faktycznie dzieje i to jest dla mnie taki powiew świeżości, który pokazuje, że może być sporo inaczej.
16: A dzieje się co dokładnie z punktu widzenia eksperta od wizerunku?
17: Tam mamy oprócz tego, że możemy dowiedzieć się rzeczy, które są merytoryczne, to możemy jeszcze dowiedzieć się raz po raz jakiejś osobistej historii, która zawsze uwodzi odbiorców, bo politycy nie dopuszczają nas do siebie. W przypadku pani minister jest to zrobione na takim sympatycznym, smacznym poziomie i do tego wszystkiego jeszcze widzimy polityczkę, która nawet jeśli mówi o bardzo poważnych rzeczach, bo to są bardzo poważne tematy, to ona potrafi być uśmiechnięta. Tego uśmiechu Karolowi Nawrockiemu totalnie brakuje. Ma zaciśnięte zęby, ja tam nie widzę empatii, ja tam nie widzę jej szczerości. Może to jest przemyślane, może on jest takim człowiekiem, ale tam tego naprawdę brakuje. I myślę sobie, patrząc na komunikację prezydenta Nawrockiego, że to jest trochę tak, że on może wzbudzać szacunek, ale to nie jest polityk, o którym nawet jego wyborcy i nawet ta twarda baza prawicowa może sobie pomyśleć, że on jest fajny. Ja celowo używam tego słowa fajny, bo jeśli myślimy, że ktoś jest fajny, to możemy go lubić, mamy wobec niego dużo emocji, on takich emocji nie wzbudza.
16: I możemy z nim pójść na kebaba. Prezydent kiedyś pokazał się już po objęciu urzędu przy kebabie. Teraz raczej od takich spotkań stroni, tak? Więc może faktycznie coś
17: Z jednej strony stroni, a z drugiej strony jest też tak, że faktycznie była ta historia z kebabem. Potem była ta historia, która z jednej strony oburzała, a ja właśnie uważałem, że to było coś, co było ciekawe i co było bardzo przemyślane, było wręcz cwane albo naturalne. Trudno mi jest to osądzić, kiedy prezydent Karol Nawrocki pokazał się w podkoszulku z okna budynku, w którym rezyduje. Potem zobaczyliśmy prezydenta Karola Nawrockiego ze szturmówką na czele Marszu Niepodległości. To jak na kibica bardzo pasuje. Nie wiem, czy to licuje z godnością prezydenta, ale na pewno jest to kolejny dobry komunikat do swojej bazy wyborczej. No i teraz 1 sierpnia zobaczyliśmy prezydenta na śpiewankach związanych z rocznicą Powstania Warszawskiego w kolorowej koszulce. Podobnie wyglądała jego żona. I teraz to zatrzymajmy się tu na moment, bo to jest tak, że wielu europejskich polityków liberalnych, czy wielu polskich polityków lewicowych, czy liberalnych w takim wydaniu nie zrobiłaby żadnego wrażenia. Ale ale my rozmawiamy o polityku prawicowym, rozmawiamy o polityku, który ciągle jeszcze jednak jest kojarzony z Prawem i Sprawiedliwością, chociaż trochę nie wiemy, w którą stronę będzie podróżował politycznie. To jest też dla mnie taka uwaga, która wynika z tego, że ja trochę nie wiem, jaki wizerunek polityczny ma prezydent Nawrocki, bo on oczywiście mówi o tradycyjnych, konserwatywnych wartościach, o rodzinie, pokazuje flagę, mundur, wojsko, miejsca pamięci, rocznice i tak dalej, ale ja trochę nie wiem, czy jest bliżej do Konfederacji, czy bliżej mu jest do PiS-u. Natomiast, więc jeśli będziemy mieli ciągle jednak taki obraz jego jako człowieka, którego wylansowało Prawo i Sprawiedliwość, no to z jednej strony będziemy mieli wizerunek Jarosława Kaczyńskiego, i to mówię bez złośliwości, bo trudno oczekiwać od kogoś w tym wieku, żeby zachowywał się zupełnie inaczej. On jest bardzo konsekwentny w tym wszystkim. Biała koszula, czarny garnitur, poważny, wolno mówi. A tutaj mamy 30 lat młodszego polityka, który jest prezydentem, który potrafi pojawić się ubrany zupełnie inaczej. Więc to jest jakaś oczywiście nowa jakość. Natomiast mimo wszystko jednak to nie daje spójnego wizerunku. I tych sytuacji jest coraz mniej, więc to też nie powoduje, że ta komunikacja jest jakaś taka bardziej świeża, lekka, trochę mniej duszna, taka, jak mówiłem, zaciśniętymi zębami.
16: Ale rozumiem, że Karol Nawrocki chciał poszerzać bazę wyborców albo przynajmniej uśmiechać się do innych grup wyborców, to takie częstsze sytuacje może nie byłyby czymś bardzo zdrożne, no bo prezydent ma prawo wyjrzeć z okna i też ma prawo czasami pokazać się w koszulce, w t-shircie, a nie w garniturze. I nie byłoby to zdrożne dla urzędu prezydenta.
17: Oczywiście, że nie. Znaczy, ja myślę, że tu by się jeszcze mogła jedna rzecz stać, bo myślę, że Karol Nawrocki jest może niezapatrzony, ale on się ustawia trochę w tym samym szeregu, jeśli chodzi o komunikację, co Donald Trump, Javier Milei, prezydent Argentyny, czyli takie konserwatywne postaci. Natomiast ja myślę, że gdyby spojrzał trochę na to, jak w mediach społecznościowych radzi sobie Nayib Bukele, prezydent Salwadoru, który jest doskonały, jeśli odłożymy na bok sympatie polityczne, to jest to chyba najlepszy na świecie wzór tego, jak można kontaktować się w mediach społecznościowych z wyborcami. Kontaktować. Karol Nawrocki tego nie robi. On składa oświadczenia, pokazuje filmy w tradycyjnym formacie, gdzie uzasadnia, dlaczego podpisał kolejne weto, ale on nie rozmawia, on komunikuje, on mówi, ale wygląda na to, że nie słucha. To jest jedna rzecz.
16: Wspomniałeś to, co prowadzi live czaty z wyborcami, czy jakieś inne formy kontaktu?
17: Pisze w taki sposób, że ludzie chcą z nim rozmawiać. Pisze bardzo lekkim językiem o rzeczach, które dotyczą przyszłości, a nie tylko tego, co jest tu i teraz i przeszłości. To jest ta różnica. To jest pięknie zrobione, ale jeszcze jedną rzecz bym dołożył, że jeśli popatrzymy nie na media społecznościowe, ale na to, jak prezydent Nawrocki przemawia, no to gdyby popatrzył, posłuchał tego, w jaki sposób przemawia premier Włoch Meloni, która zdarza jej się wspominać Mussoliniego, jest polityczką, która też mówi o konserwatywnych wartościach, jest tradycyjna, ale ona mówi pięknie, ma piękną artykulację, ma spokojny głos, jest miła. Często ludzie zapominają o tym, jaką ona ma afiliację polityczną, a tutaj mamy prezydenta, który krzyczy, który stawia wszystkich do pionu, który może powodować zmęczenie i który może powodować taki efekt, że tym krzykiem chcę uzasadnić to, że to, co mówi, to nie jest pogląd, a to jest coś, w co mamy wierzyć. My już nie mamy takiego świata.
16: A propos tych komunikatów na temat wet, bo to jestem bardzo ciekawy twojej opinii, bo ja jako dziennikarz i pewnie inni moi koledzy, koleżanki raczej jesteśmy na tak, że takie wideo przesłania są publikowane w internecie, bo możemy od razu ten dźwięk i też wykorzystać w informowaniu o wecie czy podpisie prezydenta. Jest tam jakieś uzasadnienie, ale rozumiem, wnioskuję po twoich wcześniejszych zdaniach, że to jest raczej wygłoszenie komunikatu, a nie komunikacja z wyborcą.
17: Tak, a do tego wszystkiego jeszcze dlatego
16: Andrzej Duda nie robił, to tylko dopowiem, że to jest nowość, tak? Dlatego o to pytam.
17: Tak, to prawda, to oczywiście jest nowość, ale trudno też, żeby w komunikacji nowo wybranego prezydenta nie pojawiały się nowości. Świat idzie do przodu. Natomiast efektem komunikacji wet Karola Nawrockiego i efektem tego, jak mówi, że krzyczy, albo że podnosi głos, jest to, że wydaje mi się, że bardzo wiele osób ma jego obraz jako takiego człowieka, który brzydzi się kompromisem. I teraz efekt tego może być taki, że z jednej strony jego wyborcy będą dumni, będą się czuli bezpieczni, będą wiedzieli, że warto na niego głosować, bo jest mocnym, silnym przywódcą, takim, jakiego oczekują. A z drugiej strony, to myślę, że on może się w pewnym momencie obudzić, że jest takim człowiekiem, który potrafi blokować, ale nie potrafi być strażnikiem pewnych wartości czy pewnych poglądów, ale nie potrafi budować. Mm-hmm. A ostatecznie to po polityku, który potrafił coś zbudować, potrafił się dogadać, potrafił zawrzeć kompromis, możemy się spodziewać tego, że coś się dzięki niemu zmieni.
16: Czyli może a na razie mamy taką sytuację.
17: Może zaszkodzić sam sobie, a na razie mamy taką sytuację, że myślę, że bardzo wielu wyborców i popierających Karola Nawrockiego uwierzyło w tą jego opowieść dotyczącą polityki zagranicznej, bo on przekonuje w tym, że ma większe uprawnienia niż je faktycznie ma. Trochę zakrzykuje, trochę zagaduje rzeczywistość, ta rzeczywistość jest zupełnie inna.
16: Musimy
17: i przepisy
16: kończyć.
17: Prawa. To wygląda zupełnie inaczej. Więc podsumowując, ja trochę nie wiem, jaki wizerunek ma prezydent.
16: wrócimy do tej rozmowy za jakiś czas, może już będzie więcej refleksji, ale i tak za te wszystkie analizy w sprawie Karola Nawrockiego, który właśnie obchodzi swoją pierwszą rocznicę w fotelu prezydenta. Dziękuję. Tomasz Lisiecki, UAM Poznań. Czwartkowy wywiad polityczny wydawał Jakub Żebrowski, program realizował Adam Szurej, a za chwilę 18, więc wraca TOK 360 i Adam Ozga. Maciej Kluczka, do usłyszenia.
18: Reklama.
19: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
20: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
21: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
20: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
21: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
22: Aflofarm.
23: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
23: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
11: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
24: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na Volkswagen.pl.
18: Volkswagen. Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
25: Czwartek, 6 sierpnia, jest 18. Karol Nawrocki świętuje pierwszy rok prezydentury, pierwszy z 5 albo 10. W 3 miesiące niemal 1,5 metra spadł poziom wody w zalewie Sulejowskim Włódzkiem. W dniu, w którym narzekamy na upał, uprzedzam, za kilka miesięcy możemy narzekać na ceny ogrzewania. To jest wciąż TOK 360, wciąż Adam Ozga. Dzień dobry. Najbardziej to nie mogę doczekać się owianego tajemnicą występu artystycznego. Przed Pałacem Prezydenckim trwa uroczystość z okazji pierwszej rocznicy zaprzysiężenia Karola Nawrockiego, co dotąd nie było obyczajem. Będzie debata publicystów z udziałem Rafała Ziemkiewicza i Krzysztofa Stanowskiego. Będzie przemówienie prezydenta. Życzenia od premiera? Nie, nie będzie.
26: Słyszałem od prezydenta Nawrockiego, że dla niego kwestia związków partyjskich nie jest jakaś ideologiczna. To było w kampanii. I właściwie dość jednoznacznie obiecał, że będzie wspierał jakieś takie umiarkowane rozwiązania. No i myśmy przygotowali takie umiarkowane rozwiązanie. Ustawa o statusie osoby najbliższej. I to nic tego nizowego prezydent też to zawetował.
25: Prezydent Nawrocki zawetował w sumie 41 ustaw, niektóre kilkukrotnie. 255 podpisał. Po roku można powiedzieć, że realizuje politykę wyłącznie prawicowych środowisk, mówił w TOK 360 w południe gość Filipa Kekusza, profesor Kamil Marcinkiewicz z Uniwersytetu Wrocławskiego.
27: Jeżeli chodzi o wizerunek, który tworzyło Prawo i Sprawiedliwość, myślę, że on odpowiada preferencjom wyborców PiS, którzy są przekonani, że rząd Donalda Tuska raczej postrzegają krytycznie. I tutaj Karol Nawrocki się z tym zupełnie nie kryje, że nie jest chętny na jakąkolwiek współpracę. Więc Karol Nawrocki na pewno jest prezydentem wszystkich środowisk prawicowych, bardzo mocno się identyfikujący z tymi środowiskami prawicowymi, ale nie widzę ani jednego sygnału wyciągnięcia ręki do drugiej strony.
25: Imprezę rocznicową trochę prezydentowi psuje chyba Senat, który już drugi raz nie zgodził się na referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej, co tak tłumaczył kilkadziesiąt minut temu w wywiadzie politycznym gość Macieja Kluczki, senator Wadim Tyszkiewicz z klubu Nowa Polska Centrum.
0: Można co tydzień robić referendum, czemu nie? A tam może ja zadam pytanie, czy pan redaktor wie, ile takie referendum miało kosztować?
16: No pewnie w miliony idziemy.
0: No, ile?
16: Z kilka?
0: Kilka?
16: Naście? 300?
0: 70.
16: 70, okej.
0: Nie.
16: 370. Okej.
25: Okay. Dogadali się. Senat nie zgodził się też na powołanie doktora Mateusza Szpytmy na nowego prezesa IPN-u i tak po roku Karol Nawrocki wciąż w IPN-ie. Nie ma następcy, bo przecież kiedyś był IPN-u prezesem. Po godzinie 20 w programie Mikrofon Tok FM o tym, jak państwo oceniają rok od zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. O to będzie pytać Paweł Sulik. A w TOK 360 teraz pytanie, gdzie jest granica między protestem a nękaniem? Od 17 miesięcy trwa gehenna mieszkańców ulicy Wiejskiej w Warszawie, sąsiadujących z Sejmem i z przychodnią aborcyjną Abotak. Protesty, które organizują środowiska tzw. pro-life kilka razy w tygodniu. Te protesty dają się we znaki wszystkim. Dziś po wielu tygodniach prób udało się przedstawicielkom przychodni z aborcyjnego Dream Teamu spotkać się z władzami miasta i czy jest w tej sprawie szansa na przełom, bo te hałasy są dla mieszkańców i dla aktywistek absolutnie nie do wytrzymania. No to pyta Błażej Kulesza.
1: To, że udało się namówić prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego na rozmowy, to efekt przypadkowego spotkania na ulicy.
4: My chyba byliśmy tak samo zaskoczone, że on się tu pojawił jak on.
1: Opowiada Natalia Broniarczyk z przychodni Abotak.
4: Ja myślę, że pan prezydent przez te 17 miesięcy nie zdawał sobie sprawy z tego, ile my nagromadziłyśmy też materiałów.
1: Bo życie na Wiejskiej od 17 miesięcy to koszmar związany z protestem środowisk pro-life. Policja przekonuje, że strony wzajemnie się prowokują. Miasto z kolei mówi, że ma związane ręce, bo demonstracje są legalne. Do tego dochodzą syreny alarmowe, które w aktualnej sytuacji mogą być bardzo mylące.
4: Jednocześnie politycy namawiają tego, żeby zapoznawać się z tymi wszystkimi zasadami bezpieczeństwa, rozpoznawać syreny alarmowe, a z drugiej strony na Wiejskiej jest po prostu hulaj dusza, piekła nie ma i Kajangodek używa wszystkich syren alarmowych, jakie są.
1: Takie protesty są trzy razy w tygodniu. Środowiska pro-life zgłosiły je już do końca wakacji. Zdaniem Natalii Broniarczyk to sąd powinien w końcu rozstrzygnąć, czy jest to protest, czy może nękanie, a władze miasta powinny w tę sprawę w końcu się zaangażować.
4: My nie oczekujemy od prezydenta Trzaskowskiego, żeby on wyszedł i powiedział, jako wielki obrońca praw kobiet i prawa do aborcji muszę tutaj stanąć po stronie Abotak. My tego nie oczekujemy. My oczekujemy, żeby on stanął po stronie tych mieszkańców, żeby chociaż zostały zakazane te syreny alarmowe.
1: Takie samorządy jak chociażby Białystok czy Gdańsk potrafiły sobie poradzić z uciążliwością niektórych protestów. Stolica jak na razie wciąż szuka pomysłu. Błażej Kulesza, TOK FM.
25: Będzie kolejne spotkanie za dwa tygodnie. Nawet 3 centymetry na dobę ubywa wody w Zalewie Sulejowskim w województwie łódzkim. To skutek panującej w całym kraju suszy hydrologicznej. Od końca kwietnia poziom wody spadł niemal o 1,5 metra. Bartosz Kądziołka.
5: Obecny stan wody w zalewie jest jednym z najniższych w historii, a takie sytuacje mogą powtarzać się w przyszłości, mówi hydrolog Katarzyna Izydorczyk.
6: Najprawdopodobniej, jeżeli nie podejmiemy działań w takim zakresie, w jakim możemy kontrolować, oczywiście nie możemy kontrolować temperatury, opadów, ale możemy kontrolować to i regulować to, ile tej wody zgromadzimy.
5: Chodzi o to, żeby dbać o gospodarkę wodną na całym terenie, z którego spływa woda do zalewu, mówi rzecznik Wód Polskich Filip Szatanik.
7: Podejmujmy wysiłki na rzecz retencjonowania wody. Nawet mała domowa retencja jest już istotna, jest ważna i przynosi odpowiednie efekty. Gromadźmy deszczówkę, tą deszczówką starajmy się podlewać kwiaty.
5: Zbiornik powstał ponad 50 lat temu jako źródło wody dla Łodzi i Tomaszowa Mazowieckiego. Dzisiaj służy do jej retencjonowania i regulowania w rzece Pilicy. To też jedno z najpopularniejszych w regionie miejsc do rekreacji wodnej. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
25: Jest gorąco, nawet bardzo gorąco. Kiedyś w upały w drogach robiły się kolejne, dzisiaj nawierzchnie są o wiele bardziej wytrzymałe. I jak mówią w rozmowie z TOK FM drogowcy, na drogach krajowych asfalt jest dzisiaj w Polsce bardzo podobny do tego w Hiszpanii czy w Grecji, a więc jest w stanie znieść temperatury powietrza nawet powyżej 40. Mówi o tym reporterce TOK FM Annie Gmitarek-Zabłocki, wicedyrektor generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie, Marek Żmijan.
8: Nawierzchnia rozgrzewa się nawet do prawie 60 stopni. Wobec tego wielkim wyzwaniem jest takie zaprojektowanie naszych nawierzchni, żeby sprawnie i bezpiecznie można było prowadzić ruch zarówno w tych okresach zimowych, jak i letnich. I to, co nie było możliwe jeszcze kilkanaście i kilkadziesiąt lat temu, teraz jest możliwe.
9: Czy wy bierzecie pod uwagę właśnie ten klimat, te zmiany klimatu, to, że mamy coraz więcej dni powyżej 40 stopni czy do 40 stopni? Czy to jest brane pod uwagę i czy ten asfalt jest na to przygotowany?
8: Tak, całą sztuką i całym wyzwaniem jest w obecnych czasach no właśnie tak zaprojektować tą drogę, żeby te użyte materiały były odporne na te warunki. Nie może być ona zbyt elastyczna, miękka, no bo pojawiają się nam wtedy kolejne, które są niepożądane, szczególnie w kontekście oczywiście bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wobec tego już obecne technologie, stan wiedzy naszej technicznej pozwala na to, żeby projektować i wykonywać drogi, które są odporne w tym zakresie.
9: Czy nie ma takiego ryzyka, że kiedy ta nawierzchnia ma 60 czy 70 stopni, że mówiąc krótko, opony naszego samochodu się do niej przykleją?
8: Nie. Te zakresy działania temperatur, przede wszystkim tych temperatur, które są na tych nawierzchniach, nie zagrażają temu zjawisku, wobec tego o to bym się nie obawiał.
12: Jest inny problem. Kierowcy w takie upały są bardziej rozkojarzeni, bardziej zmęczeni. Warto to wziąć pod uwagę w podróży. Choć przy upałach nikt o tym nie myśli, to za kilkanaście tygodni zacznie się sezon grzewczy. Branża ciepłownicza uspokaja. Gwałtownych podwyżek nie powinno być, choć wszystko zależy od sytuacji w cieśninie Ormus, która wpływa na cenę gazu odpowiadającego za 1/5 rynku grzewczego. Za ponad połowę odpowiada natomiast węgiel i jego ceny dla ciepłownictwa są stabilne. Dlatego cenowe prognozy za odkręcone kaloryfery na najbliższą jesień i zimę są ostrożnie optymistyczne. Mówił Maciejowi Głogowskiemu w porannym EKG Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwa Polskiego.
14: Do końca 2026 roku spodziewamy się, że będzie stabilizacja cenowa. Natomiast jeżeli mówimy o 2027 roku i nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę niepewność cen gazu w ciepłownictwie systemowym, to jest 18%, to przewidujemy, że ceny ciepła systemowego mogą się wahać w stosunku do dzisiejszych od -3% do +2%. Czyli też nie przewidujemy jakichś gwałtownych skoków cen ciepła systemowego w 2027 roku. No chyba tutaj ten nawias, kilka razy wzrośnie cena gazu. Natomiast trzeba pamiętać, że nie będzie również istotnych obniżek cen ciepła systemowego, ponieważ stoimy wobec bardzo dużych nakładów inwestycyjnych na transformację.
12: Poza cenami surowców i kosztami transformacji na rachunki za ciepło systemowe wpłyną też koszty uprawnień do emisji dwutlenku węgla, co podkreślał Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwa Polskiego w rozmowie z Maciejem Głogowskim w porannym EKG. No to jeszcze Bydgoszcz w TOK 360. Bydgoszcz, gdzie rozpoczyna się budowa nowej, zielonej trasy tramwajowej na osiedle Szwederowo. To jedna z kluczowych inwestycji komunikacyjnych w mieście, mająca połączyć osiedle bezpośrednio z centrum. Agnieszka Wynarska.
15: Rozpoczyna się właśnie pierwszy etap budowy trasy, która docelowo ma spiąć sieć tramwajową i znacznie skrócić czas przejazdu z jednego końca miasta na drugi. Projekt obejmuje nie tylko ułożenie nowych torowisk, ale również przebudowę układu drogowego, chodników, ścieżek rowerowych oraz infrastruktury podziemnej. Będzie też dużo nowych nasadzeń, bo powstaną parki kieszonkowe, mówi zastępca dyrektora Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Maciej Gust.
17: Przekazaliśmy plac budowy wykonawcy i ma rozpocząć prace budowlane. Rozpoczynamy od rozbiórek na odcinku pomiędzy ulicą Ogory, to jest ta część północna ulicy Solskiego.
15: Kierowcy pierwsze utrudnienia, czyli zwężenia jezdni, napotkają dopiero jesienią. Inwestycja pochłonie 107 milionów złotych i potrwa 2 lata. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM.
12: A ja jeszcze spoglądam na to, co dzieje się w Warszawie. Tam trwa debata wybranych publicystów z okazji pierwszej rocznicy zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Ciekawostka, nie transmituje jej Telewizja Republika. W Telewizji Republika o Karolu Nawrockim mówi za to Daniel Obajtek. 18.11 to jest TOK 360, Adam Mózga. Gościem TOK 360 jest profesor doktor habilitowany nauk medycznych Zbigniew Gaciąg z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
12: Większość Polaków nie przyjmuje zalecanej dawki wody, 2,5 litra na wodę. Ponad 10% z nas nie pije wody w ogóle, podał Narodowy Fundusz Zdrowia. To mnie, prawdę mówiąc, wręcz zaniepokoiło w sytuacji tak gorących temperatur, jakie są obecnie w Polsce. Czy systematyczne niepicie wystarczającej ilości wody ma jakieś konsekwencje zdrowotne, czy to jest bardziej taka sprawa dzień po dniu?
2: Może zacznijmy od tego, nie wiem czemu jeszcze powtarzanego zalecenia, bo to niestety nie jest uzasadniony fakt, że każdy powinien pić 2-2,5 litra wody na dobę. A to jest historia, która sięga 1945 roku, kiedy po raz pierwszy lekarze próbowali określić, ile człowiek powinien przyjmować płynów na dobę. I tam padło, ponieważ to byli Amerykanie, to oni liczyli w uncjach, czyli 8 razy 8, czyli 8 razy po 8 uncji, czyli 8 szklanek wody na dobę. Ale w tych rekomendacjach, które się pojawiły, zaznaczono, że należy tu wliczyć także wodę zawartą w pokarmach. Czyli jeśli uwzględnimy wodę zawartą w pokarmach, a to może być nawet litr tak schowanej wody, w zależności od tego, co jemy, na przykład owoce i warzywa, praktycznie należy liczyć jako wodę, to wtedy ta obowiązkowa, w cudzysłowie, ilość jest znacznie mniejsza. Są dwie rzeczy, o których trzeba powiedzieć. Pierwsza, upały zwiększają utratę wody. I nawet
12: czuję to nawet po sobie.
2: No właśnie, ale też musimy pamiętać o tym, że nawet jeśli funkcjonujemy w temperaturze optymalnej dla nas, czyli to jest te 20 kilka stopni Celsjusza, bo tak mniej więcej ewolucja nas jako gatunek ustawiła na taki termostat, to wtedy tracimy mniej więcej pół litra wody przez skórę, nie widząc tego, nie obserwując intensywnego potu, i 400 ml wody, czyli prawie drugie tyle przez płuca. Ale jak oddychamy, wystarczy podstawić sobie lusterko pod usta, zobaczymy krople pary. Czyli prawie litr wody tracimy, nie widząc tego. Tak? Ale jeśli policzymy, ile człowiek powinien pić, to trzeba uwzględnić dwie rzeczy. Pierwsze, czy to jest osoba zdrowa. Ludzie zdrowi mają ewolucyjnie też wykształcony mechanizm, który alarmuje nas.
12: Taki
2: mechanizm jest pragnienie. Oczywiście powinniśmy pić wtedy, kiedy się chce nam pić. I tu pragnienie jest bardzo dobrą miarą. Mamy też pewne takie objawy, które mogą nam powiedzieć, że tej wody mamy za mało. No na przykład, jeśli zaczynamy czuć się słabo, jeśli robi się nam ciemno przed oczami,
12: głowa mamy wrażenie, trochę boli,
2: zwłaszcza po wstaniu. Nie, głowa to przy udarze ciepłym, to jest co innego.
12: Okay.
2: Ale jeśli na przykład przy wstaniu zakręci się nam w głowie, zrobi ciemno przed oczami, to może być objaw odwodnienia. Czyli na pewno straciliśmy zbyt dużo wody i trzeba to szybko uzupełnić. Również takim bardzo dobrym parametrem jest, jak wygląda nasz mocz. Tutaj, jeśli ten mocz robi się ciemny, to też jest taki objaw, że wody przyjmujemy za mało. Przyjmujmy tej wody więcej. Nie ma takiej prostej reguły, która mówi, ile należy pić więcej przy wzroście temperatury ciała. Ktoś, kto pobuszuje w internecie, znajdzie takie kalkulatory, które przeliczają, ile trzeba przyjąć wody, biorąc pod uwagę...
12: Lepiej obserwować siebie i obserwować objawy, tak?
2: Tak, masę ciała, aktywność fizyczną, temperaturę otoczenia, wilgotność. No inaczej będzie tracił wodę ktoś, kto pracuje na świeżym powietrzu, wykonuje pracę fizyczną, na pewno wymaga więcej. Taki prosty kalkulator to jest, mówi, na każde 10 stopni Celsjusza w górę mniej więcej litr wody.
12: Ale wracając jeszcze do tych 2,5 litra wody, czy jeżeli przyjmiemy, że 2,5 litra, wliczając w to wodę z pokarmów, to gdzieś będziemy blisko tego spożycia, którego powinniśmy przestrzegać, żeby dobrze funkcjonować, plus obserwować siebie, obserwować to wszystko, o czym pan mówi?
2: W upałach na pewno trzeba zwiększyć ilość przyjmowanej wody. Całkiem niedawno, bo to są badania naprawdę sprzed ostatnich kilku lat, zrobiono taką bardzo dokładną analizę, ile ludzie tak naprawdę piją wody. I tu wykorzystano techniki izotopowe, po prostu podawano badanym izotopy, co później mierząc ich utratę, jest w stanie dokładnie ocenić, ile tej wody przyjmujemy, ile tej wody wytwarzamy, i tu również objęto ludzi z różnych stref geograficznych. No i ta objętość płynów, które ludzie wypijają, się bardzo różni. Ona zmienia się trochę z wiekiem, różni się w różnego rodzaju regionach geograficznych, co wydaje się oczywiste, bo temperatury panują bardzo, bardzo odmienne, ale to, na co koniecznie trzeba zwrócić uwagę, to osoby starsze, które bardzo często mają upośledzone pragnienie.
12: I w związku z tym ryzykują odwodnieniem.
2: Tak, oczywiście, odwodnieniem. Jeszcze inna sytuacja...
12: To już tytułem pojęty.
2: Tak, to jeszcze inna sytuacja dotyczy osób chorych. Czy na przykład pacjentów z niewydolnością serca, pacjentów z chorobami nerek, no z chorobami wątroby, gdzie tam już należy niejednokrotnie bardzo, bardzo precyzyjnie regulować ilość przyjmowanej wody, ale kierując się bardzo prostymi kryteriami, na przykład wagą ciała. Są takie choroby bardzo częste, gdzie tak naprawdę pacjent powinien się codziennie ważyć i obserwować swoją wagę.
12: Bardzo dziękuję. Profesor doktor habilitowany nauk medycznych Zbigniew Gaciąg z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego był gościem TOK 360. Woda. Woda w upały to bardzo ważna sprawa. 18.18, 18.20 informacje TOK FM. A po nich o tym, jak FIFA przeprasza. Jak mafia przeprasza, to znaczy, że wydarzyło się coś poważnego.
18: Reklama.
3: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Przybory i akcesoria szkolne Kajet i Moontail by Julia Żugaj już od 12,99 za sztukę lub opakowanie. A zeszyty A5, 60 kartek, różne rodzaje, już od 49 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania Pentel tylko 11,99 za sztukę lub opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
10: Marian, okazja jest.
11: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
10: Ale to mega okazja w Media Expert.
11: A nie, no to już wróciłem.
19: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
20: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
21: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
22: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
23: A gdyby opera mogła Cię naprawdę zaskoczyć? Operowe odkrycia. Szósty Festiwal Opery Współczesnej od 5 września do 3 października w Operze Wrocławskiej. Wielkie emocje, nowe brzmienia i niezwykłe historie. Odkryj coś, czego się nie spodziewasz. Festiwal Opery Współczesnej dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt współfinansowany przez gminę Wrocław. Sponsorem strategicznym Opery Wrocławskiej jest KGHM Polska Miedź S.A.
28: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
18: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
29: 18.21, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Wzmocniła się współpraca wywiadowcza USA z Ukrainą.

0: Sprawczego Grupy Kapitałowej JSW. Pożyczka zostanie wypłacona w 4 transzach, a finansowa jej obejmuje okres do 30 czerwca 2038 roku.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Adam Ozga, naprzeciwko mnie już Przemysław Pozowski, bo to Sport 360.
3: To prawda, dzień dobry.
2: No i słuchaj, Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej, FIFA, przyznała się do błędów w procesie realizacji planu częściowej prywatyzacji najważniejszych turniejów. I FIFA przeprosiła za to całe zamieszanie.
3: Za błędy i wypaczenia.
2: I naprawdę, tak jak mówiłem przed informacjami, mam poczucie, że jak mafia przeprasza, to znaczy, że wydarzyło się coś dużego.
3: I'm so sorry. Nie no, bawi mnie to oczywiście. Natomiast to są takie, wiesz, masz kategorię wymuszonych przeprosin, kiedy bardzo wiele osób doradza ci, żebyś to zrobił. Ja dzisiaj miałem w programie Jeszcze Więcej Sportu tutaj gościnie i gościa, mistrzynię Polski w tenisie i jej trenera Zuzannę Pawlikowską. I oni mówili o tym hejcie. Ostatnio mieliśmy tą aferę związaną z hejtem, który popłynął z ust znanej psycholożki. I tam też były przeprosiny na końcu. Tylko to też były trochę wymuszone przeprosiny, bo nie tak od razu, tylko trzeba się było zreflektować jeden, drugi dzień.
2: No dobra, ale jak przychodzi refleksja, to jest lepsze niż przepraszam wszystkich, którzy poczuli się urażeni. Ale tutaj mimo wszystko jest napisane, FIFA przyznała, że błędy zostały popełnione, cały proces powinien zostać przeprowadzony w inny sposób. Wysłała list do Rady FIFA i Federacji Członkowskich, w których przeprosiła za błędy i podkreśliła, że dołoży starań, aby nigdy nie zostały powtórzone.
3: Czujesz, że tam, że to oświadczenie zostało po prostu przeczytane przez 20 par PR-owych oczu zarabiających grubą kasę w szwajcarskich frankach, prawda? I to sprawia, że jakby...
2: Szwajcaria, drogi kraj, no to...
3: Okej. Ale no przepraszają za tą sytuację, o której na antenie Radio Tok FM, no to już rozmawialiśmy i nie tylko my w tym programie, tylko w wielu innych programach, nie wiem, kilkanaście razy.
2: Tak, Gianni Infantino, ponoć nie konsultując tego za bardzo z otoczeniem, trochę w to wierzę, trochę nie, zaproponował częściową prywatyzację najważniejszych turniejów. Tam już rączki zacierało otoczenie Donalda Trumpa, dokładnie brat zięcia prezydenta Jareda Kushnera i fundusz, z którym on współpracuje, czy też stoi na jego czele. Zbuntowały się federacje. Chyba na czele tego buntu stanęła UEFA, która stwierdziła, że
3: bez nas.
2: Dokładnie, i europejskie federacje zagroziły bojkotem tych najważniejszych rozgrywek. No i Infantino chyba musiał te plany zweryfikować, a teraz ma coraz większe kłopoty, bo kolejne federacje wycofują dla niego poparcie. Bo w marcu, dobrze pamiętam?
3: Marzec 2027 to są wybory, kiedy Infantino chce sięgnąć po raz ostatni znów po prezesurę FIFA.
2: I może mu się nie udać,
3: To byłaby czwarta kadencja, gdyby mu się udało. Do 2031 roku by trwała.
2: Bo są federacje, które mówią Infantino nie. Też federacje, które mówią Infantino jak
3: najbardziej.
2: Wiesz,
3: kto tak mówi? I
2: nie Anglicy jest, na przykład. Nie,
3: nie jest to Andrzej Anglicy. Leper. Nie, piłkarz znany były. Luis Figo.
2: O.
3: Mógłbym powiedzieć tysiąc czy dziesiątki tysięcy słów o FIFA, ale wystarczy, że powiem trzy. Możemy teraz razem. Uwaga. Infantino musi odejść. Jeszcze raz.
2: Infantino musi odejść.
3: Luis Figo, Przemysław Pozowski, Adam Ozga.
2: Ale jeszcze jeden kwiatek wyszedł na jaw.
3: No, podobno, chociaż oczywiście FIFA to zdementowała.
2: Wierzymy FIFA, bo FIFA jest nieskazitelną organizacją, która niezależnie od tego, kto nią kieruje, zawsze jest w zgodzie z prawem i zupełnie jej nie chodzi o pieniądze.
3: I dementi, to też taka zasada dziennikarska trochę, tak? I dementi z ust organizacji czy osób, którym średnio wierzymy i o których nie mamy zbyt dobrego zdania i do których nie mamy zaufania, to dementi to prawie jak potwierdzenie. Ale tak, bo jakby Infantino zabiega wciąż o poparcie niektórych krajów. Katar popiera Gianniego Infantino wciąż, no i Infantino i generalnie wysokiej rangi działacze FIFA udali się do Maroka, gdzie były różne zakulisowe rozmowy. Maroko jak...
2: Przepraszać, nie przepraszać, słuchajcie, co zrobimy? No, trochę przesadziliśmy, ale coś z tym...
3: Może napiszemy oświadczenie. Tak? O, świetny pomysł, napiszemy oświadczenie.

0: Ale wracając, żeby to nie miało kabaretowego tylko i wyłącznie tonu, ta nasza rozmowa. Chodzi o to, że Maroko jest jednym ze współgospodarzy tej flagowej imprezy FIFA, czyli Mistrzostw Świata Męskich, zaplanowanych na rok 2030. Ale tymi takimi pierwszymi głównymi współgospodarzami to byli Hiszpanie i Portugalczycy. No i od dawna mówi się, że finał to będzie w Hiszpanii. Mistrzowie świata, mistrzowie Europy, dwa wielkie historyczne stadiony, obydwa przebudowane, jeden jeszcze nie do końca, ale Santiago Bernabeu, Madryt i Camp Nou, który ma mieścić ponad 100 tysięcy kibiców, jak tam już w końcu wszystkich będą też wpuszczać. A tu nagle Infantino i spółka jadą do Maroka i pojawia się jakiś przeciek, jakiś domysł, jakieś informacje, które publikują brytyjskie media, bodaj Times, że finał to w sumie mógłby być w Maroku. Bo oni budują stadion od 2024 roku koło Casablanki na 115 tysięcy widzów. No argument jest, wejdzie może 10 tysięcy więcej niż...
1: Ale to za darmo, tak, ten finał? Tak bezinteresownie Infantino proponuje?
0: No i właśnie te złe brytyjskie media sugerują, że za właśnie poparcie Gianniego Infantino w staraniach o reelekcję, za taki kolejny właśnie głos poparcia od którejś z federacji. No bo Europa mocno protestuje, Ameryka Południowa, że Infantino już nie i że tak jak Luis Figo mówił, my tu przed chwilą mówiliśmy, musi odejść, więc ciekawa sprawa i pytanie, co się wydarzy, natomiast już oczywiście Hiszpanie też to podchwycili, bo tamtejsza przedstawicielka rządu już mówi, że nie, no przecież oczywiście to Hiszpania wciąż chce i wciąż wierzy, że ten finał będzie mieć. Hiszpania bardziej chce Santiago Bernabeu niż Camp Nou na ten moment, no ale wiadomo, że FIFA tutaj też ma głos decydujący tak naprawdę.
1: To FIFA decyduje? To Gianni Infantino decyduje?
0: Tak, no tak, de facto, no pewnie się to,
1: gdzie odbędzie
0: pewnie
1: się finał
0: mówi,
1: Mistrzostw
0: że decyduje
1: Świata?
0: Zarząd, ale de facto tak decyduje.
1: Czyli to był jego pomysł, żeby zorganizować finał Mistrzostw Świata na stadionie, który nie ma zadaszenia i na który nie da się dojechać inaczej niż pociągiem za ciężkie pieniądze?
0: Jeśli chodzi o... Mówisz teraz jeszcze o mundialu, który minął. No, FIFA ma decydujący głos, tak naprawdę. Taki Nowy Jork czy inne miasta to trochę wypożyczają swoje stadiony i nawet częściowo infrastrukturę.
1: Jest
0: tak zwane słynne pojęcie, ale żeby nie było, że to tylko FIFA dotyczy, tak samo dotyczy to UEFA. Tak?
1: Euro 2012.
0: Jak było Euro 2012, no to tam wrocławskim, warszawskim stadionem przez moment nie zarządzały stworzone potem spółki, tylko zarządzała na czas trwania mistrzostw i parę dni przed, albo i paręnaście i parę dni po zarządzały federacji. Znaczy, to nie jest bez sensu, tak? No bo to są jakby organizatorzy rozgrywek. Tylko bardziej jest pytanie, co decyduje o tym, że to dany stadion zostanie wybrany.
1: No może na przykład poparcie w wyborach na szefa FIFA. A jak ty to widzisz? No bo w federacji jest bardzo dużo i europejskich.
0: 211.
1: Europejskich co?
0: A europejskich pewnie 50 kilka.
1: No to tak 1/4. Ameryka Południowa, tam za wiele tych krajów nie ma, więc zbiorą większość rebelianci.
0: Trzeba przede wszystkim jakiegoś kontrkandydata przedstawić. Tam jest data listopadowa bodaj, która padła. Ewentualnie trzeba złożyć jakiś odpowiedni wniosek. No wiadomo, to są wszystko procedury. To nie jest takie łatwe, ale nie chciałbym w to wchodzić. Tym bardziej, że coraz chętniej spoglądam moim lewym okiem, nie na ciebie, tylko na ekranik, na którym biegają piłkarze Jagiellonii oraz Rangersi słynni. Rangersi to porządna marka szkocka, prawda? Derby, Celtic,
1: nie,
0: Maciej Żurawski, Artur Boruc kontra ci, prawda, protestanci. No i oni grają w Białymstoku i przegrywają 1-2. Padła bramka w trakcie naszej rozmowy. 29 teraz.
1: Czyli nie wygląda to najlepiej.
0: Nie, no wygląda dobrze dla Jagiellonii, dla Rangersów. Nie najlepiej, bo przegrywają. Jagiellonia 2, Rangers 1. Powiedziałem inaczej?
1: Nieważne. Jak usłyszałem, że...
0: Byłem dzisiaj dużo na słońcu, na 35-stopniowym upale na turnieju tenisowym. Kolejny dzień z rzędu na Legii. Już bez Polek singiel. Niestety odpadły. Weronika Falkowska mogła wygrać drugiego seta i wtedy by była tą jedyną na poziomie półfinału, ale Amerykanka Lee tiebreaka wygrała i potem już trzeciego seta też. Wracając, tak, to jeżeli powiedziałem źle, to mówię jeszcze raz. Jagiellonia 2, Rangers FC 30, właśnie teraz, dokładnie 30 minuta meczu i wynik 2-1. Oczywiście to jest pierwszy mecz trzeciej rundy kwalifikacyjnej Ligi Europy, czyli żeby jeżeli Jagiellonia chce zagrać w fazie grupowej Ligi Europy, to musi pokonać nie tylko Rangersów, ale następną przeszkodę. Podobnie jak musiałby to uczynić...
1: Ale tutaj będzie już łatwiej ewentualnie, bo FK Jablonec i RF Sryga, no to nie są takie marki jak Rangers FC.
0: Okej, no ale mimo wszystko najpierw są Rangersi i to jest ważniejsze, ale jeszcze mamy też ciekawą sytuację, bo oczywiście dzisiaj grają też inne nasze zespoły i o 19:00 będzie grać w tej właśnie fazie kwalifikacyjnej, przedostatniej już Ligi Europy, Lech Poznań, Klaksvik. No myślę, że zespół jak najbardziej do pokonania, aczkolwiek no trudno teraz zapomnieć tą fatalną porażkę Lecha Sorchus i tu nigdy nie wiadomo, co się stanie, jak zespół jest tak przybity, czy tak blisko osiągnięcia celu, a potem go nie osiąga. Różnie reagują różne kluby, też te z wysokiego poziomu bardzo. Ale jeszcze mamy dzisiaj także mecz GKS-u Katowice i Rakowa Częstochowa, chociaż to są eliminacje Ligi Konferencji. Natomiast może dwa słowa warto powiedzieć, że przegrał wczoraj mecz 0-1 Górnik Zabrze w Budapeszcie z Ferencvaroszem i to jest też walka o Ligę Europy. 0-1, taki wynik. Natomiast jeśli Górnik w rewanżu nadrobi straty, kto może stanąć na drodze Górnika do Ligi Europy?
1: AS Monaco.
0: Albo Trabzonspor, tak? Dobrze mówię?
1: Wiesz co?
0: Trabzonspor, do którego właśnie przechodzi Mohamed Salah, a więc wieloletnia gwiazda Liverpoolu.
1: Zgadza się. Górnik w przypadku zwycięstwa zmierzy się z Trabzonsporem, Lech z FC Tun albo Vikingurem Reykjavik, Jagiellonia z Larne FC lub Iberion Tbilisi, Raków z Żarligisem Wilno lub Hajdukiem Split, a GKS z Atalantą Bergamo.
0: I co na to wszystko Gianni Infantino?
1: Gianni Infantino musi odejść. Przemysław Pozowski. To był Sport 360. Dzięki wielkie. 3-1? 2-1 ciągle?
0: Tak, 2-1 oczywiście. Mamy jeszcze w radiu TOK FM, w TOK FM informacje sportowe o 19 i o 20. Ja na pewno będę te wyniki aktualne podawać, jak państwo nie mogą oglądać z jakiegoś powodu, a są ciekawi, jak sobie radzi Jagiellonia z Rangersami i inne nasze kluby. Jak tylko Gianni Infantino odejdzie, to też o tym powiem.
1: Tak, a ja uzupełnię tylko, że jeżeli Jagiellonia przegra, no to wtedy będzie albo jechała do Jablonca, albo do Ryki. A jak wygra, to Larne FC albo Iberia Tbilisi. Teraz już powiedziałem wszystko, jak należy. Mi też to słońce nie służy. 18.35, Adam Ozga, wracam za chwilę, na chwilę.
2: Oczywiście, że jest sens bycia singlem. Dlaczego nie? Jest się szczęśliwym.
3: Właśnie, szczęście jednostki nie zależy od tego, czy ma drugą osobę, tylko od tego, jak my żyjemy swoim życiem.
4: My jesteśmy 50 lat w związku.
5: Myślimy, że trzeba być w związku.
6: Czasami jest to konieczność, czasami jest to wybór wynikający z tego, że ktoś po prostu nie chce dzielić swojego życia z kimś na stałe.
7: Potrzebujemy związków, potrzebujemy, oczywiście.
8: Zawsze jest lepiej we dwoje niż samemu.
9: Jeżeli to jest takie dobrowolne bycie singlem, to badania wskazują, że satysfakcja z życia takich osób nie odbiega znacząco od osób w związkach.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Reklama.

0: niskie ceny.
1: Słuchaj, Marian,
2: no?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
7: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
11: Ciii. To nie jest pora.
10: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
12: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 tysięcy 900 złotych. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
13: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
14: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
13: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
14: Diohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
13: Czyli?
14: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
16: Reklama.
17: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 18.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Unia Europejska z zadowoleniem przyjęła porozumienie w sprawie rozbrojenia Hamasu i wycofania sił Izraela ze strefy Gazy. Według ustaleń władzę ma otrzymać administracja cywilna. Unia wezwała wszystkie strony konfliktu do wdrożenia uzgodnień. Dowództwo sił USA w Korei Południowej oświadczyło, że w bazie Osan nie wykryto fosforu białego. Komunikat opublikowano ponad tydzień po alercie i nakazie ewakuacji cywilów w związku z podejrzeniem wycieku tej niezwykle toksycznej substancji z bazy. Amerykańscy wojskowi wyjaśnili, że dodatkowe analizy dały pewność, iż wykryty osad to korozja. Podkreślono również, że nikt nie odniósł obrażeń, a operacje w bazie przebiegają normalnie. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapewniła, że wszystkie pieniądze z KPO zostaną wykorzystane. Jak wyjaśniła, obecnie kończy się proces rozliczania z Komisją Europejską. Ministra dodała, że tylko na Warmii i Mazurach wartość inwestycji wyniosła prawie 5 miliardów złotych, a w samej Iławie 160 milionów.
17: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: Osiemnasta 41, chwila minęła, Adam Ozga, naprzeciwko mnie Paweł Sulik.
19: Dzień dobry.
0: Mikrofon Tok FM po godzinie 20:00 przed Pałacem Prezydenckim właśnie uroczyste obchody pierwszej rocznicy zaprzysiężenia na prezydenta Karola Nawrockiego. Przed nami jeszcze druga rocznica, trzecia rocznica, czwarta rocznica, no i potem albo nowe zaprzysiężenie, szósta, siódma, ósma, dziewiąta i dziesiąta z zaprzysiężeniem kolejnego prezydenta, albo to się potoczy trochę inaczej. W każdym razie zakładam, że to dopiero pierwsza z
6: rocznic. To pewne nowum, ponieważ myśmy dotychczas nie mieli w Polsce takich sytuacji, że świętujemy tak spektakularnie w miejscu publicznym z udziałem publiczności rocznicę zaprzysiężenia, ale to jest część, wydaje mi się, dość prostej układanki. Wydaje mi się, że dość prostej, być może mylę się. Będziemy słuchacze dzisiaj pytali, jak oceniają ten rok, który minął, jeśli chodzi o prezydenturę Karola Nawrockiego, ale też chcemy ze słuchaczami trochę wejść na wyższy poziom i zastanowić się, a co takiego jest, że kiedy patrzysz na sondaże opinii publicznej, to okazuje się, że w niektórych z nich połowa ludzi w Polsce mówi tak, to jest dobry prezydent. Trochę gorzej się go ocenia, jak patrzyłem na sondaże, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, albo jeśli się wejdzie w szczegółowe rozwiązania. I oczywiście to jest...
0: Ktoś ci powie, że to idealnie przebiega przez podział polityczny w Polsce. O, tak jest. To jest stan polskiej demokracji 2026 rok.
6: Być może tak jest.
0: 50 ale... w tę stronę, 50 w tę.
6: Być może tak jest, tylko że w tych sondażach nie jest 50 w tę stronę, 50 w drugą. Tam okazuje się, że tam jest pewien naddatek, pewna wartość dodana. I jak to jest, że ktoś, kto nie głosował na tego człowieka, powie tak, no uważam, że to jest dobry prezydent. Odpowiedzią na to pytanie być może, podkreślam być może, bo tu może wyprowadzi nas z błędu nasz gość, profesor Małgorzata Molendarz-Dziech, jest to, w jaki sposób my się wszyscy komunikujemy. Media, my jak myślimy o tym, kim jest głowa państwa w kraju takim jak Polska. To, czego od niej oczekujemy? Czy to ma być człowiek z ludu? I tu mamy przykłady. Lech Wałęsa z wykształcenia elektryk, obalił komunizm, został prezydentem. Czy to powinien być ktoś na poziomie, tak jak dajmy na to, nie wiem... Lech Kaczyński, z drugiej strony na przykład Bronisław Komorowski, ktoś, kto w świecie dyplomacji jakoś tam mógłby się zachować. Czy to ma być ktoś z elit, bo to była część tego wizerunku, która no, była w tym momencie obciążeniem nawet dla Rafała Trzaskowskiego. Pomoże nam odpowiedzieć na to pytanie profesor Małgorzata Molendarz-Dziech i na pewno ze słuchaczami chcielibyśmy chwilę o tym porozmawiać, bo być może Polska jako kraj w Europie, który nie jest królestwem, w sensie nie ma króla, ona trochę podświadomie, tak jak chciał 15 lat temu Jan Sowa w książce Fantomowe Ciało Króla, my trochę tego króla potrzebujemy. Czym się zajmują królowie teraz? No mało który z nich w Europie rządzi, umówmy się. Oni są. Oni robią dokładnie to, co dzisiaj robi nasz prezydent przed pałacem.
0: Przemawiają.
6: Przemawiają, ściskają ręce. Są pewnym symbolem tego, że państwo funkcjonuje dalej, tak? W większości przypadków nie angażują się w politykę. U nas akurat...
0: No bo to głupia sprawa trochę, bo to tak nepotycznie w demokracjach jednak królowie funkcjonują.
6: No tak, ale zostają symbolem, pewnym symbolem. Tak jak jest, nie wiem, godło, herb, flaga, hymn. Mamy ileś tych rzeczy. I dzisiaj będziemy rozmawiali z państwem o roku prezydentury, która dla części z państwa pewnie jest mocno inna od poprzednich prezydentur. 22 44 044, pod ten numer będą państwo dzwonić. Jak wspomniałem, będzie z nami profesor Małgorzata Molendarz-Dziech. I dziś po godzinie 20 mikrofon Tok FM, na który zapraszam wspólnie z Karoliną Kłaczyńską, która go przygotowywała i będzie wydawać.
0: Po 19 dłuższa rozmowa Jakuba Janiszewskiego. Już za chwilę codzienny magazyn motoryzacyjny Sławek Paruszewski, Jacek Balkan. Paweł Sulik, dzięki wielkie.
6: Dzięki.
0: Tok 360 dobiega końca. Bardzo dziękujemy. Maria Mroczkowska, Michał Kujawski, Adam Szulej, Adam Ozga. Dobrego wieczoru, do usłyszenia jutro punktualnie o godzinie 16. Tok 360 też w samo południe. Pijmy wszyscy dużo wody.

0: Dzień dobry, codzienny magazyn motoryzacyjny.
1: Dzień dobry.
0: Żadna niespodzianka, że w czwartek to jest audycja, w której omawiamy wrażenia z jazd samochodami testowymi. No dziś nie byle jakie auto. Jest szansa, że poświęcimy mu całą audycję, a jak nie jemu, to w ogóle elektrycznym Mercedesom jeszcze, ponieważ dzisiaj będzie bohaterem naszej audycji na pewno Mercedes GLB EQ. Mhm. Jak idzie Mercedesowi w ogóle elektrycznemu? Albo elektrycznym Mercedesom. Zaskakująco dobrze. Nie wiem, Jacku, czy pamiętasz, a myślę, że tak, bo ja pamiętam, bo pierwsze jazdy były tuż przed pandemią, jesień 2019, pierwszy elektryczny Mercedes, którym miałem okazję jeździć, bo były takie też na przełomie XIX-XX wieku, ale nie sięga nasza pamięć tych czasów. I to był Mercedes EQC. On był na platformie spalinowej, tak, był bardzo nisko osadzony. Pamiętasz, tam prześwit koło 10 centymetrów, a to miał
1: pamiętam,
0: być taki,
1: pamiętam, no, bo pamiętam, kiedy nim jechałem, to był grudzień 2019.
0: No, czyli też
1: cztery miesiące przed oficjalnym rozpoczęciem pandemii i miałem COVID. Na 100% miałem COVID.
0: Znaczy, byłeś chory i wtedy nie wiedziałeś, że istnieje coś takiego jak COVID.
1: No, wtedy jeszcze nie wiedziałem.
0: Mogło tak być,
1: ale pamiętam, że tym GLC jechałem. To był jeszcze ten czas, Sławku, kiedy nasz dostęp do Tesli nie był taki łatwy jak parę lat później, tak jak teraz. I to był jeszcze ten moment, kiedy wszystkie te elektryczne samochody, one z jednej strony nas ogromnie cieszyły i wzbudzały w nas entuzjazm. To jeszcze było, Sławek, coś takiego, resztki tego, czego doświadczyliśmy w roku 2005-2006, jak pierwszy raz dostaliśmy Toyota Prius na testy. Ja byłem nią zachwycony, uwielbiałem bawić się tym przełączaniem źródła napędu i jeżdżeniem na samym prądzie.
0: Co według mnie też było istotne, to był rok, kiedy pojawiły się pierwsze samochody klasy premium elektryczne, do których mieliśmy dostęp. Pamiętasz Jaguara I-Pace'a, potem był Audi e-tron, chyba latem tego roku 2019 czy wiosną, i Mercedes był trzeci. Jeszcze BMW wtedy elektrycznego nie mieliśmy. Była ekscytacja. Ja pamiętam, były specjalne takie próby,
1: BMW i3 już dużo wcześniej, Sławku.
0: Ale nie, no to... słusznie, ale to był taki mały samochód miejski. Ja mówię o tych SUV-ach, rzeczywiście masz rację, BMW też było premium w latach w roku 2010, to prawda. Ale potem było długo, długo nic i pierwsze elektryczne, większe BMW się pojawiły dopiero po Audi i Mercedesach. Ale
1: tak,
0: ten Mercedes, słuchaj, on był rzeczywiście takim wynalazkiem zrobionym na szybko, bo platformy...
1: Mówisz o tym EQC.
0: I tak, wiesz, już mówię EQC.
1: Wiesz co, to co mi w tym samochodzie nie pasowało, znaczy radość z tego gładkiego jeżdżenia była, ale był bardzo mały prześwit, pamiętam, w tym samochodzie.
0: No to radość.
1: Tak, kompletnie niedostosowany do SUV-a, do naszego wyobrażenia na temat tego, jaki SUV powinien być. Natomiast przeszkadzało. To co zauważyłem, to brak radości z jazdy i też miałem wrażenie, że biorąc pod uwagę cenę tego samochodu, która wtedy była no bardzo wysoka, że nie dostaję takiego produktu, który spełnia moje oczekiwania. To znaczy, daleko mi było do powiedzenia, o, to jest fajne, chętnie bym to kupił. Ani to nie jeździło z taką lekkością, której oczekiwałem, ani to nie było w stanie zbyt daleko dojechać. Nie pamiętam już dokładnej specyfikacji.
0: Ja pamiętam, bo robiliśmy te próby i tak trudno było zejść poniżej 20 kWh na 100 km, ale powiem ci, że to teraz to były bardzo oszczędne, tak, trzeba było bardzo oszczędnie jechać, więc teraz tymi Mercedesami to my 15 nowymi osiągamy, jadąc w ten sposób. Więc dużo się
1: 12,
0: zmieniło.
1: 13, nawet bywa, to też tak, nie jest problem w CLA.
0: No i to był pierwszy, żebyśmy nie zagadali tym, bo o nim dziś nie będziemy mówić, tylko chciałem powiedzieć, że potem się pojawił chociażby Mercedes EQS, EQE, potem były przecież te SUV-y EQS-ów, pamiętasz? Trochę tego było, pojawił się EQB, czyli poprzednik tego, o którym dziś będziemy mówić, a właściwie najpierw pojawił się GLB i to był zupełnie nowy samochód, też rok 2019. Nie wiem, czy ja nie jeździłem w odstępie miesiąca tymi samochodami. Pierwszym elektrycznym SUV-em Mercedesa i pierwszym w ogóle GLB, jaki był na europejskich jazdach. Pamiętasz go, produkowany w Meksyku, to nam powiedziano, taki pudełkowaty, podobny trochę tak jakby do GLK, który kiedyś był też pudełkowaty, tak mi się kojarzyło. Miał dwusprzęgłowe skrzynie tylko, 7 i 8 stopniowe w dieslach. Miał miękkie AMG 306-konne i Tak, powiem ci...
1: Miękkie AMG?
0: No miękkie w tym sensie, że to było 300 parę koni na AMG, to mało. To tak jak masz, wiesz, 43 Aha. AMG i 63. No, no
1: to tak, to
0: w
1: tym sensie, GLB że takie, 35
0: tak, for, takie słabsze. No, tak. To tak, tak, tak ja zawsze o nich mówiłem.
1: Ale wiesz co, Sławku, powiem ci, no, że to ten Mercedes to GLB... Tak, powiem ci, że ten Mercedes GLB pierwszej generacji, on z jakiegoś magicznego powodu, prawdopodobnie chodziło o przód, który był dość śmiesznie narysowany, o tył, który też był fajnie narysowany, o kształt z profilu. Ten samochód o długości 4,60 m, no, on się nie wydawał taki duży, ale wiesz, że to był, mój, ulubiony, to był mój ulubiony SUV z Mercedesa.
0: Ale rzeczywiście on się nie wydawał duży, a szczególnie nie wydawało się, że on ma taki duży bagażnik, bo on miał ponad 550 litrów.
1: Tak, wiesz, i to jest też samochód, który był pozycjonowany między klasą A, czyli GLA, i klasą C, no, tak. która jest segmentem D, czyli GLC. No bo to było, ale to był samochód, któremu bliżej było konstrukcyjnie do GLA. No, napęd naprzód.
0: No właśnie,
1: ten podstawowy... Podstawowy silnik z Renówki,
0: 1.3. Tak. Ale miał też 2.0, no właśnie, chociażby w tym AMG.
1: Tak, ale to już zupełnie inaczej jeździło. No i tak samo dwulitrowy diesel też zupełnie inaczej jeździł. Ja bardzo ten samochód lubiłem z dwulitrowym silnikiem, napędem na cztery koła. I powiem ci, że to GLB, to też już to jest odzew od ludzi, którzy ten samochód mieli. Okazało się, że to jest bardzo starannie zrobiony samochód, bardzo fajnie zrobiony od strony technicznej. Patrzę, gdzie to było produkowane.
0: W Meksyku.
1: Było to produkowane
0: Bo
1: w
0: to
1: Meksyku,
0: wtedy byliśmy w fazie szoku. Tak.
1: Ale w Niemczech też w Rastatt był produkowany ten Mercedes GLB.
0: I słuchaj, on miał wnętrze zresztą tak podobnie, jak i które się pojawiło w Mercedesach klasy A rok czy dwa lata wcześniej. Tak. Takie dwa połączone ze sobą ekrany, duże nawiewy na konsoli środkowej wentylacji. Pamiętasz? Takie trzy i dwa tak. nawiewy po bokach. Trochę te nawiewy takie były dla mnie za duże na środku, ale sam pomysł, żeby zrobić te dwa ekrany połączone ze sobą zamiast takiego przyklejonego na środku. Nie wiem, czy pamiętasz, przez parę lat mieliśmy taki przyklejony na środku ekran, jakby tablet. Średnio mi się to podobało. No dobra, przejdźmy do rzeczy, czyli do nowej, do drugiej generacji. Pojawiła się na początku tego roku, pod koniec ubiegłego roku pojawiła się wersja elektryczna, w tym roku pojawiła się wersja spalinowa. Ale warto powiedzieć jedną rzecz, że rok później po premierze GLB pojawiło się coś, co się nazywało EQB. I to był elektryczny odpowiednik GLB. Oba miały potem faceliftingi i spalinowy i elektryczny. I nadszedł czas, czyli ten rok, kiedy już EQB nie ma, tylko jest GLB i spalinowy i elektryczny. Tylko elektryczny
1: tak
0: się nazywa...
1: Tak, doprecyzuję, że w grudniu ubiegłego roku ten samochód
0: tak,
1: miał premierę.
0: Premiera elektryczna, wersja ta miękka hybryda w tym roku. No. I nazywa Sławek. Się GLB EQ.
1: O, słuchaj, jest, jeżeli chodzi o tył tego auta, to moim zdaniem on jest fantastycznie narysowany.
0: Druga generacja, mówisz, druga która generacja. Urosła o 10 centymetrów.
1: Tak, to jest znowu jeszcze większy samochód. Szczerze mówiąc, nie widzę powodu, dla którego miałbym chcieć kupić GLC na przykład, ale bardzo podoba mi się to, jak to GLB zostało. Wiesz, że to jest taki trochę minivan? To jest troszeczkę, no przecież to jest siedmioosobowy samochód. To jest takie auto, które jest trochę rozciągnięte na kompaktowej platformie.
0: No rozstaw osi dłużej... 6 centymetrów większy też. Bagażnik wciąż ogromny, no.
1: No i tak im dłużej na niego patrzę, tym bardziej mi się podoba.
0: Wiesz,
1: podoba mi się
0: tak?
1: tył, który ma taką blendę przechodzącą od lewej do prawej.
0: Ale uśmiejesz
1: Jeżeli
0: się
1: chodzi
0: chyba.
1: O przód,
0: Właśnie,
1: jeżeli chodzi o przód, no. to ten przód wygląda tak jak przody tych Mercedesów, które zostały ostatnio wprowadzone, czyli CLA i GLC.
0: No tak, no jakaś tam jest unifikacja. Ten samochód odbierałem, czerwony, piękny, no ładny po prostu kolor, pasuje do niego. To tak w ogóle nic nie zwróciłem uwagi. No trochę zmieniony, pewnie większy, to wiem. A teraz przed audycją oglądałem te zdjęcia pierwszej generacji i tamten grill był taki delikatniejszy. Ten jest taki ogromny. Zobacz, jak sobie postawisz te samochody albo zdjęcia obok siebie, to ten nowy grill jest bardzo duży, ale on jakoś, wiesz, jak tak jeździ ten samochód, on nie razi. On może jest zbyt duży w porównaniu z pierwszą generacją, tak bym to zakończył, ale nie to, że mi się nie podoba. O.
1: Wiesz co, ta pierwsza generacja, ona miała taki sympatyczny wyraz mordki.
0: Taki był nieprzytłaczający,
1: tak,
0: prawda?
1: Natomiast ten jest
0: Masywny.
1: Fajnie zaprojektowany. Jest okay. fajnie zaprojektowany.
0: No dobra, wsiadam do środka i tu żadnej niespodzianki. To znaczy nie jest to zupełna nowość, bo to, co jest w środku, widziałem w CLA, czyli właśnie trzy ekrany w wielkiej płaszczyźnie umieszczone. Po bokach są dwa nawiewy przy lewych drzwiach i prawych. Jak mieliśmy, pamiętasz, pierwszego, czy bym ja nie pomylił, CLA, prawda? no. elektrycznego, to mnie strasznie drażniło, ta wielka płaszczyzna. Nie podobało mi się to.
1: Potem te ekrany.
0: Tak, ten wielki ekran. Właściwie trzy ekrany na wielkiej płaszczyźnie. Mówię, fajny samochód, mało pali, mało zużywa prądu, ale dlaczego taki ten? A słuchaj, nie wiem, to już kwestia przyzwyczajenia może być. Po drodze była S-ka przecież nowa, którą jeździłem. Ten hyperscreen tam mi się bardziej podoba, bo on jest taki urozmaicony. Z lewej mniejszy ekran, w środku większy, z prawej mniejszy. Ale teraz kompletnie mi to nie przeszkadzało. Popatrz, jak to człowiek się przyzwyczaja, zmienia to się w głowie po pół roku czy po roku. No okej, dobra, jest płaszczyzna czytelna, łatwiejsza w obsłudze, na pewno jest. To jest łatwiejszy w obsłudze Mercedes niż jeszcze to sprzed paru lat. Ale ruszmy wreszcie. Najmocniejszą wersję dostaliśmy, wiesz, elektryczną. Napęd na obiosie, skrzynia, właśnie dwustopniowa skrzynia, też ciekawe, bo dla odmiany GLC będziemy jeździć chyba za dwa miesiące, czy za miesiąc elektrycznym, tam jest jeszcze jednostopniowa. A tu jest jak w CLA dwustopniowa. I słuchaj, i co się dzieje? Jeździ to świetnie. 5,5 do setki, napęd na obiosie, 350 koni, akumulator solidny, 85 kWh. Teoretycznie ma palić 18,5 kWh na 100. Ile mi spalił?
1: No, no.
0: Wiesz co? Przez parę dni, no bo jeździłem nim wszędzie, spalił mi 18. Aż nie chciało mi się wierzyć. Raz to było 15, raz to było 21. Kompletnie nie starałem się jeździć ani wyjątkowo dynamicznie, ani wyjątkowo... Każdego dnia jeździłem tak, jak potrzebowałem. Czyli da się to zrobić w ogóle nie zastanawiając się, czy jeździsz tak, jak oni chcą, czy jeździsz tak, jak oni chcą.
1: Słuchaj, to mieliśmy wersję tą
0: 354
1: konie. Jeżeli chodzi o wersję 250 z plusem, tak. Ona potrafi być bardziej oszczędna, chociaż w zależności od specyfikacji, ale ona potrafi mieć średnie zużycie 15,8
0: kWh. Mieliśmy w CLA, albo jeszcze lepiej, pamiętasz?
1: Nie, no jeszcze lepiej niż w CLA to nie będzie, Sławku.
0: Nie,
1: dlatego,
0: ale
1: że tu mamy jednak SUV-a, a tam mieliśmy auto bliżej.
0: Tak, ale mówię, że w CLA było jeszcze lepiej, bo inny kształt nadwozia, no po prostu.
1: Tak. Tak, ale to jest świetny wynik.
0: Wynik raz, a dwa, że to w ogóle fajny, ciekawy samochód. Oryginalność 9/10 stylizacji, bo takich aut nie ma, brakuje.
1: Ja sobie będzie.
0: Pomyślałem sobie, kurczę, takie pudełka, to jest fajne. To nie musi każdy jeździć opływowym samochodem w kształcie mydelniczki, ale...
1: Jeszcze o cenach właśnie, powiem. Od 210 do 270, do 280 tysięcy plus dodatki, za 280 tysięcy dostaniemy wersję... Tę, którą testowaliśmy, czyli duży akumulator 85 kWh, 350 koni i pośrodku jest wersja moim zdaniem absolutnie optymalna, tak. Czyli 250 z plusem, 272 konie i też akumulator większy 85 kWh. Tak. To jest właśnie ten samochód, którym naprawdę można
0: dać
1: wiele
0: na koniec
1: zrobić.
0: Dwie ciekawostki. Z przodu bagażnik jeszcze 120 litrów dodatkowo do tych 550 i prześwit trzeba uważać, nie jest tak mały jak w Gielce, ale między 15 a 16 centymetrów.
1: No, malutko. Malutko, to w Gielce pierwszym właśnie tyle
0: tak.
1: było. Sławku,
0: tam
1: 2100...
0: było mniej, ale wciąż mało. No,
1: tu mniej. Jest... Może i mniej.
0: Mniej, to było 11 chyba, no.
1: 2200 kg ważył ten samochód, którym jeździliśmy. Ta wersja z mniejszym akumulatorem waży 2100. Kawał, dużo to waży, tak to powiem. Kłaniamy się pięknie, to był codzienny magazyn motoryzacyjny i przetestowaliśmy dla Państwa Mercedesa GLB najnowszej generacji w wersji EV, czyli w wersji elektrycznej, w wersji EQ. Kłaniamy się pięknie, do jutra.
2: Główne osoby, które zamawiają flagi, to są instytucje, urzędy. Mamy dużo zamówień od przedszkoli, szkół. Fajnie wyglądają te akademie i dzieciakom się przekazuje te nasze wartości. Bardzo dużo klientów stawia sobie przy domach maszty, na których wisi flaga Polski. Maszty przeważnie mają 6 metrów wysokości, do 12 nawet, widoczne z daleka. Zamówienia również mamy zagraniczne, z Holandii, z Belgii, z zagranicy. Także jest bardzo duże zainteresowanie, gdzie flaga Polski za granicą jest bardzo pięknie wyeksponowana.
3: FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki walczą o poparcie. Dziś na spotkanie zaprosiło Prawo i Sprawiedliwość. Beata Szydło po raz kolejny nie stawiła się w prokuraturze. Była premier otrzymała karę grzywny. Polak, który spadł w hiszpańskich górach, nie żyje. Służby prowadzą dochodzenie. Jest 19. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Dzisiaj w Warszawie Jarosław Kaczyński, jutro we Wrocławiu Mateusz Morawiecki. Politycy podzielonej prawicy walczą na konwencję i chcą przyciągnąć uwagę. Kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek stwierdził, że Karol Nawrocki powinien mieć swój rząd.
2: Pan prezydent nie ma tyle władzy, ile musi mieć. Prezydentura to jest pierwszy krok. Musi pan mieć swój rząd. Następnym krokiem musi być rząd przy Alejach Ujazdowskich, bo w przeciwnym razie nie wykorzystamy wszystkich tych szans, które mamy.
1: Czarnek zapowiedział też dążenie do zbudowania w przyszłości większości konstytucyjnej, pozwalającej zmienić ustawę zasadniczą. Jak dodał, należy to zrobić ze wszystkimi środowiskami prawicowymi, pod warunkiem, że nie będzie między nimi kłótni i ataków. Była premier Beata Szydło ukarana przez rzeszowską prokuraturę za niestawienie się na przesłuchanie. Sprawa dotyczy nieprawidłowości w kampanii Sprawiedliwe Sądy prowadzonej w czasach rządów PiS przez Polską Fundację Narodową. Była premier miała być dziś przesłuchana w charakterze świadka. Szydło twierdzi, że jest gotowa zeznawać, ale pod pewnymi warunkami.
3: Ja jestem tam zaproszona w charakterze świadka, natomiast chodzi o to, czy mam być zwolniona z tajemnicy jako były premier, czy też nie. I pan prokurator w Rzeszowie ma inne zdanie, ma do tego prawo, no więc odwołujemy się w tej chwili od tej decyzji.
1: Zgodnie z zapisami prawa, z tajemnicy państwowej zwolnić może zarówno prokurator, jak i sąd. Nie żyje Polak, który spadł w katalońskich Pirenejach w okolicach Saboredo w Dolinie Aran, poinformowała agencja EFE, powołując się na Radę Generalną Regionu. Wczoraj około godziny 17 miejscowe Centrum Operacyjne Straży Pożarnej otrzymało zgłoszenie o tym, że w górzystym terenie doszło do upadku jednej osoby. Natychmiast wysłano helikopter i grupę górskich ratowników. Na miejscu stwierdzili oni, że turysta zmarł. W sprawie trwa dochodzenie. Kolejne informacje o 20, a teraz w TOK FM czas na sport.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam. Mohamed Salah, czyli do niedawna jedna z największych gwiazd piłkarskiego Liverpoolu, podpisał 2-letni kontrakt z Trabzonsporem. 34-letni skrzydłowy ma zarabiać 17 milionów euro na sezon. Przez blisko dekadę gry w barwach The Reds Salah strzelił 257 bramek, co daje mu trzecie miejsce w klasyfikacji wszechczasów. Egipcjanin z Liverpoolem dwukrotnie świętował mistrzostwa w Anglii, a w sezonie 2018-2019 wygrał Ligę Mistrzów. Trabzonspor może być rywalem Górnika w czwartej, czyli ostatniej rundzie eliminacji Ligi Europy. Wcześniej jednak Zabrzanie muszą wyeliminować Ferencvaros, z którym pierwsze spotkanie przegrali w Budapeszcie 0-1. Polskie drużyny grają dziś w eliminacjach europejskich pucharów. Piłkarze Jagiellonii w walce o Ligę Europy prowadzą do przerwy z Rangersami 2-1. Gra już także Lech Poznań przed własną publicznością z Klaswik i tam jest sam początek meczu. Już patrzę na wynik, 3:0. O Ligę Konferencji z kolei tu też jeszcze trzeba przejść dwie rundy eliminacji. Gra Raków Częstochowa, mecz z Hammarby przed własną publicznością, także 3:00 i także 0-0. Jako ostatni na boisko wyjdzie dziś GKS Katowice, który jako jedyny zaczyna od meczu wyjazdowego, zagra z HPL-em Tel Awiw. Są mocni, mówi trener Rafał Górak.
5: Zdajemy sobie sprawę, że już same wyeliminowanie drużyny bułgarskiej było ogromną, też mi się wydaje, w jakiś sposób może nawet na początku niespodzianką, bo Bułgarzy mieli jeden z najwyższych współczynników poza Ajaxem w tych drużynach rozstawionych. Także to świadczy już jakby o klasie rywala. Dostrzegamy wiele indywidualności zawodników na bardzo dobrym poziomie.
4: HPL w roli gospodarza gra w węgierskim Miskolcu. Mecz zacznie się o godzinie 20. Diego Forlan został selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Urugwaju. 47-letnia była gwiazda kadry zastąpi Marcelo Bielsa, który stracił posadę po odpadnięciu Urusów w fazie grupowej tegorocznego mundialu. Forlan w reprezentacji rozegrał 112 meczów, w których strzelił 36 goli. Jego największym sukcesem był triumf w Copa America w 2011 roku. Rok wcześniej dotarł do półfinału Mistrzostw Świata i został uznany za najlepszego piłkarza turniejów RPA. W sporcie teraz to wszystko. Za chwilę pogoda.
1: W nocy w większości kraju temperatura spadnie poniżej 20 stopni. Najchłodniej będzie na wybrzeżu, 11 na plusie. Na południu, w centrum i na północnym wschodzie może być deszczowo, a miejscami również burzowo.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Jak to właściwie jest z tym, co w społeczeństwie autentyczne, a co pozorne? Na czym polega wiara w sensy polityczne? Czy wspierając władzę, wspieramy jakiś obraz samych siebie, czy może tylko zgadzamy się na porządek, który wcale nam nie odpowiada, ale który po prostu znamy? Czy społeczeństwa Zachodu są zgniłe, gnuśne, pławią się w dobrobycie i nie obchodzi ich nic poza konsumpcją? A jeśli obchodzi ich tylko konsumpcja, to czy fakt, że konsumpcję zagwarantuje im, powiedzmy, CDU albo AfD w Niemczech, nie ma żadnego znaczenia i to wybór czysto estetyczny? Czy wyborem estetycznym jest Marine Le Pen versus ktokolwiek z grona socjalistów czy centroprawicy francuskiej? Albo taki Nigel Farage w miejsce dowolnego brytyjskiego polityka z mainstreamu? Krótko mówiąc, czy wszystkie idee polityczne są martwe, a to, co się liczy, to komforcik? I czy nie złościlibyśmy się, gdyby ktoś nam sprowadził wybór między Konfederacją, a powiedzmy niech będzie Koalicją Obywatelską albo mocniej Lewicą, do takich właśnie znaczeń? Czy by to nas nie złościło? Czy nie uważalibyśmy, że to jest spłaszczanie? I czy nie popełniamy tego błędu, patrząc na współczesną Rosję? Mówimy, tam już nic nie ma, to jest system martwy, pozbawiony jakiejkolwiek ideologicznej bazy. To jest nekropolityka oparta między innymi o stosy trupów rosnące coraz wyżej w trakcie kolejnych wojen z Czeczenami, a teraz z Ukraińcami. To jest polityka, która używa wypłukanych, pozbawionych treści, koncepcji, liczmanów, rytuałów, ornamentów. Mówimy, jeśli wierzysz, że w putinizmie jest coś żywego, jakiś projekt polityczny, historiozoficzny, antropologiczny, jakaś wizja, to zwyczajnie romantyzujesz Rosję. Dopowiadasz tak, jak oni lubią dopowiadać samym sobie, mówiąc, wy nas nigdy nie zrozumiecie. To nigdy nas nie zrozumiecie zakłada jakąś unikalną jakość, wobec której cała reszta świata jest tylko podróbką, którą da się zawsze zrozumieć, bo wszystkie podróbki są takie same. Podczas gdy Rosja byłaby właśnie tym krwawiącym na froncie, ale z gruntu żywym mięśniem. No właśnie. Ale jak to jest z tymi generalizacjami? Przypomina mi się Polska lat 90., którą Zachód się w zasadzie nie interesował, ale z czasu w czas opisywał ją jako dziwny, głęboko religijny kraj, którego nie sposób pojąć bez wnikliwego zrozumienia katolicyzmu. Norman Davies, pisząc o Polsce, musiał z niej zrobić Boże Igrzysko, jakby nie wystarczyło samo Igrzysko. Nasz katolicyzm właściwie już wtedy był pusty i prawie całkiem się rozsypał przez te kolejne dwie dekady. Hipokryzja trawiła go w niewyobrażalnym stopniu właśnie wtedy, gdy jawił się jako żywy i znaczący, wręcz triumfatorski za czasów JP2. I w tym sensie, patrząc z zewnątrz, ciągle nie wiadomo, co się obserwuje. Rodzaj tradycji polityczno-kulturowej, która trzyma ludzi razem, czy coś na kształt zorganizowanej grupy przestępczej, forsującej obraz kraju, który właśnie staje się zupełnie inny, niż by to sugerował oficjalny przekaz. W tym sensie pytania o Rosję, o tę Rosję, która toczy właśnie wojnę w imię swojego imperialnego dziedzictwa i pewnie też imperialnej przeszłości, to jest pytanie centralne. Czy oni naprawdę są inni, niż nam się wydaje? Czy tylko samym sobie próbują to wmówić? Sobie i nam.
7: Reklama.
0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: Ale patrz!
9: Ale co?
8: Ale niskie ceny!
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
11: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
12: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie!
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Marian, okazja jest.
13: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
13: A nie, no to już wróciłem.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3400.

0: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Reklama.
6: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a Państwa i moim gościem jest dr Kuba Benedyczak z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, autor książki Oddział Chorych na Rosję. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: A będziemy rozmawiali o Rosji, rzecz jasna, o Rosji w kontekście między innymi nadchodzących wyborów do Dumy. 20 września mają się odbyć. Czym jest dzisiaj Duma w układzie władzy rosyjskiej? Co to właściwie jest? Tak, nie mówię oczywiście o tym, co w konstytucji zapisali, tylko czym to jest de facto?
7: Tak, Rosja posiada długą tradycję tego, co jest zapisane w konstytucji, a tego, gdzie leży rzeczywistość. Ale tak, po pierwsze maszynką do głosowania, no to wszyscy wiemy, że jeżeli przychodzą jakiekolwiek ustawy, no to tam. Drugie, jest to jakiś zalążek życia politycznego na takiej zasadzie, czy na przykład przedszkola powinny dostać 0,00 więcej dofinansowania, albo na przykład, czy jednak powinniśmy zaostrzać prawo wobec przemocy domowej, albo i nie. No, czyli takich spraw socjalnych, które nie wkraczają w sferę strategiczną, mówiąc górnolotnie, takie, które są zarezerwowane dla Putina i jego administracji, bo tam jest skoncentrowana cała władza, ale gdzie można dyskutować, o czy teatr, o czy artyści powinni otrzymać emerytury, dopłaty do emerytur, naprawdę, tak jest. No i trzecia rzecz, no to deputowani mogą powiedzieć to, albo inaczej, dostają zadanie mówienia tego, czego Putin nie może powiedzieć, albo nie chce powiedzieć, bo to byłoby za ostro. Państwo to pewnie znają głównie z Żyrinowskiego, który już od kilku lat nie żyje, ale jest tam jeszcze kilku ancymonów, no już o nie tak głośnych nazwiskach, ale jednak tacy, którzy wychodzą, mówią, przoduje w tym Wiaczesław Wołodin, kiedyś kierował administracją prezydenta, później jego rola słabła, został tak zwanym speakerem, no i on wygłasza, pilnuje, jest tym efektywny, żeby efektywnie przepychać wszelkie ustawy.
6: Ale czy to jest tak, że dla funkcjonowania kręgu władzy Duma jest, ma jakąś szczególną rolę? To znaczy, czy można powiedzieć, że ja mówię o kręgach władzy jakby szeroko rozumianych, czyli tak jak się to interpretuje przez klany, które mają wpływy na jakby przepływy finansowe, na kapitał i tak dalej. Czy można powiedzieć, że Duma jest jakimś miejscem, w którym to towarzycho bardziej ambitnych się kontroluje, jakby dopuszcza trochę do koryta, równocześnie mając ich w garści? Czy można powiedzieć, że to tak działa?
7: Absolutnie jest tak, jak to zdefiniowałeś. Mógłbym postawić kropkę i właściwie więcej nie mówić, no bo to jest tak, jak jest to słynne w filmie Sztos było, dla kogo biegasz. No to tu zawsze ktoś dla kogoś biega, zawsze ktoś wynika, znaczy ktoś jest od kogoś, czyli z jakiejś grupy najbardziej wpływowych interesów, najbardziej wpływowych oligarchów, najbardziej wpływowych ludzi w administracji prezydenta. Zawsze ktoś jest od kogoś. No ale oczywiście jest jeszcze Rada Federacji, czyli taki Senat. No on niby ma reprezentować okręgi. Często ci ludzie, którzy są w Radzie Federacji, gubernatorzy, oni nawet no nie jeżdżą do swoich okręgów czy coś takiego, raczej siedzą w Moskwie, chociaż są no, na wzór amerykańskiego Senatu, są reprezentantami swoich okręgów. No i oni teoretycznie mogą tam wnosić różne rzeczy, przynajmniej w sferze formalnej mogą pokazać, że dbają o, nie wiem, region Woroneski albo jakikolwiek inny.
6: No to jest też, tak słyszałem takie pojęcie, że w ogóle wybory parlamentarne w Rosji to jest też trochę takie badanie rynku.
7: Tak.
6: Co tam się dzieje w rozmaitych regionach, więc jak sądzisz, czemu one mogą służyć teraz? To znaczy, co, jakiego rodzaju obraz mogą przynieść we wrześniu? Znaczy w tym momencie, tak jak teraz patrzymy na Rosję dzisiaj, Rosję, która przeżywa całą masę napięć, przede wszystkim związanych z sankcjami, związanych z coraz bardziej skutecznymi atakami ukraińskimi. Rosja, która szuka właściwie sojuszników, gdzie się da, i wsparcia finansowego, to jedno, militarnego, prawda, gdzie się da. No i je uzyskuje oczywiście głównie w Chinach. Jak ty sądzisz, jaki obraz mogą przynieść te wybory teraz?
7: Jest jedna strategia władzy, która już jest bardzo mocno przeanalizowana, zwłaszcza przez rosyjskich analityków, czyli tak zwana suszka po rosyjsku, czyli jakby wysuszanie tej kampanii i tych wyborów, czyli żeby o niej jak najmniej mówić. To znaczy jej prawie w mediach nie ma, dlatego że z tą sytuacją, którą ty zarysowałeś, no jest wiadomo, że poparcie dla władzy spada. Ono nie spada tak bardzo dla tych głównych sił, do czego pewnie dojdziemy, ale że by zasadniczo najmniej mówić, żeby raczej te 50 parę %, które żyją z dochodów państwa, bo w Rosji mamy taką sytuację gospodarczą, że ponad 50% obywateli, no właściwie jest w sposób pośredni, bezpośredni, pracuje dla państwa, to mogą być różne kontrakty, nieważne, żeby to oni poszli do urn wyborczych, żeby zagłosowali, no przede wszystkim na jedną Rosję, chociaż też tam jest taki plan, żeby stworzyć dwie nogi niejako władzy, o czym może za chwilę powiem. Ale właśnie się o tym najmniej mówi, żeby tylko zainteresowani poszli do urn w związku z sytuacją, ale tak, jest to badanie w pewien sposób, ale moim zdaniem jest to też ułomna wymiana elit, to znaczy jednak się testuje, który człowiek się zużył, jakiego rodzaju hasła są w tej chwili nośne, na kogo możemy wymienić dopływ świeżej krwi. No myślę, że te wybory są bardzo ważnym testem, dlatego że od maja 2024 roku wyszedł Putin i w swoim przemówieniu dał ważną komendę. Czyli mówiąc tak, wyolbrzymiając, padła komenda, wymieniamy kadry na weteranów. I teraz też padła komenda taka, że do Dumy mają wejść weterani, w związku z czym partie na chybcika szukały tych różnych weteranów, wystawiały ich. Często to byli weterani przygotowani na takiej zasadzie, że oni nie walczyli, ale nie wiem, gdzieś tam w jakimś szpitalu polowym, gdzieś to byli politrucy, którzy uprawiali propagandę, ale się brało. Część oczywiście to byli też żołnierze, którzy stracili nogę i tak dalej. Oni też muszą być pokazywani. I oni mają stanowić jakąś część nowej elity władzy. Oni już są po części umieszczani we władzach regionalnych. Teraz mają być w tej Dumie. Tam jest taki plan, ja nie pamiętam dokładnie procentowo, ale mniej więcej, no to powiedzmy, że ma być około 1/4 nawet deputowanych, być może jeszcze wyjdzie więcej. Czyli ta Duma będzie jeszcze bardziej bojowa, jeśli się uda. No i myślę, że ostatnia funkcja, i to jest plan Kirienki, tylko Kirienki, czyli wiceszefa administracji, który zajmuje się politblokiem, właściwie to jest tak nazywane, tylko nie wiadomo, czy Putin mu na to pozwoli. On ma taki pomysł, żeby w związku z obniżonymi notowaniami jednej Rosji, druga partia Nowi Ludzie, Czadajewa, którą kieruje Czadajew. Mam nadzieję, że nie pomyliłem nazwy, Nowi Ludzie, bo mam teraz pustkę w głowie, ale proszę, ludzie na pewno. Wydaje mi się, że to są Nowi Ludzie, przepraszam. Ale żeby nie opierać się wyłącznie na jednej Rosji, tylko zrzucić dwie dotychczasowe największe partie opozycyjne, w cudzysłowie, czyli komunistów oraz partia liberalno-demokratyczna, Żyrynowskiego, którą teraz kieruje Słucki, niecharyzmatyczny lider, i żeby zamiast większości parlamentarnej, którą ma jedna Rosja, bo ona zdobyła w ostatnich wyborach ponad 56% głosów, żeby teraz to oprzeć na dwóch nogach, czyli Nowi Ludzie, jedna Rosja, czyli żeby zmienić system parlamentarny i już całkowicie, bo jeszcze komuniści, na przykład tam są deputowani, którzy wypowiadają się przeciwko wojnie, znaczy w tym sensie, żeby ją zakończyć. Nie, tam jest jeszcze, są jakieś zręby niezależności, natomiast tu chodzi o to, żeby były dwie partie konkurujące ze sobą, ale całkowicie zależnych od resursów. Przepraszam za te rusycyzmy, wszystkie, ja za dużo siedzę w rosyjskim internecie, żeby za pomocą resursów, które płyną z tego bloku administracji prezydenta, już były całkowicie zależne.
6: Ja myślę, że to pojęcie resursy jest tak szczególne, że może warto je zachować na okolicznych rozmów o Rosji.
7: Dobrze.
6: Ale idąc dalej, jeżeli mówimy o tym, w jaki sposób dokonuje się pewnych przesunięć w tej konstrukcji władzy, która oczywiście jest zawsze zależna od Putina, ale dalej, jakby, no wiadomo, że to jest pewien układ elit niekoniecznie obecnych w Dumie, niekoniecznie obecnych w tej polityce takiej widocznej. Jak ty sądzisz, dlaczego Sobianin mówi, powiedział niedawno w wywiadzie, że nie należy przestawiać gospodarki w całości na te promilitarne, prowojenne tory? Mówi to publicznie teraz. Czy to jest taka rozgrywka właśnie przed wyborami? Czy też naprawdę są napięcia w tych elitach? I on akurat być może reprezentuje tych, którzy obrywają wskutek przekierowania tych strumieni finansowych.
7: To jest bardzo ważna znowu zamietka, czyli to jak to powiedzieć po polsku? No taka, to, że to zauważyłeś. Tak, dlatego, że Sobianin, no, on oczywiście nie może powiedzieć, że jest przeciwko wojnie, no ale on na przykład, bo Germana Grefa, szefa Sbierbanku, który też powiedział, że absolutnie czas myśleć o zakończeniu wojny, bo to grozi gospodarce i jeszcze kilkoro innych osób. On należy do tak zwanego bloku cywilnego. On finansowo oczywiście dostaje. No mało tego, jego miasto dostaje, no bo tak. Tam w Podmoskowiu co chwila są te wszystkie naloty dronów. Cały Plac Czerwony, no to wszystko musi być ochraniane. To jest przecież wielka metropolia, 15 milionów ludzi. W związku z czym on oczywiście na tej wojnie traci. I tak, to są cholerne napięcia według władzy, dlatego że tam są skrajne siły. Po części siłowice, ale po części w ogóle te takie środowiska monarchistyczno-prawosławne, nacjonalistyczne, czarnosycinne i tak dalej, które mówią twardo. Pełna mobilizacja, użycie ładunków nuklearnych. Nie po to je mamy, żeby się pieprzyć z tą Ukrainą ponad 5 lat, tylko no, zakończmy to tak jak Amerykanie z Japonią. Dlaczego my mamy bez przerwy tracić 300 żołnierzy dziennie? No co tak. To w ogóle jest? My tak. Mocarstwo nuklearne tak. Mamy tak. Tracić. I to jest walka o to, żeby gospodarka nie przeszła w pełni na tory wojenne. To zresztą jest kolejna jakaś

0: była mobilizacja 3 milionów ludzi czy więcej, nie pomoże pokonać Ukrainy i tych dronów, bo ta wojna, model wojny się zmienił zupełnie. Ale tak, głosy, żeby przestawić, konkluduję już tę wypowiedź, żeby przestawić gospodarkę na tory całkowicie wojenne, one są. I one są no nie w smak Miszustinowi, Grefowi, o którym powiedziałem, no i merowi Moskwy, Sobianinowi, o którym ty wspomniałeś.
1: Ale to jest ciekawe, ponieważ oni są jakby tymi kluczowymi postaciami, prawda? To są jedne z najważniejszych postaci tego rozdania elit, czyli tam się te napięcia jednak manifestują, ale chcecie zapytać, skoro już jesteśmy przy tych fantazjach takich militarystycznych posuniętych do krawędzi, czyli użyjmy właśnie broni atomowej, jak sobie wyobrażają, jak ty sądzisz, jak sobie wyobrażają świat ci, którzy mówią, żeby to zrobić? Co oni sobie myślą, że co się wtedy stanie? Że czym wtedy będzie ta Rosja, czym będzie ten Zachód, jeżeli złamano by ten no właściwie stabilizowany temat po II wojnie światowej użycia broni nuklearnej?
0: Znowu strasznie dzisiaj chwalę, no ale trudno. Proszę mi wybaczyć to z sympatię do prowadzącego. To jest dobre słowo, stabilizowany. Ja myślę, że na to pytanie wprost odpowiedział, i teraz ja przepraszam za autopromocję, w wywiadzie, który przeprowadziłem z Dmitrijem Tryninem. To jest już pan ponad 70-letni, ale wciąż w miarę wpływowy, jeśli chodzi o tworzenie takiej myśli ideologiczno-strategicznej dla Rosji. No on powiedział, to chodzi o przywrócenie wśród Europejczyków strachu przed użyciem broni nuklearnej. Z punktu widzenia, na chwilę się zamienię w tak zwanego adwokata diabła, z punktu widzenia Rosji jest to racjonalne, dlatego że część pocisków, które spada na cele wewnątrz czy na terytorium Federacji Rosyjskiej, jest wyprodukowana w Europie. To znaczy, to by się nie, część to są oczywiście drony ukraińskie, a część tych ataków nie byłaby przeprowadzona, gdyby nie broń dostarczana przez Amerykanów i Europejczyków. No Amerykanom nie podskoczyłem, no drugie mocarstwo nuklearne to zbyt groźne. Ale Europejczycy, którzy są blisko i którzy wspierają, wedle takich ludzi jak Trenin, czy Karaganow, czy jeszcze kilkoro innych, Karaganow też mega ważny politolog, jeśli chodzi o taką też właściwie 70-paroletni, to jest w ogóle gerontokracja, jak się na to popatrzy, nie? W dużej mierze te najważniejsze decyzje. Ale no oni mówią, że w takim wypadku, jeżeli wasza broń atakuje cele na terytorium Federacji Rosyjskiej, no to wy powinniście poczuć rakietę rosyjską w Southampton, wy powinniście poczuć, nie wiem, w Monachium, w jakimś mieście francuskim, no oczywiście polskim, w którymś z państw bałtyckich i tak dalej, i tak dalej. I wtedy zreflektujecie się, co znaczy drażnić mocarstwo nuklearne, bo wy myślicie, że to można robić bezkarnie, że rękami Ukraińców możecie walczyć i nas osłabiać, nas wykrwawiać. No to być może przyjdzie czas, kiedy nasza cierpliwość przestanie obowiązywać. No i wtedy zaczniemy od Ukrainy. Jeżeli wy nie przestaniecie, no to się będzie posuwać. Co prawda na ten moment jest tak, że Chińczycy i Amerykanie, to znaczy Xi Jinping i jeszcze wtedy Biden, administracja Bidena, no wytłumaczyła Putinowi, czym to się może dla Rosji skończyć, że pewnie porażające sankcje gospodarcze, że zburzenie, no że już wtedy Zachód będzie musiał pójść na całość. Być może Chińczycy zagrozili, którzy są kategorycznie przeciwni używaniu broni nuklearnej, że no, ta podpora gospodarki rosyjskiej, czy właściwie to, dzięki czemu gospodarka w dużej mierze funkcjonuje, po prostu przestanie obowiązywać. I Putin się wycofał, no ale jeżeli te ataki dronowe ukraińskie będą postępowały, no to oczywiście nie wiemy, co się wydarzy, jeśli pozwolisz mi tylko dopowiedzieć jedno zdanie. Ja raczej jestem butowany przez polskich ekspertów wojskowych, kiedy mówię, że moim zdaniem tam mentalna granica na Kremlu została przekroczona i oni są gotowi na użycie, albo przynajmniej pewne grupy są gotowe na użycie tej broni nuklearnej. No, więc żeby to było jasne, że ja wyrażam swoją opinię, znajduję się w mniejszości raczej. Ci, którzy się bardziej na tym znają, mówią, że to się nie stanie.
1: Czyli jest przekonanie, że to jest pewna fikcja, która się nie ziści, ale ty twierdzisz, że nie musi tak, że możemy się zdziwić niestety.
0: Znając mentalność rosyjską, mówię to jako człowiek, który co prawda od wielu, wielu lat w Rosji nie był, bo się boję tam jechać najzwyczajniej w świecie, ale jako człowiek, który tam mieszkał i też znając historię, powiem tak, to jest bardzo intuicyjne, tak? Nie mówię tego jako analityk, tylko bardzo intuicyjne, ludzkie. Uważam, że Rosjanie to jest naród, który lubi testować jako pierwszy i przekraczać wszelkie granice. No to już jest taka dostojewszczyzna, nie chcę tutaj popadać w takie klimaty, ale uważam, że w ich mentalności jest zainstalowane coś takiego.

0: jak testowanie granic, które nam się wykraczają, wydają nieprzekraczalne.
1: No dobrze, to teraz zadajmy sobie takie pytanie, jak oni widzą rolę Rosji w tym współczesnym świecie, skoro są tacy, jak mówisz, no to tak w pewien cudzysłów to wezmę, progresywni. Co to jest ta Rosja dzisiaj? Po co ona jest? Po co ona ma być?
0: Ja myślę, że ta progresja, ty pewnie to użyłeś w kategoriach ironicznych, a moi...
1: Troszeczkę ironicznych.
0: Ironicznie, tak. No właśnie. A ona, bo to jest archaiczna cywilizacja, ona się odwołuje do takich najbardziej prymitywnych odruchów, no jak na przykład weźmiemy sobie kawałek Ukrainy, kawałek pizzy, nam się wydawało, że to w XIX wieku się skończyło, a jednak oni to robią i gospodarka w naszej mierze jest oparta na surowcach, no to wszystko tak, wiemy, tak? Używamy siły militarnej, bo nie mamy za bardzo nic innego. Tylko, że oni jednak wyczuwają pewne rzeczy dużo szybciej niż my. Dlaczego oni już 15 lat temu mieli swoje media społecznościowe? Dlaczego oni tak bardzo czuli, jaka to jest potężna broń? Dlaczego to oni pierwsi zaczęli czeczenizować internety, tworzyć farmy botów i tak dalej? Dlaczego oni...
1: Przychodzi mi do głowy, no, wejdę ci w słowa, przychodzi mi do głowy, wchodzi, że odpowiedź taka, że dlatego, że zawsze sądzili, że są wyjątkowi, nie mogli znieść tego, że się ich lekceważy, że jakby spadają na pozycję entą, że nie są na pozycji partnerskiej dla tego Zachodu, że nie są tą przeciwwagą, nie są jakby tym, nie wiem, drugim światem, który konkuruje z tym pierwszym światem dowodzonym przez Stany Zjednoczone. Dlatego. Czyli jakby czysto psychologiczna reakcja.
0: Ja myślę, że to jest część prawdy, ale dołożyłbym tego, do tego swoją opinię. Myślę, że oni dużo szybciej zrozumieli, podczas gdy premier Gordon Brown, on się nazywa, ci premierzy Wielkiej Brytanii tak często się zmieniają, że trudno ich wspamiętać. Premier Gordon Brown mówił, że gdyby Twitter, jeszcze wtedy Twitter istniał, to nie doszłoby do ludobójstwa w Rwandzie. Nie wiem, czy pamiętasz ten klimat, że w ogóle media społecznościowe, że te filmiki z telefonów, że to zapobiega rzeźniom, że to jest społeczeństwo.
1: Tak, no był taki klimat. Czas.
0: A oni już wtedy wiedzieli, że trzeba tworzyć farmy botów i oni wiedzieli, jak w to wejść, oni wiedzieli, jaka to jest potężna broń. Więc oczywiście, że istniał
1: kontekst. Bo wygrywa ten, kto skolonizuje język jako pierwszy.
0: Widzisz. No widzisz. I oni to, ta archaiczna cywilizacja
1: wiedziała
0: to dużo wcześniej. Więc, czy na przykład, kiedy Putin bo to jest tak, ja mam wrażenie, że niektórzy Amerykaniści dowiedzieli się o istnieniu poglądów MAGA dopiero jak Trump wygrał drugi raz. Natomiast w tym okresie, kiedy wszyscy zachwycali się mediami społecznościowymi, to też to ruch MAGA już istniał. I szukał, i to w Rosji widział sojusznika. Rosja bardzo szybko dostrzegła to pole, szybciej też niż my, identyfikując niektóre, jakby to powiedzieć, przegięcia wokizmu. To znaczy, że wokizm jako wielka struktura, on nie będzie do przyjęcia. Przecież Putin ze swoją konserwatywną kontrrewolucją wyskoczył mniej więcej około 2010-2011 roku. Wtedy jeszcze jakiś Steve Bannon nieznany bardzo szybko podłapał, że to są nasi sojusznicy, że oni widzą to zepsucie zachodniej cywilizacji. W związku z czym, ale to się właściwie wiąże do tego, w czym Rosjanie są też dobrzy, czyli wyłapywanie tych takich językowych, kognitywnych, ideologicznych, ideowych rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Więc jest kompleks, jest zacofanie wieczne, natomiast to nie zmienia faktu, że są pewne sfery, które ja bym powiedział, że ta archaiczna cywilizacja widzi szybciej niż my, bo ja sobie i też już kończę, jako duży zwolennik integracji Unii Europejskiej, nawet nie ideologicznie, tylko dlatego, że uważam, że wobec takich kolosów jak Brazylia, USA, Chiny i tak dalej, to Europa pojedynczo nie będzie miała specjalnie nic do powiedzenia. Ja nie rozumiem, jak to się dzieje, że my, Europa, ogromny rynek konsumencki, wciąż nie mamy swoich mediów społecznościowych, nawet po tym, jak zobaczyliśmy, że właściciele mediów społecznościowych to niekoniecznie muszą być nasi przyjaciele. Że tam padnie jedna komenda polityczna i to, co myśleliśmy, że jest zarezerwowane dla krajów takich jak Irak, czyli reżim change, nagle może zostać zrobione u nas, jeżeli tylko pewnemu amerykańskiemu prezydentowi, jednemu czy drugiemu, który ma kolegę, który posiada określone medium społecznościowe, zachce się dokonania reżim change za
1: to jest,
0: pomocą
1: X-a. Znaczy, to jest bardzo ciekawe, ale ja myślę, że to jest jakieś przywiązanie do koncepcji wolnego rynku, przekonania, że to się samo gdzieś naprawi i wydarzy, co pewnie nie jest prawdą, że się samo wydarzy. I nawet ci, którzy mówią o tym, że właśnie te wehikuły zwane państwami powinny inspirować pewne działania gospodarcze, jak nam na przykład Mariana Mazzucato. To też jest taki specyficzny kawałek, myślę, tego świata europejskiego, który na przykład skądinąd twierdzi, że Rosja ma prawo domagać się podległości Ukrainy i w ogóle co tutaj Zachód robić.
0: Jest część takiego świata europejskiego, tak, oczywiście, lewicowa, że jest.
1: Tak. Ale to jest bardzo ciekawe, co ty mówisz, bo to oznacza, to jest takie wyjście z przekonania, że to są te prymitywy rosyjskie i spojrzenie na ten świat, także świat MAGA, jako być może... Trochę boli mnie to, co teraz powiem, ale tak może być, jako bliższy rzeczywistości niż nam się wydaje. To znaczy, rzeczywiście jest coś takiego, ja też mam takie wrażenie, że świat się staje coraz bardziej jakby brudny i materialny. Mhm. I że być może rozpoznanie tego brudu materialności w zależności od paliw kopalnych i tak dalej, to jest coś, co jest przed nami, prawda? Jeżeli się popatrzy choćby na już tak zupełnie z innego pola skojarzenie, które mi się nasunęło, kiedy zacząłeś o tym mówić, na to, co się dzieje w Stanach z emisjami CO2 przy okazji budowy centrów danych pod AI, prawda? Że nagle to AI, które nam się wydawało subtelne i intelektualne, okazuje się po prostu machiną, która musi być zasilana na wskroś fizycznymi i właśnie kopalnymi paliwami, żeby to w ogóle ruszyło, prawda? Czyli nagle się okazuje, że ten progres gospodarczy znowu zależy od czegoś bardzo materialnego. Więc być może w tym sensie wojna o ziemię, która wydaje się wojną z przeszłości, ma jakiś sens, że my tego po prostu nie widzimy. Choć nie sądzę, żeby akurat Rosja chciała na Ukrainie budować centra danych.
0: Nie, pewnie nie, ale widzisz, to jest bardzo... na to nie wpadłem, aż żałuję, że
1: ukradłem,
0: nie wpadłem na to, co powiedziałeś. Ja nie wiedziałem, znaczy nie przyszło mi do głowy, że rzeczywiście te centra danych, no tak, no one muszą emitować przecież te potworne rzeczy. Pewnie jakbyś po prostu sobie usiadł tak przy jakiejś wódce albo przy herbacie, wszystko jedno, z jakimś Rosjaninem, a już wojskowym Rosjaninem, no to on by ci dokładnie tak powiedział, tylko o wiele bardziej brutalnymi słowami. Wskaż mi imperium, wskaż mi wielki twór państwowy, cywilizacyjny jakkolwiek, który obywa się bez zdobycia ziemi, który obywa się bez przelania krwi i tak dalej, i tak dalej. I teraz... Oczywiście, że ja tego nie pochwalam, oczywiście, że mnie to brzydzi, że ja się z tym nie zgadzam, ale znowu w kategoriach takiego pesymizmu, być może jakiegoś niesłusznego, ja nie wiem, nie jestem historiozofem, ale odwrócenia się na zasadzie tej słynnej teorii podkowo, odwrócenia się od tego optymizmu, który panował, nie wiem, w latach 90., który panował przez pierwsze 10, powiedzmy 15, 10 lat XXI wieku, no to być może te takie prymitywne siły, zwłaszcza gdy pęka architektura międzynarodowa, gdy mamy toczącą się rywalizację amerykańsko-chińską, kiedy to właściwie wszystkie normy, które do tej pory znaliśmy, to pęka w szwach, no to właśnie wracają te najbardziej prymitywne odruchy, te najbardziej bojowe, te najbardziej wojownicze. No i teraz, jak ty powiedziałeś, takie, że MAGA jest bliżej rzeczywistości, no to może ona być bliżej rzeczywistości w tym sensie, tak jak siły nacjonalistyczne są bliżej rzeczywistości w każdej bardzo niebezpiecznej rzeczywistości międzynarodowej, która zbliża się do konfliktu, dużego, małego konfliktu międzynarodowego, który oby zakończył się na tym, co mamy. No to znaczy to z naszej perspektywy, bo Ukraińcy, no to pewnie powiedzieliby coś innego, ale z naszej my sobie żyjemy w Polsce, w której kierowcy narzekają, że benzyna zdrożała do 8 zł. Nie? I obyśmy mieli tylko takie problemy, żeby to pozostało.
1: Tak
0: no, ale pewnie jakby to jakiś historiozof usiadł i zdiagnozował obecną sytuację, to powiedział, że my jesteśmy w tak przedwojennej sytuacji, że tylko cud może się wydarzyć, że wielki konflikt międzynarodowy nie wybuchnie.
1: No i byłoby trudno z nim polemizować rzeczywiście, ale właśnie zastanówmy się nad tym, co jest tą rosyjską przewagą w tej chwili. Właśnie w tej logice, którą przedstawiłeś, to znaczy gdzie pewne przeczucia odnośnie rzeczywistości mogą się Rosji opłacać. Powiedzieliśmy o tych mediach społecznościowych, o kolonizacji języka. Co jeszcze byś wyliczył?
0: Próg bólu społeczeństwa. No. Myślę, że to jest tak jak te jest takie porównanie do ras psów, bo te, w Polsce w kodeksie karnym istnieje 11 niebezpiecznych ras psów. One są niebezpieczne w znacznej mierze nie dlatego, że one się pierwsze rzucą czy od razu zagryzają na śmierć, tylko one mają bardzo wysoki próg bólu, czyli będą walczyć do upadłego. Tak. To jest jeden bardzo istotny czynnik. I Rosja ma taki próg bólu. Ukraina zresztą już pewnie teraz też ma taki próg bólu dzięki Rosjanom. Tak? Ponad 5 lat wojny. I druga rzecz, która w sumie wynika z tych dwóch, które ty wymieniłeś, czyli to jest takie czucie brudu rzeczywistości, że po prostu... My wiemy, to jest już odwoływanie się do najbardziej jakichś takich fundamentalnych rzeczy, których tak bardzo nie chciałem w to schodzić, ale jakichś takich prawosławnych, takiego czucia tego, że ten świat jest z gruntu zły. I właściwie jedyne, co, no oczywiście tam gdzieś się pojawia jakaś miłość i tak dalej, ale że zasadniczo ten świat jest z gruntu zły i ty musisz używać tych złych metod, no w imię obrony swojej cywilizacji, w imię obrony swojej ojczyzny i te wszystkie projekty, które są znowu tworzone pod egidą Kirienki, ale tam jest kilku takich politologów, którzy tworzą te wszystkie ideologiczne dokumenty, jak ma wyglądać państwo, czym jest rosyjska cywilizacja, że jednostka jest mniej ważna od państwa, że jednostka powinna wręcz być gotowa umierać w imię ojczyzny. Mało tego, to, że się tworzy ideologię, to powiedzmy, że to jest jakaś tradycja rosyjska, ale samo tworzenie to, ale tam się zatrudnia setki osób, którzy prowadzą przedmioty wychowania w szkole, w związku z czym to jest w ogóle wychowanie nowego pokolenia do tego typu mindsetu. No i teraz oczywiście dla nas on jest absurdalny, nie? No to jak, to gdzie tam, a gdzie jednostka, gdzie prawa jednostki, bądź sobą, wybierz Pepsi, nie? I tu nagle, i nagle masz zupełnie coś innego. Tutaj masz zupełnie inny projekt cywilizacyjny. Mało tego bym powiedział.
1: Czy ty mówisz o tym, że różnica między Zachodem a Rosją się pogłębia wcale, być może nie przez rozdźwięk związany z systemem politycznym, tylko jakąś koncepcję antropologiczną? Mhm. Że to jest bardzo głęboki rozdźwięk właśnie antropologiczny.
0: Antropologiczny, ale który się przekłada na takie rzeczy, bym powiedział, namacalne. Na przykład... moi koledzy, koleżanki z SW całe lata promowali taką ideę, że ta idea kontrrewolucji konserwatywnej to jest taki pis na wodę fotomontaż, to nic nie znaczy. Ja uważam, że to wiele znaczy. Na przykład to, że jak na ciebie krzyknie ktoś w pracy, to ty już jesteś w stanie pójść do HR-u, zgłosić mobbing. A Rosjanie powiedzą co innego. To, co my nazywaliśmy, że kto nie ma twardej dupy, ten ma tam coś, czy odwrotnie, ale wiesz, o co mi chodzi,
1: tak
0: nie?
1: Jest,
0: że,
1: tak.
0: Że
1: zaciska się zęby.
0: Zaciska się zęby. Chcesz mieć zahartowanego człowieka, chcesz mieć zahartowane społeczeństwo, to gdzie przemoc? A już w wojsku to w ogóle zostaniesz zwyzywany i tak dalej, masz falę, no radź sobie, jak żeby inaczej, tak? Tradycyjne role męskie, tradycyjne role żeńskie, to nie są tylko, oczywiście jak zejdziemy w pojedyncze przypadki, to się dowiemy, że w Rosji kobiety właściwie są najbardziej uspołecznione, jeśli chodzi
1: to
0: o prawda, pracę.
1: Ale poczekaj, poczekaj. I to jest wszystko prawda, co mówisz. Ja to gdzieś kupuję, ten rodzaj wyjaśnienia, ale równocześnie w tym wszystkim jest ogromna ilość korupcji, która nie jest dokładnie tym rodzajem przemocy, który hartuje, tylko raczej takim rodzajem przemocy, która sprawia, że to jest random. Prawda? Kradniesz tam, gdzie możesz. Kradniesz, kiedy dostajesz stanowisko, które ci na to pozwala. Kiedy możesz od kogoś coś wymusić, to stosujesz. I wtedy zaczyna się nam rozpadać ta struktura społeczna. No to jest jednak taka tendencja odśrodkowa, nie? Bo kradniesz dla siebie. Nie dla idei, nie dla kraju, nie dla państwa, nie dla władzy, nie dla wspólnoty, jakkolwiek rozumianej. Nawet jeżeli to jest wspólnota obozu koncentracyjnego, przepraszam, używam metaforycznie teraz tego pojęcia. Więc jakby jak z tym sobie poradzimy, właśnie stosując to twoje wyjaśnienie, że to myślenie konserwatywne, ono ma realne znaczenie?
0: No to jest, widzisz, zakłopotało mnie to pytanie w tym sensie, że bo często jest tak, że dziennikarze pytają mnie o Rosję, i łapią mnie na tego typu sprzecznościach, tylko że ja nic nie poradzę, że Rosja jest dialektyczna, a być może wszystko jest dialektyczne i że Rosja to jest jeden wielki bałagan poznawczy i że tego rodzaju sprzeczności funkcjonują.
1: No właśnie, ale próbujemy znaleźć porządek w tym, prawda? I ten porządek militarny ta militaryzacja społeczeństwa, to nie jest coś, co jakby jest twoim snem, tylko to jest powszechny lęk, wśród analityków zwłaszcza, wśród ludzi, którzy się zajmują Rosją, że właśnie ta militaryzacja społeczeństwa to jest coś naprawdę groźnego. Gdybyśmy sobie zadali pytanie, co jest najgroźniejsze w Rosji, to właśnie to często ludzie mówią. Więc pytanie brzmi, jak do tego się właśnie ma ten element dekompozycyjny, czyli to, że niezależnie kim jesteś, jak tylko się troszeczkę wspinasz wyżej, masz parę osób pod sobą, to już możesz od nich wymagać rozmaitych, nie wiem jak to nazwać, no, takich jakby przysług na swoją rzecz. Czy one będą finansowe, czy jakiekolwiek inne. Tak.
0: No i to jest system, w którym wyrastasz. No jest to, teraz się spróbuję, bo zadałeś bardzo trudne pytanie, spróbuję to jakoś ustrukturyzować. Więc tak, to co wymieniłeś, no to jest to, co teraz weszło do opisu Rosji od powiedzmy 5-10 lat za pomocą Hale'a, takiego naukowca z Waszyngtonu, który głosi tezę, że Rosja, a nawet Związek Radziecki w gruncie rzeczy od zawsze były strukturą klanową, dokładnie tak jak mamy w Azji Centralnej, mamy klanowe struktury władzy, biznesu, gospodarki w ogóle, że w gruncie rzeczy w Rosji to też istniało zawsze i w całym Związku Radzieckim, że to tam pierwszy sekretarz sobie mógł być jako ten arbiter rozdzielający między klanami, ale że nawet w czasach stalinizmu miałeś klan Berii, miałeś klan Malenkowa i tak dalej, i tak dalej. Jest to do pewnego rodzaju, do pewnego stopnia dla mnie przekonująca teza. Kłóciłbym się, bo jednak Rosja wykształciła kilka takich wielopokoleniowych instytucji, jak choćby dyplomację, świetnie działającą dyplomację, nie wiem, szkoły szachistów, szkoły hokeistów, doskonale działające służby, czyli jednak ta pamięć instytucjonalna i mechanizm państwowy funkcjonujący. No ale to, jeśli przyjmiemy, że i te instytucje państwowe, i te klany, które ty czy Hale opisaliście, one istnieją, no to po prostu wyrastasz w tego rodzaju układzie gospodarczo-politycznym, społecznym i akceptujesz te reguły gry. I każdy kradnie ile może. I korupcja jest elementem twojego systemu, twojego poruszania się twoich azymutów po rzeczywistości. Mało tego, Rosjanie mówią, że dzięki korupcji ich biurokracja działa dużo lepiej niż niemiecka na przykład.
1: Czyli korupcja nie jest elementem chaosu, tylko też jest elementem porządkującym.
0: Homostazy. Ja bym tak bym powiedział, że ona często jest elementem homostazy i porządkowania. Oczywiście są ci, którzy kradną najwięcej i są ci, którzy kradną mniej. Stąd zresztą, znowu przepraszam za tę autopromocję, ale dla portalu Zero ileś miesięcy temu napisałem, że w Rosji trwa stalinizacja, bo w momencie wysiłku wojennego musi nastąpić wielka cyrkulacja elit i znowu z punktu, i to jest aż straszne, co teraz powiem. Ja rozumiem te wszystkie pięcioletnie, te represje stalinowskie, które przychodziły co pięć lat, bo on musiał pokazywać społeczeństwu, że skoro społeczeństwo się poświęca w imię budowania fabryk, są łagry i tak dalej, to i elita władzy musi cierpieć. I w putinowskiej Rosji od kilku lat to samo następuje, czyli ważne osoby z różnych klanów, inaczej, nie ma dnia, żeby jakiś pułkownik, generał, wicegubernator i tak dalej nie występował w kamerach, czy w gazetach, czy na portalach, że siedzi na sali sądowej, jest sądzony za korupcję. To są w tej chwili już tysiące ludzi władzy, reżimu, którzy są i na ich miejsce przychodzą nowi, czyli następuje cyrkulacja. Czy oni kradną? No oczywiście, że kradną, ale po pierwsze, już jest występuje jakaś bojaźń u nich, dlatego że poprzednik już jednak siedzi w więzieniu, to często są wyroki 20-letnie. Już wie, że musi kraść mniej. Trzy, społeczeństwo widzi, że zaczyna się kolejna droga awansu, kolejna droga wymiany elit. Czyli cały ten system nie zostaje nie zostaje uznany przez społeczeństwo za zły i dysfunkcjonalny, dopóki to jest jeszcze trzymane w karbach. I oczywiście, że w gruncie rzeczy to tworzy bardzo zatomizowane społeczeństwo i to jest ta dialektyka i sprzeczność, której znowu nie jestem taki mądry, żeby umieć to wytłumaczyć, jedynie jestem na tyle mądry, żeby powiedzieć, że to współistnieje ze sobą, że tego się nie da tak do końca uporządkować, że to się próbuje uporządkować. Widzę tylko to zjawisko, że im mocniej postępuje wojna, im jest mniej zasobów, im gorzej funkcjonuje gospodarka, im większy jest im bardziej potrzebny jest wysiłek wojenny, to paradoksalnie tym bardziej, oczywiście oprócz wodza i jeszcze jakiegoś jego najbliższego otoczenia, ono jest nietykane, póki co oprócz Szojgu, bo ten jego klan zostaje rozbity. Ja myślę, że on z dnia na dzień się zastanawia, czy za chwilę po niego nie przyjdą, go nie wyciągną w gaciach, panowie w kominiarkach. ale że już pod spodem właściwie nie ma dnia, żeby za korupcję i za tego rodzaju wykroczenia nie karać tych, którzy czerpią z tego systemu, i że nie pokazać społeczeństwu, że my im ich karamy. I ostatnia rzecz bym powiedział, że to nie było nasilone, powiedzmy, w pierwszych 15 latach putinizmu, dlatego że panowała hossa gospodarcza. I nie trzeba było tego robić. Raczej społeczeństwo, zwłaszcza to wielkomiejskie, się bogaciło. Teraz trzeba robić i myślę, że to wpisuje się, już kończę, w próg bólu. I jak wielu sądzi, że te płonące rafinerie i płonący Wildberries i szereg innych obiektów, które są trafione przez ukraińskie drogi, że to złamie rosyjskie społeczeństwo, to myślę, że się zawiedzie.
1: Ale to jest takie zasadnicze pytanie i zasadnicza wątpliwość moja. To znaczy, czy jest tak? Znaczy właśnie, jak jest to napięcie między poszczególną jednostką, poszczególnym człowiekiem, poszczególnym Rosjaninem, a tą wizją państwa, wizją kraju, tym, co ten kraj spaja. Nawet jeżeli to jest walka, nawet jeżeli to jest przemoc, i zgoda na to, że ta przemoc funkcjonuje społecznie, tak? Że jakby trudno, no po prostu chcesz się liczyć, musisz walczyć. Bo w tym rosyjskim paradygmacie Zachód jest przedstawiany jako słaby, przegniły, nierozumiejący reguł właśnie walki i przetrwania. Zachód, który wierzy, że po to, żeby jedno dziecko trans w klasie nie cierpiało, wszyscy musimy unikać zaimków, prawda?
0: Dokładnie.
1: Jakby...
0: Tak.
1: Przeciągamy teraz do absurdu, choć prawda taka, że na niektórych uniwersytetach rzeczywiście takie reguły wprowadzono. No więc teraz w tym założeniu, w tej ich wizji oznacza, że to by oznaczało, że właściwie ten Zachód nie wie, co to jest przemoc. To nie jest prawda, że my nie wiemy, co to jest przemoc. To nie jest prawda, że społeczeństwa zachodnie jej nie znają i nie mają, prawda? Ona jest inaczej definiowana, inaczej ukryta. To jest tak, jakbyśmy sobie powiedzieli, czy w korporacjach zachodnich nie ma przemocy. Jest jak cholera. Tylko gdzie indziej inaczej się ją realizuje, inaczej się ją spełnia. I teraz pytanie brzmi, czy to, że Rosja jest taka właśnie dumna z tego zadawania sobie bólu, prawda, z tego biczowania się, siebie i innych nawzajem, prawda, czy to czyni ją bardziej sprawczą, czy bardziej ją czyni, czy właśnie ją uzdrawia? I to jest, rozumiem, pytanie o jednak pewien koncept parareligijny, bo właśnie w tym, co ty mówisz, jest też takie, tak sobie to tłumaczę teraz na szybko, jak cię słucham, jest też takie przekonanie, że ta cerkiew się Putinowi przydaje nie tylko do tego, żeby cementować władzę i sakralizować samego siebie, ale właśnie też po to, żeby nadawać jakiś sens tej brutalności, w której to się wszystko toczy, tak?
0: No tak, tak, absolutnie, jeżeli...
1: To jest taka ofiara, jakby służąca pewnemu przeistoczeniu społeczeństwa. Ale właśnie, tak, zadajmy sobie fundamentalne pytanie. Po co ta Rosja ma być taka? Żeby co? Żeby co się wydarzyło? Żeby zbawić świat? Żeby nad nim zapanować wreszcie? Żeby co tam było? Rozumiesz?
0: Żeby Rosja była wielka. Żeby Rosja była Rosją.
1: Żeby Rosja była Rosją.
0: Tak, żeby Rosja była Rosją, żeby to... Bo tak, to wszystko, co powiedziałeś, jest prawdą. Ja zawsze byłem zwolennikiem koncepcji, to prawosławie istnieje jako dostarczyciel pewnych wartości duchowych, w cudzysłowie oczywiście, ale zawsze ostatecznym bogiem Rosjanina była Rosja, moim zdaniem. Mm-hmm. I tu chodzi o to, że to święte państwo, którego się boimy, ale w które wierzymy, które często nadaje sens naszemu życiu, że ono, że to po to jest. Ale wiesz, no w gruncie rzeczy, jakbyś popatrzył w takich... A jak Iran by przetrwał bez religii to, co się w tej chwili dzieje? Bez wiary we własne państwo.
1: Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia, czym jest religia dla Irańczyków dzisiaj. Nie wiem. Może jest... Nie umiem sobie tego w ogóle wyobrazić. Czy teokracje, czy takie systemy będące pożenieniem religii i polityki, co one właściwie robią z tą religią i co robią z tą polityką. Nie umiem sobie tego wyobrazić. Być może rzeczywiście to jest to narzędzie, które otwiera, które inaczej, pozwala rządzącym otworzyć ogień do tłumu. I usprawiedliwić to, prawda? No bo to są te większe idee, prawda? To jest to, co sprawia, że możemy tak zrobić, bo walczymy o coś, co nie jest tylko i wyłącznie naszą personalną korzyścią. W teorii przynajmniej.
0: Tak, no pewnie tak, tylko że pewnie byśmy znaleźli jakieś inne przykłady, gdzie po prostu była ideologia zamiast religii. No religia może
1: tak,
0: być
1: tak,
0: po prostu...
1: Tak, tak, nie, oczywiście, no, oczywiście. Znaczy, ja myślę, że takim wnioskiem z tej naszej rozmowy, którą musimy już pomału domykać, jest to, że ty jednak twierdzisz, że te wszystkie elementy, które nam się wydają taką suchą, sztuczną konstrukcją tworzącą Rosję jako pewien przekombinowany pomysł Putina, ale właśnie martwy, że to nie jest martwe.
0: Tak, tak uważam, że to nie jest martwe i to jeszcze nam da popalić. To znaczy oczywiście, że jak Putina nie będzie, chociaż no nie wiadomo kiedy go nie będzie, ale że jak nie będzie, no to następca prawdopodobnie będzie musiał coś zliberalizować, tak jak po Stalinie przyszedł Chruszczow, no nie był miłym gościem, ale coś musiał zliberalizować. No to tu się pewnie też coś zliberalizuje. No że na przykład ty czy ja będziemy mogli wjechać do Rosji i nikt nam nie podrzuci pornografii dziecięcej, żeby nas wsadzić do więzienia jako zakładników.
1: Ale i tak, może... i tak, żeby cokolwiek załatwić, będziemy musieli na wszystkich krzyczeć, no bo zawsze się tak załatwiało w Rosji.
0: Będziemy musieli krzyczeć i oczywiście to pozostanie, no ale to nie zmienia faktu, że jakaś liberalizacja nastąpi, ale z tego, żeby Rosja była Rosją, niech już to będzie motto dzisiejszej rozmowy, no ja sobie nie wyobrażam, żeby ktokolwiek mógł z tego zrezygnować. Mam wrażenie, że nawet Jelcyn, który był jakiś koncyliacyjny wobec Zachodu, on też w gruncie rzeczy tam chodziło o to, żeby Rosja była Rosją, żeby była wielką Rosją.
1: A jak to się ma do tych wszystkich sił takich odśrodkowych? To znaczy, że się niektórzy tak twierdzą, że jakby federacja się de facto decentralizuje, zaczyna się rozłazić. Oczywiście zawsze będzie jakaś Rosja, ale ona może być dużo mniejsza niż to, co widzimy na mapie.
0: To jest tak, że przed wojną właściwie już wszyscy zrezygnowali z tej idei rozpadu Federacji Rosyjskiej, bo raz, że to było pójście w sukurs rosyjskiej propagandzie, bo ona, ta putinowska, głosiła, że widzieliście w latach 90. prawie się rozpadliśmy, tutaj uratowałem jedność kraju, musimy dbać o to. Więc za Putina to zostało bardzo silnie scentralizowane, na tyle, że w ogóle mówienie o rozpadzie Rosji nie miało miejsca, ale po wybuchu wojny, moim zdaniem rzeczywiście to pytanie do jakiegoś stopnia wraca. Ja co prawda sobie tego nie wyobrażam na razie, żeby Jakuci, czy nie wiem, Czeczeni, zwłaszcza pod wodzą Kadyrowa, nie wiem, czy w Dagestanie, no gdziekolwiek, żeby te wielkie grupy etniczne w tej chwili miały sięgnąć po niepodległość, po próbę suwerenności, ale też jednocześnie w momencie, w którym na przykład za 3 lata ta wojna na wyniszczenie trwa, bo to już jest w tej chwili wojna na wyniszczenie. Sytuacja w Rosji się pogarsza. Coś być może staje się z Putinem, że wtedy ktoś tam nie podniesie głowy. No w gruncie rzeczy Związek Radziecki zajmował 1/6 planety, Rosja zajmuje 1/8, czyli to jest strata, no tam proszę sobie policzyć, odjąć od jednej...
1: Ukrainy strata.
0: Ukraina strata, tak, Prybałtyki. No nie, ale jednak no, potężne terytoria Kazachstanu, tak Uzbekistanu, jest, tak nastąpiła. Zresztą historycznie rzecz biorąc nastąpiła w miarę pokojowo, to znaczy gdzieś oczywiście wybuchały konflikty, ale jak na rozpad takiego państwa, to i tak wielki rozpad, no to się zakończyło w miarę pokojowo, więc oczywiście, że takie zagrożenie będzie istniało, no ale to znowu Rosjanin ci powie i właśnie dlatego my musimy być tacy. A jak inaczej mamy zachować tego kolosa? Silna, centralna władza. I to jest to, co zawsze Rosjanie powtarzają cudzoziemcowi, zwłaszcza z Zachodu. No ty nas nie zrozumiesz. My musimy w ten sposób, żeby naszą ziemię, za którą nasi przodkowie oddawali krwi, które stanowią nasze zasoby, żeby zachować, żeby to trwało.
1: Chyba będziemy musieli się jeszcze kiedyś spotkać, żeby porozmawiać o romantyzacji Rosji w świetle tego, co właśnie teraz powiedziałeś. Doktor Kuba Benedyczak z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, autor książki Oddział Chorych na Rosję, był Państwa i moim gościem.
0: Dziękuję bardzo.
2: 4 minuty zostały do godziny 20. Słuchamy Radia Tok FM. Za nami dłuższa rozmowa Kuby Janiszewskiego, a po godzinie 20 po informacjach mikrofon Tok FM. Karolina Kłaczyńska przygotowała i wydawać będzie ten program. Paweł Sulik będzie prowadził. Dobry wieczór Państwu. Bardzo gorąco zapraszam. Adam Brzeziński i Karolina Kubicka będą realizowali. Zapraszamy Państwa do ważnej rozmowy o naszym społeczeństwie. Okazja jest taka, że rok temu zaprzysiężony został prezydent Karol Nawrocki, który wygrał wybory. I chcemy najpierw z profesorem Małgorzatą Molendą-Zdziech zastanowić się chwilę nad tym, co prezydent, który zachowuje się przez ten rok tak, a nie inaczej, ciekawa jest też perspektywa słuchaczy, co on mówi o naszym społeczeństwie? Skoro połowa z nas mówi, tak, to jest dobry prezydent, chociaż już troszeczkę mniej, jak patrzę na sondaże, chciałoby go na drugą kadencję, ale jednak to oznacza, że to, co przed chwilą słyszeliśmy w programie Kuby Janiszewskiego, dłuższa rozmowa o tym, że oto mamy kraj, za który umierali nasi przodkowie i naszym obowiązkiem jest go zachować w całości, to rzeczywiście brzmi tak egzotycznie? Mam nadzieję, że Państwo będą mieli jakieś bardzo ciekawe uwagi teraz, czyli w rocznicę po zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego na stanowisku prezydenta, na fotelu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Za 2 minuty 20 informacje Radia Tok FM. Po nich mikrofon Tok FM.
3: Autopromocja.
4: Czy Biblia została napisana przez mężczyzn, dla mężczyzn?
5: Biblia jako księga chyba nie powinna być czytana w taki sposób, aby potwierdzić dominację jednej płci. Równość mężczyzny i kobiety jest zaznaczona i w pierwszym, i w drugim opisie stworzenia. Bóg absolutnie jest niebinarny. Niektórzy mówią nawet, że Bóg jest queerowy.
4: Tajemnice Kościoła. Premiery na tokfm.pl i w aplikacji Tok FM w czwartki. Marta Zdanowska, zapraszam.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
11: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
7: Marian, a gdzie mogę kupić?
8: Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Żaden z dotychczasowych prezydentów nie organizował takich wydarzeń. Karol Nawrocki hucznie świętuje pierwszą rocznicę sprawowania urzędu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej niemal w całym kraju ostrzega przed gwałtownymi burzami. Iga Świątek gra dalej. Polka wygrała swój kolejny mecz w Toronto. Więcej o tym w informacjach sportowych. Minęła 20. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje Tok FM. Przed Pałacem Prezydenckim dobiegają końca uroczystości związane z rocznicą zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Impreza przyciągnęła przede wszystkim jego sympatyków, z którymi rozmawiał reporter Tok FM Ben O'Connor.
13: Jakby pan ocenił ten rok Karola Nawrockiego?
14: Znaczy powiem tak, no nie był moim kandydatem. Miałem innego kandydata, ale rok, mimo paru potknięć małych, uważam za elegancki. No. Dla mnie na te czasy najlepszy prezydent, jaki mógł się nam trafić.
15: To jest prawdziwym Polakiem i patriotą. I wiele złych rzeczy zatrzymał.
13: A ułaskawienie starucha?
16: Nikt nie jest idealny. Karol Nawrocki też nie jest idealny. Każdy ma swoje wady.
17: Rząd zwala winę na Karola Nawrockiego, a pan Nawrocki mówi zupełnie inaczej, więc no mówię, świętego tu trzeba, żeby to wypośrodkował. No jeżeli ja czuję się, mam serce po prawej stronie i wydaje mi się, że pan prezydent ma rację.
12: Taka feta to czysty marketing, ocenił dr Kamil Marcinkiewicz z Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, ponieważ żaden z dotychczasowych prezydentów nie organizował takiej uroczystości. Politolog ocenił też, że po roku prezydentury widać, że Karol Nawrocki realizuje politykę wyłącznie prawicowych środowisk.
18: Jeżeli chodzi o wizerunek, który tworzyło Prawo i Sprawiedliwość, myślę, że on odpowiada preferencjom wyborców PiS, którzy są przekonani, że rząd Donalda Tuska raczej postrzegają krytycznie i tutaj Karol Nawrocki Nawrocki się z tym zupełnie nie kryje, że nie jest chętny na jakąkolwiek współpracę. Więc Karol Nawrocki na pewno jest prezydentem wszystkich środowisk prawicowych, bardzo mocno się identyfikujący z tymi środowiskami prawicowymi, ale nie widzę ani jednego sygnału wyciągnięcia ręki do drugiej strony.
12: W ciągu roku prezydentury Karol Nawrocki podpisał 255 ustaw i zawetował 41. To więcej niż którykolwiek dotychczas urzędujący prezydent podczas całej swojej kadencji. Prokuratura dokonała zabezpieczeń majątkowych na mieniu Macieja Eś i Cezarego J. Śledczy zastrzegli, że wykonanie decyzji jest natychmiastowe, ale postanowienia są nieprawomocne i przysługują na nie zażalenia do sądu. Maciej Eś, były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i były członek Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej oraz były jej prezes Cezary J. są podejrzani o sfinansowanie kampanii Sprawiedliwe Sądy, a także nielegalne finansowanie partii politycznych PiS i Solidarnej Polski. Zarzuty usłyszeli w lipcu, nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Meteorolodzy ostrzegają przed burzami na przeważającym obszarze kraju z wyłączeniem regionów północno-zachodnich. W czasie wyładowań warto dobrze się schronić, bo uderzenie pioruna może doprowadzić do katastrofalnych skutków w naszym organizmie. Mówił o tym w TOK FM lekarz Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Sylwariusz Kosiński.
19: Jeżeli piorun pokonuje opór skóry, no to dokonuje spustoszenia w narządach wewnętrznych. Jeżeli piorun prześlizguje się po powierzchni naszego ciała, a czasami są do tego warunki, no to my cierpimy na ogromne, bardzo bolesne oparzenia.
12: Burzom będą towarzyszyć opady deszczu i silny wiatr w porywach nawet do 100 km na godzinę. Szczegółowa prognoza pogody na najbliższe godziny już za kilka minut, a teraz w TOK FM czas na sport.
20: Na program zaprasza sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący apartamenty Hafnera Residence w Sopocie. www.hafneraresidence.pl.
21: Przemysław Pozowski, zapraszam. Iga Świątek awansowała do czwartej rundy turnieju w Toronto. Nasza tenisistka pokonała Wiktorię Golubicz ze Szwajcarii 6-2, 6-1. A w meczu o ćwierćfinał może ją czekać powtórka z tegorocznego Rolanda Garrosa, bo zagra ze zwyciężczynią meczu Marty Kostiuk z Madison Keys. Weronika Falkowska odpadła w ćwierćfinale turnieju WTA 125 w Warszawie. Przegrała z Amerykanką Carol Yang-Suh Lee 6-3, 6-7, 1-6. W Warszawie będziemy mieć za to polski finał deblo. O tytuł zagrają Falkowska w parze z Amerykanką Alaną Smith przeciwko duet Alicja Rosolska, Martyna Kubka. Jagiellonia właśnie wygrała z Rangersami 2-1 w pierwszym meczu trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Europy. Rewanż w przyszłym tygodniu w Szkocji. Pucharowe mecze grają także Raków i Lech i remisują do przerwy 0-0 odpowiednio z Hammarby i Klaksvikiem. Słabnie poparcie dla szefa FIFA Gianni Infantino po fatalnie przyjętym pomyśle częściowej prywatyzacji mundiali ma coraz więcej przeciwników. To m.in. cała Europa, bo UEFA nie chce, by Szwajcar został wybrany na kolejną kadencję. Michał Waszkiewicz.
22: UEFA mówi dość. Najpierw w całości sprzeciwiła się kontrowersyjnemu pomysłowi. Teraz zaczyna walkę o odsunięcie Gianniego Infantino od władzy. Szwajcar może zostać prezydentem FIFA na jeszcze jedną kadencję, a wybory odbędą się w przyszłym roku, w marcu. Kierownictwo FIFA straciło zaufanie nie tylko UEFA, ale także wielu innych członków rodziny piłkarskiej, powiedział szef Europejskiej Federacji. CONCACAF, czyli amerykańska federacja, mówi z kolei o symptomie przywództwa, które przestało stawiać piłkę nożną na pierwszym miejscu. Na razie wyraźne poparcie dla Infantino wyraził jedynie Katar. FIFA starcie przegrała, ale już przechodzi do ofensywy i to w swoim wątpliwym moralnie stylu, jeśli prawdziwe są doniesienia brytyjskiego Timesa. A ten pisze, że Infantino obiecał Maroku, że finał kolejnego mundialu odbędzie się w Rabacie, a nie w Madrycie. Oczywiście w zamian za poparcie. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
21: Holenderski kolarz Bart Lement wygrał w Karpaczu czwarty etap wyścigu Tour de Pologne i zdobył żółtą koszulkę lidera. Michał Kwiatkowski zajął 24 miejsce. Z kolei w Tour de France kobiet dziewiąta była dziś Dominika Wodarczyk, a trzecie miejsce w generalce utrzymała po szóstym etapie Katarzyna Niewiadoma. W sporcie teraz to wszystko. Za chwilę pogoda.
20: Na program zaprosił sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący apartamenty Hafnera Residence w Sopocie. www.hafneraresidence.pl.
12: W nocy w południowej połowie kraju i w regionach na północnym wschodzie prognozowane są przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatura minimalna od 11 stopni na Pomorzu, około 17 w centrum, do 22 na południowym wschodzie.
23: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Jest 6 minut po godzinie 20. Słuchamy Radio TOK FM. Czas rozpocząć program Mikrofon TOK FM. Jeszcze raz dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Przypominam, że ze mną jest Karolina Kłaczyńska, która przygotowywała i wydawać będzie dzisiejszy program. Program, który będą realizować Adam Brzesiński i Karolina Kubicka. Dziś rocznica zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego na fotelu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. W związku z tym, tak jak to, nie wiem, pod koniec roku podsumowuje się różne rzeczy, albo dajmy na to, nie wiem, najlepsze filmy danego roku, tak to jest świetna okazja, no bo już drugiego, pierwszego roku tego prezydenta nie będzie i okazji, żeby zbudować sobie wizerunek, utrwalić albo zmienić stereotyp i tak dalej, i tak dalej. Więc siłą rzeczy w mediach pojawiają się tego rodzaju podsumowania. My łączymy się teraz z profesor Małgorzatą Molendą z Dziech, kierowniczką Katedry Studiów Politycznych w Instytucie Studiów Międzynarodowych SGH. Dobry wieczór. Czy my się słyszymy?
0: Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór naszym słuchaczkom i słuchaczom. Ja słyszę państwa bardzo dobrze.
2: Wspaniale. Pani profesor, oto za nami rok prezydentury, która z pani perspektywy była prezydenturą, tak jak część mediów i publicystów pisze, bardzo inną od poprzednich. Czy też dla pani nie jest to zaskoczenie? Pytam panią, ponieważ swego czasu napisała pani książkę Czas Celebrytów. Jako żywo, czytając tę książkę, można przefiltrować przez tezy z pani książki ten rok prezydentury, czyli wizerunek, silne, jasne gesty emocjonalne, które powodują, że to bardziej ten afekt, tak jak chciał Jonathan Haidt w swojej książce o afekcie. Zanim zaczynamy analizę, to jest taki pierwszy odruch emocjonalny, on jest powiązany z naszą oceną. Jak pani to widzi? Zanim przejdziemy do bardziej merytorycznych, bo może nawet politycznych ocen, to jak pani widzi ten rok?
0: Przede wszystkim to bardzo dziękuję za przypomnienie tej książki, która ukazała się w 2013 roku, więc troszkę w innej rzeczywistości, ale rzeczywiście on mówi o pewnych trendach, które już były widoczne w świecie, w Europie i które do Polski trafiały. Doładałabym jeszcze do tej roli emocji ważną kategorię widoczności medialnej, którą się buduje poprzez właśnie budowanie odpowiedniej narracji. I potem jeszcze razem z Katedrą Studiów Politycznych, którą kieruję, napisaliśmy taką książkę o konferencji zorganizowanej, poświęconej pierwszej kadencji Donalda Trumpa, jego prezydenturze, o Donaldzie Trumpie w czasach postprawdy. I myślę, że to też ważny kontekst, bo Karol Nawrocki, budując swój wizerunek prezydenta, bardzo mocno jest zafascynowany postacią Donalda Trumpa i widzimy, że właściwie nawet wraz pewno ze swoimi doradcami jeden do jednego chce przenieść pewne kategorie.
2: Ale pani chodzi o poglądy, czy bardziej o pewien
0: bardziej właśnie zaczął pan redaktor od wizerunku, więc właśnie skupiłabym się na tej kwestii komunikowania politycznego, jaką tą figurę polityczną buduje siebie. Mhm. Bowiem przecież przypomnijmy, że wygrał w drugiej turze 50% i 89%, czyli niecałe 51%, i przy dużym jednak elektoracie bardzo negatywnym, przy dużych kontrowersjach, nazwijmy to tak łagodnie, związanych z jego etyczną postawą w tej drodze do polityki, i był wskazany przez Prawo i Sprawiedliwość jako tak zwany kandydat obywatelski. Nie był kandydatem prawicy, którym przecież teraz powoli się stanie, ale pewno o tym za chwilę powiemy. I musiał zbudować swój wizerunek, przede wszystkim też dać się poznać. Jako kandydat obywatelski, jak o ile przypominam sobie wyniki badań, 30-kilka% w ogóle nie kojarzyło nazwiska Karola Nawrockiego, bo przecież on był znany w skali lokalnej jako najpierw dyrektor Muzeum II wojny światowej, potem też dyrektor gdańskiego oddziału IPN-u, historyk, czyli znany niszowo lokalnie. I to, co się udało, to przede wszystkim w bardzo krótkim czasie zbudowanie dużej rozpoznawalności tego polityka. Teraz nazwisko Karola Nawrockiego chyba w tych sondażach CBOS-u tylko 1% nie jest w stanie wskazać. To jest granica błędu statystycznego. A przypominam, że na przykład nazwisko pani Kidawy Błońskiej, która jest na scenie politycznej od roku 2000, była kandydatką na prezydentkę, potem wycofała się z tego wyścigu. Teraz mamy ją w Senacie i rozpoznawalność teraz w ostatnim sondażu CBOS-u z lipca 2026 roku, o ile pamiętam, ponad 1/3, bo 36% w ogóle nie zna takiej osoby.
2: Ale to jak to się robi? W takim razie jak się robi coś takiego? I to znowu apeluję do pani i proszę odpowiedzieć jako autorkę książki Czas Celebrytów, że... Bo chyba tam jest odpowiedź zawarta.
0: Myślę właśnie, że to, co się bardzo zmieniło, to nie doceniamy ciągle jeszcze siły tych nowych mediów, które mają ogromną siłę rażenia. I właśnie tak jak w czasach mediów tradycyjnych, gazety, radia, telewizji, był ten moment sprawdzenia wiarygodności wiadomości, możliwości jej wycofania, ograniczonego dostępu do tej wiadomości. Teraz tych barier nie ma, a informacja jest tym towarem, którego nie możemy odebrać. Każdy inny towar, który kupimy, możemy sprzedać, oddać. Mhm. A jeżeli informację już puścimy, to ona zostaje.
2: Ale zaraz, tutaj pani profesor, ja się muszę tutaj... Ja muszę się z panią pokłócić, jeśli pani pozwoli. W kulturalny sposób. Zapowiadam, że w kulturalny sposób. Ale mi się wydaje, że to nie jest kwestia informacji. To znaczy, to jest chyba bardziej kwestia, mam taką intuicję, ale proszę mnie poprawić, że to jest kwestia właśnie głównie tego czegoś, czym jest wizerunek, a informacje są drugą sprawą. To znaczy, ta kwestia, czy tam jakaś kawalerka była, czy też nie, czy tam były kontakty ze światem przestępczym, czy też nie. Nawet powiedziałbym, że ja miałem wrażenie i w ten rok wydaje mi się, że dostarczę dowodów na to, że jednak to, co mówił Jonathan Haidt, czyli my najpierw mamy pewne uczucie, najpierw mówimy tak, to jest nasz człowiek, albo to nie jest nasz człowiek, albo ten pogląd nie jest nasz, ten pogląd jest ich, że ta polaryzacja, ona wynika z tego, że najpierw mamy to tą relację, czy to jest nasze, nie nasze, albo wspieramy to, albo nie lubimy tego, a dopiero później przychodzi taki rodzaj racjonalizacji. Wydaje mi się, że to tu byłby klucz do tego, żeby zrozumieć, jak szybko...
0: To znaczy, na pewno tak, być może to troszkę tak skrótowo powiedziałam, bo z jednej strony, może nie chodzi mi, bo rzeczywiście mamy tutaj rozdzielenie pomiędzy tego, co jest faktem, ale tutaj w erze nowych mediów o faktach nie dyskutujemy, bo właśnie chodzi nam o wzbudzanie tych emocji, afektów, tak? Mhm. Wzbudzanie po to, żeby budować takie swoje plemiona, wokół których się skupiamy. Mhm. Tylko w wypadku Karola Nawrockiego, proszę zwrócić uwagę, to taktycznie był świetny z punktu widzenia dzisiejszej sytuacji, jak widzimy, ruch Kaczyńskiego, że wskazał kandydata, w cudzysłowie mówię i używam tej kategorii, obywatelskiego, prawda, bo znając znaczenie tego słowa, no wiemy, że z obywatelskim nie miał nic wspólnego, ale chciał go odkleić od tego rytualnego już konfliktu pomiędzy dwoma partiami, prawda? Wtedy jeszcze Platformą Obywatelską i Prawem i Sprawiedliwością. Tak. Partiami, które dokonały tej polaryzacji, które są na scenie już od 25 lat i z którymi chociażby młodzi wyborcy albo osoby niezainteresowane czy zmęczone polityką w ogóle się nie identyfikują, nie odnajdują się. I wynalazł kandydata, który jest obiektem zainteresowania, czy potrafi przyciągnąć uwagę na przykład tych młodych mężczyzn, którzy szukają na siebie tutaj jakiegoś przepisu, szukają miejsca i do których ktoś powie ich własnym językiem. Czyli skoro w naszym polskim tutaj kontekście wyrastają jak grzyby po deszczu siłownie, bo też siła fizyczna staje się być atutem, elementem, który jest traktowany jako plus, mamy prezydenta, który pokazuje, że właśnie siła mięśni jest także ważną wartością.
2: Ale to siła mięśni to już jest wizerunek. Jak rozumiem, to jest coś, o czym nie myślał Jarosław Kaczyński, bo kiedy pani profesor mówi, że to był świetny wynalazek, to ktoś słuchając dzisiaj może powiedzieć, no dobrze, ale ten rok to jest jednak przełom. Pierwszy raz od wielu, wielu lat mamy tak wyraźny podział na prawicy. I twarzą tego podziału ktoś może powiedzieć, słuchając pani profesor, właśnie jest Karol Nawrocki? Znaczy on ciągnie za sobą...
0: To znaczy, myślę, że Karol Nawrocki doskonale wykorzystuje tę sytuację, chociażby zauważmy, nie wpisując się w żadną, po żadnej stronie tego sporu, ani po stronie, nie wypowiada się na temat właśnie tego, co się dzieje teraz w PiS-ie i odejścia Morawieckiego, nie zajmuje zdania, a sam buduje swoją pozycję na prawicy. Przed chwilą, przed niecałą godziną, prawda, mogliśmy obejrzeć jego prezydenta wypowiedź, czy no nie wiem jak to nazwać, no takie podsumowanie roku w Pałacu Prezydenckim na otwartej przestrzeni w ogrodach pałacu, gdzie tam doskonale pokazuje właśnie, na czym on buduje tą swoją siłę, na tym, że po pierwsze zwraca się do zwykłego człowieka, zacytował imiona i nazwiska osób, które spotykał w kampanii na swojej drodze, zwykłych Polaków, rolnika, kogoś, piekarza, który otwierał o 5 rano piekarnię, których zaprosił na tę uroczystość i pokazuje cały czas swoją sprawczość. Ja myślę, że to jest też ogólny taki, taka mocna cecha, bez względu na tą sferę faktów, informacji, bo to rzeczywiście, no to jest zupełnie trochę coś innego, że widzimy prezydenta, który jest człowiekiem czynu, który cały czas coś robi i komunikuje. On się komunikuje z tym zwykłym człowiekiem. Proszę zobaczyć, że prezydent wprowadził pewną nowość, że przy każdym z wet nagrywa te krótkie swoje, nazwijmy to expose, krótkie filmiki, które często też nie mają się nijak do substancji tego weta, ale tłumaczy w taki sposób bardzo dydaktyczny, prosty, z szacunkiem do prostego człowieka, dlaczego musiał, prawda, dlaczego musiał niestety zawetować, dlaczego to nie jest dobre.
2: Ale właśnie, to jest ten moment, pani profesor, bo ktoś może powiedzieć, czy to jest zapotrzebowanie społeczne na osobę sprawczą i wtedy wszystko to się zgadza z opisem większości analityków. Że społeczeństwa w skomplikowanie funkcjonujących nowoczesnych państwach, społeczeństwa w pewnym momencie odczuwają permanentny brak sprawczości państwa, albo przynajmniej to państwo działa, ale bardzo wolno i nie zawsze sprawiedliwie i siłą rzeczy ta frustracja przeradza się w taką potrzebę posiadania, no właśnie, niestety to idzie w kierunku autorytaryzmu, posiadania osoby, która mówi ja coś zrobię, obiecuję to i zrobi to. I akurat w naszej konstrukcji, jak rozumiem, to świetnie w to się wpasował Karol Nawrocki. Jak pani taką tezę widzi?
0: To znaczy w ogóle sama figura prezydenta, prawda, i też usytuowanie prezydenta w tym naszym systemie politycznym trochę też mu daje tą rolę, bo jeżeli spojrzymy na prezydentów, oni już niejako z zasady mają tę wyższe zaufanie społeczne, bo mają łączyć, mają być poza tymi podziałami politycznymi i mają
2: ale
0: też...
2: Ale przepraszam, a kto tak powiedział, że mają łączyć?
0: No jednak jest takie oczekiwanie w stosunku do prezydenta, że on ma być poza tymi sporami, które są z racji tych politycznych
2: ale
0: podziałów.
2: To, pani profesor, no właśnie, to mam pytanie. To gdzie jesteśmy? Jesteśmy w XXI wieku w Polsce, w Europie, w takiej oto sytuacji, że duża część społeczeństwa mówi chce prezydenta, który łączy, czy duża część społeczeństwa mówi chce prezydenta, który jest sprawczy, bo mamy katastrofę klimatyczną, agresję Rosji na Ukrainę, rosnące ceny, świat coraz bardziej drży w posadach, dajcie mi mocnego człowieka na czele państwa. No to jest trochę inna opowieść
0: tak,
2: niż dla łączenia.
0: Już, to właśnie prezydent stara się też trochę wyrąbać sobie te możliwości działania, bo takich możliwości w ramach naszej konstytucji nie ma, stąd coraz śmielej pokazuje, że jest mu za ciasno w tym układzie, coraz śmielej wychodzi właśnie na tą scenę międzynarodową i cały czas, prawda, podbija to, że miał te spotkania z Trumpem, że i cały czas liczy te sekundy rozmów czy minuty i przypisuje sobie sprawstwo. Natomiast właśnie to jest to też, czego pan dotknął, że dokładnie idzie to troszkę w tym kierunku tej władzy takiej autorytarnej, absolutnej, prawda? Przecież prezydent też zaczyna mówić w ten sposób ja podjąłem, ja zadecydowałem, ja zrobiłem. No wiemy, że jest, jego celem też jest takie zakłócanie prac rządu. Tutaj ta koabitacja nie jest łatwa z racji tego, że też jako Polacy nie mamy tej umiejętności komunikowania się i dochodzenia do tak, tylko raczej skupiamy się na tym nie, prawda? I mamy do tego przynajmniej kilkanaście powodów. I druga rzecz, o której pan też już wspomniał, o tych oczekiwaniach wobec państwa. Ja bym rozbiła to oczekiwaniach wobec instytucji. I niestety po 23 roku, znaczy te nowe rządy odziedziczyły państwo, w którym instytucje zostały bardzo osłabione, częściowo zostały zbudowane wydmuszki różnych instytucji na różnych polach i ten proces odbudowy na pewno trwa jest o wiele trudniejszym procesem.
2: Ale mi się wydaje, pani profesor, że to nie jest
0: tak długo.
2: Ja rozumiem i rodzi się frustracja, się zgadzam, tylko w tej opowieści, którą ja dzisiaj słyszałem pod Pałacem Prezydenckim, to raczej dominowały trochę inne głosy. Znaczy nie o tym, że niektóre instytucje zostały zawłaszczone przez władzę wykonawczą, tylko tam była opowieść raczej o tym, że wreszcie mamy, zwolennicy prezydenta tak mówili oczywiście, wreszcie mamy kogoś, w czyj świat wartości wierzymy, najczęściej to się wyrażało w określeniu, no dba o polskie interesy, albo jest asertywny i tak dalej, ale wreszcie mamy kogoś, w czyj świat wartości jest taki sam jak nasz, ale przede wszystkim mamy kogoś, kto jest sprawczy, w tym sensie, że mamy zaufanie, że on się nie ugnie, bez względu na to, co się stanie. Więc on stał się tak jakby zamiennikiem źle funkcjonującego państwa, czy źle funkcjonującej władzy wykonawczej. Tak to zrozumiałem.
0: To znaczy tak, bo pan prezentuje tą stronę osób wspierających prezydenta, tak? Ja raczej chciałam pokazać, jaki krajobraz odziedziczyły koalicyjne rządy, które same z definicji są trudne.

0: kraj idzie w złym kierunku, ono nie ma swojego adresata. I jeśli, albo inaczej, albo i w Polsce, i we Francji, na przykład część klasy średniej jest przekonana, że ona jest w pozycji straszliwie pokrzywdzonej. I czy tamten rząd, czy obecny rząd, no nikt mu nie pomaga. Więc siłą rzeczy czeka się na kogoś sprawczego, kto krzyknie ochronie klasę średnią. I mi się wydaje, że
1: no właśnie, ale zobaczmy, że zarówno tak, że zarówno ta pierwsza narracja, czyli też jak gdyby wychodzenie, jeżeli nie umiem sobie radzić z problemami wewnętrznymi mojego kraju, to jest kwestia polityki energetycznej, ubóstwo energetyczne, to też jest ważna kategoria, która dotknęła Francję i Francuzów, a głównie to też są kobiety, które żyją na przykład w gospodarstwach jednoosobowych, nawet często już na emeryturze z sektora publicznego, które muszą dorabiać, bo nie są w stanie zapłacić faktur. Tylko to wymaga pewnych działań konstruktywnej polityki opartej o dowody naukowe i rozłożonej na
0: ale zaraz, ale już pani profesor drugi albo trzeci raz o tym mówi, ale jak w sytuacji, ale przedstawia pani obrazek, gdzie to nie ma tej równowagi, znaczy jest mieszkanie, w którym jest taka opisywana przez panią osoba i ona jest głęboko sfrustrowana, że całe życie pracowała i nie jest w stanie opłacić na emeryturze rachunków.
1: No i dlatego też de facto może przełożyć swoje głosy na tą prawicę, czyli na tych, którzy oferują szybkie rozwiązania i przynajmniej godnościowo dają jej tą obietnicę, czy w ogóle ona czuje, że do tej osoby ten prezydent, czy tutaj w wypadku prawicy francuskiej, ktoś będzie do niej mówił, że w ogóle ktoś pochyla się nad nim losem, nad jej losem, że jej sprawa jest problemem, znaczy urasta do problemu właśnie takiej wagi państwowej, tak, a nie jest zamiatana pod dywan, mówiąc tak kolokwialnie, czy w ogóle taką objęta brakiem
0: jeszcze
1: uwagi.
0: Chciałem zapytać panią profesor, jak pani profesor ocenia taką sytuację, taki bardzo wyraźny gest, estetyczny, ale gest. Otóż dziś podczas celebracji, która sama w sobie jest imprezą pierwszą tego rodzaju w Polsce chyba, celebracji pierwszego roku sprawowania urzędu prezydenckiego, wystąpił raper. Czyli z jednej strony ktoś może powiedzieć, no tak, artysta. A pani na początku powiedziała o tym, że no, prezydent się inspiruje trochę Donaldem Trumpem. I jak usłyszałem dzisiaj tego rapera przed pałacem prezydenckim, to tak właśnie pierwsze skojarzenie miałem z tym, że Donald Trump mógłby coś takiego zrobić. Ale w tym kontekście ustawiania i w kampanii wyborczej Karola Nawrockiego jako osoby z ludu kontra elity, czy pani patrzy na ten rok, pani profesor, i tam też się pojawiają właśnie takie gesty, znaki, że pamiętajcie, że ja jestem spoza elity. Ja przyszedłem tutaj w interesie ludu, a nie w interesie elit. Szczególnie, że kontrkandydat na stanowisko prezydenta był w oczach wielu elitarny. Ale czy pani widzi tak ten rok, że dalej ten kostium kogoś z ludu, z blokowisk jest ważny i on rzeczywiście gra i jest potrzebny?
1: No nie, bo to jest taka kreacja na potrzeby właśnie budowania tej figury politycznej prezydenta, która ma być, natomiast przypomnijmy, pana prezydenta w podkoszulce, nie wiem jak to się nazywa, podkoszulka bez rękawów, kiedy pokazał się w oknie prezydencji kim i to też wywołało entuzjazm, bo po prostu swój chłop, prawda, pokazał
0: się. A to
1: się
0: świetny przykład, pani profesor. Takie memy z prezydentem, który jedzie na motorze albo prezydentem w takiej koszulce z Republiki Czeskiej, traktowane są przez polską opinię publiczną, tą liberalną, jako przykład na to, że Czesi mają świetnego prezydenta, ale taki sam prezydent w takiej samej koszulce, tylko Polski, już na przykład jest dowodem na to, że mamy człowieka, który nie nadaje na stanowisko prezydenta. O co tu chodzi? Jak te kostiumy...
1: Nie, panie redaktorze, myślę, że chodzi tu właśnie o autentyczność, bo jeśli mówimy o tym konflikcie pomiędzy elitami, że prezydent buduje się jako antyelitarny, to przepraszam, to, że ktoś urodził się w bloku w Gdańsku, to nie znaczy, że jest spoza elity. Jednak skończył studia wyższe, skończył jeden z lepszych uniwersytetów, Uniwersytet Gdański, Wydział Historii, więc w Polsce mamy wiele osób, które są z wyższym wykształceniem w pierwszym czy w drugim pokoleniu, tak? I tu jest też ten fałsz, tak?
0: Ale ja rozumiem, pani profesor, ale on tego nie podkreślał. On tego nie podkreślał. Podkreślał religijność, ciężką pracę. To podkreślam.
1: Panie redaktorze, tylko wszystko trzeba patrzeć w kontekście. Jego kontrkandydatem był prezydent Warszawy.
0: Znający języki, jeżdżący po świecie.
1: Znający języki obce, ale proszę zobaczyć, tu nie był nawet, nie chodziło o to, że znający języki obce. A zarzutem było, że znał francuski, bo to jest elitarny język. Angielski już nie jest elitarnym, prawda? Tutaj prezydent.

0: prezydent Nawrocki chwali sobie, że może z prezydentem Trumpem po angielsku porozmawiać. Elitaryzm to jest ten francuski, prawda? Dlaczego ten przydomek bonjourek, prawda? Jakby to było coś złego. Zamiast być dumnym z tego, że nasz przyszły prezydent czy kandydat na prezydenta wykonał pracę, uczył się trudnego języka, języka, który jest też językiem Unii Europejskiej, podejmowania decyzji w instytucjach międzynarodowych, który wprowadza nas w świat kultury, to traktujemy to jako przygane, tak? Bo łatwiej jest zbudować, no właśnie, tylko dlaczego? Bo no, nie oferujemy łatwej drogi nauki do francuskiego, a łatwiej jest może zbudować mięśnie, nie wiem, w programie 3-miesięcznym na siłowni. Tak?
1: No, panie profesorze, nie wiem, ale podejrzewam, że to właśnie dla...
0: Kliknąć okiem do właścicieli siłowni, prawda?
1: Tak, przypomnijmy, ale wydaje mi się...
0: pandemii już nie chcę wracać, no ale to zakłady tatuatorskie
1: Ja nie wiem, czy jest łatwiej, to trzeba by pani profesor zapytać specjalistów od wizerunków, którzy zdecydowali się, żeby Karol Nawrocki w kampanii wyborczej właśnie ubierał się w szaty osoby z ludu, z blokowiska, z siłowni, żeby podkreślał swoją religijność.
0: Myślę, że tu chodziło o tą autentyczność, jeśli pan redaktor pozwoli, to ja to może tak zgrabniej złożę, bo prezydent, tutaj trzeba powiedzieć, że prezydent Nawrocki cały czas ćwiczy ciało, czy wcześniej, i ta siła fizyczna jest czymś autentycznym w jego wydaniu, prawda? Tu nie było gry. Tu raczej trzeba było dobudować właśnie to, jak on się odnajdzie w tym międzynarodowym środowisku. Ale nagle się okazało, że znajomość języka obcego, która w wypadku jednego kandydata była czymś, na co patrzyliśmy negatywnie, tutaj nagle jest czymś naturalnym. No, i znajomość języka jest także czymś takim, co jednak przynależy do pewnej elity, tak? No bo zwłaszcza w wypadku Polski, gdzie no, przez długi czas nacisk na naukę języka obcego, z racji tego, że często to było i poza domem, wymagało dodatkowych funduszy, był w rodzinach, które były no, trochę bardziej zamożne.
1: Na samym końcu chcę zapytać, na ile aktualna jest taka teza sprzed 14 lat. Profesora Jana Sowy napisał książkę Fantomowe ciało króla, o niej było bardzo głośno. W największym skrócie dotyczy ona i społeczeństwa polskiego, ta teza, ale w ogóle społeczeństw postkomunistycznych, społeczeństw naszej części Europy, czyli nas, Czechów, Słowaków, Węgrów. Otóż postfeudalne społeczeństwo, za wyjątkiem Czechów, postfeudalne społeczeństwa według profesora Jana Sowy mają taki brak właśnie tej osoby, którą zazwyczaj reprezentował król. Ale tego króla nie ma. Król, który de facto w większości krajów europejskich już teraz i tak nie ma żadnej wykonawczej władzy. Ale to nie o to, o władzę wykonawczą chodziło. Chodziło raczej o pewien symbol ciągłości państwa. Tak. I profesor Sowa pisał, że te społeczeństwa przeszły przez kataklizmy wojen światowych, holokaustu i tak dalej, i tak dalej. Też terroru komunistycznego. I dla nich państwo, dla większości tych społeczeństw, państwo jest jednak czymś, w co czemu ufać za bardzo nie można. Ale to, że nie ma króla, to jest właśnie brak tego zamiennika państwa. I to rodzi zupełnie inne wymagania, chociażby wobec kogoś, kto jest w cudzysłowie przywódcą państwa. I teraz, czy pani nie ma wrażenia, że ta teza jest niezwykle aktualna teraz, kiedy część z nas chce mieć prezydenta, który będzie właśnie takim w cudzysłowie królem? I wtedy to, co pani profesor mówiła o tym, że obecny prezydent bardzo często używa zaimka ja, opowiada o tym ze swojej perspektywy, jako byłby sprawczy, że on w sumie trochę, w cudzysłowie, ale jest takim królem z książki Jana Sowy. Co pani o tym sądzi?
0: A ja bym odwołała się do takiej metafory, znaczy, czy bardziej nawet bajki, prawda? Czyli jeżeli rysujemy postaci dzieci, czy w ogóle pamiętamy siebie, jeśli czegoś się baliśmy, to dziewczynki podpierały się pod boki, czy właśnie tym chłopcy też podpierali się i dodawali sobie w ten sposób trochę siły, i to mówienie ja, i to podwójne ja zwłaszcza, raczej pokazuje pewną, myślę, taką niepewność i pewien strach, tak, przed tym, że być może nie poradzimy sobie w danej sytuacji. Natomiast na pewno ta teza profesora Sowy i w ogóle to bardzo dziękuję, że pan też odwołuje się tak mocno do tych książek socjologicznych, z socjologii też polityki, i myślę, że warto by o tym zrobić nawet jakąś taką większą debatę, bo no to jest mocniej skomplikowane, ale pokazuje, jak ważny jest ten wymiar symboliczny, który w trudnych czasach jest w stanie dać tą ciągłość, prawda? I myślę, że w wypadku Polski to nie, no jednak tych królów mieliśmy, natomiast właśnie ważny jest ten element symboliczny i godnościowy, o czym dzisiaj w ogóle nie rozmawialiśmy, a jednak ta prawa strona świetnie znalazła tą pustkę, czy tą lukę w postaci tego, że zapomnieliśmy o tej tożsamości narodowej trochę. Jej nie było, czy ją w pewien sposób potraktowaliśmy czasami żartobliwie. I część osób, jednak nie pamiętajmy, że w Polsce chyba około 40% osób nie było nigdy za granicą. Nam się wydaje może, że doświadczenie obcości, bycia za granicą jest już czymś wspólnym. Tak nie jest, więc dajmy też, czy pokazujmy, bo jesteśmy już 22 lata w Unii Europejskiej, ale właśnie to my jesteśmy, to my też kształtujemy Unię, tak? I prezydent dzisiaj, proszę, też dokładnie powiedział, że deklaratywnie on nie chce wychodzić z Unii, ale on chce tą Unię nauczyć. Czy Polska będzie Unię uczyć? Tak. I tu jest ta potrzeba, prawda, że Polacy, właśnie nawet ci, którzy nie wyjeżdżają, tym bardziej mają poczucie takiej godności, poczucia, że ktoś ich reprezentuje jako właśnie tych Polaków, tak? No i tutaj też bym właśnie do książki pana profesora Sowy się tutaj odwołała, ale w ogóle do wielkiej, różnej literatury, prawda, o tym naszym poczuciu, jaką mamy tą rolę w Europie i mamy ciągle te obawy, że ta nasza pozycja jest niedoceniona, więc ciągle wymagamy od innych, żeby nam dziękowali.
1: Na końcu powiem sobie szczerze, że to akurat pokazywanie, że tą rolę spełniamy w ten sposób, że zaczynamy wobec chociażby Ukrainy ustami prezydenta stawiać warunki w sytuacji, kiedy to jest kraj napadnięty. Być może realizuje ten cel, ale chyba z punktu widzenia państwa nie jest dobrym rozwiązaniem. Ale wie pani profesor, czas nam się kończy. Bardzo chciałem podziękować za to, że pani nam poświęciła swój czas. Pani profesor Małgorzata Molenda-Zdziech, kierowniczka Katedry Studiów Politycznych w Instytucie Studiów Międzynarodowych Kolegium Ekonomicznego Społecznego SGH była z nami. Bardzo dziękuję pani profesor.
0: Ja bardzo dziękuję panie redaktorze, że pan właśnie z taką naprawdę dbałością, ale też z takim szacunkiem podchodzi do słuchaczy, słuchaczek, ale też słucha pan głosów i zaprasza do swoich właśnie audycji naukowców i w taki też, myślę, komunikatywny i bardzo interesujący sposób proponuje rozmowę. Także bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękujemy, do widzenia, dobranoc. Za 24 minuty, godzina 21, informacje Radia Tok FM. Zanim to się wydarzy, proszę państwa, no to właśnie to pani profesor przed chwilą powiedziała. Słuchacze i słuchaczki Radia Tok FM, ze swoim punktem widzenia, w którym momencie jesteśmy jako społeczeństwo? Czy faktycznie ma rację profesor Jansowa i oto nasze fantomowe ciało króla jest z nami? Co prawda nie mamy oficjalnie instytucji króla czy królowej Rzeczpospolitej Polskiej, ale czasy są takie, wyzwań tak wiele, chaos tak duży, że no, używając cytatu z kabaretu sprzed lat, ten na czele, tamten na czele, ludzie, z czego my te czoła mamy? Otóż potrzebujemy tej jednej osoby, która pokaże nam się jako figura właśnie króla. Jak to nie byłoby archaiczna figura, to mimo tego, że mamy XXI wiek, to część z nas mogłaby z chęcią teraz właśnie szukać w internecie już tej książki profesora Sowy i stwierdzić, coś jest na rzeczy. Chyba, że nie. Że zaraz państwo zaczną dzwonić i mówić, zaraz, ten rok, który właśnie dziś podsumowujemy, prezydentury, to jest czysto matematyczno-cyniczna gra polityczna. Można było po prostu wziąć arkusz Excela i wyliczyć sobie. Tylu w Polsce mamy zwolenników tej partii, tylu tych partii i z tego nam wyjdzie osoba, która szanuje tradycje, jest patriotą, pokazuje od czasu do czasu gesty religijne, podkreśla swoje pochodzenie w cudzysłowie z więzień społecznych i bez względu na to, czy ta osoba się nazywa Jan Kowalski, czy ta osoba się nazywa Karol Nawrocki, to ona będzie w ciągu tego roku robiła właśnie te rzeczy, które prezydent w ciągu ostatniego roku robił. I w ten sposób ktoś może zupełnie inaczej spojrzeć na dzisiejszy temat naszego programu. Od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta RP minął rok. Jak go oceniasz? Tu bardzo sprytnie z Karoliną Kłaczyńską sformułowaliśmy to pytanie. Jak oceniasz ten rok? Albo jak oceniasz prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej? 22 44 044. Za chwilę Państwa głosy na naszej antenie.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
9: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
8: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
9: Wygodnie i za darmo.
8: No.
10: Teraz w

0: Reklama.
1: Za 20 minut godzina 21. Słuchacze i słuchaczki Radia Tok FM pytani są dzisiaj, skoro od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej minął rok, to jak go oceniasz? W nawiasie i prezydenta, i ten rok. Pan Krzysztof z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, panie Krzysztofie.
2: Dzień dobry. Słuchamy
1: pana.
2: Przysłuchiwałem się temu, co, jak pan rozmawiał z panią profesor. No i właśnie oceniam bardzo negatywnie, ale to z tego względu, że właśnie jak się patrzy na, przynajmniej ja mam takie odczucie, że patrząc na historię, to podobnie Hitler budował też swoją pozycję, budowano to na zasadzie też tych bojówek.
1: Panie Krzysztofie, to bardzo mocno brzmi, ale jest nieprawdą historyczną. Kompletnie inaczej Adolf Hitler doszedł do władzy i kompletnie inaczej budował swoją pozycję w państwie.
2: No może pan tak to odbierać.
1: Nie. Panie Krzysztofie, powstała wielka partia, która się nazywała NSDAP i to ta wielka partia w pewnym momencie przejęła władzę w Niemczech. To jest zupełnie inna sytuacja. Dochodziło do tego, że bojówki na ulicach atakowały ludzi. Absolutnie panował antysemityzm. To jest zupełnie inna sytuacja.
2: Pyta się pan, jak my to oceniamy, tak. Więc mówię panu, jak ja to oceniam. Właśnie na tym polega błąd ludzi, którzy patrzą na to, co robi Nawrocki i dlatego Polek Trzaskowski, bo patrzy się z zupełnie innej optyki i co innego wartościuje. Ja patrzyłem i powiedziałem, że Trzaskowski przegra, ponieważ Nawrockim cechy Nawrockiego są takie, on występuje jak przywódca. On definiuje przeciwnika, wskazuje przeciwnika, i mówi wprost.
1: Panie Krzysztofie, dobrze. Skoro miał pan tak wnikliwą analizę, a to zakłada pan, że ta kampania mogła się potoczyć inaczej, panie Krzysztofie, gdyby jego kontrkandydata albo kontrkandydaci też tak się zachowywali?
2: Na pewno ta kampania potoczyłaby się inaczej, gdyby Trzaskowski nie mówił bułkę przez bibułkę. Ja myślę, mam nadzieję, może tak, Nawrocki mówił jasno, wprost, definiował cele, więc na pewno by to było. Ale druga rzecz, jeśli chodzi o samą kampanię, to jakoś wszyscy się prześlizgują, a było w mikrofonie Tok FM na temat fałszowania wyborów. Też się wypowiadałem i parę osób wypowiadało się i mówiło na temat fałszowania. I do tej pory my nie mamy rozstrzygnięte przecież, jaka była skala tego fałszerstwa. Więc idąc w tej chwili do wyborów, co może myśleć ten przyszły wyborca? Teraz jeżeli ma taką osobę jak Nawrocki, który jasno definiuje cele i mało tego, my mamy prawo, teoretycznie każdy obywatel powinien podlegać prawu. No i teraz mamy taką sytuację, podobną jak i z Dudą, który niby łamał konstytucję, krzyczano, będzie siedział, konstytucja i tak dalej. Zapewne pan to pamięta.
1: Tak, oczywiście.
2: Co dzieje się w tej chwili z Dudą? Nikt nawet nie wspomni o tym. W żaden sposób nie odpowiada.
1: A panie Krzysztofie, a na końcu, zanim oddamy głos innym słuchaczom, bo wiele osób dzisiaj do nas dzwoni, a w ciągu tego roku jakąś jedną pozytywną rzecz, którą zrobił prezydent Karol Nawrocki, pan by wymienił?
2: Wam trudno mi powiedzieć na jego pozytywach, bo nawet ta ustawa odnośnie tych zwierząt, to też, to jest tak... podpisał, ale w zasadzie rzecz biorąc, gdybyśmy tak postępowali w stosunku do ludzi, na przykład areszt tak do nich stosowali, że w celi będzie siedziało, która ma 30 metrów, włożymy 60 osób.
1: Rzecz, która odpowiadając na to pytanie, które przychodzi panu do głowy, to ustawa ta słynna łańcuchowa, tak?
2: W zasadzie rzecz biorąc, to daje ludziom, którzy będą się chcieli znęcać nad tymi zwierzętami, to on nie będzie go trzymał na łańcuchu, tylko go wsadzi do klatki.
1: Panie Krzysztofie, bardzo panu dziękuję, że pan do nas zadzwonił. Dziękuję, że pan się podzielił swoją opinią na dzisiejszy temat, który przypomnę brzmi tak, że od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta RP minął rok, a my pytamy państwa o cenę tego roku, ale też o cenę prezydenta w ciągu tego roku. Pan Michał z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, panie Michale.
3: Dobry wieczór.
1: Słuchamy pana.
3: Tak, odpowiadając wprost na pytanie, oczywiście oceniam bardzo negatywnie, jeżeli chodzi o postawę, o język, o rzucanie kłód pod nogi rządowi. Natomiast trzeba powiedzieć, że na pewno bardzo konsekwentnie realizuje swój wizerunek od samego początku kampanii wyborczej. Jest on budowany spójnie, jest zbudowany konsekwentnie. No i gra na tych takich właśnie sentymentach naszych narodowych, polityka historyczna, odwołanie do, czy to jest prawda, czy nie, to jest inny zupełnie temat, ale do patriotyzmu, obrony ludzi, no to jest wszystko takie bardzo populistyczne, natomiast bardzo, bardzo konsekwentne. I jeżeli chodzi o to odniesienie do potrzeby posiadania króla i monarchy, to mi się wydaje, że to nie do końca jest to, tylko właśnie to, że to jest postać bardzo konsekwentnie zbudowana i zbudowana na bardzo takich właśnie populistycznych hasłach. I teraz, bo to, co słyszymy w telewizji, to, że była debata, jedna, druga, trzecia, kto wygrał, to przegrał, to jest jedna rzecz, ale to, jak również konsekwentnie budowana jest ta narracja i ten wizerunek w internecie jest niesamowite i jak jesteśmy niesamowicie jako społeczeństwo podatni na manipulacje. Otóż jechałem w czasie kampanii prezydenckiej pociągiem i siedział obok mnie mężczyzna, powiedzmy, w moim wieku i scrollował sobie na Facebooku te takie krótkie treści, krótkie filmiki, shorty. Jak ja zobaczyłem, co temu człowiekowi się wyświetlało, to była jedna wielka manipulacja. Trzaskowski wprowadzi LGBT, z drugiej strony nawrotki broni podstawowych wartości, z drugiej strony pomaga starszym ludziom, dba o politykę historyczną, dba o to, żeby Polska była silna, z drugiej strony złodziejstwo i lenistwo i wprowadzanie Zielonego Ładu. No to jest niesamowite, jakie treści, ja nawet nie wiedziałem, że takie treści w ogóle w internecie są, bo w fake newsach wszystko słyszeliśmy, wszyscy słyszeliśmy, ale jak zobaczyłem, jakie treści są proponowane użytkownikom, fantastycznie jakby dopasowane do ich preferencji, to jest niesamowite, bo mi się wyświetlają zupełnie inne rzeczy.
1: A to pan Michał, ja
3: przy okazji. Nastrojach antyukraińskich, na których właśnie. Też świetnie prezydent zbuduje swój wizerunek, oczywiście świetnie jest, jeżeli chodzi o efektywność, a nie czy to jest dobre, czy złe, bo to jest oczywiście bardzo złe, ale też non-stop się pojawiają ludziom filmiki, czego to Ukraińcy nie robią, jak to bardzo...
1: Ale czy ja dobrze pana zrozumiałem, że to ta scena, którą pan obejrzał, to była w trakcie kampanii wyborczej, ale jednocześnie pan jest przekonany, że to nadal trwa, co? Czy ta infosfera
3: cały czas,
1: jest...
3: Cały czas ten wizerunek prezydenta jest, przepraszam za słowo, podbijany właśnie w tych mediach społecznościowych szeroko rozumianych, gdzie niekoniecznie będziemy, nie wiem, oglądali wiadomości, czytali prasę, tylko ludziom są serwowane naprawdę takie niesamowite manipulacje na co dzień, że ja byłem naprawdę w ciężkim szoku, mając tą samą aplikację na telefonie, widząc, co się wyświetla temu człowiekowi, a widząc, co się wyświetla mnie, no to się nie dziwię, że nasze społeczeństwo jest tak spolaryzowane, tak podatne na takie naprawdę, no...
1: Cześć. Panie Michale, dajmy szansę jeszcze innym słuchaczom. Bardzo dziękuję panu za pana głos, za to, że pan do nas zadzwonił. Pan Paweł z Płocka jest z nami. Dobry wieczór, panie Pawle.
0: Dobry wieczór. Więc słucham, na początku z rozmowy z panią profesor, zdaje się, padło bez pana albo z pani profesor takie pytanie, pierwsze wrażenie. No i coś tam próbowaliście państwo odpowiedzieć, więc ja, wie pan, powiem coś takiego. Nigdy nie ma drugiej szansy, żeby zrobić dobre pierwsze wrażenie. Więc pan prezydent, wie pan, jak o nim po raz pierwszy usłyszałem jako kandydacie, nie zrobił na mnie dobrego wrażenia, niestety. Ugruntował to przez ten rok i teraz jakie ono jest? Nacjonalistyczny, populistyczny, prymitywny tłumok.
1: Panie Pawle, musimy się rozłączyć, ponieważ pan rzeczywiście pan wielokrotnie deklarował, że na naszej antenie nie będzie używał takich słów, które obrażają inne osoby, a w dodatku mówimy o prezydencie naszego kraju. Da się to wszystko opowiedzieć bez używania słów, które są powszechnie uważane za obraźliwe. Pod numer 22 44 044 pan Jerzy z Warszawy zadzwonił. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Słuchamy.
4: Dobry wieczór, panie redaktorze. Króciutko, niewielki kamyczek tu dołożę do ogródka. Otóż ja myślę sobie tak, że z pewnością nie mam pełnego obrazu. Nie znam stuprocentowo intencji, które kierują panem prezydentem. Nie znam okoliczności szczegółowych. Być może gdybym je znał, to może bym zwrócił na to uwagę. Otóż ja jestem zwykłym szarym widzem, zwykłym szarym konsumentem. I teraz co widzę? non-stop uśmiechniętego prezydenta z przyklejonym, sztucznym uśmiechem. To jest sztuczne.
1: Takie amerykańskie.
4: Wie pan co? Amerykański uśmiech ma prezydent Trump. Bo on jest, a czasami go nie ma. Potrafi pokazać wolną Amerykankę na przykładzie tego spotkania z Zełenskim. Natomiast tutaj jest do czynienia cały czas.
1: O, panie Jerzy, ale to nasz prezydent też potrafi umie schować ten uśmiech tam, gdzie chce pokazać, że jest silny i sprawczy. Na jednej z konferencji dziennikarz zadał mu nieodpowiednie pytanie i prezydent się cofnął i pogroził dziennikarzowi i się wcale nie uśmiechał, jak mu groził.
4: No właśnie. A to ja bym teraz zalecił doradcom prezydenta, żeby sobie obejrzeli reklamę znanego dystrybutora, nie będę wymieniać nazwy, tam gra wspaniała nasza aktorka i tam jest delikatny uśmiech. Delikatny.
1: Tylko panie Jerzy, ja mam do pana pytanie.
4: Czy jest który, pan... który mnie przekonuje.
1: Ja rozumiem,
4: jeżeli ktoś szczerze zęby czyta z kartki, nie wierzę mu.
1: Ale, czyli panie Jerzy, pan mówi o tym, że istnieje taka kategoria, jeśli chodzi o osoby publiczne, jak autentyczność i pan odmawia prezydentowi tejże autentyczności. Ale jak wytłumaczyć to, że masę ludzi w ciągu ostatniego roku z różnych okazji traktowało jednak prezydenta jako osobę autentyczną?
4: No po prostu oni mają inne doświadczenie, mają inne jakby bagaż, który nabyli i no po prostu doświadczenie.
1: A wie pan,
4: zaczął się uśmiechać, bo proszę zwrócić uwagę, że poprzedni prezydenci się w sumie rzadko uśmiechali. No więc jak teraz ktoś...
1: A to pytanie, czy to dobrze, czy to źle?
4: To oni to kupują.
1: Ale czy to dobrze, czy to źle? Kto powiedział, że mamy taką zasadę, że prezydent się ma uśmiechać albo w ogóle nie uśmiechać? Nie wiemy tego.
4: Uważam, że powinno się dbać o to, żeby moje wrażenie było takie, jak oczekuje prezydent. Nie ma czegoś takiego i ja, ponieważ troszkę się znam na marketingu i sam kreowałem odbiór produktów akurat, wiem, że często...
1: Ale gdyby pan doradzał w takim razie, z pana doświadczenia...
4: Po prostu działa zupełnie odwrotnie.
1: Rozumiem, tylko panie Jerzy, gdyby pan doradzał prezydentowi to, co miałby jeszcze lepszy wynik wyborczy?
4: Nie zrozumiałem pytania.
1: Gdyby to pan doradzał prezydentowi w kampanii wyborczej, to prezydent miałby jeszcze lepszy wynik wyborczy?
4: Nie wszedłbym tam do tej ekipy.
1: Dlatego powiedziałem jeśli.
4: Dlatego, że...
1: A to ciekawe, panie Jerzy, z drugiej strony, bo pani słuchacze i słuchaczki się zastanawiają, słuchając pana. Jak my pytamy o ten rok, a pan mówi o uśmiechu. Nie mówi pan, nie wiem, o wecie, o tym, że chciał zrobić referendum.
4: Dlatego, że nie będę mówić o tym, co już wszyscy wiedzą. No oczywiście, że
1: ale różnie oceniają.
4: Rozumiem. Natomiast tak, zgadzam się z tym, że ilość wet jest po prostu, no nie to, że przerażająca, ale po prostu no naprawdę wzbudzający niepokój, komu tak naprawdę prezydent służy.
1: A według pana komu prezydent służy? Co wzbudza pana niepokój?
4: Prawdopodobnie sobie sądziłem, że być może partii, z której się wywodzi, jeżeli teraz w trakcie konfliktów się nie angażuje i dystansuje, zresztą to też może być w jakiś tam sposób umówione. Natomiast jeszcze raz chcę podkreślić, czytanie z kartki, uśmiech non-stop i tak naprawdę ja bardzo mało wypowiedzi prezydenta oceniam w sposób pozytywnie, w sposób merytoryczny.
1: A mi się pani wydaje, panie, że pan doradza prezydentowi, bo dzisiaj widziałem, jak tę imprezę pod pałacem prezydenckim z taką lekkością wychodził do ludzi prezydent w kampanii wyborczej, też tak z taką, do tłumu ludzi wychodził z taką lekkością, autentycznością. To właśnie mam wrażenie, że to, co pan mówi, jest niezwykle ważne, ale właśnie dla części ludzi to ten prezydent to ma. Nie, ale to widzi pan. To jest kwestia być może bardzo, bardzo subiektywna. Bardzo dziękuję, że pan do nas zadzwonił, panie Jerzy, i ten wątek poruszył. Pan Jerzy z Warszawy. Zresztą ta kategoria autentyczności jest niezwykle, ale to niezwykle trudna, tak naprawdę trudna do opisania, bo za moment może ktoś zadzwoni i powie zaraz, a dla mnie akurat ten i ten prezydent Polski byli autentyczni. To jest bardzo subiektywna kategoria. Pan Paweł z powiatu częstochowskiego jest z nami. Dobry wieczór, panie Pawle.
5: Dobry wieczór.
1: Słuchamy pana.
5: No cóż, czas podsumowań nadszedł. Mhm. Tak sobie myślę, że No, ja jestem trochę rozgoryczony prezydenturą Karola Nawrockiego, chociaż powiem panu szczerze, zdziwiony nie jestem, no bo właściwie to trudno mieć do niego pretensje, że zapowiadał, że zrealizował to, co zapowiadał, a zapowiadał, że słynne jego zdanie, idę po to, żeby zmusić ten leniwy rząd do pracy, trochę tak czytając między wierszami, żeby troszkę im nasypać piachu w tryby. Mhm. I tak się zastanawiam, bo tak troszkę też rozprawiamy o fenomenie popularności Karola Nawrockiego, który jest tam chyba na czele rankingów zaufania, jeśli chodzi o polityków. Tak. I ja sobie myślę, może mogę nie mieć racji, ale wydaje mi się, że sprawa polega na tym, że wiele osób wie, że prezydent Nawrocki właściwie nie jest zawodowym politykiem. Bo przecież w przeciwieństwie do prezydenta Dudy i pozostałych innych, którzy byli zostawali prezydentami, no to Karol Nawrocki swoją karierę polityczną rozpoczął tam właściwie od najwyższego stanowiska w państwie. Jak można powiedzieć, od razu wskoczył na top. Nie awansował po kolei, będąc czy tam, nie wiem...
1: Ale panie Pawle, ale to jest to, co pan teraz mówi, czy to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego tak wiele osób w Polsce uważa, że właśnie jest człowiekiem z ludu, jest człowiekiem nie z elit?
5: Wie pan co? Myślę, że tak, bo proszę zauważyć, panie Pawle, że pamięta pan wybory z 2005 roku. Donaldowi Tuskowi zaszkodziło to, że wywlókł, już nie będę mówił kto, że miał dziadka w Wehrmacht. I to właściwie rozwaliło kampanię wyborczą Tuska. A prezydent Nawrocki, wyszło parę brzydkich rzeczy, wiele niewyjaśnionych, wiele kontrowersyjnych i proszę zauważyć, że mu to nie zaszkodziło. To jest właśnie, jest tak traktowany przez ludzi, no, jako właśnie człowiek taki jak my, ma swoje ułomności, ma swoje grzeszki z przeszłości, to tamto zrobił Owanto, no, a tam widzicie, rozumicie. No i to wciąż mu nie przeszkadza.
1: Ale dobrze, panie Pawle, zakładając, że pan ma rację, rzeczywiście to jest wytłumaczenie tego fenomenu, to czy by pan porównywał na przykład chociażby z Lechem Wałęsą, który był przecież, nawet nie miał wyższego wykształcenia, tak naprawdę był elektrykiem i część ludzi na Zachodzie w ogóle nawet nie wiedziała, że ten człowiek cokolwiek robił w opozycji, po prostu elektryk został prezydentem, takie aż jak z filmu hollywoodzkiego. To jest ta historia?
5: Wie pan, trochę tak, chociaż ja zawsze mówiłem, że porównywanie dzisiejszych czasów do czasów, kiedy dochodziło do przełomu ustrojowego, kiedy wszystko budowaliśmy od początku, to tak trochę mija się z celem, bo przypominam panu, kto wtedy był w drugiej turze i jakby on wygrał, to byśmy dopiero dzisiaj, nie wiem, czy do dziś byśmy nie mieli kaca moralnego, gdyby został Tymiński, więc też różnego rodzaju dziwolążki potrafiły docierać to wysoko. No cóż, a prezydent Nawrocki... No powiem tak, ja bym od niego oczekiwał, że on ma jednak jedną zaletę, którą mógłby, gdyby była dobra współpraca z rządem, wykorzystywać. A mianowicie mógłby bardzo się mocno nam przysłużyć w polityce między nami a USA, biorąc pod uwagę świetny kontakt z Donaldem Trumpem. To jest kapitał, którego nie wolno roztrwonić i wydaje mi się, że to jest coś, co można by wykorzystać i tutaj powinna być dobra wola nie tylko ze strony prezydenta Nawrockiego, ale też i ze strony rządu, który powinien zdawać sobie sprawę, że to jest pole do
1: popisu. Tak, potencjał. Panie Pawle, bardzo dziękuję za ten wątek. Pan Paweł z powiatu częstochowskiego był z nami. Bardzo dziękuję za ten wątek, który się dotychczas nie pojawił jeszcze w programie. Za 2 minuty godzina 21:00 informacje Radia Tok FM, które przedstawi Sylwia Hreczańska, a po informacjach państwa głosy na naszej antenie. Nasz numer to 22 44 044.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
2: Ale patrz!
3: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie!
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
8: W lodówce tej nowej!
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
0: Reklama.
10: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Po incydencie z dronem na niemieckim lotnisku tamtejsze MSW organizuje międzynarodowe spotkanie w sprawie ochrony przed atakami z powietrza. Prawie 90 organizacji pozarządowych apeluje o zmiany w ustawie, która ograniczyła pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Fala upałów odbija się na zdrowiu pacjentów, a w szpitalnych salach panują trudne do wytrzymania warunki. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Polska weźmie udział w organizowanym przez Niemcy spotkaniu ministrów spraw wewnętrznych poświęconym zagrożeniom związanym z dronami i ochronie infrastruktury krytycznej. Potwierdziła rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka i przekazała, że spotkanie odbędzie się 28 sierpnia. Już bliżej tej daty będą podejmowane decyzje, który z ministrów pojedzie do Niemiec, ale najprawdopodobniej będzie to albo Marcin Kierwiński, albo Maciej Duszczyk. O planowanym spotkaniu organizowanym przez niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych po incydencie z dronem na lotnisku w Lipsku poinformowała jako pierwsza agencja DPA. Informację podaną przez dziennik Bild potwierdziło MSW w Berlinie. Wśród uczestników oprócz przedstawicieli Polski DPA wymienia też ministrów państw bałtyckich, Szwecji, Norwegii i Danii. W nocy z wtorku na środę lotnisko w Lipsku wstrzymało tymczasowo loty z powodu znalezienia na płycie drona z detonatorem i materiałami wybuchowymi. Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Niemiec Alexander Dobrindt powiedział, że incydent z uzbrojonym w materiały wybuchowe dronem stanowi nową jakość zagrożenia w wojnie hybrydowej. A ze względu na profesjonalną konstrukcję drona nie wykluczył udziału obcych mocarstw w tym zdarzeniu. Rosyjska flota północna podczas niedawnych manewrów ćwiczyła obronę Półwyspu Kolskiego przed pozorowanym atakiem okrętów NATO. Okręty i baterie nadbrzeżne odpaliły rakiety przeciwokrętowe i kilka kilometrów od granicy z Norwegią, podał magazyn Barents Observer. Według magazynu jeden z pocisków miał spaść w norweskiej wyłącznej strefie ekonomicznej. Do zdarzenia doszło na przełomie lipca i sierpnia. Norweskie siły zbrojne monitorowały przygotowania i przebieg ćwiczeń. Część posłów chce zmian w ustawie o pomocy uchodźcom z Ukrainy. Przedstawiciele rządu nie mówią nie. Chodzi o ponowne przyznanie wsparcia państwa dla ukraińskich dzieci, osób starszych czy opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Organizacje pozarządowe i Lewica przygotowały projekt zmian, a więcej na ten temat wie Anna Gmiterek-Zabłocka.
12: W projekcie, pod którym podpisało się prawie 90 organizacji, jest mowa o tym, by przywrócić pomoc dla tych uchodźców, którzy znaleźli się w sytuacji bez wyjścia, także w obliczu antyukraińskiej nagonki. Nie można zrzucać wszystkiego na organizacje pozarządowe, mówi Aleksandra Gulińska z Grupy Granica.
13: Jest to zadanie na poziomie państwa, na poziomie rządu i tutaj upatrywałabym, czy próbowała naciskać na jakieś przygotowanie jakichś rozwiązań, aby zatrzymać faszyzację, zatrzymać mowę nienawiści.
12: Jak dodaje wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat, część uchodźców straciło prawo do pobytu w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania i grozi im bezdomność.
14: Kryzys jest i nie ma powodu teraz, żeby tego faktu unikać, go zagadywać. Tę odpowiedzialność powinniśmy na siebie jako politycy wziąć i spróbować rozwiązać problem.
12: Prace nad ustawą przygotowaną przez Lewicę, ale także przez organizacje pozarządowe mają być prowadzone po wakacjach. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
11: Fala upałów odbija się na dobrobycie najmłodszych pacjentów. Rodzice dzieci leczonych na kardiologii dziecięcej w Rzeszowie biją na alarm. W salach bez klimatyzacji temperatura staje się nie do zniesienia. Od kilku upalnych dni temperatura na oddziale regularnie przekracza 30 stopni. Pani Katarzyna Kowal, mama 9-letniej pacjentki, okłada swoją córkę ręcznikiem nasączonym zimną wodą, by przynajmniej w taki sposób schłodzić swoje dziecko. Gorąco i duchota sprawia, że organizm małych pacjentów się przegrzewa, a to nie sprzyja dobrej diagnostyce.
13: Czy elektrolity, które spadły mojej córce, są z powodu tego, że wypociła zbyt dużo płynu, bo jest tak gorąco na oddziale, że muszę chłodzić ją lodem, czy ze względu na to, że steryt, który został jej podawany, ma już skutki oboczne?
11: Jak tłumaczy kierownik kliniki Wojciech Tarała, zamontowanie klimatyzacji to nie jest prosta sprawa.
0: Tutaj szpital na ten moment prawdopodobnie nie jest na to przygotowany, tym bardziej, że w planach jest jak gdyby nowy budynek.
11: Ale nowy budynek Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej ma powstać dopiero za 3 lata. Na razie rodzice liczą na zapowiadane na piątek i sobotę ochłodzenie. 10. jubileuszowy festiwal Wisły zawita do Kujawsko-Pomorskiego. To największy w tej części Europy zlot tradycyjnych łodzi rzecznych, połączony z imprezami na bulwarach wiślanych. Festiwal potrwa aż 10 dni, a jego początek w piątek we Włocławku, zaprasza prezydent Krzysztof Kukucki.
3: Mieszkańcy no nie tylko miasta, ale w ogóle całego regionu włocławskiego będą mogli nie tylko zobaczyć, w jaki sposób dawniej budowano obiekty pływające, ale też będą mogli zobaczyć, jak na przykład funkcjonowała komora celna.
11: W kolejnych dniach festiwal zagości m.in. w Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy i na koniec 16 sierpnia w Chełmnie i Grudziądzu. Wyjątkowo niski poziom wody w Dunaju odsłonił w Bułgarii fragmenty fundamentów starożytnego mostu z IV wieku, poinformowała agencja Reutera. Bułgarscy archeolodzy określają pozostałości jako jedno z najbardziej imponujących osiągnięć inżynieryjnych Cesarstwa Rzymskiego. Dla archeologów takie chwile są niezwykle cenne, ponieważ natura na krótko odsłania obiekt, który przez większość czasu jest ukryty pod wodami Dunaju, powiedział Paweł Popow z Regionalnego Muzeum Historycznego w Plewnie. Most został zbudowany na zlecenie cesarza Konstantyna I i od dany do użytku w 328 roku. Miał długość ponad 2 kilometry, co sprawia, że jest uznawany za jeden z najdłuższych mostów starożytności. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę. A teraz jeszcze pogoda. W dzień przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane na południowym wschodzie, a po południu na północnym zachodzie duże, z większymi przejaśnieniami. Na południowym wschodzie możliwe przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna w piątek od 19 stopni na Pomorzu, około 24 w centrum, do 27 na krańcach południowo-wschodnich.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: 6 minut po godzinie 21 trwa program Mikrofon TOK FM. Od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej minął rok. Jak oceniasz ten rok? Jak oceniasz prezydenta? Nasz numer to 22 44 044. Jest z nami pan Adam z Gdańska. Dobry wieczór, panie Adamie.
16: No, dobry wieczór.
15: Słuchamy pana.
16: Proszę pana, najważniejsze, że z Gdańska. W Gdańsku kandydat Nawrocki uzyskał 15%.
15: I co to według pana oznacza?
16: To oznacza, proszę pana, najpierw powiem, że ja mieszkam w Boliwie, a pracuję na głównym mieście. I jeśli chodzi o wynik w komisji wyborczej, to on jest następnego dnia bardzo dokładnie wywieszany. I zarówno na głównym mieście, jak i w tym był 15%. To oznacza, proszę pana, dlaczego? Dlatego, że jak powiedział ekspertka, powiedziała słusznie, lokalnie był znany. No i właśnie dzięki temu, że był znany, i
15: ale to jest ja 15%, panie Adamie, dobrze zrozumiałem?
16: No to lokalnie był znany. Aha. I tak został oceniony. Moja córka to jest rocznik pana Nawrockiego. Profesorowie Uniwersytetu Gdańskiego z Wydziału Historii to są w gruncie rzeczy moi kumple. No więc jeżeli ktoś, pan się pyta, czy ja mogę powiedzieć coś pozytywnego na temat pana Nawrockiego.
15: Najpierw chciałem pana zapytać, panie Adamie, jak pan w ogóle ocenia ten rok?
16: Proszę pana, Jeżeli najpierw powiem, no to ja odpowiem, bo już było pytanie. Więc ja na temat pana Nawrockiego nic dobrego nigdy nie powiem. Natomiast ten rok oceniam nieźle. Ale nie dlatego, że pan Nawrocki jest prezydentem, tylko dlatego, że do Gdańska nie przyleciały żadne rakiety z obwodu kaliningradzkiego. Ale główną zasługę widzę tutaj w panu Tusku, a nie w panu Nawrockim.
15: Panie Adamie, rozumiem pana perspektywę, za którą bardzo panu dziękuję. Pan Adam z Gdańska był z nami. Nasz numer to 22 44 044. Pani Anna z Krakowa. Dobry wieczór, pani Anno.
17: Dobry wieczór.
15: Słuchamy.
17: Tak jak dla mojego przedmówcy, dla mnie stanowi zagadkę wynik wyborów prezydenckich. Wielokrotnie w rozmaitym formie próbowałam doprowadzić do tego, żeby ktoś jednak przeliczył jeszcze raz te głosy. Ktoś przeliczył. Jak ktoś chce widzieć taką jak gdyby cenę, bardzo ważną moim zdaniem, to w czasie, kiedy były to ogłoszone wyniki wyborów pierwsze i drugie, była taka scena, która pokazywała Trzaskowskiego i pokazała w otoczeniu rozmaitych znaczących osób pana Karola Nawrockiego. I tam w momencie, kiedy ludzie się przekonali, którzy tam siedzieli, że jednak wszystko wskazuje na to, że Trzaskowski może wygrać, to Jarosław Kaczyński powiedział, musimy coś zrobić. Pytanie. To proszę zajrzeć do tego historycznego nagrania. Co można zrobić, prawda, kiedy jest po wyborach?
15: Ale pani Anno, inaczej zapytam. A zna pani kogoś, kto głosował na Karola Nawrockiego? Sąsiad, sąsiadka, ktoś z rodziny?
17: Nie. Kogo mnie pan ma?
15: No nie, no, bez przesady, pani Anno. No,
17: jednak, ja się śmieję, prawda?
15: Jednak tak, połowa ludzi na niego głosowała.
17: Z tych znajomych, których ja znam, prawda, z mojej rodziny, nie przepytywałam oczywiście, bo to może byłoby nietaktowne, ale nie sądzę, żeby ktokolwiek głosował.
15: W ciągu tego roku, jak pani oglądała wystąpienia prezydenta, jego gesty, zachowania, inicjatywy, to ten rok z pani perspektywy był jaki? Potwierdził pani intuicję, czy też okazało się...
17: Znaczy się zastanawiałam się przez cały czas, dlaczego właśnie to się, że tak powiem, sprzedaje, tak? Taka jak gdyby kreowanie takiej roli mężczyzny, prawda? Silnego, młodego, zdecydowanego mężczyzny, który się kulom nie kłania, który jest kibicem, prawda?
15: I dlaczego tak się dzieje według pani? To takie czasy mamy teraz? Czy to
17: nie,
15: taki nas...
17: nie, ale
15: to czemu?
17: Dla mnie większość takich olbrzymich sukcesów jest w jakimś sensie niewytłumaczalna. Jak na przykład nikogo, że tak powiem, tutaj nie obrażając, bo oczywiście pan Nawrocki to jest zupełnie inny człowiek, ale na przykład Hitler czy Stalin. Przecież to jest niesamowite, upiorne, prawda?
15: Upiorne, ale pani Anno, tam nie doszło do demokratycznego wyboru. Gdyby społeczeństwa mogły demokratycznie wybierać w pewnym momencie, to ani Hitler, ani Stalin nie byliby prawdopodobnie u władzy. Ale nie wiem,
17: Oni ludzie się w nich zakochali przecież.
15: To prawda. No.
17: I jeszcze rzecz chciałam powiedzieć, że jakoś sobie radził Ursula von der Leyen, Anna Applebaum też sobie radzi. Dziwi mnie, że po prostu nie warto przyjrzeć się w takiej perspektywie zagrażającej wojny. Samym takim możliwości funkcjonowania osoby, która nie jest taka supermęska, prawda, i nie jest kibice, ale ma duże doświadczenie, ma spokój w sobie, inteligencję i wiarę w to, że przez właśnie negocjacje spokojne można osiągnąć pokój, tak? Pokój.
15: Może pani, zaryzykuję twierdzenie tezy, ale też pytanie do pani. Może mamy takie czasy, że te wartości, o których pani mówi, są po prostu w odwrocie?
17: Nie. One nie są w odwrocie, tylko one niedawno nie były w odwrocie, bo to sobie pan przypomina bardzo takie dynamiczne działania na ulicach kobiet polskich zresztą, bitych przez policję, włącznie z posłankami, tą Klementynę Słuchanów, książkę to jest wojna, prawda?
15: Tak.
17: To znaczy był taki moment, prawda? Kiedy obudziła się nadzieja, że można rozmawiać otwartym tekstem na temat praw człowieka, jaką rolę w respektowaniu praw człowieka odgrywają kobiety. Dlatego o tym wspominam i o... Znaczy się i ta męskość, jakże powiedzmy prymitywne, no dlatego, że jeżeli mówimy o prezydencie Stanów Zjednoczonych Donaldzie Trumpie, to przecież to jest człowieka ogarnia osłupienie, tak? Jak widzi, w jaki sposób ta osoba rozgrywa rozmaite sprawy, co o sobie sądzi, prawda? To, że tam jest rozmaite hipokryz, takich czy owakich, jaka jest konstrukcja psychiki tego człowieka, ale to jest drugorzędne. Ważne, że mnóstwo ludzi na niego zagłosowało.
15: No tak, ale pani Anno, właśnie to jest pytanie, na ile rzeczywistość, taka twarda rzeczywistość i skutki takich działań przesądzą, i racjonalna analiza skutków takich działań przesądzą o tym, co się w Stanach wydarzy. Teraz będziemy mieli na jesieni tak zwane połówkowe wybory, to też wielu nam powie. Pani Anno, bardzo dziękuję za pani głos. Dajmy szansę jeszcze innym słuchaczom, bo bardzo wiele osób dzisiaj do nas dzwoni. Dzwoni wykręcając numer 22 44 044. My dzisiaj pytamy, skoro od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej minął rok, to jak oceniasz tenże rok lub prezydenta? Pan Grzegorz z Gdyni jest z nami. Dobry wieczór, panie Grzegorzu.
18: Dobry wieczór. Ja oceniam prezydenturę naszego prezydenta pozytywnie tylko pod jednym względem. Prezydent jest po to, żeby reprezentować nas na arenie międzynarodowej. Jedyną rzeczą, którą zrobił, to postawił się panu Zełenskiemu i to wszyscy mu przeklatnęli. Resztę oceniam bardzo negatywnie. PR 9 na 10. I teraz bym chciał wrócić do tego PR-u, bo tak jak patrzyłem na kampanię wyborczą, państwo też pewnie to obserwowali, że na początku kampanii wyborczej mieliśmy zupełnie innego człowieka, który przeistoczył się w przeciągu kilku tygodni w zupełnie lidera i nie umiemy sobie tego wytłumaczyć, ponieważ każdy z nas, nie wiem, sportowców, aktorów, lekarzy przechodzi jakiś proces, to są lata, a tu mamy w przeciągu kilku tygodni zupełnie innego człowieka, który po prostu zamienia się. Nie sądzę, żeby to wbrew... Jestem przeciwny jakimś spiskowym teoriom dziejów, ale za tym musiał stać naprawdę wielki sztab ludzi, którzy po prostu przeistoczyli tego człowieka.
15: Panie Grzegorzu, to dobrze czy źle? Bo są tacy, którzy mówią, no świetnie, że miał wokół siebie fachowców i specjalistów. Szkoda, że ten drugi nie miał takich fachowców i specjalistów, którzy potrafią kandydata przeistoczyć.
18: Nie chcę oceniać tego drugiego, ale mamy do czynienia z osobą, która po prostu jest w rękach specjalistów, tak?
15: Ale czy pan nie wierzy w to, że autentycznie prezydent Karol Nawrocki ma takie poglądy, jakie mówi, że jest trochę nacjonalistyczny, trochę podsyca takie ksenofobiczne nutki, nie lubi Unii Europejskiej?
18: Jest w rękach osób, które potrafią manipulować masami.
15: O. No panie Grzegorzu, ale to chyba dotyczy większości znanych polityków, którzy startują po takie urzędy. Wydaje mi się, że to trochę tak jak... Nie?
18: Tylko czy my wiemy, kto to jest, tak? Bo jak wiemy, partie polityczne gdzieś tam mają swoich doradców, to tutaj mamy urząd prezydenta, który reprezentuje dwie strony, tak?
15: No znamy wszystkich jego pracowników z kancelarii prezydenta i jeśli pan ich ma na myśli, no to wiemy mniej więcej, jakie mają poglądy.
18: No tak, ale być może płacą faktury komuś innemu, kogo nie znamy.
15: No dobrze, ale jak to zmienia, nawet jeśli jest tak, jak pan mówi, to jak to zmienia to zasadnicze pytanie, że minął rok i pan generalnie jak patrzy na ten rok, to mówi, mogło być gorzej, albo jest dobrze, albo oczekiwał pan czegoś w ogóle, czy nie?
18: Ja widzę cały czas socjotechnikę, widzę cały czas manipulacje, nie widzę szczerości, tak jak...
15: Nie widzi pan szczerości w ogóle? O. To ciekawe. Panie Grzegorzu, dajmy szansę jeszcze innym słuchaczom. Bardzo dziękuję za pana głos. Pan Grzegorz z Gdyni był z nami. Nasz numer to 22 44 044. Pan Jacek z Warszawy. Dobry wieczór, panie Jacku.
19: Dobry wieczór wszystkim.
15: Słuchamy pana.
19: Trudno powiedzieć coś dobrego o tym człowieku, zarówno po kampanii wyborczej, jak i po pierwszym roku jego obecności.
15: Obecnie jest na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o zaufanie wśród polityków w Polsce.
19: No i to jest bardzo denerwujące dla wielu obserwatorów.
15: Ale co jest denerwującego w tym?
19: Chodzi o zaufanie, którym obdarza go jednak społeczeństwo.
20: No.
19: To bardzo, bardzo źle świadczy o całej reszcie polityków, którzy no, pracują też na swoją opinię i na swoje miejsce w rankingu.
20: Czyli on z tej, będąc w używając tego języka, którego pan używa, czyli akurat prezydent najlepiej pracuje w kwestii.
19: Ja obawiam się, że to jest raczej wynik jego funkcji, dlatego że jeżeli spojrzymy historycznie do notowań, to prezydenci zwykle obejmowali to pierwsze miejsce i to niezależnie z jakiej opcji pochodzili. Czy to był Kwaśniewski, czy to był Lech Kaczyński. No oni zawsze prowadzili w tych rankingach. Ja myślę, że to jest to przywilej po prostu funkcji prezydenta, najważniejszego człowieka w państwie i też zwykle człowieka, który ma spajać gdzieś tam różne siły polityczne, przynajmniej w założeniu, nawet jeżeli praktyka jest inna.
20: A właśnie, przy okazji, a nie liczył pan, że chociaż trochę ten spajający czynnik tu wystąpi w prezydenturze Karola Nawrockiego? Jakieś ponad podziałami, że użyję tej frazy?
19: Nie, absolutnie. Nie można się czegoś takiego spodziewać po tym człowieku. On jest wyniesiony przez jedną opcję polityczną i wiernie jej służy do tej pory. Dlatego na przykład powiedzenie, że kieruje się na lidera prawicy jest, wydaje mi się, nieuprawnione.
20: Nawet po tym, co się teraz zdarzyło w Prawie i Sprawiedliwości, de facto 40 posłów odeszło?
19: A to zobaczymy, jak się zachowa prezydent. Prawdopodobnie on będzie toczył, będzie elementem rozgrywki politycznej na prawicy, ale żeby był liderem, no wątpię, nie sądzę, nie spodziewałbym się tego po tym człowieku.
20: Ale ze względu na co? Na osobowość, czy właśnie na jakieś... dlaczego nie? On generalnie rzecz biorąc wygląda i zachowuje się jak osoba, która chce przewodzić.
19: Według tego, co widać, według jego zachowań, według jego posunięć, to jest człowiek do wykonania takiej, a nie innej roboty. I tylko dlatego został przez Kaczyńskiego nominowany właśnie jako kandydat do funkcji prezydenta.
20: No nie wiem, panie Jacku, a zna pan kogoś, kto głosował na Karola Nawrockiego? Kogoś, nie wiem, sąsiada, sąsiadkę, kogoś z rodziny?
19: Tak.
20: I rozmawiał pan?
19: Tak. Proszę pana, to pani, która sprzątała u nas w biurze, stwierdziła, że nigdy w życiu nie zagłosuje na Trzaskowskiego, ponieważ on jest związany z LGBT, tak?
20: A właśnie, ale to nie było tak, że koniecznie chciała zagłosować na Karola Nawrockiego, tylko nie chciała na pewno zagłosować na Rafała Trzaskowskiego. To tak było, tak?
19: Tak. Ja myślę, że to była motywacja dla bardzo wielu uczestników drugiej tury wyborów. Dla wyborców.
20: To bardzo ważne, co pan powiedział, bo to też zmienia trochę inaczej wtedy rozumiemy całą sytuację.
19: Znaczy ja w ogóle uważam, że tutaj bardzo złą robotę zrobiono ze strony środowiska koalicyjnego, że wystawiono jednak Rafała Trzaskowskiego, bo on ten długi ogon przyczepiony mu jeszcze w poprzednich wyborach, związania go z LGBT bardzo silnie, on zadziałał. Wydaje mi się, że miał wielomilionowy antyelektorat, anty-LGBT, więc...
20: A gdyby to pan...
19: jedna z przyczyn dobrego wyniku Karola.
20: Gdyby pan decydował, kogo by pan wystawił wtedy?
19: Oj, pewnie byłoby kilku innych kandydatów, myślę, że mniej kontrowersyjnych, krótko mówiąc.
20: Panie Jacku, bardzo dziękuję za pana głos. Pan Jacek z Warszawy był z nami. Pan Andrzej z województwa dolnośląskiego. Dobry wieczór, panie Andrzeju.
21: Dobry wieczór.
20: Słuchamy pana.
21: Więc ja powiem tam tak, że ja oceniam pozytywnie prezydenturę. Po prostu ma możliwości, jakie ma. Z Ameryką stara się utrzymać dobre relacje. To jest najważniejsze. I zaraz po wyborach, po expose Donald Tusk powiedział chyba coś takiego, że to jest nowy lider prawicy. Ja dokładnie już nie pamiętam, ale pan pewnie też to może słyszał, że to jest nowy lider. Druga rzecz, to on jest po prostu wygodnym prezydentem też dla Tuska, dlatego że to, co nie załatwi, załóżmy, Tusk, to załatwi Nawrocki i odwrotnie. Czy jakieś tam targi czy coś, no po prostu jest wygodniejszym. Gdyby był Trzaskowski, no niestety, musiałby, po prostu mam swojego człowieka i inne jest rządzenie, kiedy się ma swojego człowieka, kiedy się wymaga, kiedy ten... To jest jak gdyby... To jest też wygodne dla drugiej strony. A po drugie, no żeby wszystko było dobrze, no to my w Polsce musimy mieć system dwupartyjny, tak jak jest w Ameryce, że jest jedna partia rządzi, druga się przygotowuje do rządzenia, jest system odpowiedzialności, duże partie odpowiadają i tak dalej. Za każdą jedną, za każdym jednym prezydentem stoją duże partie i popierają. Tak jest wszędzie i no nie wiem, który by był prezydent lepszy, którego mieliśmy, czy Kwaśniewski był lepszy, no bo

0: Trzaskowski przegrał, bo dlatego, że się nie nadawał na ten. Drugi raz się nigdy kandydata nie wystawia na prezydenta, bo dlatego, że jeżeli go raz nie wybrali, to znaczy ludzie... Tu ja bym nie doszukiwał się, że wybory, coś tego. Ludzie bardzo... Ja się jak gdyby żyję w Polsce powiatowo-gminnej i ludzie bardzo dokładnie oceniają. Oni śledzą kandydata i nie przeszkadza im tam jakieś tam wybryki takie drobne, bo to jest człowiek, który ma reprezentować, ma zwykłych ludzi.
1: Czyli według pana to było tą tajemnicą sukcesu Karola Nawrockiego to rok temu, tak? Że on reprezentuje zwykłych ludzi i czasami tak jak każdemu zwykłemu człowiekowi powinien mu się nadać.
0: Dokładnie, tak? Ludzie tak na to patrzą.
1: Muszę pana zapytać o jedną rzecz, bo pan, czy pan zauważył wtedy, że ten czynnik, który pojawiał się u Karola Nawrockiego, czyli nacisku na to, że jest przywiązany do religii, że dla niego religia jest ważna. Czy to grało rolę? Ludzie o tym mówili? Pamięta pan tamte rozmowy?
0: Może, nie wiem, ale może, tak jak dla mnie, może czasami jest za mocno akcentowane. To po prostu powinien chyba stonować, bo może to też razić, bo wydaje mi się, umiarkowanie, może. Ja tutaj nie mam jakichś tam krytycznych tych uwag, tylko żeby troszeczkę bo przecież w Europie są też przywódcy, którzy są do religii, odnoszą się i tutaj nie ma... Natomiast na plus muszę powiedzieć też, tak jak tu jeden pan powiedział, że postawił się Zełenskiemu, bo to nie Nawrocki go, że gdyby chciał odwdzięczyć, tylko po prostu Zełenski go podstawił pod ścianą. Postawił całą Polskę właściwie za pośrednictwem prezydenta. I teraz, jeżeli nie zrobisz nic, to będziesz, to razem możemy stać w Gdańsku i z jakimś tam generałem, co się nazywa jednostka Bandera, i będziemy wiecować. Czyli
1: ja rozumiem, tylko problem chyba jest to, panie Andrzeju, jeśli dobrze rozumiem sytuację międzynarodową, że czego jak czego, ale teraz konfliktu między Polską a Ukrainą to naprawdę nie potrzebujemy. To tylko Rosjanie się z tego cieszą.
0: Tylko trzeba się... Wie pan, ja mam na bieżąco kontakt z Ukraińcami. Tylko czy oni potrzebują nas w tej chwili? Nie. Oni potrzebują i szukają sobie innych tam, gdzie jest kasa.
1: Panie Andrzej, ma pan kontakt z Ukraińcami, no to pewnie mówią panu, że u nich w kraju jest wojna i potrzebują wsparcia.
0: Oni się przyzwyczaili, jedni się przyzwyczaili dowolnie, bo robią na tym jakieś tam biznesy,
1: Panie Andrzej, ale absolutnie chyba się zgadza pan ze mną, że konflikt między Polską a Ukrainą na rękę jest tylko jednemu krajowi i on się nazywa Federacja Rosyjska.
0: No tak, to właśnie to na rękę robi właśnie czasami Zełenski to robi właśnie.
1: Nie wiem, ale mieliśmy premiera Donalda Tuska i prezydenta Karola Nawrockiego i żaden sobie nie poradził z tym, także... Ale dobrze, panie Andrzeju, dajmy szansę innym słuchaczom, bo skręciła nasza rozmowa w zupełnie innym kierunku. Dziękuję za pana głos. Do usłyszenia, panie Andrzeju. Pan Grzegorz z Lublina. Dobry wieczór, panie Grzegorzu.
2: Dobry wieczór.
1: Słuchamy pana.
2: Dobry wieczór, witam państwa. Tak sobie słucham wszystkich komentarzy i powiem szczerze, no nie dowierzam. Z tego, co słyszę, to na początku wypowiadały się osoby, które to przypuszczam, że mają więcej doświadczenia pewnie życiowego niż ja. I nie dowierzam, że przez tyle lat jedyny argument, jaki pada, to nie lubią prezydenta Nawrockiego, pomimo, że to nie był mój kandydat, od razu powiem. Nie lubią, bo nie lubią, tak?
1: To pan mówi, że to nie był jedyny argument. Jeden argument to było kilkadziesiąt już.
2: Tak, ale wracając do tej odmowy, którą przed chwilą mieliśmy a propos Ukrainy, nie jest to prawdą, że jeżeli pan powiedział, że nie chcemy konfliktu z Ukrainą, to też nie o to chodzi. No nikt nie chce konfliktu, tak?
1: Rosja chce, panie Grzegorzu. Naprawdę oni bardzo tego chcą i duże pieniądze w to wkładają, żeby ten konflikt wybuchł.
2: Tylko wszystko, co byśmy nie powiedzieli na temat Ukrainy, sprowadza się do tego, że ktoś jest ruską onucą, bo to jest tak popularne słowo. To nie o to chodzi. Chodzi tylko i wyłącznie o szacunek, tak? Jeżeli my nie będziemy mieli szacunku do siebie, i nie będziemy dbali o własne interesy, gdzie tak jak pan powiedział, ani Tusk sobie nie poradził, ani Nawrocki.

0: do tej pory, no to kto rządzi naszym krajem, tak?
1: Mam nadzieję, że ludzie, którzy wiedzą, że Ukraina jest napadnięta przez Rosję i trzeba coś z tym zrobić. Jedyne, co możemy zrobić, pomagać Ukraińcom i pilnować, żeby oni szanowali naszą historię. Tak. Jak poza tą jedną kwestią ocenia pan ten rok, kiedy prezydentem był Karol Nawrocki? Pan jest zaskoczony ilością pozytywnych rzeczy, czy coś pan negatywnie by oceniał w ciągu tego roku?
0: Powiem panu tak, jeżeli chodzi o ten rok... Widzę, że wszyscy moi poprzednicy dosyć szybko wnioski wyciągnęli. Ja tak szybko wniosków nie wyciągam, ponieważ jest to dosyć krótki okres.
1: Aha.
0: Tak przypuszczałem, tak jak pan powiedział po wynikach, że będzie to pozytywny odbiór. Wcale mnie to nie dziwi i nie czuję się zaskoczony, patrząc na naszych poprzednich prezydentów. No bo to jest jakaś katastrofa.
1: Wszyscy prezydenci byli, polscy dotychczas byli katastrofą?
0: Tak, taka jest moje zdanie. Wie pan,
1: to bardzo jesteśmy... taka radykalna opinia, panie Grzegorzu.
0: Tak. Wie pan, ja zalecam wszystkim, bo tutaj niestety w Polsce jest wielu fanatyków i po stronie PiSu, i po stronie Platformy.
1: Ale na szczęście my, pan i ja jesteśmy bardzo uspokojeni, nie jesteśmy fanatykami. Wszyscy dotychczasowi prezydenci.
0: Ale ja mówię ogólnie, tak obserwuję. Ja to mówię, pan, ja dużo sobie analizuję, dużo oglądam różnych wywiadów.
1: I ten jedyny prezydent teraz...
0: telewizji, tak?
1: Tak, panie Grzegorzu,
0: czyli ten... wyciąga wnioski i łączę kropki.
1: Czyli ten prezydent, w przeciwieństwie do całej reszty poprzednich prezydentów, ten prezydent nie jest tak zły? Dobrze z pana zrozumiał?
0: Na ten moment to nie jest prezydent, jakiego ja bym oczekiwał, natomiast wykonuje pewne ruchy.
1: A proszę podać przykład takiego ruchu.
0: Jeszcze raz.
1: Proszę podać przykład takiego ruchu.
0: No nawet sytuacja z Ukrainą związana. Wie pan,
1: panie Grzegorzu, no pan
0: może,
1: jeszcze...
0: może pan wdychać, tak, już, ale ja już dokończę, mówił panu. Tylko to dokończę. Tak. Była to jedyna osoba, która jasno postawiła sprawę Ukrainie. Tak?
1: No tak, ale
0: to
1: rozmawialiśmy
0: nie chodzi o żadne konflikty,
1: panie Grzegorzu,
0: tylko o szacunek.
1: I jaki jest tego efekt?
0: No ja...
1: Halo, panie Grzegorzu.
0: Bo ani Tusk, ani Nawrocki sobie nie poradził z tym, tak?
1: Ale panie Grzegorzu, jaki jest efekt? Że jedyną sytuacją, która się zmieniła, jest tak, że wzrost nastrojów antyukraińskich w Polsce nastąpił. Nic więcej nie zyskaliśmy. Za to w Rosji się cieszą, że mamy problem z Ukrainą, a Ukraińcy z nami.
0: Myślę, że w Rosji akurat to średnio ich to interesuje. Natomiast ja czekam i liczę na to, że jeżeli wybieramy osoby, które rządzą naszym krajem,
1: z drugiej strony ma pan rację,
0: one
1: on to sugerował.
0: I powinniśmy my wymagać tego od nich, żeby przestali wreszcie toczyć swoje wojenki, bo na razie to jest, jedni drugich ganiają, zamiast zająć się Polską, tak?
1: Panie Grzegorzu, dajmy szansę innym słuchaczom.
0: W dobrą stronę, tak?
1: Ja polecam wszystkim. Ale panie Grzegorzu, nie mamy już czasu, niestety, bo rozmawiamy bardzo długo, a jeszcze jest z nami pani Jadwiga. Mam nadzieję, że się słyszymy, pani Jadwigo. Halo.
2: Słyszymy się.
1: Wspaniale.
2: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, pani Jadwigo. Przepraszam, ale nie mamy zbyt dużo czasu, ale proszę mówić.
2: No, jak zwykle. Proszę pana, więc ja oczywiście negatywnie oceniam ten rok. Negatywnie oceniam wybór. Przede wszystkim weta, a już przede wszystkim weto programu SAFE. Nie wiem, czy dobrze to określam. Jeżeli prezydent wetuje taki program, dzięki któremu możemy się czuć odrobinę bezpieczniej, dzięki któremu dostajemy pieniądze na to bezpieczeństwo, no to ja nie wiem, czy pan prezydent przez taki czyn życzy naszemu krajowi dobrze.
1: Panie Drugo, czy pani słyszała uzasadnienie, dlaczego prezydent zawetował pożyczkę SAFE, program pożyczkowy SAFE?
2: Że jest droga, że wysoki procent, czy jeszcze coś tam było poza tym.
1: I to nie przekonało panią?
2: Absolutnie, absolutnie. Zresztą pomysł pana prezydenta i pana Glapińskiego jest niezgodny z przepisami unijnymi z kolei.
1: A gdyby pani Jadwigo, dobrze, ale zostawmy na chwilę to i gdyby tej historii z pożyczką zawetowaną ustawą o pożyczce SAFE nie było na uzbrojenie i obronność, to kiedy pani patrzy na ten rok, to co jeszcze z pani perspektywy dla pani oceny prezydentury jest istotne, oprócz tej rzeczy?
2: No, jeszcze kilka wet. Weto pamiętam również odnośnie osób homoseksualnych.
1: Małżeń, uznawania też, przez Polskę małżeństw.
2: Małżeństw, tak. Zapomniałam właśnie, jak ta ustawa się nazywała. Więc to weto też uważam jest niesprawiedliwe dla tych ludzi, którzy czekają już tyle lat, żeby w naszym kraju było normalnie, tak jak wokół nas, prawda? Podobnie dla mnie było błędem odbieranie orderu panu Załęckiemu.
1: No, a pani Jadwiga, przed chwilą słuchacz mówił, że to nie było błędem, że tak trzeba się zachować. Pani jaki argument
2: ma? To jest zdanie tego pana. Mhm. Ja uważam, że było błędem, to odznaczenie nie miało nic wspólnego z sytuacją, którą zainicjował pan Załęcki i faktycznie uraził nasze naszą historię, zniekształcił i tak dalej i obraził nas. Zgadzam się, tak jak wszyscy wokół mnie, ale takich rzeczy nie załatwia się w ten sposób, jak chłopiec z piaskownicy po prostu.
1: Pani Jadwigo, niestety musimy kończyć. Bardzo dziękuję, że pani za nas zadzwoniła. Przepraszam, że tak krótko mogliśmy rozmawiać, ale bardzo wiele osób dziś wzięło udział w naszym programie, za co bardzo serdecznie dziękuję. W imieniu Karoliny Kłaczyńskiej, która program przygotowywała i wydawała, i w imieniu Adama Brzezińskiego i Karoliny Kubickiej, którzy program realizowali. Za 4 minuty na naszej antenie książka na głos, książkę Natalii de Barbaro Przejścia, Którędy do miłości, czyta dla państwa Maja Ostaszewska, a o 22 informacje, na które zaprasza Sylwia Chryczańska. Po nich wieczorny program Macieja Zakrockiego. Maćku, co dziś w programie?
3: Dobry wieczór, dzisiaj czwartek, a więc historia świata w naszym cyklu. Pomyślałem, że dobrze będzie w kontekście obecnych wydarzeń na świecie zastanowić się nad doktrynami w polityce zagranicznej poszczególnych prezydentów Stanów Zjednoczonych, bo zawsze jakieś były i zawsze jakby spisany był pewien plan działania tejże administracji i cele, które chce się osiągnąć. Tymczasem w przypadku obecnego prezydenta tak jakbyśmy tego nie widzieli. No to przyjrzyjmy się tym doktrynom, a na koniec się zastanowimy, a jaka jest doktryna prezydenta Trumpa. To wszystko w audycji po informacjach zaraz o 22. Zapraszam.
1: A zapraszam Maciej Zakrocki. Jutro rano, kiedy państwo wstaną, proszę włączyć Radio Tok FM. Jacek Żakowski prowadzi poranek, w którym po 7.20 dr Michał Sutkowski, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Co robić, żeby zachować zdrowie w te upały? O 7.40 profesor Zbigniew Karaczun z Koalicji Klimatycznej i SGGW w Warszawie o tym, że odbędzie się wielka debata we wrześniu o bezpieczeństwie klimatycznym polskim w polskim parlamencie. Po godzinie 8.00 Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. Zapytamy, znaczy Jacek Żakowski zapyta, gdzie i ile jest w końcu tych schronów, które są dostępne. No i oczywiście o alerty RCB też i sygnały alarmowe będzie pytał naszego gościa. Po 8.20 część publicystyczna jutrzejszego poranka. Konstanty Gebert, współpracownik Kultury Liberalnej, Roman Imielski z Gazety Wyborczej i Agnieszka Wiśniewska z Krytyki Politycznej. Do usłyszenia, do jutra, do godziny 20.00 mówi Paweł Sulik.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Reklama.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Reklama.
11: Wydawnictwo Agora przedstawia Natalia De Barbaro. Przejścia. Którędy do miłości.

Słyszałam taką historię. Kobieta wychowywała się w tak zwanym dobrym domu, domu wzorowym, w rodzinie budzącej powszechny respekt. Rodzinie jeżdżącej Toyotą, kiedy na ulicach pełno jeszcze było Fiatów 125P. Rodzinie, w której się nie piło, kiedy w co drugim domu chwiały się ściany. W rodzinie, w której nikt na nikogo ręki nie podniósł. W domu czysto, co tydzień pani Gosia przychodziła robić większe sprzątanie. Wakacje dwa razy do roku. Dziewczynka miała najwyższe w klasie kieszonkowe. Ukrywała to, bo było jej głupio. Rodzice pytali, co w szkole. Odpowiadała na to pytanie tak, jak zawsze odpowiada się na to pytanie. W niedzielę do kościoła, wszyscy razem, we czwórkę, bo jeszcze był brat. Dom był zimny. Sprawa skrajnie nieuchwytna. O co to w ogóle za kryterium? Tego kryterium nie ma na liście. Obiad na stole jest? Jest. Dziecko na odrę zaszczepione? Zaszczepione. Do szkoły chodzi? Chodzi. Uczy się dobrze? A jakże? Kadry i logistyka, jak powiedziała kiedyś uczestniczka warsztatów. Dział prowadzony wzorcowo. Tylko to zimno. Skądś wieje, ale skąd? Sprawdziliśmy wszystkie okna. Wszystko jest zamknięte, nie ma skąd wiać. Ja nie czuję, żeby tu wiało. Mówią ciotki, koleżanki z klasy, sąsiadki takim tonem, jakim informatyk oznajmia, że u niego wszystko działa. A nie działa. Nie działa. Powtarzasz to za drugim razem już tylko w myślach, bo czujesz się właściwie winna własnym uczuciom, kompletnie nieadekwatna wewnątrz historii, którą opowiada ci twoje serce. Zimno. A chcesz, żeby było ciepło. Jakiś pierwotny instynkt, o którym nie uczysz się na zajęciach z angielskiego w przedszkolu, podpowiada ci, że powinno być ciepło. Podchodzisz do mamy, która wraca z pracy i obejmujesz ją za nogi, ale wtedy jej ciało zatrzymuje się, zastyga, jakby czekała, kiedy to się skończy. Ani tak, ani nie. Nie odpycha cię i nie przytula. Trzyma ręce wzdłuż ciała, które teraz wydaje się twardsze, napięte i zamknięte. Wtedy czujesz, że coś jest bardzo nie tak, a za chwilę, że to z tobą. To uczucie zastygnie jak matka w tamtym przedpokoju i będziesz je niosła przez kolejne szkolne korytarze, parkowe aleje na pierwszych randkach. Będziesz je ciągnąć za sobą jak walizkę po peronach, w tylu miastach. Co jest ze mną nie tak? Refren. W środku spotkania z przyjaciółmi, kiedy pojawia się śmiech, jakaś lekkość, co jest ze mną nie tak? Jest jak szarpnięcie cugli. Świetnie się bawisz, tylko jaka szkoda, że ciebie tam nie ma. Kiedy zbliżasz się do kogoś i świat zaczyna wydawać się miękkim, bezpiecznym miejscem, to co jest ze mną nie tak? Przywołuje cię do starego porządku. Gabor Mate mówi, że dziecko może zostać trwale zranione nie poprzez to, że opiekunowie robili mu złe rzeczy, ale poprzez to, że nie robili rzeczy, których dziecko potrzebowało. Jeśli rodzic nie bierze cię w ramiona, lata później trudno będzie ci serdecznie sobie samej towarzyszyć w dorosłym życiu. Jeśli w dorosłym życiu czuję, że coś jest ze mną nie tak, trudno mi rozgościć się w tym, co miękkie i bezpieczne. Kiedy obejmuję świat za nogi, on sztywnieje. Nadzieja na odwzajemnienie nie spełnia się. Zostaje z niczym. Nie mogę się rozgościć. Nie wolno mi spocząć. Chociaż nie wierzę, żeby moje ruchy przyniosły zmianę. Tułam się przez swoje poniedziałki, środy, soboty. Odkąd pamiętam, fascynują mnie żywe posągi na ulicach wielkich miast. Królowie i królowe, postacie pomalowane na złoto, manekiny z brązu, statuły wolności, Napoleonowie, kostuchy, Marie Antoniny. Ich supermocą jest to, że potrafią pozostać nieruchomi. Rusz się, bądź żywy, bądźże człowiekiem, podrap się, uśmiechnij się,
Odwróć za mną głowę, kiedy robię dziwne miny, kiedy tańczę tuż przed Twoim nosem. Pokaż, że żyjesz, pokaż, że i ja żyję, bo jeśli jesteś nieprzejednanie nieruchomy naprzeciwko mnie, to zaczynam się bać, że może mnie nie ma. Ile muszę wrzucić do Twojego kapelusza, do Twojej otwartej walizki czy puszki, żebyś wykonał choć jeden gest żywy posągu? Jak masz na imię? Czy możesz powtórzyć moje imię? Czy mogę być żywa, jeśli Ty jesteś martwy? Pytam i czuję, jak narasta we mnie desperacja, jakiś pierwotny dygot, który sam sobą się żywi. Co jest ze mną nie tak? Spyta siebie całkiem dorosła kobieta kilkadziesiąt lat później, kiedy zatnie się jej zamek w walizce i nie będzie umiała go otworzyć. Kiedy zobaczy, że zrobiła literówkę w mailu. Kiedy wyjmie z piekarnika przypalony sernik. Kiedy znajdzie plamę na spódnicy. Co jest ze mną nie tak? Echo tamtego głosu dziewczynki z przedpokoju, której uścisk pozostawał nieodwzajemniony, niesie się przez lata. Głos niby stłumiony, ale ciągle obecny. Zaleczony, ale nie wyleczony. Co jest ze mną nie tak? Pyta dziewczynka nieutulona. Pytanie, które nie chce odpowiedzi. Podejrzenie nieusuwalnego defektu, ciągle ukrywanego przed światem, przed sobą samą. Podejrzenie swojej fundamentalnej wadliwości, której nie da się pozbyć, choćby na ścianach gabinetu brakowało już miejsc na kolejne dyplomy, choćby nie wiadomo jaka bryka stała pod domem, choćby mieszkanie lśniło czystością i dzieci co czerwiec kładły na stole świadectwa z biało-czerwonym paskiem. Coś jest ze mną nie tak i nie chcę być inaczej. Im więcej tak zwanych osiągnięć, tym bardziej wstydliwa i niewyjawialna tajemnica z tamtego przedpokoju, w którym matka nie oddawała uścisków.

Nie płacz, mamo, wszystko będzie dobrze, mówi ośmiolatka. Mama jest odwrócona plecami, plecy drżą. Dziewczynka wie, że mama za chwilę odwróci się przodem i zacznie opowiadać. Będzie to opowieść o codziennych nieszczęściach, o krzywdach wyrządzanych przez ojca, o koleżankach z pracy, które jej nie lubią. Czasami w opowieści pojawia się tajemnicza, pozytywna postać innego mężczyzny. Dziewczynka wie, że nie wolno o niego dopytywać. Tylko ty mnie rozumiesz, mówi matka. Jesteś taką mądrą dziewczynką. Nie wiem, co bym bez ciebie zrobiła. Połóż się koło mnie, bez ciebie nie mogę zasnąć. Ojca nie ma, nawet kiedy jest. I to też jest zadanie powierniczki. Zapełniać dziurę po nim. Kiedy najlepsza przyjaciółka mamusi przechodzi przez próg domu, za każdym razem, jeszcze zanim położy plecak na krześle w kuchni, pojawia się w jej ciele coś osobliwego. Napięcie kogoś, kto jest bardzo zmęczony, ale wie, że znowu trzeba ruszyć do zadania, od którego nie ma odwrotu. Zadania, które zawsze tam za progiem czeka. Zawsze będzie czekało. Ciało zwiera się do tego zadania, nakazuje sobie zapomnieć o zmęczeniu. I ciało zapamiętuje ten stan, kiedy najlepsza przyjaciółka mamusi wchodzi w dorosłość. Uczy się własnej dyspozycyjności. Uczy się wypatrywać tych, którym można pomóc, których problemów trzeba wysłuchać, których można podtrzymać, wyręczyć, za których można pojechać odebrać wyniki badań, którym można zrobić zakupy, których można wysłuchać, chociaż miało się już zasnąć po dniu pełnym zadań własnych i przejętych. Dziewczynka powierniczka, która ratowała ciągle zagrożony rozpadem świat, nie umie z siebie tego zadania strząsnąć. Druga skóra stała się jej pierwszą i nie wiadomo, jak ją zrzucić. Żeby wejść w dorosłe życie z nakazem dyspozycyjności, nie trzeba zresztą być powiernicą matki. Wystarczy, że posiadałaś młodsze rodzeństwo, którym miałaś się opiekować, chociaż sama jeszcze potrzebowałaś opieki. Pamiętam kobietę, która z goryczą wspominała, że szybko uznano ją za tą, która jako starsza ma się godzinami zajmować swoim 3-letnim bratem. Faktycznie była starsza, miała 4 lata. Dyspozycyjność może też być codziennie podpowiadana przez mamę, która sama codziennie zajęta emocjonalną charówą przekazuje, że takie jest zadanie kobiety. Brać na swoje barki wszystko, co tylko można, bo tylko tak da się odpracować fakt, że się w ogóle jest na świecie, przez wieczną dyspozycyjność i użyteczność. Kobieta, która nie jest użyteczna, nie może być przez świat przyjęta, a już na pewno nie może być kochana. W dorosłości będzie jej trudno spocząć. Kiedy siada na kanapie, czuje, że przestaje się przydawać i traci punkty w wyścigu, który trwa i który trudno jest przerwać, chociaż wielu ludzi wokół zdaje się go nie zauważać.

0: opowieściach dziewczynek w białych rajstopkach, dziewczynek, które nie sprawiają problemu, najlepszych przyjaciółek mamusi, dziewczynek czujek, często pojawia się postać ojca tyrana. Gdybym na podstawie setek, a może już tysięcy kobiecych opowieści, które usłyszałam, miała zaryzykować statystyki, powiedziałabym, że taka postać pojawia się w 30% domów dzisiejszych 40-latek. Oczywiście tyranie są różne. Jest otwarta tyrania. Ojciec albo matka krzyczą, grożą, rzucają talerzami. Pięści lądują na framudze drzwi 10 centymetrów od czyjejś twarzy. Czasem lądują na twarzy. Ojciec wraca pijany w środku nocy, budzi wszystkich wrzaskiem, że dlaczego nie ma kolacji na stole. Groźba wisi w powietrzu. Groźba użycia siły fizycznej. Groźba awantury. Nieustanne chodzenie po grani. Na granicy bezpieczeństwa. W związku z tym trzeba nieustannie wypatrywać punktów zapalnych. W świecie tyrana wszystko może sprowokować atak, więc próby uniknięcia niebezpieczeństwa przypominają bieg z przeszkodami we mgle. Nigdy nie wiedziałam, co może go odpalić, mówi dorosła dzisiaj córka tyrana. Czy zebrałam okruszki ze stołu? Nie może być ani jednego okruszka. Czy złożyłam ręcznik? Czy duży garnek jest po prawej, a czarny po lewej stronie szuflady? Czy nie zapomniałam zgasić lampki w kuchni? Czy nie za głośno idę po schodach do tej kuchni, żeby sprawdzić? No i kluczowe. Czy tata wróci trzeźwy? Punktualnie o 2:30 dziewczynka zaczyna czuć w brzuchu zaciskający się motek lęku. O 3:00 okaże się, czy tata idzie spowolnionym, chwiejnym krokiem. I jeszcze cicha tyrania. Nikt nie krzyczy, nikt nawet nie podnosi głosu. A jednak osąd ojca staje się centralną figurą organizującą przestrzeń. To niewidzialny porządek, monarchia oświecona. Wszystko odbywa się kulturalnie, bo jak śmiałoby nie. Rodzice uważają się za nowoczesnych, a raczej ojciec uważa się za nowoczesnego, a matka oczywiście się zgadza. Kiedy przychodzą wujkowie i zadają jakieś pytania, ojciec odpowiada w imieniu rodziny. Ojciec nigdy nie podnosi ręki na dziewczynkę, ale dziewczynka wie, że jego skrzywienie, podniesiona brew, jego nieoczekiwane zakończenie rozmowy w połowie, to wszystko będzie oznaczać, że świat się zamyka, zamraża, kamienieje. Czuje to jako cios. Niepostrzeżenie dom przekształca się w pole minowe. Co zrobić, żeby ojciec był zadowolony? Ojciec, nie tata. Bo tata nie dość oddaje nieskończony majestat przynależny tej figurze. Są też matki tyranki. Czasem potulne wobec swoich mężów. Zamieniają się w kogoś całkiem niepotulnego, kiedy za tatą zamykają się drzwi. To, co psychologia nazywa porządkiem dziobania w pełnej krasie. Cała ich tłumiona przy ojcu wściekłość na własne podporządkowanie, cała życiowa frustracja ląduje na dziewczynce. Dziewczynka nie ma ucieczki. Dlaczego moja mama chwaliła się mną, kiedy przychodziły koleżanki, a jak tylko zamykały się drzwi, była dla mnie taka okropna? Narzędziem tyranii, narzędziem władzy często jest cisza. Kiedy rodzic czy opiekun, a potem w dorosłości partner czy partnerka, milknie, jest tak, jakby twoje istnienie uległo zawieszeniu. Kiedy samolot Chucka Nolana, głównego bohatera Cast Away, poza światem, granego przez Toma Hanksa, rozbija się nad Pacyfikiem, bohater trafia na bezludną wyspę. Znajduje wodę, jedzenie, buduje schronienie. Ale szybko zaczyna mu doskwierać jeszcze inny, niemniej dotkliwy ból. Jest całkiem sam. Wśród przedmiotów ocalałych z katastrofy znajduje piłkę, dorysowuje jej oczy i usta i nadaje jej imię. Wilson staje się przyjacielem. Jestem, kiedy jesteś. Kiedy ciebie nie ma, nie ma też mnie. Kiedy mama albo tata milkną, wycofują swoją miłość. Niby dalej kochają, ale jest tak, jakby nie kochali. Wtedy dziecko przestaje wierzyć w swoje miejsce w świecie. Znika, a raczej niknie. Z każdym kwadransem milczenia coraz bardziej. Niektórzy rodzice milkną na wiele dni. Dziewczynka idzie wtedy na wojnę, której nie widać. Walczy ze swoimi pełnymi niepokoju myślami. Co zrobiłam? Przeprosić? Ale nie wiem za co. Może chodzi o to, że zostawiłam obierki z jabłka na stole? Może o to, że nie zbiegłam od razu na dół, kiedy babcia przyjechała? Może o to, że zbiegłam nie w tej sukience, którą mi poprzednio przywiozła? Czasem dziewczynka przeprasza bardzo żarliwie, nie wiedząc za co. Za moje zachowanie. Gotowa zrobić wszystko, byle tylko rodzic wznowił przerwane dostawy uwagi. Żeby zaczął odpowiadać na pytania. Patrzeć w oczy. Żeby dziewczynka mogła odzyskać swoje niknące istnienie. Cisza to narzędzie władzy i kontroli. Okrutne w swojej skuteczności. Lata później dorosła kobieta rozpozna u siebie ten sam supeł w brzuchu, kiedy jej partner czy partnerka zamilknie. Fala lęku podchodzi do gardła i wyżej. Obejmuje ją całą. Chociaż nikt tego nie widzi, kobieta wtedy tonie.
1: Maja Ostaszewska przeczytała kolejny fragment książki Natalii de Barbaro. Przejścia. Którędy do miłości. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik.
2: Oczywiście, że jest sens bycia singlem. Dlaczego nie? Jest się szczęśliwym.
3: Właśnie, szczęście jednostki nie zależy od tego, czy ma drugą osobę, tylko od tego, jak my żyjemy swoim życiem.
4: My jesteśmy 50 lat w związku.
5: Myślimy, że trzeba być w związku.
6: Czasami jest to konieczność, czasami jest to wybór wynikający z tego, że ktoś po prostu nie chce dzielić swojego życia z kimś na stałe.
7: Potrzebujemy związku, potrzebujemy, oczywiście.
8: Zawsze jest lepiej we dwoje niż samemu.
9: Jeżeli to jest takie dobrowolne bycie singlem, to badania wskazują, że satysfakcja z życia takich osób nie odbiega znacząco od osób w związkach.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Reklama.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
12: Marian, okazja jest.
13: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
12: Ale to mega okazja w Media Expert.
13: A nie, no to już wróciłem.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
15: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Rosną ceny na stacjach paliw, a końca konfliktu na Bliskim Wschodzie nie widać. Rząd rozważa wprowadzenie wsparcia dla kierowców. Komitet Obrony Demokracji organizuje protesty. Demonstracje to odpowiedź na przemoc wobec obywateli Ukrainy w Polsce. Przekładanie ostatecznego terminu nie pomogło. Wiele samorządów nie zdąży na czas z uchwaleniem planów ogólnych. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. W przyszłym tygodniu może zapaść decyzja w sprawie ewentualnego przywrócenia programu osłonowego dotyczącego cen paliw, poinformował w TVP Info minister energii Miłosz Motyka. Przypomniał, że premier Donald Tusk zapowiadał, że rząd zaproponuje regulowane ceny paliw przynajmniej na 2 ostatnie tygodnie wakacji, jeśli ceny ropy na światowych rynkach znów wzrosną w wyniku niestabilności na Bliskim Wschodzie. Motyka dodał też, że jest zwolennikiem rozpoczęcia prac nad nowym projektem ustawy w sprawie podatku od nadmiarowych zysków koncernów. koncernów paliwowych. W lipcu prezydent Karol Nawrocki skierował ustawę w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego. Przewidziana w ustawie nowa danina miała obciążyć producentów i importerów paliw, którzy osiągnęli ponadprzeciętne dochody w wyniku destabilizacji rynków energii po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Wpływy z nowej daniny miały częściowo zrekompensować stratę dochodów budżetowych, która powstała w wyniku działającego w kraju przez 3 miesiące pakietu osłonowego ceny paliwa niżej. Co najmniej 30 żołnierzy zginęło, a 50 zostało rannych w atakach rebeliantów Huti na obozy rządowe w środkowym i wschodnim Jemenie, poinformowały źródła rządowe cytowane przez agencję Associated Press. Rebelianci w oświadczeniu przyznali się już do ataków. Prezydent Aleksandr Vučić przyjmie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który w sobotę złoży oficjalną wizytę w Serbii, ogłosiła kancelaria serbskiego przywódcy. Będzie to pierwsza oficjalna wizyta Zełenskiego w Serbii od czasu objęcia przez niego stanowiska. Przywódcy spotkali się jednak wcześniej kilkakrotnie podczas międzynarodowych forów i szczytów. Serbia potępiła rosyjską inwazję na Ukrainę, lecz odmawia przyłączenia się do sankcji nałożonych przez Unię Europejską na Moskwę. Na niedzielę Komitet Obrony Demokracji wraz z innymi organizacjami planuje demonstrację w 20 miastach w kraju. Celem demonstracji ma być sprzeciw wobec przemocy skierowanej wobec Ukraińców mieszkających w Polsce. Jak mówi przewodniczący KODU Jakub Karyś, protesty są reakcją na rosnące nastroje ksenofobiczne w przestrzeni publicznej, podsycane przez prawicę.
10: Zebrało się wiele organizacji, jest ich kilkadziesiąt, kilkaset osób podpisało apel o to, żebyśmy nie byli obojętni na taką nienawiść na ulicach, w miastach. Nie wierzę w to, że w tym kraju komuś może przeszkadzać 12-letnia dziewczynka, która mówi po ukraińsku na ulicy i to jest powód agresji, to jest powód nienawiści i to jest powód przemocy wobec innych ludzi.
16: Główna demonstracja odbędzie się w Warszawie na Placu Zamkowym w niedzielę o godzinie 17. Samorządy mają ogromny problem z uchwaleniem planów ogólnych. Największy ma największy samorząd w Warszawie. Tu na pewno nie uda się dotrzymać terminu do końca sierpnia. Władze celują w końcówkę roku. Jak tłumaczy miasto, nie oznacza to paraliżu inwestycyjnego, ale przyznaje, że nikt od 1 września nie otrzyma warunków zabudowy. Więcej na ten temat Błażej Kulesza.
17: Terminu uchwalenia planów już dwukrotnie przesuwano, mówi Monika Boyd ze Stołecznego Urzędu.
18: Mamy zamiar, żeby do końca tego roku plan ogólny został uchwalony. Mamy do przeanalizowania ponad 77 tysięcy różnego rodzaju wniosków.
17: Cała procedura w samej tylko stolicy może potrwać znacznie dłużej, a to oznacza kolejne problemy, mówi Piotr Grzegorczyk, architekt i radny ze stowarzyszenia Razem dla Wawra.
19: Nie będzie można ani uchwalać nowych planów miejscowych, ani nie będzie można wydawać decyzji o warunkach zabudowy.
17: Terminu uchwalenia planów zapisano jako jeden z kamieni milowych w sprawie wypłaty środków z KPO, przypomina Sebastian Juszczak, doktorant UW.
20: Rząd negocjuje teraz z Unią, aby obniżyć próg gmin, które muszą przyjąć plan ogólny do 31 sierpnia. Obecnie on wynosi 40%.
17: Na razie plany przyjęło raptem 17% samorządów. Błażej Kulesza, TOK FM.
16: Nawet 3 centymetry wody ubywa na dobę w Zalewie Sulejowskim w województwie łódzkim. To skutek panującej w całym kraju suszy hydrologicznej. Od końca kwietnia poziom wody spadł o niemal 1,5 metra i obecnie stan wody w zalewie jest jednym z najniższych w historii. Takie sytuacje mogą powtarzać się w przyszłości, przyznaje hydrolog Katarzyna Izydorczyk.
21: Najprawdopodobniej, jeżeli nie podejmiemy działań w takim zakresie, w jakim możemy kontrolować, oczywiście nie możemy kontrolować temperatury, opadów, ale możemy kontrolować to i regulować to, ile tej wody zgromadzimy.
16: Chodzi o to, żeby dbać o gospodarkę wodną na całym terenie, z którego spływa woda do zalewu, mówi rzecznik Wód Polskich Filip Szatanik.
22: Podejmujmy wysiłki na rzecz retencjonowania wody. Nawet mała domowa retencja jest już istotna, jest ważna i przynosi odpowiednie efekty. Gromadźmy deszczówkę, tą deszczówką starajmy się podlewać kwiaty.
16: Zbiornik powstał ponad 50 lat temu jako źródło wody dla Łodzi i Tomaszowa Mazowieckiego. Dzisiaj służy do jej retencjonowania i regulowania w rzece Pilicy. To też jedno z najpopularniejszych w regionie miejsc do rekreacji. Piłkarze Rakowa Częstochowa bezbramkowo zremisowali u siebie ze szwedzkim Hammarby w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Rewanż w Sztokholmie w czwartek, 13 sierpnia. A na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę. Najwyższe temperatury w piątek do 27 stopni na krańcach południowo-wschodnich. Około 24 stopni będzie w centrum, a najmniej około 19 pokażą termometry na Pomorzu. Dzień przed nami przeważnie ze sporą ilością słońca na południowym wschodzie, a po południu także na północnym zachodzie zachmurzenie będzie wzrastać i na południowym wschodzie prognozowane są przelotne opady deszczu i burze.
1: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Dobry wieczór, czwartek, 6 sierpnia. To jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której w czwartki goście przybliżają nam ciekawe wydarzenia z historii świata. Od początku drugiej kadencji prezydenta Donalda Trumpa próbujemy jego poczynania wpisywać w jakiś plan, jakiś koncept, coś, co ułatwi zrozumienie działań najważniejszego i najpotężniejszego człowieka na świecie. Pamiętają może Państwo, że gdy prezydent Trump nakazał przeprowadzić operację sił specjalnych w Wenezueli, zaproponowałem w tym paśmie audycję przypominającą liczności powstania doktryny Monroe'a. Było to naturalne skojarzenie z koncepcją wpływania, może nawet kontrolowania sytuacji na zachodniej półkuli, by w najbliższym sąsiedztwie Stanów Zjednoczonych nie pojawił się jakiś rząd stwarzający problemy dla amerykańskich władz oraz biznesu. Stąd przez dekady wspieranie przez Waszyngton różnego rodzaju wojskowych, prawicowych reżimów, które miały chronić Amerykę Łacińską przed lewicowymi albo, nie daj Boże, komunistycznymi rządami. No nie udało się tylko Kubie, ale w Argentynie, Chile czy Boliwii rządzące hunty zapewniały dobry sen kolejnym lokrom Białego Domu. No i właśnie wiązaliśmy właśnie tą doktryną Monroe'a. Z kolei Donald Trump spotkał się na Alasce z Władimirem Putinem, zbrodniarzem wojennym, a jednak przyjmował go tam z honorami, przypominaliśmy w tym cyklu doktrynę Trumana, który stanowił całkowicie odejść od przyjaznych relacji ze Stalinem, jakie łączy go poprzednika, czyli Franklina Delano Roosevelta, i rozpoczął ową grę z Kremlem, powstając jego zapędy do rozszerzania swoich stref wpływów. A jaka jest doktryna Trumpa? Czy coś takiego powstało? Gdy wpiszemy do wyszukiwarki hasło doktryna w polityce zagranicznej, pojawia się taki wpis. Doktryna w polityce zagranicznej to główna zasada lub zbiór poglądów, które ustalają kierunek i sposób działania państwa w stosunkach międzynarodowych. Czuje ona, jak rząd reaguje na kryzysy, z kim buduje sojusze, kogo uznaje za zagrożenie. Często tworzy ją przywódca państwa, a nazwa pochodzi od jego nazwiska. Proste. Ale w przypadku obecnego prezydenta USA da się tę definicję rozwić? Może dzisiaj podejmiemy taką próbę, ale najpierw, by raz jeszcze zobaczyć, jak to czyniły inne administracje amerykańskie, proponujemy Państwu dzisiaj przegląd wszystkich najważniejszych doktryn, jakie powstały w gabinecie owalnym przez stulecia. To nam ułatwi opisanie doktryny Trumpa? Nie wiem. Próbować warto. Zapraszam. Gościem dzisiejszej audycji jest pan profesor Bogdan Szklarski, Ośrodek Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytet Civitas. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór panu i dobry wieczór państwu.
0: Skorzystałem oczywiście przed spotkaniem z panem profesorem z artykułu, jaki pan napisał dla dodatku historycznego tygodnika Polityka o doktrynach w polityce zagranicznej amerykańskiej, i może nie wszyscy mieli okazję sięgnąć do tego tekstu, to bym najpierw poprosił pana profesora o taką definicję, którą pan tam zamieścił, bo mi się wydaje, że dobrze by... abyśmy, mówiąc o kolejnych doktrynach, no dobrze rozumieli to pojęcie, tak? Co to właściwie jest, i potem łatwiej nam będzie doszukiwać się w kolejnych doktrynach, a szczególnie obecnego prezydenta, czy to, co on robi, to wypełnia jakoś tę pana definicję?
2: No, szukanie u obecnego prezydenta to jest zadanie nie takie łatwe wcale, ale zacznijmy od definicji. Znaczy, tu nie chodzi o podręcznikową definicję, tylko bardziej o to, żeby mieć świadomość, że często używamy pojęcia doktryna i od Monroe i tak dalej biegniemy z tej historii Stanów Zjednoczonych, podczas gdy tak naprawdę to nie jest jakiś wiążący zespół zasad, które by obowiązywały kolejnych prezydentów, tylko jest to bardziej odzwierciedlenie pewnego sposobu myślenia o świecie, który narzuca nam sugeruje dla kolejnej ekipy, czy ujawnia bardziej jej sposób widzenia świata. I to, co jest bardzo ważne w tych myśleniu o doktrynach, to jest to, że one mają charakter kumulujący się. To znaczy, że to nie jest tak, że mamy doktrynę Monroe, tą najsłynniejszą, którą często interpretujemy jako znaczącą, że to Stany Zjednoczone i Ameryka Łacińska to jeden obszar polityczny i tutaj Amerykanie mają swoją hegemonię, to później do tego następują różne uzupełnienia, dodatki, zmienia się sytuacja polityczna, zmieniają się narzędzia, ale poprzednia doktryna jakby zostaje w pamięci zbiorowej. Można sięgnąć, usprawiedliwiając, bo teraz dochodzimy do tego, po co nam te doktryny są potrzebne. Ano, one są potrzebne, żeby usprawiedliwić politykę przede wszystkim, pokazać, że oto mamy jakiś element ciągłości, oto nie, ja nie jestem jakimś szaleńcem czy kimś, kto uzurpuje sobie prawo do widzenia świata w dany sposób. Popatrzcie, tutaj jest Theodore Roosevelt, tutaj jest Monroe, tutaj jest Reagan czy ktośkolwiek inny, kto również w ten sposób myślał. I w ten sposób one legitymizują politykę i dlatego są bardzo ważne.
0: A ja jeszcze zaproponuję, żeby nie wracać już może w tej chwili, bo pan profesor to przypomniał, do tej właśnie słynnej doktryny Monroe, ale żeby sięgnąć jeszcze wcześniej do początku państwa amerykańskiego, dlatego że koncepcja, która się pojawia zarówno w tezach, triach, no właśnie, doktrynie George'a Washingtona, ale też potem Thomasa Jeffersona, przypomina nam, czy mówi o czymś, co się przewija w historii amerykańskiej. Niektórzy twierdzą, że może nawet elementy tego znalazły się też u Donalda Trumpa, kiedy mówił America First, czyli taki izolacjonizm, skupienie się na sobie, bo George Washington mówił, naszą prawdziwą polityką jest unikanie trwałych sojuszy z jakąkolwiek częścią obcego świata. A Thomas Jefferson mówił, pokój, handel i uczciwa przyjaźń ze wszystkimi narodami, nie wikłając się w sojusze z nikim.
2: Z tym Waszyngtonem też nie jest to takie proste. Obaj zresztą prezydenci pierwszy i trzeci, których pan wymienia, można powiedzieć, że bez Francji, powiedzmy sobie wprost, Stany Zjednoczone nie wygrałyby wojny o niepodległość z Wielką Brytanią. Prawda? I w tym sensie mogli Francuzi liczyć na to, że Stany Zjednoczone im będą pomagać w starciu z Wielką Brytanią, które to nastąpiło bardzo krótko po zwycięstwie rewolucji amerykańskiej. A tutaj Waszyngton mówi, nie będziemy wchodzić w sojusze, nie zajmiemy stanowiska między Francją a Wielką Brytanią, bo tak jak pan wspomniał, to nie leży w naszym interesie, żeby się mieszać w sprawy europejskie i żeby... Użył takiego słowa w tym swoim pożegnalnym przemówieniu entangling alliances, czyli wiążące nam ręce sojusze. My nie chcemy, my chcemy mieć niezależność, suwerenność, możliwość America podejmowania decyzji. Tak, no wie pan, America First jest takim bardzo pojemnym pojęciem, bo ono właściwie oznacza, że no co, interes narodowy kraju się liczy przede wszystkim. Ale to każdy kraj może powiedzieć America First. Nie ma, oczywiście wtedy, kiedy nam jest po drodze z innymi, to wchodzimy w sojusze i jesteśmy przyjaźni i zadowoleni ze współpracy, ale jeśli by sojusz nas miał uwierać i był przeciw naszemu interesowi, to większość krajów bardzo sceptycznie spojrzy na sojusze. Ale wie pan co, ja bym jeszcze... pedagogicznym nurtem mówiąc, wszedł jeszcze głębiej w historię Stanów Zjednoczonych i jeszcze zanim Stany Zjednoczone powstały, powstała pewna koncepcja, czym są Stany Zjednoczone, która rzutuje na całość ich dziejów. I ta koncepcja to jest jaśniejące miasto na wzgórzu, które rozprzestrzenia swoje wartości, swoją ideę tego, czym jest państwo, czym jest demokracja, czym są to, co później stało się Stanami Zjednoczonymi. I teraz mamy dwie koncepcje rozprzestrzeniania tej wizji. Jedna to mówi, że to samo z siebie się dzieje, ponieważ Stany Zjednoczone są tak świetnym przykładem tej, że no nazwijmy to powiedzmy fundamentów demokracji, że inni będą nas naśladować bez konieczności pchania ich do tego, a druga koncepcja to jest taka, że inni nie rozumieją, co dla nich jest dobre i my musimy ich nauczyć tego, czym to jasniejące miasto na wzgórzu jest. I wtedy możemy zacząć rozmawiać o doktrynach politycznych dużo bardziej z punktu widzenia tego, jakim narzędziem realizacja każdej doktryny jest, czyli używanie siły. I tenże Monroe, który zgłosił swoją jakby hasło, że Ameryka dla Amerykanów, Ameryka Łacińska dla Ameryki, w tym czasie, powiedzmy sobie szczerze, Stany Zjednoczone nie miały żadnej możliwości wprowadzenia w życie swojej polityki poza swoim terytorium. To zupełnie inne Stany Zjednoczone w tymże 23 roku, 823, gdy Monroe to wygłosił, ale Theodore Roosevelt, prezydent z przełomu wieków, który właśnie taki, no, drugi po McKinley'u, prezydent, który stwierdził, że celem Ameryka jest rosnącą potęgą i ma pełne prawo realizować swoje interesy poza granicami swojego kraju przy pomocy środków, które przyjdą Amerykanom do głowy. I tenże Theodore Roosevelt jako pierwszy właściwie prezydent sformułował takie uzupełnienie dla teorii, czy dla doktryny Monroe, który mówi, że Ameryka sobie zastrzega prawo do interwencji wszędzie tam, gdzie jest bałagan, nieporządek, żeby wprowadzić tenże porządek, bo porządek jest wartością na arenie międzynarodowej, która sprzyja realizacji interesów Stanów Zjednoczonych. No i to jest bardzo proaktywna doktryna, która wręcz taka ekspansjonistyczna, prawda, interwencjonistyczna. No i drugim prezydentem, który wprost o tym mówił, był George Bush młodszy przy okazji interwencji w Iraku w 2003, a wcześniej w Afganistanie. I on też skorzystał jakby nie ze słów, ale skorzystał z tego, co w pamięci zbiorowej pozostawił Theodore Roosevelt, że możemy użyć siły, żeby zaprowadzić porządek, żeby zaprowadzić demokrację, bo tutaj jest doktryna nation building. No, dość chybiona, ale pojawiła się. Także rozmowa o polityce amerykańskiej przez pryzmat doktryn jest ciekawa.
0: No jest ciekawa, tym bardziej, że właśnie mamy tutaj do czynienia z czymś, co już się ujawniło w naszej rozmowie, czyli właśnie takich elementów, które się gdzieś pojawiają, one w jakimś czasie dominują. Potem być pojawia się jakiś koncept, który by wskazywał, że jest odejście od takiej doktryny, ale pojawia się nowe okoliczności w kolejnych dekadach i to, o czym pan przed chwilą mówił o Bushu, nawiązując do poprawki Theodora Roosevelta do doktryny Monroe, jest właśnie też takim dowodem, że po wielu latach można do czegoś wrócić. No ale właśnie są jeszcze te okresy, w których występuje jakaś forma rewizji
2: doktryny,
0: wycofania, która ostatnio była, powiedzmy, na czasie. No i mamy tę sytuację po McKinley'u, którego pan wspomniał, gdzie Ameryka stoczyła za jego prezydentury wojnę kolonialną, zdobyła Kubę, Puerto Rico, Guam, Filipiny, prawda?
2: Filipiny,
0: no
2: tak.
0: Rozprzestrzeniała swoje, swoje terytorium.
2: Prezydent McKinley mówiący, my oddamy Filipinom.
0: Dokończę myśl, tak? Protektorat w Dominikanie, Haiti, Nikaragui, tak? Więc widać tą ekspansję. No tylko, że konsekwencją tych działań amerykańskich jest to, że zaczynają ich na tamtej półkuli coraz bardziej nie lubić.
2: Tak, no tym bardziej, że Amerykanie, wracając na chwilę.
0: Tak się pojawia doktryna Hoovera z kolei.
2: No chwilkę wracając do McKinley'a, który tłumacząc Filipińczykom, ale tak naprawdę to światu, że Ameryka tak naprawdę czyni dobro temu krajowi, jakby okupując go, czy tworząc z niego półkolonię, i mówił, że za jakieś tam 30-40 lat może będą oni zdolni do samorządu, do rządzenia się samemu, ale najpierw lepiej wyjdą na tym, jak podążą drogą amerykańską, prawda? I I rodzi to, co pan wspomniał, no niechęć do Ameryki jako do kraju, który narzuca innym swoje wartości, nawet jeśli Ameryka rzadko kiedy narzuca instytucjonalny porządek. To znaczy nie wtrąca się co do tego, jakby ten porządek proamerykański miał wyglądać, w sensie czy mało który kraj znaczącym wpływem amerykańskim tworzy taką konstytucję typu amerykańskiego z władzą prezydencką. To nie jest obowiązek. Amerykanom to jest w sumie obojętne. Ważny jest skutek. Ale ja bym chciał wrócić do pewnego wątku, który pan zasugerował i ja nie podjąłem, a on jest bardzo ważny. Czyli nazwijmy to, powiedzmy, ten okres przejściowy między aktywną polityką międzynarodową, który jest okresem, bardzo często są to okresy wycofania, skupienia się na sobie, to America first rozumiane w sposób taki, że polityka wewnętrzna dominuje i zagraniczna ma służyć polityce wewnętrznej. Zresztą tenże Waszyngton, o którym już rozmawialiśmy, w tymże swoim ostatnim wystąpieniu mówił, że te wiążące sojusze polityczne są niedobre, ale wszelkie sojusze, które gospodarcze, które służą amerykańskim interesom, jak najbardziej możemy w nie wchodzić, wybierać jak chcemy, z kim, co i jak, tak długo jak to służy amerykańskiej gospodarce. No i to można powiedzieć, że dzisiaj Donald Trump jest nowym Waszyngtonem w tej kwestii. Ale zanim o tym porozmawiamy, to jeszcze ten wątek izolacjonizmu, który nie chciałbym, żebyśmy zgubili, bo to bardzo ważne hasło, które pan przypomniał. Bo dusza amerykańska jest duszą izolacjonistyczną. A ja wiem, że tutaj jakimś niczym rozmawiam, dusza, zeitgeist i tak dalej, ale jest coś takiego. Jest coś takiego, jak w momencie, jest to takie twarde jądro sposobu widzenia siebie i świata. I tym twardym jądrem amerykańskiego widzenia świata jest izolacjonizm, a nie aktywność na arenie międzynarodowej. Tenże izolacjonizm właśnie odzwierciedlony jest w tym haśle America First bardzo dobrze. I on dominuje. I stąd łatwo jest prowadzić politykę, która będzie w zgodzie z tą duszą amerykańską. I dlatego tak często Amerykanie właśnie w tę stronę zmierzają

0: Zjednoczonych w Ameryce Łacińskiej, w Południowej, nie lubią właśnie ze względu na to, że się miesza. Pan w tym tekście, o którym wspomniałem, mówi wręcz, że Hoover doszedł do wniosku, że paternalizm szkodzi interesom Ameryki i że w związku z tym właśnie zaproponował doktrynę zmieniającą trochę kierunek aktywności Stanów Zjednoczonych w Ameryce Łacińskiej. Stany Zjednoczone wycofały wojska z Nikaragui i Haiti. No i że co prawda, no może tak zupełnie tych nastrojów antyamerykańskich nie zmieniło. No niemniej jednak pojawia się zaraz po Hooverze tyka dobrego sąsiedztwa Franklina Delano Roosevelta. To pan akurat nie nazwał w tym tekście jako doktryna Franklina Delano Roosevelta, ale próbujemy.
1: To jest taki próba naprawienia szkód, prawda? Później po bardzo podobny sposób sojusz dla postępu zaproponował John Kennedy w czasie swojej prezydentury również krajom Ameryki Łacińskiej. Eksperci, traktory, nasiona, nawozy i tak dalej, i tak dalej. I to jest jakby powrót do tego dobrego sąsiedztwa. Z tym, że z tego dobrego sąsiedztwa w przypadku Roosevelta niewiele wynika, ponieważ tym, co dominuje w jego, czy nad jego wizją świata, jest zbliżająca się II wojna światowa i konflikt z Japonią i Niemcami, więc to naprawianie szkód, czyli mówienie Ameryce Łacińskiej, nie, my nie jesteśmy tutaj hegemonem, który by wam coś narzucał, jesteśmy źródłem, motorem rozwoju dla was, prawda, też. To no, nie przyjęło się, nie zostało to potraktowane, myślę, jako szczery zamiar amerykański, niepodszyty to własnym interesom, prawda? Także stąd Roosevelt nie ma doktryny, to jest ciekawe. Oczywiście kojarzony jest w jakiś tam sposób z doktryną powstrzymywania komunizmu, aczkolwiek ją przypisujemy Trumanowi, prawda? I jest nawet nazwa doktryna Trumana, chociaż podwaliny pod tę politykę położył Franklin Delano Roosevelt, jedyny prezydent, który czterokrotnie został wybrany na ten urząd.
0: Tak, ale z drugiej strony ja z racji swoich wieloletnich zainteresowań historią XX wieku przejrzałem kilometry taśmy z materiałami archiwalnymi i do dzisiaj w głowie mam takie obrazy dowodzące wielkiej sympatii Stanów Zjednoczonych pod rządami Franklina Delano Roosevelta w okresie II wojny światowej, kiedy Stany Zjednoczone są bliskim sojusznikiem Związku Radzieckiego, na czele którego przecież stoi Józef Stalin. Występy zespołów wojskowych na terytorium Stanów Zjednoczonych z udziałem żony też prezydenta. No, można by powiedzieć, mnóstwo ciepła i przyjaźni jest w tych relacjach, więc mnie jakoś to powstrzymywanie komunizmu z Rooseveltem się nie skleja, ale ja tylko jestem skromnym dziennikarzem, a nie badaczem.
1: Nie. Słusznie przejrzał pan mnóstwo filmów, bardzo to się chwali. Natomiast pamiętajmy o tym, że Rosja Radziecka, czyli Związek Radziecki, no przez dłuższy czas był głównym jakby krajem, które no, powstrzymywał Niemcy, prawda, w europejskim teatrze wojennym. Brytyjczykom tej siły przecież zabrakło, więc Amerykanie, którzy wspierali Związek Radziecki, tak, przecież konwoje i piękne historie wsparcia

0: materialnego dla Rosji, która, dla Związku Radzieckiego, który bez tychże konwojów miałby duże trudności, żeby przynajmniej przetrwać tenże 42 czy 43 rok, zanim zbudował swoją potęgę militarną we własnym zakresie. Ale to nie jest z miłości do Związku Radzieckiego, tylko z wyrachowania i ze świadomości, że tylko w ten sposób możemy opóźnić wejście Stanów Zjednoczonych na teatr wojenny europejski. Dzisiaj wsparcie dla Ukrainy nie jest przecież wyrazem miłości Stanów Zjednoczonych do Ukrainy i przekonania, że Ukraina ma być suwerennym państwem, które wstąpi do NATO i tak dalej, i tak dalej. Tylko jest to wyraz pewnego wyrachowania, prawda, że osłabianie Rosji, już nie Związku Radzieckiego, tylko pod nową wróciła do nazwy Rosji, jest jak najbardziej w interesie Stanów Zjednoczonych. I dlatego taką politykę prowadzi.
1: No, tutaj może się kiedyś umówimy na dłuższą rozmowę na temat Franklina Delano Roosevelta i jego relacji ze Stalinem. Natomiast teraz przejdźmy jednak do tej doktryny Trumana. Tym bardziej jest to interesujące, że właśnie ta doktryna ma nazwisko tego prezydenta, który z chwilą, kiedy nim został, no, prezydent Roosevelt umiera i wiceprezydent zostaje prezydentem, no to pojawiały się komentarze w stylu: dobry Boże, Truman prezydentem, no a chodziło właśnie o to, że był w cieniu tego giganta, jak pan profesor przypomniał.
0: Jak każdy wiceprezydent.
1: Czwarty raz został prezydentem jako jedyny w dziejach. Ten Truman tego pojęcia o sprawach międzynarodowych wydaje się wielkiego nie ma. Dopiero po kilku godzinach urzędowania już jako prezydent dowiedział się, poinformowano go, no to też było oczywiście zrozumiałe, o pracach nad bombą atomową i tak dalej. No w każdym razie to jest gość, który wydaje się, że dość szybko, no to jest pytanie, w jakim stopniu jego najbliżsi współpracownicy mu to uświadomili. Rozumie, jakim zagrożeniem staje się Rosja sowiecka po zakończeniu II wojny i wchodzi w bardzo aktywną politykę powstrzymywania, rozprzestrzeniania się komunizmu. Dla mnie takim symbolem tej zmiany jest to, że on najpierw jeszcze 20 sierpnia 1945 roku podpisuje rozkaz rozwiązujący Biuro Służb Strategicznych, czyli słynne OSS z czasów wojny, a za chwilę powołuje CIA i daje pieniądze na przykład na to, żeby CIA nie dopuściła do zwycięstwa partii komunistycznej we Włoszech i wspierała chrześcijańską demokrację. Truman stanął na wysokości zadania.
0: Tak, szybko się uczył, trzeba mu to powiedzieć.
1: No właśnie.
0: Tak.
1: No i teraz, i właściwie od tego momentu, to już panu oddaję głos oczywiście, konflikt z komunizmem, powstrzymywanie, ograniczanie rozprzestrzeniania się jego na świecie w różnych postaciach pod nazwą kolejnych doktryn, kolejnych prezydentów będzie nam już towarzyszyła, no właściwie do zakończenia II wojny.
0: I tutaj jest to świetny moment, żeby wspomnieć o tym, że każda doktryna zawiera w sobie ten taki element normatywny. To znaczy wartości, którym ona ma służyć. I nie chodzi o to, że prezydenci amerykańscy to są idealiści, którzy mają się kierować tymi wartościami, ale używają ich instrumentalnie do usprawiedliwienia czy uzasadnienia własnej polityki. I to, o czym pan wspomniał, to szybkie uczenie się Trumana i wejście na tory antykomunistycznej polityki wiąże się z tym, że konflikt wartości między tymi dwoma systemami, radzieckim i zachodnim pod przewodnictwem amerykańskim, to był tak oczywisty, prawda, że w momencie, kiedy wojna się kończy, staje się on kluczowym punktem odniesienia, który ma pokazać światu, że Ameryka jest krajem dobra, a po drugiej stronie jest imperium zła. Oczywiście jeszcze w tej nazwy wtedy nie używano, pożyczamy ją od Reagana. Tak, nie mniej Amerykanie i to jest kolejna rzecz, taka powtarzająca się w sposobie widzenia świata przez Amerykanów, to znaczy widzenie go przez pryzmat dobra, zła, biały, czarny. Amerykanie uwielbiają proste spojrzenie na świat. Naiwne, idealistyczne, jak zwał, tak zwał, natomiast czują się komfortowo w sytuacjach, gdy wizja świata pokazuje w oczywisty sposób konfrontację między dwoma zestawami wartości i oczywiście Amerykanów po tej właściwej stronie, jedynie słusznej, stronie dobra. I doktryna Trumana w tym sensie była bardzo przejrzysta, biało-czarna, prawda? Powstrzymywanie komunizmu, później wzbogacone za czasów Ronalda Reagana o nawet chęć zwijania komunizmu, prawda? I w ten sposób to jakby jest pokazaniem tego, że interes interesem, ale dużo łatwiej jest nam usprawiedliwiać politykę, jeśli usprawiedliwimy ją przy pomocy odwołania do wartości. I doktryna Trumana świetnie temu, właśnie jest tego świetnym wyrazem.
1: A to jeszcze tylko pana zapytam o taki, że u nas przywoływany przykład wpływania Stanów Zjednoczonych na sytuację w innym państwie, ale ponieważ ostatnio o tym Iranie tak dużo się mówi, to może przywołanie tego przykładu ma tutaj jakąś dodatkową wartość. No bo jest rok 1951, a więc no właśnie szczytowy czas zimnej wojny, wstrzymywania właśnie komunizmu. Amerykanie decydują się zresztą we współpracy z Brytyjczykami na akcję w Iranie. Ten 51 rok, no to są rządy premiera Mohammada Mossadegha. On zrywa zależność od Wielkiej Brytanii, nacjonalizuje spółki zajmujące się wydobyciem ropy. Tak. I Amerykanie zaczynają organizować akt balenia tegoż Mossadegha. No i tak się zaczyna operacja Ajax. Dlaczego Amerykanie, no a tutaj jakie dobro, jakie...
0: A co i tu ich jest
1: skłoniło do takiej jawnej ingerencji?
0: Interesu ekonomicznego z wartościami. I w momencie, kiedy w polityce amerykańskiej, znaczy Mossadegh poprzez nacjonalizację, prawda, groziło potencjalnie, pamiętajmy, to jest, powiedział pan, 51, 52 rok. To jest taki szczytowy okres zimnej wojny, kiedy jeszcze mamy, taką, silnie obecny stalinizm, prawda? To jest jeszcze przed 56, przed jakimiś reformami w tymże Związku Radzieckim. W związku z czym tenże Mossadegh, który ma iść własną drogą, grozi w wyobrażeniu Amerykanów, to w bardzo uproszczonym widzeniu świata, że on przejdzie w stronę zła. To znaczy na stronę tego komunizmu, lewicowości. Dzisiaj używamy słowa lewactwo. I w związku z czym należy jednak wyrwać, mimo że teoretycznie premier Mossadegh chce budować demokrację w Iranie, prawda? I system jak najbardziej, demokratyczny. Tak, ale wartości, które nie są, znaczy to by trzeba było powiedzieć, czy Amerykanie są na tyle mądrzy, żeby rozumieć dobrze kulturę danego kraju i tak dalej. Co do tego miałbym wątpliwości, czy w swojej polityce zagranicznej oni uwzględniają te czynniki kulturowe na tyle, hamowały ich przed pewnymi działaniami. Mossadegh groził w tych czasach, w tych biało-czarnych czasach, naprawdę biało-czarnych czasach, że zbytnio pójdzie w lewą stronę. To stąd na przykład wątpliwość Amerykanów, to też pewien temat na inną rozmowę, ale Amerykanie nigdy nie byli, jakby to się po polsku powiedziało, z angielska, czempionem dekolonizacji. To znaczy państwa, które afrykańskie czy azjatyckie, które wydobywały się na niepodległość, bardzo często wraz z ich z obaleniem kolonialnego porządku, czy francuskiego, brytyjskiego, holenderskiego i tak dalej, tworzyło to wewnątrz w polityce tychże krajów chęć przyspieszonego rozwoju, centralizacji i co dla Amerykanów było groźnym otwarciem potencjalnie na Związek Radziecki i jego wpływy. I to zawsze ich motywowało bardziej niż te wartości. Stąd można śmiało powiedzieć, że Amerykanie używają wartości w polityce zagranicznej w sposób instrumentalny. No tak jak dzisiaj dość zabawnie brzmi Donald Trump nakładający cła na kraje świata za to, że one nie przestrzegają bardzo ściśle zasad walki z niewolniczą siłą roboczą. No, jest dla każdego, kto chociaż trochę się orientuje w polityce zagranicznej, musi z uśmiechem na to spojrzeć, patrząc na to, co się czasem dzieje na Dolnym Manhattanie, jakie tam są tak zwane sweatshops w samych Stanach Zjednoczonych i wykorzystanie siły roboczej, jak w Stanach Zjednoczonych wygląda ochrona praw pracowniczych i tak dalej, i tak dalej, prawda?
1: To jest dobry moment, panie profesorze, żebyśmy trochę przyspieszyli, bo tu po drodze w pana wyliczeniu kolejnych doktryn jest Eisenhowera, potem Kennedy'ego, one się w tym sensie łączą, że w tej doktrynie Eisenhowera no, mamy właśnie jakby potwierdzenie tych działań wcześniej opisanych w kontekście Mossadegha i Iranu, czyli że trzeba doprowadzić do sytuacji, w której Stany Zjednoczone będą miały kontrolę nad państwami Bliskiego Wschodu i nie dopuszczą, żeby Sowieci tam za bardzo mieszali. No, doktryna Kennedy'ego
0: bardziej się... No i jeszcze ten czynnik ekonomiczny tutaj. Pamiętajmy, że do czasów nowych technologii wydobycia ropy naftowej Stany Zjednoczone były głęboko zależne od importowanej ropy z Bliskiego Wschodu, prawda? Wręcz, czy w ogóle importowanych źródeł energii aż do 50% i plus.
1: No tak, a teraz jest drill, brother, drill i już mogą z łupków chociażby sobie tę ropę tak wydobywać. Mamy doktrynę Kennedy'ego, która kojarzy się pewnie wielu słuchaczom właśnie z kontekstem rewolucji kubańskiej, no bo Kennedy to właśnie kryzys kubański, to ten czas, ale też wspomniał pan już dzisiaj w naszej rozmowie o sojuszu dla postępu, więc może tę doktrynę też już na tym zamkniemy, ale jeszcze może dwa słowa.
0: Ale Kuba to jest dobry przykład. Kuba jest dobrym przykładem. Kubańczycy, właściwie Fidel Castro jadący do Stanów Zjednoczonych po rewolucji i jedzie z możliwością zawarcia porozumień, które miałyby służyć rozwojowi Kuby i wcale nie miałyby czynić z Kuby państwa wiodącego, wzorcowego państwa komunistycznego w Ameryce Łacińskiej. Ale Amerykanie nie potrafili tego zrozumieć. Od razu włącza się biało-czarne myślenie, uproszczenia i te zachęty ze strony Castro no, nie zostały dobrze zrozumiane.
1: Myślę, że sobie też dosyć gładko przejdziemy nad doktryną Nixona, chociaż znowuż, no to ważny moment, bo to jest, jak rozumiem, dalej powstrzymywanie, czyli niedopuszczenie chociażby do tego, żeby Wietnam stał się komunistyczny. Jedno z ważniejszych wydarzeń w historii Stanów Zjednoczonych z reperkusjami do dzisiaj, czyli właśnie wojna w Wietnamie. No ale tu można by powiedzieć, że założenia były, doktryna była, tylko że nie wyszło.
0: No nie wyszło. Było. A i tutaj nad tym, nad doktryną wietnamizacji i doktryną Nixona, za chwileczkę o tym możemy szybciutko porozmawiać, ciąży przekonanie o tak zwana teoria domina. Czyli jak jakiś kraj stanie się komunistyczny, to grozi nam, że tak jak kostki domina, kolejne pójdą tą drogą, w związku z czym nie możemy dopuścić do zwycięstwa komunizmu gdziekolwiek, chociażby to zwycięstwo było tak naprawdę zwycięstwem nacjonalizmu autorytarnego, scentralizowanego nacjonalizmu z domieszką lewicowości oczywiście. I teraz tak, wietnamizacja, czyli doktryna Nixona, jest takim oznaką pragmatyzmu. I to też właściwie jest pewną wersją America First, bo Nixon mówi, będziemy was wspierać, ale wy musicie przejąć większą rolę w oporze przeciwko waszym i naszym wrogom, prawda? I to jest dzielenie odpowiedzialności. No nie wyszło to dobrze, prawda? Nie wyszło to ani w Wietnamie, który po tym, jak Stany Zjednoczone udało im się doprowadzić do tak zwanego honorowego pokoju, to znaczy pokoju porozumienie paryskie amerykańsko-wietnamskie, które pozwoliły północno-wietnamskie, które pozwoliły Amerykanom wycofać wojsko z Wietnamu bez bycia ocenionym jako państwo przegrane. Tak? W rzeczywistości oczywiście, że było państwem przegranym, ale Wietnam Południowy jeszcze 2 lata utrzymał swoją niezależność. Gdy podobne zabiegi proponowały administracje Obamy, Bidena i Trumpa w przypadku Afganistanu, no to pierwotne porozumienie mówiło o 0,5 roku, żeby talibowie jeszcze dali spokój rządom w Kabulu w 0,5 roku. Potem to skróciło się do kilku miesięcy, a skończyło się mniej niż 2 tygodniami, prawda? Kiedy to talibowie przejęli kontrolę nad Kabulem, bo tenże pozostawiony dla sobie samemu rząd w Kabulu był no, totalnie skorumpowany, słaby i niezdolny do utrzymania władzy. To też Amerykanom dostało się. Tak. Ronald Reagan, tak.
1: Ronald Reagan się pojawił już w naszej rozmowie. No to był nie tylko autor pojęcia Imperium Zła, to był nie tylko ten polityk, który krzyczał do Gorbaczowa, panie Gorbaczow, niech pan zburzy ten mur. No w każdym razie walczył z komunizmem bardzo ostro, choć jak zwraca uwagę, nie tylko chciał powstrzymywać komunizm, ale też go chciał ograniczyć, czyli żeby wspierać tych, którzy tym reżimom wspieranym przez Sowietów po prostu pomagać. Stąd Afganistan, właśnie Nikaragua, Angola, Kambodża.
0: No, Nicaragua to pomoc totalna porażka.
1: Dla opozycji demokratycznej, przede wszystkim w Polsce, ale nie tylko. Słynna akcja po wprowadzeniu stanu wojennego i tak dalej. No i tu akurat chyba można powiedzieć, że tu się udało. No.
0: Nie byłbym takim optymistą. A się udało się w ten sposób, że blok wschodni padł, ale czy padł on za sprawą siły amerykańskiej, tej moralnej siły leżącej po stronie wartości i militarnej siły polegającej na przyspieszeniu wyścigu zbrojeń, któremu Związek Radziecki nie podołał, ale no, to jest szczególna sytuacja, bo ta Nikaragua, o której pan wspomniał, jest przykładem zupełnie innym. To jest sytuacja taka, że Stany Zjednoczone w imię walki z komunizmem pokazują, jak daleko są skłonni złamać prawo własne, wewnętrzne i handlować z wrogiem i sponsorem terroryzmu Iranem, sprzedając im części zamienne, które tenże Iran potrzebuje, walcząc z Irakiem, po której to stronie teoretycznie Stany Zjednoczone są w latach 80. w czasie wojny iracko-amerykańskiej. Tworzenie tajnych funduszy, przez które przepływają pieniądze, na których Kongres nie pozwolił na wydawanie na zbrojenia partyzantów w Nikaragui, tych partyzantów zwanych bojownikami o wolność, no, doprowadziło prawie, że do upadku administracji Reagana, gdy to wszystko wyszło na jaw. I te sukcesy w walce z komunizmem to jest dość mieszana rzecz. Gdy przemówienie Ronald Reagan wygłasza przed bramą brandenburską, wołając, żeby Gorbaczow zburzył mur, dobrze wiemy ze wspomnień i z różnych opisów tego, co się wewnątrz administracji działo. Nikt przy zdrowych zmysłach nie sądził, że to nastąpi. Było to bardziej hasło, deklaracja, a nie ujawnienie polityki amerykańskiej.
1: No, miał nosa, ale też z drugiej strony takie sceny, jak chociażby ta, niezależnie od tego właśnie, że nie było może w tym jakiegoś specjalnego planu, no to ludzie mówią, że czasami pewne rzeczy się zaczynają dziać, nie bardzo wiadomo dlaczego, ale że to może być właśnie taka kumulacja czy następstwo bardzo wielu różnych innych działań, które gdzieś tam w głowach zaczęły robić robotę, no, mówiąc potocznym językiem. Panie profesorze, rację. Będę teraz bardzo brutalny w swoich żądaniach, bo mamy 4 minuty do końca rozmowy, nawet już 3,5. Więc doktryna Busha się trochę pojawiła w pana wypowiedziach. Pominiemy doktrynę Obamy. Może się kiedyś umówimy, żeby o niej więcej porozmawiać. No ale te ostatnie minuty są potrzebne do tego, czy ja dobrze zrozumiałem, kiedy pan co jakiś czas w naszej rozmowie, wrzucając Donalda Trumpa, sugeruje, że on właściwie być może nie ma takiej napisanej doktryny, tylko tak, albo weźmie trochę z tego, albo od Washingtona poczynając do
0: wie
1: dzisiaj.
0: Pan, gdyby to było, weźmie tak trochę wychodzi. Z tego. Nie, gdyby było tak, wezmę trochę z tego, zakłada to świadome użycie istniejących usprawiedliwień dla polityki. Druga rzecz, o której pan mówi, tak to wychodzi, bo jest to przypadkiem. I ja jestem dużo bliżej dzisiaj. Być może na okazji Trumpa poznamy dogłębnie przez memuary różnych osób z nią związanych. Okaże się, że tam jest głębia i przemyślenia, których nie widać. Widać przypadkowość, chaos, zmienność. Jeśli miałbym jakimś słowem nazwać politykę zagraniczną Trumpa, jakby szukając jej spójności, ta spójność nazywa się chaos, nieprzewidywalność, zmienność. co sam Donald Trump mówił, popatrzcie, jestem nieprzewidywalny, w związku z czym mają się mnie bać. I to być może jest ten zamysł, prawda? Skoro nie potrafimy, te doktryny, żeby podsumować, one również porządkują myślenie, prawda? W związku z czym one są wykorzystywane nie tylko przez tych, którzy politykę prowadzą, ale również przez tych, którzy są przedmiotem tejże polityki. I doktryna jakby porządkuje, pozwala przewidzieć, jak się zachowają Stany Zjednoczone. Donald Trump, wprowadzając chaos, zmienność i taką i personalizując politykę zagraniczną, odbiera tę możliwość przewidywania swojej polityki swoim przeciwnikom. To może być bardzo mądre. Na razie tego nie widać, ale być może za parę lat będziemy analizować politykę zagraniczną Trumpa, widząc w niej właśnie taki zamysł.
1: No, chciałoby się wierzyć, ale rzeczywiście, tak jak pan mówi, dzisiaj trudno jest to dostrzec w tym, co robi prezydent. Pięknie dziękuję za poświęcony czas. Przypomnę, gościem audycji był pan profesor Bohdan Szklarski, Ośrodek Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytet Civitas. Życzę dobrego wypoczynku. No i tak jak mówiłem w trakcie, pewnie długo usłyszymy, żeby jeszcze o kilku prezydentach i doktrynach oddzielnie porozmawiać. A dzisiaj pięknie już dziękuję. Dobranoc.
0: Z przyjemnością dziękuję bardzo. Dobranoc państwu.
1: Podziękowania też do wydawcy Macieja Stępurskiego. No i słyszymy się jak zawsze jutro o tej samej porze.

0: Autopromocja.
1: Pies i dziecko pod jednym dachem. Jak sprawić, żeby ta relacja była bezpieczna i dobra dla obu stron? Jak przygotować psa na pojawienie się noworodka, a dziecko nauczyć szacunku do zwierzęcia? W nowym odcinku podcastu Kalna i Pieski szukam odpowiedzi na pytania, jak uniknąć błędów i budować zaufanie od pierwszego dnia. Posłuchaj na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm. Karolina Wiśniewska, zapraszam.
0: Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: MON chce od Kancelarii Prezydenta informacji, ile kosztowała dzisiejsza rocznica pod Pałacem Prezydenckim. Mimo trudnej sytuacji pogodowej i hydrologicznej, Polsce nie zagraża blackout, uspokaja minister energii. Politycy prawicy po rozłamie ruszyli z wyścigiem na konwencję o wyborców. Minęła 23. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Wiceminister Obrony Narodowej, poseł Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk zwrócił się do Kancelarii Prezydenta z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczących kosztów organizacji wydarzenia z okazji rocznicy zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. W piśmie prosi m.in. o udostępnienie skanów rachunków i umów. Ile kosztował wiec partyjny Nawrockiego? Odpowiedź w ciągu 2 tygodni, napisał Tomczyk w wieczornym wpisie na X. Wydarzenie zostało zorganizowane w czwartek po południu na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. Wystąpienie Nawrockiego poprzedziło część artystyczna. Nie ma ryzyka wystąpienia blackoutu. System elektroenergetyczny działa stabilnie, ale sytuacja, jeśli chodzi o zarządzanie systemem, jest trudna, poinformował wieczorem w TVP Info minister energii Miłosz Motyka, do czego przyczynia się także sytuacja hydrologiczna Polski. Jak wskazał minister, ekstremalne temperatury latem czy zimą wpływają na funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego i trzeba powiększać bufor bezpieczeństwa poprzez budowę nowych źródeł gazowych, w przyszłości jądrowych oraz poprzez inwestycje w magazyny energii i sieci. Trzecie w tym roku i drugie w obecnym miesiącu przywołanie na rynku mocy wprowadziły dziś polskie sieci elektroenergetyczne, tym razem od 18 do 22. Przywołanie to mechanizm, który pozwala na zapewnienie zbilansowania i stabilności systemu energetycznego bez podejmowania drastycznych środków, takich jak sięganie po stopnie zasilania. W tym roku na wysoką temperaturę i niski stan rzek nakłada się jeszcze zaplanowany remont bloku w elektrowni Bełchatów, tłumaczy wiceszef Forum Energii Tobiasz Adamczewski.
3: Przywołanie jest naturalnym sposobem na to, żeby zarządzać bilansem mocy. Po to jest rynek mocy wdrożony. To, że elektrownie przechodzą remonty latem, jest też rzeczą naturalną, z tego względu, że latem, szczególnie w sierpniu, po prostu mniej mocy, mniej energii zużywamy, ponieważ to jest czas urlopowy.
2: Ekstremalne upały powodują jednak zwiększone zapotrzebowanie m.in. z powodu pracy klimatyzacji. Część ekspertów podkreśla, że ten rok jest dla polskiej energetyki szczególnie trudny, bo PSE na przywołanie na rynku mocy zdecydowały się już 3-krotnie. Dla porównania, od początku istnienia mechanizmu wcześniej zdecydowano się na to tylko 2 razy. Dzisiaj w Warszawie Prawo i Sprawiedliwość, jutro we Wrocławiu Rozwój Plus. Politycy podzielonej prawicy walczą na konwencję i chcą przyciągnąć uwagę. Kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek zapowiedział dziś powołanie Straży Praw. Miałaby ona stać ponad innymi służbami państwa.
4: Musimy stworzyć taką rzeczywistość, w której będzie jednostka, będzie służba, która będzie stała na straży praworządności bez względu na to, kto zarządza innymi służbami. Musimy powołać do życia swego rodzaju dziś roboczo nazwaną Straż Praw, która będzie broniła polskiej praworządności, broniła polskiej demokracji, broniła porządku w Polsce. To jest konieczne. I to się da zrobić nawet bez zmian fundamentalnych konstytucji.
2: Czarnek nie sprecyzował, kto zasiadałby w tej nowej służbie i jakie dokładnie byłyby jej kompetencje. Poseł PiSu przy tej okazji odniósł się jednak do interwencji policji z 2024 roku, kiedy to byli posłowie Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński ukrywali się przed sądowym wyrokiem w ich sprawie.
4: Tak patologiczne sytuacje, jak ta z początku 2024 roku, kiedy służby pod dowództwem, kontrolą pana Kierwińskiego weszły do Pałacu Prezydenckiego, głowy państwa, i wykradły gości pana prezydenta, i rozliczymy również tych, którzy napisali na siebie już akty oskarżenia swoimi decyzjami.
2: W nieoficjalnych rozmowach politycy PiSu przyznają, że dzisiejsza konwencja wpisuje się w rywalizację z nowym ugrupowaniem, które buduje Mateusz Morawiecki. Silne gradobicie uszkodziło po południu dachy budynków w Lubominie, na Warmii i Mazurach. W całym regionie strażacy otrzymali ponad 250 zgłoszeń o zdarzeniach związanych z pogodą. Jedna osoba została ranna wskutek przewrócenia się drzewa na samochód. Państwowa Straż Pożarna w Lidzbarku Warmińskim podała, że uszkodzenia wyrządzone gradobiciem dotyczą 10-15 budynków mieszkalnych i gospodarczych w Lubominie i w pobliskim Wapniku. Doposażenie szpitali tak, by mogły przez 3 dni pracować autonomicznie, czy nowe pojazdy w bankach żywności. Taki może być efekt wejścia do podlaskiego programu ochrony ludności i obrony cywilnej kolejnych instytucji. Graniczące z Rosją i Białorusią Podlaskie na ewentualny kryzys przygotowuje się bardzo intensywnie. Od teraz również PCK, które z rządowego programu ochrony ludności i obrony cywilnej chce kupić chociażby całoroczne namioty. Lista zakupów jest, jak mówi szef podlaskiego PCK Łukasz Zaniewski, dłuższa.
5: Także środki w postaci żywności takiej długoterminowej z terminem przydatności na przykład 5-letnim.
2: Kwestią żywności i jej magazynów chciałby się zająć, jak zapowiada jego prezes Romuald Tarczyński, Bank Żywności Białystok-Suwałki.
6: Takie pomieszczenia powinny być w każdej gminie. I oczywiście nie tylko z przeznaczeniem na magazyn żywności, bo to wydawanie żywności trwa naprawdę krótko.
2: Obecnie w koordynowanym przez wojewodę porozumieniu jest już kilkanaście podmiotów, m.in. strażacy i ratownicy wodni. GKS Katowice przegrał z izraelskim Hapoelem Tel Awiw 0-2 w pierwszym meczu trzeciej rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Konferencji. Mecz rozegrany został w węgierskim Miszkolcu. Rewanż 12 sierpnia w Katowicach. Piłkarze Lecha Poznań pokonali Klaksvik z Wysp Owczych 1-0 w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Rewanż zaplanowano za tydzień w Troszhavn. Kolejne informacje TOK FM o północy, a teraz jeszcze pogoda. Jutro w ciągu dnia przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane na południowym wschodzie, a po południu także na północnym zachodzie duże z większymi przejaśnieniami. Na południowym wschodzie prognozowane są przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 19 stopni na Pomorzu, około 24 w centrum, do 27 na krańcach południowo-wschodnich.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Dobry wieczór Państwu. Anna Wacławik o nietypowej porze się z Państwem witam i zapraszam do wysłuchania archiwalnego wydania audycji Wywiad Pogłębiony, a na premierowe odcinki mojego programu zapraszam w soboty po 19:00. Maszeruj albo myśl zapowiadane dopiero co, czyli przed informacjami Radia TOK FM, Anna Wacławik. I Maszeruj albo myśl to jest cykl, w którym w pierwszą sobotę miesiąca pojawia się w naszym studiu profesor Joanna Tokarska-Bakir. Dobry wieczór, Joasiu.
8: Dobry wieczór.
7: Antropolożka kultury, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk i osoba, która w tym cyklu akurat robi dziury w przekonaniach, a przynajmniej stara się odwoływać się do krytycznego myślenia naszych słuchaczy i słuchaczek, wychodząc z założenia, że myślowe kolektywy, które trzymają nas w mylnych przekonaniach, to nie jest nasz najlepszy produkt eksportowy. I dzisiaj mamy na tapecie, że tu tak kolokwializmem przełamie ten początek audycji, temat bardzo interesujący. Pozwól, że zacytuję coś z książki, którą przyniosłam. Kobiety, z którymi próbuje się umawiać, oferują mu swoją przyjaźń, więc znowu przyjaźni się głównie z kobietami. W porządku, mają do tego prawo, a przecież wiele związków na początku jest platonicznych, szczególnie w przypadku facetów z wąskimi ramionami. Wkrótce jednak wyłania się schemat. Za pierwszym razem zaskakuje sam siebie, kiedy rzuca na odchodnym. Hej, to pewnie zabrzmi super dziwnie i oczywiście może powiedzieć nie, ale ona mu się podoba, więc miałby ochotę pójść na taką randkę. Mówi to swobodnie, naturalnie. Ona odpowiada na to, ojej, a potem zaczyna grać na czas, że nie miała pojęcia, że tak o niej myśli, że nie chce psuć tego, co jest między nimi, robiąc z tego wielkie halo. Dlatego uważa, że będzie lepiej, jeśli zostaną tylko... Wtedy jej przerywa i zaczyna zapewniać, że to ma sens, tak, totalnie to ma sens. On wie, że przyjaźń to nic gorszego. Przepraszam, że był dziwny, brrr. Prawda? Odpowiada ona. Randki są przereklamowane, na studiach i tak nie mają sensu. Ona wie, że on wie, że w końcu znajdzie dziewczynę, która będzie na niego zasługiwała, bo przecież jest świetnym facetem, wspaniałym, troskliwym, bystrym. Nie jak te kolesie z bractwa w bejsbolówkach założonych daszkiem w bok. On z pewnością o tym wie, a ona to docenia. On dziękuję jej za szczerość, bo świadczy o szacunku i niech się nie martwi. On wszystko rozumie. To jest fragment książki, którą się zachwyciłam, chociaż jest, mówiąc szczerze, dość odrażająca w sporych swoich fragmentów. Autor nazywa się Tony Tula, ta mutia książka nazywa się Odrzucenie. I ten cytacik, który zapowiada ciąg dalszy różnych wydarzeń, których z oczywistych względów Państwu nie będę tutaj zdradzać, pokazuje pewien proces bohatera odrzuconego w swojej męskości, którego frustracja właściwie z dnia na dzień w karykaturalny sposób narasta, co autor zresztą z bardzo ciekawym warsztatem w tej książce pokazuje. Do tej lektury Państwa odsyłam, a tematem naszej dzisiejszej audycji jest manosfera.
8: Tak. Po tym wstępie to właściwie największą ochotę miałabym zareagować takim tekstem, powiedz o tym coś więcej.
7: Coś więcej to napisał autor.
8: Bo ja książki nie znam. Nie wiem, w jakim ona pozostaje w związku z tym, o czym będziemy dzisiaj mówić, bo dla mnie ten związek nie jest oczywisty. Mianowicie, o co mi właściwie chodzi? To ryzykowne przedsięwzięcie, które zaplanowałam, ma dosyć dużo nitek, które teraz postaram się jakoś zebrać i przedstawić, ale chyba najważniejsza jest ta pierwsza intuicyjna reakcja, że to nie jest ten plan, w którym ja bym manosferę umieściła. Czyli to nie jest plan kobieta-mężczyzna. To nie jest plan dwie płcie. To jest w ogóle całkiem inny plan. I chcę teraz powiedzieć, jak ja to bym widziała, zastrzegając się, że nie znam książki i nie wiem, jak bardzo przekonujące byłyby argumenty, które ona przedstawia i zapewne nie bez powodu ją przyniosłaś.
7: To jest beletrystyka, więc ja też nie traktuję tego jako argumentowanie w jakiejś dyskusji, natomiast jako ilustrowanie pewnego zjawiska. Ale Joanno, czyń swoją powinność. Tak, właśnie o to chodzi. Zrób już, mi wyłom w czaszce.
8: Już uruchamiam sceptycyzm w akcji i postaram się obronić tę tezę, że to nie jest sprawa relacji kobiety, mężczyzny, mężczyźni czy damsko-męskich, kolokwialnie mówiąc, tylko trochę innych. Jest to mianowicie relacja chłopców i mężczyzn z autorytetem. Tak więc nie umieszczałabym manosfery w dziedzinie, w której jest najczęściej kojarzona. Najczęściej kojarzone są ekscesy Andrew Tate'a, jego brata i różnych takich panów, influencerów. Bo to źródło, które jest zresztą bardzo pracowicie zacierane, leży zupełnie gdzie indziej, w zupełnie innych biedach. I teraz, zanim powiem o tym, gdzie są te biedy, gdzie jest ten związek z autorytetem bardzo naruszony, zerodowany, który sprawia, że niektórzy mężczyźni zachowują się tak jak Andrew Tate. I rozmowa idzie o tym, jakie złe są kobiety. Chciałabym powiedzieć właśnie o czymś innym. Byłam niedawno w Toronto na wykładzie na Uniwersytecie Toronto i spotkałam tam filozofa, który się nazywa David Benatar. David Benatar, mocno starszy mędrzec, napisał w roku chyba 2012 książkę pod tytułem Drugi seksizm. Dyskryminacja mężczyzn i chłopców. W pierwszej chwili, jak usłyszałam o tym, to oczywiście zareagowałam stereotypowo, jaki drugi seksizm? Jest tylko jeden seksizm na świecie. Wszystkie feministki to wiedzą. Ja się mam za feministkę. Feminizm definiuje jako niezależność myślenia, czyli może trochę mało typowo wobec różnych definicji feminizmu, ale ta moja pierwsza reakcja właśnie była taka stereotypowa. Nie ma drugiego seksizmu. I następnie zaczęłam czytać, oczywiście poznawszy tego człowieka i wiedząc, że to jest bardzo rozsądny, współczujący, starszy człowiek w depresji, zainteresowało mnie to, co pisze w tej książce. Ta książka, proszę sobie wyobrazić, jest dostępna w sieci po polsku, więc można natychmiast sprawdzić to wszystko, co mówię. Benatar mówi o tym, że istnienie pierwszego seksizmu, czyli dyskryminacji kobiet, który jest gołym okiem widoczny w związku ze statystycznym występowaniem pewnych zjawisk, tak? To skonkluduję. Występowanie pierwszego seksizmu nie oznacza, że chłopcy i mężczyźni nie padają ofiarą drugiego seksizmu. jako indywidualności, jako pojedyncze osoby, które cierpią wskutek pewnych generalizacji odnośnie relacji, jakie są w współcześnie społeczeństwie. I Benatar mówi, że systemowe krzywdy i nierówności dotykają również mężczyzn. Są mężczyźni znacznie częściej ofiarami śmiertelnymi przemocy fizycznej. Mówi o takich oczywistościach jak przymusowe pobory wojskowe, o tym, że w czasie konfliktów są... Mówi o oczekiwaniach społecznych wobec chłopców i barierach, jakie napotykają w systemie edukacji. Chłopcy znacznie rzadziej uzyskują wyższe wykształcenie współcześnie, jak się okazuje. Następuje zupełna zmiana dynamiki pewnych zjawisk. Ja teraz mówię specjalnie tak, takimi niejasnymi odniesieniami, bo nie tematem naszej audycji nie jest udowadnianie tez Benatara, tylko odsyłam do jego książki. Mówię po prostu o pewnym zjawisku, które nie zaprzeczając temu, co jest na pierwszym planie, rozgrywa się na drugim planie. W wymiarze sprawiedliwości na przykład. Chłopcy, mężczyźni spotykają się ze znacznie surowszym traktowaniem w sądach, wyższe, częstsze wyroki skazujące. Również w zakresie praw reprodukcyjnych nie jest to wcale takie różowe, bo jeśli chodzi o, że tak powiem, losy ich dzieci, bardzo często są wyręczani przez kobiety, które decydują o tym, co się stanie, również z dziećmi, które się rodzą. Na przykład są oddawane do okien życia. To są wszystko argumenty Benatara. Sprawa dyskryminacja i instytucjonalna zwraca uwagę na dłuższy wiek emerytalny i tak dalej. Odsyłam do tej książki, żeby zobaczyć, że te zjawiska nie pojawiają się wyłącznie w taki sposób, w jaki lansowane są przez może najgłośniej, najbardziej donośne głosy w debacie publicznej. Dlaczego ja w ogóle o tym mówię? Dlaczego zajmuję takie stanowisko, które naraża się na zarzut symetryzmu? Dlatego, że kiedyś przeczytałam bardzo mądrą książkę feministki Carol Gilligan, która proponowała, żeby etykę sprawiedliwości zastąpić etyką troski. Zamiast ethics of justice, ethics of care. Wtedy uwzględnimy wszystkie dzieci, które mamy, a nie tylko najbardziej ukochane, bądź najgłośniejsze.
7: Bądź najbardziej skrzywdzone według nas.
8: Tak. Wtedy może popełnimy trochę mniej błędów. Tak, po prostu. Na początek. To tylko to na początku, ale to dopiero pierwsze zdanie. Rozumiem, że chcesz mnie przerwać.
7: Pierwsze zdanie, dokończ zdanie.
8: No, ale to jest dopiero pierwsze zdanie tego, jak ja lokuję tę historię. Chciałam pokazać, że przypisywanie manosfery wyłącznie temu, że kobiety są na pierwszej linii, nie jest słuszne, są inne argumenty na rzecz innych przypisań. I teraz już mogę zacząć o tych innych, czy ty chcesz powiedzieć coś?
7: Do innych przypisań wrócimy za chwilę, bo teraz informacje w TOK FM. Joanna Tokarska-Bakir, cykl Maszeruj albo Myśl. Wracamy po 19.20 z niewielkim ogonem. Witamy ponownie w cyklu Maszeruj albo Myśl. Anna Wacławik i Joanna Tokarska-Bakir. Rozmawiamy dzisiaj o manosferze. Od razu się odniosę do twojego wstępu, który nastąpił zaraz po cytacie z książki Odrzucenie, Toniego Tulata Muti. To ten fragment przytoczony przeze mnie i też to, z czym się zgadzam, że cała ta dyskusja jest często upraszczana do wątku złe kobiety i mężczyźni biorą odwet lub coś w tym stylu, albo generalnie w ten sposób manifestuje się ich frustracja, to jest raczej skutek, a nie przyczyna.
8: Tak jest. I teraz o przyczynie. To nie jest moje odkrycie, tylko jest to odkrycie Erana Rolnika, psychoanalityka izraelskiego, którego dwie książki tutaj przyniosłam, bo natychmiast je sobie sprowadziłam, kiedy wpadłam na tę absolutnie genialną koncepcję erozji autorytetu, którą on widzi jako fundament dzisiejszych populizmów. To jest pierwsza koncepcja, z którą się zetknęłam, która wytłumaczyła mi globalne zjawisko populizmu, trumpizmu, nawrockizmu, netanyahuizmu i wszystkich tego rodzaju tęsknot do ojca pierwotnego, jak on to określa, o których chcę teraz powiedzieć jako o źródle manosfery. Więc przenoszę to tak jakby z tego pola walki, mówiąc Welbeckiem, którym
7: W którym jest. Opisał coś na kształt praszczura Inseli, można powiedzieć.
8: Tak. Pole walki jest przedefiniowane. Z obszaru walki płci przenosimy się w rejon sporu o autorytet, erozji autorytetu, walki ojca z synem. No i żeby to powiedzieć, to muszę opowiedzieć baję. Baję sformułował Zygmunt Freud w książce pod tytułem Totem i Tabu. Mówi w niej Freud, opierając się wyłącznie na swoich doświadczeniach i koncepcjach teoretycznych, przedstawia taką historię jakby filogenezy, czyli rozwoju gatunku ludzkiego. Będzie do niej nawiązywał, dlatego musimy ją znać, ponieważ według zasady, że ontogeneza, czyli rozwój osobniczy pojedynczych jednostek, powtarza filogenezę, to, co się stało w historii człowieka jako gatunku, powtarza się w naszym życiu indywidualnym, nas, jak się rodzimy i rodzice nas wychowują. I co tam Freud opisał w tej filogenezie, czyli historii gatunku? Opisał sytuację hordy pierwotnej, na czele której stał pierwotny ojciec. Był to ojciec, no, taki bardziej szympansi. Miał prawo do wszystkich kobiet, pędził wszystkich swoich rywali, zresztą jego własnych synów, nie posługiwał się żadnymi dialogicznymi czy też sprawiedliwościowymi narzędziami regulacji tych spraw, po prostu rządził autorytarnie. I teraz synowie się zmówili któregoś dnia, żeby z tym skończyć, no bo to przecież jest woła o pomstę do nieba, więc zabili ojca. Dość szybko poczuli z tego tytułu winę. I co zrobili synowie? W ramach tego poczucia winy stworzyli prawo, tak żeby zastąpić tego okrutnego ojca pierwotnego ojcem symbolicznym, którym jest prawo, które mówi, jak mamy się zachowywać, żeby do tych zabójstw nie dochodziło. Jest to paradoksalna historia, ale uważam bardzo piękna, bo bardzo ludzka. Robisz coś złego, wyciągasz wnioski i starasz się zapobiec temu, żeby to nie wróciło w przyszłości. I teraz już jesteśmy przy populizmie. To, co się dzieje dzisiaj, jest zdaniem rolnika tęsknotą za ojcem pierwotnym synów, którzy czują się porzuceni przez ojca, przez społeczeństwo, skrzywdzeni, uogólniają swoje odrzucenia. I co oni robią? Oni atakują prawo. Oni atakują prawo w tych wszystkich krajach, w których pojawia się ten ojciec pierwotny, przywódca hordy, za którym tęsknią, taki jak właśnie prezydent Trump, prawda, który wręcz jest karykaturalną jakby formą tego pierwotnego ojca, który robi to wszystko, co on robił, akcentuje wszystkie te przemocowe czynności i nic z tego tytułu go złego nie spotyka.
7: Który całkowicie wysadza prawo międzynarodowe, krajowe, zaprzecza każde wszystkim regułom, również nie stosując przy tym żadnych reguł, poza takimi, jakie może stosować rozkapryszony Bachor, przepraszam, w ogródku jordanowskim.
8: Tak jest. To jest bardzo niesamowite, że obserwujemy takie postaci, które są podziwiane tym bardziej, im więcej tabu łamią, i dzieje się to wszystko w sytuacji, w której media społecznościowe pochwalają właśnie takie akcje. Cały podziw jest skierowany ku właśnie takim silnym mężczyznom. Męskość ulega przedefiniowaniu. To nie jest ta męskość właśnie patriarchalna, która stała na straży prawa. To jest ta męskość nowa, zbuntowana, która chce łamać prawo i definiuje się właśnie poprzez co? Poprzez bardzo łatwe odstępowanie od własnej podmiotowości po to, żeby stopić się jak gdyby z tym ojcem hordy pierwotnej, którym się chce zostać, chce się go zastąpić, ale tuż przed tym, kiedy będzie się aspirować do tego, trzeba się wyrzec własnej podmiotowości, bo cechą charakterystyczną tych kultów jest właśnie kult tych jednostek. Osoby takie jak Tate, które, jak się dowiedziałam z długiego artykułu w New Yorkerze, założył szkołę sutenerów. On online uczy swoich młodych adeptów, w jaki sposób należy podporządkować kobietę, tak żeby stała się ona prostytutką utrzymującą sutenera. Te słowa też funkcjonują w obiegu publicznym. Nie będę ich konkretyzować, ale to są wszystko rzeczy, które nas otaczają. Ten typ relacji opiera się właśnie na destrukcji podmiotowości osoby, która aspiruje do bycia sutenerem, w związku z tym, że nie wykształcił prawdziwie dorosłej relacji z własnym ojcem. Nie ma tego ojca wewnętrznego, więc nie szanuje prawa. Nikt go tego nie nauczył. I teraz,
7: ale chce władzy.
8: No, chce władzy.
7: Chce sprawczości.
8: Chce, bo jest pogubiony, bo mówi mu się, że kobiety są najważniejsze, a on

0: autorytet, mądrość, rzeczy, które naprawdę przynoszą wewnętrzną satysfakcję, duszę naszą karmią. Wszystko to jest śmiechu warte w tych systemach wartości, o których mówimy, jako o manosferze.
1: No i jeszcze dodatkowo pozwalają aktorom tej manosfery świetnie żyć, czyli monetyzować rozpowszechnianie tych teorii. Oczywiście jest film na jednej z platform,
0: tak,
1: zatytułowany Manosfera. To jest dokument, mam do niego swoje zastrzeżenia, ale myślę, że warto go zobaczyć, żeby też zobaczyć tych bohaterów, zobaczyć, w jaki sposób oni mówią. W ogóle to jest ciekawe też, jaki brak czasami jakiejś logiki nawet w tym rozumowaniu, nie wiem, od punktu A do punktu B, to się gdzieś wszystko gubi po drodze, ale zdaje się, że i od słuchaczy też nie wymaga się zbyt wiele, więc skoro to się sprawdza, skoro to się monetyzuje, skoro to zdobywa wyznawców, to no cały czas jesteśmy na polu takiego wcale nie nowego zjawiska, że uświęcamy nie tylko brak szacunku do zasad, które miałyby działać w społecznościach, ale uświęcamy po prostu miernotę. Znaczy jest bożkiem bycie kretynem.
0: Tak, to jest doskonały moment, żebyśmy przypomniały o audycji, o naszej poprzedniej rozmowie o sztucznej inteligencji. Bo chcę wrócić do tego mojego złośliwego podziwu dla sztucznej inteligencji, która przejmuje na funkcje, z których zrezygnowaliśmy. Czyta nasze książki mianowicie, a my ola Boga, ona nam zagraża. A w jaki sposób my sami zagrażamy sobie, kiedy rezygnujemy z tego, żeby pamiętać różne rzeczy, które, że tak powiem, ona nam przypomina. Pamiętać nie po to, żeby to zmonetyzować natychmiast, tylko żeby zadbać o siebie, żeby na przykład dobrze wybrać partnera, żeby dobrze wychować dzieci, żeby dawać dobry przykład. Jak to w ogóle brzmi, co ja mówię? To są rzeczy,
1: które... Jakbyś z archiwum wybiegła, no, tak, z archiwum świata wartości.
0: Archiwum XY, tak? To jest po prostu jakieś niesamowite, rozpadające się archiwum, które natychmiast trzeba odśmietniczyć, deklator. Jest tu taki problem, że my to wszystko sobie sami robimy i potem zwalamy jak gdyby na te artefakty, takie jak sztuczna inteligencja, albo na przykład mówimy, o, zabić Tejta, po prostu samego. Zbrodnie, których on dokonał z Rumunii, gdzie on stworzył jakieś nieprawdopodobne, jakieś dystopijne, manosferyczne królestwo, to wszystko jest ważne, ale ważniejsze jest to, co się dzieje z nami, a nie z Tejtem. I teraz, jeśli pozwolisz, to ja przejdę na taki konkretny przykład, bo rolnik podaje taki przykład. Otóż w zeszłym roku, w grudniu, syn zabił dwoje rodziców w Kalifornii. Zabił Roba Reinera i Michelle Reiner. Rob Reiner to był bardzo ważny człowiek dla amerykańskiej sceny publicznej, reżyser, który zrobił takie filmy między innymi jak Meathead albo Wszystko w rodzinie, kiedy Harry poznał Sally i inne filmy. Rolnik pisze, że Reiner występował jako ojciec negocjujący, jako ojciec niestraszny, nieautorytarny, a jednak, że tak powiem, rodzicielsko poniósł klęskę, bo jego syn, który zmagał się z nałogiem, w walce z tym nałogiem był zresztą przez rodziców wspierany, oni nie robili z tego tajemnicy i sprawa była publicznie znana, że ta tragedia toczy się w tej rodzinie, jednak ponieśli klęskę jako rodzice. I teraz po tym zabójstwie zabrał głos prezydent Trump. Nie ma wielu takich sytuacji, w których Trump zabierałby głos publicznie, szczególnie w tak nieprzyjemny sposób. Ale zrobił to dlatego Trump, ponieważ ta sprawa stała się polityczna. Do pewnego stopnia było to, jak pisze rolnik, morderstwo polityczne, ponieważ ten wzór męskości i rodzicielskości, którą reprezentował Rob Reiner, przegrał z przemocą zadaną przez własnego syna. Trump nie omieszkał podkreślić tego, że miękiszony przegrywają właśnie w taki sposób. I dlatego trzeba być twardym i wzorować się na męskości, którą on proponuje. I tutaj w swoich wypowiedziach rolnik wskazuje, że

0: ojcobójstwo, które nastąpiło, szczególnie w kontekście tej reakcji prezydenta Trumpa, sygnalizuje nie tylko rozpad jednej rodziny, ale jakby rozdarcie w symbolicznej strukturze, przez którą kultura hamuje popędy. To jest wymierzone w samą więź, w obrębie której następuje przekształcenie, które powinno nastąpić w każdej dobrej, kochającej się rodzinie. Jakie przekształcenie? Przekształcenie popędów w namysł. Przekształcenie agresji w rozwagę. Przekształcenie wszystkiego, co zwierzęce, w to, co ludzkie. To może nastąpić tylko i wyłącznie w rodzinie, w której istnieje coś, co się nazywa funkcją ojcowską i macierzyńską zresztą. Kiedy uczymy dziecko reguł po to, żeby ono szanowało system prawny jako człowiek dorosły. Jeśli tego zaniedbujemy, jeśli akcentujemy wyłącznie bunt, no jak mieliśmy wszyscy to w planie, cała kontrkultura, przypomnę, akcentowała to, a teraz zmagamy się jak gdyby z nadwyżką.
1: Z anarchią swoistą.
0: Tego, co nastąpiło, prawda, w rezultacie podkreślenia tylko tego biegunu. Z tym się konfrontujemy. Chciałabym przez moment nawiązać do Welbecka, o którym mówiliśmy poprzednio. Dla mnie książki Welbecka są książkami dziecka pokolenia kontestacji, które wystawia rachunek pokoleniu rodziców. Dla mnie nie są to książki anarchisty czy jakiegoś nieprzytomnego libertyna, któremu nie powiem, co się ulewa, ale jest to, zresztą nie jestem w tym odosobniona, były inne osoby, które na to wskazywały, że to jest właśnie jedyny autor, który przebił się do mainstreamu, który wystawia rachunek pokoleniu nieopanowanej, nieograniczonej kontestacji. Tutaj mamy do czynienia z pewną propozycją wprowadzenia demarkacji. Musimy wprowadzić z powrotem pewne granice. Bunt jest bardzo ważny, ale nie może być to bunt, który znosi samą istotę rzeczy z pola. Zostaje sam bunt.
1: Za chwilę wrócimy do rozmowy. Maszeruj albo myśli, Anna Tokarska-Bakir. Teraz informacje w TOK FM. I trzecia część Maszeruj albo myśl, zakończona bardzo ważnym wezwaniem, bo oczywiście naczelnym pytaniem w naszej rozmowie, do której właściwie już teraz wiem, że pretekstem tylko była manosfera, jako jeden z efektów niczym nieograniczonej swobody. Teraz się zastanawiam, czego swobody. Zakończyłaś poprzednią część naszej rozmowy Welbeckiem. On jest, myślę, tutaj bardzo ważny w tej rozmowie. Nie on jeden zresztą w jakiś sposób się do tego odnosił, ale on robił to bardzo wcześnie, można powiedzieć. I dzisiaj, kiedy się czyta książki, które napisał kilkadziesiąt już teraz lat temu, widzi się, jaka tam była intuicja co do tego, gdzie my wylądujemy. Czyli po pierwsze, w samotności ogromnej. Chyba jesteśmy cały czas w jakimś konflikcie. Z jednej strony potrzebujemy tej bliskości bardzo, ta bliskość z drugim człowiekiem, wszystko jedno, czy to jest partner życiowy, czy to jest przyjaciel, czy to jest po prostu dowolna bliska osoba, w której towarzystwie czujemy się bezpiecznie i dobrze, jest naszą potrzebą biologiczną. Raczej nie urodziliśmy się do tego i nie funkcjonowaliśmy i genetyka nas popchnęła w kierunku stadnych zachowań, które też gwarantują przetrwanie gatunku. A kultura zrobiła z nas samotnych frustratów.
0: Indywidualistów za wszelką cenę.
1: Ten indywidualizm nie przynosi szczęścia.
0: Tak.
1: I to jest ciekawe, no bo w zasadzie mamy co chcieliśmy, prawda?
0: Tak, tylko że człowiek rozwinął się jako gatunek i nie przepadł, żyjąc właśnie w stadach. Więc pojawia się niesamowity paradoks. Umiemy skrytykować stado. Widzimy zachowania stadne jako rzeczy złe, a jednocześnie możemy przeżyć tylko wtedy, kiedy z tym stadem przenegocjujemy zasady, czyli prawo. Stado rządzone przez tego primal father, pierwotnego ojca, to jest słabe miejsce do rozwoju. To ten awans cywilizacyjny, który sobie przypisujemy jako ludzie, jest związany z pojawieniem się prawa. Właśnie z tym, że potrafimy ochronić słabszych. Te stanowiska archeologiczne, ukłon w twoją stronę, na podstawie pochówków odnajdywanych na tych stanowiskach widzimy, że ta osoba była słaba, ale grupa ją utrzymywała, bo nie przeżyłaby bez pomocy grupy. Świadczą o tym, że ta troska, że wrócę do etyki troski, jest dosyć wczesna.
1: Gwoli ścisłości były też grupy, które eliminowały jednostki słabe, o czym wiemy nie tylko z archeologii.
0: Tak, mówimy o stanowiskach kanibalistycznych, które długo były przemilczane, ale...
1: Mówimy o Sparcie.
0: Dziś już wiemy, że one...
1: Również.
0: Znajdują się, są bardzo interesujące do analizy. Tak, w każdym razie to jest ta kwestia, że uciekamy od stada, bo nie lubimy stada. Jesteśmy sami, albo mamy psa i kota, który nie zaprotestuje, nawet jak będziemy go karmić wegetariańsko, ale...
1: Ale i nie podziękuję.
0: Ale i nie podziękuję. Nie będzie tego feedbacku, który jest związany z właśnie życiem społecznym. Ja jeszcze taką jedną, dwa zastrzeżenia. Jedno zastrzeżenie jest takie. Ja sobie zdaję sprawę, że każde zdanie, które tu wypowiedziałam, może zostać przejęte i użyte przeciwko mnie, jako kobiecie, jako... kobiecie na przykład pracującej w nauce, jako matce, jako, bo ja wiem komu, no
1: wszystko jedno.
0: Wszystkiemu, czym jestem. Tak może być, ale powtarzamy to w tym programie. Każde narzędzie może zostać użyte w rozmaitych celach i to nie znaczy, żebyśmy natychmiast polecieli w drugi binaryzm, prawda? Tutaj jest z jednej strony emancypacja, a z drugiej strony jest rezygnacja z każdej formy emancypacji. Tak jak nie ma jednego seksizmu, tylko są dwa seksizmy, jak cierpią i dziewczynki, i chłopcy z różnych powodów. Tak samo tezy, które tutaj prezentuję, mogą być do różnych celów użyte.
1: Ja się zastanawiam cały czas, jak to się skończy.
0: Moim zdaniem skończy się tym, że odezwą się jednak ludzie, którzy potrzebują czegoś więcej niż klikalność. Byłam na dyskusji w Muzeum POLIN, która zakończyła się stwierdzeniem, że żyjemy w czasach bardzo zaawansowanej cenzury, związanej z klikalnością, ale nie tylko. W wielu miejscach gazety, redaktorzy tych gazet, walczący o przeżycie, ja tego nie neguję, mówią ludziom, że ten temat nie, bo on nie zainteresuje naszego czytelnika. I to są często tematy wymagające właśnie myślenia, nie zachwycające w pierwszym momencie, ale konieczne, żeby różne rzeczy przemyśleć, nie tylko pod kątem politycznym, ale również po prostu pod kątem ich ważności w naszym życiu, namysłu, czy kierunek, który obraliśmy, polityzacja wszystkiego, monetyzacja wszystkich wartości, przede wszystkim wyglądu zewnętrznego, na którym to wszystko się opiera. Wybieramy pięknych, żeby nami rządzili, prawda? Bo ładna buzia się dobrze sprzedaje. I co potem te ładne buzie nam oferują? Lepiej byłoby już zatrudnić sztuczną inteligencję, to moje hasło z poprzedniej rozmowy, do kierowania polityką. Tak głupi są nasi politycy, tak absurdalne decyzje narcystyczne, niszczące kraj podejmują. Więc wydaje mi się, że to jest wielkie wołanie o to, żeby media zaczęły słuchać tych ludzi. Staliśmy pod Muzeum POLIN w grupie i narzekaliśmy na tą cenzurę, na to, jak bardzo nie ma miejsc do rozmowy. Jak gazety są pozamykane i przewidywalne. Można by też sztuczną inteligencję zatrudnić do zaplanowania, jak będzie wyglądała jedynka w sobotnim wydaniu tej czy innej gazety. To jest straszne. Nasze życie jest po prostu jakimś rodzajem automatycznej dystopii. Więc musimy dbać o takie miejsca, w których będzie rewolucja idąca od wewnątrz. W kierunku myślenia właśnie, nie maszerowania, tylko myślenia.
1: Ale ty wiesz, że dopóki to się nie będzie monetyzować, to nikt nie będzie chciał tego robić, no bo umrze z głodu. Jeżeli nadal mu się bardziej opłaca polaryzacja, dawanie nagłówków, które przyciągają uwagę, nawet jeśli mają niewielki związek z treścią artykułu, nie wiem, szczucie na kolejne grupy zawodowe, bo zawsze ktoś jest niezadowolony. Na sędziów, na lekarzy, na policjantów, na nauczycieli, na tu. Lista jest długa. No, na wykształciuchów oczywiście też.
0: Tak, tak. To jest duży problem. Ja go nie rozwiążę, bo rynek ze wszystkich form struktur społecznych jest najbardziej równościowym miejscem. Przypomnę, że takie struktury w antropologii są trzy wymieniane. To jest Mary Douglas jako osoba, która to wymyśliła. Sekta, hierarchia i rynek. Rynek jest najlepszy do życia. Tam masz najwięcej tlenu. Ale niestety rynek produkuje to, o czym ty mówisz. To znaczy musi być zysk. Ja nie potrafię tego rozwiązać. Ja tylko mogę wskazać jeden kierunek, trochę inny niż ten zysk kapitalizmu rozumianego jako właśnie zysk wielkich korporacji i tak dalej. Wskazałabym wartość, jaką jest dla nas samych, dla każdego z nas, również tego pracownika wielkiej korporacji, albo małej korporacji, albo rolnika, albo robotnika. Wartość, jaką jest praca nad sobą samym. Przeczytanie książki zamiast wypicia pół litra. Sytuacja, w której nie machniemy na coś ręką, tylko usłyszymy kontrargument. Moment namysłu. To są wszystko te rzeczy, które przekształcają ten pierwotny system bez symboli w ten system symboliczny. Siła może być wymieniona na odpowiedzialność, dominacja na prawo, czysta impulsywność na jakikolwiek sens. Odstąpmy, porzućmy szybkie satysfakcje, których dostarczają media społecznościowe i zajmijmy się zagęszczaniem naszych neuronów oraz sieci ludzkiej wokół nas.
1: A powiedz, będzie wycieczka w bok nagle. Co jest twoim zdaniem źródłem chciwości?
0: Nie wiem. Nie wiem, to duże pytanie i nigdy mi nikt go nie zadał. I nie spodziewam się też, żebym znalazła odpowiedź, ale gdybyś mi dała trochę czasu, to ja się mogę przygotować.
1: Nie, to jest to takie oczywiste pytanie, które mi się nasunęło, ponieważ jak już ustaliłyśmy czas temu, jakiś ja jestem pesymistką, chociaż uważam, że realistką, że jest to w pewnym sensie proces nieodwracalny, to co sobie zrobiliśmy i po prostu zastanawiam się, czy możemy się umeblować w tym w sposób, który będzie chronił jednak te jednostki, czy te wartości, które są tego warte. To znaczy, mówiąc krótko, część musimy spisać na straty, a zająć się tą, którą możemy pielęgnować w swoim najbliższym otoczeniu, bo tak. To rozproszenie, jakiemu ulegliśmy wskutek demokratyzacji narzędzi komunikacji, tak, właściwie nas załatwiło.
0: W jakiś sposób tak, ale jak słucham ciebie, to pierwsza myśl jest taka, kiedy ty mówisz o tym, zajmijmy się tym, co koło nas, resztę spiszmy na straty. Rozumiem to jako...
1: Jako pogodzenie się z pewnym stanem świata.
0: Nie, nie. Jako troskę o tych, którzy są najbliżej nas. Jako troskę. W etyce troski właśnie to zrozumiałam, że to jest coś, co się nazywa po angielsku priorytetyzacja, jeśli nie pominęłam
1: żadnego ry.
0: Tak. Chodzi o to, że masz mnóstwo rzeczy do załatwienia. Musisz ustawić listę. I robisz na tej liście pewne rzeczy, których nie możesz pominąć, prawda? Nie możesz nie pojechać ze swoją córką do Amsterdamu. Nie możesz nie pogadać ze swoim mężem, kiedy masz niesamowicie istotne sprawy, które trapią cię. Może nie są jego troskami, ale jeśli tego nie przerozmawiasz, on nie będzie wiedział, co jest twoją wielką troską, więc dbasz o ten kontakt. Nie jest on naskórkowy. To jest coś i wprowadzasz te, że tak powiem, książki do obiegu, bo one nie są po to, żeby ktoś się nimi chwalił i robił doktoraty czy profesury z tego powodu, ale w tych książkach jest właśnie ta etyka troski. Stamtąd się możesz tego dowiedzieć, nawet jeśli od swoich rodziców się tego nie dowiedziałeś. Ja znam wielu ludzi, którzy dzięki temu odzyskali siebie. Znam takie bibliotekarki, już pewnie to mówiłam, które mi pomogły na tą drogę kiedyś wejść. Jestem tego entuzjastką, więc uważam, że to, co ty powiedziałaś, zatroszczyć się o to, co jest do ocalenia, do ocalenia razem z naszymi bliskimi. Maria Janion powiedziała do Europy z naszymi umarłymi, a ja bym powiedziała przyszłość z naszymi bliskimi. Bo, żeby tak jeszcze wrócić do feminizmu, to chciałam taką zauważyć rzecz, że kobiety były namawiane przez różne osoby do samotnego macierzyństwa. Po czym w Gazecie Wyborczej pojawia się tytuł Samotne macierzyństwo to praca na 3 etaty. No i najpierw wszyscy słyszą, nie ma problemu, czy też można to dać temu radę. A potem czasem ci sami eksperci albo uczennice tych ekspertek, jeśli to były kobiety, mówią nie, tego jednak się nie da zrobić. To jest bardzo ciekawe. Mamy takie doświadczenie. To jest trudne. Jest potrzebny do tego partner. Jakiś człowiek, który nam pomoże, żebyśmy nie znalazły się w permanentnym kryzysie, za który następnie dostaniemy przecież wypłaty od naszych dzieci. To jest bardzo skomplikowane i trzeba to rozbroić w kierunku nieoskarżania tych matek za to, że tego nie zrobiły, bo robiły karierę, to najbardziej do mnie się odnosi. Albo nieoskarżania tych ojców, którzy boją się różnych obowiązków, ponieważ na przykład powiedziano im, że wygląd zewnętrzny jest najważniejszy, więc oni szukają tego wyglądu, a te kobiety robią sobie te operacje i dziwią się, że są nieszczęśliwe. Po prostu widzę to jako pewnego rodzaju kabaret, czy też taki ruchomy teatrzyk. Ktoś mógłby z tego zrobić jakiś fajny film typu rzeźnia. Nie wiem, czy znasz ten film. To jest taki film z Judy Foster, którą oboje z mężem bardzo lubimy, o kłótni dwóch par małżeńskich w związku z tym, jak zachowywało się jedno czy drugie dziecko. I robi się z tego kompletna rzeźnia. Chyba Polański wyreżyserował tą sytuację. Zupełnie niesamowita historia, ale coś w tym rodzaju można by było o dużo większym jakby zasięgu społecznym zrobić z rzeczy, które mają nam dostarczyć szczęścia, a czynią nas samotnymi, nieszczęśliwymi istotami, które sięgają po narzędzia manosfery.
1: Jest światełko w tunelu. Co prawda
0: bardzo mgliste.
1: Mgliste, ale ja wiesz, że nie mam wielkich oczekiwań. Zostawiamy Państwa z tym poszukiwaniem troski w najbliższym otoczeniu. I cóż, zapraszamy Państwa na następne spotkanie z profesor Joanną Tokarską-Bakier w cyklu Maszeruj albo myśl. Czy my mamy temat?
0: Nie, teraz są wakacje.
1: Dziękujemy za dzisiejszy wywiad pogłębiony i Maszeruj albo myśl. Anna Wacławik, wydawczynią programu była Maria Mroczkowska, naszą ekspertką od robienia przełomów filozoficznych Joanna Tokarska-Bakir, choć antropolożka kultury. Informacje w TOK FM za chwilę, czyli o 20:00. To było archiwalne wydanie audycji Wywiad Pogłębiony, a kolejny premierowy odcinek programu już w sobotę po 19:00. Anna Wacławik, zapraszam.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.

0: Autopromocja.
1: Masz więcej niż jedno dziecko, a może dopiero planujesz kolejne?
2: W czasie rodziców zapytamy, jak zmieniają się relacje w rodzinie, gdy pojawia się brat lub siostra oraz jak zarządzać tym chaosem zwanym rodzeństwem.
1: Sobota 13.
2: Zapraszamy.
1: Ula Malko
2: i Krzysztof Horwat.
0: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Amerykański prezydent mówił o postępach w rozmowach mających doprowadzić do zakończenia rosyjskiej wojny w Ukrainie. Czy wojskowy śmigłowiec zerwał linie energetyczne w jednej z miejscowości na Podlasiu? Wyjaśnieniem sprawy zajmie się żandarmeria wojskowa. W informacjach Tok FM sprawdzimy też, jak radzą sobie harcerze na obozach podczas fali upałów w Polsce. Minęła północ, jest piątek, 7 sierpnia. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje Tok FM. O postępach w rozmowach o zakończeniu wojny w Ukrainie poinformował wieczorem prezydent USA Donald Trump, podkreślając, że Amerykanie są zaangażowani w rozmowy. Trump nie ujawnił jednak szczegółów. W rozmowie z dziennikarzami w gabinecie owalnym podkreślił, że jest to bardzo brutalna wojna. Ocenił też, że między obydwoma przywódcami jest bardzo dużo nienawiści, ale jak powtórzył, są już pewne postępy. Dopytywany o apele prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w sprawie dostawy m.in. pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot odparł: my też chcemy rakiet. Żandarmeria wojskowa wyjaśnia, czy wojskowy śmigłowiec zerwał linie energetyczne w zaciszu w gminie Zabłudów w województwie podlaskim. Do zdarzenia doszło po godzinie 17, poinformowała wieczorem w komunikacie żandarmeria wojskowa. Zerwana została linia energetyczna średniego napięcia. Śmigłowiec, który w tym rejonie odbywał lot szkoleniowy, wrócił bezpiecznie do bazy i będzie sprawdzany. Wskutek zerwania sieci prądu zostało pozbawionych 40 odbiorców. Ze względu na wagę sprawy niemiecka prokuratura federalna przejęła śledztwo w sprawie drona znalezionego na lotnisku w Lipsku. Chodzi o poważny atak na strukturę transportową i logistyczną w Niemczech, podano w uzasadnieniu. Istnieje podejrzenie próby doprowadzenia do eksplozji materiału wybuchowego i niebezpiecznej ingerencji w ruch powietrzny, poinformowała prokuratura federalna w Karlsruhe. W nocy z wtorku na środę na lotnisku w Lipsku ruch lotniczy został czasowo wstrzymany po znalezieniu na płycie lotniska drona wyposażonego w detonator i materiał wybuchowy. Bezzałogowiec znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie ukraińskiego samolotu transportowego. Prawie 90 organizacji pozarządowych apeluje o zmianę w ustawie, która ograniczyła pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Po nowelizacji ukraińskie dzieci nie mogą mieszkać w tak zwanych OZZ-ach, czyli ośrodkach zbiorowego zakwaterowania, a część seniorów nie może podjąć leczenia. O zmianę apeluje m.in. Joanna Jesis-Polewska, która prowadzi ośrodek zbiorowego zakwaterowania w Gorzowie.
4: Te, które u nas zostały, ta taka wąska grupka, nie są w stanie wynająć mieszkania na komercyjnym rynku. I ten OZZ, on jest im potrzebny tylko do tego, żeby tak naprawdę wspomóc tą kwestię zamieszkania. My mówimy o tej grupce, gdzie jest samotna mama, ma na przykład trójkę, czwórkę, piątkę dzieci. Ona pracuje na minimalnym wynagrodzeniu, w gorzowskim szpitalu na przykład, tak? I ona naprawdę nie wynajmie na wolnym rynku, bo jej po prostu nie zostanie nic na życie.
3: Problemem jest też to, że osoby, które dopiero teraz uciekają przed wojną, niejednokrotnie dostają status turystyczny, mówi Marianna Wartecka z Fundacji Ocalenie.
5: Te osoby nie mogą, ze względu na to, że ich cel wjazdu określono jako turystyczny, ubiegać się o nadanie PESEL-u UKR. Wiemy o kilku przypadkach, kiedy ten status został zmieniony. Nie we wszystkich sytuacjach wydano decyzję pozytywną. To jest sytuacja, która jest bardzo trudna do zrozumienia.
3: Organizacje apelują do MSWiA, aby się tej sprawie przyjrzeć, a przede wszystkim, by zmienić ustawę o pomocy dla uchodźców tak, by pomoc dla grup wrażliwych znów była pomocą realną, a nie jedynie iluzoryczną. W Portugalii widoczny jest nienotowany wcześniej wzrost liczby turystów z Polski, który w minionym roku wyniósł ponad 11%. Jak oceniają portugalscy komentatorzy i przedsiębiorcy, ma to głównie związek z nasilającymi się na świecie konfliktami. Według Krajowego Instytutu Statystycznego Portugalii odwiedziło 29,5 miliona zagranicznych turystów, wśród nich ponad 500 000 Polaków, co w 2025 roku uplasowało ich na 11. miejscu wśród wszystkich cudzoziemców wybierających na urlop Portugalię. 42,2 stopnia Celsjusza to nowy rekord temperatury na Słowacji, który padł w miejscowości Dolne Plachtnice na południu kraju, podał Słowacki Instytut Hydrologiczno-Meteorologiczny. Poprzednią najwyższą temperaturę Słowacji zanotowano w środę, 41,4 stopnia w Kamienicy nad Chronem. a podczas ekstremalnych upałów wielu z nas marzy, by znaleźć się w lesie lub nad jeziorem. Ale i tam temperatura bywa nieznośna, co na własnej skórze odczuli harcerze na obozie na Pomorzu.
6: Trzeba mieć dobry hart ducha, żeby tutaj w tych upałach dać radę.
7: Zbliżamy się do namiotów. Przy jakich temperaturach zmieniają się one w piekarniki?
8: Myślę, że jak już jest stopni 28-30, to już wtedy faktycznie możemy powiedzieć, że mamy zrobioną saunę jako program obozowy.
7: Dzień dobry panowie.
9: Dobry.
7: Macie tu przeciąg czy gorąco raczej?
10: Jeżeli jesteśmy tutaj w pełnym wyposażeniu mundurowym, to trudno jest tutaj wytrzymać, dlatego zazwyczaj ubieramy krótkie spodenki i krótką koszulkę.
6: Dużo pić wody i tak naprawdę wszyscy jesteśmy przygotowani na to, że latem jest upalnie, więc te zajęcia są dostosowane po prostu do tych takich temperatur.
3: Harcerską bazę w Czernicy na Pomorzu odwiedził trójmiejski reporter TOK FM Paweł Radzewicz. Dobra wiadomość dla tych, którzy mają dość upałów, jest taka, że przed nami dziś i jutro nieco niższe temperatury. Szczegółowa prognoza pogody już za chwilę, a na kolejne informacje TOK FM zapraszam o pierwszej. Najwyższe temperatury dziś do 27 stopni na krańcach południowo-wschodnich. Około 24 stopni będzie w centrum, a najmniej około 19 pokażą termometry na Pomorzu. Dzień przed nami przeważnie ze sporą ilością słońca. Na południowym wschodzie, a po południu także na północnym zachodzie zachmurzenie będzie wzrastać. Przelotne opady deszczu i burze prognozowane są na południowym wschodzie kraju.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
11: Nie dziwcie się państwo, wcale się nie pomyliłem. Czwartkowy. Będę z państwem prawie do 9:00. Zastępstwo nagłe. Zastępstwo bardzo nagłe. Ale urlopowe. Będziemy mieli ciekawych gości, bardzo, wcale nie urlopowych. Po 7:20 profesor Wojciech Sadurski, konstytucjonalista z Sydney. Proszę się nie martwić, profesor Sadurski sypia. Ale także Uniwersytet Warszawski. Porozmawiamy o tym, co zrobić z Trybunałem Konstytucyjnym, ale też co będzie z tymi 200 asesorami, których pan prezydent powołał. I których powołanie może być znowu, już ręce opadają, kwestionowane, bo brak tam kontrasygnaty pana premiera. Uważajcie, jak idziecie do sądu, naprawdę pytajcie sędziego, czy ma wszystkie papiery w porządku. Właściwie sytuacja zrobiła się taka, że każda rozprawa powinna się zaczynać od wylegitymowania sędziego. Zazwyczaj to podsądni albo strony byli legitymowani, a tu trzeba będzie faceta siedzącego z orłem na piersi, albo kobietę siedzącą z orłem na piersi, legitymować. O tym trochę z profesorem Sadurskim. Po 7:40 Sławomir Mazurek, etatowy doradca prezydenta Karola Nawrockiego i przewodniczący Prezydenckiej Rady Klimatu i Środowiska. To nie bez znaczenia, nie tylko o rocznicy pana prezydenta będziemy rozmawiali, ale też o tym, co państwo widzicie za oknem i czujecie, jak przekracza się progi swoich domów, opuszczając je na przykład rano. Myślę z troską, prawdę mówiąc, dziś o między innymi o uczestnikach warszawskiej pielgrzymki pieszej na Jasną Górę, która właśnie się zbiera do ruszania. Jak oni w tych 30 kilku, optymistycznie mówiąc, 33 stopniach i żarze lejącym się z nieba będą do tej Częstochowy szli, czy jest tam dość karetek, sanitariuszy, lekarzy na miejscu, żeby udzielać koniecznej pomocy, bo to będzie rzeczywiście ekstremalne zdarzenie. Może nie tak jak przepłynięcie wpław Bałtyku, bo to jednak jest coś już zupełnie kosmicznego, ale w 33 stopniach dojść do Częstochowy, no to będzie naprawdę, naprawdę coś. I myślę, że poza normalną mobilizacją służb medycznych nadzwyczajna mobilizacja będzie po prostu potrzebna. A po 8:00 Miłosz Motyka, minister energii, Polskie Stronnictwo Ludowe, czy rzeczywiście Kosiniak-Kamysz będzie premierem następnego rządu? To jest ciekawe pytanie. Pisze o tym dziś dziennik Gazeta Prawna, ale ciekawych pytań do Miłosza Motyki oczywiście jest więcej. Na przykład, kiedy blackout? Skoro już część elektrowni w Polsce jest odłączona ze względu na brak wody i jakie to może mieć skutki i czy rzeczywiście warto wracać do jakiejś formy CPN-u. To są wszystko skomplikowane, trudne i bardzo ciekawe sprawy, pytania, na które część samorządów, na przykład o tym będziemy mówili, próbuje odpowiadać. A po 8.20 Patryk Strzałkowski, dziennikarz zajmujący się klimatem, Daria Szechabi, dziennikarz prawna, i Mateusz Macini, dziennikarz, współpracownik Gazety Wyborczej, tygodnika Polityka, Uniwersytet Civitas. Bądźcie Państwo z nami. Teraz jeszcze mam chwilkę, żeby Wam opowiedzieć o tym, co mi się udało ciekawego wyczytać w gazetach. Powiem szczerze, najciekawszy tekst, jaki mi się udało przeczytać, znalazłem na stronie wyborcza.pl. To tekst Jarosława Osowskiego o tym, jak Warszawa dramatycznie oszczędza prąd, jak na inwestycjach w inteligentne, efektywne oświetlenie zaoszczędziła już 150 milionów złotych. Tak. Rzeczywiście, Kuba Żebrowski klaszcze, trzeba klaskać, bo prawdę mówiąc, jak mamy wysokie ceny energii, to wszystkich nas to boli, ale też przemawia do rozumu i naszej racjonalności. O, widzę, że nie tylko Kuba klaszcze. To jest rzeczywiście coś ważnego. Nie rekompensować rosnących cen, tylko wydawać te pieniądze na inwestycje proefektywnościowe. Pewnie więcej o tym porozmawiamy, ale wystarczyło zmienić żarówki i wprowadzić bardziej inteligentny system zapalania i gaszenia światła, żeby taką oszczędność mieć, która pozwala na kolejne inwestycje proefektywnościowe. Tak się jakoś zrobiło w ciągu ostatniego roku, że Rafał Trzaskowski dobrej prasy nie ma, ale tu naprawdę jest powód, żeby panu prezydentowi Trzaskowskiemu gorąco pogratulować tych udanych i efektywnych inwestycji zgodnych z duchem czasu. To też jest ważne. Po tym miłym fragmencie coś bardzo niemiłego, trudnego. Umarł Andrzej Morozowski. Tak się składa, że TOK FM jest od jakiegoś czasu w tym budynku, w którym Andrzej Morozowski przez dłuższy czas pracował, zanim poszedł do TVN24, był przecież reporterem Radia Z. Mijaliśmy się tu między innymi na korytarzach. Andrzeju, dzięki, że byłeś z nami, wielkie dzięki. I to właściwie tyle, bo już tyle mądrych słów na twój temat powiedziano, że nie czuję się na siłach ubogacić tego. Będzie cię brakowało po prostu. Mnie będzie cię brakowało. Dzięki. Co w gazetach? No, jest trochę o panu prezydencie Nawrockim, że świętuje w amerykańskim stylu. Rzeczywiście, jak się popatrzy na tę budowlę postawioną przed pałacem prezydenckim, bardzo to ambitne. Nie zazdroszczę, panie prezydencie. Tam nie będzie chłodu. Nie da się sklimatyzować dziedzińca. Może jednak lepiej oszczędzić sobie i ludziom w tych warunkach ze względów medycznych obecności na tej pięknej budowli i przenieść rzecz do środka, gdzie będzie chłodniej, gdzie będzie klimatyzacja. Ludzi szkoda, że tak powiem, i pana prezydenta też szkoda, bo po prostu pana przypiecze. Fakt na pierwszej stronie: prezydent minął rok prezydentury, wielka feta przed pałacem. Super Express też na pierwszej stronie, tajemnice pierwszej pary. Tam to jest, proszę państwa, co czytać. Na przykład pan kucharz pana prezydenta o tym, jak robi owsiankę. Chce się dowiedzieć, jak wygląda prezydencka owsianka. No proszę bardzo, Super Express, jak znalazł. Albo wyznania, szczere wyznania Izabeli Janachowskiej, projekt kantantki, która mówi Super Expressowi: jestem dumna, że pierwsza dama nosi moje suknie. No dobra, każdy ma swój powód do dumy, jak mu się podoba. Dumny też może być Władysław Kosiniak-Kamysz, z pewnością. Dziś dziennik Gazeta Prawna w tekście Joanny Miziołek. Między prezesem PSL a premierem miało dojść do rozmowy, w której uzgadniano start ludowców na jednej liście z Koalicją Obywatelską. Rozmowa miała też dotyczyć kandydata na szefa rządu w kolejnej kadencji Sejmu. Uwaga, uwaga, w kolejnej kadencji Sejmu. Mógłby nim zostać Kosiniak-Kamysz. No mógłby. Skorzystam z prawa do milczenia. Także w dzienniku Gazecie Prawnej bardzo ciekawa, to pewnie pana Motykę też zainteresuje, króciutka analiza Aleksandry Hołowni. Analiza, ile kosztuje brak polityki klimatycznej, bo często mówimy o tym, ile kosztuje polityka klimatyczna. W przypadku Polski jest szacowana na 3,5 biliona złotych do 2040 roku. Ale ile by nas kosztowało, gdybyśmy tego nie zrobili? Tego można się dowiedzieć z dziennika Gazety Prawnej. Według analizy Instytutu Reform i Fundacji Client Earth z 25 roku Polska może stracić nawet 124 miliardy rocznie w wyniku zmian klimatu. Pamiętajmy o tym, że kiedy ten raport powstawał, 25 rok, 24 właściwie te prace się zaczęły, te zmiany klimatu szły dużo wolniej niż teraz, bo piekło zbliża się coraz szybciej, nie tylko jest coraz bliżej, ale zbliża się coraz szybciej, więc z całą pewnością te 120 kilka miliardów w rzeczywistości oznacza istotnie więcej. Są też te tematy takie metapolityczne, kto komu co powiedział, kto komu dokopał, kogo zabolało, kogo nie zabolało. W tej kategorii, z której, jak państwo wiecie, niewiele wynika, ale jednak to się w dziennikarstwie nazywa soft newsem. Prawda? Soft newsy, czyli ten powiedział być może, a ktoś być może coś przygotowuje. Tego jest dziś w mediach najwięcej. W różnych mediach. Ale czasem bywa to błyskotliwe i ciekawe. Na przykład Bogusław Hrabota w Rzeczpospolitej dziś o rozwoju plus, czyli tej nowej formacji pana Morawieckiego, która ma stać się niebawem partią polityczną. Hrabota stawia tezę, że to jest wielka niewiadoma. Ja się całkowicie z tą tezą zgadzam z jednej prostej przyczyny. Na pierwsze, nie wiemy jeszcze, jak oni by się zachowywali, ale przede wszystkim sytuacja gracza na scenie politycznej zależy w niewielkim stopniu od niego, w dużo większym stopniu od otoczenia, jak wypada na tle otoczenia. I od tego, jak to otoczenie będzie reagowało, czyli na przykład jak będą wyglądały następne reakcje Prawa i Sprawiedliwości, prezesa Kaczyńskiego, jak będzie reagowała koalicja rządząca, co zrobi Konfederacja. Od tego wszystkiego będzie w decydującej mierze zależało, czy powstanie więcej miejsca dla Morawieckiego, czy też będzie musiał się zadowolić tym miejscem, które już ma. Rzeczy ciekawych, o których na pewno warto by było porozmawiać, i obiecuję, że za tydzień bodajże, za tydzień będzie z nami pani minister odpowiadająca właśnie za sejf. Na pierwszej stronie dziennik Gazety Polskiej codziennie. Dość poruszające, zapewne elektryzujące dla prawicowego elektoratu informacje o falstarcie sejf. Były przechwałki, skończyło się na blamarzu, piszą. Z 28 miliardów programu sejf, które trafiły już do Polski, zdołano wydać do końca czerwca zaledwie 157 milionów. Myślę, że rząd musi się szybko ustosunkować do tej informacji, bo ona na pewno nabierze własnego życia. A która jest godzina w Sydney? Pan profesor Sadurski tam się stamtąd się z nami połączył.
9: Sydney, panie redaktorze. A w Sydney jest godzina 15:25.
11: O, czyli po lunchu już i możemy spokojnie pogadać.
9: Absolutnie tak.
11: Martwił się mój kolega bardzo, że pan w ogóle nie sypia, panie profesorze, ale rozumiem, że sprawa została wyjaśniona i teraz porozmawiamy o Trybunale...
9: Sypiam znakomicie, dziękuję. Chociaż czasem Trybunał mi spędza sen z oczu rzeczywiście i wtedy mam kłopoty ze snem.
11: Ale nie jest to Trybunał Karny, który by pana ścigał, tylko Trybunał Konstytucyjny, który w Polsce trzeba zreperować. Tak. Pan profesor Coll, od tego bym zaczął, zaproponował, żeby te reperacje zacząć od zatrzymania na gorącym uczynku pana prezesa Święczkowskiego, który, z czym pan też się zgadza, jest w stanie przestępstwa ciągłego, nie wykonując swoich urzędniczych obowiązków, nie wprowadzając sędziów do orzekania prawidłowo wybranych i tak dalej. Pana zdaniem to jest dobre rozwiązanie, żeby zacząć od zatrzymania Święczkowskiego i wyprowadzenia go w kajdanach z Trybunału?
9: Nie, to nie jest za dobre rozwiązanie, chociaż go nie odrzucam ze względów pryncypialnych, ale bardziej pragmatycznych. Uważam, że nawet jeżeli by się to stało, to nie bardzo sobie wyobrażam, jak można by spowodować siłowo, by nowo wybrani właściwi sędziowie zasiedli tam wokół stołu konferencyjnego na Alei Szucha, i żeby na przykład obecny zastępca prezesa, pan Sochański, ich dopuszczał do głosu. No to będziemy mieli do czynienia z pewną kaskadą jakichś groteskowych zachowań.
11: Czyli tak, trzeba by pana Sochańskiego też wyprowadzić chwilę później.
9: No tak,
11: rozumiem.
9: I kolejno, tak, i to się niestety obróci w taką bardzo przykrą groteskę, a właściwie tragedię. Ja uważam, że jest lepszy pomysł, że jest pomysł polegający na przyjęciu, że miejsce zasiadania Trybunału jest rzeczą absolutnie drugorzędną.
11: Czyli, że nie trzeba w budynku na Szucha, można na przykład na Wiejskiej.
9: Można gdziekolwiek, byleby to miejsce spełniało pewne warunki, no, godności i pewnej nawet dostojności, bo to jest bardzo dostojny organ. Natomiast organ to są ludzie, to nie jest budynek. I ci sędziowie, już definitywnie prawidłowo wybrani w tym roku, a jest ich w tej chwili siedmioro wybranych w tym roku sędziów, oni są Trybunałem. I jeżeli do nich dołączą, a myślę, że dołączą ze 2-3 osoby z obecnego składu wybranego jeszcze zarządów PiS-u, no to będziemy mieli Trybunał w pełni funkcjonujący, gdziekolwiek uda się go zebrać. I będzie to Trybunał, który będzie miał wszelkie atrybuty ważnego sądu konstytucyjnego w Polsce.
11: No, to będzie neotrybunał, bo będziemy też mieli paleotrybunał urzędujący na Szucha, jak rozumiem, z niezatrzymanym panem
9: Święczkowskim. Nie, nie będziemy mieli żadnego... Nie. To przeciwnie. W tej chwili mamy do czynienia z czymś w rodzaju dualizmu. Są właściwie wybrani sędziowie, ale są też inni sędziowie, w tym rzekomy prezes Trybunału, pan Święczkowski, który tamtych nie uznają. Czyli w tej chwili mamy do czynienia z takim rodzajem dualizmu. Gdy ci sędziowie prawidłowo wybrani, zgodnie ze swoimi obowiązkami zbiorą się i zaczną deliberować, to oni będą Trybunałem, natomiast ta garstka ludzi wokół pana Święczkowskiego, no, będzie czymś w rodzaju takiej groteskowej koterii, coraz mniejszej, z coraz mniejszym, że tak powiem, zapasem kapitału prawnego za sobą.
11: To wygląda atrakcyjnie, ta propozycja, przynajmniej dla miłośników obozu demokratycznego tak zwanego, ale jest jeden szkopuł. Mianowicie pan Święczkowski został powołany na urząd prezesa Trybunału przez pana prezydenta i każdy kolejny prezes Trybunału też musi być przez pana prezydenta powołany, no, w trybie tam wyłaniania kandydatów przez zgromadzenie ogólne i tak dalej. A to prezes Trybunału przydziela sprawy, ustala składy, właściwie zwołuje zgromadzenie ogólne. Mówiąc krótko, właściwie wszystko, co sędziowie Trybunału robią po wskazaniu prezesa, którego musi powołać prezydent. Przecież z tej nowej grupy, z tego...
9: Panie redaktorze, z największym dla pana szacunkiem popełnił pan w tym krótkim monologu dwa błędy prawnicze. Pierwszy błąd prawniczy polega na tym, że stwierdził pan, że pan Bogdan Święczkowski został prawidłowo wybrany przez prezydenta.
11: Nie, ja powiedziałem, że został powołany przez prezydenta tylko.
9: że został powołany. Otóż nie, dlatego to powołanie było nieprawne, bezprawne, dlatego, że w rekomendacji trójki sędziów, rekomendacji przez poprzednie zgromadzenie ogólne sędziów Trybunału Konstytucyjnego skierowanej do prezydenta, uczestniczyły osoby nieuprawnione do głosowania, tak zwani dublerzy, trzech dublerów. A zatem ta rekomendacja, która jest warunkiem wyznaczenia jednego z tej trójki przez prezydenta, była bezprawna. To jest sprawa pierwsza. Sprawa druga jest taka, i to jest drugi błąd, że nie zauważył pan redaktor, iż w ustawie z grudnia 2016, czyli w ustawie w cudzysłowie pisowskiej, została sformułowana procedura, co się dzieje, jeżeli nie zostanie powołany prezes. Chodziło wtedy o to, aby utorować drogę pani Julii Przyłębskiej. I gdyby nie został powołany właściwie prezes, to wtedy funkcję prezesa, PO prezesa, pełni osoba o najwyższym staże sędziowskim, uwaga, co obejmuje również staż w sądach powszechnych. I wtedy pani Julia Przyłębska ze wszystkich miała najdłuższy taki staż w sądach powszechnych.
12: A teraz?
9: Z tym ona z mocy. A teraz jest to pani sędzia, bardzo przepraszam, w tej chwili zapomniałem jej nazwiska, która została wybrana w marcu do Trybunału. Za chwilę sobie to przypomnę. I która zresztą była

0: Trybunału poprzez niepowoływanie prezesa.
1: A czyli prezesem zostałaby pani sędzia Anna Korwin-Piotrowska, tak, która jest najstarsza stażem w składzie obecnego Trybunału, tak, i to by było legalne.
0: Sędzią, że zapomniałem nazwiska. To byłoby całkowicie legalne na bazie obecnie obowiązującej ustawy. No tak, warto zauważyć coś w rodzaju paradoksu, bo po raz kolejny się okazuje, że PiS przyjął rozmaite ustawy pisane czy szyte na okoliczność, że oni będą kontrolowali większość Sejmu i które teraz się przeciwko nim skierowują. Jedna to jest właśnie ta, druga to jest ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa, która dała Sejmowi większość większości sejmowej możliwości powołania sędziowskich sędziów.
1: Panie profesorze, przerywam, mamy mało czasu, a chciałbym podsumować.
0: Dobrze.
1: Plan Sadurskiego. Dobrzy sędziowie zbierają się w godnym miejscu, które sobie wybiorą.
0: Nie, wszyscy sędziowie prawidłowo wybrani zbierają się w godnym miejscu.
1: Tak jest. No, bo musimy zakładać, że niektórzy mogą nie przyjść, prawda? Ale ci, którzy przyjdą...
0: Tak, na razie to będzie...
1: Przewodniczącą wobec wakatu na stanowisku prezesa Trybunału, ponieważ pan Święczkowski był nieprawidłowo powołany. Przewodniczącą zostaje z urzędu, z mocy ustawy Anna Korwin-Piotrowska i już mamy dobry Trybunał, tylko w innej lokalizacji. Taki jest plan Sadurskiego.
0: Oczywiście, oni...
1: To stawiamy kropkę.
0: Tak, parafrazując Herberta, oni będą Trybunał. Oni będą nieśli ze sobą Trybunał.
1: Bo Trybunał to sędziowie, a nie budynek. Jak pan słusznie napisał w Gazecie Wyborczej. Teraz jeszcze mam jedno do pana pytanie. Pan prezydent powołał 200 asesorów bez kontrasygnaty pana premiera. Wczoraj pan premier bardzo krytycznie się na ten temat wypowiadał. Czy te wyroki będą nieprawomocne, nieprawne?
0: Tak, będą nieprawne, dopóki pan premier nie kontrasygnuje tych powołań.
1: A czy kontrasygnata może nastąpić po powołaniu już?
0: Tak, to kontrasygnata może nastąpić po decyzji prezydenckiej o powołaniu, dlatego że sam prezydent nie ma możliwości tego zrobienia samodzielnie. To nie należy do jego...
1: Rozumiem.
0: Do 30 czyli... kategorii wymienionych w Konstytucji.
1: Rozumiem. Czyli pan, rozumiem, że pan premier, tym razem to pan premier, ma moc uzdrawiającą nielegalne decyzje pana prezydenta za pomocą
0: kontrasygnaty. Ja bym tego tak nie ujął. To nie jest moc uzdrawiająca. Ma kompetencje dopełnienia decyzji prezydenckiej przez swoją kontrasygnatę. Natomiast prezydent takiej kompetencji wyłącznej nie ma, dlatego że taka kompetencja nie została wymieniona w Konstytucji wśród tych...
1: Pytanie jest takie, czy jest ryzyko, że po tym jak najpierw pan prezydent podjął decyzję o powołaniu tych asesorów, potem wręczył im te decyzje i dopiero później pan premier wczoraj dokładnie złożył kontrasygnaty, czy nie będzie pretekstu do kwestionowania decyzji tych asesorów?
0: Nie. Wszyscy asesorzy, którzy mają kontrasygnatę na swojej decyzji prezydenckiej, będą prawidłowo powołanymi asesorami. Ale na podstawie tego, że pan premier je kontrasygnował, tę decyzję.
1: Hołk. Bardzo dziękuję. Wojciech Sadurski z Sydney, dlatego tak troszkę ocean zaburzał nam dźwięki. Zły ocean, zły jesteś. Uspokój się na przyszłość, żeby było lepiej słychać pana profesora, a panu profesorowi życzę miłego popołudnia. Jest już z nami Sławomir Mazurek, etatowy doradca prezydenta Karola Nawrockiego, przewodniczący Prezydenckiej Rady Klimatu i Środowiska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Patrzę tak na prognozę pogody, panie ministrze, godzina 17:30, 31 stopni, słoneczko. Ta trybuna przed Pałacem Prezydenckim, na której pan będzie siedział z panem prezydentem, pan prezydent może nawet będzie stał wtedy, przemawiając, jest na południowy zachód wystawiona, będzie prażyło, a pan w czarnym garniturze nie przeżyje pan.
2: Ja lubię ciepło. I oczywiście pogoda...
1: Mój kot też, ale wie pan, jak jest powyżej 30, wraca.

0: do domu.
1: I oczywiście taka temperatura wymaga przygotowania, dostosowania. Myślę, że pan prezydent będzie świetnie przygotowany, nawodniony i gotowy do tego, żeby...
0: No tak, tak, ale co z tymi ludźmi? Wszystkimi, którzy tam będą siedzieli, nie lepiej przenieść taką uroczystość do wnętrza, żeby nie narażać zdrowia dostojnych uczestników.
1: Ja myślę, że częściowo szczególne te osoby, które przybędą na uroczystości i będą przed Pałacem Prezydenckim, tam jest spory cień od resortu kultury.
0: A tak, cień ma pani Marty.
1: Tak, nie pomyślałem o tym, żeby to skojarzyć z nazwiskiem, ale
0: długi
1: faktycznie...
0: cień Marty Cienkowskiej.
1: No, ale też dawnego kina kultura, prawda, kiedyś
0: zaprosiliście,
1: tam...
0: Zaprosiliście przedstawicieli rządu na te uroczystości związane, wyjaśniam, z rocznicą przypadającą dziś zaprzysiężenia pana prezydenta?
1: To jest zaproszenie otwarte dla wszystkich.
0: No nie, tam tych krzesełek tyle nie ma, żeby naród się zmieścił.
1: Ale jest dla wszystkich, znajdzie się miejsce przed pałacem, więc myślę, że...
0: Dobra, ale były zaproszenia, czy nie? Wie pan coś o tym?
1: Nie, takich zaproszeń szczególnych, dedykowanych dla poszczególnych grup
0: nie było.
1: Bo
0: pana zaprosili szczególnie.
1: No ja jestem cały czas w pracy.
0: No dobra. Wie pan, bardzo mi zależało na rozmowie z panem nie tylko ze względu na pogodę, ale też oczywiście ze względu na rocznicę, ale od pogody jednak chciałbym zacząć. Przyjrzałem się trochę tematom pracy prezydenckiej kierowanej przez pana Rady do spraw klimatu i środowiska. To jest... zarządzanie zasobami przyrodniczymi, populacja dzików, Krajowy Plan w dziedzinie energii i klimatu, Narodowy Program Dolnej Wisły. I tak sobie myślę, jak na to popatrzyłem, czy naprawdę nie widzicie, że są setki tysięcy ludzi prażących się w łóżkach szpitalnych, w domach pomocy społecznej, w różnych instytucjach opiekuńczych, które nie mają takiego luksusu jak biura prezydenckie czy rządowe, żeby miały klimatyzację, a to są najsłabsi. Jak to się właściwie mogło stać, że z 5 posiedzeń takiej rady żadne nie było poświęcone ludziom?
1: One wszystkie są poświęcone ludziom, bo jeśli myślimy myśli pan o klimacie, to jeśli chodzi o największą firmę przyrodniczą leśną, jaką są Lasy Państwowe, które są prowadzone do upadku, a które zapewniają zielone miejsca pracy.
0: O Boże,
1: najbardziej.
0: Nie, proszę.
1: Ale tak jest.
0: Ale
1: tak jest. I dlatego
0: wie,
1: o tym było spotkanie.
0: Ludzie słyszą, jak pan nawija makaron. No nie
1: ale
0: mogę.
1: To nie jest makaron.
0: To jest makaron.
1: Nie, no makaronem jest
0: makaronem
1: jest opowiadanie, że lasy społeczne trzeba otwierać. No plaży też nie trzeba otwierać. Proszę pana, to jest oczywiście.
0: To są różne sprawy. Jedno to jest to. Nie, ten to wielki... jest klimat, walczymy o planetę tak czy inaczej. Drugie to jest to, że teraz są tysiące ludzi potrzebujących pomocy i nie dostają jej ani od prezydenta, ani od rządu.
1: Ale pamiętajmy, że cały czas pan premier Donald Tusk i jego rząd ponosi tutaj pełną odpowiedzialność. Zresztą wczoraj mówił o tym pan.
0: No to jak ponosi pełną odpowiedzialność, to po jakiego diabła jest taka rada? No?
1: No bo ta rada jest, bo jest mnóstwo spraw związanych z ochroną przyrody, z klimatem, które wymagają tego, żeby apelować do rządu o zdrowy rozsądek.
0: No tak, właśnie dlatego pytam. Dlaczego apelujecie w sprawie dzików, a nie apelujecie w sprawie ludzi? Czy to nie...
1: Ale to też jest w sprawie, to też jest, dziki to też jest w sprawie ludzi. Ale co chcę powiedzieć, bo pan dotknął bardzo ważnego tematu, który mam wrażenie, że został przez 30 lat przegapiony, chociaż ja miałem też doświadczenie pracy w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, który finansował termomodernizację szpitali.
0: Żeby było cieplej, ale nie żeby było zimniej.
1: Nie, no właśnie termomodernizacja polega na tym, żeby też było chłodniej, bo kiedy ocieplamy budynek, kiedy tworzymy warstwę izolacyjną, to też zmniejszamy to ciepło w środku. Kiedy stosujemy rekuperację, wentylację grawitacyjną inną, to też zmniejszamy tą temperaturę.
0: Ale sam pan powiedział, niewiele się udało w tej sprawie. Pan akurat...
1: Niestety nie zadziała czarodziejska różdżka w służbie zdrowia i niestety to ja też leżałem dość długo w szpitalu i też leżałem na Ursynowie swego czasu i też pamiętam ten czas, kiedy było bardzo gorąco, więc muszę powiedzieć,
0: to
1: że...
0: Jak to się mogło stać? Czy panu przychodzi, bo ja próbuję wymyślić, jak to się stało, że tyle fajnych pomysłów w sprawie związanych z klimatem jest, prawda? Patrzymy na Warszawę, tysiące drzew i
1: ale
0: tak
1: też
0: dalej.
1: Widzimy fatalną politykę w zakresie gospodarki przestrzennej, bo podstawową kwestią zrównoważonego rozwoju jest właśnie planowanie przestrzenne.
0: No dobra,
1: Warszawa jest po prostu symbolem jak ten nieszczęsny plac czterech rogów, gdzie jest betonoza. No.
0: i drzewo za.
1: Ale w drzewo za, za, drzewo za. No, halo.
0: Też mnie to czasami dziwi, aż do Warszawy zaraz przyjdziemy. Ale jak to się mogło stać przez te 30 lat, a powiedzmy 20 lat świadomości, że jest kryzys ekologiczny, a może katastrofa ekologiczna, o czym mówimy od niedawna już, ta opcja niesienia pomocy najbardziej poszkodowanym, najsłabszym, w żadnej partii właściwie się nie przebiła, w żadnej grupie politycznej. Pierwsza teraz Lewica organizuje chyba dziś czy jutro, już nie pamiętam, konferencję na temat upałów w szpitalach. Co to się stało takiego w tych mózgach?
1: Jesteśmy na takim etapie, że nawet taka czynność i taki program, który miał wspierać pacjentów, czyli godny posiłek, został wycofany ze szpitali, więc co my mówimy o klimatyzacji, jeśli nawet nie można zjeść normalnego posiłku, a wiemy, jak dla zdrowia i psychicznego, i somatycznego ważne jest właśnie to, żeby pacjent był dobrze odżywiany. A jeśli mówimy o...
0: Też mnie to zaskoczyło.
1: To jest dziwne, bo to nie są wielkie pieniądze, a potrafią szpitale wydawać wielkie pieniądze na różnego rodzaju inne rzeczy. Wiadomo, że już nie mówię o tym, co się działo w Szpitalu Południowym, bo wydaje mi się, że to już wszyscy o tym dobrze wiemy, i wczorajszy audyt i te informacje, które przekazał pan prezydent Trzaskowski, no są po prostu jeżą włosy na głowie, ponieważ naprawdę te pieniądze można byłoby właśnie wykorzystać, te, które zostały w ten sposób wydane, na zapewnienie tego komfortu dla pacjentów.
0: To tylko dorzucić, bo żeby już pan tak, ja próbuję rozmawiać o sprawach, a pan chce o partiach.
1: Nie, ja nie chcę o partiach. Ale to
0: pana
1: nie
0: partia
1: tą
0: idiotyczną ustawę zrobiła, która uwolniła zarobki lekarzy i właściwie doprowadziła Polskę na skraj bankructwa.
1: Muszę pana, że tak powiem, zasmucić, ale nie jestem członkiem żadnej partii politycznej.
0: No tak, no ale...
1: I nie byłem.
0: No dobra, ale prezydent jest pisowski, czy należy, czy nie?
1: Prezydent jest prezydentem wszystkich Polaków.
0: A pan jest
1: Polaków.
0: Doradcą.
1: Prezydent jest, i ty też, to zaproszenie dzisiejsze jest świadectwem tego, że jest prezydentem wszystkich Polaków, bo wszyscy są zaproszeni.
0: Mhm. No dobrze. Porozmawiajmy o tym, co... Bo ja w tej pańskiej radzie, którą pan kieruje, widzę ogromną szansę. Mi się wydaje, że to jest takie miejsce, gdzie mogłaby się pojawić refleksja na temat tego, jak przystosować Polskę do klimatu. Niekoniecznie jak się pozbyć dzików, tylko jak przeżyć.
1: To nie chodzi o to, żeby się pozbyć,
0: tylko
1: w jaki sposób, bo dziki są potrzebne, tylko muszą być w odpowiednich miejscach. Kiedyś one koncentrowały swoją aktywność wzdłuż cieków, wzdłuż dużych rzek. To było pierwotne miejsce przebywania, potem lasy, pola, no i teraz...
0: Tam się pojawiły miasta nad tymi rzekami. Jeszcze się do Warszawy na przykład z Puszczy Kozińskiej podobno potrafią przychodzić.
1: No, ale teraz mamy zmianę upraw, mamy więcej kukurydzy, mamy inne procesy,
0: no tak,
1: i brak regulacji. Oczywiście. Moglibyśmy o dzikach dużo rozmawiać, bo w Milanówku też się pojawiają. Niektórzy je po prostu dokarmiają, a nie trzeba. Nie dokarmiajmy dzikich zwierząt.
0: U mnie poddałem też są na Dolnym Mokotowie dziki bez przerwy, ale nie są agresywne.
1: Do czasu.
0: Do czasu, dopóki się nie zacznie na nie szczekać.
1: Albo kiedy nie pojawi się locha z małymi.
0: Dobrze, ale teraz wie pan, dużo energii pan prezydent znowu zaangażował w referendum na temat polityki klimatycznej.
1: Bo jest nieskuteczna. Niech pan zobaczy. Tyle lat. Ja mam akurat ze sobą termos z COP-u 29 w Azerbejdżanie. Byłem na konferencji klimatycznej w Poznaniu, w Baku, w Nairobi, w różnych miejscach uczestniczyłem w negocjacjach klimatycznych.
0: Był przewodniczącym delegacji w Katowicach.
1: Tak, więc to jest dla mnie ważny obszar działania, ale no wie, to cały czas pokazuje, szczególnie polityka Unii Europejskiej, pewną nieskuteczność. I rozmawialiśmy...
0: Ale wie pan, co mnie zastanawia? Że to jest tak, tyle energii na to, żeby rozwalić tą politykę unijną, która wymaga poprawy, wszyscy się zgadzają. No tak, ale pytanie jest inne, prawda? Czy ma realizować? Albo to jest wykluczające.
1: Nie, ona jest dalece nieskuteczna, bo ona wyklucza poza
0: zero
1: to, co zostało
0: energii na to, żeby pomóc ludziom w szpitalach, czy w DPS-ach. I co to jest, że to się tak upolityczniło w taki chory sposób?
1: To jest trochę tak, że dzisiaj o wielu sprawach decydują algorytmy. Algorytmy, dzisiaj być za chwilę powiemy, sztucznej inteligencji, te, które te spory zaostrzają, i ta uwaga koncentruje się tam dzisiaj na sprawach bieżących. Dzisiaj to jest szpital, jutro będzie to co innego, a są sprawy ważne dla Polski i Polaków.
0: No dobra,
1: i
0: one były też zawarte w planie 21. Z powodu przegrzania w DPS-ach i w szpitalach? We Francji to liczą bardzo dokładnie.
1: Tu jest apel do rządu, żeby podjąć to wyzwanie, bo jesteśmy w stanie działać akcyjnie w różnych miejscach w Polsce. Warto do takiej sprawy podejść systemowo.
0: Dobrze. A może pan prezydent pańską głową, bo to nie jego jest specjalnie, się zajmuje czym innym, ale może pańską głową mógłby przygotować taki ratunkowy program, zamiast tam angażować Senat, wiadomo, że oni odrzucą ten wasz wniosek referendalny, tak? Szkoda czasu. Ale może zamiast tego przygotować program, który by ratował tych ludzi przed śmiercią w czasie następnej fali upałów.
1: Pan prezydent złożył szereg projektów, które są mrożone przez pana marszałka Czarzastego, ale oczywiście ta sprawa też jest ważna. Ale wie pan, nie dotkniemy.
0: Żyjemy z panem rozmawiać jak z człowiekiem, a pan ze mną jak polityk.
1: Nie, absolutnie nie śmiałbym z panem rozmawiać inaczej niż merytorycznie, ale na koniec dnia wszystko sprowadza się, że jeśli polityka to jest działanie na rzecz dobra wspólnego, to wszystko w pewien sposób jest polityczne, jeśli chce się ten świat zmieniać na lepsze. A tak naprawdę to, że projektując budynki, projektując... ale to oczywiście się wszystko zmieni, bo przed nami wielkie wydatki związane z dyrektywą budynkową, z zapewnieniem pasywności budynków, czy neutralności budynków, jeśli chodzi o...
0: To jest dobre chyba.
1: Tylko to są potężne koszty, które trzeba rozłożyć w odpowiednim czasie.
0: Wie pan, ile Warszawa zarobiła, inwestując w unowocześnienie świateł na ulicach? Oświetlenia ulic, 150 milionów złotych.
1: No ale tak naprawdę po Warszawie nie da się jeździć. No moje prawie spóźnienie dzisiaj jest od tego świadectwa.
0: Bo było ciemno?
1: Nie, dlatego, że jeśli mówimy o inwestycjach w Warszawie, to po prostu one prowadzą do tego, że zwęża się ulica. Oczywiście wymiana świateł jest ważna, ale ważne jest też to, bo tutaj wiele też błędów popełniono. Nie mówię o Warszawie. Często ludzie wymieniając na przykład te LEDy, bo mówimy o tym, o wymianie oświetlenia, kupują, zapominają o tak, ale zapominają też o tym często, to się zdarza w wielu szkołach szczególnie, kiedy jesteśmy przy budynkach publicznych, że wymieniono na tanie LEDy, bo u nas w kryterium przetargach jest głównie cena. Tam pojawia się moc bierna, która też dla budynków użyteczności publicznej jest liczona na rachunkach i to powodowało zamiast obniżenia kosztu drastyczny wzrost kosztu.
0: Ale w Warszawie udało się. Gratulujemy prezydentowi Trzaskowskiemu.
1: Coś się udało.
0: No naprawdę, trzeba pogratulować.
1: Dobrze, nie? Dobrze, no każdy tak, dobrze, żeby te pieniądze były potem dobrze inwestowane, a nie...
0: No teraz tego oświetlenia, ale cieszę się, że pan potrafi pogratulować prezydentowi Trzaskowskiemu, bo niewielu jest chętnych do...
1: Nie, uważam, że każde działanie na rzecz obywateli jest pewnym takim wspólną radością tych wszystkich, którzy tego doświadczają. Warunkiem, że tego doświadczają.
0: No dobra. Czy pan prezydent, bo zgadzamy się, że trzeba w sprawach klimatycznych działać intensywnie, prawda, żebyśmy przeżyli jako naród i gatunek.
1: No musimy po prostu wrócić do zdrowego rozsądku, a nie prowadzić do tego, że tak jak jest w polityce klimatycznej Unii Europejskiej, bo my wchodząc do Unii Europejskiej weszliśmy do ETS-u, tylko wtedy cena uprawnień to było około 6 euro na point carbon. Dzisiaj wskazuje się o tym, że to może być nawet po wejściu właśnie dyrektywy budynkowej, innych dyrektyw, ETS2, nawet 300 euro za tonę. W momencie, kiedy tam są instytucje finansowe, bo dzisiaj uprawnienia
0: stały się papierem. Chodzi o to, żeby modernizacja się opłacała.
1: No ale tutaj się nie opłaca. Ona się opłaca instytucjom finansowym, które po prostu grają tym, jak każdym innym papierem wartościowym. To powinno wrócić do kompetencji państw, które są wybierane przez obywateli i obywatele powinni decydować o tempie, o tempie tych zmian. I musimy mieć stabilną sieć, a nie taką, która jest niestabilna i żebyśmy nie mieli takiej sytuacji jak w Hiszpanii, co już potwierdzono, że tam właśnie odnawialne
0: źródła energii były problemy. Zaraz będzie pan minister Motyka, zapytam go o blackouty, czy nad nami wiszą. Jak pan rozmawia, jak pan myśli o panu pańskim szefie, panu prezydencie, jest pan dumny z tego, co przez ten rok zdążył zrobić?
1: Tak, bo to była aktywna prezydentura, to nie było administrowanie, tylko to było właśnie aktywne działanie w różnych obszarach i to, co jest bardzo ważne, przywracanie zaufania do państwa w obszarze, jeśli składa się obietnice, to się je realizuje. I tego myślę, że to jest bardzo ważne. Dzisiaj Polacy oczekują też, i to pokazują sondaże, potrzebują powrotu do zaufania do państwa, bo tak jak ja mam rodzinę na Lubelszczyźnie, to zaufanie jest mocno ograniczone po tym, jak alarmy zawyły, po tym, jak rakieta spadła.
0: No to rzeczywiście był skandal zupełny.
1: Znaczy, muszę i wie pan, co jest najgorsze? Budzi się człowiek, budzimy się i co? I budzimy się i nawet nie wiemy, włączamy telewizję, nie wiadomo, co się dzieje. No w jaki sposób my, w sytuacji, kiedy naprawdę, to jest jak w tej bajce o tym,
0: warto
1: o wilku,
0: zwrócić
1: prawda?
0: Uwagę, że akurat na Lubelszczyźnie samorządy mają różne barwy polityczne.
1: A to nie chodzi o samorządy, chodzi o odpowiedzialność i system. No ale to nie samorządy mają RCB, ale to RCB i telewizja publiczna ma narzędzia do tego, żeby informować o tym,
0: że RCB jest... rzeczywiście jest śmieszne, ale...
1: Ale ma wielki potencjał, który trzeba umieć wykorzystać.
0: Się. I dziś przesyła ku pańskiej przestrodze też i wszystkich państwa. Dziś i jutro prognozowane burze, silny wiatr, intensywne opady deszczu, możliwe przerwy w dostawach prądu, unika otwartych przestrzeni. Pan prezydent nie unika i się nie ulęknie, jak rozumiem. Nie ulęknie. Chciałem powiedzieć, przepraszam. Bardzo dziękuję. Sławomir Mazurek był ze mną. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
3: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: W incydencie z dronem na niemieckim lotnisku tamtejsze MSW organizuje międzynarodowe spotkanie w sprawie ochrony przed atakami z powietrza. Prawie 90 organizacji pozarządowych apeluje o zmiany w ustawie, która ograniczyła pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Fala upałów odbija się na zdrowiu pacjentów, a w szpitalnych salach panują trudne do wytrzymania warunki. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Polska weźmie udział w organizowanym przez Niemcy spotkaniu ministrów spraw wewnętrznych poświęconym zagrożeniom związanym z dronami i ochronie infrastruktury krytycznej. Potwierdziła rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka i przekazała, że spotkanie odbędzie się 28 sierpnia. Bliżej tej daty będą podejmowane decyzje, który z ministrów pojedzie do Niemiec, ale najprawdopodobniej będzie to albo Marcin Kierwiński, albo Maciej Duszczyk. O planowanym spotkaniu organizowanym przez niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych po incydencie z dronem na lotnisku w Lipsku poinformowała jako pierwsza agencja DPA. Informację podaną przez dziennik Bild potwierdziło MSW w Berlinie. Wśród uczestników oprócz przedstawicieli Polski DPA wymienia też ministrów państw bałtyckich, Szwecji, Norwegii i Danii. W nocy z wtorku na środę lotnisko w Lipsku wstrzymało tymczasowo loty z powodu znalezienia na płycie drona z detonatorem i materiałami wybuchowymi. Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Niemiec Alexander Dobrindt powiedział, że incydent z uzbrojonym w materiały wybuchowe dronem stanowi nową jakość zagrożenia w wojnie hybrydowej, a ze względu na profesjonalną konstrukcję drona nie wykluczył udziału obcych mocarstw w tym zdarzeniu. Rosyjska flota północna podczas niedawnych manewrów ćwiczyła obronę Półwyspu Kolskiego przed pozorowanym atakiem okrętów NATO. Okręty i baterie nadbrzeżne odpaliły rakiety przeciwokrętowe kilka kilometrów od granicy z Norwegią, podał magazyn Barents Observer. Według magazynu jeden z pocisków miał spaść w norweskiej wyłącznej strefie ekonomicznej. Do zdarzenia doszło na przełomie lipca i sierpnia. Norweskie siły zbrojne monitorowały przygotowania i przebieg ćwiczeń. Część posłów chce zmian w ustawie o pomocy uchodźcom z Ukrainy. Przedstawiciele rządu nie mówią nie. Chodzi o ponowne przyznanie wsparcia państwa dla ukraińskich dzieci, osób starszych czy opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Organizacje pozarządowe i Lewica przygotowały projekt zmian, a więcej na ten temat wie Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: W projekcie, pod którym podpisało się prawie 90 organizacji, jest mowa o tym, by przywrócić pomoc dla tych uchodźców, którzy znaleźli się w sytuacji bez wyjścia, także w obliczu antyukraińskiej nagonki. Nie można zrzucać wszystkiego na organizacje pozarządowe, mówi Aleksandra Gulińska z Grupy Granica.
3: Jest to zadanie na poziomie państwa, na poziomie rządu i tutaj upatrywałabym, czy próbowała naciskać na jakieś przygotowanie jakichś rozwiązań, aby zatrzymać faszyzację, zatrzymać mowę nienawiści.
2: Jak dodaje wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat, część uchodźców straciło prawo do pobytu w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania i grozi im bezdomność.
4: Kryzys jest i nie ma powodu teraz, żeby tego faktu unikać, go zagadywać. Tę odpowiedzialność powinniśmy na siebie jako politycy wziąć i spróbować rozwiązać problem.
2: Prace nad ustawą przygotowaną przez Lewicę, ale także przez organizacje pozarządowe mają być prowadzone po wakacjach. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
1: Fala upałów odbija się na dobrobycie najmłodszych pacjentów. Rodzice dzieci leczonych na kardiologii dziecięcej w Rzeszowie biją na alarm. W salach bez klimatyzacji temperatura staje się nie do zniesienia. Od kilku upalnych dni temperatura na oddziale regularnie przekracza 30 stopni. Pani Katarzyna Kowal, mama 9-letniej pacjentki, okłada swoją córkę ręcznikiem nasączonym zimną wodą, by przynajmniej w taki sposób schłodzić swoje dziecko. Gorąco i duchota sprawia, że organizm małych pacjentów się przegrzewa, a to nie sprzyja dobrej diagnostyce.
5: Czy elektrolity, które spadły mojej córce, są z powodu tego, że wypociła zbyt dużo płynu, bo jest tak gorąco na oddziale, że muszę chłodzić ją lodem, czy ze względu na to, że steryt, który został jej podawany, ma już skutki oboczne?
1: Jak tłumaczy kierownik kliniki Wojciech Tarała, zamontowanie klimatyzacji to nie jest prosta sprawa.
6: Tutaj szpital na ten moment prawdopodobnie nie jest na to przygotowany, tym bardziej, że w planach jest jak gdyby nowy budynek.
1: Ale nowy budynek Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej ma powstać dopiero za 3 lata. Na razie rodzice liczą na zapowiadane na piątek i sobotę ochłodzenie. 10. jubileuszowy festiwal Wisły zawita do Kujawsko-Pomorskiego. To największy w tej części Europy zlot tradycyjnych łodzi rzecznych, połączony z imprezami na bulwarach wiślanych. Festiwal potrwa aż 10 dni, a jego początek w piątek we Włocławku, zaprasza prezydent Krzysztof Kukucki.
7: Mieszkańcy no nie tylko miasta, ale w ogóle całego regionu włocławskiego będą mogli nie tylko zobaczyć, w jaki sposób dawniej budowano obiekty pływające, ale też będą mogli zobaczyć, jak na przykład funkcjonowała komora celna.
1: W kolejnych dniach festiwal zagości m.in. w Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy i na koniec 16 sierpnia w Chełmnie i Grudziądzu. Wyjątkowo niski poziom wody w Dunaju odsłonił w Bułgarii fragmenty fundamentów starożytnego mostu z IV wieku, poinformowała agencja Reutera. Bułgarscy archeolodzy określają pozostałości jako jedno z najbardziej imponujących osiągnięć inżynieryjnych Cesarstwa Rzymskiego. Dla archeologów takie chwile są niezwykle cenne, ponieważ natura na krótko odsłania obiekt, który przez większość czasu jest ukryty pod wodami Dunaju, powiedział Paweł Popow z Regionalnego Muzeum Historycznego w Plewnie. Most został zbudowany na zlecenie cesarza Konstantyna I i oddany do użytku w 328 roku. Miał długość ponad 2 kilometrów, co sprawia, że jest uznawany za jeden z najdłuższych mostów starożytności. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę. A teraz jeszcze pogoda. W dzień przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane na południowym wschodzie, a po południu na północnym zachodzie duże, z większymi przejaśnieniami. Na południowym wschodzie możliwe przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna w piątek od 19 stopni na Pomorzu, około 24 w centrum, do 27 na krańcach południowo-wschodnich.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
8: I jest już z nami Miłosz Motyka, minister energii, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Zacznę od pytania. 56% pozytywnych ocen prezydentury Karola Nawrockiego w badaniu Ibris i 47% w badaniu Polster. To dużo czy mało, słusznie czy niesłusznie?
9: To jest przede wszystkim prezydentura i ten rok to pokazał, która miała na celu jedno zadanie. I myślę, że z takim zadaniem Karol Nawrocki szedł.
8: Wykopać Kaczyńskiego.
9: Nie, zaszkodzi rządowi jak najmocniej. Aha. Niezależnie od tego, kto będzie później hegemonem na prawicy i kto chce być liderem tej rozbitej już dzisiaj, tego rozbitego obozu, tak od samego początku ustawowo, instytucjonalnie, administracyjnie robił wszystko na kanwie polityki zagranicznej, na kanwie polityki wewnętrznej, obronnej, gospodarczej, finansowej, aby rządowi zaszkodzić, tylko niestety na zakładników wziął Polaków. I to są konkretne przykłady. To jest zahamowanie rozwoju przemysłu zbrojeniowego przez to, że nie podpisał sejf. To jest podatek od nadmiarowych zysków, z którego się cieszą koncerny, a smucą kierowcy. To są właśnie tak priorytetowe kwestie, jak odblokowanie możliwości orzekania sędziów w Trybunale Konstytucyjnym dla dobra obywateli. Przecież ten Trybunał nawet dzisiaj nie może się niczym zająć.
8: No właśnie profesor Sadurski mówi przeciwnie. Wystarczy zebrać tych dobrych sędziów, znaczy inni też by mogli przyjść, ale będzie z urzędu najstarsza stażem sędzia, przewodniczącą i mamy Trybunał. Panu to się podoba?
9: Kolejny krok w rozwiązywaniu sporu, a jego można by było rozwiązać u źródła i mówię o tym, co prezydent powinien zrobić, a czego nie zrobił w ciągu tego roku. Powinien przyjąć ślubowanie od tych sędziów, a co zrobił? No wolał uwagę poświęcić oczywiście swojej prerogatywie, ja jej nie oceniam pod kątem tego, czy mógł to zrobić, bo mógł to zrobić, ale właśnie kwestia łaskawień środowiska kibicowskiego. No moim zdaniem waga zdarzeń i waga jego urzędu powinna być skierowana zupełnie inną stronę.
8: To pana ocena tak, ona jest negatywna, bo
9: ona robi wszystko jak najgorsza. Bo ona robi wszystko od
8: jak
9: początku.
8: Jak najgorsza to jest
9: prezydent robi
8: poniżej
9: wszystko.
8: Zera.
9: Znaczy, powiem szczerze, gdy odnoszę to do tego, jak współpracowało się z prezydentem Dudą, pod kątem chociażby polityki zagranicznej, rozumienia interesu narodowego, tego, kto jest wrogiem, a kto jest sojusznikiem, widać, że Karol Nawrocki ma tutaj duże problemy. Nie potrafi współpracować. Pod kątem polityki wewnętrznej, jak
8: bierze
9: widać,
8: całą
9: robi
8: władzę
9: wszystko.
8: Po prostu. Idzie po całą władzę.
9: Nie jest w stanie, natomiast, bo konstytucja ma na to nie pozwala, ale robi takie ruchy, które na końcu odbijają się negatywnie na obywatelach. I na to zwracam uwagę. Ta prezydentura jest prezydenturą blokującą jakiekolwiek pozytywne zmiany, więc ja nie widzę żadnej pozytywnej aktywności ze strony pana prezydenta, mówiąc szczerze.
8: Czyli co?
9: Znaczy mam nadzieję, że się nauczy współpracować. Nie potrafi współpracować kompletnie.
8: No, w tym wieku ludzie już tak bardzo łatwo się nie uczą. Chociaż to nie jest stary człowiek. No dobra.
9: Młodość to stan ducha. Ja mam nadzieję, że czy to sytuacja gospodarcza, międzynarodowa, która też pokazuje, jakie są priorytety dzisiaj dla pana prezydenta, powinna być pewnym wyznacznikiem. Tego kompletnie nie rozumiem. Dla niego im gorzej dla rządu, im gorzej dla obywateli, tym lepiej dla opozycji, czyli dla tych, których w przyszłości może wskazać jako potencjalną koalicję rządzącą, no ale koszty są tego bardzo wysokie. To są miliardy złotych, które poprzez jego weta albo blokady ustaw nie trafiają na obniżkę cen paliw albo nie trafiają do gospodarki.
8: Tak się trochę zastanawiam właśnie nad tym. Może to i lepiej, że tej obniżki cen paliw nie będzie dzięki wetu pana prezydenta, byśmy znowu zmarnowali górę kasy i przepalili górę paliwa, które można by zaoszczędzić i jeszcze byśmy zaszkodzili klimatowi dodatkowo.
9: Tylko Polacy i tak płacą na stacjach. No tak, płacę. Muszą jeździć, muszą odwozić dzieci do żłobka,
8: mogą oszczędzać, jeździć mogą jeździć, zawozić z sąsiadami jednym samochodem dziecko.
9: Wielu próbuje, czasami jest to niemożliwe. Natomiast jeżeli by to dotyczyło sytuacji, w której ten zysk nie byłby wygenerowany przez koncerny, zagraniczne koncerny najczęściej, które odbijają sobie tę sytuację na hurcie, na obrocie paliwami i po prostu zarabiają, kupując tanio, sprzedając drożej, albo stosując inne zabiegi, bo zarabiają nie tylko na paliwach, tak prezydent stanął po ich stronie. I
8: w tym sensie też mnie coś zdziwiło, że wiemy, że ten podatek dotknąłby głównie zagranicznych inwestorów, których w całym Orlenie jest 50%, a jeszcze mamy Łukoil, a jeszcze mamy MOL i tak dalej, więc rzeczywiście to pan prezydent wolał oddać te pieniądze obcym niż polskim podatnikom.
9: Jeżeli ktoś się z tego cieszy, to są to zagraniczne koncerny, a środki mogłyby trafić na obniżkę cen paliw.
8: Dobrze. No nie, na obniżkę cen paliw, żeby więcej przepalać tego paliwa i jeszcze bardziej szkodzić klimatowi?
9: Nie, to są dwie rzeczy. Po pierwsze, Polacy i tak nie mają dzisiaj alternatywy, bo...
8: Jak nie mają? Pociągi, tramwaje, niech pan pogada z kolegami z rządu.
9: I jeżeli chodzi o renesans polskiej kolei, jeżeli chodzi o to, jak wiele osób korzysta z transportu zbiorowego, jak wzmocniony został Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych, to wszystko prawda.
8: No właśnie, ale po nadal, to, żeby nie trzeba było tyle przepalać w tych prywatnych autach.
9: Oczywiście, natomiast nadal jest to w wielu miejscach, szczególnie w Polsce lokalnej, trudne. Szczególnie poza godzinami szczytu, kiedy
8: może lepiej te parę miliardów wydać, żeby to było łatwiejsze niż na marnowanie paliwa.
9: Trafiają. I trzeba przyznać, że to się rozwija się także elektromobilność. I no jeżeli ma być efekt kryzysu, taki długofalowy, który pokazał nam po ostatnim największym kryzysie paliwowym we Francji 50 lat temu widoczny, to jest to zwrot ku elektromobilności. My też to widzimy. Natomiast...
8: No tak, to są inwestycje miasta w Warszawie, na przykład prezydent Trzaskowski.
9: Ale rozwija się technologia, bo te samochody są coraz lepiej wydajne i ten aspekt związany z zasięgiem jest coraz lepszy. Rozwija się infrastruktura, rozwija się też infrastruktura pod kątem ceny, bo jest
8: może na to
9: lepiej.
8: Warto wydawać kasę.
9: Wydajemy. Natomiast nadal nie ma uzasadnienia, żeby blokować obniżkę cen paliw kosztem koncernów.
8: No, dwie różne rzeczy, bo pan prezydent zablokował nowy podatek nakładany na koncerny, moim zdaniem słuszny, ale jednak nie musiałyby te pieniądze i nie muszą być przeznaczone na obniżkę cen paliw. Ale można sensownie, moim zdaniem. Ale chciałem pana zapytać, będzie pan Kosiniak-Kamysz rzeczywiście myśli o tym, żeby być premierem w następnej kadencji Sejmu, jak dziś pisze Dziennik Gazeta Prawna piórem Joanny Miziołek?
9: Koncentrujemy się na tym, by...
8: Szczerze.
9: Nie.
8: Była taka rozmowa, jest taka rozmowa między Tuskiem a Kosiniakiem?
9: Tego nie wiem, bo to jest rozmowa między Tuskiem a Kosiniakiem, natomiast pamiętam rozmowy przed tworzeniem obecnej koalicji. Propozycja akurat ze strony byłej koalicji, aby ją przedłużyć, wejścia i taka oferta dla Władysława Kosiniaka-Kamysza jako premiera była na stole, ale najważniejsze jest to, żeby tak poukładać kwestie współpracy koalicyjnej, żeby ona była sprawna i skuteczna, a nie tylko i wyłącznie realizowała ambicje. Władysław Kosiniak-Kamysz mógł być premierem.
8: Ale w innej koalicji. Po drugiej stronie.
9: I nie podjął tego, więc pokazuje
8: sobie zdanie. Teraz raczej wyruszył się taki
9: panie
8: obraz.
9: Redaktorze, premierem jest przedstawiciel największej partii koalicyjnej.
8: No nie zawsze. Pamiętam Waldemara Pawlaka, to nie była największa para, co pański kolega partyjny.
9: Nie zawsze, ale z zdecydowanej większości momentów politycznych tak się dzieje. I tak to dzisiaj funkcjonuje. I jak widać, ta współpraca pomiędzy Polskim Stronnictwem Ludowym, Koalicją Obywatelską, pomiędzy wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem a Donaldem Tuskiem jest
8: to
9: bardzo podmiotowa.
8: Taki wątek się bierze?
9: Ja teraz słyszę także te teksty o powracające komentatorów i publicystów możliwości współpracy z Mateuszem Morawieckim. Znaczy, jeżeli jest ktoś, kto powinien dzisiaj zająć się Mateuszem Morawieckim, to jest to prokurator, który powinien wyjaśnić wszystkie wątki aferalne, które dotyczą jego środowiska współpracowników, bliskich współpracowników, a na pewno nie żadna partia polityczna, która wchodzi w skład koalicji. Więc to są kwestie, które bardzo rozgrzewają opinię publiczną, natomiast nie mają wiele wspólnego
8: rzeczywistości. Czyli pan by wolał widzieć pana Morawieckiego w kryminale, a nie w rządzie?
9: Ja chcę, aby prokuratura wyjaśniła wszystkie wątki. Jeżeli pan Michał K., bliski współpracownik pana Mateusza Morawieckiego,
8: mieszkający w Londynie ma pan tak, obecnie.
9: Nadal czeka na rozstrzygnięcie swojej sprawy, to chciałbym, by to po prostu przyspieszyło. Z jakiegoś powodu ta sprawa się toczy. To nie są wydumane zarzuty. I kwestia Agencji Strategicznych Plus...
8: To sąd wyjaśni. Ale spróbujmy teraz sobie wyobrazić taką sytuację, która by wynikała z sondaży. Powstaje kolejny Sejm po kolejnych wyborach i wybór, przed którym stoi PSL oraz Koalicja Obywatelska, jest taki. Próbować zbudować rząd z koalicji z Morawieckim, czy nie próbować nie i próbować. Pozwolić na to, żeby Morawiecki z Konfederacją i z PiS-em założył...
9: Robić wszystko, żeby nie miał zdolności koalicyjnej tamten obóz.
8: Co to znaczy?
9: To znaczy,
8: żeby oni się pokłócili na śmierć i życie?
9: Nie. Mateusz Morawiecki robi wszystko, żeby przejąć schedę po Jarosławie Kaczyńskim, bo wie, że on nie jest wieczny i dlatego wcześniej wyruszył.
8: Nawrocki też robi wszystko.
9: Tylko Mateusz Morawiecki, jak widać, już nie odnoszę tylko i wyłącznie do kwestii stricte politycznej, ale partię polityczną buduje się od dołu. Mateusz Morawiecki wyciągnął jednak dużą część polityków PiS-u do
8: i
9: swojego...
8: I to jeszcze nie koniec.
9: Do swojego stowarzyszenia buduje struktury, więc jego...
8: No dobra, ale wolałby pan, żeby rządził Morawiecki z Kaczyńskim i z Bosakiem, czy Tusk z Kosiniakim, z Czarzastym
9: pan
8: i
9: redaktor
8: Morawiecki?
9: Mówi o skutkach, a ja chcę rozmawiać na temat przyczyn i tego, by do tej sytuacji nie dopuścić.
8: Jako obywatela mnie interesują skutki, a reszta to wasza kuchnia.
9: Oczywiście. I ta kuchnia ma służyć temu, szczególnie jeżeli chodzi o zasuwanie w rządzie, a później ułożenie się, jeżeli chodzi o kwestię startu w wyborach. Tak, żeby tamta strona nie miała żadnej zdolności koalicyjnej, bo byłaby dramatem dla Polski. Znaczy, jeżeli my chcemy dopuścić pana Berkowicza, Mateckiego i Brauna...
8: No ja to bym nie chciał, ale nie...
9: Ale obywatele...
8: A jeszcze jest trochę obywateli poza nami.
9: Tak by zagłosowali, to jest dramat. I naszą odpowiedzialnością jest to, żeby tych ludzi trzymać od władzy jak najdalej.
8: Myśli pan, że zamknięcie Morawieckiego by to rozstrzygnęło?
9: Ja nie mówię o zamknięciu Morawieckiego, ja mówię o tym, by jego środowisko...
8: No mówi pan o odpowiedzialności, no tam są kryminalne zarzuty i...
9: Znaczy, jeżeli prokuratura stawia jakiekolwiek zarzuty, to rozstrzyga to sąd i uważam, że zamiast zajmować się antycypowaniem przyszłych wyborów, Mateusz Morawiecki powinien zająć się rozliczeniem z własnym środowiskiem politycznym i z własnych działań, co ciekawe, dzisiaj próbuje je akurat przerzucić na Jarosława Kaczyńskiego. To, co złe w wymiarze sprawiedliwości, to Ziobro, to, co złe w polityce klimatycznej, to inni, on, to, co złe w zakresie polityki zdrowotnej, COVID, to Jarosław Kaczyński, to, co złe medialnie, to Jacek Kurski, znaczy to był człowiek, premier, który nie miał na nic wpływu, jak się okazuje.
8: Ola Boga, nic nie mogę, no tak.
9: Więc ja nie chciałbym z kimś takim współpracować, tak swoją drogą. No, nie jest
8: ale alternatywa nie jest taka, że będziemy współpracowali z tymi, z którymi byśmy chcieli.
9: Ale
8: tylko
9: gdyby, panie redaktorze, taka... przez lata mówiliśmy o tym, że to jest człowiek, który nie ma
8: spójrzcie
9: żadnego
8: państwo,
9: wpływu
8: jak
9: na...
8: pan minister się wkurza teraz.
9: Nie, bo to mówiliśmy przez lata, że decyzje w obozie Zjednoczonej, tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, podejmuje Jarosław Kaczyński. Wchodzili tutaj do tego studia, do innych przedstawiciele rządu.
8: Że nieprawda.
9: Mówili, że nieprawda. 100% odpowiedzialności podejmuje, bierze na siebie Mateusz Morawiecki. Dziś mówi, że on nie ma żadnej odpowiedzialności, bo przecież wiemy, jak to wszystko wygląda, że to Jarosław Kaczyński. Nie wolno zaufać.
8: Będzie CPN na ostatnie 2 tygodnie wakacji, czy nie? Bo sąsiedzi się zastanawiają, tankować do beczek, czy nie tankować
9: jest,
8: do beczek.
9: Jest to analizowane, na dzisiaj nie ma decyzji. Sytuacja na rynkach jest bardzo, bardzo niestabilna, więc te decyzje będą podejmowane pewnie za kilka dni.
8: No to nawet nie chodzi o sytuację na rynkach. Teraz Krugman pisze, jak jest prawdziwa głębia problemu, tak, że jest to 70 kilka dolarów za baryłkę w tej chwili, wczoraj wieczorem było przynajmniej, tak?
9: Tak.
8: surowej ropy, ale jeżeli chodzi o przetworzoną, to już jest 140, bo mocy brakuje.
9: Oczywiście, i to jest bardzo, bardzo...
8: To jest istotny parametr z punktu widzenia ceny benzyny na stacjach, prawda, a nie to...
9: Gotowe paliwa.
8: Jak Ukraińcy spalą jeszcze dwie rafinerie w Rosji, to będzie 160, bo już...
9: Oczywiście, ale chciałbym, panie redaktorze, zwrócić jeszcze uwagę na jedną rzecz, ale bo 9 dni temu Daniel Obajtek stwierdził, że w ciągu najbliższych dni zabraknie paliwa na polskich stacjach.
8: No, nie zabraknie.
9: A mówię o tym dlatego, żeby naszym słuchaczom w ten pewnie za moment upalny dzień zwrócić uwagę na to, żeby nie dawać wiary takim bzdurom, bzdetom, żeby się nie poddawać takim tekstom, żeby się nie obawiać, że paliwa braknie, albo że będzie rekordowo drogie.
8: Tenże Krugman pisze, że na całym świecie zabraknie paliwa, bo pomoce przerobowe są niewystarczające coraz bardziej.
9: Nie brakuje. Na nie razie. Zabraknie. Dostawy są realizowane.
8: Super. A blackouty będą, bo w innych krajach już zamykają elektrownie. W Warszawie, w Polsce ograniczamy pracę elektrowni. Jak to jest poważny problem?
9: Bardzo poważna sytuacja związana z sytuacją hydrologiczną.
8: Jaką część mocy musieliśmy wyłączyć do tej pory?
9: To jest kilkaset megawatów. To są oczywiście do tego dochodzące planowane remonty, jak w jednym z bloków elektrowni Bełchatów. I to jest sytuacja, która ma dzisiaj wpływ na nasz system.
8: Będą ograniczenia?
9: Nie. Robimy wszystko, żeby...
8: A skąd weźmiemy ten prąd? Musimy go Węgrom dawać przecież?
9: Mamy moce węglowe, mamy moce w ramach rynku mocy zakontraktowane, które jesteśmy w stanie uruchomić. Nie wykluczam, że także dzisiaj to przywołanie na rynku mocy byłoby potrzebne.
8: I czy to będzie miało wpływ na ceny teraz?
9: To wszystko ma wpływ na ceny. Niestety jest tak, że jak zerkniemy na ceny w ciągu ostatnich dni w całej Europie, te ceny energii są naprawdę wysokie. Wysokie zapotrzebowanie na moc.
8: Czyli wyłączajcie klimę, jak wychodzicie z biura.
9: To jest oczywiście aspekt, który wymaga od wszystkich nas wielkiej edukacji, jeżeli
8: czy
9: chodzi o...
8: Czy pan wygłosi taki apel jak premier Węgier?
9: Ja mogę zachęcić, bo nie ma potrzeby, aby dzisiaj ograniczać pracę fabryk, ograniczać pracę wielu firm. Natomiast mamy taki wspólnie z operatorem systemu przesyłowego taką aplikację Energetyczny Kompas, która w przyszłości będzie dedykowana także cenom dynamicznym, żeby można było korzystać wtedy, kiedy jest taniej. Tam jest aspekt, kiedy powinno się i zalecane jest ograniczenie zużycia energii, a kiedy zalecane jest większe zużycie dla stabilności pracy systemu. Zachęcam, Energetyczny Kompas jest wspaniałym narzędziem do tego, który też państwu pokaże, jak kształtują się ceny względem czystej fizyki i ekonomii. Tam macie państwo czystą fizykę ekonomii, a nie polityczne banieluki ze strony opozycji.
8: Można tę szaradę śledzić. Bardzo dziękuję. Miłosz Motyka, minister energii Polskiego Stronnictwa Ludowego, był z nami. Znamy spotkanie komentatorów. Daria Aleszachabi, dziennik Gazeta Prawna. Mateusz Macin, dziennikarz, współpracownik Gazety Wyborczej i Tygodnika Polityka Uniwersytet Civitas. I Patryk Strzałkowski, dziennikarz zajmujący się klimatem. Odczytuje wizytówki takie, jakie sobie życzyliście. Ale każdy może coś dodać lub ująć. Wiecie co, dużo jest bardzo ważnych spraw, ale najbardziej bym chciał porozmawiać dziś o tym, jak mamy się dostosować do nowego klimatu, do tej nowej normy, która będzie się, też mam wrażenie, i to nie moje jakieś odkrycie, będzie się pogłębiała. To znaczy, to mamy 36, a za chwilę będzie 39, a potem 45, nie wiem ile tam ta Ziemia w ogóle, zanim się rozpuści, może wytrzymać. No i teraz jak mamy się do tego co stosowywać? Jak pytam polityków o komfort termiczny w szpitalach, DPS-ach i tak dalej, to wszyscy robią szerokie oczy, w ogóle nawet tak statystyk ministerstwa nie prowadzą, gdzie to jest. A wiemy z Francji, gdzie są statystyki, jakie są liczby dodatkowych zgonów, normatywnych zgonów. I Patryk na pewno coś o tym wie, jak to wygląda w Polsce.
10: No, w Polsce wiem, że nie ma żadnych oficjalnych statystyk i oficjalnych danych, ale widziałem, jak doktor Rafał Mundry, który się zajmuje statystykami i sprawdza po prostu liczby zgonów i urodzeń w tych tygodniach, no to w tych danych było widać, że w tym ostatnim tygodniu czerwca, kiedy mieliśmy tę najsilniejszą jak dotychczas w tym roku falę upałów, było około 1200 nadmiarowych zgonów w porównaniu do średniej.
8: W Polsce?
10: Tak, w Polsce. W porównaniu do średniej dla tego tygodnia z ostatnich 10 lat.
8: Mhm. No tak, i to mówimy o 3 dniach upału, prawda? Takiego, tego nowego upału, 35 tam plus mniej więcej. Czy teraz... Pytanie jest takie, czy przekonywać polityków, żeby z tym się zajęli i coś zaczęli systemowo to rozwiązywać, czy po prostu pogodzić się z tym, że jakoś to będzie się samo załatwiało, poinstalujemy sobie te klimki w domkach i będziemy siedzieli w jednym pokoju klimatyzowanym. nie bali się pójść do kuchni, bo tam żar. Mateusz.
11: Nie poinstalujemy sobie tych klimatyzatorów wszyscy, dlatego że nie każdego będzie na to stać, to po pierwsze.
8: A ceny radykalnie spadają, to już koło tysiaka z kawałkiem można mieć instalację.
11: Tak, sobie. Ale to jest trochę taka sama opowieść jak o chińskich samochodach, które są jedną trzecią, kosztują jedną trzecią tego, co europejskie samochody, a potem jak je musisz serwisować, to cię kosztuje dużo, dużo więcej, więc pytanie jest takie, czy stać cię na nowy klimatyzator raz na rok, bo będzie ci się psuł.
8: Po drugie, no, to chyba nie.
11: Pamiętajmy, może chyba też za mało się o tym w ogóle mówi takiego technicznego punktu widzenia, że nie wszędzie się klimatyzator w ogóle da zamontować. To nie jest tak, że to jest po prostu jakaś nakładka magiczna, którą się przykleja do fasady każdego budynku i to zawsze działa i tak samo działa dobrze. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, ja myślę, że my musimy zacząć wywierać presję na wszystkie możliwe opcje polityczne, dlatego że nas nie stać najzwyczajniej w świecie, zarówno literalnie, jak i metaforycznie, na to, żeby się tym tematem nie zajmować, dlatego że to jest opowieść, która nam będzie teraz towarzyszyć na każdym kroku, nie tylko w lecie. I ja specjalnie dzisiaj, będąc bardzo zadowolonym, że się wreszcie w poranku Tok FM zajmujemy poważnym tematem, a nie jakimś twitterowym pałkarstwem prawicy, przygotowałem i popatrzyłem na to, jak wyglądał ten czerwiec, o którym powiedział Patryk. No ty Patryk, wskazujesz na zgony nadmiarowe, a ja...
8: Tylko 1000 na razie. Jest dużo w Szykowidzie, prawda? Mieliśmy 200.
2: No ale mamy 3 dni tego upału.
11: No mamy 3 dni tego upału, ale popatrzmy na kraje, które mają tych